0: Rzecznik lubelskiej policji podinspektor Andrzej Fijołek.
1: Jedyną rzeczą, która teraz interesuje ewentualnego sprawcę tego zdarzenia, jest ucieczka z miejsca i dalej gdzieś tam ucieczka być może poza teren naszego kraju.
0: Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreśla, że polskie służby wcześniej chciały już chronić ofiarę.
2: Służby też były w kontakcie wcześniej z zamordowanym. Miał propozycję bycia też osobą, która byłaby objęta ochroną, ale czuł się niezagrożony, nie chciał takiej ochrony, więc jakby tutaj służby działały i działają.
0: Policja apeluje o informację o zabójstwie i przejrzenie zapisów o własnych kamer samochodowych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: Po południu w Warszawie spotkanie ministrów obrony Polski i Niemiec. Władysław Kosiniak-Kamysz i Borys Pistorius podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Dotyczy ona m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Nie będzie w niej natomiast gwarancji bezpieczeństwa. Dlaczego umowa, a nie traktat? Ranga porozumienia została obniżona z uwagi na możliwe weto prezydenta. Tak tłumaczył kilka dni temu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
4: Wszyscy znamy obsesję PiSu i pana prezydenta w sprawach niemieckich, więc oczywiście by zawetował. Krytykuje nawet traktat polsko-brytyjski. A co dopiero, gdyby był traktat polsko-niemiecki? No przecież wiadomo, że wywiązałoby się tu piekło.
3: Spotkanie ministrów obrony Polski i Niemiec odbędzie się dokładnie w 35. rocznicę zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Część pakietu CPN wygaszona. Od wczoraj nie obowiązuje już obniżona akcyza na benzynę i olej napędowy. Pod koniec czerwca VAT na paliwa wróci do poziomu sprzed 3 miesięcy. A rząd ma plan, jak zrekompensować straty w budżecie. Jest projekt nowego podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
5: Przyjęty projekt jest związany z kryzysem na rynku paliw w związku z wojną w Zatoce Perskiej.
2: W tym projekcie chodzi o to, żeby ograniczyć ponadnormatywne zyski konkretnych spółek, które zyskiwały na tym, że paliwo po prostu stało się droższe.
5: Tak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Resort finansów szacuje, że producenci i sprzedawcy paliw zapłacą łącznie 4 miliardy złotych. Premier Donald Tusk zaznaczył, że dzięki temu to nie podatnicy, a firmy paliwowe sfinansują pakiet CPN. Stawka podatku ma wynosić 60%. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 sierpnia tego roku. Sylwia Białek, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
3: Światełko dla czerwca 56 zapłonęło na cmentarzu junikowskim w Poznaniu. W tym roku mija 70 lat od pamiętnego strajku robotników, który został krwawo spacyfikowany przez wojsko i milicję. Według danych IPN-u zginęło co najmniej 57 osób. Pierwszy znicz zapłonął na grobie Romka Strzałkowskiego, najmłodszej ofiary protestu. Chłopiec zginął w wieku 13 lat. Ta śmierć stała się symbolem, przypomina dyrektor Muzeum Poznańskiego Czerwca, Kinga Przyborowska.
7: Myślę, że tak w ogólnopolskim nawet rozeznaniu, jeżeli mówimy o Poznańskim Czerwcu, to raczej wszystkim właśnie ten Poznański Czerwiec kojarzy się z postacią Romka Strzałkowskiego. Wybór przy tak ważnej rocznicy jak 70 był dla nas jednoznaczny.
3: Ale Romek Strzałkowski nie był jedynym dzieckiem, które straciło życie podczas Poznańskiego Czerwca 56. Spośród wszystkich ofiar 13 osób miało mniej niż 18 lat. Kwalifikacje niepotrzebne już na pewno zagra na Wimbledonie. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Kibice się cieszą i podkreślają, że cały czas wspierają Maję.
8: Będziemy kibicować i będziemy trzymać kciuki, także miejmy nadzieję, że zajdzie jak najdalej.
9: Pewnie się bardzo zmęczyła, no bo jednak grała od eliminacji tam w Roland Garros, a tutaj no to myślę, że też inna nawierzchnia, bo to trawa, więc to jest trochę szybsza chyba nawierzchnia i zobaczymy, czy ona będzie w stanie do tych wszystkich piłek dochodzić, mimo że jest mała, jakby szybka jak pszczółka, ale no może mieć problemy.
10: Myślę, że jest duża szansa, żeby znalazła się w pierwszej dziesiątce.
3: Maja Chwalińska po sukcesie na French Open w Paryżu, gdzie zdobyła wicemistrzostwo, jest teraz na 21. miejscu w światowym rankingu tenisistek. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
3: W nocy na wschodzie i krańcach południowych miejscami przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie burze. Temperatura od 7 stopni na północy, około 9 w centrum do 13 na południu. W dzień przelotnie popada i zagrzmi na północnym wschodzie i południu. Na termometrach maksymalnie będzie od 16 do 24 stopni.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
1: Marek Klapa, dzień dobry. Krótko jeszcze o tym, co dzieje się na rynkach. WIG w tym momencie zyskuje 1,84%, powyżej granicy 140 tysięcy punktów. WIG 20 ponad 2% na plusie, MWIG 40,59% na plusie i SWIG 81,11% na plusie. Jeśli chodzi o waluty, za 1 euro płacimy 4,24, a dolar amerykański wyceniany jest na 3,65. Ropa naftowa, tak jak mówiliśmy przed chwilą, WTI $78,47 za baryłkę, a ropa Brent równiutkie $81.
0: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Pan Piotr Kuczyński, główny analityk Xelion, jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Mieliśmy zacząć od ropy, a tutaj taka informacja. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledonie. To może jakąś analizę techniczną albo fundamentalną przeprowadzimy możliwości naszej tenisistki.
2: Wiecie państwo, ja na przełomie lat 30. i 40. swojego wieku, podkreślam, byłem zapalonym tenisistą. Naprawdę uwielbiałem grać w tenisa i gdyby mi kręgosłup i kolana nie siadły, no to pewno grałbym do tej pory, więc cokolwiek się na tym znam i podziwiam bardzo sympatyczną naszą tenisistkę, oczywiście pani Maja Chwalińska, niezwykle sympatyczna, naprawdę. Podziwiam, dlatego, że to jest coś, ale tu proporcją Gardena, naprawdę, nie myślcie państwo, że ja się porównuję z Chwalińską, ale te dropshoty, te lobby, te top spiny, no to jest właśnie sposób gry, który ja uprawiałem, więc tym bardziej sobie to cenię. Aczkolwiek ostrożnie, bo ja już widzę to tsunami pochwał, tą bańkę rosnącą w mediach na temat Maji Chwalińskiej. Naprawdę nie zdziwcie się państwo, jeżeli się okaże, te sukcesy nie były takie bardzo stałe. Jednak ona ma 1,64 m. Sabalenka 1,82 m, 18 centymetrów. To dużo. Te kobiety, które tam grają, to są naprawdę dużo od niej silniejsze fizycznie. Piłki są dużo szybsze. Jej serwisy 160 parę na godzinę. Sabalenki sięgają 200 na godzinę. Naprawdę nie zdziwcie się państwo, jak będą przegrane po prostu. Ale bardzo dobrze, że nie musi się męczyć w eliminacjach. To jest super wiadomość.
1: A zatem mówiąc językiem ekonomicznym, nie pompujemy bańki spekulacyjnej. Dobrze?
2: Tak,
1: trzymamy kciuki. Zawsze trzymać kciuki możemy. No ale teraz przejdźmy do tego, czym interesujemy się bardzo mocno w ostatnich dniach, w ostatnich godzinach. Patrzymy na wykresy ropy naftowej. No i wreszcie siódemka z przodu w przypadku ropy WTI. Ropie Brent niewiele brakuje. W tej chwili $80,94 na liczniku. Jak pan sądzi, już zaparkowaliśmy na tych poziomach, czy jeszcze wiele może się zmienić?
2: Zmienić się może wiele. To jest po pierwsze. Rynki mają swoje takie trendy, które jak się utrwalą, to działa. W czasie tych ponad 100 dni wojny był trend, było przekonanie wszystkich analityków, naprawdę wszystkich, ja nie przesadzam, no może prawie wszystkich, łącznie ze mną, to za chwilę się skończy, za chwilę się skończy, za chwilę się skończy. Zresztą prezydent Trump z CNN mówił, że 37 razy zapowiadał CNN, telewizja amerykańska, 37 razy zapowiadał, że za 2-3 dni
1: już
2: będzie
1: 39
2: podpisane.
1: Podobno.
2: Ta, no, ja słyszałem naszego eksperta, który mówił 43, więc umówmy się, że około 40, żeby nie kłócić się o to ile razy. Około 40 razy prezydent Trump zapowiadał, że za 2-3 dni będzie porozumienie. No i to trzymało ropę w szachu, dlatego cena ropy nie rosła drastycznie, nie rosła tak, że sięgając $150 czy $160 za baryłkę. A teraz z kolei jest czekanie na ten piątek, gdzie ma być podpisanie, drugi raz podpisanie, bo ja już słyszałem, że przecież zostało podpisane przez Trumpa, Vance'a i przez, nie nauczyłem się nazwiska, przez speakera parlamentu irańskiego, Kalibaba. Chyba on tak jakoś się nazywa. No i nie wiem, dlaczego musiał podpisywać prezydent i wiceprezydent USA, żeby nadać temu wiarę, że to takie wspaniałe porozumienie. Według mnie, i to zauważcie państwo, że prawdziwe porozumienie ma być podpisane w piątek. Więc co było podpisane przedwczoraj czy wczoraj, ja naprawdę nie wiem.
1: Umowa przedwstępna, jak u dewelopera.
2: Nie, ale właśnie oni nazywają to, co ma być podpisane w piątek, umową przedwstępną.

0: No bo to jest Memorandum of Understanding, czyli umowa przedwstępna w zasadzie. Według mnie oni nie wiedzą, co podpisali. Wiedzą, jakie będą punkty w tym czymś, jakie będą punkty, ale nie wiedzą, jakie będzie rozwiązanie dotyczące konkretnych punktów. Jestem głęboko przekonany, że tak jest. Szczególnie, że Donald Trump wczoraj również powiedział, że w piątek będzie to uroczyste podpisanie, a treść zostanie opublikowana kilka dni później. Czyli nie wiedzą, jaka jest treść. Czyli nie wiadomo, co zostało opublikowane. A rynki dyskontują, że już koniec, wspaniałe, cudownie i tak dalej. Mimo tego, że przecież ta umowa ma teoretycznie ujmować również Izrael, który tam nie jest przecież podpisany. Mało tego, prezydent Netanyahu co prawda jakoś tak wstrzemięźliwy jest w ocenie, ale jego ministrowie są bardzo krytyczni, a społeczeństwo chyba jeszcze bardziej krytyczne co do tej umowy. Wiecie państwo, 60 dni ma dawać to MOU, czyli Memorandum of Understanding, na przygotowanie prawdziwej umowy. Ja się wcale nie zdziwię, jak podczas 60 dni coś się stanie, jakaś prowokacja, jakiś incydent, który spowoduje na nowo wojnę. Dlatego ta euforia prawie że rynkowa jest dla mnie... Ja znam rynki, wiem, że to tak działa. Ja to rozumiem. No jak się da zarobić, dlaczego nie zarobić nawet na pogłoskach i nie wiadomo jakim porozumieniu. No to zarabiamy.
1: Ale też przedziwna sytuacja, bo ta zmienność nam wczoraj na przykład zniknęła na rynku ropy. Jak się ropa zatrzymała tam 81-83 dolary, tak pozostała właściwie do końca dnia. Dzisiaj mamy spadki. Ja się zastanawiam, czy rynki szukają takiej bezpiecznej pozycji wyczekiwania, bo przecież mówimy o całym roboczym tygodniu. Poniedziałek, piątek, to jest strasznie dużo czasu
0: dla inwestorów. Tak jest, tak jest. Mogą dyskontować tak ad infinitum, a właściwie ad piątek, prawda? Do piątku. Wie pan, trzeba brać pod uwagę, że to, co my tu obserwujemy, to są notowania kontraktów, prawda? Kontraktów na ropę. Czerwcowy, lipcowy, bo to co miesiąc się zmienia. Przepraszam. W związku z tym, to nie jest prawdziwa cena ropy. Ja nie sprawdzałem tego, ale jestem jakoś dziwnie przekonany, że ropa spot, czyli taka do natychmiastowego kupna, jest ładne kilka dolarów wyższa niż to,
1: no jest.
0: Prawda? Niż to, co kontrakty zapowiadają, bo kontrakty to jednak jest tak zwana, w cudzysłowie, papierowa ropa. No to, bo to jest, kupujemy baryłkę nie po to, żeby za miesiąc pod drzwiami nam stało 160 litrów ropy, bo to jest baryłka mniej więcej, tylko żeby to szybko sprzedać i zarobić na tym. No taka jest prawda. W związku z tym ja podejrzliwie patrzę na te notowania kontraktów na ropę.
1: Znika CPN powoli, jeżeli chodzi o mapę gospodarczą kraju. Raz już zniknął, jeżeli chodzi o nazwę stacji paliw, teraz znika.
0: Korzystałem z CPN-u tego dawnego.
1: A kto nie miał wtedy okazji, to mógł w tym roku skorzystać z CPN-u, ale to już się powoli kończy. To jest dobry moment na takie decyzje w pana ocenie?
0: Zapewne tak. To znaczy, jeżeli chodzi o to zejście z akcyzy chyba od dzisiaj, tak?
1: Tak.
0: Od dzisiaj te 28-29 groszy. W zależności od tego, czy to jest benzyna, czy to jest diesel, to na razie jest prawie nieodczuwalne, a myślę, że jutro będzie w ogóle nieodczuwalne, bo skoro cena ropy w ciągu ostatnich kilku dni w hurcie spadła około prawie 20%, no tak można chyba powiedzieć, no to trudno, żeby te 28-29 groszy, czyli około 5% robiło dużą różnicę. Myślę, że może się okazać za parę dni, że nawet będziemy płacili niżej. Inaczej by było, gdybyśmy wrócili i to szybko z 8% VAT-u do 23%. 15 punktów procentowych to jest dużo. I niedawno, dzisiaj nawet w jednej radiostacji byłem też i się dowiedziałem, że jeden wiceministrów powiedział, że nie ma możliwości krokowego zwiększania VAT-u. Czyli powiedzmy 8, 10, to może być 8 albo 23. Nie wiem, z czego to wynika, nie wiem, czy to jest prawda, ale skoro mówi wiceminister, to może to być prawda. I myślę, że tutaj rząd premiera Tuska będzie długo myślał, zanim te 15% dorzuci, bo te 15 punktów procentowych to będzie ponad 1 zł drożej.
1: Z opublikowanego niedawno obwieszczenia ministra energii wynika, że w środę za litr benzyny 95 zapłacimy trochę więcej niż dzisiaj. 6,10 będzie, a dzisiaj było poniżej 6 zł.
0: No bo zanim te ceny rynkowe przefiltrują się na ceny hurtowe, to ze 2 dni pewno upływa. Dlatego tak to wygląda, ale jak pan sam mówi, ta różnica cen jest nieznaczna.
1: To prawda. No właśnie i tutaj rząd próbuje się wpasować w rzeczywistość tą

0: geopolityczną, tę sytuację, o której mówimy od piątku, niektórzy od niedzieli, czyli mówimy o takim momencie, w którym ta wojna ma się zakończyć. Ja się zastanawiam, czy wyobraża pan sobie taki scenariusz, czy wchodzi to w grę, że jeżeli okaże się, że w piątek nic z tego, wojna trwa nadal albo mamy bardzo niejasne ustalenia, to ropa może powrócić do trzycyfrowych wartości?
1: Na razie nie. No musiałoby rynki, widzi pan, to jest właśnie narracja. Narracja na rynkach to jest wszystko. Naprawdę, proszę państwa, wierzcie, niektórzy mówią o fundamentach, o różnych rzeczach. Narracja to jest wszystko. Więc narracja będzie najpewniej taka, na pewno u pana Trumpa, taka, że nawet jeżeli w piątek coś tam zostanie podpisane, a nie będzie wiadomo dokładnie nadal, co zostanie podpisane, to on będzie brzmiał bardzo optymistycznie. W związku z tym rynki, nawet jeżeli nabiorą inwestorzy wątpliwości, to nie ruszą się w ten sposób, że będą nagle sprzedawali kontrakty na ropę, prawda? Nie, no może by to wzrosnąć tych 78 na 85, no też 10%, prawda? Można zarobić. Ale do poziomu około 100 na razie nie, to musiałaby ta wojna wrócić w pełnym rozmiarze. Musielibyśmy widzieć, że Stany Zjednoczone znowu będą atakowały samolotami i wszystkim, co się tylko da, Iran. A na razie tego nie widać w perspektywie. Naprawdę nie widać. Donald Trump zrobi wszystko, żeby tego nie uruchamiać, tej maszyny na nowo.
0: Ta narracja jest bardzo ważna i zdajemy sobie z tego oczywiście sprawę. Natomiast to jest też ciekawe, że rynki w taki bardzo ciekawy sposób filtrują te informacje. Niech pan zwróci uwagę. W tamtym tygodniu, czy tam dwa tygodnie temu zestrzelony śmigłowiec Apache. Gdzieś tam rakiety poleciały w obie strony. Wydawało się, że realizuje się scenariusz eskalacyjny. A na rynkach cisza. Nikt na to nie reaguje. Nie było jakichś wzrostów gwałtownych cen ropy. Kiedy pojawiają się pogłoski o pokoju, o proszę bardzo, mamy poziomy cen ropy naftowej z początku marca.
1: Tak, tak. Wie pan, ja o tym mówię od wielu tygodni. Właściwie od pierwszego miesiąca tejże wojny, która mija już ile to jest?
0: Ponad 100 dni.
1: No 105 chyba było w piątek. No nieistotne. W każdym razie ja o tym też mówię. Też to o tym, co pan zauważył, bardzo słusznie. To jest właśnie ta narracja na rynkach. Skoro tak jak powiedziałem kilka minut temu, naprawdę prawie wszyscy, naprawdę uwierzcie państwo, rozmawialiśmy w gronie zarządzających funduszami w wielu miastach, których Xelion jeździ i oni mówili 75% prawdopodobieństwa, za to się szybko skończy, to mówili kilka tygodni temu, że się szybko skończy, 25%, że to potrwa. Naprawdę takie było przekonanie. Jeżeli macie państwo takie przekonanie, to co robicie, jak jest coś złego na rynkach? No sprzedajecie, ale niechętnie, bo a nuż to rzeczywiście za chwilę się skończy. A jeżeli jest pogłoska, że będzie dobrze, to co robicie? No kupujecie jak szaleni, bo może rzeczywiście tym razem się skończy za chwilę. I to, ta mechanika działa bezbłędnie. Dzięki temu na Wall Street widzieliśmy rekordy wszechczasów. No u nas nie, ale też rynek się całkiem dobrze zachowywał. Tak, to ten mechanizm, o którym pan wspomina, on prawie od początku wojny istnieje. To, że Trump 40 razy zapowiadał, że za 2-3 dni będzie podpisanie porozumienia, też miało swój cel. Tym celem było ograniczenie wzrostu ceny ropy. Po prostu. Bo jeżeli się tak zapowiada, mówię, to strach grać na zwyżkę ceny ropy. I dlatego ta cena nie eksplodowała.
0: A jak możemy wyjaśnić zjawisko, w którym mówi się o pokoju, a złoto drożeje? Bardzo często było, zazwyczaj było tak, że jak pojawiał się pokój na horyzoncie, trwała jakakolwiek wojna, to złoto taniało. A teraz mamy wzrosty.
1: Nie, no to jest inny mechanizm. Ten mechanizm był taki, że złoto na początku roku kończyło fazę bańki, bo wtedy była bańka, na pewno. Jeżeli w ciągu 29 pierwszych dni stycznia złoto zdrożało 29%, naprawdę tak było, 1% dziennie, z sobotami, niedzielami, kiedy nie ma handlu, no to było widać, że to się domaga dużej korekty. No i ta duża korekta nastąpiła. Wtedy, kiedy trwała ta wojna, no to najbardziej zyskiwał dolar, bo ludzie się przyzwyczaili, że to jest tak zwana bezpieczna przystań, safe haven, Nie jest według mnie, ale ludzie się przyzwyczaili. Znowu narracja jest najważniejsza. Umacniał się dolar. Umacniał się dolar, to szkodziło złotu. Teraz, jak pan widzi, na pewno euro-dolar powrócił nad 1,16, prawda?
0: No, więc... 1,16, 0,98
1: dokładnie. 1,16 i jedna i jeszcze jedynka po tym 1,16, jedna tysięczna. Mhm. No i dobrze. No i skoro

0: złoty traci, no złoto, skoro dolar traci, tak no jest. To złoto zyskuje. Ta metoda jest stosowana, ta zasada jest stosowana od wielu, wielu, wielu lat. To nie jest nowy wymysł. Im słabszy dolar, tym mocniejsze złoto. Ja dzisiaj widziałem na przykład, jest taka instytucja, nazywa się ona Światowa Rada Złota. Bardzo znana instytucja, szanowana. Widziałem ich raport i wśród banków centralnych zrobili ankietę. 49% spodziewa się, że banki centralne kupią w tym roku więcej złota do swoich rezerw. Około 50%, poniżej 50%, że nie zmienią zawartości złota w swoich rezerwach, ale, i to jest uwaga, 74% uważa, że banki będą zmniejszały poziom rezerw dolarowych. Czyli będą odchodziły od dolara. Dlaczego kupują? Dlaczego NBP kupuje, nie mówiąc o tym, ale taka jest prawda, złoto, bo boi się dedolaryzacji, odejścia świata od stopniowego, nie nagłego. Nie boicie się państwo, że dolar zniknie, nie. Ale stopniowego odchodzenia od dolara. Ja widziałem też taką ciekawy wykres, na którym można było zaobserwować, że na początku tego wieku, czyli XXI wieku, 72% rezerw walutowych banków centralnych globalnie było w dolarze. Teraz jest 57%. 15 punktów procentowych niżej, prawda? Powoli, ale systematycznie do dołu. No i im, jeszcze raz mówię, im większa będzie dedolaryzacja, tym droższe będzie złoto. Zobaczymy jutro, bo jutro jest kluczowy dzień. Pojawia się Kevin Warsh, szef Fed, nowy szef Fed, po pierwszym swoim posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku. Może to być fascynująca konferencja prasowa, bo stopy się nie zmienią, ale ta pierwsza konferencja prasowa będzie przez wszystkich, przeze mnie również, bardzo obserwowana między 20.30 a 21.20. Można się spodziewać różnych bardzo dziwnych ruchów na rynkach.
1: Bo to będzie debiut na wielkiej ekonomicznej scenie. Również z dużym zainteresowaniem będziemy spoglądać. Jeszcze na koniec, tak króciutko, zbliżają się wakacje. Będziemy zmuszeni, będziemy chcieli też korzystać z innych walut niż polski złoty, a zatem pytanie o stabilność polskiego złotego. Nie jest naprawdę bardzo stabilny.
0: Mimo wojny. 4,20 parę na euro się trzyma, jak nie wiem co. Owszem, z tego 3,50 parę na 3,67, 68 skoczył do dolara. To są żadne zmiany. Ja u pana też już to mówiłem, ale to powtórzę. Bo wielu ludzi mnie pyta. Właśnie wyjeżdżam, co zamienić na kupić dolara, nie czy tam euro, czy nie. Ja mówię, a ile chcesz? Jeżeli milion, to możemy porozmawiać dolarów. Ale jeżeli chcesz kupić 500 dolarów, to daj sobie spokojnie, kombinuj. Kupuj i tyle, bo niewiele na tym ani zyskasz, ani stracisz.
1: A zatem nie kombinujemy. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan Piotr Kuczyński, główny analityk Xelion, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A to był magazyn Saldo. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: A razem z nami jest pan profesor Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Trwa szczyt grupy G7 we Francji. Zacznijmy tak ogólnie od pytania o wagę polityczną w ogóle tego spotkania. W momencie, kiedy świat mierzy się cały czas jednocześnie z wojną na Ukrainie, kryzysem na Bliskim Wschodzie, no i wieloma napięciami gospodarczymi.
4: To jest jedno z ważniejszych spotkań. Oczywiście ta formuła G7 to jest formuła takich nieoficjalnych spotkań największych gospodarek świata. Przez jakiś czas w latach 90. w zasadzie do wojny w Ukrainie, tej pierwszej, brała także udział w tych spotkaniach Rosja i mieliśmy G8, natomiast Rosja jest oficjalnie zawieszona. A więc to są najwięksi przywódcy, najważniejsze gospodarki świata I na tych spotkaniach zawsze dyskutuje się kwestie geopolityczne, te najważniejsze. W tym przypadku, jak pan redaktor wspomniał, i tak to też jest.

0: w agendzie tego spotkania we Francji dominują dwa tematy, czyli Bliski Wschód i Ukraina, bo w zasadzie te dwa konflikty, które cały czas się toczą, destabilizują nie tylko polityczny wymiar, ale także i gospodarczy wymiar tego współczesnego świata i można powiedzieć, że mamy z taką fragmentacją i politycznych, i gospodarczych stosunków na świecie.
1: Dzisiaj na tym szczycie grupy G7 rozpoczęła się sesja na temat Ukrainy z udziałem przywódców tej grupy, w tym prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W obradach bierze udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Też co ważne, prezydent Donald Trump zapowiedział, że podczas tego szczytu spotka się z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Powiedział też, że Rosja powinna zawrzeć umowę z Ukrainą, a Zełenski ze swojej strony opublikował na serwisie X zdjęcia, na których widać, że rozmawia z Trumpem i amerykańskim sekretarzem stanu Markiem Rubio. Ja się zastanawiam, jak ważne dla Kijowa, dla Wołodymyra Zełenskiego są obecnie takie bezpośrednie kontakty z amerykańskim prezydentem, którego uwaga przez wiele, wiele tygodni była odwrócona bardziej w kierunku Bliskiego Wschodu.
0: Tak, i to właśnie, to jest istota i to jest bardzo ważne. Nawet no, dosłownie przed chwileczką dostaliśmy pierwsze sygnały o tym, że po pierwsze Trump spotkał się z Zełenskim. To jest takie pierwsze spotkanie bodajże od stycznia tego roku. Rozmawiali na temat konfliktu na Ukrainie. I to, co jest istotne i ważne, i to też jest agencyjna wiadomość sprzed chwili, Stany Zjednoczone, tak podobnie jak całe G7, poparły i wciąż deklarują pomoc wojskową, polityczną, militarną dla Ukrainy. To jest bardzo ważne, bo wydaje się, że z tym momentem i tego szczytu, i tego spotkania Zełenski-Trump świetnie się wpasował prezydent Ukrainy, ponieważ z jednej strony mamy zakończenie tymczasowe, bo to jak będzie trwały pokój na Bliskim Wschodzie i w kontekście Cieśniny Ormus i tego, co będzie w relacjach Iran-USA, no to moi koledzy specjaliści słusznie uważają, że to będzie dopiero perspektywa 2-3 miesięcy. Natomiast Donald Trump i administracja amerykańska ma oddech na tym kierunku bliskowschodnim. I to już widać po kilku godzinach, że znowu wraca do tematyki tego konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, bo przecież przez kilka tygodni w zasadzie była cisza po stronie amerykańskiej, jeśli chodzi o Ukrainę i Rosję. To jest dobry sygnał, że Amerykanie znowu zaczynają myśleć o tym konflikcie w Europie. Dwa, Donald Trump zawsze lubi grać z tymi, którzy zwyciężają. Rosja ma poważne kłopoty na froncie. Ukraina przejmuje częściowo inicjatywę. To w zasadzie to nie oznacza, że żadna ze stron uzyskuje jakąś gigantyczną przewagę, ale jednak Rosja słabnie. Także jeśli byśmy zobaczyli na kwestie ekonomiczne, te sankcje powoli zaczynają działać. To nie jest tak, że te sankcje nie działają. I też mamy decyzje państw G7, które są niemalże w porozumieniu z tymi sankcjami unijnymi i amerykańskimi. A więc widać, że pomimo tych różnych, bym powiedział, różnic między administracją amerykańską i przywódcami europejskimi, no to udaje się zachować ten front zachodni i w kontekście Ukrainy i wydaje mi się też, że w kontekście bliskowschodnim, że przywódcy i G7 i Unii Europejskiej zaangażują się w ten proces stabilizacji chociażby w Cieśninie Ormus.
1: A sądzi pan, przepraszam za to określenie, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podejdzie do tych negocjacji z Rosją, z Ukrainą ze świeżą energią? Bo ja mam takie wrażenie, że kilka tygodni temu, przed tym, co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie, przed tym konfliktem, wojną z Iranem, prezydent Donald Trump już przejawiał takie zmęczenie, rozdrażnienie wręcz tymi przedłużającymi się negocjacjami z Rosją, również z Ukrainą, no może przede wszystkim z Władimirem Putinem.
0: Tak, to doskonałe określenie pana redaktora, bo to widać po tych agencyjnych doniesieniach dosłownie kilka minut temu,

0: które już można było odczytać i już były pierwsze komentarze, że prezydent Stanów Zjednoczonych, tak samo sekretarz stanu, z takim nowym, bym powiedział, z taką nową i siłą i energią podchodzą do tej kwestii ukraińskiej, bo to, co przede wszystkim zajmowało i prezydenta Stanów Zjednoczonych, no to konflikt bliskowschodni. I to, że pewnie nie oczekiwał tego, że ta wojna z Iranem, ona się tak przedłuży i pewnie nie przewidywał tego, co dla Stanów Zjednoczonych okazało się bardzo trudną sytuacją, ale też dla całej gospodarki światowej, czyli blokadę cieśniny Ormus i przede wszystkim to, że Iran podjął bardzo proste, bym powiedział, banalne działania, atakując swoich sąsiadów. Tych dwóch rzeczy administracja amerykańska i Donald Trump nie przewidział i to można było już odczuć po pierwszych minutach tego spotkania Załęski-Trump, że Amerykanie mają pewną ulgę. Chociaż tak jak mówiłem wcześniej, nie traktujmy tego jako całkowitego rozejmu w kontekście Iranu. No też wiemy, że stanowisko Benjamina Netanyahu jest jednoznacznie negatywne. To porozumienie, to Memorandum of Understanding, a więc to wstępne porozumienie, ramowe porozumienie, bo przecież wszyscy i jedna i druga strona, i amerykańska i irańska podkreślają, że teraz dają sobie 60 dni na dokładne określenie tych warunków, ale jednym z tych warunków jest zaprzestanie działań wojennych na każdym froncie, a więc też na tym froncie libańskim, a Netanyahu jakby tego nie słyszy, ale ja sądzę, że pod presją amerykańską Netanyahu jednak zgodzi się na ten, powiedzmy, rozejm łamany na pokój.
1: A jeszcze a propos Stanów Zjednoczonych, zamykając ten wątek, czy problemem w tych dalszych negocjacjach, ewentualnych rozmowach Rosji ze Stanami Zjednoczonymi, z Ukrainą, nie będzie jednak no, taki spory znak zapytania a propos stabilności też decyzji podejmowanych przez prezydenta USA Donalda Trumpa?
0: I ja sądzę, że w tej perspektywie jakby osiągnięcia porozumienia z Rosją i z Ukrainą, to, że czasami prezydent Stanów Zjednoczonych jednego dnia mówi to, drugiego co innego mówi, to nie będzie w dłuższej perspektywie problemem, bo już dziś wiemy, że jeżeli ja bliżej bym skłaniał się do ewentualnego rozejmu, że jeżeli będzie jakikolwiek rozejm na linii Rosja-Ukraina, to gwarantem, oczywiście takim podstawowym gwarantem tego rozejmu czy przerwania walk będą Stany Zjednoczone, ale podobnie jak w kontekście Iranu, te Stany Zjednoczone będą chciały, żeby też byli partnerzy europejscy. Po pierwsze sama Unia Europejska, czy sama Europa, bo mówimy też o Wielkiej Brytanii, nie wyobraża sobie, żeby takie porozumienie między Rosją a Ukrainą było ponad głowami Europejczyków, ale także z perspektywy Stanów Zjednoczonych i sytuacji wewnętrznej, bo przecież Donald Trump mówi, zajmujemy się przede wszystkim Ameryką, a nie tym, co na świecie. Chociaż no, wyborcy, część wyborców Donalda Trumpa może mieć inne wrażenie, bo przecież od kilku miesięcy a to Bliski Wschód, a to Ukraina, a więc no, szedł z innymi postulatami Donald Trump i jego administracja. Więc to będzie wygodne dla wszystkich stron, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, chociaż niestety jestem tu sceptykiem, bo nawet i w ten rozejm ukraińsko-rosyjski nie wierzę. Tak jak mówiłem, Putin i Rosja mają pewną fazę słabości, także jeśli chodzi o taką słabość wewnętrzną, ekonomiczną. No ale... i to, co wiemy z teorii stosunków międzynarodowych, kiedy mamy słabości ekonomiczne, wewnętrzne, to zazwyczaj wtedy przywódcy wykorzystują niestety ten czynnik militarny, wojskowy, żeby to wszystko tłumaczyć, tą sytuację wewnętrzną, wrogiem zewnętrznym, jakim jest Ukraina.
1: Utrzymając się Ukrainy, przejdźmy do kwestii europejskiej, bo wspólnota otworzyła pierwszy klaster negocjacyjny z Ukrainą i Mołdawią również, to zaznaczamy. My się musimy teraz też wywiązać. Ukraina dokonała znaczących reform, ale domyślam się, że jeszcze długa droga przed Ukrainą, aby...

0: ewentualnie stać się członkiem Unii Europejskiej?
1: Tak, oczywiście. Długa droga. Część ekspertów mówi o tym pomyśle francusko-niemieckim, zwłaszcza niemieckim, o tym, że można mówić o takiej częściowej akcesji, a więc o częściowym członkostwie. Ja sądzę, że to są jednak dyskusje eksperckie, akademickie, publicystyczne. Ja od samego początku byłem przeciwnikiem mówienia czy pójścia po pierwsze na skróty, po drugie robienia wyjątku i na przykład to członkostwo niepełne, czyli wchodzimy do Unii Europejskiej, ale nie mamy pewnych praw, między innymi nie mamy pewnych praw, jeśli chodzi o głosowanie, to by wywołało jeszcze większe zamieszanie. Ja sądzę jednak, że po tej takiej debacie wewnątrz unijnej i wewnątrz głównych państw członkowskich Unii Europejskiej istnieje jednak przekonanie, że idźmy lepiej tą ścieżką już znaną, czyli negocjujmy. Tych rozdziałów, przypomnę, jest około 34-35. Negocjujmy rozdziały punkt po punkcie. One dzisiaj są podzielone na te klastry i tak jak zgodnie z negocjacjami negocjuje się najpierw te łatwiejsze rzeczy, a później na koniec zostawia się najtrudniejsze. Chociaż w przypadku tego pierwszego klastra, no mamy kwestię praworządności, mamy kwestię korupcji. To jest bardzo poważny problem wewnątrz Ukrainy i sami Ukraińcy zdają sobie sprawę, że te dwa wyzwania będą kluczowe, jeśli chodzi o negocjacje odnośnie tego pierwszego klastra.
0: Jeszcze a propos samej Ukrainy, ja dopytam pana profesora o to, jak bardzo wojna na Ukrainie zmieniła sposób i czy w ogóle w jaki Europa patrzy na rozszerzenie wspólnoty.
1: Ja sądzę, że tak, bo do wojny w Ukrainie w zasadzie temat i Bałkanów Zachodnich i temat Ukrainy w zasadzie nie istniał. Nikt nie było woli politycznej, żeby o tym dyskutować. Natomiast jedna z gazet już kilka chyba lat temu napisała, że tak jak w przypadku rozszerzenia w 2004 roku, czy 2007, czy 2013 mówiliśmy o rozszerzeniu z nadzieją, poprzez nadzieję, że tak dzisiaj, jeśli mówimy o rozszerzeniu, to mówimy poprzez czynnik strachu. Ten strach determinuje, te obawy determinują przywódców europejskich do takich, a nie innych decyzji. Stąd przyspieszenie procesu akcesyjnego, jeśli chodzi o Bałkany Zachodnie i o Ukrainę czy Mołdawię, ponieważ ten strach i ta geopolityka i to, że jednak ta noimperialna Rosja, nie tylko Rosja, bo jeśli mówimy o Bałkanach, to także mamy Chiny, które bardzo są aktywne. Jeżeli nie my, jeżeli nie Unia Europejska, mówiąc kolokwialnie, obejmie swoim zasięgiem te terytoria, no to obejmie kto inny. Geopolityka nie lubi próżni i w tą próżnię bardzo łatwo dzisiaj w tym bardzo skomplikowanym świecie będą wchodziły jak nie Rosja, to Chiny.
0: Bardzo dziękuję panie profesorze za pana komentarz w Polskim Radiu 24. Profesor Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
1: Pięknie dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: A razem z nami jest pani redaktor Daria Al-Szehabi, dziennik Gazeta Prawna. Pani redaktor, dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: I zacznijmy od tej decyzji rządu o odejściu od programu CPN, ceny paliw niżej. Czy to dobra decyzja przed wakacjami, w prosty sposób zapytam?
3: Wydaje mi się, że to jest decyzja konieczna, dlatego że ten pakiet był niezwykle kosztowny dla budżetu naszego państwa, a jak wiemy, budżet nie jest z gumy. Minister Domański zdaje się dwoił się i troił, żeby jakoś wpisać to w ten plan rządu na najbliższy rok. Natomiast nie da się ukryć, że to miesięcznie kosztowało około ponad 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Także wydaje mi się, że w pewnym momencie trzeba było z tego zrezygnować. I zdaje się, że to jest stosunkowo dobry moment, chociaż różne sygnały do nas płyną z Bliskiego Wschodu. Tamte memoranda o memorandach, czyli plany i próby Donalda Trumpa dogadania się z Iranem. Natomiast no, pewności

0: tutaj nie mamy. Niemniej jednak te ceny ropy na świecie się stabilizują i rozumiem, że na tej podstawie, po jakichś głębszych analizach, rząd doszedł do wniosku, że jest to najwyższy czas, żeby ten pakiet zakończyć. No to jest też ciekawy ten drugi podatek, który dzisiaj właśnie przez rząd przeszedł, czyli ta próba jakby nadgonienia tego, co z budżetu uciekło. Mhm,
1: od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, o tym mówimy.
0: Tak, dokładnie tak. Więc jest to widoczne, że ta dziura, która się powiększała z miesiąca na miesiąc za sprawą tego pakietu, stała się na tyle widoczna i na tyle problematyczna, że ten dodatkowy podatek musiał zostać wprowadzony.
1: No, trudna sytuacja jest z samego budżetu, więc trudno się dziwić też, że tego typu dodatkowe obciążenia dla budżetu, no, rząd stara się w jakiś sposób zrekompensować. O tym sobie też za moment porozmawiamy, ale czy dziwi panią to, że opozycja trochę używa tego argumentu, który ja zawarłem w pierwszym pytaniu, to znaczy, że rząd nie powinien obniżać czy likwidować tego programu CPN właśnie przed wakacjami, bo to uderzy w kieszenie Polaków.
0: Opozycja zawsze będzie szukała takich argumentów, które są najbardziej nośne. No i to jest nośne. Natomiast trzeba, tak jak mówię, wydaje mi się, że tu trzeba policzyć, na co nas stać, a na dalsze ulgi po prostu nas nie stać. Jednocześnie sytuacja się poprawia, nie ma już takich wahań cen ropy. Stąd logiczne jest, że rząd, chroniąc budżet, czyli tą podstawową jednostkę, którą operujemy, no musi powoli z tych ulg rezygnować, szczególnie, że wygląda na to, że ceny na świecie i w ogóle sytuacja geopolityczna się powoli, nie chcę zapeszać, ale normuje.
1: No i teraz a propos jeszcze tego, o czym rozmawialiśmy, to znaczy ten podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Z jednej strony mamy tutaj decyzję Rady Ministrów, decyzję rządu a propos tego projektu ustawy, no ale z drugiej strony pytanie o to, czy rzeczywiście uda się to ostatecznie wprowadzić, jak pani sądzi?
0: To wszystko zakładam, że będzie kwestia najbliższych dni i dokładnych wyliczeń, które będą wynikały z tej ustawy. No trzeba tutaj pilnować, żeby podatek obejmował rzeczywisty, ponadnormatywny zysk, a nie sam jakby wzrost obrotów wynikający z wyższych cen surowca, żeby to się nie skończyło tym, że te przedsiębiorstwa będą dokładały. No rozumiem, że chodzi o to, żeby tym kosztem się podzielić, czyli żeby one nie zarobiły znacznie większych kwot na w związku z tym kryzysem, który został spowodowany przez wojnę w Iranie. Jeżeli to zostanie dopilnowane, no to ja tu nie widzę powodu, żeby tego budżetu w ten sposób nie wzmocnić. No to koncepcja CPN polegała na tym, żeby to osoba tankująca samochód nie dopłacała za decyzje, które zostały podjęte gdzieś zupełnie z drugiej strony globu. No i rząd faktycznie zdjął z nas ten obowiązek dopłacania do tego kryzysu. Natomiast nie da się ukryć, że ktoś na tym zarobił i rozumiem, że taki przynajmniej wydźwięk jest słów premiera Tuska, że chodzi właśnie o to, żeby ten ponadnormatywny zysk został wciągnięty, wessany z powrotem do budżetu, w którym jest dziura. Dlatego nie widziałabym tutaj powodu, dla którego ten pomysł miałby dalej nie przejść.
1: Kolejna rzecz, o której słyszeliśmy w relacji, to jest zarobki jednego z lekarzy w Warszawie. Bardzo wysokie zarobki, o tym też mówił Adam Szłapka, rzecznik rządu, a propos ustawy, która została przyjęta, uchwały, która została przyjęta. Z drugiej strony mówił o tym premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu i tutaj cytat. Z całą pewnością informacja o zarobkach sięgających prawie 2 milionów złotych lekarzy bez specjalizacji to jest coś niepokojącego. Problem polega na tym, że w dotychczasowym systemie Ministerstwo Zdrowia i NFZ nie miały możliwości nie tylko kontrolowania, ale uzyskania wiedzy, kto ile zarabia w danej jednostce, w szpitalu. Wszystkie te dane są zanonimizowane i nie mamy w to wglądu, mówi szef rządu. Dlatego zapowiedziano i Rada Ministrów przyjęła dzisiaj projekt ustawy, który umożliwia agencji rządowej zbieranie informacji o zarobkach lekarzy. Czy według pani to rozwiązuje problem?
0: To nie rozwiązuje problemu, panie redaktorze, bo to chyba nie jest próba jeszcze rozwiązania problemu, tylko to jest na razie taka próba zmapowania tego, jak duży jest problem. Te dane są potrzebne, bo system ochrony zdrowia jest finansowany z publicznych pieniędzy, no a w związku z tym wynagrodzenia stanowią dużą część kontroli, część kosztów szpitali. Więc no, państwo musi wiedzieć, ile faktycznie kosztują te świadczenia i czy rekordowe kontrakty są jakimiś tam jednostkowymi przypadkami, czy zjawiskiem systemowym. No, przypadek akurat tego pana nie jest, obawiam się, że to nie jest jakiś odosobniony przypadek. Wiele tekstów o tym powstawało, że w niektórych miejscach Polski zdaje się, że Dolny Śląsk tam, jeżeli chodzi o województwa, jest rekordzistą. Że te wynagrodzenia lekarzy są nieprawdopodobnie wysokie. No i ja uważam, że państwo musi mieć w to wgląd, żeby być w stanie oszacować,

0: czy to już jest nadużycie, czy jeszcze nie. No premier Tusk też jasno mówi, że zgadzamy się chyba wszyscy, że lekarze, ludzie, którzy dbają o nasze zdrowie, ratują nas, że stosunkowo ich zarobki powinny być wysokie. I wydaje mi się, że tutaj nikt z tym nie dyskutuje. Natomiast jeżeli mówimy no tu o skrajnym przypadku osoby, która w ciągu roku zarobiła 1,5 miliona złotych, nie mając nawet specjalizacji, no to chyba faktycznie coś tutaj jest nie tak. No i dobrze, że chociaż ten pierwszy krok został podjęty, żeby faktycznie być w stanie, żeby państwo było skontrolować, ile w sumie na różnych kontraktach, w różnych szpitalach zarabia dany lekarz. Nie wydaje mi się, żeby to był, no tak jak mówię, to nie jest nawet jeszcze działanie, moim zdaniem. To jest na razie właśnie taka próba obliczenia tego, jak duży jest ten problem i te dane mają sens. No tylko właśnie, pod warunkiem, że posłużą do zarządzania systemem, a nie do politycznej nagonki na lekarzy, bo za chwilę może się okazać w narracji, być może opozycji, że to właśnie problemem polskiej służby zdrowia są lekarze zarabiający zdecydowanie za dużo.
1: A sądzi pani, że ten problem właśnie może uderzyć w polityków, czy to rząd obecny, czy na przykład wcześniejszy?
0: Jakby trzeba sobie zdać sprawę z tego, gdzie leży sedno tego problemu. Bo te wysokie stawki też nie wynikają z niczego. One wynikają z tego, że mamy niedobór specjalistów. Mamy dyrektorów, którzy są w desperacji, którzy muszą za wszelką cenę utrzymać oddział. No i teraz, jeżeli my mamy tych specjalistów tak mało, a dyrektorzy są w takiej, a nie innej sytuacji, no to muszą, tak po prostu proponują wyższą stawkę. No i to jest argument, który trafia do wszystkich. No i teraz, no właśnie, czy ograniczenie tych wynagrodzeń, nie zwiększając liczby lekarzy, czy to do czegoś doprowadzi, czy doprowadzi tylko do tego, że będziemy mieli tych świadczeń coraz mniej? Wydaje mi się, że to jest problem i debata, która się powinna toczyć od wielu lat. Problem się nie zaczął wczoraj, nie zaczął się za tej kadencji, nie zaczął się też za poprzedniej kadencji, więc uważam, że to akurat jest problem całej polskiej klasy politycznej. Tylko pytanie teraz, w jaki sposób zostanie wykorzystany właśnie w tej politycznej grze przedwyborczej.
1: To kolejny temat i pytanie, czy on zostanie wykorzystany politycznie w grze przedwyborczej, czyli obecność, stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd rozpatrywał projekt uchwały zakładający rozpoczęcie działań w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. No i tę uchwałę przyjął. Premier podkreśla konieczność przygotowania infrastruktury i zaplecza dla żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych. Jak pani ocenia ten ruch rządu?
0: Bardzo słusznie. Musimy pokazywać, że traktujemy tę sytuację poważnie. Że słowa Donalda Trumpa, które przy różnych okazjach wypowiada, te jego zapewnienia, że jest przekonany co do tego, że słusznym jest zwiększanie amerykańskiej obecności w Polsce, że my to traktujemy poważnie i przygotowujemy się do tego. To jest też sygnał dla drugiej strony, że my tych słów nie traktujemy jako jakichś tam rzuconych na wiatr, tylko staramy się o to, żeby ci żołnierze, kiedy już ta decyzja zapadnie, mogli jak najszybciej się u nas pojawić, dlatego że zabezpieczymy im całą tą infrastrukturę właśnie, o której mówił zarówno premier Tusk, jak i premier Kosiniak-Kamysz. Dlatego uważam, że to nic, tylko się cieszyć z tego, że tak aktywnie takie działania są podejmowane. No zobaczymy też, w jakim tempie to się wszystko będzie działo. Natomiast jeżeli chodzi o taki komunikat nasz do strony amerykańskiej, to uważam, że to jest jedno z takich mocniejszych i silniejszych zdań pokazujących, że jesteśmy gotowi, przygotowani i czekamy.
1: Chociaż przed urodzinami prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa prezydent Karol Nawrocki zwraca uwagę na to, że działania rządu czy niektórych polityków obecnie rządzącej koalicji utrudniają dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Cóż, wiemy chyba wszyscy, że premier Tusk nie jest ulubioną osobą Donalda Trumpa. I nie ma się co z tym kłócić. Z jednej strony opozycja, ale też pałac bardzo grają tymi takimi bliskimi stosunkami z administracją Donalda Trumpa. A z drugiej strony pokazują palcem na rząd i mówią, o zobaczcie, rząd się nie stara, premier sobie pozwala na jakieś uszczypliwości, złośliwości względem Donalda Trumpa. No, cała też sprawa z marszałkiem Czarzastym, zakładam, że tutaj do tego piją przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego. Trudno jest kłócić się z tym, że jest jakiś taki naturalny podział, natomiast nie można też ignorować tego, że aktualnie naszym państwem rządzi koalicja rządząca i zarówno premier Kosiniak ma dobre i takie częste kontakty z Pitem Hegsethem, czyli ze swoim amerykańskim odpowiednikiem. Radosław Sikorski zdaje się też bardzo dobrze żyje z Marco Rubio. Dlatego no, oczywiście takie złośliwości w świecie politycznym się zdarzają, ale nie można ich traktować jako jakichś takich poważnych przeszkód.

i jakichś sytuacji, które mogą faktycznie eskalować do poważnego konfliktu między sojusznikami. Wydaje mi się, że to są złośliwości polityczne i ze strony opozycji względem koalicji rządzącej i przedstawicieli koalicji rządzącej względem Donalda Trumpa, to też się zdarza. Nie uważam, żeby to był poważny problem w tych kontaktach.

0: Polski, bo ta polityka w zasadzie znajduje nam się przy każdym poruszanym temacie. Na Dworcu Centralnym w Warszawie zaczęły się pojawiać takie patrole, które miały się składać z mężczyzn ubranych w stroje przypominające mundury, czy to wojskowe, czy policyjne, no raczej wojskowe. Takie mam wrażenie, chociażby ze względu na kolorystykę. Oni, ci mężczyźni, przebrani w te mundury, legitymują obcokrajowców. To podaje Gazeta Wyborcza i środowisko tych mężczyzn ma być związane z Grzegorzem Braunem, z Konfederacją Korony Polskiej. Ja się zacząłem zastanawiać a propos tego przykładu i pojawiania się takich grup na Dworcu Centralnym. Czy powinniśmy to traktować jako realne zagrożenie dla porządku publicznego? No bo mamy mężczyzn, którzy w pewien sposób podszywają się pod mundurowych. Czy raczej jako teatr polityczny jednak niszowych grup?
1: To nie ma znaczenia, panie redaktorze. Przynajmniej w mojej ocenie to nie ma znaczenia, bo nawet taki incydent, załóżmy, że on jest zupełnie oderwany od całej reszty, że to jest pojedynczy incydent z tej grupy, to on jest tak oburzający i wymaga tak radykalnej i natychmiastowej reakcji państwa. Zacznijmy od tego, że podszywanie się pod... Tak, czy no nie, no właśnie ciężko mi jest określić, czy ci ludzie się podszywali. Natomiast nosili stroje sugerujące, że są jakimiś przedstawicielami polskich służb. Obcokrajowiec stojący na peronie, zaczepiony przez nich, nie będzie się zastanawiał, czy to jest akurat taki mundur, przed którym powinien się legitymować, czy też nie. No jest to rodzaj przemocy i chyba no nie ma tutaj się nad czym zastanawiać i o czym dyskutować. Po to mamy służby. Bardzo proszę, proszę tych panów, żeby, nie wiem, poszli i się zapisali do Straży Granicznej, żeby jakby, jeżeli chcą za wszelką cenę bronić granic, to niech to robią, ale w ramach państwa demokratycznego, w którym funkcjonujemy. No nie może być tak, że ktoś się przebiera za policjanta. To na tej samej zasadzie ja bym mogła się przebrać za chwilę, wyjść na ulicę i wlepić komuś mandat. No, dla mnie to jest wyjątkowo oburzająca sytuacja i nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak to jest możliwe, że takie sytuacje w ogóle się zdarzają i czekam naprawdę bardzo na ostrą reakcję odpowiednich ministrów czy też przedstawicieli służb, dlatego że no, nie możemy sobie jako demokratyczne państwo pozwalać na to, żeby ludzie, którzy do nas przyjeżdżają w większości legalnie, byli poddawani tego rodzaju szykanom zupełnie bez powodu przez osoby, które nie mają do tego żadnego prawa.
0: A według pani, jaki jest cel pojawiania się tego typu patroli?
1: To cel wydaje mi się być polityczny. No ciężko tu jest doszukiwać się jakiejś metodologii w patrolu, takim pojedynczym patrolu. No, gdyby to była jakaś bardziej zorganizowana akcja,
0: ale to jednak
1: że...
0: nawet taki pojedynczy patrol, ja do tego też się odniosę, buduje, mam wrażenie, w pewien sposób taką atmosferę strachu. Wykorzystuje nastroje być może ksenofobiczne. Czy uderza w takie tony mówiące o tym, że niech społeczeństwo zobaczy, że państwo sobie nie radzi, więc obywatele muszą wziąć sprawę we własne ręce?
1: No tak, no to nie jest, panie redaktorze, żadna nowa rzecz. No widzieliśmy to przy okazji tego całego zamieszania przy granicy z Białorusią. Widzieliśmy to w różnych innych miejscach w Polsce. To są przedstawiciele bardzo konkretnej grupy politycznej. Oni, faktycznie ich paliwem politycznym jest to, że ta ksenofobia gdzieś zaczyna buzować i oni na tej fali właśnie liczą, że zyskają jakieś polityczne poparcie. Szczególnie, tak jak pan mówi, no to są grupy powiązane z Robertem Bąkiewiczem i z Grzegorzem Braunem, zatem no nie jest trudno się tu domyślić, jaki rodzaj światopoglądu reprezentują. Czy to podważa zaufanie? Na pewno. Na pewno też dla tych osób, które tu przyjeżdżają i są poddawane tym szykanom, jest to przeokrotny stres i strach. No bo właściwie nie wiadomo, kim są ci ludzie i czego chcą. Ja też nie do końca rozumiem, na czym polega ich ta kontrola i jakby co oni robią, jeżeli już znajdą takie obcokrajowca, to co dalej? Czy tam dochodzi do jakichś aktów przemocy fizycznej? Czy ograniczają się do tego, że odnotowują, że ktoś tam stoi? No, niezależnie od wszystkiego, wydaje mi się, że taka fala i chęć polityczna, czy takie poczucie, że bardzo łatwo jest zbudować kapitał polityczny właśnie na takim niezadowoleniu wynikającym z ksenofobii, czy z jakichś innych, czy no właśnie, czy z jakichkolwiek innego podejścia do danej grupy społecznej, to jest bardzo proste. Zatem wykorzystanie tego w ten sposób w ogóle mnie nie dziwi. No mamy też dosyć napiętą sytuację w relacjach z Ukrainą. Co chwilę wraca nam pakt migracyjny jak bumerang. No i to są osoby, które liczą na to, że właśnie bazując na takim bardzo powierzchownym niezadowoleniu zbudują jakiś kapitał polityczny, który będzie odpowiadał temu, co dalej planują.
0: Na polskiej prawicy mam wrażenie, że w ogóle trwa taka licytacja na aktywność a propos czy to kwestii migracyjnej.

0: unijnych, czy właśnie dotyczących chociażby tych kwestii związanych z podejściem do transformacji energetycznej w Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość, ja widziałem, jak pakt migracyjny zaczął w Unii Europejskiej obowiązywać 12 czerwca, więc niedawno pojawił się taki filmik Prawa i Sprawiedliwości, że jak my przejmiemy władzę, to ten pakt migracyjny wypowiemy. Potem pierwszy plan Prawa i Sprawiedliwości, pierwsze punkty do tych wyborów parlamentarnych i tam między innymi odejście od ETS-u. Ja zacząłem się zastanawiać, czy Konfederacja Sławomira Mentzena, Krzysztofa Bosaka, Konfederacja Korony Polskiej, Prawo i Sprawiedliwość no właśnie licytują się na prawicę o te tematy, albo inaczej postawiając pytanie, która z tych sił może zyskać najwięcej na podgrzewaniu tych tematów w przestrzeni publicznej?
1: No to jest bardzo ciekawe pytanie, panie redaktorze, bo koncepcja, to znaczy Konfederacja stoi na stanowisku takim, na jakim stała półtora roku wcześniej. Tam się za wiele nie zmienia. Natomiast zmienia się w Prawie i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość czuje, że jest w jakiejś takiej patowej sytuacji. Jednocześnie słyszę od polityków PiS, że plan na kolejne wybory jest właśnie taki, żeby kawałek po kawałku przemieszczać się na prawo, odbijać wyborców Konfederacji właśnie tego typu pomysłami, czyli wyjściem z ETS, no to jest bezpośrednia krytyka rządu Mateusza Morawieckiego. Kwestia paktu migracyjnego, sytuacja jest dokładnie taka sama. Próby, te pomysły podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy do 180 tysięcy też jest gdzieś takim mrugnięciem w stronę tego elektoratu Konfederacji. No i czy Prawo i Sprawiedliwość realnie ma szansę rozepchać się tak jak wcześniej na tej prawicy? Tego nie wiem. Nie jestem pewna, czy jest szansa na to, żeby PiS wróciło do swojej formy sprzed wyborów w 2023 roku. No, sondaże też nie są dla nich zbyt przychylne, więc czy oni na tym realnie zyskają? Szczerze mówiąc wątpię. Czy Konfederacja na tym zyska? No chyba nie. Konfederacja teraz będzie grała na to, żeby jak najbardziej się wzmocnić i utrzymać ten elektorat, który im się przynajmniej sondażowo udało
0: zdobyć. Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę.
1: Dziękuję
0: pani redaktor
1: pięknie.
0: Daria Al-Szehabi, Dziennik Gazeta Prawna, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.

0: Minęła trzecia. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Rząd bierze pod lupę zarobki medyków. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL.
1: Projekt ma pomóc w ustalaniu kosztów świadczeń zdrowotnych i lepszym zarządzaniu systemem. Rząd podjął temat w związku ze sprawą młodego lekarza, który bez specjalizacji zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych.
2: Jest to przyspieszenie działań, które planowało Ministerstwo Zdrowia.
1: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Istnieje podejrzenie, że młody lekarz nie spędził w szpitalu czasu zadeklarowanego w grafiku. Opozycja już zawiadomiła prokuraturę. Zdaniem Marceliny Zawiszy z Razem przestępstwo mógł popełnić nie tylko lekarz, ale również ci, którzy go zatrudnili.
3: Jesteśmy w potężnym kryzysie systemu ochrony zdrowia, a warszawskie szpitale po prostu przewalają pieniądze na kolesi Platformy Obywatelskiej.
1: Rządzący oczekują, że prokuratura uczciwie wyjaśni sprawę. Tymczasem młody lekarz zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: We francuskim Evian kończy się dziś szczyt grupy G7. Końcowe sesje będą poświęcone zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu oraz rozwojowi sztucznej inteligencji. Wczoraj w kuluarach szczytu

0: Spotkali się prezydenci Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem o uzyskaniu przez Ukrainę licencji na produkcję systemów antybalistycznych. Poruszyłem tę kwestię i rozmawialiśmy o niej z prezydentem Trumpem. Nasze zespoły będą pracować i daj Boże, tym razem uda nam się uzyskać licencję na produkcję odpowiednich systemów antybalistycznych i rakiet. Ukraina potrzebuje amerykańskich rakiet i systemów Patriot, bo jedynie za ich pomocą może bronić się przed rakietami balistycznymi, którymi Rosjanie bezustannie atakują ukraińskie miasta. Tymczasem możliwości produkcyjne USA nie nadążają z zapotrzebowaniem na te systemy i pociski, zwłaszcza po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Polska walczy o darmowe pozwolenia do emisji dwutlenku węgla dla przemysłu. Finał tych zmagań na dwudniowym unijnym szczycie, który rozpoczyna się jutro. Wprawdzie dyskusja na temat ETS-u nie jest przewidziana na szczycie, ale Polska chce, by do wniosków ze spotkania wpisać konieczność szybkiej zmiany wskaźników, na podstawie których wyliczane są darmowe pozwolenia.
1: Obecna metodologia jest bardzo szczegółowa, skomplikowana i niesprawiedliwa dla takich krajów jak Polska przez dekady uzależnionych od węgla. Komisja wylicza wskaźniki dla darmowych pozwoleń na podstawie 10% najmniej emitujących fabryk. To uderza w polskie zakłady i dlatego rząd chce wymusić zmianę metodologii. Jest wprawdzie obietnica komisji, że zmiana nastąpi i będzie z mocą wsteczną, ale Polsce zależy, by znalazło się to we wnioskach ze szczytu. Bo wtedy to będzie stanowisko europejskich przywódców i komisja nie będzie już mogła wycofać się z tych obietnic. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
0: Odpowie za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ojciec trzylatka, który w niedzielę stał na parapecie na trzecim piętrze, usłyszał zarzut. Grozi mu do 5 lat więzienia, mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
3: W trakcie wyjaśnień przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wskazał, że w czasie, gdy trzylatek spał, wyszedł na spacer ze swoim starszym synem. Nie potrafił wskazać jednakże, w jaki sposób otwarte zostało okno do mieszkania. Podejrzany wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze.
0: Do zdarzenia doszło na łódzkich Bałutach. Chłopczyk w samej pieluszce stał na parapecie i zrzucał z okna różne przedmioty. Zawiadomiono policję. W domu nikogo poza dzieckiem nie było, ale na szczęście drzwi były otwarte. Podczas policyjnej interwencji ojciec trzylatka wrócił do domu. Dwie osoby zatrzymane przez policję po obrzuceniu tortem prezydenta Poznania. Jacek Jaśkowak został zaatakowany podczas sesji Rady Miasta, kiedy przed urzędem odbywała się manifestacja przeciwko jego urzędowaniu. Demonstranci weszli potem do budynku i na salę sesyjną, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
4: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby.
0: Prezydentowi Poznania nic się nie stało, choć Jacek Jaśkowiak twierdzi, że został uderzony w twarz. Nic podobnego, odpowiada Magda Malinowska z Socjalnego Kongresu Kobiet.
5: Jeśli został uderzony, niech pokaże obdukcję i rany z tego uderzenia. Ja widziałam prezydenta długi czas po tym zdarzeniu i jedyne co widziałam na jego twarzy to śmietana.
0: Do zdarzenia doszło na sesji absolutoryjnej Rady Miasta. Radni udzielili prezydentowi wotum zaufania. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Noc pochmurna z przelotnym deszczem na północnym wschodzie i krańcach południowych. Temperatura minimalna od 7 stopni na północy, około 9 w centrum, do 13 na południu. W dzień przelotne deszcze i burze pojawią się na północnym wschodzie i południu. Na termometrach maksymalnie od 16 do 24 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
2: Komentarz.
6: Pan profesor Krzysztof Kubiak, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry.
6: Najpierw o Iranie i Stanach Zjednoczonych. Jerzy Haszczyński dzisiaj pisze w Rzeczpospolitej: Trump ma na Izraelczyków mniejszy wpływ niż reżim Ajatollahów na Hezbollah. Mówię o tym dlatego, że zastanawiamy się,

0: cały czas, czy Izrael i izraelski premier pozwolą swoimi działaniami na to, żeby ta wstępna wersja porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi stała się faktem i żeby była początkiem końca wojny na Bliskim Wschodzie?
1: Postawiłbym tezę dalej idącą. Być może działania izraelskie w pewien sposób współgrają z dalekosiężnymi zamiarami administracji amerykańskiej, gdyż wygaszenie konfliktu było pożądane ze względu na zbliżające się wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w istocie ta kampania, którą rozpoczęto w lutym, nie przyniosła Stanom Zjednoczonym żadnego ze strategicznie zakładanych celów. W związku z tym to, co się dzieje w tej chwili, być może jest jedynie czasowym wychłodzeniem konfliktu, wymuszonym, tak jak powiedziałem, amerykańskim kalendarzem wyborczym.
0: A jak się ta polityka Izraela wpisuje w ten plan Stanów Zjednoczonych i prezydenta Trumpa i jego administracji?
1: Izraelczycy mogą dostarczyć bardzo atrakcyjnych pretekstów skłaniających Amerykanów do powtórnego aktywnego włączenia się w wojnę. Z relacji, które z przecieków, którymi dysponujemy, wynika, że Izraelczycy, establishment wojskowy, zainteresowany jest maksymalnym wyzyskaniem w płaszczyźnie wojskowej rezultatów, które do tej pory osiągnięto, zarówno w południowym Libanie, jak i poprzez dalsze anihilowanie irańskiej armii, Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, ale też przemysłu obronnego i ośrodków naukowo-badawczych zaangażowanych w budowę, w konstruowanie zaawansowanych systemów uzbrojenia.
0: Pytanie tylko, na ile Iran będzie skłonny dać się sprowokować, bo podejrzewam, że to tak również mogłoby wyglądać, że Stany Zjednoczone z Iranem podpisują jakiegoś rodzaju porozumienie, które zaczyna obowiązywać na określonych zasadach. Izrael do tego porozumienia oficjalnie nie przystępuje, dlatego ma wolną rękę w prowadzeniu swojej autonomicznej polityki i autonomicznych działań, prowokując niejako Iran do tego, żeby zareagował na te działania i przez to złamał zasady porozumienia zawartego z Waszyngtonem.
1: Zgadza się, przy czym pamiętajmy, że Irańczycy dysponują tutaj sporym potencjałem negatywnym, natomiast niewielkim polem manewru, jako że ich obrona przeciwlotnicza została bardzo poważnie osłabiona. W związku z tym Izraelczycy, Amerykanie dysponują swobodą, dużą swobodą manewrowania w irańskiej przestrzeni powietrznej, a na pewne działania, choćby ze względów wewnętrznych, władze irańskie mogą zostać zmuszone do zareagowania.
0: Panie profesorze, docierają do nas informacje, które mówią o tym, czego to porozumienie amerykańsko-irańskie może dotyczyć. Broń nuklearna, jakiegoś rodzaju reparacje za szkody wojenne, też zniesienie ewentualne sankcji nałożonych na Iran. A gdzie w tym wszystkim jest obrona społeczeństwa irańskiego, które jeszcze na początku tego roku zapłaciło najwyższą cenę za to, że wyszło na ulice irańskich miast i protestowało przeciwko reżimowi? Co zostało po tych amerykańskich deklaracjach z przełomu lutego i marca, że Amerykanie staną murem za tymi, którzy przeciwko reżimowi ajatollahów odważyli się protestować?
1: Zgoła nic. Jako żywo przypominają mi się, czy budzi ta analogię z sytuacją powstania węgierskiego w 1956 roku, w którego rozpaleniu media, stacje radiowe kontrolowane przez Amerykanów też odgrywały dość istotną rolę, przy czym w tym w przypadku irańskim uważam, że ta polityka amerykańska była znacznie bardziej instrumentalna, by nie powiedzieć cyniczna. Zmianę reżimu traktowano jako cel o stosunkowo

0: o niskim priorytecie. Wobec tego, i to było, o tym wiedziano już, gdy ta wojna się, gdy te działania się rozpoczynały, bo w lutym bieżącego roku te wystąpienia społeczne w Iranie były już spacyfikowane. Ich apogeum przypadło prawdopodobnie na styczeń. W związku z tym, gdybyśmy to rozpatrywali pod kątem wsparcia tej fali wymierzonej w reżim ajatollahów, to Amerykanie spóźnili się o kilka tygodni, no co pokazuje, że wolność dla Iranu nie była tutaj kwestią pierwszoplanową.
1: I pewnie mówiąc o tym porozumieniu, na razie we wstępnej formie, ale podpisanym w Genewie, tak przynajmniej mówią te zapowiedzi, który ma być podpisany w piątek, to jest bardziej porozumienie właśnie Trumpa i jego ludzi z reżimem ajatollahów, a nie Amerykanów z Irańczykami.
0: Nie szedłbym tak głęboko, bo o ile w przypadku Iranu możemy mówić o pewnej separacji warstwy rządzącej od społeczeństwa, no to w przypadku Trumpa on został wybrany przez większość społeczeństwa i w tym rozumieniu dysponuje legitymacją do prowadzenia takiej polityki.
1: Jasne. Panie profesorze, jeszcze jeden wątek w tej naszej porannej rozmowie dotyczący tego naszego najbliższego bezpieczeństwa, bo obraduje taki rządowy komitet do spraw bezpieczeństwa narodowego. Tam głównym tematem dzisiaj obecność, stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Na razie jej zapowiedź i przygotowania do tego, taki sygnał, który ma być wysłany do strony amerykańskiej, że no, jesteśmy gotowi podjąć się tego wyzwania, sfinansować całą tę kosztowną, bardzo ważną i niezbędną infrastrukturę do tego, żeby Amerykanów, amerykańskich żołnierzy na stałe w granicach Polski przyjmować. To będzie sygnał, który właśnie w ten sposób może zostać odebrany w Waszyngtonie?
0: Sądzę, że może zostać tak odebrany, ale pamiętajmy, że stała obecność amerykańskiej armii na terytorium Polski, aczkolwiek ważna, to jest wyłącznie jeden z elementów składających się na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Natomiast odnoszę wrażenie, że obie strony polskiego sporu politycznego skłonne są absolutyzować znaczenie tego faktu. To nieco tak, jakbyśmy w płaszczyźnie bezpieczeństwa poszukiwali złotego grala. Tak, to jest oczywiście ważne, jednak nie może to przysłonić faktu, że zasadniczy ciężar odpowiedzialności za obronę państwa ponosimy sami.
1: Do tanga trzeba dwojga, panie profesorze. Czy, skoro o sygnałach rozmawiamy, czy mamy jakiekolwiek znaki, sygnały ze strony amerykańskiej, że ta stała obecność żołnierzy, nie rotacyjna, a stała obecność żołnierzy amerykańskich w naszym kraju jest możliwa, planowana, w ogóle rozważana, brana pod uwagę?
0: Śledząc doniesienia, które się pojawiają w przestrzeni medialnej, powiedziałbym, że jednoznaczne deklaracje w tej materii nie padły. To były swego rodzaju rozważania ewentualnościowe, które znów musimy osadzić w kontekście bieżących relacji między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami, czy też szerzej między Stanami Zjednoczonymi a tą częścią NATO i Unii Europejskiej, na które składają się Niemcy, Francja i państwa koncentrujące się wokół Bonn i Paryża. To nie jest wyłącznie relacja czy rozgrywka polsko-amerykańska. Ona ma szereg innych wymiarów, które również powinny być uwzględnione przy składaniu tak daleko idących deklaracji.
1: Jeszcze pozwolę sobie powiedzieć o jednym wymiarze, tym osobistym, bo widzimy, że prezydent Trump od rozpoczęcia swojej drugiej kadencji. Rzeczywiście prowadzi taką politykę międzynarodową spersonalizowaną i od tych relacji też takich czysto międzyludzkich między nimi

0: Im, a liderami poszczególnych krajów, również tych europejskich, zależy, w jaki sposób te relacje bilateralne, międzypaństwowe się układają. Będziemy się sprawie oczywiście przyglądać. W Polskim Radiu 24 był z nami pan profesor Krzysztof Kubiak, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Bardzo panu dziękuję i życzę dobrego dnia.
1: Dziękuję, dobrego dnia.
0: Komentarz. Teraz się w podróż wybierzemy i to w podróż z biegiem szyn, bo redaktorem naczelnym magazynu pod takim tytułem jest nasz kolejny gość, pan Karol Tramer. Połączył się z nami we wtorkowy poranek. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
0: A będziemy rozmawiać o tym, co wczoraj się wydarzyło. Zaprezentowany plan zmian na kolei. Prawie 5 tysięcy kilometrów nowych torów ma powstać zgodnie z tymi zapowiedziami, które usłyszeliśmy wczoraj od przedstawicieli polskiego rządu. Z jakimi refleksjami teraz się pan obudził tej nocy, po tej nocy, kiedy już ten kurz informacyjny opadł wczorajszy?
2: No trudno powiedzieć, że kurz informacyjny już opadł, bo teraz, że tak powiem, przynajmniej w świecie kolejowym, w świecie transportowym trwa bardzo duża dyskusja o tej zaprezentowanej mapie, bo właściwie całość sprowadza się do mapy, która jest wyrysowana, zaprezentowana na stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Natomiast no, chodzi o to, tutaj cel nadrzędny jest taki, żeby z koleją było podobnie jak z drogami, czyli drogowcy w latach 90. narysowali mapę i potem ona była konsekwentnie realizowana. Na kolei czegoś takiego nie było. No, mieliśmy najpierw w latach 90. raczej w drugą stronę kierunek, czyli likwidowanie linii kolejowych. No i teraz ta mapa została narysowana, no i w założeniu twórców czy obecnie rządzących, no ma być to mapa tak konsekwentnie realizowana jak ta mapa dróg ekspresowych i autostrad. No tylko, że mamy pierwszy problem związany z tym, że no jest to już kolejna w ostatnich latach mapa i nawet nie chodzi o to, że zapisu były inne mapy, tylko no, na przykład jakiś czas temu premier Donald Tusk ogłosił Polskę 100 minut, tam była narysowana mapa i ona nie do końca się pokrywa, ta ostatnio zaprezentowana, wczoraj zaprezentowana mapa, z tym, co premier Tusk mówił podczas konferencji Polska 100 minut, czyli cały czas tej konsekwencji żelaznej w kwestii planowanego rozwoju dróg żelaznych brakuje.
0: Panie redaktorze, na czym polega przewaga Y-ka nad szprychami?
2: Akurat Y się wpisuje w dość konsekwentnie w to, co było w szprychach.
0: To wyjaśnijmy naszym słuchaczom.
2: Y to jest planowana linia dużych prędkości z Warszawy przez Łódź do Wrocławia i Poznania. Ona ma się rozgałęziać w okolicach Sieradza. No i to jest linia dużych prędkości. No tu w ostatnich latach nawet podjęto decyzję o tym, że to nie będzie linia na 250 km na godzinę, tylko nawet 300-350. Też jeszcze do końca nie wiadomo, jak ta prędkość maksymalna ma ostatecznie, jaką ma ostatecznie być. Natomiast szprychy, no to był plan rozwoju sieci kolejowej w dużej mierze ukierunkowany na to, żeby zapewnić dojazd do Centralnego Portu Komunikacyjnego, no czyli tego planowanego lotniska w Baranowie. To, co teraz zaprezentowano, w większym stopniu uwzględnia też różne inne potrzeby, co nie znaczy, że szprychy tego nie kompletnie to pomijały, te potrzeby. No ale tutaj no, nawet na to jest kładziony większy nacisk, że nie chodzi tylko o dojazd do lotniska, no tylko w ogóle wspięcie różnych kierunków, różnych miast, różnych regionów. Ale no tutaj kluczowa kwestia, no nie da się tego ostatnio zaprezentowanego dokumentu, tej mapy, no ocenić jednym słowem, bo to trzeba się przyjrzeć każdej linii oddzielnie, każdej trasie, każdemu ciągowi. I to, co mi się rzuca w oczy, no to z jednej strony mamy dość takie pozytywne podejście, żeby trochę wygiąć różne istniejące linie kolejowe, tak żeby biegły przez miasta, które obecnie są pomijane, są poza siecią kolejową. No i takim ciekawym przykładem jest linia na przykład z Ostrołęki do Białegostoku, tak żeby ją wygiąć i przejechała przez Zambrów i Wysokie Mazowieckie, czyli miasta pozbawione kolei, bo obecnie ta linia biegnie, no jest wytyczona w czasach, kiedy to był zabór rosyjski, kiedy budowano kolej pod względem militarnym głównie, a nie takim, żeby obsługiwać jak największą liczbę mieszkańców. No i takie wygięcia są dosyć ciekawymi przykładami, ale mi brakuje

0: czegoś takiego, że są cały czas obszary Polski, które za bardzo nie zostały w tej zintegrowanej sieci kolejowej uwzględnione. Myślę tutaj na przykład o Małopolsce Wschodniej. No tam mamy w środku Polski duży obszar, gdzie brakuje połączeń na przykład między Koninem a Kaliszem, między z Konina na północ w kierunku Inowrocławia, Bydgoszczy, Torunia czy w ogóle Trójmiasta. I no, tam mamy taką widoczną białą plamę w tych planach, a jednocześnie są miejsca, gdzie planuje się budowę zupełnie nowej linii kolejowej wzdłuż linii, które w ostatnich latach czy w ostatnich dekadach przeszły kompleksową modernizację.
1: No, czyli to jest
0: no
1: to
0: i...
1: dublowanie istniejących tras.
0: Tak,
1: to jest zarzut, który się pojawia w niektórych komentarzach do tego zaprezentowanego planu?
0: Tak, są przykłady dublowania. No, na przykład z Wrocławia do Opola ma powstać nowa linia kolejowa wzdłuż zmodernizowanej linii kolejowej. To samo z Wrocławia do Poznania. I tutaj też no, jest taka pewna niekonsekwencja twórców tego dokumentu. To znaczy w niektórych miejscach Polski właśnie dba się o to, żeby tak zmienić przebieg linii, żeby przebiegały przez miasta. Ale na przykład ta nowa linia z Wrocławia do Poznania no, ma pomijać Leszno, czyli największe miasto pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem leżące. I dodatkowy problem jest taki, że budowanie nowych linii kolejowych wiąże się z zagrożeniem powstania tak zwanego efektu Starorzecza, czyli przerzucamy pociągi, powstała nowa, lepsza linia kolejowa, przerzucamy pociągi na tą linię dużych prędkości, czy wyższych znacznie niż dotychczas prędkości. I w efekcie miasta leżące na starej linii kolejowej, która biegnie przez miasta, miasteczka i one się no, przez te prawie dwa wieki już ukształtowały wokół tej linii kolejowej, rozwinęły, one nagle zaczynają być pomijane. I tu mi brakuje w ogóle, to jest generalna uwaga, w tej zintegrowanej sieci kolejowej mi brakuje takiego dokumentu, który by wyjaśnił, oprócz pokazania mapki, no jak planuje się walczenie z takimi problemami, bo po to jest problem związany występujący w Europie Zachodniej w różnych miejscach. To znaczy powstaje linia dużych prędkości i te połączenia uciekają na tą linię i w części miast, które dotychczas leżały na istniejącej linii kolejowej, ta oferta na przykład bezpośrednich połączeń się pogarsza. I to już możemy konkretnie mówić też o tym, że w Polsce linia Podłęże Piekiełko, no, która już zaczęła być budowana, z do Zakopanego pociągi pojadą nią i już Ministerstwo Infrastruktury w swoim planie transportowym, czyli takim planie sieci połączeń dalekobieżnych, zapowiedziało, że wszystkie pociągi kursujące z Zakopanego do Krakowa uciekną na tą nową linię Podłęże Piekiełko i przez to na przykład Sucha Beskidzka czy Kalwaria Zebrzydowska stracą połączenia dalekobieżne właśnie, które kursują obecnie przez te miejscowości z Zakopanego do Krakowa i dalej na północ Polski, do Warszawy, Trójmiasta i tak dalej.
1: Panie redaktorze, mówimy o mapach, mówimy o planach, o dokumentach, strategiach. No to wszystko jest oczywiście bardzo ważne, ale pod koniec dnia liczy się to, jaką ofertę będzie miał do wykorzystania pasażer, czy będzie miała do wykorzystania pasażerka. Jak to wpłynie na takie codzienne funkcjonowanie ludzi, którzy korzystają z transportu kolejowego w naszym kraju i kiedy to się może wydarzyć? Kiedy to, co obserwujemy na papierze ze sfery słów przejdzie do sfery czynów i kiedy słowo stanie się ciałem?
0: No to są tak zwane doskonałe pytania, to znaczy na razie nikt za bardzo na nie jasno nie odpowiedział. Oczywiście mówi się, że to jest zintegrowana sieć kolejowa, która właśnie dotyczy ta mapa, te zapowiedzi twardej infrastruktury kolejowej, a odpowiedź na te pytania no, przynieść ma horyzontalny rozkład jazdy, czyli właśnie no, taki plan rozwoju oferty przewozowej. Tylko, że no, pierwszy problem mamy taki, że prace nad horyzontalnym rozkładem jazdy już trwają od dwóch lat co najmniej, nie, dłużej nawet, natomiast no, one nie były prowadzone w oparciu o tą zintegrowaną sieć kolejową, czyli niejako w dużej mierze trzeba je zacząć od nowa, bo one bazowały no, na planach wcześniejszych, a nie na tym, co ogłoszono teraz. Czyli trochę ta kolejność została zaburzona. Nawiasem mówiąc, ogłoszenie zintegrowanej sieci kolejowej też jest mocno opóźnione. Zapowiedzi były, że to będzie wcześniej. Czyli to jest pierwsza kwestia. Kolejna kwestia, no to dotyczy tego, na ile ten zaprezentowany

0: plan zintegrowanej sieci kolejowej jest w ogóle realny i możliwy do wdrożenia, bo ten plan mówi się, że to jest na po 2035 roku, a jednocześnie mówi się, że on zostanie osiągnięty w 2050 roku. 15 lat to jest dużo, ale jeśli chodzi o zrealizowanie tak rozległego planu rozbudowy sieci kolejowej, to jest mało. Czyli ja niestety muszę powiedzieć, zobaczymy za 25 lat, czy miałem rację, że nie da się w 15 lat zbudować tak znacząco przebudować sieci kolejowej. To znaczy już trzeba założyć, że ten plan nie zostanie zrealizowany w terminie. No tak ja przewiduję, no a zobaczymy jak będzie w praktyce.
1: Zobaczymy. Pan Karol Tramer, redaktor naczelny magazynu Zbiegiem Szyn i autor książek Przestawianie zwrotnicy i ostre cięcie był z nami. Dziękuję bardzo. Powinnam
0: bardzo
1: powiedzieć
0: dziękuję.
1: Szerokiej drogi, ale powiem szerokich szyn. Miłego dnia.
0: No raczej normalnych. W Polsce mamy kolej normalną.
1: No właśnie,
0: torową,
1: bo szerokie tory kojarzą nam się rzeczywiście, szczególnie politycznie obecnie, niezbyt korzystnie.
0: Kolejarskie pozdrowienie brzmi zawsze zielonego, więc życzę zawsze zielonego.
1: To zawsze zielonego i życzę Państwu także, naszym słuchaczom, samego zielonego i samych dobrych wrażeń.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Szochowska.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: A gościem Polskiego Radia 24 jest Janusz Onyszkiewicz, były minister obrony narodowej. Dzień dobry panie ministrze.
4: Dzień dobry, witam.
3: Zupełnie inny kontekst tych mistrzostw, prawda? Przepraszam, bo to sport, igrzyska piłkarskie, ale bardzo silnie tym razem związane z polityką. Dla pieniędzy można zrobić wszystko, można nie wpuścić trenerów, można ograniczyć wjazd sędziom, można limitować miejsca na widowni. Można wszystko za pieniądze w tym świecie dzisiejszym?
4: W świecie dzisiejszym może nie, ale w niektórych działaniach czy w niektórych instytucjach to chyba jednak tak. No i tutaj chyba FIFA nie jest bardzo dobrym przykładem w ogóle jakiejś instytucji, która działa wyłącznie w oparciu o bardzo szlachetne pobudki i podstawowe zasady.
3: Na złoty medal pokoju Donald Trump dostał od przewodniczącego FIFA. No panowie się przytulali, przepraszam za słowo, obściskiwali. No tak, czekamy co dalej, bo mistrzostwa same bardzo ciekawe, ale nie o mistrzostwach będziemy rozmawiać. Panie ministrze, jaka jest ścieżka z pana doświadczenia od wpisu na portalu społecznościowym do rzeczywistej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju? Myślę o deklaracji pana prezydenta Trumpa o tym, że kolejnych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy do nas przyjedzie.
4: Myślę, że to powiązanie jest dosyć luźne, dlatego że pan prezydent Trump potrafi zmieniać w ogóle swoje poglądy w ogóle bardzo często. Czasami nawet w jednej wypowiedzi są dwa różne zupełnie stwierdzenia. W związku z tym to ma pewne znaczenie w tym sensie, że można go próbować łapać za słowo, co zresztą bardzo słabo skutkuje. Jego zapowiedź przecież, że przyśle dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy do Polski, prawie że zbiegła się z czasem, kiedy po prostu z Polski wyprowadzono żołnierzy amerykańskich. W związku z tym myślę, że trzeba poczekać, zobaczyć, ale są dobre powody, żeby mieć nadzieję na to, że jeżeli się nawet nie pojawi większa ilość żołnierzy amerykańskich na stałe w Polsce, to przynajmniej pojawią się magazyny, w których będzie przechowywany sprzęt i wyposażenie dla jednostek amerykańskich, które mogłyby być szybko do Polski przerzucone.
3: Pan minister Władysław Kosiniak-Kamysz, nie wiem czy nieco wymijająco, a może też próbował ratować sytuację, mówi, że nawet nie same liczby żołnierzy mają znaczenie, co wyposażenie, którym dysponują i że tutaj nie mamy się o co martwić.
4: No więc istotnie my mamy w Polsce już jeden z magazynów amerykańskich, w którym to magazynie to może bardzo mało powiedziane, bo to jest cały kompleks, w którym jest wyposażenie dla całej jednej brygady pancernej, podobne jak to jest w innym.

0: tych krajach. W Niemczech są takie dwa magazyny, we Włoszech jest jeden, w Holandii, w Belgii. No jest też taki magazyn ze sprzętem dla grupy Marines w Norwegii. W związku z tym to jest rzecz niebagatelna, dlatego że jeżeli jest sprzęt i wyposażenie dla całej brygady, to przerzucenie żołnierzy samolotami do Polski to jest kwestia 24 godzin. W związku z tym, jeżeli byłaby wola polityczna i poza tym, jeżeli byłaby konieczność wojskowa, ażeby tych żołnierzy użyć, to to szybko może być zrobione, nawet jeżeli fizycznie sami żołnierze są w Stanach Zjednoczonych.
1: Jest ich w tej chwili w naszym kraju około 10 tysięcy. Kolejnych 5 tysięcy to właściwie znaczna różnica, prawda? I dziś mniej więcej o 7:30 rozpoczęło się posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego. Chodzi o to, żeby przygotować miejsca, infrastrukturę, logistykę, pieniądze pod kątem obecności amerykańskich wojsk w Polsce. No bo oni, żeby mogli tu przyjechać, to będą musieli, tak jak pan też powiedział, tak, przerzucić ich samolotem. To jest ostatni etap, ale ta logistyka, przygotowanie, trzeba podjąć jakieś inwestycje. To wymaga czasu, miesięcy, lat?
0: No to jednak jest kwestia lat. Mhm. Dlatego, że po prostu sprzęt nie może stać pod chmurką, że tak powiem. Dlatego, że jego dostępność byłaby wtedy bardzo ograniczona. Budowanie tej bazy, która jest w tej chwili w Powidzu, jednak trwało kilka lat. Zresztą z podobnym problemem mierzą się Niemcy, którzy budują też zaplecze dla swojej brygady na Litwie i to jednak trwa. Natomiast pytanie jest w ogóle, jakiego charakteru miałoby być to, ta obecność amerykańska, ta dodatkowa w Polsce. Czy miała być to podobna baza, jaka jest w Powidzu, a więc wyłącznie składowany sprzęt, czy też miałoby być to po prostu obecność stała żołnierzy, nie tylko sprzętu, ale i żołnierzy w Polsce. Jeśli chodzi o to drugie, to pytanie jest po prostu takie, skąd ci żołnierze mieliby ewentualnie przyjechać. W Europie Stany Zjednoczone mają właściwie dwie jednostki wojsk lądowych. Dwie brygady. Jedna jest w Niemczech, druga jest we Włoszech. Jest bardzo mało prawdopodobne, żeby po prostu te brygady, które po prostu już są dobrze osadzone i mają całą infrastrukturę, żeby zostały do Polski przeniesione. A przeniesienie jakiejś dodatkowej brygady ze Stanów Zjednoczonych w ogóle nie wchodzi w grę. W związku z tym ja sądzę, że szansa na to, żeby właśnie pojawili się tutaj na stałe żołnierze amerykańscy w wielkich ilościach w postaci całej jednej wielkiej jednostki bojowej, lądowej, jest stosunkowo niewielkie. Natomiast jest duża szansa, że po prostu w Polsce zostanie ulokowany dodatkowy skład wyposażenia dla drugiej brygady, po tym wyposażeniu, które jest w Powidzu. I to byłoby już coś bardzo znaczącego.
1: Jeśli w piątek zostanie podpisane porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, to zwiększa prawdopodobieństwo, że ta zwiększona obecność amerykańskich wojsk albo też wyposażenia stanie się faktem?
0: Myślę, że to nie ma większego znaczenia. Jeśli chodzi w ogóle o Bliski Wschód, czy jeśli chodzi o obszar Indo-Pacyfiku, to Stany Zjednoczone potrzebują w tamtych regionach przede wszystkim marynarki wojennej i lotnictwa, a nie jednostek lądowych. Po prostu na Tajwanie, czy w Korei nawet północnej, bo południowej, czy nawet w Japonii nie ma, że tak powiem, miejsca na wielkie jednostki amerykańskie, bo tam jest wystarczająco dużo jednostek lokalnych, czy tajwańskich, czy japońskich, czy koreańskich. W związku z tym wojska lądowe amerykańskie nie są tam koniecznie potrzebne i wobec tego mogłyby się u nas pojawić. Natomiast Stany Zjednoczone ze względów może trochę takich i ideowych, albo może nawet politycznych, chcą po prostu przymusić Europę do zwiększenia swojego potencjału, jeśli chodzi o wojska lądowe, i tym samym czynią to, próbując wycofywać jednostki z Europy.
1: Myśli pan, że wchodzi w grę uzupełnienie obecnych baz? Patrzę na mapę obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Radzikowo, Trawsko-Pomorskie, Toruń, Powidz, Łask, Skwierzyna, Poznań, Świętoszów, Trzebień, Bolesławie.

0: Dęblin, Orzysz, Bemowo, Piskie. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam. Czy uzupełnienie tych miejsc, o których wspomniałam?
1: No, to nie są miejsca, które są amerykańskimi bazami. To są miejsca obecności
0: tak.
1: amerykańskiej. Takich większych zgrupowań sprzętu czy wojska amerykańskiego w Polsce jest zaledwie parę. Myślę, że tutaj, jeśli mówimy o możliwościach zbudowania odpowiednich bazy magazynowej na sprzęt i wyposażenie dodatkowej brygady bojowej amerykańskiej, to chyba w grę wchodziłoby rejon Bolesławca, w każdym razie Dolnego Śląska, ze względów czysto już takich praktycznych. No ale zobaczymy, czy to się uda. Miejmy nadzieję, że tak.
0: Jakich gwarancji mogą potrzebować Amerykanie z naszej strony, żeby w ogóle można było mówić o takich ruchach?
1: No, przede wszystkim to jest kwestia oczywiście nie tyle może statusu żołnierzy amerykańskich w Polsce, dlatego że on już jest regulowany rozmaitymi porozumieniami, ale chodzi o kwestię już czysto finansową. Kto sfinansuje w ogóle budowę tych obiektów magazynowych? Jeśli chodzi o powiedz, to zostało w dużej mierze sfinansowane z funduszy inwestycyjnych amerykańskich i natowskich. Tu pewnie chodziłoby o to, żeby to pokryła strona polska i to jest oczywiście kwestia w ogóle znalezienia na to środków.
0: Jakiś czas temu gościem Polskiego Radia 24 był profesor Dariusz Kozerawski, dziś ekspert do spraw bezpieczeństwa, pułkownik, uczestnik wielu misji wojskowych w świecie. I on powiedział coś, co mnie zaskoczyło, że bez względu na to, z jakimi sytuacjami się spotkamy, nie możemy się spodziewać bezpośredniego udziału amerykańskich żołnierzy w jakichkolwiek starciach. Oni mogą nam zapewnić bezpieczeństwo, logistykę, ale użycie broni, na przykład w sytuacji zagrożenia ze strony amerykańskich żołnierzy, nie wchodzi w grę. To znaczy włączenie się bezpośrednie w jakikolwiek konflikt, który by nas dotyczył. Myśli pan, że to prawda?
1: Myślę, że jednak nie, dlatego że żołnierze amerykańscy przede wszystkim są w takiej batalionowej grupie bojowej, w której zresztą pełnią rolę państwa ramowego. Jest to grupa natowska, w której uczestniczą także i żołnierze z innych krajów. Podobne są w krajach bałtyckich, na Węgrzech, w Rumunii, w Bułgarii i tak dalej. I to są grupy wysunięte do tego stopnia na front, że jeżeli by doszło do walk, no to wtedy one znajdą się po prostu od razu w ogniu bitwy. A będą tam żołnierze amerykańscy. Poza tym, gdyby była tego rodzaju intencja, to nie byłoby wojsk lądowych amerykańskich u nas, tylko byłoby lotnictwo, ewentualnie jakieś jednostki marynarki wojennej. Także obecność amerykańska tutaj wojsk lądowych jednak jest pewnego rodzaju zapewnieniem, że one jednak wezmą udział w odpieraniu ewentualnego ataku w ramach po prostu misji natowskiej.
0: Panie ministrze, widać, że szczyt G7 we francuskim Evian, jest na nim Wołodymyr Zełenski. W tej chwili no, przez chwilę, przez jakiś park zmierzał w rozmowie z Emmanuelem Macronem bez obstawy, bez żadnego towarzystwa, więc była to indywidualna rozmowa. Co może jeszcze Europa zrobić, albo w jaki sposób pomóc Ukrainie? Sama Europa.
1: Sama Europa właściwie może oczywiście zintensyfikować rozmaite dostawy, ale ma ograniczone możliwości, dlatego że Ukraina potrzebuje na przykład pocisków do systemów Patriot, które są produkowane w Stanach Zjednoczonych i tylko Stany Zjednoczone mogą je dostarczyć, a to jest zasadniczy element obrony przed atakami przy użyciu rakiet balistycznych. Jest tutaj cały szereg jeszcze innych właśnie tego rodzaju potrzeb, które mogą dostarczyć tylko Stany Zjednoczone, jak na przykład informacje ze zwiadu satelitarnego. Europa tego rodzaju zdolnościami jeszcze nie dysponuje. Nie będę tutaj

0: Jego oczywiście ciągną. Myślę jednak, że Europa co mogłaby zrobić, to jednak zwiększać nacisk zarówno na same Stany Zjednoczone, jak i na Rosję, ażeby w końcu doprowadzić do jednak do jakichś rozmów pokojowych, w których uwzględnione by zostały interesy, potrzeby i obawy ukraińskie.
1: Pan prezydent Zełenski w drodze do Francji ominął lotnisko w Polsce. Myśli pan, że to konsekwencja zamieszania wokół orderu Orła Białego? Że to jest decyzja polityczna ze strony Władimira Zełenskiego? Tak ocenia to, oceniają to niektóre europejskie prestiżowe media na przykład.
0: No bym się nie dziwił tego rodzaju oceną, jest to zupełnie możliwe, chociaż ja bym tutaj się jakby bronił przed przyjęciem takiej zasady, że po tym, a więc wskutek tego, czyli jeżeli coś następuje po czymś, to w wyniku tego, co się wcześniej zdarzyło. Być może, że były tutaj kwestie już czysto praktyczne. Miejmy nadzieję, że właśnie tak było.
1: Czy powinniśmy w dalszym ciągu, po tym co się wydarzyło, tak bardzo optować za Ukrainą w Unii Europejskiej? Czy powinniśmy zaostrzyć nasze warunki? Być może nieoficjalnie, bo jak sądzę, część takich rozmów odbywa się poza, prawda? Poza kamerami, możemy o nich nie wiedzieć. Ale i Europa, i Mołdawia są na tej ścieżce integracji pod pewnymi warunkami oczywiście, które my też musieliśmy kiedyś spełnić, od praworządności po korupcję. I powinniśmy wykorzystać ten argument do pewnego, nie wiem jak to nazwać, oczyszczenia, zrozumienia wzajemnego, szacunku.
0: No myślę, że jeśli chodzi o rozmowy o akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, to oczywiście musimy też pilnować naszych interesów, w szczególności interesów naszego rolnictwa, co może być zapewnione przez wprowadzenie jakichś okresów przejściowych, dłuższych lub krótszych, po to, żeby można się było dostosować do tej nowej sytuacji. To zresztą było także i naszym doświadczeniem, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. To też mieliśmy najrozmaitsze okresy przejściowe, które ułatwiały adaptację zarówno nas, jak i też i naszych partnerów w Unii Europejskiej do tej nowej sytuacji. Więc po prostu trzeba to pamiętać, ale bardzo bym się bronił przed próbą w ogóle wykorzystywania możliwości ewentualnie takiego nacisku na Ukrainę po to, żeby uzyskać od Ukrainy jakieś koncesje. Myślę, że wejście Ukrainy do Unii Europejskiej jest niesłychanie ważne i w związku z tym trzeba negocjować, ale nie na zasadzie coś za coś.
1: Żartowaliśmy tu, to może trochę kuchni zdradzę naszym słuchaczom przed wejściem do studia z panem ministrem. To znaczy to była moja opinia, że chyba piekło zamarzło, albo przynajmniej zrobiło się tam trochę chłodniej po tym, jak Aleksander Łukaszenka zwrócił się do Władimira Zełenskiego i przepraszał za ostre wypowiedzi w sprawie zagrożenia militarnego dla Ukrainy. Co się mogło takiego wydarzyć?
0: Myślę, że przede wszystkim Łukaszenka chciałby trochę ocieplić swój wizerunek na Zachodzie, po to, żeby może jednak otworzyć drogę dla eksportu z Białorusi tych soli potasowych na Zachód. No a poza tym...
1: Które teraz Zachodowi są bardzo potrzebne po tym, jak w obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
0: Myślę, że Łukaszenka jednak bardzo się obawia wciągnięcia Białorusi do wojny z Ukrainą z tego względu, że widząc, co się dzieje na przykład w Zatoce Perskiej, czy też co się dzieje na froncie ukraińsko-rosyjskim, zdolność do Ukrainy atakowania celów Rosji mimo rozbudowanej niby rosyjskiej obrony przeciwlotniczej pokazuje, że gdyby Białoruś istotnie miała wejść do tego konfliktu, to Białoruś by się wystawiła na niesłychanie bolesne uderzenia ze strony Ukrainy. I myślę, że Łukaszenka naprawdę się tego boi. I w związku z tym, chociażby z tego względu, będzie jakoś bardzo pilnował się, żeby jednak Putin go do tej awantury nie wciągnął.
1: A może to jest dowód na słabnącą pozycję Władimira Putina? Mówimy o tym, to są po części spekulacje, ale kto wie, czy nie zachowanie na przykład samego Łukaszenki wskazuje na to, że coś jest na rzeczy. Czas pokaże.

0: myślę, nieodległy. Janusz Onyszkiewicz, były minister obrony narodowej, z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję, panie ministrze.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A naszym gościem jest Robert Korzeniowski, multimedalista olimpijski w chodzie. Dzień dobry, panie Robercie.
3: Dzień dobry.
0: Ale także człowiek żywo zainteresowany, zaangażowany w działania PKOL-u. Widziałam na zdjęciach, materiałach filmowych, jak razem z kolegami składał pan wnioski w sekretariacie, czy nie wiem jak nazwać to miejsce w PKOL-u.
3: Tak, to miał być sekretariat, a skończyło się na portierni PKOL-u, bo nie zdali mi wpuszczenia do sekretariatu.
0: Bo tam nie było kluczy, czy pani Anetki, nie wiem kogo tam nie
3: dokładnie
0: było.
3: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: No dobrze, ale jest zdecydowana liczba głosów, czy decydująca o zwołaniu takiego zgromadzenia, które mogłoby odwołać pana Piesiewicza z funkcji. Finansowe sprawozdanie nie zostało przyjęte, jeszcze jedno nie zostało przyjęte, a pan prezes Piesiewicz mówi...
3: Tak,
0: merytoryczne. A pan prezes Piesiewicz mówi w pewnym sensie, a co mi zrobicie? Do tych wniosków miały być dołączone opinie prawne i nie ma.
3: Po pierwsze, to już 29 maja, kiedy składaliśmy wniosek 82 organizacji członków prawnych Polskiego Komitetu Olimpijskiego, to już po złożeniu tego wniosku z automatu powinno być zwołane posiedzenie zarządu, tam ustalona data walnego zgromadzenia, nie późniejsza niż 30 dni od faktu złożenia takiego wniosku, czyli według wszelkiej kalkulacji to powinno być do 28 czerwca. To się nie wydarzyło. Właściwie my nie mamy żadnych informacji na temat procedowania tak złożonego wniosku o walne zgromadzenie. Nie wyborcze, tylko odwoławcze. To jest nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma na celu odwołanie. Wyborcze będzie dopiero później, kiedy najpierw odwołamy. I wczorajsza uchwała, która była jedną z czterech podjętych uchwał na zgromadzeniu sprawozdawczym, wzywała prezesa i zarząd do wykonania tego, o co wnosiliśmy 29 maja. Czyli to jest jakby takie podwójne potwierdzenie, że to ma się wydarzyć i koniec. Żyjemy w państwie prawa. Mamy pewne obowiązki wynikające z działalności statutowej organizacji pozarządowych. W tym mamy prawo o stowarzyszeniach, które jest prawem nadrzędnym nad tymi stowarzyszeniami. Skoro 3/4 członków stowarzyszenia domaga się takiego zgromadzenia, nie ma żadnego powodu, by prezes tworzył to jakaś obstrukcja, no chyba, że powodem jest absolutnie przywiązanie do własnego stołka i zakochanie się w sobie ze wzajemnością, bo ja mam wrażenie, że pan prezes Piesiewicz mówi coś, zakochuje się w swoich stwierdzeniach i potem używa ich jako tych, które jakoby ktoś zewnętrznie mu przekazał.
0: Panie Robercie, wczoraj deklarował, że sportowcy dostaną, olimpijczycy dostaną zaległe pieniądze. Coś panu wiadomo na ten temat?
3: No, starał się kupić sobie przychylność walnego zgromadzenia.
0: Z jakichś prywatnych pieniędzy, tak mówił wczoraj na konferencji.
3: Tak, tylko że wie pani, no, on nie jest właścicielem PKOL-u. I zanim będzie dysponował czyimikolwiek pieniędzmi, naprawiając swoje własne błędy i zaniechania, to dobrze było, gdyby o tym poinformował zarząd organizacji. No chyba, jasne, że przekazuje to z własnego prywatnego konta jako Radosław Piesiewicz, ale zdaje się, że takiego przekazu nie było. W związku z tym to tym bardziej jeszcze oburzyło no, zgromadzonych, dlatego że to dowodzi no, totalnego ignorowania ich opinii. Zresztą kolejnym przejawem ignorowania opinii i w ogóle naszego głosu, czy też takiego nawet savoir-vivre'u demokratycznego, był fakt, że poza otwarciem spotkania, czysto technicznym, Radosław Piesiewicz nie zabrał głosu po żadnym z głosowań, nawet wtedy, kiedy był proszony o zabranie głosu, o ustosunkowanie się do podjętych uchwał, w tym do uchwały, która wzywała go do natychmiastowego ustąpienia. Zamilczał i tyle. No, pozwala sobie potem na jakieś komentarze na tak zwanym offie, ale przed nami nie ma zamiaru stawać i nie czuje się komfortowo.
0: Panie Robercie, mówił tak, Zgodnie ze statutem

chodzi o Piesiewicz unikał odpowiedzi na pytania dotyczące zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Zgodnie ze statutem powinien zrobić to w ciągu 30 dni, a mówił tak. Będę zbierał na ten temat opinie prawne. Hucznie składano podpisy 82 związków czy też stowarzyszeń. Miały być dołączone do nich opinie prawne. Nie ma jednak żadnych mówiących o tym, że można odwołać prezesa PKOL-u. Najpierw trzeba zmienić statut PKOL-u, ale o tym będą decydowały organy, jeśli będzie wniosek. Ja jestem za tym, żeby to zrobić, żeby zawsze można było odwołać.

0: Każdy miesiąc przeciągania to jest kolejne odklikanie 58 tysięcy, jakie sobie wypłaca i przeciąganie tej sytuacji w nieskończoność. Zasłanianie się tym, że on potrzebuje teraz opinii prawnych od tych, którzy wnioskują o zwołanie walnego zgromadzenia, jest jakimś absurdem. No, niech on sobie sam sięgnie po opinię prawną i koniec, jeżeli ma taką potrzebę. Nie ma prezesów nieodwoływalnych. Wola zgromadzenia walnego jest najwyższą wolą w stowarzyszeniu. Jeżeli on uważa się za nieodwoływalnego, to jest osobiste jego mniemanie i tyle. Dostał wczoraj dobrą radę, by po prostu złożył mandat. Jeżeli tego nie zrobił, no to zostanie do tego zmuszony wolą większościową, a dzisiaj jest to 3/4 walnego zgromadzenia, delegatów i środowiska, którego niestety wybrało, któremu kiedyś zaufało, którego zaufanie nadużył i teraz to środowisko mówi: sprawdzam, koniec, jest pan obcy, nie należy pan do nas, nadużył pan tutaj wizerunku naszych sportowców, środowisko sportowe pana nie chce i koniec. I każdy normalny człowiek, normalnie funkcjonujący w świecie biznesu, zrezygnowałby i już, no bo funkcjonowanie w sytuacji totalnego sprzeciwu jest wysoce niekomfortowe, ale można milczeć, można nic nie robić, a potem można opowiadać dyrdymały za przeproszeniem, które nie prowadzą do niczego, bo to jest zwykły bełkot na temat kolejnych opinii, które ktoś według niego musi dostarczać. Niech zrobi to, co do niego należy, bo po to został powołany na prezesa i po to jego funkcja jest sprawowana na gruncie statutu, by wypełniał założenia statutowe, a jednym z założeń statutowych jest to, by zwołać walne zgromadzenie wtedy, kiedy ono jest wymagane.
1: Twierdzi, że przegrywał te głosowania, te ostatnie 9-14 głosami, a nie było jeszcze 20 stowarzyszeń, przedstawicieli 20 stowarzyszeń. Także spokojnie, mówi prezes Piesiewicz.
0: Myślę, ale wybory są za 10 miesięcy. Myślę, że testu ósmoklasisty dzisiaj, bo te różnice wynosiły 50 głosów, 70 głosów.
1: Trzeba było zmobilizować bardziej swoich wyborców, żeby przyjechali. On mówi oczywiście o jego własnych sprzymierzeńcach. Wybory za 10 miesięcy i pan prezes wszystkich zaprasza, twierdzi, że to będą demokratyczne wybory. Czy będę kandydował? Oczywiście, że tak.
0: Być może pan prezes Piesiewicz policzył sobie, że przez 10 miesięcy otrzyma 580 tysięcy z puli PKOL-u i będzie jeszcze...
1: Jest o co się bić,
0: no bo zawsze to się przyda pewnie i będzie rozgrywał to tak długo, aż według niego jego mocodawcy polityczni wesprą go i przekonają całą resztę, że warto się zastanowić i pana prezesa zostawić na tym stanowisku. To jest haniebne po prostu to, co robi. To,
1: a kogo ma za sobą, panie Robercie?
0: Z wiedzą publiczną jest to, że był nominatem Jacka Sasina wtedy, kiedy był wybierany na prezesa Komitetu Olimpijskiego. Jacek Sasin był wicepremierem i ministrem aktywów państwowych i to stamtąd ta polityczna kasa była przekazywana.
1: Jasne, ale doszło do politycznej zmiany i Jacek Sasin wystarczy?
0: Nie sądzę. To są jego mrzonki, mam takie wrażenie. Ja myślę, że w ogóle temat taki, że mocodawca polityczny jest wystarczający do tego, żeby kogokolwiek promować do Komitetu Olimpijskiego, to jest coś, co jest drogą donikąd. To olimpijczycy, to środowisko olimpijskie ma wybierać spośród siebie i my mamy być zdolni do tego, by niezależnie od sytuacji politycznej w kraju, niezależnie od tego, kto rządzi w rządzie, w samorządzie, robić to, co do nas należy, czyli promować sport, postawy olimpijskie, fair play, dbać o dobrą reprezentację olimpijską i krótko mówiąc sprawić, żeby w Polsce kiedyś się zadziały igrzyska olimpijskie. I nie załatwi tego żaden nominat polityczny. Absolutnie nie.
1: I co dalej?
0: Tym bardziej skompromitowany nominat polityczny.
1: Jasne, no ale nie opłaca się państwu też, przepraszam za to pytanie, może się kalkuluje poczekać tych 10 miesięcy i nie wiem, lepiej się przygotować do nowych wyborów, a nie kruszyć kopię teraz o... proszę nie traktować tego jak ataku, ja tak bardziej z rozsądku pytam.
0: Nie, ja rozumiem, bo pragmatyzm nakazuje myśleć o tym, że jeszcze mogą być jakieś odwołania sądowe, wszystko się może wydarzyć, ale...

0: wie pani, to jest tak, że prawda i fair play nie znosi jednak taktyki wyczekiwania i relatywizowania. Uważam, że jeżeli mamy coś do powiedzenia tu i teraz, to trzeba robić to i teraz w obronie prawdy i czystej gry. Jeżeli przyniesie to efekty odroczone, tak, wśród nas są również długodystansowcy, do których ja się sam zaliczam. Jesteśmy w stanie czekać, jesteśmy w stanie pracować długodystansowo. Ta historia z Piesiewiczem trwa już bardzo długo i jesteśmy przygotowani na każde rozwiązanie. Lepiej dla całego ruchu olimpijskiego, lepiej dla całego polskiego sportu i myślę, że lepiej też dla Polaków, którzy kibicują biało-czerwonym, żeby to się zakończyło wcześniej. Jeżeli przyjdzie nam poczekać dłużej, trudno. Też damy radę.
1: Panie Robercie, dziękuję bardzo za komentarz. Robert Korzeniowski o sytuacji w PKOL-u. Teraz dziękuję z nami bardzo. W Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja.
3: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja.

0: Jest czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Polska gotowa do przyjęcia amerykańskich żołnierzy w stałej bazie. W tej sprawie obradował Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Potem sprawę omówił rząd, który przyjął specjalną uchwałę.
1: W uchwale zapisano, że polski rząd jest za przygotowaniem infrastruktury, logistyki i finansów pod przyszłą stałą bazę amerykańskich wojsk w Polsce. Dokument to też wsparcie dla szefa MON, wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza, bo to on odpowiada za dogranie szczegółów z amerykańską stroną.
2: To jest wzmocnienie i poparcie działań, że to minister, premier Kośniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować.
1: Tłumaczył po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Pytany o to, kiedy i gdzie może taka baza powstać, zasłonił się klauzulą tajności oraz faktem, że teraz to Amerykanie muszą wyrazić chęć rozmieszczenia na stałe swoich wojsk nad Wisłą. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chcą wyższych płac. Związek Zawodowy Pracowników ZUS przeprowadzi dziś w całej Polsce strajk ostrzegawczy.
3: To jest naprawdę bardzo wysoko wykwalifikowana kadra. To, że ponad połowa pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zarabia nawet średniej krajowej, no to jest to sytuacja dość przykra.
0: Mówiła rzeczniczka Związku Zawodowego Pracowników ZUS Marta Markun. Strajk rozpocznie się o godzinie 8 i potrwa do 10. Jeśli ktoś w tym czasie będzie chciał załatwić swoje sprawy w ZUS-ie, powinien skorzystać z portalu e-ZUS lub z aplikacji mobilnych. Polski konsul w Berlinie ustala okoliczności interwencji niemieckiej policji wobec członków Ruchu Obrony Granic. Zapewnił o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Berlińska policja przekazała, że zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały zwolnione. Wczoraj grupa członków Ruchu Obrony Granic z Robertem Bąkiewiczem próbowała protestować w centrum Berlina przy tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Aktywiści przynieśli ze sobą duży drewniany krzyż i tablice z antyniemieckimi hasłami.

0: hasłami. Policja informowała ich w języku niemieckim i polskim, że nie mają zgody na taki rodzaj protestu. Grupa Bąkiewicza nie posłuchała i doszło do szarpaniny z funkcjonariuszami, którzy tymczasowo zatrzymali uczestników pikiety.
1: To są aktualności jedynki.
0: Najpierw zarzuty, potem areszt. Za kraty trafił 21-latek, który w niedzielę zaatakował policjantów w Brennej w województwie śląskim. Mężczyzna wcześniej zachowywał się agresywnie wobec grupy turystów. Oddał strzał z wiatrówki i rzucił w ich kierunku kamieniem. Powodem takiego zachowania miały być samochody zaparkowane w pobliżu zajmowanej przez niego posesji. Na miejsce wezwano policję. Podczas zatrzymania 21-latek zaatakował funkcjonariuszy. Grozi mu 10 lat więzienia. Wakacje coraz bliżej. Wielu z nas ruszy w podróże. Policja już teraz apeluje o odpowiednie przygotowanie się do wyjazdów. Zacznijmy od sprawdzenia stanu technicznego samochodu, radzi Anna Matys z Policji w Szczecinku.
2: Ogumienie pojazdu i sprawność systemów hamulcowych jest ważna. To daje nam komfort tego, że możemy podjąć bardzo szybko decyzję, możemy zareagować. Pamiętajmy, że nasze warunki atmosferyczne bardzo szybko się zmieniają, ale myślę, że nad tymi wszystkimi mechanicznymi rzeczami to najważniejsze jest człowiek wypoczęty, trzeźwy i gotowy do podejmowania wyzwań, które przyniesie mu podróż.
0: W wakacje na drogach pojawi się więcej policyjnych patroli. Będą kontrolować prędkość, trzeźwość kierowców czy sposób przewożenia pasażerów, w tym dzieci. Najcenniejsze zabytki z kościołów archidiecezji lubelskiej na wystawie w Muzeum Archidiecezji w Lublinie. To wyjątkowe dziedzictwo sakralne regionu oraz dzieła, które na co dzień nie są dostępne dla szerokiej publiczności, mówi dyrektor muzeum ksiądz Łukasz Trzciński.
3: Jeżeli chodzi o szaty liturgiczne, to od XVI wieku wzwyż tak naprawdę. Zobaczymy tutaj misternie haftowane ornaty z XVIII wieku czy z XVII wieku, haftowane złotą, srebrną nicią, tkaniny włoskie, tkaniny francuskie, ale też nasze polskie rzemiosło.
0: Na wystawie prezentowane są także obrazy, ikony, monstrancje i relikwiarze. W aktualnościach jeszcze wyniki ostatnich meczów na piłkarskim mundialu. Rozegrano je w grupie I. Francja wygrała z Senegalem 3-1, a Norwegia pokonała Irak 4-1. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie i południu kraju, po południu okresami wzrastające do dużego, a tam miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe też burze. Na termometrach maksymalnie od 16 stopni nad morzem, około 20 w centrum, do 24 na południu i zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Marek Klapa, dzień dobry. Krótko jeszcze o tym, co dzieje się na rynkach. WIG w tym momencie zyskuje 1,84%, powyżej granicy 140 tysięcy punktów. WIG 20 ponad 2% na plusie, MWIG 40,59% na plusie i SWIG 81,11% na plusie. Jeśli chodzi o waluty, za 1 euro płacimy 4,24, a dolar amerykański wyceniany jest na 3,65. Ropa naftowa, tak jak mówiliśmy przed chwilą, WTI 78,47 dolarów za baryłkę, a ropa Brent równiutkie 81 dolarów.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Pan Piotr Kuczyński, główny analityk Xelion, jest z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu.
4: Mieliśmy zacząć od ropy, a tutaj taka informacja. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledonie. To może jakąś analizę techniczną albo fundamentalną przeprowadzimy możliwości naszej tenisistki.
5: Wiecie państwo, ja na przełomie lat 30. i 40. swojego wieku, podkreślam, byłem zapalonym tenisistą. Naprawdę uwielbiałem grać w tenisa i gdyby mi kręgosłup i kolana nie siadły, no to pewno grałbym do tej pory, więc cokolwiek się na tym znam i podziwiam bardzo sympatyczną naszą tenisistkę, oczywiście pani Maja Chwanińska, niezwykle sympatyczna, naprawdę. Podziwiam, dlatego że to jest coś,

0: Ale tu proporcją Gardena, prawda? Nie myślcie państwo, że ja się porównuję z Chwalińską, ale te dropshoty, te lobby, te top spiny, no to jest właśnie sposób gry, który ja uprawiałem, więc tym bardziej sobie to cenię. Aczkolwiek ostrożnie, bo ja już widzę to tsunami pochwał, to tą bańkę rosnącą w mediach na temat Marii Chwalińskiej. Naprawdę nie zdziwcie się państwo, jak jeżeli się okaże, te sukcesy nie były takie bardzo stałe. Jednak ona ma 1,64 m. Sabalenka 1,82 m, 18 centymetrów, to dużo. Te kobiety, które tam grają, to są naprawdę dużo od niej silniejsze fizycznie. Piłki są dużo szybsze, jej serwisy 160 parę na godzinę, Sabalenki sięgają 200 na godzinę. Naprawdę nie zdziwcie się państwo, jak będą przegrane po prostu, ale bardzo dobrze, że nie musi się męczyć w eliminacjach, to jest super wiadomość.
1: A zatem mówiąc językiem ekonomicznym, nie pompujemy bańki spekulacyjnej. Dobrze?
0: Tak,
1: ale trzymamy kciuki. Zawsze trzymać kciuki możemy. No ale teraz przejdźmy do tego, czym interesujemy się bardzo mocno w ostatnich dniach, w ostatnich godzinach. Patrzymy na wykresy ropy naftowej. No i wreszcie siódemka z przodu w przypadku ropy WTI. Ropie Brent niewiele brakuje. W tej chwili $80.94 na liczniku. Jak pan sądzi, już zaparkowaliśmy na tych poziomach, czy jeszcze wiele może się zmienić?
0: Zmienić się może wiele. To jest po pierwsze. Rynki mają swoje takie trendy, które jak się utrwalą, to to działa. W czasie tych ponad 100 dni wojny był trend, było przekonanie wszystkich analityków, naprawdę wszystkich, ja nie przesadzam, no może prawie wszystkich, łącznie ze mną, to za chwilę się skończy, za chwilę się skończy, za chwilę się skończy. Zresztą prezydent Trump z CNN mówił, że 37 razy zapowiadał CNN, telewizja amerykańska, 37 razy zapowiadał, że za 2-3 dni
1: już
0: będzie
1: 39
0: podpisane.
1: 39 podobno.
0: Ta, no, ja słyszałem naszego eksperta, który mówił 43, więc umówmy się, że około 40, żeby nie kłócić się o to ile razy. Około 40 razy prezydent Trump zapowiadał, że za 2-3 dni będzie porozumienie. No i to trzymało ropę w szachu, dlatego cena ropy nie rosła drastycznie, nie rosła tak, że sięgając $150 czy $160 za baryłkę. A teraz z kolei jest czekanie na ten piątek, gdzie ma być podpisanie, drugi raz podpisanie, bo ja już słyszałem, że przecież zostało podpisane przez Trumpa, Vance'a i przez, nie nauczyłem się nazwiska, przez spikera parlamentu irańskiego, Galiba. Chyba on tak jakoś się nazywa. No i nie wiem, dlaczego musiał podpisywać prezydent i wiceprezydent USA, żeby nadać temu wiarę, że to takie wspaniałe porozumienie. Według mnie, i to zauważcie państwo, że prawdziwe porozumienie ma być podpisane w piątek. Więc co było podpisane przedwczoraj czy wczoraj, ja naprawdę nie wiem.
1: Umowa przedwstępna, jak u dewelopera.
0: Nie, ale właśnie oni nazywają to, co ma być podpisane w piątek umową przedwstępną, bo to jest memorandum of understanding, czyli umowa przedwstępna w zasadzie. Według mnie oni nie wiedzą, co podpisali. Wiedzą, jakie będą punkty w tym czymś, jakie będą punkty, ale nie wiedzą, jakie będzie rozwiązanie dotyczące konkretnych punktów. Jestem głęboko przekonany, że tak jest. Szczególnie, że Donald Trump wczoraj również powiedział, że w piątek będzie to uroczyste podpisanie, a treść zostanie opublikowana kilka dni później. Czyli nie wiedzą, jaka jest treść. Czyli nie wiadomo, co zostało opublikowane. A rynki dyskontują, że już koniec, wspaniałe, cudownie i tak dalej. Mimo tego, że przecież ta umowa ma teoretycznie ujmować również Izrael, który tam nie jest przecież podpisany. Mało tego, prezydent Netanyahu co prawda jakoś tak wstrzemięźliwy jest w ocenie, ale jego ministrowie są bardzo krytyczni, a społeczeństwo chyba jeszcze bardziej krytyczne co do tej umowy. Wiecie państwo, 60 dni ma dawać to MOU, czyli Memorandum of Understanding, na przygotowanie prawdziwej umowy. Ja się wcale nie zdziwię, jak podczas 60 dni coś się stanie, jakaś prowokacja, jakiś incydent, który spowoduje na nowo wojnę. Dlatego ta euforia prawie że rynkowa jest dla mnie... Ja znam rynki, wiem, że to tak działa. Ja to rozumiem. No jak się da zarobić, dlaczego nie zarobić nawet na pogłoskach i nie wiadomo jakim porozumieniu. No to zarabiamy.
1: Ale też przedziwna sytuacja, bo ta zmienność nam wczoraj na przykład zniknęła na rynku ropy. Jak się ropa zatrzymała tam $81-83, tak pozostała właściwie do końca dnia. Dzisiaj mamy spadki. Ja się zastanawiam, czy rynki szukają takiej bezpiecznej pozycji wyczekiwania, bo przecież mówimy o całym roboczym tygodniu, poniedziałek.

0: Piątek to jest strasznie dużo czasu.
1: Tak
0: dla
1: jest,
0: inwestorów.
1: Tak jest. Pogody skontować tak ad infinitum, a właściwie ad piątek, prawda? Mhm. Do piątku. Wie pan, trzeba brać pod uwagę, że to, co my tu obserwujemy, to są notowania kontraktów, prawda? Mhm. Kontraktów na ropę. Czerwcowy, lipcowy, bo to co miesiąc się zmienia. Przepraszam. W związku z tym to nie jest prawdziwa cena ropy. Ja nie sprawdzałem tego, ale jestem jakoś dziwnie przekonany, że ropa spot, czyli taka do natychmiastowego kupna, jest ładne kilka dolarów wyższa niż to,
0: no jest.
1: Prawda, niż to, co kontrakty zapowiadają, bo kontrakty to jednak jest tak zwana w cudzysłowie papierowa ropa. No to, bo to jest kupujemy baryłkę nie po to, żeby za miesiąc pod drzwiami nam stało 160 litrów ropy, bo to jest baryłka mniej więcej, tylko żeby to szybko sprzedać i zarobić na tym. No taka jest prawda. W związku z tym ja podejrzliwie patrzę na te notowania kontraktów na ropę.
0: Znika CPN powoli, jeżeli chodzi o mapę gospodarczą kraju. Raz już zniknął, jeżeli chodzi o nazwę stacji paliw, teraz znika.
1: Korzystałem z CPN-u tego dawnego.
0: A kto nie miał wtedy okazji, to mógł w tym roku skorzystać z CPN-u, ale to już się powoli kończy. To jest dobry moment na takie decyzje w pana ocenie?
1: Zapewne tak, to znaczy jeżeli chodzi o to zejście z akcyzy chyba od dzisiaj, tak?
0: Tak.
1: Od dzisiaj te 28-29 groszy. W zależności od tego, czy to jest benzyna, czy to jest diesel, to na razie jest prawie będzie prawie nieodczuwalne, a myślę, że jutro będzie w ogóle nieodczuwalne, bo skoro cena ropy w ciągu ostatnich kilku dni w hurcie spadła około prawie 20%, no tak można chyba powiedzieć, no to trudno, żeby te 28-29 groszy, czyli około 5% robiło dużą różnicę. Myślę, że może się okazać za parę dni, że nawet będziemy płacili niżej. Inaczej by było, gdybyśmy wrócili i to szybko z 8% VAT-u do 23%. 15 punktów procentowych to jest dużo. I niedawno, dzisiaj nawet w jednej radiostacji byłem też i się dowiedziałem, że jeden z wiceministrów powiedział, że nie ma możliwości krokowego zwiększania VAT-u, czyli powiedzmy 8, 10, to może być 8 albo 23. Nie wiem, z czego to wynika, nie wiem, czy to jest prawda, ale skoro mówi wiceminister, to może to być prawda. I myślę, że tutaj rząd premiera Tuska będzie długo myślał, zanim te 15% dorzuci, bo te 15 punktów procentowych to będzie ponad 1 zł drożej.
0: Z opublikowanego niedawno obwieszczenia ministra energii wynika, że w środę za litr benzyny 95 zapłacimy trochę więcej niż dzisiaj. 6,10 będzie, a dzisiaj było poniżej 6 zł.
1: No bo zanim te ceny rynkowe przefiltrują się na ceny hurtowe, to ze dwa dni pewno upływa. Dlatego tak to wygląda, ale jak pan sam mówi, ta różnica cen jest nieznaczna.
0: To prawda. No właśnie i tutaj rząd próbuje się wpasować w rzeczywistość tę geopolityczną. Tę sytuację, o której mówimy od piątku, niektórzy od niedzieli. Czyli mówimy o takim momencie, w którym ta wojna ma się zakończyć. Ja się zastanawiam, czy wyobraża pan sobie taki scenariusz, czy wchodzi to w grę, że jeżeli okaże się, że w piątek nic z tego, wojna trwa nadal albo mamy bardzo niejasne ustalenia, to ropa może powrócić do 3-cyfrowych wartości?
1: Na razie nie. No musiałoby rynek, widzi pan, to jest właśnie narracja. Narracja na rynkach to jest wszystko. Naprawdę, proszę państwa, wierzcie, niektórzy mówią o fundamentach, o różnych rzeczach. Narracja to jest wszystko. Więc narracja będzie najpewniej taka, na pewno u pana Trumpa, taka, że nawet jeżeli w piątek coś tam zostanie podpisane, a nie będzie wiadomo dokładnie nadal, co zostanie podpisane, to on będzie brzmiał bardzo optymistycznie. W związku z tym rynki, nawet jeżeli nabiorą inwestorzy wątpliwości, to nie ruszą się w ten sposób, że będą nagle sprzedawali kontrakty na ropę, prawda? Nie, no może by to wzrosnąć tych 78 na 85, no też 10%, prawda? Można zarobić, ale do poziomu około 100 na razie nie, to musiałaby ta wojna wrócić w pełnym rozmiarze. Musielibyśmy widzieć, że Stany Zjednoczone znowu będą atakowały samolotami i wszystkim, co się tylko da Iran. A na razie tego nie widać w perspektywie. Naprawdę nie widać. Donald Trump zrobi wszystko, żeby tego nie uruchamiać, tej maszyny na nowo.
0: Ta narracja jest bardzo ważna i zdajemy sobie z tego oczywiście sprawę. Natomiast to jest też ciekawe, że rynki w taki bardzo ciekawy sposób filtrują te informacje. Niech pan zwróci uwagę. W tamtym tygodniu, czy tam dwa tygodnie temu zestrzelony śmigłowiec Apache, gdzieś tam rakiety poleciały w obie

0: strony. Wydawało się, że realizuje się scenariusz eskalacyjny, a na rynkach cisza. Nikt na to nie reaguje. Nie było jakichś wzrostów gwałtownych cen ropy. Kiedy pojawiają się pogłoski o pokoju, o proszę bardzo, mamy poziomy cen ropy naftowej z początku marca.
1: Tak, tak. Wie pan, ja o tym mówię od wielu tygodni. Właściwie od pierwszego miesiąca tej wojny, która mija już ile to jest?
0: Ponad 100 dni.
1: No 105 chyba było w piątek. No nieistotne. W każdym razie ja o tym też mówię. Też to o tym, co pan zauważył, bardzo słusznie. To jest właśnie ta narracja na rynkach. Skoro tak jak powiedziałem kilka minut temu, naprawdę prawie wszyscy, naprawdę uwierzcie państwo, rozmawialiśmy w gronie zarządzających funduszami w wielu miastach, których Xelion jeździ i oni mówili 75% prawdopodobieństwa za to się szybko skończy. To mówili kilka tygodni temu. Że się szybko skończy, 25%, że to potrwa. Naprawdę takie było przekonanie. Jeżeli macie państwo takie przekonanie, to co robicie, jak jest coś złego na rynkach? No sprzedajecie, ale niechętnie, bo a nuż to rzeczywiście za chwilę się skończy. A jeżeli jest pogłoska, że będzie dobrze, to co robicie? No kupujecie jak szaleni, bo może rzeczywiście tym razem się skończy za chwilę. I to, ta mechanika działa bezbłędnie. Dzięki temu na Wall Street widzieliśmy rekordy wszechczasów. No u nas nie, ale też rynek się całkiem dobrze zachowywał. Tak, to ten mechanizm, o którym pan wspomina, on prawie od początku wojny istnieje. To, że Trump 40 razy zapowiadał, że za 2-3 dni będzie podpisanie porozumienia, też miało swój cel. Tym celem było ograniczenie wzrostu ceny ropy. Po prostu. Bo jeżeli się tak zapowiada, mówię, to strach grać na zwyżkę ceny ropy. I dlatego ta cena nie eksplodowała.
0: A jak możemy wyjaśnić zjawisko, w którym mówi się o pokoju, a złoto drożeje? Bardzo często było, zazwyczaj było tak, że jak pojawiał się pokój na horyzoncie, trwała jakakolwiek wojna, to złoto taniało. A teraz mamy wzrosty.
1: Nie, no to jest inny mechanizm. Ten mechanizm był taki, że złoto na początku roku kończyło fazę bańki, bo wtedy była bańka, na pewno. Jeżeli w ciągu 29 pierwszych dni stycznia złoto zdrożało 29%, naprawdę tak było, 1% dziennie, z sobotami, niedzielami, kiedy nie ma handlu, no to było widać, że to się domaga dużej korekty. No i ta duża korekta nastąpiła. Wtedy, kiedy trwała ta wojna, no to najbardziej zyskiwał dolar, bo jak ludzie się przyzwyczaili, że to jest tak zwana bezpieczna przystań, safe haven. Nie jest według mnie, ale ludzie się przyzwyczaili. Znowu narracja jest najważniejsza. Umacniał się dolar. Umacniał się dolar, to szkodziło złotu. Teraz, jak pan widzi, na pewno euro-dolar powrócił nad 1,16, prawda?
0: No, więc 1,16, 0,98
1: dokładnie. 1,16 i jedna i jeszcze jedynka po tym 1,16, jedna tysięczna. No i dobrze. No i skoro złoty traci, no złoto, skoro dolar traci, tak no jest, to złoto zyskuje. Ta metoda jest stosowana, ta zasada jest stosowana od wielu, wielu, wielu lat. To nie jest nowy wymysł. Im słabszy dolar, tym mocniejsze złoto. Ja dzisiaj widziałem na przykład, jest taka instytucja, nazywa się ona Światowa Rada Złota. Bardzo znana instytucja, szanowana. Widziałem ich raport i wśród banków centralnych zrobili ankietę. 49% spodziewa się, że banki centralne kupią w tym roku więcej złota do swoich rezerw. Około 50%, poniżej 50%, że nie zmienią zawartości złota w swoich rezerwach, ale, i to jest uwaga, 74% uważa, że banki będą zmniejszały poziom rezerw dolarowych. Czyli będą odchodziły od dolara. Dlaczego kupują? Dlaczego NBP kupuje, nie mówiąc o tym, ale taka jest prawda, złoto? Bo boi się dedolaryzacji, odejścia świata od stopniowego, nie nagłego. Nie boicie się państwo, że dolar zniknie, nie. Ale stopniowego odchodzenia od dolara. Ja widziałem też taką ciekawy wykres, na którym można było zaobserwować, że na początku tego wieku, czyli XXI wieku, 72% rezerw walutowych banków centralnych globalnie było w dolarze. Teraz jest 57%. 15 punktów procentowych niżej, prawda? Powoli, ale systematycznie do dołu. No i im, jeszcze raz mówię, im większa będzie dedolaryzacja, tym droższe będzie złoto. Zobaczymy jutro,

0: bo jutro jest kluczowy dzień. Pojawia się Kevin Walsh, szef Fed, nowy szef Fed, po pierwszym swoim posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku. Może to być fascynująca konferencja prasowa, bo stopy się nie zmienią, ale ta pierwsza konferencja prasowa będzie przez wszystkich, przeze mnie również, bardzo obserwowana między 20.30 a 21.20. Można się spodziewać różnych bardzo dziwnych ruchów na rynkach.
1: Bo to będzie debiut na wielkiej ekonomicznej scenie. Również z dużym zainteresowaniem będziemy spoglądać. To jeszcze na koniec, tak króciutko, zbliżają się wakacje. Będziemy zmuszeni, będziemy chcieli też korzystać z innych walut niż polski złoty, a zatem pytanie o stabilność polskiego złotego. Nie jest naprawdę bardzo stabilny. Mimo wojny.
0: 4,20 parę na euro się trzyma, jak nie wiem co. Owszem, z tego 3,50 parę na 3,67, 68 skoczył do dolara. To są żadne zmiany. Ja u pana też już to mówiłem, ale to powtórzę. Bo wiele ludzi mnie pyta. Właśnie wyjeżdżam, co zamienić na kupić dolara, nie, czy tam euro, czy nie. Ja mówię, a ile chcesz? Jeżeli milion, to możemy porozmawiać dolarów. Ale jeżeli chcesz kupić 500 dolarów, to daj sobie spokojnie, kombinuj. Kupuj i tyle, bo niewiele na tym ani zyskasz, ani stracisz.
1: A zatem nie kombinujemy. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan Piotr Kuczyński, główny analityk Xelion, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A to był magazyn Saldo. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: A razem z nami jest pan profesor Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Trwa szczyt grupy G7 we Francji. Zacznijmy tak ogólnie od pytania o wagę polityczną w ogóle tego spotkania. W momencie, kiedy świat mierzy się cały czas jednocześnie z wojną na Ukrainie, kryzysem na Bliskim Wschodzie, no i wieloma napięciami gospodarczymi.
4: To jest jedno z ważniejszych spotkań. Oczywiście ta formuła G7 to jest formuła takich nieoficjalnych spotkań największych gospodarek świata. Przez jakiś czas w latach 90. w zasadzie do wojny w Ukrainie, tej pierwszej, brała także udział w tych spotkaniach Rosja i mieliśmy G8, natomiast Rosja jest oficjalnie zawieszona. A więc to są najwięksi przywódcy, najważniejsze gospodarki świata. I na tych spotkaniach zawsze dyskutuje się kwestie geopolityczne, te najważniejsze. W tym przypadku, jak pan redaktor wspomniał, i tak to też jest w agendzie tego spotkania we Francji, dominują dwa tematy, czyli Bliski Wschód i Ukraina, bo w zasadzie te dwa konflikty, które cały czas się toczą, destabilizują nie tylko polityczny wymiar, ale także i gospodarczy wymiar tego współczesnego świata i można powiedzieć, że mamy z taką fragmentacją i politycznych, i gospodarczych stosunków na świecie.
3: Dzisiaj na tym szczycie grupy G7 rozpoczęła się sesja na temat Ukrainy z udziałem przywódców tej grupy, w tym prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W obradach bierze udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Też co ważne, prezydent Donald Trump zapowiedział, że podczas tego szczytu spotka się z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Powiedział też, że Rosja powinna zawrzeć umowę z Ukrainą, a Zełenski ze swojej strony opublikował na serwisie X zdjęcia, na których widać, że rozmawia z Trumpem i amerykańskim sekretarzem stanu Markiem Rubio. Ja się zastanawiam, jak ważne dla Kijowa, dla Wołodymyra Zełenskiego są obecnie takie bezpośrednie kontakty z amerykańskim prezydentem, którego uwaga przez wiele, wiele tygodni była odwrócona bardziej w kierunku Bliskiego Wschodu.
4: Tak, i to właśnie, to jest istota i to jest bardzo ważne. Nawet dosłownie przed chwileczką dostaliśmy pierwsze sygnały o tym, że po pierwsze Trump spotkał się z Zełenskim. To jest takie pierwsze spotkanie bodajże od stycznia tego roku. Rozmawiali na temat konfliktu na Ukrainie. I to, co jest istotne i ważne, i to też jest agencyjna wiadomość sprzed chwili, Stany Zjednoczone, tak podobnie jak całe G7,

0: poparły i wciąż deklarują pomoc wojskową, polityczną, militarną dla Ukrainy. To jest bardzo ważne, bo wydaje się, że z tym momentem i tego szczytu, i tego spotkania Załęski-Trump świetnie się wpasował prezydent Ukrainy, ponieważ z jednej strony mamy zakończenie tymczasowe, bo to, jak będzie trwały pokój na Bliskim Wschodzie i w kontekście Cieśniny Ormus i tego, co będzie w relacjach Iran-USA, no to moi koledzy specjaliści słusznie uważają, że to będzie dopiero perspektywa 2-3 miesięcy. Natomiast Donald Trump i administracja amerykańska ma oddech na tym kierunku bliskowschodnim. I to już widać po kilku godzinach, że znowu wraca do tematyki tego konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, bo przecież przez kilka tygodni w zasadzie była cisza po stronie amerykańskiej, jeśli chodzi o Ukrainę i Rosję. To jest dobry sygnał, że Amerykanie znowu zaczynają myśleć o tym konflikcie w Europie. Dwa, Donald Trump zawsze lubi grać z tymi, którzy zwyciężają. Rosja ma poważne kłopoty na froncie. Ukraina przejmuje częściowo inicjatywę. To w zasadzie to nie oznacza, że żadna ze stron uzyskuje jakąś gigantyczną przewagę, ale jednak Rosja słabnie. Także jeśli byśmy zobaczyli na kwestie ekonomiczne, te sankcje powoli zaczynają działać. To nie jest tak, że te sankcje nie działają. I też mamy decyzje państw G7, które są niemalże w porozumieniu z tymi sankcjami unijnymi i amerykańskimi, a więc widać, że pomimo tych różnych, bym powiedział, różnic między administracją amerykańską i przywódcami europejskimi, no to udaje się zachować ten front zachodni i w kontekście Ukrainy, i wydaje mi się też, że w kontekście bliskowschodnim, że przywódcy i G7, i Unii Europejskiej zaangażują się w ten proces stabilizacji chociażby w Cieśninie Ormus.
1: A sądzi pan, przepraszam za to określenie, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podejdzie do tych negocjacji z Rosją, z Ukrainą ze świeżą energią? Bo ja mam takie wrażenie, że kilka tygodni temu, przed tym, co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie, przed tym konfliktem, wojną z Iranem, prezydent Donald Trump już przejawiał takie zmęczenie, rozdrażnienie wręcz tymi przedłużającymi się negocjacjami z Rosją, również z Ukrainą, no może przede wszystkim z Władimirem Putinem.
0: Tak, to doskonałe określenie pana redaktora, bo to widać po tych agencyjnych doniesieniach dosłownie kilka minut temu, które już można było odczytać i już były pierwsze komentarze, że prezydent Stanów Zjednoczonych, tak samo sekretarz stanu, z takim nowym, bym powiedział, z taką nową i siłą i energią podchodzą do tej kwestii ukraińskiej, bo to, co przede wszystkim zajmowało i prezydenta Stanów Zjednoczonych, no to konflikt bliskowschodni i to, że pewnie nie oczekiwał tego, że ta wojna z Iranem, ona się tak przedłuży, i pewnie nie przewidywał tego, co dla Stanów Zjednoczonych okazało się bardzo trudną sytuacją, ale też dla całej gospodarki światowej, czyli blokadę Cieśniny Ormus i przede wszystkim to, że Iran podjął bardzo proste, bym powiedział, banalne działania, atakując swoich sąsiadów. Tych dwóch rzeczy administracja amerykańska i Donald Trump nie przewidział i to można było już odczuć po pierwszych minutach tego spotkania Załęski-Trump, że Amerykanie mają pewną ulgę. Chociaż tak jak mówiłem wcześniej, nie traktujmy tego jako całkowitego rozejmu w kontekście Iranu. No też wiemy, że stanowisko Benjamina Netanyahu jest jednoznacznie negatywne. To porozumienie, to Memorandum of Understanding, a więc to wstępne porozumienie, ramowe porozumienie, bo przecież wszyscy i jedna i druga strona, i amerykańska i irańska podkreślają, że teraz dają sobie 60 dni na dokładne określenie tych warunków, ale jednym z tych warunków jest zaprzestanie działań wojennych na każdym froncie.

0: A więc też na tym froncie libańskim, a Netanjahu jakby tego nie słyszy. Ale ja sądzę, że pod presją amerykańską Netanjahu jednak zgodzi się na ten, powiedzmy, rozejm łamany na pokój.
1: A jeszcze a propos Stanów Zjednoczonych, zamykając ten wątek, czy problemem w tych dalszych negocjacjach, ewentualnych rozmowach Rosji ze Stanami Zjednoczonymi, z Ukrainą, nie będzie jednak no, taki spory znak zapytania a propos stabilności też decyzji podejmowanych przez prezydenta USA Donalda Trumpa?
0: Ja sądzę, że w tej perspektywie jakby osiągnięcia porozumienia z Rosją i z Ukrainą, to, że czasami prezydent Stanów Zjednoczonych jednego dnia mówi to, drugiego co innego mówi, to nie będzie w dłuższej perspektywie problemem, bo już dziś wiemy, że jeżeli ja bliżej bym skłaniał się do ewentualnego rozejmu, że jeżeli będzie jakikolwiek rozejm na linii Rosja-Ukraina, to gwarantem, oczywiście takim podstawowym gwarantem tego rozejmu czy przerwania walk będą Stany Zjednoczone, ale podobnie jak w kontekście Iranu, te Stany Zjednoczone będą chciały, żeby też byli partnerzy europejscy. Po pierwsze, sama Unia Europejska, czy sama Europa, bo mówimy też o Wielkiej Brytanii, nie wyobraża sobie, żeby takie porozumienie między Rosją a Ukrainą było ponad głowami Europejczyków, ale także z perspektywy Stanów Zjednoczonych i sytuacji wewnętrznej, bo przecież Donald Trump mówi, zajmujemy się przede wszystkim Ameryką, a nie tym, co na świecie. Chociaż no, wyborcy, część wyborców Donalda Trumpa może mieć inne wrażenie, bo przecież od kilku miesięcy a to Bliski Wschód, a to Ukraina, a więc no, szedł z innymi postulatami Donald Trump i jego administracja. Więc to będzie wygodne dla wszystkich stron, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Chociaż niestety jestem tu sceptykiem, bo nawet i w ten rozejm ukraińsko-rosyjski nie wierzę. Tak jak mówiłem, Putin i Rosja mają pewną fazę słabości, także jeśli chodzi o taką słabość wewnętrzną, ekonomiczną. No ale... i to, co wiemy z teorii stosunków międzynarodowych, kiedy mamy słabości ekonomiczne, wewnętrzne, to zazwyczaj wtedy przywódcy wykorzystują niestety ten czynnik militarny, wojskowy, żeby to wszystko tłumaczyć, tą sytuację wewnętrzną, wrogiem zewnętrznym, jakim jest Ukraina.
1: Trzymając się Ukrainy, przejdźmy do kwestii europejskiej, bo wspólnota otworzyła pierwszy klaster negocjacyjny z Ukrainą i Mołdawią również, to zaznaczamy. My się musimy teraz też wywiązać. Ukraina dokonała znaczących reform, ale domyślam się, że jeszcze długa droga przed Ukrainą, aby ewentualnie stać się członkiem Unii Europejskiej.
0: Tak, oczywiście. Długa droga. Część ekspertów mówi o tym pomyśle francusko-niemieckim, zwłaszcza niemieckim, o tym, że można mówić o takiej częściowej akcesji, a więc o częściowym członkostwie. Ja sądzę, że to są jednak dyskusje eksperckie, akademickie, publicystyczne. Ja od samego początku byłem przeciwnikiem mówienia czy pójścia po pierwsze na skróty, po drugie robienia wyjątku i no, na przykład no, to członkostwo niepełne, czyli wchodzimy do Unii Europejskiej, ale nie mamy pewnych praw, między innymi nie mamy pewnych praw, jeśli chodzi o głosowanie. To by wywołało jeszcze większe zamieszanie. Ja sądzę jednak, że po tej takiej debacie wewnątrzunijnej i wewnątrz głównych państw członkowskich Unii Europejskiej istnieje jednak przekonanie, że idźmy lepiej tą ścieżką już znaną, czyli negocjujmy. Tych rozdziałów, przypomnę, jest około 34-35. Negocjujmy rozdziały punkt po punkcie. One dzisiaj są podzielone na te klastry i tak jak zgodnie z negocjacjami negocjuje się najpierw te łatwiejsze rzeczy, a później na koniec zostawia się najtrudniejsze. Chociaż w przypadku tego pierwszego klastra, no mamy kwestię praworządności, mamy kwestię korupcji. To jest bardzo poważny problem wewnątrz Ukrainy i sami Ukraińcy zdają sobie sprawę, że te dwa wyzwania będą kluczowe, jeśli chodzi o negocjacje odnośnie tego pierwszego klastra.
1: Ja

0: jeszcze a propos samej Ukrainy, ja dopytam pana profesora o to, jak bardzo wojna na Ukrainie zmieniła sposób i czy w ogóle, w jaki Europa patrzy na rozszerzenie wspólnoty.
1: Ja sądzę, że tak, bo do wojny w Ukrainie w zasadzie temat i Bałkanów Zachodnich, i temat Ukrainy w zasadzie nie istniał. Nikt nie było woli politycznej, żeby o tym dyskutować. Natomiast jedna z gazet już kilka chyba lat temu napisała, że tak jak w przypadku rozszerzenia w 2004 roku, czy 2007, czy 2013 mówiliśmy o rozszerzeniu z nadzieją, poprzez nadzieję, że tak dzisiaj, jeśli mówimy o rozszerzeniu, to mówimy poprzez czynnik strachu. Ten strach determinuje, te obawy determinują przywódców europejskich do takich, a nie innych decyzji. Stąd przyspieszenie procesu akcesyjnego, jeśli chodzi o Bałkany Zachodnie i o Ukrainę czy Mołdawię, ponieważ ten strach i ta geopolityka i to, że jednak ta noimperialna Rosja, nie tylko Rosja, bo jeśli mówimy o Bałkanach, to także mamy Chiny, które bardzo są aktywne. Jeżeli nie my, jeżeli nie Unia Europejska, mówiąc kolokwialnie, obejmie swoim zasięgiem te terytoria, no to obejmie kto inny. Geopolityka nie lubi próżni i w tą próżnię bardzo łatwo dzisiaj w tym bardzo skomplikowanym świecie będą wchodziły jak nie Rosja, to Chiny.
0: Bardzo dziękuję panie profesorze za pana komentarz w Polskim Radiu 24. Profesor Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
1: Pięknie dziękuję.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A razem z nami jest pani redaktor Daria Al-Szehabi, dziennik Gazeta Prawna. Pani redaktor, dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: I zacznijmy od tej decyzji rządu o odejściu od programu CPN, ceny paliw niżej. Czy to dobra decyzja przed wakacjami, w prosty sposób zapytam?
2: Wydaje mi się, że to jest decyzja konieczna, dlatego że ten pakiet był niezwykle kosztowny dla budżetu naszego państwa, a jak wiemy, budżet nie jest z gumy. Minister Domański zdaje się dwoił się i troił, żeby jakoś wpisać to w ten plan rządu na najbliższy rok. Natomiast nie da się ukryć, że to miesięcznie kosztowało około ponad 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Także wydaje mi się, że w pewnym momencie trzeba było z tego zrezygnować. I zdaje się, że to jest stosunkowo dobry moment, chociaż różne sygnały do nas płyną z Bliskiego Wschodu. Tamte memoranda o memorandach, czyli plany i próby Donalda Trumpa dogadania się z Iranem. Natomiast pewności tutaj nie mamy. Niemniej jednak te ceny ropy na świecie się stabilizują i rozumiem, że na tej podstawie, po jakichś głębszych analizach, rząd doszedł do wniosku, że jest to najwyższy czas, żeby ten pakiet zakończyć. No to jest też ciekawy ten drugi podatek, który dzisiaj właśnie przez rząd przeszedł, czyli ta próba jakby nadgonienia tego, co z budżetu uciekło.
1: Od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, o tym mówimy.
2: Tak, dokładnie tak. Więc jest to widoczne, że ta dziura, która się powiększała z miesiąca na miesiąc za sprawą tego pakietu, stała się na tyle widoczna i na tyle problematyczna, że ten dodatkowy podatek musiał zostać wprowadzony.
1: No, trudna sytuacja jest z samego budżetu, więc trudno się dziwić też, że tego typu dodatkowe obciążenia dla budżetu rząd stara się w jakiś sposób zrekompensować. O tym sobie też za moment porozmawiamy, ale czy dziwi panią to, że opozycja trochę używa tego argumentu, który ja zawarłem w pierwszym pytaniu, to znaczy, że rząd nie powinien obniżać czy likwidować tego programu CPN właśnie przed wakacjami, bo to uderzy w kieszenie Polaków?
2: Opozycja zawsze będzie szukała takich argumentów, które są najbardziej nośne. No i to jest nośne. Natomiast trzeba, tak jak mówię, wydaje mi się, że tu trzeba policzyć, na co nas stać, a na dalsze ulgi po prostu nas nie stać. Jednocześnie sytuacja się poprawia, nie ma już takich wahań cen ropy. Stąd logiczne jest, że rząd, chroniąc budżet, czyli tą podstawową jednostkę, którą operujemy, musi powoli z tych ulg rezygnować, szczególnie, że wygląda na to, że

0: ceny na świecie i w ogóle sytuacja geopolityczna się powoli, nie chcę zapeszać, ale normuje.
1: No i teraz a propos jeszcze tego, o czym rozmawialiśmy, to znaczy ten podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Z jednej strony mamy tutaj decyzję Rady Ministrów, decyzję rządu a propos tego projektu ustawy, no ale z drugiej strony pytanie o to, czy rzeczywiście uda się to ostatecznie wprowadzić, jak pani sądzi?
0: To wszystko zakładam, że będzie kwestia najbliższych dni i dokładnych wyliczeń, które będą wynikały z tej ustawy. No trzeba tutaj pilnować, żeby podatek obejmował rzeczywisty, ponadnormatywny zysk, a nie sam jakby wzrost obrotów wynikający z wyższych cen surowca, żeby to się nie skończyło tym, że te przedsiębiorstwa będą dokładały. No rozumiem, że chodzi o to, żeby tym kosztem się podzielić, czyli żeby one nie zarobiły znacznie większych kwot na w związku z tym kryzysem, który został spowodowany przez wojnę w Iranie. Jeżeli to zostanie dopilnowane, no to ja tu nie widzę powodu, żeby tego budżetu w ten sposób nie wzmocnić. No to koncepcja CPN polegała na tym, żeby to osoba tankująca samochód nie dopłacała za decyzje, które zostały podjęte gdzieś zupełnie z drugiej strony globu. No i rząd faktycznie zdjął z nas ten obowiązek dopłacania do tego kryzysu. Natomiast nie da się ukryć, że ktoś na tym zarobił i rozumiem, że taki przynajmniej wydźwięk jest słów premiera Tuska, że chodzi właśnie o to, żeby ten ponadnormatywny zysk został wciągnięty, wessany z powrotem do budżetu, w którym jest dziura. Dlatego nie widziałabym tutaj powodu, dla którego ten pomysł miałby dalej nie przejść.
1: Kolejna rzecz, o której słyszeliśmy w relacji, to jest zarobki jednego z lekarzy w Warszawie. Bardzo wysokie zarobki. O tym też mówił Adam Szłapka, rzecznik rządu, a propos ustawy, która została przyjęta, uchwały, która została przyjęta. Z drugiej strony mówił o tym premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. I tutaj cytat. Z całą pewnością informacja o zarobkach sięgających prawie 2 milionów złotych lekarzy bez specjalizacji to jest coś niepokojącego. Problem polega na tym, że w dotychczasowym systemie Ministerstwo Zdrowia i NFZ nie miały możliwości nie tylko kontrolowania, ale uzyskania wiedzy, kto ile zarabia w danej jednostce, w szpitalu. Wszystkie te dane są zanonimizowane i nie mamy w to wglądu, mówi szef rządu. Dlatego zapowiedziano i Rada Ministrów przyjęła dzisiaj projekt ustawy, który umożliwia agencji rządowej zbieranie informacji o zarobkach lekarzy. Czy według pani to rozwiązuje problem?
0: To nie rozwiązuje problemu, panie redaktorze, bo to chyba nie jest próba jeszcze rozwiązania problemu, tylko to jest na razie taka próba
1: gaszenie pożaru.
0: Zmapowania tego, jak duży jest problem. Te dane są potrzebne, bo system ochrony zdrowia jest finansowany z publicznych pieniędzy, no a w związku z tym wynagrodzenia stanowią dużą część kontroli, część kosztów szpitali. Więc no, państwo musi wiedzieć, ile faktycznie kosztują te świadczenia i czy rekordowe kontrakty są jakimiś tam jednostkowymi przypadkami, czy zjawiskiem systemowym. No, przypadek akurat tego pana nie jest, obawiam się, że to nie jest jakiś odosobniony przypadek. Wiele tekstów o tym powstawało, że w niektórych miejscach Polski zdaje się, że Dolny Śląsk tam, jeżeli chodzi o województwa, jest rekordzistą. Że te wynagrodzenia lekarzy są nieprawdopodobnie wysokie. No i ja uważam, że państwo musi mieć w to wgląd, żeby być w stanie oszacować, czy to już jest nadużycie, czy jeszcze nie. No premier Tusk też jasno mówi, że zgadzamy się chyba wszyscy, że lekarze, ludzie, którzy dbają o nasze zdrowie, ratują nas, że stosunkowo ich zarobki powinny być wysokie. I wydaje mi się, że tutaj nikt z tym nie dyskutuje. Natomiast jeżeli mówimy no tu o skrajnym przypadku osoby, która w ciągu roku zarobiła 1,5 miliona złotych, nie mając nawet specjalizacji, no to chyba faktycznie coś tutaj jest nie tak. No i dobrze, że chociaż ten pierwszy krok został podjęty, żeby faktycznie być w stanie, żeby państwo było skontrolować, ile w sumie na różnych kontraktach w różnych szpitalach zarabia dany lekarz. Nie wydaje mi się, żeby to był, no tak jak mówię, to nie jest nawet jeszcze działanie, moim zdaniem. To jest na razie właśnie taka próba obliczenia tego, jak duży jest ten problem i te dane mają sens. No tylko właśnie, pod warunkiem, że posłużą do zarządzania systemem, a nie do politycznej nagonki na lekarzy, bo za chwilę może się okazać w narracji, być może opozycji, że to właśnie problemem polskiej służby zdrowia są lekarze zarabiający zdecydowanie za dużo.
1: A sądzi pani, że ten problem właśnie może uderzyć w polityków, czy to rząd obecny, czy na przykład wcześniejszy?
0: To jest... Jakby trzeba sobie zdać sprawę z tego, gdzie leży sedno tego problemu. Bo te wysokie stawki też nie wynikają z niczego. One wynikają z tego, że mamy niedobór specjalistów. Mamy dyrektorów, którzy są w desperacji, którzy muszą za wszelką cenę utrzymać oddział. No i teraz, jeżeli my mamy tych specjalistów tak mało, a dyrektorzy są w takiej, a nie innej sytuacji, no to muszą...

0: po prostu proponują wyższą stawkę. No i to jest argument, który trafia do wszystkich. No i teraz, no właśnie, czy ograniczenie tych wynagrodzeń, nie zwiększając liczby lekarzy, czy to do czegoś doprowadzi, czy doprowadzi tylko do tego, że będziemy mieli tych świadczeń coraz mniej? Wydaje mi się, że to jest problem i debata, która się powinna toczyć od wielu lat. Problem się nie zaczął wczoraj, nie zaczął się za tej kadencji, nie zaczął się też za poprzedniej kadencji, więc uważam, że to akurat jest problem całej polskiej klasy politycznej. Tylko pytanie teraz, w jaki sposób zostanie wykorzystany właśnie w tej politycznej grze przedwyborczej.
1: To kolejny temat i pytanie, czy on zostanie wykorzystany politycznie w grze przedwyborczej, czyli obecność, stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd rozpatrywał projekt uchwały zakładający rozpoczęcie działań w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. No i tę uchwałę przyjął. Premier podkreśla konieczność przygotowania infrastruktury i zaplecza dla żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych. Jak pani ocenia ten ruch rządu?
0: Bardzo słusznie. Musimy pokazywać, że traktujemy tę sytuację poważnie. Że słowa Donalda Trumpa, które przy różnych okazjach wypowiada, te jego zapewnienia, że jest przekonany co do tego, że słusznym jest zwiększanie amerykańskiej obecności w Polsce, że my to traktujemy poważnie i przygotowujemy się do tego. To jest też sygnał dla drugiej strony, że my tych słów nie traktujemy jako jakichś tam rzuconych na wiatr, tylko staramy się aktywnie, staramy się o to, żeby ci żołnierze, kiedy już ta decyzja zapadnie, mogli jak najszybciej się u nas pojawić, dlatego że zabezpieczymy im całą tą infrastrukturę właśnie, o której mówił zarówno premier Tusk, jak i premier Kosiniak-Kamysz. Dlatego uważam, że to nic, tylko się cieszyć z tego, że tak aktywnie takie działania są podejmowane. No zobaczymy też, w jakim tempie to się wszystko będzie działo. Natomiast jeżeli chodzi o taki komunikat nasz do strony amerykańskiej, to uważam, że to jest jedno z takich mocniejszych i silniejszych zdań pokazujących, że jesteśmy gotowi, przygotowani i czekamy.
1: Chociaż przed urodzinami prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa prezydent Karol Nawrocki zwraca uwagę na to, że działania rządu czy niektórych polityków obecnie rządzącej koalicji utrudniają dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Cóż, wiemy chyba wszyscy, że premier Tusk nie jest ulubioną osobą Donalda Trumpa. I nie ma się co z tym kłócić. Z jednej strony opozycja, ale też pałac bardzo grają tymi takimi bliskimi stosunkami z administracją Donalda Trumpa. A z drugiej strony pokazują palcem na rząd i mówią, o zobaczcie, rząd się nie stara, premier sobie pozwala na jakieś uszczypliwości, złośliwości względem Donalda Trumpa. No, cała też sprawa z marszałkiem Czarzastym, zakładam, że tutaj do tego piją przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego. No, trudno jest kłócić się z tym, że jest jakiś taki naturalny podział, natomiast nie można też ignorować tego, że aktualnie naszym państwem rządzi koalicja rządząca i zarówno premier Kosiniak ma dobre i takie częste kontakty z Pitem Hegsethem, czyli ze swoim amerykańskim odpowiednikiem. Radosław Sikorski zdaje się też bardzo dobrze, że jest Marco Rubio. Dlatego no, oczywiście takie złośliwości w świecie politycznym się zdarzają, ale nie można ich traktować jako jakichś takich poważnych przeszkód i jakieś sytuacje, które mogą faktycznie eskalować do poważnego konfliktu między sojusznikami. Wydaje mi się, że to są złośliwości polityczne i ze strony opozycji względem koalicji rządzącej i przedstawicieli koalicji rządzącej względem Donalda Trumpa, to też się zdarza. Nie uważam, żeby to był poważny problem w tych kontaktach, żeby podczas rozmów na przykład właśnie o stałej obecności Amerykanów w Polsce Donald Trump wypominał jakieś pojedyncze zdania nie wiem, czy premiera Donalda Tuska, czy marszałka Czarzastego.
1: Cały czas będziemy mówić o bezpieczeństwie, ale dodamy do tego wszystkiego nastroje społeczne, no i trochę polityki, bo ta polityka w zasadzie znajduje nam się przy każdym poruszanym temacie. Na Dworcu Centralnym w Warszawie zaczęły się pojawiać takie patrole, które miały się składać z mężczyzn ubranych w stroje przypominające mundury, czy to wojskowe, czy policyjne, no raczej wojskowe. Takie mam wrażenie, chociażby ze względu na kolorystykę. Oni, ci mężczyźni, przebrani w te mundury, legitymują obcokrajowców. To podaje Gazeta Wyborcza i środowisko tych mężczyzn ma być związane z Grzegorzem Braunem, z Konfederacją Korony Polskiej. Ja się zacząłem zastanawiać a propos tego przykładu i pojawiania się takich grup na Dworcu Centralnym. Czy powinniśmy to traktować jako realne zagrożenie dla porządku publicznego, no bo mamy mężczyzn, którzy w pewien sposób podszywają się pod mundurowych, czy raczej jako teatr polityczny jednak niszowych grup?
0: To nie ma znaczenia, panie redaktorze. Przynajmniej w mojej ocenie to nie ma znaczenia, bo nawet taki incydent, załóżmy, że

0: akurat taki mundur, przed którym powinien się legitymować, czy też nie. No jest to rodzaj przemocy i chyba no nie ma tutaj się nad czym zastanawiać i o czym dyskutować. Po to mamy służby. Bardzo proszę, proszę tych panów, żeby, nie wiem, poszli i się zapisali do Straży Granicznej, żeby jakby, jeżeli chcą za wszelką cenę bronić granic, to niech to robią, ale w ramach państwa demokratycznego, w którym funkcjonujemy. No nie może być tak, że ktoś się przebiera za policjanta. To na tej samej zasadzie ja bym mogła się przebrać za chwilę, wyjść na ulicę i wlepić komuś mandat. No, dla mnie to jest wyjątkowo oburzająca sytuacja i nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak to jest możliwe, że takie sytuacje w ogóle się zdarzają i czekam naprawdę bardzo na ostrą reakcję odpowiednich ministrów, czy też przedstawicieli służb, dlatego że no, nie możemy sobie jako demokratyczne państwo pozwalać na to, żeby ludzie, którzy do nas przyjeżdżają w większości legalnie, byli poddawani tego rodzaju szykanom zupełnie bez powodu przez osoby, które nie mają do tego żadnego prawa.
1: A według pani, jaki jest cel pojawiania się tego typu patroli?
0: To cel wydaje mi się być polityczny. No ciężko tu jest doszukiwać się jakiejś metodologii w patrolu, takim pojedynczym patrolu. No, gdyby to była jakaś bardziej zorganizowana akcja,
1: ale to
0: zakładam,
1: jednak
0: że...
1: nawet taki pojedynczy patrol, ja do tego też się odniosę, buduje, mam wrażenie, w pewien sposób taką atmosferę strachu. Wykorzystuje nastroje być może ksenofobiczne. Czy uderza w takie tony mówiące o tym, że niech społeczeństwo zobaczy, że państwo sobie nie radzi, więc obywatele muszą wziąć sprawę we własne ręce?
0: No tak, no to nie jest, panie redaktorze, żadna nowa rzecz. No widzieliśmy to przy okazji tego całego zamieszania przy granicy z Białorusią. Widzieliśmy to w różnych innych miejscach w Polsce. To są przedstawiciele bardzo konkretnej grupy politycznej. Oni, faktycznie ich paliwem politycznym jest to, że ta ksenofobia gdzieś zaczyna buzować i oni na tej fali właśnie liczą, że zyskają jakieś polityczne poparcie. Szczególnie, tak jak pan mówi, no to są grupy powiązane z Robertem Bąkiewiczem i z Grzegorzem Braunem, zatem no nie jest trudno się tu domyślić, jaki rodzaj światopoglądu reprezentują. Czy to podważa zaufanie? Na pewno. Na pewno też dla tych osób, które tu przyjeżdżają i są poddawane tym szykanom, jest to przeokrotny stres i strach. No bo właściwie nie wiadomo, kim są ci ludzie i czego chcą. Ja też nie do końca rozumiem, na czym polega ich ta kontrola i jakby co oni robią, jeżeli już znajdą takie obcokrajowce, to co dalej? Czy tam dochodzi do jakichś aktów przemocy fizycznej? Czy ograniczają się do tego, że odnotowują, że ktoś tam stoi? No, niezależnie od wszystkiego, wydaje mi się, że taka fala i chęć polityczna, czy takie poczucie, że bardzo łatwo jest zbudować kapitał polityczny właśnie na takim niezadowoleniu wynikającym z ksenofobii, czy z jakichś innych, czy no właśnie, czy z jakichkolwiek innego podejścia do danej grupy społecznej, to jest bardzo proste. Zatem wykorzystanie tego w ten sposób w ogóle mnie nie dziwi. No mamy też dosyć napiętą sytuację w relacjach z Ukrainą. Co chwilę wraca nam pakt migracyjny jak bumerang. No i to są osoby, które liczą na to, że właśnie bazując na takim bardzo powierzchownym niezadowoleniu zbudują jakiś kapitał polityczny, który będzie odpowiadał temu, co dalej planują.
1: Na polskiej prawicy mam wrażenie, że w ogóle trwa taka licytacja na aktywność a propos czy to kwestii migracyjnych, czy właśnie dotyczących chociażby tych kwestii związanych z podejściem do transformacji energetycznej w Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość, ja widziałem, jak pakt migracyjny zaczął w Unii Europejskiej obowiązywać 12 czerwca, więc niedawno pojawił się taki filmik Prawa i Sprawiedliwości, że jak my przejmiemy władzę, to ten pakt migracyjny wypowiemy. Potem pierwszy plan Prawa i Sprawiedliwości, pierwsze punkty do tych wyborów parlamentarnych i tam między innymi odejście od ETS-u. Ja zacząłem się zastanawiać, czy Konfederacja, Sławomira Mentzena, Krzysztofa Bosaka, Konfederacja Korony Polskiej, Prawo i Sprawiedliwość, no właśnie, licytują się na prawicę o te tematy, albo inaczej postawiając pytanie, która z tych sił może zyskać najwięcej na podgrzewaniu tych tematów w przestrzeni publicznej?
0: No to jest bardzo ciekawe pytanie, panie redaktorze, bo koncepcja, to znaczy Konfederacja stoi na stanowisku takim, na jakim stała półtora roku wcześniej. Tam się za wiele nie zmienia. Natomiast zmienia się w Prawie i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość czuje, że jest w jakiejś takiej patowej sytuacji. Jednocześnie słyszę od polityków PiS, że plan na kolejne wybory jest właśnie taki, żeby kawałek po kawałku przemieszczać się na prawo, odbijać wyborców Konfederacji właśnie tego typu pomysłami, czyli wyjściem z ETS, no to jest bezpośrednia krytyka rządu Mateusza Morawieckiego. Kwestia

0: paktu migracyjnego sytuacja jest dokładnie taka sama. Próby, te pomysły podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy do 180 tysięcy też jest gdzieś takim mrugnięciem w stronę tego elektoratu Konfederacji. No i czy Prawo i Sprawiedliwość realnie ma szansę rozepchać się tak jak wcześniej na tej prawicy? Tego nie wiem. Nie jestem pewna, czy jest szansa na to, żeby PiS wróciło do swojej formy sprzed wyborów w 2023 roku. No, sondaże też nie są dla nich zbyt przychylne, więc czy oni na tym realnie zyskają? Szczerze mówiąc, wątpię. Czy Konfederacja na tym zyska? No chyba nie. Konfederacja teraz będzie grała na to, żeby jak najbardziej się wzmocnić i utrzymać ten elektorat, który im się przynajmniej sondażowo udało
1: zdobyć. Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Pani redaktor
0: pięknie.
1: Daria Al-Szehabi, Dziennik Gazeta Prawna, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
2: Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24.

0: Jest piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. 6,10 zł za benzynę 95-oktawową, 6,75 za 98 i 6,44 za diesla. Te dzisiejsze ceny maksymalne paliwa są wyższe niż w poprzednich dniach. To za sprawą stopniowego wygaszania programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Od wczoraj nie ma już obniżonej akcyzy. Do końca miesiąca pozostanie jednak obniżony VAT i ceny maksymalne. Premier Donald Tusk uspokaja, drastycznych podwyżek nie będzie, bo z jednej strony ceny na rynkach spadają, a z drugiej rząd planuje wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
1: Dzięki czemu to nie podatnik poprzez budżet państwa, tylko te firmy w dużej mierze sfinansują koszt akcji CPN. Same na tym nie stracą, ale nie zarobią, bo o to chodziło. I dzięki temu przejdziemy jako państwo i jako płatnicy na stacjach benzynowych, my wszyscy, względnie suchą nogą przez najgroźniejszy, wydawało się, kryzys.
0: Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów obniżka akcyzy na paliwa kosztowała budżet 700 milionów złotych miesięcznie, a obniżka VAT-u 900 milionów. Posłowie byli jednomyślni. Sejmowa Komisja Edukacji i Nauki poparła projekt zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. To było pierwsze czytanie rządowej propozycji. Poseł Tomasz Zieliński z Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział zgłoszenie poprawki, która rozszerzy zakaz także na przedszkola i oddziały przedszkolne. Nowe regulacje mają wejść w życie od 1 września. Zakaz korzystania ze smartfonów i innych urządzeń elektronicznych będzie obowiązywał także podczas przerw. Nie obejmie wycieczek szkolnych czy pobytu w internacie. Komisja Europejska potępiła zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Krytyk Kremla, artysta i bloger używający pseudonimu Siemion Skrepecki został zastrzelony przedwczoraj. Według prokuratury zabójstwo wyglądało na egzekucję, ale Bruksela wypowiada się ostrożniej.
2: Nie mówi o egzekucji, nie wskazuje palcem na Rosję, choć można krytykę wyczytać między wierszami. Działający pod pseudonimem Siemion Skrepecki był artystą, który z odwagą korzystał ze swojego prawa do wolności wypowiedzi. Ochrona wolności artystycznej jest podstawowym elementem zdrowych społeczeństw demokratycznych. Brzmi komentarz rzeczniczki Komisji Europejskiej, który otrzymałam. Są także wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół. Komisja Europejska napisała również, że jest przekonana, że polskie władze przeprowadzą w tej sprawie rzetelne i wyczerpujące śledztwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Andrzej Poczobut wystąpi w południe przed eurodeputowanym.

0: w Strasburgu podczas uroczystego posiedzenia plenarnego. W ubiegłym roku Parlament Europejski przyznał mu Nagrodę Sacharową za wolność myśli. Pod koniec kwietnia dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi został uwolniony w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią.
1: To są aktualności jedynki.
0: Z dnia na dzień coraz ładniejsza pogoda w Polsce. To wstęp do upałów, które mają nadejść w weekend, kiedy temperatura sięgnie 30 stopni, a nawet więcej.
2: Lokalnie nawet do 32-33 stopni. Także spodziewamy się pod koniec tygodnia i weekend upału.
0: Mówiła Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dermatolodzy apelują o rozsądne korzystanie z uroków lata. Nadmierne wystawianie się na słońce zwiększa ryzyko zachorowania na czerniaka, a jest to jeden z najgroźniejszych nowotworów skóry. Dlatego tak ważna jest ochrona przeciwsłoneczna, podkreśla profesor Joanna Bartosińska.
3: Możemy oczywiście przebywać na plaży, korzystać z kąpieli słonecznych, ale zawsze należy pamiętać o tym, żeby się schronić, żeby korzystać z różnego rodzaju parasoli, korzystać z cienia, no i nakrycia głowy, bo o tym też często zapominamy i pojawiają się oparzenia słoneczne na szczycie głowy.
0: Co roku w Polsce diagnozuje się ponad 4000 przypadków czerniaka. Śmiertelność w przypadku tego nowotworu sięga nawet 30%, ale wcześniej wykryty jest w pełni wyleczalny. Urząd Ochrony Danych Osobowych promuje wiedzę o ochronie prywatności wśród najmłodszych. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pod hasłem Twoje dane, twoja sprawa. Pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych zdobyła Maja Serafin z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu.
4: Moim właśnie pomysłem na plakat było to, żeby właśnie nie dać się złapać w sieć, nie dać tym danym popłynąć. Myślę, że warto na nie jednak uważać i chronić.
0: Nagrodzone prace plastyczne będą prezentowane na tarasie widokowym lotniska Fryderyka Chopina w Warszawie do końca sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: To będzie pogodny dzień. Dopiero po południu chmury zgęstnieją, ale tylko na północnym wschodzie i południu kraju. Miejscami przelotnie popada i zagrzmi. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, około 20 w centrum, do 24 na południu i na zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Samo zdrowie.
6: W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a ze mną gość profesor Robert Gil, kierownik Kliniki Kardiologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Dodam jeszcze i będzie tutaj troszeczkę wymieniania. Członek honorowy Brytyjskiego Towarzystwa Chorób Sercowo-Naczyniowych, a to najstarsze Towarzystwo Medycyny Sercowo-Naczyniowej. Członek zarządu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i były prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dużo nazw, ale też pogratuluję, bo to zdaje się olbrzymi prestiż i zaszczyt w tak znakomitym gronie reprezentować Polskę i chyba nasz kraj powinien się czuć doceniony, że mamy tak znakomitych ekspertów w tak zaszczytnych gronach.
7: Panie redaktor, dziękuję bardzo za bardzo miłe słowa, za zaproszenie do tej audycji, a Państwu, słuchaczom, dziękuję, że chcą mnie słuchać. Mówi Pani, czy wspomniała Pani o prestiżu, o reprezentowaniu Polski? Tak, tak odbieram swoją rolę. Odbieram swoją rolę nie tylko na gruncie mojego indywidualnego osiągnięcia, bo ono byłoby niemożliwe, gdybym nie miał wsparcia w postaci siły polskiej kardiologii w Europie, a stanowimy całkiem niemałą siłę. Nasi przedstawiciele pełnią różne funkcje, może nie tak prestiżowe jak w zarządzie głównym, ale w różnych strukturach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i dają sobie radę, nie odstają od najlepszych z innych krajów.

0: Co więcej, mamy swoje historie, ale niestety no ta historia gdzieś 20 lat temu się zatrzymała. No mamy swoje historie i członków zarządu, w tym prezesa, pana profesora Michała Tendere. To jest jedyny polski kardiolog, który był prezesem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W moim przekonaniu polską kardiologię, która od tamtego czasu rozwinęła się bardzo, bardzo, bardzo, stać na to, żebyśmy mieli nie tylko jednego prezesa Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, i tak postrzegam swoją rolę jako trochę przecieranie starych szlaków, umożliwienie zdobycia pozycji kolejnym polskim kardiologom.
1: Jesteśmy w czołówce europejskiej kardiologii?
0: I jeszcze tak.
1: Jeszcze? Dlaczego to tak zabrzmiało?
0: No, prawda niestety jest taka, że jeśli się nie rozwijamy, jeśli zostajemy w miejscu, to świat nas mija. Polska kardiologia wypłynęła, to sobie trzeba jasno powiedzieć, na sieci opieki, sieci leczenia pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, w skrócie z zawałami serca. Sieć ponad 160 ośrodków kardiologii interwencyjnej, rozlokowana w miarę, ta dystrybucja ośrodków jest bardzo fajna. Odległości między nimi nie przekraczają 70 km. W niektórych miejscach w Polsce, gdzie jest gęstsze
1: większe zagęszczenie.
0: Zagęszczenie ludności to nawet poniżej 50 km. I to są tysiące ludzi, którzy nie mogą, nie muszą jechać po najlepsze, najnowsze leczenie zawału mięśnia sercowego gdzieś tam do uniwersyteckiego ośrodka w mieście wojewódzkim. Tylko oni nie zawsze nawet w powiatowym mieście mają ośrodek, gdzie są zaopatrzeni na poziomie co najmniej europejskim. Na tym tle polska kardiologia wypłynęła. W dalszym ciągu w tym jesteśmy dobrze, ale pamiętajmy, nowe technologie oznaczają pieniądze. Skuteczne leczenie wymaga nowych leków, które też wymagają pieniędzy. Szybsza i lepsza diagnostyka oparta nie tylko o metody inwazyjne, ale metody nieinwazyjne takie jak rezonans magnetyczny, jak tomografia komputerowa, jak perfuzyjna scintygrafia serca, to tak jak pozytronowa emisyjna tomografia. To są technologie, które, jak kiedyś się mówiło, od wielkiego dzwonu u pojedynczych pacjentów się mówiło. Dzisiaj praktycznie rezonans magnetyczny powinien być wykonywany w takiej częstości jak jego serca. On jest dużo bardziej dokładny, dużo bardziej precyzyjny. Pozwala nam z dużego worka podobnych do jednostek chorobowych wybrać te, które potrafimy bardziej specyficzny sposób indywidualny leczyć. Czyli personalizacja leczenia zależy od skuteczności diagnostyki. A to wszystko wymaga pieniędzy. A co słyszymy ostatnio? No ostatnio słyszymy, że pieniędzy brak.
1: Wypłynęliśmy, jakkolwiek by to zabrzmiało, wypłynęliśmy na zawałach, czyli rozumiem, że Europa, świat na nas patrzył, bo stworzyliśmy znakomity program, który po prostu daje ludziom szansę na zdrowie i życie. Oni nie umierają gdzieś jadąc na szpitalny oddział, bo mają go w zasięgu, nie powiem ręki, ale gdzieś w pobliżu, na dobrym poziomie. I rozumiem, że dzisiaj jest duża obawa, że ten dobry czas polskiej kardiologii się zatrzymał, nie powiem, że skończył.
0: Ja myślę, że po pierwsze nie wyobrażam sobie, żeby taka siła i odwaga w politykach była, aby ten program w jakikolwiek sposób zniszczyć. Ale ten program ogranicza się do leczenia wewnątrz szpitalnego. To jest zazwyczaj 3-4 doby pobytu chorego w szpitalu. Potem coś trzeba temu pacjentowi zaoferować. I my już wiemy, od 2017 roku funkcjonuje w Polsce program KOS-Zawał. Czyli skoordynowana opieka pacjenta po zawale mięśnia sercowego. I my mamy dowody ewidentne, że taka roczna opieka nad tym pacjentem, z monitorowaniem jego parametrów laboratoryjnych, tak powiem, głównie chodzi tutaj o gospodarkę lipidową i węglowodanową. Do tego wszystkiego skrócona ścieżka do ewentualnej hospitalizacji przy pogorszeniu. Do tego rehabilitacja pokazująca, jak można wrócić do normalnej wydolności fizycznej i normalnego funkcjonowania. Okazuje się, że tutaj to aktywne wspomaganie przez rok czasu takiego pacjenta w sposób istotny wydłuża życie tym pacjentom. I okazuje się, że ten rok jest całkiem wystarczający. To znaczy,

0: Dorosły człowiek prowadzony przez rok, współpracujący z lekarzem w tym programie, jest w stanie nauczyć się do końca swojego życia, co ma robić, żeby mu było lepiej.
1: No to cudownie, czysty zysk dla całego
0: systemu. Tylko że no, mamy znowu problem następujący. Nie wszyscy Polacy chcą uczestniczyć w programie KOS Zawał. Średnio to jest 40-45% tych, którzy mogliby w tym uczestniczyć.
1: Ale dlaczego nie chcą?
0: No, to jest pewnego rodzaju wysiłek. Część z tych ludzi Polacy lubią, potrafią i ciężko pracują. Polacy mają swoje kredyty, mają swoje oczekiwania i nie bardzo stać ich na to, żeby zwalniać, żeby wydawać jeszcze pieniądze na dojazd do miejsca, w którym jest ta rehabilitacja wykonywana. Są tacy, co mówią, że nie w głowie im rehabilitacja, bo on musi wracać do roboty. Są tacy, którzy mówią, ale ja mam swoje lata, ja sam nie jeżdżę samochodem, moi synowie, moje dzieci pracują, kto mnie będzie woził? Odpowiedzią na to są tak zwany sposób hybrydowy rehabilitacji, gdzie pierwszą fazę kilkudniową, nieraz to wystarczy tylko 3 dni, taki pacjent jest w warunkach hospitalizacji albo ambulatoryjnie uczony, jak się ćwiczy, co jest bezpieczne, jakie parametry powinny być przez niego monitorowane, a potem daje mu się sprzęt do telemetrycznego oceniania akcji serca, zapisu EKG, wartości ciśnienia tętniczego i na monitorku w kontakcie z opiekującym się kilkoma w tym samym czasie pacjentami, taki pacjent ćwiczy, tak?
1: On nie musi jechać. I to mamy i z tego możemy korzystać?
0: Niestety nie mamy szerokiego dostępu, to są dodatkowe pieniądze. To taki program w NFZ-cie się pojawił. W Narodowym Instytucie Kardiologii swego czasu, z tego co ja wiem, a będąc prezesem, trochę rzeczy się dowiedziałem. Zdaje się, że z norweskich tak zwanych grantów tam zakupiono tego typu sprzęt. To miał być pilot pokazujący, czy można w warunkach polskich to zrobić. Świetne wyniki, świetne publikacje, no ale pieniędzy na to, żeby szeroko to rozpropagować, kupić i zabezpieczyć opiekę specjalistów, na to nie ma. Więc to jest taka rzecz, która pokazuje, że nie możemy mówić, kardiologia już nie potrzebuje, bo jest najlepsza w Europie. A spotykamy się z takimi zarzutami. Ale co wy chcecie? Wy macie wszystko. Wy macie uznanie. Wy jesteście najlepsi w Europie, a jak nie, to jedni z najlepszych. Czego wy jeszcze chcecie? Otóż, żeby się utrzymać wśród tych najlepszych, trzeba nie tylko nadążać, ale trzeba też wyprzedzać. Tak?
1: System finansowania nie nadąża za standardami leczenia rekomendowanymi przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne?
0: Tak można powiedzieć, że to finansowanie jest graniczne. To znaczy, to jest tak, że nie to, że nam całkiem kroplówkę odłączyli. Ale ta kroplówka nie...
1: Ledwo kapie, tak?
0: Dokładnie, nie mamy pełnego oddechu. Nie możemy w pełni pokazać tego wszystkiego, co robimy. I przykładem na to jest to, że w ubiegłym roku praktycznie każdy ze szpitali nad wykonań miał bardzo dużo. Ścigaliśmy się, można powiedzieć, w ilości wykonywanych procedur i dzisiaj...
1: Są tego konsekwencje, tak?
0: No, bo szpitale mamy zostały deficyty finansowe. Tak, tak, tak.
1: Czyli chcielibyście dużo, możecie dużo, tak. ale po drugiej stronie na razie ta kroplówka jest przykręcona. Czyli co, kardiolog musi wybierać przede wszystkim, tak? Między tym, co jest optymalne, tym, co może zrobić?
0: Bywają takie sytuacje. Oczywiście dotyczy to tak zwanych uśrednionych przypadków. To też prawda jest taka, że nie jest tak źle, że włosy z głowy rwiemy i mówimy, zaraz będzie koniec. Tylko ja wychodzę z takiego założenia, że jeśli byliśmy w pierwszej trójce Europy, jeśli wszyscy przed nami czapki zdejmowali ze względu na to, co żeśmy zrobili i jakie wyniki osiągnęli, to drugi raz, tak powiem, to się nie powtórzy. I wtedy było naprawdę duże pieniądze na rozwój kardiologii interwencyjnej. Te ośrodki powstawały jak grzyby po deszczu. To było związane również z dobrą wyceną tych procedur. No ale potem 30% redukcje i tak dalej, spowodowały, że nagle motor napędowy

0: zarabiania przez szpitale poprzez kardiologię, zwłaszcza kardiologię inwazyjną, potem to było przez elektrofizjologię, no nie daje rady w dzisiejszych czasach, bo ta kroplówka nie nadąża.
1: Czyli mamy ludzi, którzy są doceniani, tak jak pan profesor, zapraszani do najwspanialszych towarzystw naukowych, tak, medycznych w Europie, tylko coraz mniej możemy poopowiadać o tym, co się u nas dzieje.
0: Znaczy, muszę powiedzieć, że oczywiście rodzynki się znajdują i oczywiście można powiedzieć, że mamy improwizację w naszych charakterach. Potrafimy naprawdę zrobić cukierek z czegoś, gdzie na zachodzie nawet by nikt na to nie spojrzał, bo w ogóle szkoda się sobie głowy zawracać. Polak posiedzi dłużej, zadzwoni do kogoś, załatwi coś taniej i jakby pchamy ten wózek do przodu. Czasami zadaję sobie pytanie, czy następne pokolenia będą robiły to samo? I mam co do tego mnóstwo wątpliwości, bo młodzi ludzie, którzy przychodzą do nich do pracy, ambitni, pracowici, szybciej się wypalają. Szybciej rezygnują. No szefie, no ile się będę z tym borykał? No nie, to nie.
1: Po co się kopać z koniem?
0: Coś takiego. I to jest troszkę bolesne, mamy naprawdę pracowitych, mądrych, zdolnych ludzi i ta polska kardiologia w dalszym ciągu może być naprawdę
1: wzorcowa.
0: Nam się jeszcze chce. Natomiast bardzo często słyszymy, ale wy już macie wszystko, dajcie spokój, inne działy mają gorzej.
1: Niestety, spotykaliśmy się ostatnio ponad rok temu. Takie były wtedy przedbiegi do Krajowej Sieci Kardiologicznej. Właściwie o to też chcę zapytać. Jak to funkcjonuje dzisiaj? No bo rozumiem, że jest się gdzie leczyć.
0: Panie redaktor, wolałbym na to pytanie odpowiadać, ale wiem, że muszę. Krajowej Sieci Kardiologicznej nie ma. Ona jest na papierze. I ja wiem, dlaczego ona jest na papierze. Bo pomysł jest zacny. Krótko mówiąc, trzy poziomy referencyjności, dobra dystrybucja pacjentów, żeby z prostymi rzeczami do tych najbardziej specjalistycznych ośrodków pacjenci nie trafiali, odwrócona piramida świadczeń, połączenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z podstawową opieką zdrowotną i ze szpitalnictwem, przeniesienie części sporej diagnostyki tej, która dzisiaj się w szpitalu jest wykonywana. No wcale nie musi być w szpitalu wykonywana. Co najmniej połowa diagnostyki kardiologicznej może być wykonana ambulatoryjnie. Chodzi o to, żeby była zrobiona na dobrym sprzęcie, opisana przez fachowców. I potem powinna trafić do kolejnych fachowców, którzy powinni zdecydować, czy szpital, czy dalej ambulatoryjnie. A w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej nie muszą leczyć się wszyscy, tylko co jakiś czas kontrola, ustawienie leczenia, wyregulowanie czegoś, co nie do końca dobrze funkcjonuje. Ale to jest, że tak powiem, takie chciejstwo, które wydawało się, że będzie dostępne. Jakby nagrodą za dobre funkcjonowanie, no powinien być tak zwany bonus 20%, jeśli pacjent został odpowiednio poprowadzony, zaprogramowany do dalszego leczenia, osiągnięto określone, powiedzmy sobie, wartości parametrów mówiących o jakości leczenia, no to 20% premii. No pieniędzy na premii nie ma. Co więcej, nie ma pieniędzy na to, żeby wszystkim nagle wszystko dać i pozwolić robić. No przecież wie pani, że jest redukcja liczby procedur, tak? Nawet jeśli pozostały pewne procedury tak zwanymi nielimitowanymi, no to za 60%. No to jak mówić o sieci, jak wprowadzać sieć, jak nie ma pieniędzy? I to wszystko po prostu tak na razie jest na wolnym biegu. To znaczy, to jest wszystko gotowe, żeby odpalić. Z tego również, co wiem, tak zwana elektroniczna karta pacjenta, super rzecz. Dlatego, że to jest informatyczna taka skrytka, w której można zobaczyć cały przebieg leczenia. Kto, kiedy, co i jak. Można
1: rewelacja, ułatwienie.
0: Tak jest. I to też wymaga pieniędzy, żeby nie tylko stworzyć, bo to już jest gotowe, ale to trzeba jeszcze wprowadzić. Trzeba kupić bardzo dużo komputerów, trzeba przeszkolić ludzi i tak dalej, i tak dalej. No, mówiło się wtedy, kiedy rozmawialiśmy, że w 26 roku, w drugiej połowie roku, no, pojawią się jakieś takie testy w wybranych tam ośrodkach i tak dalej. Nie słyszałem.

0: nic o tym, żeby coś, o czymś takim była mowa, więc pocisk jest. Wydaje mi się, bo to jest dla mnie jedyne wytłumaczenie, że cały ten pośpiech, który myśmy, tak powiem, bardziej się zaangażowali i wspomagaliśmy tutaj pana dyrektora Korbińskiego, który jakby był tą twarzą ministerstwa w tej krajowej, w tworzeniu Krajowej Sieci Kardiologicznej. Myśmy doprowadzili wszystkie sprawy, jak to się mówi, do końca. Krajowa Rada Kardiologiczna dniami i nocami, tak powiem, czasem i umiejętnościami swoich członków budowała różne procedury, różne wzorce po to, żeby to wszystko mogło zadziałać. I nagle stanęło. Bo się okazuje, że to jest moje jedyne wytłumaczenie, że po prostu tych pieniędzy nie ma, a na pół gwizdka nie da się tego zrobić. A jak się wprowadzi ten system bez nowych pieniędzy z ograniczeniami, to wywrócimy całą ideę. Więc dobrze, że ona na razie nie ruszyła, bo byśmy wylali dziecko z kąpielą, tak? Stąd ja mówię, jeśli chcemy być czubi, a krajowej, coś takiego, Krajowa Sieć Kardiologiczna nigdzie w Europie nie funkcjonuje. To jest,
1: to byłoby znowu,
0: to jest znowu rzecz, którą ja się chwaliłem na niejednej konferencji. Napisałem nie jeden artykuł, tak? Pytali się mnie ważni ludzie, jak my to robimy i tak dalej. No i dzisiaj pytam, co? No mówię, na razie to tak spokój, nie?
1: A ja myślałam, że największym problemem jest to, że brakuje koordynatorów.
0: Nie, nie, nie, proszę mi wierzyć. Jeśli są pieniądze, są koordynatorzy. No to jest następne, bo to są oczywiście ludzie dodatkowi do systemu. Nie można lekarzy, którzy powinni się zajmować pacjentami, nie można zatrudnić jako koordynatorów. No a już się pojawiały takie hasła, no to może wasze sekretarki i sekretarze, może tam coś jakoś, może własnym sumptem, tak, może część lekarzy będzie tak się tym trochę zajmować. No nie ma na trochę, albo każdy odpowiada za swoją przysłowiową działkę i wtedy jesteśmy profesjonalistami, wymagamy od każdego maksa i sami dajemy maksa i wtedy możemy się świecie chwalić.
1: I co? I pan profesor świeci w tej chwili oczami?
0: Tak? Jestem z tych sprytniejszych i może nie to, że świecę oczami, ale jakby odpowiadam hasłem, trochę się przedłuża, mam nadzieję, że koniec roku, początek przyszłego roku to ruszy. Ja naprawdę w to wierzę, bo dla mnie jest rzeczą oczywistą, że jeśli ktoś tej władzy w tym kraju, to zaburzona strefa ochrony zdrowia może być decydującą kwestią w wyborach.
1: No podkreślano, że Krajowa Sieć Kardiologiczna między innymi skróci kolejki,
0: tak,
1: udrożni
0: to
1: ścieżkę pacjenta, to była wielka
0: pieniędzy,
1: wartość.
0: A na razie słyszymy, że są redukcje, że brakuje, że ja już nie chcę mówić, ile mój instytut ma niezapłacone. Na odprawie ordynatorów usłyszałem kwotę, niezapłaconą kwotę za rok ubiegły, ale nie jestem upoważniony, żeby ją tutaj ogłaszać, ale to jest potężna kwota.
1: A ja chciałam pytać o telemedycynę, o te wszystkie udogodnienia jeszcze większe dla lekarzy, dla kardiologów, a zatrzymaliśmy się na programie, który był jednym ze sztandarowych.
0: Ja bym powiedział, to wszystko wymaga pieniędzy. I to są bardzo mądre, dobre inwestycje, bo one zmniejszają napór pacjenta na szpital. One ułatwiają leczenie pacjenta optymalne ambulatoryjnie, tak? Bez takiego cyklu, że wychodzi ze szpitala w dobrym stanie, potem jakoś się koleby miesiąc czy 6 tygodni i znowu trafia do szpitala. Mówimy tu głównie o pacjentach z niewydolnością serca, bo to tak mniej więcej wygląda. Jeśli oprzyrządowanie lekarza ambulatoryjnego jest większe, jeśli on może na tej telemedycynie, dzisiaj telemedycyna jest w stanie nam tyle parametrów dostarczyć, to już nie jest tylko zapis EKG, to nie jest już tylko pomiar ciśnienia, tak? To jest poziom glukozy, to jest nawodnienie organizmu, mówiące o tym, czy leczenie moczopędne musi, czy nie musi być no, zintensyfikowane. Tutaj te elementy wprowadzają mnóstwo danych dodatkowych, a my mamy przecież leki, którymi możemy reagować w tej fazie jeszcze przedszpitalnej po to, żeby okres remisji między pobytami w szpitalu po prostu skrócić. Ale dużo większą, że tak powiem, odpowiedzialność musi wziąć na siebie POZ i EOS.
1: Marzenie profesora Roberta Gila, członka zarządu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członka honorowego Brytyjskiego Towarzystwa Chorób Serca.

0: naczyniowych. Marzenie takie, żeby je spełnić w najbliższym czasie dla polskich pacjentów.
1: No właśnie, żeby ta sieć kardiologiczna weszła, żeby znalazły się na nią pieniądze. Ja jestem przekonany, że ośrodki mające szansę uzyskać 20% że tak powiem, nagrodę za dobrą pracę, będą dobrze pracowały. Jeśli będą źle pracowały, wypadają na niższy poziom. Im jesteś w wyższym poziomie, tym jesteś w stanie więcej zarobić. Wysokość specjalistyczne ośrodki nie powinny się zajmować tym, co mogą robić szpitale powiatowe czy słabiej wyposażone wojewódzkie. Wysoko specjalistyczne ośrodki powinny robić najtrudniejsze zabiegi i leczyć najcięższych pacjentów. Wtedy efektywność takiego leczenia będzie większa. Polakom będzie żyło się dłużej, lepiej.
0: Szanowni Państwo, i czekamy na to jako pacjenci, potencjalni pacjenci, czekamy na to, żeby spełniono te obietnice, które przecież składano i zapięto na ostatni guzik projekt, na który no przecież z podziwem patrzy Europa, tak, jeśli nawet nie cały świat, bo nasza kardiologia jest w czołówce, ale jak powiedział pan profesor Robert Gill, no jeszcze, obyśmy nie spadli z tego podium. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samo Zdrowie był profesor Robert Gill, kierownik Kliniki Kardiologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, a wszystkie zaszczytne tytuły towarzystw europejskich już przytoczyłam. Jeszcze raz serdecznie gratuluję, panie profesorze.
1: Dziękuję za gratulacje, dziękuję za zaproszenie, możliwość podzielenia się swoimi przemyśleniami. Warto się nimi dzielić.
0: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samo Zdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samo Zdrowie.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Marta Hoppe, zapraszam. Wiosna w pełni, więc najlepszym pomysłem na dziś będzie wyprawa do lasu. Ale dzisiaj będziemy zwiedzać ten las z bezpiecznej odległości, a może raczej zachowując bezpieczeństwo, bo wiadomo, że pewne rzeczy potrafimy zrobić, za które las nie jest nam wdzięczny, których być może nam nie wybaczy, bo chyba człowiek jest największym wrogiem lasu i niebezpieczeństwem, które może mu zgotować. A w studiu gość Piotr Daniszewski z Nadleśnictwa Drewnica, strażnik leśny. Pewnie możemy go spotkać patrolującego las, oby nie wlepił mandatu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: To zacznijmy od razu. Czy strażnik leśny jest nam w stanie wlepić mandat za coś, jeżeli zachowujemy się w lesie nie tak, jak trzeba?
5: Choć czyni to niechętnie.
4: A za co można dostać mandat w lesie?
5: Strażnicy leśni są zobligowani do tego, żeby zwalczać wszelkie szkodnictwo leśne. I tu już kodeks wykroczeń po prostu decyduje o tym, za wszystkie wykroczenia mogą się skończyć mandatowaniem, poza pewnymi wykroczeniami, które dotyczą kradzieży drewna. Te wykroczenia wszystkie muszą obligatoryjnie iść przez sąd. Ale pozostałe mogą się skończyć mandatowaniem, choć nie muszą. Można powiedzieć, że większość tych wykroczeń, przynajmniej w naszym nadleśnictwie, kończy się pouczeniem, co też jest formą kary.
4: To jakie wykroczenia popełniamy my jako ludzie? Bo takie pierwsze, które mi przychodzi do głowy, to zaśmiecanie lasu. Chociaż mam nadzieję, że jest z tym coraz lepiej, ale jednak jeszcze możemy pozostawić sporo do życzenia, jeśli chodzi o to, że wywozimy do lasu niepotrzebne, duże często rzeczy.
5: Temat okropny. Zdarza się, niestety zdarza się, że te śmieci w lesie lądują. Troszkę mam wrażenie, że zmienił się charakter tych śmieci. Kiedyś to były głównie jakieś takie odpady gospodarstwa domowego, co tam po prostu komu zbywało, to nie wiem, z dziada, pradziada już wszystko to wędrowało do lasu i tak tradycja niechlubna została podtrzymywana. Teraz bym powiedział, że troszkę zmienił się ten charakter wyrzucanych odpadów na takie odpady, z którym jest problem w pszokach, czy są to właśnie jakieś odpady niebezpieczne, jakieś przepracowane smary, jakieś odpady budowlane.

0: plane.
1: Opony pewnie nadal.
0: Opony, jakieś elementy karoserii samochodowej, to tego typu sytuacje nadal się niestety w lasach zdarzają. Oczywiście pozostałe grupy śmieci też się zdarzają, niestety. Nasze nadleśnictwo w zeszłym roku ponad 250 tysięcy złotych wydało na sprzątanie odpadów, więc jest to duża, duża skala.
1: Można by te pieniądze zaoszczędzić, wykorzystać na inne rzeczy, gdybyśmy my, użytkownicy lasu, przestali śmiecić. No i za to też pewnie może być mandat, pouczenie. To jedno, co...
0: W przypadku zaśmiecania tutaj proszę raczej nie liczyć na pouczenie. Tutaj raczej mandatujemy, a jeśli skala tego zaśmiecania jest większa, kierujemy wniosek o ukaranie do sądu. Tak z mojego podwórka powiem tylko, że najwięcej tego szkodnictwa leśnego, tego nieuprawnionego korzystania z lasu w przypadku naszego nadleśnictwa to dotyczy nieuprawnionego wjazdu pojazdu silnikowym do lasu.
1: Wydaje Czyli nie się... tylko samochody, ale kłady na przykład, to też pewnie
0: tak,
1: zmora.
0: Tak,
1: motocykle?
0: Myślę, że tak. Troszkę staram się zrozumieć też tą drugą stronę, bo to jest pewnego rodzaju frajda, tak, że się tym kładem gdzieś tam po bezdrożach ci ludzie poruszają. Natomiast musimy brać pod uwagę, że każdy jest użytkownikiem lasu. Od tego lasu każdy ma inne oczekiwania. Większość potrzebuje raczej takiego lasu spokojnego, cichego, a nie zagłuszonego przez ryk silników. Często tym wjazdom do lasu towarzyszy wyrzucanie właśnie jakichś odpadów, tudzież zabór drewna.
1: Można dostać w lesie mandat, można dostać pouczenie, a my dzisiaj pouczymy Państwa, jak się zachowywać w tym lesie, żeby właśnie taka niemiła niespodzianka nas nie spotkała. Jedno z haseł się pojawiło, czyli drzewo wynoszone z lasu, czyli taka nielegalna wycinka. Myślę, że to jest coś dla mnie niezwykłego. To znaczy, nie wyobrażam sobie, jak można iść do lasu, wyciąć drzewo i wziąć je pod pachę i z nim wyjść. To nie jest mała rzecz, którą ktoś ukradnie, tylko to jest ogromne drzewo. Na czym polega właśnie ta kradzież drewna z lasu?
0: Tutaj też rozgraniczyłbym pewne rzeczy, ponieważ to jest jakby osobny dział, którym się zajmuje Straż Leśna. Kradzież drzew z pnia, czyli właśnie ktoś idzie z pilarką, no w tym momencie z pilarką, to już nie jakieś siły moja, piły moja, twoja, tylko...
1: Czy
0: jakaś tam siekiera. Właśnie, i choinka na Boże Narodzenie, tylko już pilarka, wchodzi się do tego lasu i ten złodziej ścina drzewo i dokonuje zaboru takiego drewna. To jest jedna grupa kradzieży, natomiast jeszcze spotykamy się niestety coraz częściej z kradzieżami drewna wyrobionego, czyli pilarze w lesie, nasi pracownicy zakładu usług leśnych pozyskują drewno, wywożą to drewno z powierzchni leśnych do dróg wywozowych. Tam to drewno jest składowane i z tych składnic po prostu czasami to drewno ginie. Czyli ktoś po prostu przyjeżdża i kradnie takie już złożone drewno. To nie dość, że kradnie drewno, to kradnie też pracę tych ludzi, którzy to drewno pozyskali. Ten proceder również występuje. Powiem tak, pozytywną informację, że te kradzieże raczej spadają. Ta skala tych kradzieży jest coraz mniejsza. Wykrywalność tych kradzieży jest dość wysoka. W naszym nadleśnictwie w zeszłym roku co trzecia kradzież została wykryta i sprawcy zostali ukarani. Także wydaje mi się, że to jest dość wysoka skuteczność.
1: A co w takiej sytuacji, jeżeli drzewo na przykład się przewróci ze względu na chociażby wichurę? Co się czasem w lesie zdarza, że wiatr silny połamał drzewa, no i ktoś postanawia trochę tego drewna, tych gałęzi wziąć z tego lasu, chociażby na ognisko albo po to, żeby ogrzać się zimą. Drzewo się przewróciło, nikt z nim nic nie robi, leży takie smutne drzewo, na pewno tam się życie toczy, ale no jeżeli chcielibyśmy trochę tego drzewa zabrać, czy to jest, gdzie jest jakaś taka granica, że tu można, a tu nie można? No bo nieraz widać, że ktoś z lasu wyciąga gałęzie na ognisko, które na skraju lasu w miejscu przeznaczonym organizuje.
0: Z prawnego punktu widzenia nie możemy robić takich rzeczy. To jest mienie Skarbu Państwa i każdy tego typu czyn jest karany. Oczywiście rozmawiamy tu o skali, no jakieś parę gałęzi, a ścięcie całego drzewa, to są dwa zupełnie inne czyny. Natomiast jeden i drugi jest sankcjonowany i no na szczęście dzieje się to coraz

0: rzadziej.
1: Czyli ta skala to rzeczywiście jest pewnie coś, co można ocenić, parę gałązek, no trudno będzie za rękę złapać i zabrać tych parę gałązek?
0: To znaczy, może powiem tak, w lasach, jeśli są jakieś właśnie wiatrołomy, o których żeśmy rozmawiali, to są to bardzo sytuacje niebezpieczne, czyli jeśli powierzchniowo jakaś wichura wywali kawał lasu, to tam nie możemy w ogóle wchodzić. To jest sytuacja wyjątkowo niebezpieczna i nawet dla doświadczonych pilarzy te drzewa stanowią bardzo duże niebezpieczeństwo. Staramy się właśnie, żeby w takich miejscach nawet pracowały tylko te harwestery, te duże maszyny leśne, bo to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Jeśli gdzieś w lesie jest drzewo wywrócone, czy już na przykład na powierzchniach, gdzie leśnicy wykonywali trzebieże, czyli te takie częściowe pozyskanie, nie całościowe, to tam często po tych zabiegach zostaje też również masa gałęzi. Jest taka możliwość wyrobienia sobie tak zwanym samowyrobem tych gałęzi w odpowiedni oczywiście sposób, przy zachowaniu BHP. Wcześniej należy się umówić z leśniczym. On już tam udzieli wszelkich informacji, jak to wszystko wygląda. I potem to drewno w bardzo atrakcyjnej cenie można sobie wykupić i w ten sposób pozyskać opał. Do czego serdecznie zachęcam, bo to jest raz, że kontakt z naturą, a dwa, że mamy właśnie tanie źródło opału. Natomiast no, nie polecam bez wiedzy leśniczego czy po prostu takie uprawianie takiej samowolki, że wejdziemy do lasu i zobaczymy coś, co wydaje nam się tam w tym lesie zbędne i zabór tego, bo to jest po prostu czyn prawnie zabroniony.
1: A czego jeszcze nie możemy zabierać i wynosić z lasu? Bo tak sobie myślę, że czasami możemy natrafić na kości jakichś zwierząt. No w końcu w lesie toczy się wojna o przetrwanie między różnymi gatunkami i zagryziona sarna, z której zostało niewiele, takie kości na pamiątkę. Czy to jest coś, co możemy zabrać? Bo grzyby zbieramy, ale czy szyszki, a czy kości możemy?
0: Płody runa leśnego możemy zbierać i do tego też również zachęcam, czyli właśnie jakieś jagody, grzyby. Natomiast tutaj wiąże się to z tym, że jeszcze musimy mieć określoną wiedzę, bo nie wszystkie jagody, które w lesie znajdziemy, są jadalne. Niektóre mogą być trujące nawet, bo jest, nie wiem, chociażby pokrzyk wilcza jagoda, co prawda krzew, ale on ma silnie trujące jagody. Tak samo jest z grzybami. Musimy się uzbroić w wiedzę, jak te grzyby pozyskać, w odpowiedni sposób przechowywać i które zbierać, żeby się nie zatruć. Jeśli chodzi
1: o takie pamiątki,
0: to bardzo popularne ostatnio stało się właśnie zbieranie poroży. Niektórzy mówią, że to takie brązowe złoto z lasu. Fajne zajęcie, można jak najbardziej zbierać i wynosić sobie takie poroża z lasu, tylko musimy mieć na względzie, że nie wolno nam płoszyć tych zwierząt, żeby te zrzuty pozyskać. To jest jedna rzecz. Zresztą Straż Leśna organizuje taką ogólnopolską akcję w tym czasie, Wieniec, ona się nazywa, we współpracy z różnymi służbami. My tam sobie po prostu te lasy już patrolujemy, tak żeby nie zakłócać tych godów, czy właśnie nie niepokoić tych jeleniowatych. Natomiast musimy pamiętać, że jeśli znajdziemy całą czaszkę z porożem, to taką czaszkę jesteśmy zobligowani do zwrócenia właściwemu nadleśnictwu, bo to jest wtedy mienie Skarbu Państwa. Natomiast tak jak powiedziałem, jedno pojedyncze poroże gdzieś jak znajdziemy, fajna pamiątka, fajne trofeum, polecam.
1: A skąd leśniczy nadleśnictwo będzie wiedziało, że ta czaszka tam była? Chociaż jak leśniczy chodzi po lesie, to być może sprawdził i widział, że takie miejsce jest.
0: Wszystkiego chyba się nie da skontrolować i chyba dobrze, że tak nie jest, że wszędzie tylko jest ta jakaś kontrola. Las musi być takim właśnie środowiskiem, gdzie mamy komfort. Oczywiście Straż Leśna jest taką formacją, która stara się właśnie, żeby ten las był miejscem bezpiecznym i żeby tego szkodnictwa leśnego było jak najmniej. I korzysta z dobrodziejstw już takich elektronicznych, czyli właśnie jakiś fotopułapek, urządzeń monitorujących i tak dalej. I robimy to nie w celu, żeby podglądać ludzi, co oni tam w tym lesie robią, tylko właśnie, żeby przeciwdziałać jakiemuś szkodnictwu czy kradzieżom drewna.
1: A najlepsze zdjęcie z fotopułapki to zdjęcie zwierząt, które przechadzają się i które zostawiają ciekawe wspomnienia. Ale my dzisiaj rozmawiamy o tym, co złego może się wydarzyć kojarzyć w lesie. No i przy naszym ostatnim spotkaniu mówiliśmy o suszy i o tym, że jest coraz mniej wody, że ten las też cierpi z powodu właśnie braku wody i widzimy komunikaty czasami, jak jest rzeczywiście już wyjątkowo sucho, ciepło, że do lasu nie można wchodzić, bo występuje zagrożenie pożarowe.

0: pożarowe. I tu chyba nie bardzo jest jakieś rozwiązanie, żeby zapobiec pożarom lasu. Czy coś się robi, żeby właśnie jak najmniejszy fragment się spalił, jeżeli już do czegoś takiego dojdzie?
1: Dobrze, to może tutaj troszkę nawiążę do historii. W 1992 roku w Polsce wydarzył się największy pożar w historii nowożytnej Polski. W Kuźni Raciborskiej wybuchł ten pożar. Potężny, 4 dni tam akcja gaśnicza trwała, 2 strażaków straciło życie, chyba tam 50 wozów strażackich ogarnął też płomienie, masa rannych, dokładnych liczb tam nie pamiętam, natomiast no niesamowite wydarzenie, bardzo takie wstrząsające i od tej pory lasy po prostu postanowiły wziąć się na poważnie za to zagrożenie pożarowe. I wzięły się na poważnie. Mało tego, stworzyły taki system, który teraz jest, można powiedzieć, wzorem nawet i dla Ameryki. Amerykanie też będą próbowali sobie ten nasz system wdrażać u siebie.
0: Na
1: czym on polega? Na sprawnej takiej sieci dróg dojazdów pożarowych. To jest, całe lasy są pocięte po prostu siatką dojazdów pożarowych, które ich drożność i stan jest sprawdzany co roku i staramy się też jako leśnicy, żeby każdy fragment lasu był obserwowany z wież obserwacyjnych. Co najmniej 3. Czemu 3? Ponieważ jeśli gdzieś z tych 3 wież zauważymy sobie płomień, czy dym, bo na dobrą sprawę najpierw dym widać, zbieramy sobie kąty po prostu z tych 3 wież i w miejscu ich przecięcia mamy bardzo dokładną lokalizację, w którym miejscu wybuchł pożar. Leśnicy też utrzymują takie drużyny strażackie, przez cały czas dyżurujące właśnie w okresie tym palnym przy nadleśnictwach. Nasze nadleśnictwo również ma taką drużynę i ten zastęp, można powiedzieć, że bardzo szybko reaguje, czyli pojawia się gdzieś ten dym, te wieże określają, przez cały czas jesteśmy w łączności. Również Straż Leśna ma radioodbiornik i tutaj porozumiewamy się wszyscy i w bardzo szybki sposób jesteśmy po prostu w stanie chociażby doprowadzić tych strażaków na miejsce, bo w tym lesie nie jest tak łatwo się wcale poruszać. I to jest jedna z takich rzeczy, ale też powiem taką dość ciekawą informację, że Lasy Państwowe również utrzymują samoloty gaśnicze i one również wykorzystywane są do akcji. W tym roku w Rembertowie był właśnie pożar, w którym dzięki dromaderowi, takiemu samolotowi gaśniczemu, udało się bardzo szybko zahamować, a było to duże zagrożenie dla naszych lasów.
0: A te drogi, które są w lasach, to one też chyba spowalniają możliwość przedostania się ognia z jednej strony drogi na drugą, no bo dołem ogień nie pójdzie. Miejmy nadzieję, że górą nie, bo też są takie miejsca, gdzie jest trochę przekopane, gdzie jest na przykład przy parkingach leśnych.
1: Czasami leśnicy
0: ogień nie pójdzie.
1: Czasami leśnicy reagują też właśnie, ograniczają pożary poprzez wyorywanie takich pasów PPOŚ, ale chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Na etapie planowania lasu leśnicy na tych takich powierzchniach, gdzie będzie sadzona sosna, sadzą takie pasy brzozy. I te pasy brzozowe potrafią pożar właśnie też, szczególnie ten wierzchołkowy, przyhamować. Sosna jest bardzo wyjątkowo łatwopalna, ma dużo tych olejków eterycznych, te żywice, to wszystko bardzo szybko płonie. Natomiast brzoza, jak tak sobie popatrzymy na jej koronę, no to te jej witki z tymi brzozowymi liśćmi tak szybko nie płoną, przez co właśnie te pożary są też zachowywane. Więc to jest taki naturalny, bym powiedział, sposób. No ktoś zapyta, to czemu w takim razie tej brzozy tak nie sadzimy w ogóle między tą sosną, bo wtedy tych pożarów by w ogóle było mniej. No tu z kolei biologia wkracza. Kiedyś też rozmawialiśmy właśnie o tym, że las to jest takie wieczna walka między tymi gatunkami. I brzoza przez te witki biczuje okolicznych sąsiadów, przez co właśnie ma większą taką przestrzeń. Więc posadzenie w litej sośninie pojedynczych brzóz po prostu spowoduje to, że te sosny skarłowiacie ją nam. Ta brzoza zacznie wygrywać tą konkurencję. Taki ma sposób na przetrwanie.
0: A skoro mówimy o pożarach, to też tutaj no, głównym zagrożeniem jest człowiek. To my wzniecamy te pożary, to my sprawiamy, wyrzucając śmieci, że może się las zapalić, ale czy spotkał się pan z tym, że ktoś w lesie rozpala ognisko?
1: Tak, to też jest dość częsty proceder. Na szczęście coraz rzadszy, chociaż statystyki pokazują, 9 na 10 pożarów to powoduje człowiek. Jego nieuważne

0: zachowanie, właśnie jakieś pozostawianie otwartego ognia, to są takie zachowania, które no, powodują to, że bardzo szybko ten ogień się rozprzestrzenia. Nam się może wydawać, że no co to jest, no ognisko niewielkie, dobrze jeszcze w miarę odizolowane, ale to czasami wystarczy iskra. Ten las, kiedy naprawdę tam przez długi czas nie pada, to ta ściółka jest wyjątkowo sucha. To porównują nawet do kartki papieru, więc niewielka nawet iskra może spowodować pożar. To jest też jedną zresztą z takich obowiązków leśników, że bada się wilgotność ściółki i kiedy ona właśnie tam, to są takie metody badawcze, kiedy ona przez pewien czas się utrzymuje w bardzo niskiej tej wilgotności, nadleśniczy może nawet ogłosić zakaz wstępu do lasu. Nie dlatego, że mu się tam chce ograniczyć ludziom przebywanie w lesie, tylko właśnie ze względów pożarowych. Tak, trzeba to jasno powiedzieć, czasami w lesie są pewne ograniczenia. Nie wchodzimy na przykład do upraw do 4 metrów wysokości, na te uprawy leśne, które są tam, często je nawet widzimy takie pogrodzone. No to też co prawda nie ze względu na człowieka, tylko na presję zwierząt jeleniowatych, bo one po prostu wyjadają sobie te młode sadzonki tam posadzone.
1: Natomiast las musi rosnąć.
0: Las musi rosnąć. My jesteśmy od tego, żeby właśnie zachować ciągłość tego lasu. To jest jedno z miejsc, do których nie wchodzimy w lesie, tak? Czyli te uprawy do 4 metrów. Na pewno nie wchodzimy do jakichś właśnie ostoi zwierzyny, źródlisk rzek, bo to są takie obszary, które chcemy, żeby tam ten dostęp człowieka był jak najmniejszy. Nie wchodzimy również właśnie na obszary, które są objęte takim czasowym zakazem wstępu, czyli właśnie nadleśniczy może ogłosić taki czasowy zakaz. On go w lokalnych mediach też rozgłasza. Zwykle się to dzieje właśnie ze względów pożarowych, albo jeśli są jakieś wiatrowały, wiatrołomy, to też nadleśniczy ogłasza taki czasowy zakaz wstępu, dopóki po prostu nie uprzątniemy tych powierzchni, żeby były bezpieczne. I oczywiście nie wchodzimy też na tereny, gdzie prowadzone są po prostu place leśne, bo tam lecą drzewa i można zostać poszkodowanym, a nawet zginąć.
1: Traktujemy las z szacunkiem. Jeszcze jedno zagrożenie, które pewnie pojawia się ze strony człowieka, chociaż nie wiem, jak bardzo duży jest to problem, czyli kłusownictwo. Wspomnieliśmy trochę o tych porożach, o niestraszeniu zwierząt, żeby właśnie to poroże zrzuciły specjalnie dla nas. Ale jeśli chodzi o kłusownictwo, to jest to problem, który nadal w polskich lasach jest obecny. Czy też mamy jakiś taki spadek, tendencję spadkową?
0: Problem kłusownictwa w Straży Leśnej to jest też w ogóle jako osobny dział takiego szkodnictwa leśnego, to kłusownictwo. Natomiast na szczęście jest to już bardzo, powiedziałbym nawet enigmatyczny problem. Są takie rejony Polski, że jeszcze się tam gdzieś pojawia. W moim nadleśnictwie w przeciągu paru lat to dosłownie kilka było przypadków kłusownictwa. To jakieś wnyki znaleźliśmy, jakąś sieć na rzece, właśnie tam gdzieś wnyki na bobra założone przy rzece. Gdzieś tam była też skłusowana sarna. Natomiast na szczęście jest to już coraz mniejszy proceder. Musimy sobie zdawać sprawę, że pozyskanie zwierzyny, czy zwierząt w ogóle z lasu, poza polowaniami, to jest właśnie kłusownictwo. Niekoniecznie jest to też związane z takim stereotypem takiego kłusownika zarośniętego dziada borowego. Tak, w jakimś kapeluszu z flintą, gdzie on tam nocami łazi i próbuje jakąś sarenkę ustrzelić, tylko czasami to kłusownictwo może być wyjątkowo niebezpieczne, bo ci ludzie zdają sobie sprawę z konsekwencji kłusowania, posługują się bardzo nowoczesną bronią myśliwską, a to jest w ogóle też osobny temat. To już jest broń z optyką, z termowizją.
1: No tak jak technologia pomaga dbać o las, tak? Też tak, niestety też rozwija się w inne strony.
0: Troszkę wydaje mi się, że na przykład to myślistwo już z użyciem tej broni bardziej zaawansowanej, no można powiedzieć, że ułatwia, żeby tą zwierzynę pozyskać w sposób właśnie taki właściwy, bez jakichś takich niepotrzebnych postrzałków i tak dalej. Więc to jest pewne ułatwienie, ale też z kolei ułatwia pozyskanie nieprawidłowe przez kłusowników. To jest przestępstwo. To jest bardzo niebezpieczne. bezpieczny proceder.
1: No dobrze, to dzisiaj o tych zagrożeniach w lesie rozmawialiśmy, a może my jako tacy zwykli obywatele odwiedzający las robimy też coś dobrego? Spotkał się pan z jakimiś pozytywnymi zachowaniami? Ja się pochwalę.

0: ale zawsze mam reklamówkę i najczęściej wychodzę z reklamówką pełną śmieci z tego lasu, więc taka moja mała cegiełka, ale jakieś takie postawy pozytywne, które warto by było pochwalić na antenie Polskiego Radia 24.
1: Dużo jest takich zachowań, które obserwujemy. Jest masa inicjatyw takich lokalnych. Firmy przychodzą do nadleśnictwa i

0: im wiemy, tym bardziej doceniamy też pracę leśników, wbrew pozorom.
1: A wyprawa do lasu na pewno dobrze zrobi też dla naszej głowy. Jesteśmy w stanie tam odpocząć, pozbierać myśli, zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy leśnikiem albo leśniczym i idziemy tam dla przyjemności, a nie sprawdzać, czy wszystko gra. A dzisiaj grał i sprawdzał z nami Piotr Daniszewski z Nadleśnictwa Drewnica, strażnik leśny. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
1: No i widzimy się w lesie, mam nadzieję. Marta Hoppe, dziękuję, do usłyszenia.
2: I mamy klimat. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
3: A my otwieramy na moment sportowy i bardzo pozytywny temat. Razem z nami jest Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Klub. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
3: Panie redaktorze, no chyba możemy powiedzieć o bardzo dobrej informacji płynącej z Wimbledonu, bo jest decyzja w sprawie dzikiej karty dla Mai Chwalińskiej. No i to już oficjalna informacja, że Maja Chwalińska taką dziką kartę na ten rozpoczynający się wkrótce Wimbledon otrzymuje. Zaskoczeni chyba nie jesteśmy, jak pan sądzi?
4: Znaczy, wie pan, ja bym powiedział tak, że zaskoczeni może nie, ale przede wszystkim jest to bardzo miła informacja dla Mai, bo po pierwsze doceniono to, co zrobiła w Paryżu 2 tygodnie temu, no a poza tym trzeba tutaj troszkę wrzucić kamyczek do ogródka Brytyjczyków i powiedzieć, że oni przy swoim konserwatyzmie i takim niechęci zmian pewnych reguł tutaj wyszli trochę ze swojej strefy komfortu, bo to wcale nie było takie oczywiste, że Polka tą dziką kartę może dostać. Wydaje mi się, że przeważył jeden argument, to znaczy to, że Maja Chwalińska jest obecnie 21. rakietą świata i gdyby tej dzikiej karty nie dostała, to wtedy Polka musiałaby się przebijać przez eliminację i nie byłaby rozstawiona w turnieju głównym.
3: No tak, czyli już także od samego początku byłoby bardzo trudno, ale tutaj też same kwalifikacje to jest jednak i fizyczne obciążenie dla zawodników, dla zawodniczki w tym przypadku.
4: Tak, i to choć oczywiście Maja sobie w sposób fantastyczny z tym poradziła w Paryżu, ale jednak, szczególnie w finale z Mirą Andrzejewą, widać było jednak te 9 poprzednich meczów, to był finał, to był danie 10, to się właściwie nie zdarza w normalnej rywalizacji zawodowych tenisistek. Także to zostało Mai dzięki tej dzikiej karcie zaoszczędzone. Ona o te 3 mecze mniej na pewno w Londynie rozegra, no i przez to, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, zachowa więcej paliwa w baku na mecze w turnieju głównym. Także to jest na pewno bardzo dobra dla niej wiadomość.
3: Tak jak pan redaktor zaznaczał, w Londynie, kiedy zamykano tak naprawdę listę uczestników, Maja Chwalińska była 114. rakietą rankingu WTA. Po turnieju w Paryżu awansowała na 21. lokatę. No i tutaj zdaje się, że właśnie Brytyjczycy chyba wyjścia za bardzo nie mieli. No ale jest ta dzika karta przyznana. Jest to dobra informacja na pewno dla Mai Chwalińskiej, ale z jakimi w ogóle oczekiwaniami, czy z jaką presją będzie Maja Chwalińska do tego turnieju przystępowała?
4: Znaczy, na pewno oczekiwania, szczególnie polskich kibiców, zostały niesamowicie rozbudzone po tym fantastycznym turnieju w Paryżu, ale ja bym oczywiście tonował te hurra optymistyczne komentarze, które gdzieniegdzie się pojawiają. Trzeba mieć świadomość, że to niecodziennie będą się zdarzały takie wyniki w wykonaniu Mai Chwalińskiej. Aczkolwiek na jakby tą optymistyczną stroną, o której warto wspomnieć, jest to, że Maja już kiedyś w turnieju głównym na Wimbledonie grała. To było 4 lata temu, w 2022 roku, w tym sławetnym Wimbledonie, z którego wykluczono Rosjan i Białorusinów. Maja tam przeszła eliminację, zagrała bardzo dobry mecz pierwszej rundy, wygrała z Kateriną Siniakową i potem po walce po trzech setach przegrała z Alison Risky, z reprezentantką Stanów Zjednoczonych. Także ona ma już swoje doświadczenia i to dobre z Wimbledonu i to też pokazuje,

0: czuję, że ona może nas miło zaskoczyć też kolejnymi zwycięstwami na Wimbledonie, ale z drugiej strony też nie chciałbym, żeby tutaj polscy kibice jakoś szczególnie pompowali balonik, bo...
1: Ale będziemy trzymać kciuki.
0: Tak.
1: Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club, był naszym gościem. Dziękuję za komentarz, panie redaktorze. Życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: A teraz czas na informacje w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Koniec z maksymalnymi cenami paliwa. Rząd wygasza program CPN. Potępienie i ostrożny komentarz to reakcja Komisji Europejskiej na zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Będą też świeże doniesienia z Mundialu. Sprawdzimy też, czym w historii futbolu zapisał się Argentyńczyk Lionel Messi. Minęła szósta. Rafał Boguta, zapraszam. Rząd ogłosił koniec taniego tankowania. Zgodnie z zapowiedziami premiera Tuska sprzed kilku dni, Rada Ministrów omówiła program CPN, czyli ceny paliw niżej, i plan stopniowego wygaszania tego pakietu. Część programu już przestała obowiązywać od wczoraj. Nie ma już niższej akcyzy na benzynę i olej napędowy.
2: Stopniowe wygaszanie programu CPN to reakcja na doniesienia o rozejmie w Zatoce Perskiej. Po tym jak prezydent Donald Trump poinformował o podpisaniu porozumienia z Iranem, natychmiast spadły ceny surowców. Dlatego, jak tłumaczy premier Donald Tusk, program ochrony polskich kierowców można powoli kończyć.
3: Bo zakładaliśmy i okazało się, że nasze założenie jest trafne, że podpisanie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem powinno spowodować wyraźny spadek cen. I dzięki temu paliwo na stacjach benzynowych będzie mniej więcej w tej samej cenie, w jakiej było wtedy, kiedy nie pobieraliśmy akcyzy.
2: Akcja CPN nie obciąży nadmiernie ani budżetu centralnego, ani kieszenie podatników. Wszystko za sprawą przepisów o podatku od nadzwyczajnych zysków. Firmy paliwowe nie stracą, ale też nie zarobią. Wszyscy przejdą przez ten kryzys suchą nogą. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Rada Ministrów przyjęła też projekt ustawy, który umożliwi Rządowej Agencji zbieranie informacji o zarobkach medyków. To reakcja na doniesienia dotyczące zarobków lekarza i radnego, który w ciągu roku miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1 600 000 zł. Komisja Europejska potępiła zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Krytyk Kremla, który prowadził działalność artystyczną pod pseudonimem Siemion Skrepecki, został zastrzelony w poniedziałek rano. Był artystą i blogerem. Według prokuratury zabójstwo wyglądało na egzekucję. Komentarz rzeczniczki komisji otrzymała nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka.
4: Komentarz Komisji Europejskiej jest krótki i ostrożny. Bruksela nie mówi o egzekucji, nie wskazuje palcem na Rosję, choć można krytykę wyczytać między wierszami. Działający pod pseudonimem Siemion Skrepecki był artystą, który z odwagą korzystał ze swojego prawa do wolności wypowiedzi. Ochrona wolności artystycznej jest podstawowym elementem zdrowych społeczeństw demokratycznych. Brzmi komentarz rzeczniczki Komisji Europejskiej, który otrzymałam. Są także wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół. Komisja Europejska napisała również, że jest przekonana, że polskie władze przeprowadzą w tej sprawie rzetelne i wyczerpujące śledztwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Dziś ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok Rosjanina. W związku z mordem zatrzymano dwóch Białorusinów, ale nie postawiono im zarzutów. Trwają poszukiwania mężczyzny, który strzelał do rosyjskiego artysty. Prezydent Karol Nawrocki zakończył trzydniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Minister w kancelarii prezydenta Marcin Przydacz powiedział, że w czasie wizyty w amerykańskim Senacie prezydent usłyszał silne poparcie dla obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
5: Mamy tutaj absolutnie potwierdzenie, że Senat widzi konieczność utrzymania obecności wojskowej w Polsce.

0: nawet rozbudowywania, pojawiały się takie głosy rozbudowywania tej obecności na wschodniej flance NATO w duchu stałej obecności.
1: Pierwszego dnia pobytu w USA polski prezydent oglądał galę mieszanych sztuk walki w Białym Domu z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa. Ostatnim punktem wizyty prezydenta Nawrockiego było spotkanie z Polonią w miejscowości Clearwater na Florydzie. Na taką decyzję liczyli kibice. Organizatorzy Wimbledonu przyznali Maji Chwalińskiej dziką kartę. Polka już powinna przygotowywać się do gry na trawie, ocenia były tenisista Wojciech Fibak. W rozmowie z Polskim Radiem podkreślał, że jego zdaniem nasza tenisistka powinna przed turniejem rozegrać kilka pokazowych spotkań w warunkach przybliżonych do londyńskich.
2: Trzymam kciuki za Maję. Oczywiście powinna się trochę przygotować do tej gry na trawie, bo to jest zmiana nawierzchni, z mączki na nawierzchnię trawiastą. Nie występuje w żadnym turnieju przygotowawczym do Wimbledonu, więc proponuję rozegranie kilku pokazówek, także nie tylko trening.
1: Dzięki dzikiej karcie przyznanej przez organizatorów Wimbledonu Maja Chwalińska ominie mecze kwalifikacyjne, a swój występ na londyńskiej trawie rozpocznie bezpośrednio od pierwszej rundy. I w informacjach zaglądamy jeszcze na piłkarskie Mistrzostwa Świata. W zakończonym przed godziną meczu grupy J Argentyna pewnie pokonała Algierię 3-0. Wszystkie trzy gole zdobył Lionel Messi. Tym samym wyrównał rekord Niemca Miroslava Klozego z 16 goli strzelonych na mundialu. Przy tej okazji odnotowujemy jeszcze jeden historyczny wyczyn, którego dokonał Argentyńczyk. Messi jako pierwszy piłkarz w historii zagrał na 6. mundialu. Kilka minut temu rozpoczęło się drugie spotkanie grupy J. Austria, Jordania na razie jest 0-0, a we wcześniejszym nocnym spotkaniu grupy I Norwegia wysoko pokonała reprezentację Iraku 4-1. We wcześniejszym wieczornym spotkaniu tej grupy Francja nie bez przeszkód wygrała z Senegalem 3-1. Tam sporo emocji przyniosły zwłaszcza końcowe minuty spotkania, w których padły gole dla obu reprezentacji. Więcej o mundialu już za pół godziny w informacjach sportowych.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Środa będzie na ogół pogodna. Przelotnie pada tylko na południu kraju. W ciągu dnia pokropi też na Suwalszczyźnie. Lokalnie możliwe będą burze. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na północy, 20 w centrum, do 24 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Do Polski tymczasem dociera fala gorąca. Cieplej będzie już od jutra. W sobotę prognozowany jest 30-stopniowy upał. W weekend spodziewane są też groźne burze z ulewami.
1: Klimat.
0: W zdecydowanej większości powiatów jest zagrożenie pożarowe, które utrzymuje się na małym poziomie. Jakość powietrza o poranku w całym kraju jest bardzo dobra, a z odnawialnych źródeł pochodzi 11% energii. Między godziną 9 a 11 warto korzystać z urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadmiar prądu.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Jest 7 minut po godzinie 6, środa, 17 dzień czerwca, to jest 168 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku bliźniąt, wzeszło o 4.14, a zajdzie o godzinie 21. Dzień będzie trwał 16 godzin i 46 minut. Imieniny obchodzą Adolf, Albert, Laura, Marcjan, Franciszek i Piotr. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności i witamy serdecznie. Andrzej Abgarowicz, Paulina Olak, Wiktor Sudyka i Jakub Kukla. Dzień dobry. Na początek kalendarium historyczne.
4: Halo, halo. Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Habemus Papam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
1: Kalendarium historyczne.
11: 17 czerwca w roku 1025 zmarł pierwszy koronowany król Polski, Bolesław, nazywany później Chrobrym.
12: Chrobry był symbolem, był pewnym pułapem, który należało osiągnąć, jeśli chciało się być wybitnym władcą. Jest to symbol Polski, która rośnie w siłę już u zarania swych dziejów, Polski, która wchodzi do Europy jako kraj rzeczywiście silny.
11: Przypomniał profesor Grzegorz Myśliwski. 525 lat temu w czasie

0: W czasie odwrotu z wyprawy mołdawskiej zginął Jan Olbracht, król Polski z dynastii Jagiellonów.
1: Zamiast mówić, że za Jana Olbrachta wyginęła szlachta, należałoby mówić zwyciężyła szlachta. Po pierwsze, powołanie szlacheckiego w ogromnej przewadze Sejmu Walnego. Po drugie, szlachcie pozwala się na wolny handel zbożem.
0: Uważał profesor Tadeusz Rosłanowski. Olbracht ograniczył także rolę kościoła w państwie. 390 lat temu zmarł król Jan III, zwycięzca armii tureckiej w bitwach pod Wiedniem i Chocimiem.
2: Zmarł w pałacu w Wilanowie, wspaniale przebudowanym przez siebie na letnią rezydencję. Historycy medycyny nie są zgodni, jaka choroba ostatecznie wpłynęła na śmierć króla. Uważa się, że śmierć mogła nastąpić z powodu niewydolności serca.
0: Mówiła profesor Teresa Hęczewska-Hennel. Według części historyków śmierć króla Sobieskiego zakończyła okres potęgi politycznej państwa polskiego. W roku 1835 zmarła księżna Izabela Czartoryska, mecenas sztuki oraz założycielka Puław, które uczyniła jednym z głównych ośrodków kultury w porozbiorowej Polsce.
3: Cenił jej towarzystwo król, zabiegał o jej względy ambasador Rosji Nikołaj Repnin, stracił dla niej głowę książę de Lozę, a w Anglii leczył księżnę z melancholii sam Benjamin Franklin, grając na harmonijce.
0: Wspominała profesor Maria Czeppe. Grób Izabeli Czartoryskiej znajduje się w krypcie kościoła parafialnego w Sieniawie. Dziś 95. rocznica urodzin aktora, reżysera i pedagoga Ignacego Gogolewskiego. Przez ponad 60 lat współpracował z Teatrem Polskiego Radia.
4: Jeszcze na studiach pan Tadeusz Belski, legenda polskiego teatru, zaprosił młodych ludzi, żeby dali głos. Podzielił się różnego rodzaju uwagami, czy ten głos jest foniczny, czy nie. A potem, po skończeniu studiów, przez jakiś czas oczekiwałem propozycji, dorabiając w muzyce i aktualnościach, aż wreszcie przyszedł moment. Teatr Polskiego Radia
0: opowiadał o swoich radiowych początkach. Został uhonorowany między innymi Splendorem Splendorów. W roku 1939 urodził się jeden z najwybitniejszych reżyserów polskiego kina, Krzysztof Zanussi.
5: Mam takie poczucie, że radio jest dla mnie pewną tajemnicą. Mówi się do tej publiczności, której się nie widzi.
0: Mówił oczywiście dla Polskiego Radia. Tego dnia, lecz w roku 1983 odszedł poeta, aktor i reżyser Miron Białoszewski. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich twórców awangardowych. Jego najbardziej znanym dziełem jest Pamiętnik z Powstania Warszawskiego, który jest opisem faktycznych przeżyć autora z sierpnia 1944 roku.
6: Wiedziałam, że o tym kiedyś napiszę, tylko nie mogłam wtedy jeszcze dać sobie rady z tym jak. Zdawało mi się, że w czasie powstania tyle rzeczy działo się naraz, jednocześnie w iluś miejscach, że to nie sposób zanotować. Potem doszedłem do wniosku, że obchodziło by mnie tylko w razie pisania to, co przy mnie się działo, więc już jest konstrukcja.
0: Urodził się prawdopodobnie 30 czerwca w roku 1922 na warszawskiej Woli. 35 lat temu w Bonn kanclerz Helmut Kohl i premier Jan Krzysztof Bielecki podpisali traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Dokument stanowił uzupełnienie polsko-niemieckiego traktatu granicznego z 14 listopada 1990 roku, będącego jednym z warunków zjednoczenia Niemiec.
7: Polacy i Niemcy potrzebują pokoju w sercach i umysłach. Musimy patrzeć nie wstecz, lecz w przyszłość. Musimy ze sobą współżyć.
0: Mówił po podpisaniu listopadowego traktatu ówczesny minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski. W roku 2004 zmarł polityk i działacz społeczny Jacek Kuroń. W czasach PRL był działaczem opozycji, natomiast po przemianach był między innymi ministrem pracy i polityki socjalnej czy kandydatem na prezydenta w wyborach w roku 1995.
8: Bismarck kiedyś powiedział: wojnę z Francją wygra nam wiejski nauczyciel. My na szczęście żadnej wojny nie szykujemy się, ale jemu się to sprawdziło wtedy właśnie. Chodziło o to, żeby jak najwięcej pieniędzy włożyć w edukację, bo to jest kwestia rozwiązania podstawowych problemów.
0: Oceniał realny przebieg przemian ustrojowych w naszym kraju. 10 lat temu ukazał się 11. studyjny album grupy Red Hot Chili Peppers zatytułowany The Getaway.

0: historyczne.
1: Przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. 14 minut po szóstej.
0: Przegląd prasy.
1: Rozpoczynamy od dziennika Rzeczpospolita, w którym pojawia się pytanie, kto na wojnę, a kto do obrony cywilnej. Odwieszenie poboru to kwestia czasu, uważają oficerowie Wojska Polskiego i do tej sprawy dziś jeszcze będziemy wracali. Ale na pierwszej stronie Rzeczpospolitej pojawia się też kwestia transportu, który zdaniem dziennika znajduje się na zakręcie. Drogie paliwa i wzrost płac duszą polskie przedsiębiorstwa transportowe, które przegrywają z brakami kadrowymi, tańszą ukraińską konkurencją i unijnymi regulacjami, stwierdza Rzeczpospolita. Słabnie konkurencyjność naszej branży transportowej oparta na niskich kosztach i dotychczasowej zdolności dopasowania się do zmian na rynku wynika z niepublikowanego dotąd raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Już w 2025 liczba polskich firm działających w międzynarodowym transporcie drogowym zmalała o 1327. W pierwszym kwartale tego roku działalność zakończyły 1234 firmy. To prawie tyle, ile w całym roku ubiegłym. Sądzę, że to się będzie pogłębiać, bo sytuacja w branży jest zła, mówił niedawno Piotr Mikiel ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. O transporcie na zakręcie pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Tutaj także sondaż, czy w przypadku rozwodu piecza współdzielona, czyli naprzemienna, powinna być orzekana jako pierwsza forma opieki nad dzieckiem. Z wyników wygląda, że zdecydowanie tak, uważa 32% badanych, raczej tak 35%, a więc zdecydowana przewaga głosów za tego rodzaju rozwiązaniem. Do tej sprawy jeszcze dziś wrócimy. A tymczasem zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej, który skupia się m.in. na kwestii samorządów. Samorządy muszą wymyślić się na nowo. Przed samorządami niezwykle wymagający okres. Niekorzystne zmiany demograficzne, w tym wyludnianie się małych gmin, starzenie się populacji, konieczność zbudowania sprawnego systemu ochrony i obrony cywilnej, coraz silniej będą wpływać na ich sytuację budżetową. Czytamy w tekście Janny Pińczykowskiej. A tuż obok, właściwie poniżej, krótki komentarz Michała Potockiego do zabójstwa Rosjanina w Polsce. Pogróżki od Czeczenów otrzymywał regularnie, ponieważ w satyrze często koncentrował się na brutalnych i naruszających północno-kaukaskie tabu szyderstwach z władz republiki. Czeczeni, dzwoniący w imieniu Ramzana Kadyrowa, żądali od niego przeprosin. Na jednym z ostatnich filmów Kuzowkow opisywał więc, jak należy prawidłowo przepraszać Kadyrowa. Mówiąc to, ostrzył ołówek temperówką przedstawiającą czeczeńskiego przywódcę, aby z niej korzystać, należało włożyć ołówek, domyślają się państwo zapewne, w którą część ciała. W podobny sposób Kuzowkow wyśmiewał Aptiego Ałudnikowa, dowódcę czeczeńskiej jednostki Achmat. Kadyrowcy mszczą się za takie rzeczy, czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Ten temat pojawia się również na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Czy śmierć Rosjanina w Białej Podlaskiej jest częścią większego planu realizowanego przez Moskwę? Pojawia się pytanie i do tej kwestii dziś jeszcze będziemy wracali. A tymczasem we francuskim Evian kończy się dziś szczyt G7. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem o uzyskaniu przez Ukrainę licencji na produkcję systemów antybalistycznych. Przywódca Ukrainy przekazał, że podczas spotkań w ramach szczytu z przywódcami G7 poruszył kwestię obrony przeciwlotniczej dla swojego kraju. O efektach szczytu G7 w kontekście Ukrainy z Krzysztofem Jaworskim z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego rozmawiała Magdalena Skajewska.
2: Sam Trump zasygnalizował w Evian we Francji podczas szczytu G7, że teraz jak wojna na Bliskim Wschodzie została, no powiedzmy, na razie wygaszona ze względu na te ustalenia między Amerykanami a Irańczykami, to czas, żeby skupić się na Ukrainie. Wiemy też o tym, że wkrótce ma odbyć się spotkanie Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem. Pytanie więc, czy to dobrze, że prezydent Trump chce teraz skupić się na Ukrainie?
3: To jest faktycznie świetne pytanie, czy to dobrze, że prezydent Trump chce w tym momencie przekierować swoją uwagę na temat Ukrainy, na wojnę napastniczą Rosji przeciwko Ukrainie i toczące się w tle.

0: przerywane też rozmowy pokojowe. Dobrze pamiętamy, że Donald Trump zapowiadał, że zakończy tę wojnę w ciągu 24 godzin, jak tylko obejmie prezydenturę. Później komentował, że nie wskazał, które 24 godziny to będą, więc tutaj jeszcze oczywiście możemy prezydenta Trumpa trzymać za słowo. Ale już przechodząc od tego wstępnego żartu do bardziej poważnych i bardziej konkretnych kwestii, no to należy pamiętać o tym, że te wysiłki amerykańskie związane z próbą doprowadzenia do porozumienia pokojowego ukraińsko-rosyjskiego, rosyjsko-ukraińskiego, to nie jest coś, z czym stykamy się po raz pierwszy. To jest fakt, który już od ponad roku, z którym mamy od ponad roku do czynienia. I jak do tej pory ta sprawczość amerykańska w tym zakresie była niewielka.
1: No, był nawet taki moment, że pojawiły się takie komentarze, że Amerykanie w ogóle wycofali się z tego procesu negocjacyjnego, bo do żadnych rozmów de facto nie dochodziło.
0: Na dobrą sprawę, no, trzeba mieć też w pamięci i na uwadze, że o ile rozmowy mogą być konstruktywne i konkluzywne, no to tym, co zdefiniuje kształt porozumienia pokojowego, są z jednej strony cele i interesy obu stron, a z drugiej strony faktyczna sytuacja, układ sił, czyli to, jak obie strony oceniają swoją sytuację, sytuację przeciwnika i to, jaką rolę odegra czynnik czasu. Czyli już precyzując, Rosjanie, prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin ocenia, i to jest coś, co się w mojej ocenie nie zmieniło, że Rosja jest w stanie uzyskać swoje cele przy pomocy środków militarnych. W związku z taką kalkulacją oczywiście warto prowadzić rozmowy po to, żeby być może uzyskać jakieś koncesje, być może kupić sobie trochę czasu, być może osłabić wolę drugiej strony, zasiać nieporozumienie pomiędzy państwami, które wspierają Ukrainę. Ale tak na dobrą sprawę, przy takiej kalkulacji kontynuacja wojny jest czymś, co służy Federacji Rosyjskiej. Podobnie w przypadku Ukrainy. Ukraina od kilku ostatnich miesięcy uzyskała pewne, na poziomie taktycznym, być może również na poziomie operacyjnym, tutaj oceny są podzielone, sukcesy, jeżeli chodzi o walkę. W tym momencie Ukraińcy mają też większą skalę i skuteczność uderzeń zarówno w infrastrukturę energetyczną rosyjską, ale także w głębsze zaplecze, w logistykę, tutaj szczególnie na korytarzu lądowym, który pozwala na dostarczanie uzbrojenia i dostaw na Krym. Także tutaj Ukraińcy też mogą kalkulować, że w tym momencie czas gra na ich korzyść.
1: Atak na rosyjską rafinerię, co też rozumiem, że Ukraińcy jako taki dodatkowy punkt dla siebie odczytują.
0: Tak, i to jest jeden z kolejnych ataków. One już w dość dużej skali pojawiały się w 2025 roku, ale w 2026 roku obserwujemy ciągły wzrost częstotliwości tych uderzeń, ich zasięg, ich skala, jeżeli chodzi o zniszczenia. Mówi się o tym, że jeżeli chodzi o moce rafineryjne rosyjskie, no to przejściowo wyłączanych było nawet powyżej 30% tych mocy, a taki stały ubytek to jest minimum 10% mocy rafineryjnych. Może nie jest to coś, co jest w stanie zmusić Rosję tu i teraz do zaprzestania działań ofensywnych, do zakończenia wojny, ale niewątpliwie jest to strata, jest to koszt dla Rosji. Także tutaj w tym względzie Ukraińcy, jak sami to określają poprzez te sankcje dalekiego zasięgu, mogą liczyć na to, że będą w stanie wpłynąć siłowo na politykę Federacji Rosyjskiej.
1: Jednocześnie Władimir Putin w tych ostatnich dniach także wysyła dość jasny sygnał ze swojej strony. Mam na myśli ostatni zmasowany atak na Kijów, chociażby zniszczenie cerkwi, ale także oczywiście śmierć ludzi, wielu rannych. To zdarzyło się w noc poprzedzającą ten pierwszy dzień szczytu G7. To także chyba miał być taki sygnał dla przywódców, że Rosjanie cały czas mają tutaj dominującą rękę w tym wszystkim?
0: Tak, zdecydowanie. I też kolejny z tych aktów po stronie Rosji, który miał zastraszyć przeciwnika, który miał doprowadzić do upadku jego morale i który miał również pokazać na użytek wewnętrzny, że Rosja kontroluje sytuację. Trzeba pamiętać też o tym, że takim... No właśnie, bo może jeszcze bym jeszcze dodał taką uwagę, że z jednej strony już powiedzieliśmy o infrastrukturze energetycznej, czyli o tym zapleczu gospodarczym szerzej obu stron. Te ciosy idą w obie strony. Rosjanie też od początku wojny starają się w ten sposób pozbawić Ukrainy zdolności do obrony, ponieważ uderzenie w infrastrukturę energetyczną to jest coś, co zarówno ogranicza, uszkadza gospodarkę, co może zaszkodzić zdolnościom logistycznym do prowadzenia wojny, ale też bardzo dotkliwie dotyka społeczeństwo.
2: Z Krzysztofem Jaworskim z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego rozmawiała Magdalena Skajewska.

0: 23 minuty po godzinie 6, a my pozostajemy przy kwestiach związanych z bezpieczeństwem właśnie. Polska ma być gotowa do przyjęcia amerykańskich żołnierzy. Chodzi o stałą obecność, a co za tym idzie, także o ich stałą bazę. W tej sprawie obradował wczoraj Rządowy Komitet Bezpieczeństwa Narodowego. Później rząd przyjął specjalną uchwałę w tej sprawie. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Agnieszko, w tej sprawie jest całe mnóstwo pytań. Na przykład, czy wiemy, co konkretnie znalazło się we wspomnianej uchwale i czy wiemy, kiedy możemy spodziewać się szczegółów, jeśli chodzi o stałą obecność amerykańskich żołnierzy nad Wisłą?
1: Tak, to pierwsze pytanie, czyli uchwała i zapisy, które wczoraj w niej omówiono w trakcie posiedzenia Rady Ministrów, a wcześniej Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Te zapisy szczegółowe są oczywiście niejawne, bo samo posiedzenie komitetu było oczywiście klauzulowane, ale ogólne zapisy opinia publiczna pozna już wkrótce. My wczoraj dziennikarze na spotkaniu z rzecznikiem rządu po posiedzeniu, po obradach Rady Ministrów również o to pytaliśmy. Na pewno jest w tej uchwale zapisana taka gotowość właśnie polskiego rządu do tego, aby przygotować infrastrukturę, logistykę, finanse pod przyszłą bazę amerykańskich wojsk w Polsce. Ten dokument szczegółowo, tak jak mówiłam, omawiali właśnie członkowie gabinetu Donalda Tuska. Tuż przed tym posiedzeniem zresztą głos zabierał sam Donald Tusk, który wcześniej przewodniczył obradom tego komitetu obradującego w trybie niejawnym. Premier dziękował szefowi resortu obrony, wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za to, że w ogóle wyszedł z takim pomysłem. I premier też przypominał Donald Tusk, dlaczego w ogóle są takie zabiegi czynione. Jest to taka odpowiedź na zapowiedzi, jakie od dłuższego czasu dochodzą do nas z oceanu, a które mówią, zapowiadają zwiększenie liczby żołnierzy US Army nad Wisłą.
2: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I najlepszą gwarancją jest utworzenie stałej bazy. Dywagacje na ten temat trwają od lat,
1: ale właśnie teraz, jak dodawał szef rządu, jest przestrzeń do stworzenia właśnie warunków pod taką przyszłą bazę amerykańskich jednostek.
2: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. I organizacyjnie, i finansowo, jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. To nie jest tylko wielka szansa na zwiększenie, radykalne zwiększenie bezpieczeństwa Polski, ale to jest także wielki wysiłek organizacyjny. I dziękuję, że zaczynamy już o tym myśleć z wyprzedzeniem.
1: Jeszcze wrócę na chwilę do tej uchwały, o którą pytałeś, o jej zapisy. Ja też o to pytałam wczoraj rzecznika rządu Adama Szłapkę, którego zapytałam również o to, kiedy mogłaby taka baza powstać, jak będą przebiegały takie szczegółowe rozmowy. Oczywiście rzecznik rządu zasłania się tutaj właśnie tajemnicą, tą klauzulą niejawności, no ale generalnie ogólnie ta uchwała to jest takie merytoryczne wsparcie dla szefa resortu obrony, usłyszałam.
3: To jest wzmocnienie i poparcie działań, że to minister, premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować. Wszystkim nam na tym zależy, więc na pewno zarówno kwestie lokalizacji, jak i środków, wszystko będzie doprowadzone do szczęśliwego końca i na pewno nie da się tego zrobić bez strony amerykańskiej.
1: Teraz tak naprawdę polski rząd czeka na ruch ze strony Stanów Zjednoczonych. To administracja prezydenta Donalda Trumpa musi teraz tak naprawdę wysłać sygnał do Warszawy i deklarować, że jest zainteresowana bazą nad Wisłą.
0: Ja się zastanawiam, co się stanie, jeśli na przykład Donald Trump zmieni zdanie. Co mu się zdarza?
1: A o to będę pytać dzisiaj wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo wybieram się do Sejmu i tam będę próbowała właśnie o te szczegóły dopytać szefa resortu obrony narodowej, bo mam niedosyt i czuję, że ty też i pewnie nasi słuchacze również.
0: Żebyśmy nie zostali z bazą jak Himitzbach z angielskim. Agnieszka Drążkiewicz.
1: Tak.
0: Dziękuję serdecznie. Dziękuję. 28 minut po 6.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład.

0: Przykład. Laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Mieczysław Kosz. Legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Eksperymentalne terapie i fałszywa nadzieja. Dlaczego w Polsce jest tyle zbiórek na zagraniczne leczenie? Jak mądrze pomagać chorym na rzadkie choroby? O tym między innymi będę rozmawiać z Ewą Pląsek z Fundacji Urszuli Jaworskiej. W audycji Do Pomyślenia już dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Godzina 6.30, czas na informacje.
5: Rafał Boguta, zapraszam. Rząd bierze pod lupę zarobki medyków. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL.
6: Co pomoże w ustalaniu kosztów świadczeń zdrowotnych, lepszym zarządzaniu systemem. No chodzi o to, żeby zebrać dokładne dane, jak wyglądają wynagrodzenia. Na razie tutaj zbieranie tych danych ze względu na przepisy jest uproszczone.
5: Adam Szłapka przyznał, że sprawa zarobków 28-letniego lekarza bez specjalizacji i byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej budzi uzasadnione emocje.
6: Pan doktor, którego to dotyczy, zrezygnował z działalności w partii politycznej, natomiast jakby w tej sprawie są oczywiście wszczęte przez kilka instytucji kontrole. Jeśli te kontrole wykażą jakiekolwiek nieprawidłowości, to oczywiście będą podjęte kolejne kroki.
5: Z medialnych doniesień wynika, że lekarz Dawid Kacprzyk zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. W czasie dyżuru mógł zajmować się działalnością inną niż praca w szpitalu. Kontrolę w tej sprawie zarządził prezydent Warszawy. Polski konsul w Berlinie działa w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków nieformalnego ruchu obrony granic, w tym Roberta Bąkiewicza. Grupa chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Członkowie ruchu obrony granic zostali powaleni na ziemię i skuci kajdankami. W trakcie zatrzymania było słychać okrzyki, cytuję, Gestapo, Gestapo, w kierunku niemieckich funkcjonariuszy. Berlińska policja nie podała powodu interwencji. Przekazała jedynie, że zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały zwolnione. Bakteria coli w starachowickich wodociągach. Woda nie nadaje się do spożycia na kilku osiedlach w mieście oraz w kilku sąsiednich miejscowościach w gminach Brody i Wąchock, przekazał prezydent Starachowic Marek Materek.
7: W tej chwili dostarczamy wodę poprzez beczkowozy, między innymi, które zorganizowaliśmy z różnych stron. One są dostępne w lokalizacjach, które zostały podane poprzez komunikaty, które przekazaliśmy.
5: Woda nie nadaje się obecnie do przygotowywania posiłków ani do mycia zębów. Również po przegotowaniu może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych i porządkowych. Od dziś do odwołania zostanie zamknięta trasa przez Dolinę Białego w Tatrach od wejścia do skrzyżowania ze ścieżką nad Reglami. Powodem są prace remontowe przy jednym z mostków. Tatrzański Park Narodowy liczy, że roboty uda się zakończyć w ciągu kilku dni, ale wiele zależy od pogody, mówi Jakub Bryniarski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
8: Prace planowane są na 3 dni z uwagi na transport długich legarów, ale wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy te po 3 dniach będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie. W późniejszym etapie będą prowadzone prace wykończeniowe przy moście, ale już nie będzie wymagało to zamknięcia, jedynie ograniczenie dla ruchu turystycznego.
5: Tatrzański Park Narodowy nie wyklucza kolejnych krótkotrwałych remontów na szlakach przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego.

We wschodniej połowie kraju na razie zachmurzenie jest małe i umiarkowane. W drugiej połowie dnia może wzrastać okresami do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie w zachodniej połowie kraju, w centrum i na północy, może padać słaby, przelotny deszcz. Dziś zdecydowanie cieplej, temperatura maksymalna od 17 stopni nad morzem.

0: przez 20 stopni do 25 na przeważającym obszarze kraju i do 27 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Trzydzieści trzy minuty po godzinie 6. I Rafał Bała, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Na początek większa czy mniejsza piłka?
1: Aha, bardzo dobrze to wprowadziłeś. No, może trochę od tej większej zaczniemy, aczkolwiek no, ta mniejsza też. No,
0: bliższa sercu.
1: Wspaniała, bliższa sercu. Mamy informację o tym, że Maja Chwalińska zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. O tym więcej za kilka minut. Bardzo się cieszymy oczywiście, bo no, nie zmęczy się tak jak w Paryżu, a tam w Paryżu dotarła do finału.
0: Trochę zabrakło energii.
1: Zabrakło trochę energii. I chociaż specjaliści wielcy mówią, że jej styl nawet trochę bardziej pasuje do kortów trawiastych. Zobaczymy, przekonamy się i tych specjalistów posłuchamy za kilka minut. A na razie o tym, co się dzieje za oceanem, no bo mundial się rozkręca. Rozkręcają się też wielkie gwiazdy. Francuzi minionej nocy rozpoczęli rywalizację. Mecz z Senegalem 24 lata temu. Oni też zaczynali z Senegalem. Wtedy przegrali 0-1, później odpadli w fazie grupowej, no i niczego nie wywalczyli. Teraz było inaczej. Wygrana 3-1, chociaż no nie było takiego meczu bez problemów. Dlatego, jak informuje nasz korespondent Stefan Folzer, francuskie media są ostrożne w ocenie tego meczu.
2: Najpierw zablokowana na amerykańskiej granicy niebieska siła wyzwoliła się dopiero w drugiej połowie, podsumował Le Parisien. W pierwszej części spotkania Francuzi razili brakiem precyzji, zgrania i skuteczności, a mistrzowie Afryki dwukrotnie byli blisko objęcia prowadzenia. Le Bleu znaleźli idealny sposób, by ostudzić entuzjazm i obniżyć poziom oczekiwań, komentował gorzko L'Équipe. Na początku było trochę napięcia i niepewności, przyznał selekcjoner Didier Deschamps. Zdaniem obserwatorów to właśnie jego decyzja o zmianie ustawienia w ofensywie odblokowała grę trójkolorowych. Po przerwie wynik otworzył Mbappé, a chwilę później prowadzenie podwyższył Barcola. Gdy w końcówce Senegal zdobył kontaktową bramkę, odpowiedź była natychmiastowa. Mbappé ustalił wynik meczu, zdobywając swoją 58. bramkę w reprezentacji. Tym samym został rekordzistą pod względem liczby goli strzelonych dla kadry oraz najlepszym francuskim strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Do wyrównania rekordu najskuteczniejszego zawodnika w historii mundialu, Miroslava Klose, autora 16 bramek, brakuje mu już tylko 2 trafień. Gram po to, żeby zapisać się w historii mojego kraju i żeby mój zespół dotarł do finału i wygrał, mówił po meczu Mbappé, pytany, czy jego występ jest odpowiedzią na krytykę po trudnym sezonie. Nierealne ambicje? Le Figaro zaleca ostrożność i optymizm, podkreślając, że jeśli Le Bleu wykorzystają pełnię swojego potencjału, dysponują prawdziwie zabójczą bronią. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: No to Mbappé już się wpisuje w historię francuskiego futbolu, zresztą nie od dzisiaj, a ja jestem no, od lat przecież zajmuję się lekkoatletyką i muszę przyznać, że rzeczywiście jak się patrzy na te jego sprinty takie 20-30 metrowe, w których on dobiega do piłki tam za obrońców, no to jest rzeczywiście coś niesamowitego. Podejrzewam, że Filip Jastrzębski ma podobne odczucia, ale też witam cię Filipie. Po tej nocy możemy powiedzieć, że ten wyścig strzelców trwa, bo to nie tylko w tym meczu, ale i inne gwiazdy dużo wczoraj strzelały.
3: Dzień dobry. No rzeczywiście był to wieczór albo noc, albo poranek, jak kto woli, zależy od strefy czasowej, wielkich indywidualności, bo zaczął wspomniany Kylian Mbappé, który fantastycznie zaprezentował się w spotkaniu z Senegalem i nie dopuścił do takiej sensacji, która miała miejsce w 2002 roku. Później wszedł do gry Erling Haaland i na koniec Lionel Messi, a teraz jeszcze trwa mecz Austrii z Jordanią. No i pytanie, czy tam jakaś wielka indywidualność się narodzi. Wracając do meczu Francji z Senegalem, to było to najbardziej wyrównane spotkanie z tych wczorajszo-dzisiejszych, ponieważ Senegalczycy, szczególnie w pierwszej połowie spotkania, grali z Francuzami jak równy z równym. I mieli zawodnicy Lwów Terangi dwie bardzo dobre sytuacje. Kto wie, jak potoczyłby się ten mecz, gdyby trochę więcej szczęścia mieli Senegalczycy. No, a w drugiej połowie spotkania Francuzi wrzucili wyższy bieg, szczególnie Kylian Mbappé dołożył jeszcze gola Barcola. Zrobiło się 3-1 i to Francja ma upragnione 3 punkty. No i jeszcze 2 spotkania. Wspomniany Erling Haaland i reprezentacja Norwegii, która grała z Irakiem. Bardzo ciekawe spotkanie. szczególnie, że ja sobie bardzo dużo obiecuję też po występie reprezentacji Norwegii wracającej do Mistrzostw Świata po 28 latach, a skład naprawdę mają Norwegowie fantastyczny, znakomite eliminacje.

0: w których wyrzucili między innymi Włochów, mają w składzie czy to Holanda, czy Sorlota, Berge, Nuse, Odegaarda. To są gwiazdy europejskiego formatu i te gwiazdy nie zawiodły, wygrały 4-1, ale tutaj mamy taki nasz polski akcent, ponieważ w reprezentacji Iraku zaprezentowali się dwaj gracze naszej polskiej ekstraklasy. W wyjściowym składzie był Alamari, czyli piłkarz Krakowi, później także wszedł na boisko zawodnik Pogoni Szczecin. Ostatecznie Irak bez punktów w tym pierwszym spotkaniu, a Lionel Messi jest gwiazdą i przeszedł do historii, i to nie raz. Raz minionej nocy, ponieważ nie dość, że strzelił hat-tricka w meczu z Algierią, to jeszcze wystąpił na 6. mundialu w swojej karierze. Jest jedynym piłkarzem, który tego dokonał. Może jeszcze dokonać tego oczywiście Cristiano Ronaldo, który strzelał gole na każdym z tych mundiali. A Messi już na tym mundialu ma 3 gole. Hat-trick na oczach Szymona Marciniaka, który był arbitrem głównym tego meczu Argentyna-Algieria. Więc mistrzowie świata zaczynają na bardzo wysokim poziomie ten marsz po obronę tytułu.
1: No to Mirosław Kloze już właściwie może gratulować tym, którzy niektórzy już go dogonili, a myślę, że tam kilku piłkarzy go przegoni jeszcze w trakcie tych mistrzostw. Zobaczymy. No. Filip Jastrzębski, dziękuję ci serdecznie. No i to teraz patrzymy na to, co się dzieje w meczu Austria-Jordania. Tam na razie ciągle 1-0. Dzisiaj Demokratyczna Republika Konga kontra Portugalia i Anglia kontra Chorwacja. Na pewno ciekawe mecze. A Jan Pachlowski, który jest za ocean. Witamy cię, Janku. No, co na tobie zrobiło największe wrażenenie?
2: Przede wszystkim oczywiście tu tego, co dokonał Argentyńczyk, zresztą tak powiem, troszeczkę przenosi mój sąsiad, bo przecież gra na co dzień w Interze Miami, ale też argentyńscy kibice. Widać było tą żywiołowość. To, co widziałem w Meksyku, w przypadku Meksykanów, no to teraz można było zaobserwować w przypadku tutaj argentyńskich kibiców, bo nie tylko w Kansas City, gdzie rozgrywano ten mecz przy komplecie publiczności. Przypominamy, 3-0 Argentyna rozprawia się z Algierią, ale w wielu innych miejscach słychać było tą radość, emocje i zobaczyć to, jak reagują argentyńscy kibice po tym, co dokonał Leo Messi. Zresztą przenieśmy się nie na stadion Kansas City, tylko na Times Square w Nowym Jorku, bo tam również szaleństwo argentyńskich kibiców. Posłuchajmy. Nowy Jork nie śpi, Nowy Jork jeszcze bardzo długo będzie się tutaj bawił za sprawą argentyńskich kibiców. Amerykańskie media eksplodowały dosłownie po wyczynie Messiego. Hat-trick Messiego zapewnił Argentyńczykom znakomite wejście w mundial, pisze Sport Illustrated. Hat-trick na mundialu Lionela Messiego i Messi wysyła jasny sygnał. To on tu będzie rządził, czytamy na stronie internetowej stacji CNN. Magiczny hat-trick Leo Messiego w meczu Argentyny z Algierią, pisze New York Times. Messi przechodzi do historii, Argentyna miażdży Algierię w meczu otwarcia Mistrzostw Świata, pisze w swoim tytule dziennik USA Today. To niektóre tylko tytuły z czołówki tutejszych środków masowego przekazu. Tak więc Messi jest na ustach całych Stanów Zjednoczonych, ale też warto podkreślić, że w ostatnich godzinach amerykańskie media wracały jeszcze do tego, co działo się w poniedziałek i meczu Iran-Nowa Zelandia. Przypominamy, tam było 2-2, ale zaraz po tym meczu Irańczycy chcieli zostać jeszcze na noc. Chodziło tu o regenerację w Kalifornii, natomiast nie pozwolił na to Biały Dom, który jasno podkreślił, że po tym spotkaniu natychmiast Irańczycy mają wracać do siebie, do domu. Sporo się na ten temat mówi i tutaj też były ze strony sztabu szkoleniowego piłkarzy pretensje do Amerykanów, dlaczego nie mogą zostać dłużej. To tutaj Departament Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych podkreślił, że takie były wcześniejsze uzgodnienia i dziwi się, że strona irańska w tym przypadku ma jakiekolwiek pretensje.
1: Jan Pachlowski, dziękuję. No to jeszcze tylko dodajmy, że zatrzymywanie oczywiście na lotnisku i przedłużane te wszystkie odprawy są, jeśli chodzi o reprezentację Iranu. No ale tego mogli się spodziewać. Dziękuję ci serdecznie. A nawiązując do mundialu jeszcze, to po tym meczu Norwegów z tej nocy okazuje się, że administracja w tym kraju, w Norwegii, postanowiła, że szkoły będą otwarte od późniejszej godziny. No, uwzględniają to, że dzieciaki z rodzicami oglądali ten nocny mecz, no i wszystko dla mundialu.
3: To prawda? Się nazywa elastyczne podejście do edukacji.
1: Tak, a na tapecie jest oczywiście Gianni Infantino, przez wielu krytykowany, bo on odpowiedział oczywiście, że

0: Milion kibiców pojawiło się na stadionach w ciągu 5 dni, natomiast Greenpeace krytykuje go za podróże prywatnym odrzutowcem po Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, że już tyle tysięcy kilometrów zrobił, ile to paliwa, ile to problemów, jeśli chodzi o ochronę środowiska, prawda? Także...
1: To też jest ciekawy aspekt i pewnie też będzie podnoszony, ale porozmawiajmy przynajmniej kilka chwil o trawiastych kortach Wimbledonu.
0: Tak, już od 29 czerwca i wiemy, że Maja Chwalińska nie będzie się musiała przebijać przez kwalifikacje. Cieszą się wszyscy w kraju, tego się można było spodziewać, ale cieszy się przede wszystkim jej klub, czyli Advantage Bielsko-Biała, no i menedżer tego klubu, Aleksandra Musiał.
2: Dowiedzieliśmy się dosłownie przed chwilą, tak, Maja dostała oficjalnego maila od dyrektora turnieju, także no czekaliśmy z niecierpliwością, bo od tego też mocno były uzależnione jakby dalsze plany na kolejne dni, także tak naprawdę tylko co chwilę sprawdzaliśmy telefony, pytaliśmy, czy już ktoś coś wie, ale no już wiemy, mamy to, także jesteśmy bardzo wdzięczni oczywiście wszystkim, którzy pomogli, między innymi Polskiemu Związkowi Tenisowemu, tak, który gdzieś tam jako pierwszy pomógł wystosować pierwsze pismo do dyrektora turnieju. Wielki szacunek dla Brytyjskiego Związku Tenisowego za taki ukłon w stronę naszej Mai.
0: I powiedzmy, że na razie jest w rankingu Maja Chwalińska 21, a to oczywiście pozwala jej nie tylko na grę bez kwalifikacji po tej dzikiej karcie, ale także na to, żeby być rozstawioną, czyli potencjalnie słabszą rywalkę dostanie w pierwszej rundzie, pewnie też w drugiej. Jak to będzie, zobaczymy. No oby rzeczywiście ten styl Mai Chwalińskiej pasował do trawiastych kortów i oby odpoczęła przede wszystkim, bo przecież wiemy, że ona teraz nie grała i nie gra w tych turniejach przygotowawczych, więc odpoczywa, regeneruje się. To na pewno jest jej potrzebne.
1: Oby się ten dobry moment z Paryża utrzymał
0: przez Londyn,
1: Wimbledonu. Tak. Tak. Rafał Bała,
0: dziękuję
1: serdecznie.
0: Do usłyszenia.
1: 6:45, teraz zmieniamy temat. Trwa śledztwo w sprawie morderstwa w Polsce rosyjskiego artysty, krytyka reżimu Putina. Rosyjscy blogerzy coraz częściej podkreślają, że było to zabójstwo polityczne. Rosyjskie media niezależne zauważają, że doszło do niego w momencie, gdy reżim boryka się z kryzysem na froncie i trudną sytuacją na wewnętrznym rynku paliwowym. My łączymy się teraz z wieloletnim korespondentem Polskiego Radia w Rosji, Maciejem Jastrzębskim. Dzień dobry. Halo, halo. Maćku, czy się słyszymy? Maciej Jastrzębski, tak, wieloletni korespondent Polskiego Radia na Wschodzie. W tej sprawie, o której mówimy, wielu komentatorów wskazuje na wątek czeczeński. Czy w twoim odczuciu również on jest istotny?
3: Już wczoraj o tym mówiliśmy, dlatego że to były ostatnie groźby, które padały pod adresem, ja będę się posługiwał tutaj pseudonimem artystycznym Siemiona Skrepeckiego. Przede wszystkim dochodziły one do niego z kręgów związanych z przywódcą Czeczenii, Ramzanem Kadyrowem. Ja przypomnę tylko krótko, że Skrepecki to rosyjski malarz, artysta, muzyk, bloger, karykaturzysta. Według portalu niezależnego Meduza rysował karykatury Władimira Putina, Ramzana Kadyrowa i Aleksandra Łukaszenki, ale także i ukraińskich przywódców i również opozycji rosyjskiej, ale najbardziej naraził się chyba właśnie Kremlowi, a przede wszystkim Ramzanowi Kadyrowowi, bo od jego otoczenia dostawał najwięcej gruźb. Portal Ważne Historie dodaje, że Skrepecki mógł narazić się bezpośrednio Kadyrowowi, między innymi także wyśpiewując różne piosenki publicznie, czy to na swoich kanałach internetowych, czy podczas takich performersów organizowanych na ulicach różnych europejskich miast. I jeden z rosyjskojęzycznych blogerów, Alex Mur, tak odniósł się na swoim kanale do tej informacji.
4: Najważniejsze to, że on malował karykatury przede wszystkim Kadyrowa i jego otoczenia. Nie ma żadnych wątpliwości, że to było zabójstwo polityczne, morderstwo na zlecenie, które najprawdopodobniej zlecił Kadyrow. W ostatnich dniach Siemion prezentował piosenki i karykatury właśnie Kadyrowa. Nagrał też wideo, w którym informował, że dzwonili do niego ludzie od Kadyrowa i grozili mu, żądając przeprosin. Dostał ultimatum: albo straci życie, albo przeprosi.
5: Liby ty liszajesz się życia, liby ty izwiniajesz się.
3: Ja krótko przed połączeniem z tobą wysłuchałem takiego wideoblogu przygotowanego przez obrończynię praw człowieka rosyjską Olgę Romanową i tam również ona zwracała uwagę, że chociażby w takim specjalnym liście opublikowanym do znajomych żona Skrepeckiego również zwracała uwagę na powtarzające się w ostatnich dniach groźby ze środowisk związanych z przywódcą Czeczenii. Wiemy przede wszystkim w sprawie śledztwa, które

0: jest prowadzone, że na początku zatrzymano 3 osoby, ale już zostały one zwolnione. Jak mówił wczoraj rzecznik lubelskiej prokuratury okręgowej Marcin Kozak, ze zdarzenia wyglądało na egzekucję. Zamordowany Rosjanin nie chciał ochrony polskich służb. Sprawa jego morderstwa jest traktowana z najwyższą powagą. Poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka i jak dodał, trwają poszukiwania zabójcy.
1: W tej sprawie bardzo intensywnie działają służby, zarówno służby specjalne, jak i policja. W związku z tą sprawą 2 osoby zostały zatrzymane. Trwa sprawdzanie, czy mają związek z tą sprawą, ale tutaj za wcześnie, żeby informować. Na pewno ta sprawa jest traktowana z najwyższą powagą, bo dotyczy też bezpieczeństwa Polski.
0: Dla mnie najważniejsze, jeśli przyglądamy się temu, co dzieje się w tej przestrzeni rosyjskiej informacyjnej, jest to, że ci najważniejsi w tej przestrzeni komentatorzy, czy też opozycjoniści rosyjscy na razie nie zabierają głosu w tej sprawie. Zresztą z treści publikowanych tekstów przez rosyjskie niezależne media wynika, że również ci niezależni dziennikarze czekają na jakieś takie konkretniejsze ustalenia polskich służb i organów ścigania co do motywów i sprawców zabójstwa. Niezależny portal Nowa Gazeta Europa zwrócił uwagę na pojawiające się przypuszczenia, że zabójca działał na zlecenie kogoś, kto był krytykowany przez Siemiona Skrepeckiego. Dziennik napisał, że gdyby się okazało, że zabójstwo zostało zlecone przez reżim w Mińsku albo w Moskwie, to Europa będzie musiała uznać, że wschodni front wojny hybrydowej jest jeszcze bliższy i bardziej nieprzewidywalny. I to nie jest pierwsza sytuacja, w której rosyjski reżim jest oskarżany o zabójstwo krytyków kremlowskich władz. Takie głośniejsze sprawy to zabójstwa czy to byłego agenta Aleksandra Litwinienki, czy dziennikarki Anny Politkowskiej, liderów opozycji Borysa Niemcowa i Aleksieja Nawalnego. Zresztą przy śmierci Niemcowa, ja już Państwu o tym mówiłem, pojawiał się ślad czeczeński, również przy śmierci Politkowskiej, i jeden z przyjaciół Niemcowa, Ilja Jaszyn, dzisiaj lider opozycji na emigracji, mówił o tym, że to bezpośrednio Kadyrow na zlecenie z Kremla decydował o tym, że Niemcow ma zostać zamordowany. A wspomniałeś także o tym, że Rosja jest w trudnej sytuacji. Owszem, jest, są braki paliwa, ograniczono jest sprzedaż paliwa w 53 regionach. Ja to mówię, żeby Państwo mieli też taki kontekst. Dochodzi do zabójstw politycznych. My mówimy, że najprawdopodobniej na zlecenie z Kremla likwidowani są ci, którzy się Kremlowi nie podobają, ale Rosja ma bardzo poważny problem i problem wizerunkowy wobec własnych obywateli ma też Władimir Putin, bo nie jest w stanie zaradzić narastającemu kryzysowi. Według ekspertów Rosjanie na przykład na froncie posuwają się bardzo wolno i nie eksperci mówią, że w ogóle się nie posuwają, że to Ukraińcy odzyskują więcej terenu niż Rosjanie zajmują. To także jest cios wizerunkowy dla Putina. Są także informacje o tym, że po raz pierwszy Putin, i to go chyba najbardziej rozdrażnia, dostał ultimatum od Zełenskiego: albo zacznie negocjować, albo ukraińskie drony będą siały zamęt i zniszczenie na terytorium Rosji.
2: A jedna z gazet cytuje dziś analityka, który stwierdził: musimy założyć, że Putin spuścił ze smyczy swoje psy. Czy takie ostatecznie rzeczywiście jest? Na to jeszcze musimy, na odpowiedź jeszcze musimy poczekać. W każdym razie sytuacja
0: bardzo niepokojąca. W każdym razie miejmy się wszyscy na baczności i ufajmy przede wszystkim w komunikaty oficjalne polskich służb, żebyśmy też nie wpadli w taką spiralę wojny hybrydowej, tej wojny informacyjnej.
2: To prawda. Sama sytuacja przypomina trochę sceny, które oglądaliśmy w latach 90. w Polsce i sceny, od których zdążyliśmy się już odzwyczaić. Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia, między innymi w Rosji. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: 52 minuty po godzinie 6. Polska umacnia swoją pozycję jako jedno z najbardziej korzystnych miejsc do inwestowania w Europie. Mówił o tym na giełdzie papierów wartościowych premier Tusk. Wspólnie z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim przedstawił plan 5 programów proinwestycyjnych. To m.in. nowy program grantowy, wzmocnienie polskiej strefy inwestycji, a także korporacji ubezpieczeń kredytów eksportowych. Krystyna Prostak.
3: Polska jest bezpieczną oazą stabilności i przewidywalności dla globalnego kapitału, mówił premier Donald Tusk.
4: Atrakcyjność Polski jest zdecydowanie większa niż obiektywne zagrożenia, które na naszym kontynencie i na całym świecie pokazują coraz wyraźniej swoje bezwzględne oblicze.
3: Podkreślił, że Polska jest w szczególnym momencie historii.
4: Jeśli chodzi o gospodarkę, rozwój, inwestycje, w najlepszej chwili w swojej całej historii. Ale to są także bardzo konkretne interesy dla ludzi

0: dla Polaków i dla polskich firm.
1: Okazją do podsumowania był giełdowy debiut kanadyjskiej spółki Lumina Metals, która w województwie lubuskim zainwestuje w wydobycie miedzi i srebra.
0: Mówimy tu o radykalnym zwiększeniu możliwości wydobywczych miedzi, srebra. To zwiększa szanse nie tylko województwa lubuskiego, ale Polski jako absolutnie kluczowego producenta.

0: Szef rządu mówił też o planach fabryki w Jaworznie.
1: Po wakacjach jesienią ostatecznie sfinalizujemy nasze rozmowy z Foxconnem, z partnerami z Tajwanu. Będziemy budowali właśnie we współpracy z Tajwańczykami wielki hub w Jaworznie. Będzie zintegrowany z całym ekosystemem przemysłowo-technologicznym w Jaworznie i w okolicy. I to będzie samochód, 3 modele najprawdopodobniej, średniej wielkości SUV-y.
0: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślił, że polska gospodarka przez minione 37 lat rozwijała się niemal najszybciej na świecie.
2: Jesteśmy w tej chwili 6. największą gospodarką Unii Europejskiej. Uczestniczymy w pracach grupy G20. Prognozy międzynarodowych instytucji mówią jednoznacznie. Jasno, Polska w tym i w kolejnym roku będzie należała do liderów wzrostu gospodarczego. Ale właśnie dlatego nie możemy spocząć na laurach. Wzrost gospodarczy, sukces gospodarczy nie jest dany raz na zawsze. Rozwój buduje się wtedy, silniki wzrostu gospodarczego buduje się wtedy, gdy gospodarka jest silna. To właśnie wtedy trzeba inwestować i modernizować państwo.
0: Powtórzył, że w ciągu najbliższych lat Polska może stać się jedną z 3 najsilniejszych gospodarek w Unii Europejskiej. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
3: I my wracamy jeszcze na chwilę do kwestii europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Sąd zwrócił się do prokuratury o wyjaśnienie, czy były minister sprawiedliwości nadal przebywa w Unii Europejskiej. To może oznaczać budowanie gruntu pod umorzenie sprawy, a taka decyzja byłaby niekorzystna dla koalicji rządowej. O szczegółach Michał Fabisiak.
4: Rządzące nie ukrywają. Rola Zbigniewa Ziobry w sprawie defraudacji środków z Funduszu Sprawiedliwości musi zostać wyjaśniona.
5: Wiemy dobrze, że sprawa byłego ministra sprawiedliwości jest jakby nie było sprawą priorytetową. Byśmy chcieli naprawdę dowiedzieć się, ile działał ponad prawem, na ile działał zgodnie z prawem. I temu właśnie ma służyć i ten nakaz aresztowania i mam nadzieję, że w efekcie pan minister Ziobro zjawi się przed polskim sądem, aby wyjaśnić wszystkie niejasności.
4: Mówi Ewa Szedler z Polski 2050. Jeśli jednak sąd nie wyda europejskiego nakazu aresztowania, to były minister sprawiedliwości będzie mógł wrócić do Europy i swobodnie przemieszczać się po terytorium Unii. Zdaniem opozycji tak właśnie będzie, bo jak mówi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości, sąd nie może wydać ENA wobec kogoś, kto przebywa poza Unią, a Zbigniew Ziobro znajduje się w Stanach.
6: Może on dotyczyć ludzi przebywających na terenie Unii Europejskiej. Natomiast no, z tego co wiemy, z obrazków, które pokazuje jedna z telewizji, Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, więc rozumiem, że logika podpowiada, że ten nakaz jest pozbawiony jakiegokolwiek sensu. Przede wszystkim podstawy. Pan minister Żurek już powinien chyba się przygotowywać do odejścia z tej funkcji, bo ośmieszył, myślę, wymiar sprawiedliwości, w tym także prokuraturę, którą kieruje.
4: Rządzący nie wyobrażają sobie takiego scenariusza. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uważa, że sprawa byłego ministra sprawiedliwości jest oczywista.
7: Aż mi się wierzyć nie chce, żeby prokuratora wykazała się taką bezradnością. To oznacza, że no wszystko już staje kompletnie na głowie. To znaczy, że sprawa oczywista, ewidentna, tu w Polsce, znana już od lat przecież, a nie tylko miesięcy, nie ma swojego dalszego ciągu, czyli nie można mu przedstawić zarzutów. Mam nadzieję, że tak nie będzie.
4: Część opozycji uważa jednak, że rządzący powinni już odpuścić sprawę Zbigniewa Ziobry. Michał Nieznański z Konfederacji sugeruje, że sięgają po nią wyłącznie po to, aby przykryć problemy rządu.
8: Jesteśmy w momencie, w którym Zbigniew Ziobro i tak nie wróci do Polski i każda kolejna saga ze Zbigniewem Ziobro w tle po prostu odwraca uwagę opinii publicznej od spraw ważnych, z ochrony zdrowia, od tego co się dzieje, mamy kolejną zamykaną porodówkę na Podkarpaciu, od sprawy szkoły i minister Nowacki, od spraw gospodarczych, a będziemy zajmować się znowu Zbigniewem Ziobro, który finalnie przed zmianą władzy do Polski po prostu nie wróci.
4: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny przekazał, że wśród prawników są różne opinie dotyczące ENA. Waldemar Żurek stwierdził, że skłania się ku opinii tych, którzy uważają, że europejski nakaz aresztowania powinien zostać wydany po to, aby móc ścigać Zbigniewa Ziobrę, gdy pojawi się w którymś z krajów unijnych. Przypomnę, że prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości ponad 20 zarzutów. Najpoważniejszy to kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która miała defraudować środki z Funduszu Sprawiedliwości. On sam wszystkiemu zaprzecza. Sąd podejmie decyzję w sprawie ENA w lipcu. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
9: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny.

0: w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rząd bierze pod lupę zarobki lekarzy. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie. Niewykluczone kolejne spotkanie Trump-Zełenski. Obydwaj przywódcy rozmawiali już przy okazji szczytu G7. Będą utrudnienia dla petentów. ZUS organizuje dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Jest reakcja rządu na doniesienia dotyczące zarobków lekarza i radnego, który w ciągu roku miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1 600 000 zł. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która umożliwi rządowej agencji zbieranie informacji o zarobkach medyków. Premier Donald Tusk mówił, że wgląd w zarobki w poszczególnych szpitalach pozwoli uniknąć nieprawidłowości w tych kwestiach.
2: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość, my musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, aby skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę, udział zarobków we wszystkich kosztach szpitala, etc., etc.
1: Swoje zarobki Dawid Kacprzyk wykazał w oświadczeniu majątkowym. 29-letni lekarz bez specjalizacji pełni funkcję kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego w placówce podległej prezydentowi Warszawy. Rafał Trzaskowski zlecił audyt w Szpitalu Południowym, a także w innych tego typu placówkach podległych miastu. Przy okazji kończącego się szczytu G7 możliwe jest kolejne spotkanie prezydentów Ukrainy i USA. Do rozmowy obu liderów doszło już wczoraj. Wołodymyr Zełenski dyskutował z Donaldem Trumpem m.in. o amerykańskim uzbrojeniu. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Po wczorajszej rozmowie z Donaldem Trumpem w kuluarach szczytu G7 Wołodymyr Zełenski przekazał, że tematem spotkania była m.in. możliwość uzyskania licencji na produkcję amerykańskich systemów przeciwrakietowych.
4: Daj Bóg wyjdzie.
3: Mam nadzieję, że tym razem uda się nam uzyskać licencję na produkcję odpowiednich systemów antybalistycznych i pocisków do nich.
4: System target.
3: Głównym jednak celem rozmów z Trumpem jest przekonanie go, żeby bardziej nacisnął na Putina, aby ten zakończył wojnę na Ukrainie. O tym według mediów liderzy G7 mówili amerykańskiemu przywódcy. Taki jest też cel zaproszenia Wołodymyra Zełenskiego do francuskiego Evian. Ukraiński prezydent po wczorajszych rozmowach przekazał, że najprawdopodobniej będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem jeszcze w środę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Klęską prokuratury zakończy się wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry, tak uważa prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Sędzia Tomasz Grochowicz, który rozpoznaje wniosek, chce, aby śledczy wskazali, czy były minister sprawiedliwości wciąż przebywa na terenie Unii Europejskiej. Przemysław Rosati mówi, że długi czas oczekiwania zarówno na ENA, jak i prawomocne postanowienie o tymczasowym areszcie nie wystawia dobrego świadectwa wymiarowi sprawiedliwości.
5: Te czynności i ten swoisty ping-pong w żaden sposób nie przysłużyły się sprawnemu rozpoznaniu tej sprawy. Na obecnym etapie słusznie sędzia weryfikuje kwestię, czy prawdopodobne jest, iż Zbigniew Ziobro przebywa na terytorium Unii Europejskiej, dlatego że jest to jeden z wielu warunków, które muszą być spełnione, aby sąd mógł wydać europejski nakaz aresztowania. Wiele okoliczności wskazuje na to, że warunek ten nie jest spełniony, co też pozwala przewidywać skutek wniosku prokuratury. Prokuratura musi przygotować się na nieuchronną klęskę w tej sprawie.
1: Prokuratura wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie 10 lutego. Sprawa trafiła do referatu sędzi Joanny Grabowskiej, która została wyłączona. Stało się to po informacji, że posiada akcję telewizji, która miała zatrudnić Ziobrę jako korespondenta w Stanach Zjednoczonych. Związki zawodowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapowiadają na dziś akcję protestacyjną. Między godziną 8 a 10 organizują strajk ostrzegawczy. To może wydłużyć czas obsługi internetu.

0: interesantów, mówi rzecznik ZUS w Zachodniopomorskiem Karol Jagielski.
1: Aby przeciwdziałać ewentualnym utrudnieniom, uprzejmie proszę naszych klientów o wyrozumiałość i w miarę możliwości planowanie wizyt 17 czerwca po godzinie 10 lub po prostu w innym terminie. Zachęcam też do załatwiania spraw przez portal e-ZUS i aplikacje mobilne ZUS-u. Co do infolinii ZUS-u, będzie działać w pełnym zakresie, jednak we wskazanym terminie oczekiwanie na kontakt z konsultantem może się wydłużyć.
0: Pracownicy ZUS domagają się poprawy warunków pracy, chcą podwyżek dostosowanych do liczby nałożonych przez na ZUS zadań oraz, jak to określają, poprawy relacji interpersonalnych w obszarze etyki. W informacjach zaglądamy jeszcze na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Po pierwszej połowie meczu grupy J Austria wygrywa z Jordanią 1-0. Przypomnijmy, że we wcześniejszym spotkaniu tej grupy Argentyna pokonała Algierię 3-0. Hat-tricka zaliczył tu Lionel Messi. Tym samym wyrównał on rekord Niemca Miroslava Klozego, zdobywając 16 gola na Mistrzostwach Świata. Argentyńczyk tym meczem zapisał się w jeszcze jeden sposób w historii futbolu. Dla Messiego to już 6 Mistrzostwa Świata, w których bierze udział.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś będzie na ogół pogodnie, przelotny deszcz tylko na południu kraju. W ciągu dnia ma pokropić także na Suwalszczyźnie. Lokalnie możliwe burze. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na północy do 24 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, w czasie burz porywisty.
3: Sześć minut po godzinie siódmej.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Środowy poranek, dziś 17 czerwca, to jest 168 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku bliźniąt. Wzeszło dziś o godzinie 4.14, a zajdzie o 21.00. Dzień będzie trwał 16 godzin i 46 minut. Imieniny obchodzą Adolf, Albert, Laura, Marcjan, Franciszek i Piotr. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Andrzej Abgarowicz, Paulina Olak, Wiktor Sudyka i Jakub Kukla. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do godziny 9.00, a już teraz spotkają się z Państwem Sylwia Białek i jej gość.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Państwo i moim gościem jest Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. Dzień dobry, panie ministrze.
6: Dzień dobry.
5: Nie skłamię, jeśli powiem, że człowiek, który o kolei wie wszystko.
6: O wszystko, o wszystkim zawsze jest tak, że nikt nie wie, nawet w swojej branży, ale staram się być na bieżąco.
5: Ale najpierw porozmawiamy o polityce. Rząd odchodzi od programu CPN. Nie za wcześnie tutaj pojawiają się głosy opozycji, że no przed wakacjami wygaszanie tego programu może nie najlepszy pomysł?
6: No myślę, że czas jest dobry, ponieważ sytuacja na Bliskim Wschodzie stabilizuje się, a wiemy, że sytuacja na Bliskim Wschodzie była powodem wprowadzenia tego programu. Ceny paliw spadają i to jest najważniejsze dla kierowców i dla gospodarki, bo obniżenie... Pamiętamy, że to było obniżenie ceny paliwa na litrze o złoty 20. To się sprawdziło. Te ceny początkowo, jak wiemy, gdy konflikt na Bliskim Wschodzie wybuchł, te ceny poszły bardzo mocno w górę, zostały szybko obniżone. Następuje stabilizacja i to jest najważniejsze i dla kierowców w codziennym tankowaniu, i dla gospodarki, bo koszty paliwa są dużym obciążeniem dla codziennego funkcjonowania.
5: Czyli na tym wygaszaniu kierowcy, właśnie klienci nie stracą, bo to już rynek będzie teraz stabilizował ceny, rozumiem, tak?
6: Dokładnie tak.
5: Panie ministrze, ale dziura w budżecie z tego tytułu się pojawiła, no i rząd ma pomysł, jak ją załatać. Wczoraj przyjął ustawę o podatku od nadwymiarowych zysków.
6: No, wiemy, że mamy bardzo duże wydatki, szczególnie zbrojeniowe. To są wydatki, które bardzo silnie wpływają na budżet. Mamy bardzo duże wydatki związane z rozwojem innych gałęzi transportu czy infrastruktury. To są też bardzo duże wydatki. Mamy bardzo duże wydatki związane ze służbą zdrowia i musimy szukać różnego rodzaju elementów, które te dziury będą zasypywać. No, wspomniany CPN to był dodatkowy wydatek na poziomie 1 600 000 000 zł miesięcznie dla budżetu, czyli gdyby trwał 12 miesięcy, To już mówi

0: mówimy o dodatkowej kwocie na poziomie blisko 20 miliardów złotych. Stąd rozmawiam regularnie z kolegami z Ministerstwa Finansów i oni naprawdę liczą dzisiaj każdy milion, bo powiedzieć, że każdą złotówkę to trochę przesada, ale naprawdę każdy milion w budżecie liczą.
1: I teraz ten podatek ma przynieść 4 miliardy, a że CPN obowiązywał od końca marca, no to się to zrównoważy.
0: Dokładnie tak.
1: Panie ministrze, między innymi na Dworcu Centralnym pojawiły się grupy umundurowanych patroli, tak naprawdę przebierańców, którzy legitymują ludzi, którzy wyglądają na obcokrajowców, podjeżdżają furgonetkami z napisem "Bronimy polskiej granicy". Jak z tym walczyć? Jakie narzędzia ma kolej właśnie, żeby tego typu sytuacjom przeciwdziałać? Policja wkroczyła już do akcji.
0: Kolej ma swoją służbę mundurową, Straż Ochrony Kolei, która chroni obszar kolejowy. Też to są stacje, to są linie kolejowe, to są także dworce. Kolej ma też wynajęte firmy, które chronią dworce obok Straży Ochrony Kolei. Kolej współpracuje, bo to jest związane z tymi stopniami alarmowymi, które mamy wprowadzone od dłuższego czasu. W związku z konfliktem w Ukrainie, w związku też z tymi sytuacjami na kolei, które mieliśmy w listopadzie zeszłego roku, między innymi podłożenie ładunku wybuchowego na torach linii Warszawa-Lublin. Od tego czasu mamy wzmożone patrole i one dotyczą i linii kolejowych, i stacji, i one są patrolami i Straży Ochrony Kolei, i policji, i wojska. Także nie potrzeba tutaj przebierańców podszywających się pod służby, które będą kogokolwiek kontrolowały.
1: A zwłaszcza, że to jest niezgodne z prawem, zgodnie z artykułem 227 Kodeksu Karnego, podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest po prostu przestępstwem.
0: Dokładnie tak.
1: Panie ministrze, kolejowa pajęczyna zamiast szprych. Na początku tygodnia poznaliśmy nowy plan rozwoju kolei do 2050 roku. Dużo się będzie dziać. Ma powstać 4700 kilometrów nowych linii kolejowych, z czego 1000 do 2035 roku. Koleje dużych prędkości będą miały 2700 kilometrów. W sumie powstanie 19 magistrali kolejowych. Jak ta mapa kolejowa będzie wyglądać?
0: To jest pierwszy po II wojnie światowej, czyli już mówimy o okresie 80 lat, całościowy, kompleksowy program rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej. Drogowcy stworzyli taki program, myśląc o drogach krajowych, autostradach, ekspresówkach, stworzyli taki program w roku 93, czyli już ponad 30 lat temu. I on też obejmował obszar całego kraju. Obejmował obszar od Suwałk po Jelenią Górę, od Świnoujścia po Przemyśl. 8 tysięcy kilometrów, nieco ponad 8 tysięcy kilometrów dróg wysokiej przepustowości, które są takim kluczowym elementem rozwoju gospodarczego, takim krwiobiegiem gospodarczym, o którym zawsze mówimy, czym jest infrastruktura transportowa. My też chcemy mieć...
1: Kolej takiego planu nie miała.
0: Nie miała. Kolej takiego planu nie miała. Drogowcy wystartowali w 93, chociaż tak naprawdę wiemy, że realna taka duża budowa zaczęła się...
1: Po wejściu do Unii, prawda?
0: Po wejściu do Unii. Dzisiaj jesteśmy na poziomie, już przekroczyliśmy 5,5 tysiąca kilometrów nowych dróg z tego planu 8 tysięcy. I w perspektywie do 2040 zakończymy ten plan 8 tysięcy kilometrów. Dlatego te plany dotyczące infrastruktury, one są takim...
1: To nie tylko plany na papierze, prawda?
0: Tak, ale one są takim elementem krajów dojrzałych. Krajów, które ja też obserwuję od strony i transportu kolejowego, transportu drogowego. Taki kraj mają mniejsze kraje od nas terytorialnie, wieloletnie plany, jak Szwajcaria, Austria, Francuzi, Niemcy, Hiszpanie. Wszyscy mają tego typu plany długofalowe, które krok po kroku, zgodnie z priorytetami, realizują i tworzą sieć transportową. Nie w oparciu o jakiś jeden centralny ośrodek, tylko w oparciu o to, że chcemy się przemieszczać sprawnie z Białegostoku do Rzeszowa i chcemy się przemieścić sprawnie z Torunia do Gdańska i z mniejszych miejscowości do większych ośrodków wojewódzkich i między dużymi ośrodkami wojewódzkimi. Także to jest plan całej sieci, a nie tworzenia jakiejś sieci w oparciu o jeden punkt centralny.
1: No właśnie, bo niektóre miejscowości mniejsze, duże miasta, ale...

0: które do tej pory takiej rozbudowanej, czy w ogóle dostępu do sieci kolejowej nie miały, w tym planie się znalazły i będą, chociażby na przykład Jastrzębie-Zdrój, prawda, jest takim miejscem.
1: Jastrzębie-Zdrój jest największym polskim miastem bez dostępu do kolei. Jastrzębie utraciło kolej wiele lat temu i teraz między innymi elementem tego planu jest powrót kolei do Jastrzębia, tak jak w sobotę wróciła kolej do Łomży po 33 latach.
0: No właśnie. I jak te mniejsze miejscowości zyskają? Po pierwsze zyskają na tym, że połączeń będzie więcej, ale też zyskają na tym, że czas dojazdu się będzie zmieniał.
1: Tak, bo to jest jak kilka elementów w tej układance i to jest oparte o istniejącą infrastrukturę, którą trzeba modernizować. Takim przykładem jest to powrót połączeń do Łomży i to jest w oparciu o nową infrastrukturę, którą trzeba zbudować. Jakbyśmy popatrzyli na taki plan w perspektywie tego roku i przyszłego, to kolej wraca do kolej na przykład w wydaniu dalekobieżnym, obsługiwana przez PKP Intercity. Teraz wraca do takich miejscowości jak Chorzele, Wielbark, 60-tysięczna Łomża. Wróciła już do Ciechocinka. W przyszłym roku kolejne miejscowości do kolei dalekobieżnej. Czaplinek, Czuchów, czyli mniejsze miejscowości, które nie mają od lat transportu dalekobieżnego. Trzeba się przesiadać wielokrotnie, żeby czasem kilkukrotnie, żeby dotrzeć do dużych miast. I chodzi o to, żeby ten plan dawał w powiatach dobry transport, żeby dawał transport w regionach i dawał transport ponadregionalny, już rozumiany jako transport dalekobieżny. Stąd podkreślam jak gdyby różne aspekty tej układanki.
0: Bo to w ogóle nie będą już teraz szprychy, prawda, obrazowo. To będzie po prostu sieć.
1: To jest sieć. To jest sieć, która jest siecią. Szprychy były elementem o łącznej długości 5,5 tysiąca kilometrów, skoncentrowanym w centralnym porcie komunikacyjnym, rozchodzące się promieniście, 10 szprych. I one składały się z 3,5 tysiąca kilometrów linii istniejących, które miały podlegać modernizacji, które już właściwie, część z nich już jest zmodernizowana, i 2000 kilometrów nowych. My mówimy, że interesuje nas te 19 tysięcy kilometrów linii kolejowych, które mamy, one fizycznie istnieją i chcemy do tego dołożyć kolejne ponad 4 tysiące, żeby ta sieć była lepsza, żeby zlikwidować niekiedy pozaborowe jeszcze zaszłości, jak na przykład na osi z Łodzi do Wrocławia, gdzie nie mamy porządnej linii kolejowej, która w linii prostej połączyłaby te dwa miasta.
0: I to trochę będzie kosztować, bo według wyliczeń 610 miliardów złotych.
1: Tak, to są bardzo
0: tylko
1: duże,
0: na lata
1: to są bardzo duże pieniądze. Zresztą w wielu kwestiach, gdy mówimy o wspomnianych już wydatkach zbrojeniowych, to są setki miliardów złotych. Gdy mówimy o sieci drogowej, którą już zbudowaliśmy na poziomie tych 5,5 tysiąca, to już są wydatki na poziomie 250 miliardów złotych. I plan jest długofalowy, to nie jest rzucanie się z motyką na słońce, że ktoś powie, że za chwilę będzie już całe te ponad 4 tysiące, tylko tak jak w innych krajach w Europie, ten plan jest rozłożony na dekady.
0: Ale mają państwo nadzieję, że Polacy przesiądą się z samochodów właśnie do pociągów, bo tutaj z danych, do których dotarłam, w 2050 roku z pociągów skorzysta łącznie 720 milionów pasażerów. Takie są szacunki.
1: Czyli wzrost ponad 60% zakładamy względem tego, co jest dzisiaj. Dzisiaj ubiegły rok zakończyliśmy wynikiem prawie 440 milionów pasażerów. Ten rok już szacujemy, że będzie na poziomie 470. Przyszły rok będzie rokiem, gdzie będziemy mieli pół miliarda pasażerów w systemie kolejowym. Ale cały ten program dotyczy i kolei pasażerskiej, ale także dotyczy bardzo mocno kolei towarowej. Ponieważ na kolei towarowej jest stagnacja od wielu lat. My chcemy tym programem infrastrukturalnym też pobudzić szybki transport towarów koleją, szczególnie w takim wydaniu, gdzie polskie porty, porty Trójmiasta, porty Szczecina, Świnoujścia, które będą rozbudowywane, zasilą transport kolejowy i ten transport musi być szybszy niż obecnie. To muszą być średnie prędkości na poziomie 50 i więcej kilometrów na godzinę. A w szybkim takim transporcie intermodalnym, przewozu kontenerów, nawet dochodzimy już do prędkości średnich rzędu 8.

0: 80-90 km na godzinę. To już jest naprawdę bardzo dobry wynik, jeśli kontener przemieszcza się przez Polskę z taką średnią prędkością.
1: Panie ministrze, we wrześniu ruszy budowa portu Polska.
0: Ona już ruszyła. To jest
1: prace przygotowawcze.
0: Bo tu jest kilka znowu elementów. Port Polska, myślimy głównie o lotnisku i tam prace przygotowawcze już ruszyły. Teraz ważne jest, żeby zacząć te kluczowe już prace budowlane w obszarze, który jest położony 40 km od Warszawy. Ale w ramach portu Polska w tym pojęciu ujmujemy i lotnisko, i linie kolejowe. A linie kolejowe, pierwsze elementy, te prace już ruszyły, bo chociażby za chwilę zacznie drążyć drugi tunel pod Łodzią, specjalna maszyna, która została sprowadzona ze Stanów Zjednoczonych.
1: A lotnisko we wrześniu.
0: Lotnisko we wrześniu.
1: To są plany, ale przed nami wakacje i tu nowy rozkład jazdy, będzie więcej pociągów, chociażby na Półwysep Helski. Dojedziemy szybciej, ma być więcej połączeń.
0: Ja się bardzo cieszę z tych kolejnych rozkładów jazdy, bo okazało się na początku 2024 roku, że można stworzyć lepsze rozkłady jazdy, uruchomić więcej połączeń, nawet na bazie tej liczby pociągów, tej liczby lokomotyw, wagonów, które zastaliśmy. Ponieważ nie zrobiono dużych zakupów.
1: Czyli była teraz porządna inwentaryzacja, sprawdziliśmy co mamy i się...
0: Sprawdziliśmy co mamy, remontujemy na potęgę to, co było odstawione, stało gdzieś sobie pod chmurką i czekało na lepsze czasy. Wyciągnęliśmy to, żeby tak zobrazować, w PKP Intercity 40% wagonów było odstawionych. Dzisiaj jesteśmy na poziomie 5% z całej floty wagonowej, która jest odstawiona, dlatego że czeka jeszcze na remonty. I ta liczba pociągów w porównaniu do lata 23 wzrosła o 130 dobowo w wykonaniu tylko Intercity. I ciekawostka też jest taka, że dzisiaj, jeśli byśmy wszystkie pociągi w kraju wzięli, wszystkich przewoźników, to te pociągi dobowo pokonują i rocznie pokonują więcej kilometrów niż w najlepszych latach PRL-u. A wtedy kolej była potęgą.
1: To prawda. W letnim rozkładzie PKP Intercity ma codziennie kursować 560 pociągów. Po raz pierwszy ma wyjechać Pendolino z Warszawy do Ustki.
0: Między innymi nowe połączenie, szybkie połączenie Bielsko-Biała Ustka.
1: I z czasem przejazdu w niecałe 5 godzin.
0: To z Warszawy.
1: To tak. z Warszawy do Ustki. Mhm.
0: Ważne, chcemy, żeby kolej była poważną alternatywą dla transportu drogowego. Żeby była alternatywą, że wsiadamy do pociągu, czytamy, śpimy, odpoczywamy, pracujemy na komputerze, bo w przypadku samochodu nie mamy takich możliwości.
1: Jeszcze się denerwujemy, że stoimy w korku, prawda?
0: Bardzo często, szczególnie w obszarach aglomeracji, korki są codziennością.
1: Panie ministrze, ale też w czasie wakacji ponownie ruszy pociąg do Rijeki.
0: Tak, to jest taki wakacyjny hit, sprawdził się w zeszłym roku. W tym roku już będzie więcej tych kursów, bo w ubiegłym roku to były 4 kursy tygodniowo, teraz już tych kursów będzie więcej. To wszystko, co się sprawdziło, kontynuujemy albo i rozszerzamy.
1: Ile pasażerów w ubiegłym roku przewieźliście?
0: 17 tysięcy.
1: I bilety się wyprzedały, pamiętam, bardzo szybko.
0: Tak.
1: A w tym roku jeszcze są?
0: Wiem, że już w czerwcu i w lipcu już jest trudno z zakupem biletu.
1: Bo to jest taki pociąg, gdzie wsiadamy w Warszawie i możemy po drodze też wysiąść, tak, prawda, w różnych...
0: Tak, to nie jest tylko pociąg do Rijeki, to jest też pociąg, który możemy wysiąść w Austrii, możemy wysiąść w Słowenii.
1: Czyli możemy planować tak naprawdę wakacje, a właśnie w tym roku jeszcze nowością ma być wagon do słoweńskiego Kopru, prawda?
0: Tak, on tam dwie blisko położone względem siebie miejscowości Rijeka i Koper, czyli i do Rijeki dojedziemy i do Kopru.
1: I cena konkurencyjna do podróży samochodem, jeśli byśmy całą rodziną
0: tak,
1: się...
0: Tak, na tym to polega, żeby to była dobra alternatywa, żeby była konkurencją, żeby była... Kto jechał do Chorwacji, ten wie, że też się stoi w korkach.
1: Wybiera się pan pociągiem do Rijeki w czasie wakacji, panie ministrze?
0: Do Rijeki się nie wybieram, ale bardzo intensywnie będę korzystał w Polsce.
1: w czasie wakacji pociągiem, rozumiem. Tak będzie się
0: tak, ja najczęściej przemieszczam się pociągiem. Ja przemieszczam się pociągiem tak średnio rocznie około 50 tysięcy kilometrów. Więcej niż samochodem.
1: I w pociągu pasażerowie mówią, że Polska się

0: zmienia kolejowo?
1: Zmienia się, są... Wczoraj wracałem z Gdańska, wcześniej rano wracałem z Gdańska i gdy słyszę, że pasażerowie w pociągu, w przedziale mówią, dobrze, że wybraliśmy pociąg z centrum Gdańska do centrum Warszawy w 2,5 godziny, to jest miód na moje serce. To jest cel, dla którego pracuję, żeby takich pasażerów było coraz więcej.
0: Ja ostatnio pokonałam podróż właśnie z Półwyspu Helskiego do Warszawy i też to był miód na moje serce, jeżeli chodzi o jakość podróży. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Miłego dnia, panie ministrze.
1: Dziękuję wzajemnie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Jest 7:25.
2: Przegląd prasy.
3: Można wsiąść w pociąg i pojechać na przykład do Berlina, chociaż trasa Berlin-Warszawa do idealnych cały czas nie należy, choć od podpisania traktatu polsko-niemieckiego mija równo 35 lat. Do tej kwestii odnosi się w dzienniku Rzeczpospolita Janusz Reiter, stwierdzając, 35 lat temu rządy Polski i Niemiec podpisały traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Była to próba całkiem udana, zapisania tego, co łączy oba państwa i zaprojektowania ich stosunków w nowych warunkach historycznych, stwierdza dyplomata i publicysta. W wyniku reorientacji po 1989 roku Polska przestała być krajem położonym między Niemcami a Rosją. Jest to geopolityczna rewolucja, której znaczenia nie sposób przecenić, stwierdza Janusz Reiter w artykule Niemcy. Państwo z naszej ligi. Wątek niemiecki, choć w nieco innym kontekście, pojawia się też w dzisiejszej Gazecie Polskiej codziennie. Członkowie Ruchu Obrony Granic pojechali do Berlina z krzyżem, który chcieli ustawić przy głazie upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Na miejscu zjawiła się jednak niemiecka policja, która uniemożliwiła ustawienie krzyża. To gigantyczny międzynarodowy skandal, stwierdza Robert Bąkiewicz. Czy istotnie do tej kwestii dziś jeszcze będziemy wracali? A jeśli chodzi o wątki międzynarodowe, to jest ich więcej. Rzeczpospolita stwierdza na przykład, że ukraińskie drony paraliżują Krym. Ukraina robi wszystko, by odciąć od zaopatrzenia rosyjskie siły na okupowanym półwyspie. To może być punkt zwrotny w trwającej już piąty rok wielkiej wojnie. I jeszcze wątek rosyjski. Uśmiech Kremla przez zaciśnięte zęby. Oficjalnie Moskwa powitała dyplomatycznym zadowoleniem ugodę Waszyngtonu z Teheranem, ale jej zdenerwowanie wywołuje zarówno spadek cen ropy, który odbije się na rosyjskim budżecie, jak i możliwa utrata wpływów w Iranie. Do tego porozumienia odnosi się też dziennik Gazeta Prawna. W artykule izraelska gospodarka dobrze znosi lata wojny. Silny eksport pomaga utrzymać gospodarkę w dobrej kondycji mimo zaangażowania w konflikty na Bliskim Wschodzie. Czytamy. I to właściwie w tym przeglądzie wszystko. Kolejne artykuły pojawią się w następnym.
2: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Klimat jaki jest, każdy widzi.
2: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
3: Ale my nie załamujemy rąk.
4: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
1: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
3: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
1: I o tym rozmawiamy w audycji.
3: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
1: I na stronie polskieradio.pl.
3: Zapraszamy.
1: Marta Hoppe
3: i Patryk Michalski.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 7:30, Rafał Boguta, zapraszam. Rząd ogłosił koniec taniego tankowania. Rada Ministrów omówiła plan stopniowego wygaszania programu CPN. Czas na to jest dobry, ocenił nasz poranny gość, wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
6: Sytuacja na Bliskim Wschodzie stabilizuje się, a wiemy, że sytuacja na Bliskim Wschodzie była powodem wprowadzenia tego programu. Ceny paliw spadają i to jest najważniejsze dla kierowców i dla gospodarki.
5: Część programu już przestała obowiązywać. Od wczoraj nie ma już niższej akcyzy na benzynę i olej napędowy. Obniżka VAT-u na paliwa obowiązuje natomiast do końca czerwca. Z powodu zapowiedzi podpisania przez Iran i USA porozumienia pokojowego w piątek rynek zareagował spadkiem cen ropy. Polska umacnia swoją pozycję jako jedno z najbardziej korzystnych miejsc do inwestowania w Europie. Mówił o tym na giełdzie papierów wartościowych premier Donald Tusk.
7: Polska staje się z miesiąca na miesiąc coraz bardziej atrakcyjnym miejscem wartym inwestowania. I doceniają to inwestorzy zagraniczni, doceniają to inwestorzy krajowi, inwestorzy indywidualni. Tu słowem kluczem jest oczywiście zaufanie. Jesteśmy dzisiaj postrzegani w Europie i na świecie jako miejsce bezpieczne, właśnie warte inwestowania.
5: Okazją do podsumowania był giełdowy debiut kanadyjskiej spółki Lumina Metals, która w województwie lubuskim zainwestuje w wydobycie miedzi i srebra. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapowiadają strajk ostrzegawczy. Protest ruszyć ma za pół godziny. Między 8 a 10 urzędnicy zawieszą swoją pracę. Chcemy pokazać, że automat nas nie zastąpi, mówi Alicja Borkowska, przewodnicząca oddziałowej organizacji związków zawodowych przy ZUS w Opolu.
8: Nie może tak być, że pracownicy ZUS-u są przeciążeni, obciążeni pracą na danych stanowiskach pracy i w danych wydziałach. Nie może być i nie ma naszej zgody, żeby pracownicy pracowali w nadgodzinach, nie mieli czasu dla siebie, dla rodziny.
5: Związkowcy oraz pracownicy walczą m.in. o godne wynagrodzenie oraz zwiększenie liczby urzędników. Kamerą wśród roślin rusza transmisja z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Będzie można śledzić kwitnienie dziwidła olbrzymiego. Roślina słynie z zapachu przypominającego rozkładającą się padlinę. Jak tłumaczy dyrektor ogrodu profesor Zygmunt Kącki, w ten sposób kwiat przyciąga owady zapylające.
9: Podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza. To niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić chrząszcze oraz muchówki.
5: Dziwidło kwitnie bardzo krótko, maksymalnie przez dwie noce. Ogród przewiduje wtedy wydłużenie godzin otwarcia, nawet do północy. W Polsce dziwidło zakwitło dotąd tylko dwukrotnie w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie.

0: We wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. W drugiej połowie dnia może wzrosnąć do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie w zachodniej połowie kraju, w centrum i na północy może padać słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 17 stopni nad morzem do 25 na przeważającym obszarze kraju i do 27 na zachodzie. W meczu Austria-Jordania zmiana 2-1 dla Austriaków.
1: Sport. Ty już o mundialu, a ja to chciałem jeszcze do tego dziwidła nawiązać, no bo przecież jeśli...

0: Rafał Bała, tam, dzień
1: tak,
0: dobry.
1: Witam serdecznie. Bilety i tak dalej, no to chyba jakieś maseczki, rozumiem, że są dołączane do takiego biletu, prawda, ze względu na ten fetor. Ale z drugiej strony chyba lepiej taką transmisję rzeczywiście tak, obejrzeć w internecie.
0: Podziwiać dziwidło
1: z dużej odległości przez szybkę, tak.
0: Ukradłem ci newsa, przepraszam.
1: Ale lepiej oglądać i podziwiać piłkarzy oczywiście ze stadionu. My takiej możliwości nie mamy, ale śledzimy to, co się dzieje w mundialu. No i faworyt nie zawiódł, czyli Francja pokonała Senegal 3-1. Dwie bramki zdobył Kylian Mbappé. Przesunął się na trzecie miejsce w klasyfikacji wszechczasów strzelców mundiali. W innych meczach minionej nocy Norwegowie zdeklasowali Irakijczyków, zwyciężając 4-1. Argentyna pokonała Algierię 3-0. No, tak jak powiedzieliśmy, trwa mecz Austrii z Jordanią. I tutaj niespodzianka, Jordania wyrównała, ale teraz 2-1 dla Austrii. Chociaż jeszcze jest brana powtórka. No i zobaczymy, czy będzie uznany ten gol. Natomiast dziś Portugalia, Demokratyczna Republika Konga. No i tutaj ciekawostka, że jeśli chodzi o bilety na ten mecz, no to najtańszy kosztował 1150 dolarów, a PKB na jednego mieszkańca Demokratycznej Republiki Konga jest o 30 dolarów mniejsze. Także no, ogromne koszty jak dla kibiców tego kraju. A dodajmy, że Cristiano Ronaldo zarobił do tej pory w karierze 2 miliardy dolarów. To jest 10% rocznego budżetu Demokratycznej, tak, Demokratycznej Republiki Konga. No także niesamowicie tutaj rozbieżność jest duża, ale mamy nadzieję, że na boisku tego nie będzie widać. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę. Znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu, poinformowali organizatorzy. Po sukcesie w stolicy Francji, gdzie dotarła do finału, awansowała na 21. lokatę w klasyfikacji tenisistek. Takie miejsce oznacza nie tylko udział w zawodach wielkoszlemowych, ale także rozstawienie, mówi trener tenisa Radosław Nijaki.
2: Specjalnie dobierana komisja, która działa przy organizacji turnieju. Z reguły są to dzikie karty dla zawodników zasłużonych, często powracających po kontuzji, którym ranking aktualny nie pozwala grać. Finalistce French Open taka dzika karta się należy. Maja będzie miała olbrzymią szansę, żeby zabłysnąć na trawie bez grania kwalifikacji.
1: Przypomnijmy, że początek Wimbledonu 29 czerwca.
0: Jak się czuje na trawie?
1: Bardzo dobrze. Jeszcze nie grała w tym roku, ale w poprzednich latach całkiem nieźle i to wychodziło. No i te takie podcięcia. Mamy nadzieję, że to będzie bardzo skuteczne na tej nawierzchni.
0: Trzymamy kciuki. Rafał Bała,
1: dziękuję,
0: bardzo dziękuję.
1: Trzymam kciuki.
0: Trzydzieści 37 minut po godzinie 7, a my zmieniamy temat. W Warszawie zostanie podpisana umowa obronna z Niemcami, a w Berlinie do polskich rąk wrócą kolejne dobra kultury zrabowane w czasie II wojny światowej. To część programu obchodów 35. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. My łączymy się teraz z korespondentem Polskiego Radia w Niemczech, Adamem Górczewskim. Dzień dobry.
3: Są sposoby na...
0: Halo, halo Adamie, czy się słyszymy?
4: Halo?
0: Dzień dobry Adamie, witam cię bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry, coś przerwało na sam początek.
0: No, falstart, to się zdarza. Być może falstartem była też wizyta członków Ruchu Obrony Granic w Berlinie. Oni chcieli tam ustawić przy głazie upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej krzyż. Na to nie pozwoliła niemiecka policja. Czy ten incydent został przez media niemieckie odnotowany?
4: Tak, chociaż trudno nazwać go falstartem, dlatego że tam wszystko wyglądało zgodnie ze scenariuszem przygotowanym przez Ruch Obrony Granic. Uczestnicy tego wczorajszego wydarzenia mieli świadomość tego, że nie mogą pojawić się w okolicach, a czy w okolicach mogą, ale nie przy samym pomniku, dlatego że ten teren tam dookoła został zamknięty. Policjant po polsku poinformował ich o tym, że nie mają prawa wchodzić na sam teren już samego pomnika, stąd no to wydarzenie rzeczywiście jest odnotowane, aczkolwiek pewnie nie będzie miało dalekosiężnie aż takiego znaczenia, jak ten podpisany 35 lat temu traktat o dobrym sąsiedztwie. Natomiast tak, rzeczywiście ta grupa, która przyjechała z Polski po to, żeby zaistnieć tutaj w Berlinie, osiągnęła swój cel i jest zauważone to, co wczoraj działo się bardzo blisko urzędu kanclerskiego, bo ten kamień pamięci, który stoi tam, gdzie ma stanąć pomnik w najbliższym czasie, o którym także będzie dyskusja dzisiaj w Berlinie, no tam w tym miejscu rzeczywiście wczoraj sporo się działo, było dużo emocji, była interwencja policji i zostało to zauważone nie tylko przez media, ale i przez dyplomatów, dlatego że polski konsul oczywiście jest w kontakcie i z policją, i z tymi Polakami.

0: którzy czyli także z Bąkiewiczem, który został wczoraj zatrzymany chwilowo. No i sprawa na pewno będzie jeszcze analizowana i sprawdzana, czy policja działała tak, jak powinna i czy ci ludzie, którzy tu przyjechali, rzeczywiście robili to, co robić mogli.
1: To wszystko wydarzyło się niedaleko Urzędu Kancelarskiego, bo jak wspomniałeś, i tymczasowy pomnik jest usytuowany w bardzo prominentnym miejscu. Zakładam, że data tego zajścia jest nieprzypadkowa. Dziś mija 35 lat od podpisania traktatu polsko-niemieckiego. W Niemczech mówiło się o nim sporo. W Polsce mam wrażenie jednak zdecydowanie mniej. Wspomnieliśmy, że dojdzie do podpisania umowy obronnej z Niemcami, chociaż to nie będzie ta ranga, co umowy podpisane niedawno z Francją czy z Wielką Brytanią. To również zostało przez stronę niemiecką odnotowane?
0: Tak, tutaj, chociaż nie aż tak bardzo jak w Polsce, bo w Polsce wiemy, że ta umowa między Polską a Wielką Brytanią, między Polską a Francją miały dużo szerszy zakres. Natomiast Niemcy odnotowują to, że ta umowa z Polską zostanie podpisana. Nie ma tutaj aż takiej analizy jak w Polsce, gdzie wiemy, że ten zakres tej umowy właśnie z Niemcami nie będzie tak szeroki jak ze wspomnianymi Brytyjczykami i Francuzami z powodu sporu politycznego, którego elementem także jest to, co działo się wczoraj pod Kamieniem Pamięci, czyli tym tymczasowym pomnikiem. Z racji tego, że duża część polskiej sceny politycznej jest nastawiona negatywnie do wszystkiego, co wiąże się z Niemcami, polski rząd wziął pod uwagę to, że obóz prezydencki nie jest gotowy na to, żeby to był tak szeroki zakres, więc tam wielu tych rzeczy, które mówią między innymi o wzajemnych gwarancjach bezpieczeństwa, o takim najszerszym zapisie, on został ostatecznie, on był proponowany przez Niemcy, on został niezaakceptowany przez polską stronę, więc tam będą takie zapisy z jednej strony standardowe, ale z drugiej mówiące też o tym, że dojdzie do współpracy, do poszerzenia współpracy głównie w zakresie cyberbezpieczeństwa, współpracy na Morzu Bałtyckim, no w wielu obszarach, także w obszarze logistycznego zabezpieczenia i organizacji wszelkiej militarnej współpracy. Natomiast rzeczywiście ten zakres nie będzie tak szeroki. Co więcej, ta umowa zostanie podpisana w Warszawie, jak powiedziałeś, ale przez długi czas, myśmy od miesiąca szykowali się na podpisanie tej umowy tutaj w Berlinie. To także symbolicznie zostało przeniesione do Warszawy właśnie po to, żeby jak najmniej kontrowersji budzić o tym, że coś w Berlinie jest podpisywane. Także i owszem, wiemy, że ta umowa będzie to w trochę mniejszym zakresie i w innym miejscu podpisana, a to jest główną tego przyczyną jest właśnie ten spór polityczny, który dotyczy współpracy z Niemcami w Polsce.
1: A z kolei w Berlinie do polskich rąk wrócą kolejne już dobra kultury zrabowane podczas II wojny światowej. Tam też w Berlinie odbędzie się forum polsko-niemieckie. Należy spodziewać się jakichś istotnych gestów i deklaracji, czy to będzie raczej po prostu sympatyczne popołudnie w Berlinie?
0: Dwoje ministrów będzie w Berlinie. Radosław Sikorski i Jochen Wadephul, czyli szefowie dyplomacji, będą przewodniczyć temu forum. Oni będą też mieli swoje wypowiedzi, wręczą właśnie symbolicznie nagrody za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków między Polską a Niemcami. Będzie to konferencja prasowa, nie padnie tam raczej nic, co będzie przełomowe, na pewno będą gesty symboliczne, no ale najbardziej tym symbolicznym gestem będzie właśnie zwrot kolejnych dóbr, bo w ostatnim czasie było już kilka takich wykonanych ruchów ze strony niemieckiej. Tych dóbr, które w czasie II wojny światowej wyjechały z Polski do Niemiec, eufemistycznie to określając, a które teraz będą wracały, tam jest między innymi pierścień Jagiellonów, tam są rękopisy dzienników Stefana Żeromskiego i będzie także najstarszy zachowany fragment średniowiecznego zapisu hymnu Gaudium Mater Polonia. Te artefakty odbierze ministra Marta Cienkowska, ministra kultury, która zabierze je do Polski. No i to jest tylko kolejny element tego, co jest zapowiedziane, że będą Niemcy zrabowane przez faszystów rzeczy zwracali Polsce dużo szybciej niż to działo się przez ostatnie dekady, ale nadal nie jest to tempo, które zadowalałoby wszystkich.
1: O czym informował Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Niemczech. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: A już teraz łączymy się z Tomaszem Sajewiczem, azjatyckim korespondentem Polskiego Radia.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Japonia przez kolejne pół roku może kupować od Rosji skroplony gaz ziemny, nie obawiając się przy tym amerykańskich sankcji. Departament Stanu wydał zgodę na wyłączenie eksportu rosyjskiego LNG rurociągiem Sachalin 2 do Japonii właśnie. Z czego wynika ten ruch? Co on oznacza?
2: No właśnie, ja myślę, że zadam tobie pytanie, czy miałeś w ogóle świadomość tego, że ja

0: Japończycy kupują aż tak wiele skroplonego gazu z Rosji, LNG. No właśnie. I ja też nie miałem tej świadomości. Wiedziałem, że jakieś ruchy są wykonywane, ale że nie aż do tego stopnia. O co chodzi? Chodzi o to, że rzeczywiście Sachalin 2, którego współwłaścicielem są dwa japońskie potężne koncerny, a po rosyjskiej stronie Gazprom Bank, ten Gazprom, no, operuje jednak od czasu rozpoczęcia rosyjskiej ponoskalowej inwazji na Ukrainę. I tutaj Japończycy co roku domawiają się z Amerykanami o to, żeby te dostawy gazu były wyłączone spod amerykańskich sankcji, bo chodzi nie tylko o same dostawy, ale także o przelewy i o płatności za ten gaz, a te muszą oczywiście przechodzić przez rosyjski system bankowy, jak wiemy, przecież odłączony od światowego takiego krwiobiegu międzynarodowego finansowego. W związku z tym są te negocjacje i tutaj się okazuje, że rzeczywiście co roku Japończycy zwracają się z prośbą. I jest to trochę sytuacja dziwna. Z jednej strony Japończycy kupują i nie zamierzają, mówią o tym wprost, nie zamierzają wstrzymywać tych dostaw z Rosji, ale z drugiej strony pomagają Ukrainie. 16 miliardów dolarów amerykańskich od początku 2022 roku Japonia przeznaczyła na pomoc humanitarną, pomoc materiałową, różnego rodzaju wsparcie finansowe dla Ukrainy, no ale z drugiej strony kupuje rosyjski gaz. Jest bardziej niepokojąca sytuacja, ponieważ no to też jakby umyka opinii publicznej, a warto o tym mówić. W Tokio w maju tego roku zainaugurowano Rok Kultury Rosyjskiej. No jest to absolutnie szokująca informacja z naszego punktu widzenia, tak mi się wydaje przynajmniej, tak. Dlatego, że nie był to Rok Kultury Rosyjskiej w pieśni Wysockiego, który jak widzimy był takim kontestatorem władzy, ale zainaugurował ten koncert inauguracyjny był przyjechał do Tokio Michał Szwytkoj, który jest specjalnym wysłannikiem Kremla do współpracy kulturalnej międzynarodowej, a z kolei na sali, gdzie to się wszystko odbywało, siedziała wdowa po premierze Shinzo Abe i inni parlamentarzyści japońscy, więc to są takie, warto o tym mówić. Mi się wydaje, że warto o tym mówić, bo Rosja robi wiele, żeby zaistnieć na arenie międzynarodowej, nie tylko, jak się okazuje, dzięki Korei Północnej, czy dzięki Chinom, dzięki temu parasolowi, ale także właśnie w takich drobnych by się wydawało kwestiach, ale no, stara się poszerzyć tą sferę istnienia, czy też właśnie starania się nawiązać relacje jak przed wojną z Ukrainą, mimo że ta wojna trwa.
1: To jest rzeczywiście informacja zaskakująca, gdyby chodziło o Rok Rosyjskiej Kultury Śmierci, to jeszcze ewentualnie bym zrozumiał. Zmieniamy temat. Od 1 lipca w życie wchodzą poważne zmiany w zakupach internetowych na popularnych platformach, takich jak Temu, jak Shein czy AliExpress. Unijne przepisy, które nakładają tymczasowe cło na przesyłki o wartości do 150 euro. To jest kolejny przejaw pogarszających się relacji handlowych między Unią a Chinami?
0: Nie powiedziałbym, dlatego że to jest chyba kolejny przejaw normalizacji i regulacji rynku. Niech ten, kto nie zamawiał nigdy z Temu czy z Alibaby, pierwszy rzuci kamieniem, ale oczywiście wiemy, że to są zatrważające liczby, jeśli chodzi o skalę tych produktów, które trafiają do Unii Europejskiej. One trafiają oczywiście poza wszelkim obiegiem właśnie skarbowo-celnym, tak? I Unia Europejska w końcu chciała to uregulować. Czy to pogorszy relacje z Chinami? Na pewno będzie to miało wpływ na to, ale przypomnijmy też, że jednak Unia Europejska stara się i powinna regulować w większym stopniu akurat te platformy, dlatego że nie dość, że te produkty są tanie, często one są jakby poza też obiegiem sprawdzalności, weryfikowania jakości też bezpieczeństwa tych produktów, no to oczywiście tutaj największa kwestia jest taka i Unia Europejska nie miała sposobu na to, żeby zacząć po prostu korzystać finansowo z tej ogromnej liczby paczek, chociaż już są plany dotyczące tego, w jaki sposób to obejść, bo jak wiemy, te wszystkie firmy i koncerny, oczywiście to są takie informacje, które z Chin się przedostają. One mają swoje magazyny na terenie Unii Europejskiej i no, ma być w przyszłości tak, że część tych produktów zamawianych w tej chwili z Chin, takie bardziej popularne, mają być dostarczane w większej ilości do Unii Europejskiej, stąd dystrybuowane, więc tutaj też są sposoby, ale powtórzę, no właśnie, ale powtórzę, to są ogromne straty, jakie straty dla podatnika unijnego, dla nas wszystkich, no, tymi zakupami właśnie.
1: Tomasz Sajewicz, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.

0: Co oznacza, że będziemy kontynuować tematykę gospodarczą? Błażej Prośniewski, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będzie coś o relacjach Unii z Chinami?
1: Nie, ale będzie o relacjach Unii ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast magazyn zaczniemy od ostatnich decyzji rządu, bo wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina, jak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka, jest odpowiedzią na wyjątkową sytuację na rynku paliw, gdzie część firm osiągnęła ponadprzeciętne zyski w wyniku napięć geopolitycznych i zaburzeń podaży.
2: To jest oczywiście projekt związany z kryzysem na rynku paliwowym, związanym z wojną w Zatoce Perskiej. I w tym projekcie chodzi o to, żeby ograniczyć ponadnormatywne zyski konkretnych spółek, które zyskiwały na tym, że paliwo po prostu stało się droższe. Jest to oczywiście związane z projektem CPN i to jest rozwiązanie, które jest odpowiedzią na nadzwyczajną sytuację firm branży paliwowej.
1: Według szacunków nowe rozwiązanie przyniesie budżetowi państwa około 4 miliardów złotych. Środki te mają częściowo zrekompensować spadek dochodów z VAT i akcyzy związany z pakietem ceny paliw niżej. Sam program zaś, zgodnie z zapowiedziami rządu, zostanie utrzymany do końca czerwca, choć od wczoraj działa on w ograniczonej formie, to znaczy przywrócona została już w pierwotnej wysokości akcyza na paliwa. W Polsce warto inwestować, mówił o tym na giełdzie papierów wartościowych premier Donald Tusk. Okazją do tego był debiut kanadyjskiej spółki Lumina Metals, która w województwie lubuskim zainwestuje w wydobycie miedzi i srebra. Szef rządu podkreślił, że Polska jest bezpieczna oraz jawi się jako oaza stabilności i przewidywalności dla globalnego kapitału.
3: Tu słowem kluczem jest oczywiście zaufanie. Ludzie inwestują, firmy inwestują, państwa inwestują w tych miejscach, które budzą zaufanie. Chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, że to jest największy sukces Polek i Polaków i Polski. To, że jesteśmy dzisiaj postrzegani w Europie i na świecie jako miejsce bezpieczne, właśnie warte inwestowania.
1: Jednocześnie, aby jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną Polski, premier wraz z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim przedstawili 5 nowych inicjatyw. Chodzi m.in. o program grantowy dla zaawansowanych technologii, program wsparcia czystych technologii czy program budowy nowej generacji polskich startupów technologicznych.
4: Accelerate.pl, program budowy nowej generacji polskich startupów. Program, który odpowiada na jedno z najważniejszych wyzwań naszej gospodarki. Wciąż zbyt mała liczba startupów technologicznych gotowych do szybkiego wzrostu i ekspansji międzynarodowej powstaje na naszym rynku. Accelerate.pl połączy zatem akceleratory, fundusze inwestycyjne, przedsiębiorstwa, ekspertów w jeden spójny system.
1: Jednocześnie premier podpisał wczoraj rekomendacje dotyczące programu Local Content, które zwiększają udział polskich firm w realizacji strategicznych inwestycji. Dokument przygotowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych ma wspierać polskie firmy i zwiększać ich udział w łańcuchach dostaw przy największych projektach realizowanych w kraju. To rozwiązanie ma wspierać rozwój krajowego przemysłu, a to bardzo ważne, mówi Piotr Soroczyński z Krajowej Izby Gospodarczej.
5: Wreszcie jako kraj zaczynamy myśleć, że nie tylko są środki do wydania na modernizację choćby gospodarki, ale że to są równocześnie środki, które mogą być w tej gospodarce wydane i dać efekt nożnikowy. To dobrze, że rozpoczynamy dziś ten proces. Oczywiście mamy nadzieję, że on będzie nie tylko dotyczył docelowo spółek Skarbu Państwa, ale też i szerszego spektrum działań w obrębie gospodarki, w tym być może całej administracji. To jest istotny proces, żeby jak najwięcej środków, które są do wydania, wydawać w gospodarce polskiej.
1: Tu dodajmy, że wartość local content nie ma jednej ogólnie narzuconej wartości procentowej. To wszystko zależy od branży. Na przykład w przypadku lądowej energetyki wiatrowej dąży się do poziomu około 70%, a w energetyce jądrowej udział ten szacuje się na 40-50%.
6: Saldo.
1: Narodowy Bank Polski opublikował najnowsze dane o inflacji bazowej za maj. Wskaźnik z wyłączeniem ceny żywności i energii wyniósł 3,1%. Oznacza to delikatny wzrost presji w stosunku do kwietnia, kiedy to było równe 3%. Co ciekawe, identyczną wartość jak w przypadku inflacji bazowej odnotowano, jeśli chodzi o wskaźnik inflacji konsumenckiej. Nie jest to zbyt częste zjawisko. Najczęściej inflacja CPI jest wyższa, ponieważ obejmuje również ceny żywności i energii, które zwykle wywierają silną presję inflacyjną. Dlatego, jak mówią eksperci, zrównanie się CPI z inflacją bazową wskazuje na wyjątkowo stabilne otoczenie cenowe. Parlament Europejski poparł

umowę celną Unii ze Stanami Zjednoczonymi, wynegocjowaną w lipcu ubiegłego roku. Donald Trump dał wspólnocie czas do 4 lipca na wdrożenie tego porozumienia, grożąc, że jeśli do tego nie dojdzie, musi się ona liczyć z podwyżką ceł. Unijne instytucje do tej pory zwlekały z zatwierdzeniem umowy, zwłaszcza Parlament Europejski, któremu nie podobało się, że jest ona nie

0: stanęły w jej obronie. Ostatecznie jednak umowa została zatwierdzona. Jak się okazuje, konkretny fach w ręku jeszcze nigdy nie był tak cenny. I choć dziś wiele mówi się o rozwoju sztucznej inteligencji i automatyzacji i o tym, że może ona zabierać ludziom pracę, to są i takie osoby, które mogą spać spokojnie, bo rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów, których nie da się łatwo zastąpić technologią. Z analizy ekspertów Personal Service wynika, że doświadczeni elektrycy mogą zarabiać nawet 26 tysięcy złotych netto miesięcznie, a kamieniarze do 25 tysięcy złotych, mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy i założyciel Personal Service.
1: Mamy do czynienia z tak szybkimi wzrostami zapotrzebowań i lukami też w niektórych specjalnościach, że niektóre osoby już na starcie mogą zarobić nawet 20-25 tysięcy złotych i są czasami bardzo standardowe. Z naszej perspektywy zajęcia takie osoby jak elektryk czy zbrojarz sięgają tych maksymalnych poziomów. Mamy przykłady na rynku pracy stolarzy, którzy się odważyli, założyli własną działalność gospodarczą i już na starcie zarabiają ponad 20 tysięcy miesięcznie.
0: I choć zapotrzebowanie na takie fachowe umiejętności jest duże, to młodzi ludzie niechętnie wybierają takie właśnie zawody. Dlaczego? Jak mówi Renata Rutana-Chlebosz z Randstad Polska, między innymi dlatego, że w Polsce brakuje skutecznego doradztwa zawodowego.
2: Brakuje dobrego, solidnego doradztwa zawodowego. Brakuje takiej perspektywicznej i ścisłej współpracy pracodawców ze szkołami technicznymi, których mamy coraz mniej jednak. Z moich obserwacji wynika, że młodzi ludzie nie znają też kompletnie rynku pracy, nie znają realiów rynku pracy.
0: To dodajmy, że według danych z ubiegłego roku w szkołach o profilu zawodowym uczyło się 1 200 000 osób. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Za nami bardzo udana sesja na GPW. WIG20 zakończył dzień zwyżkując o 1,8%. To, dodajmy, był najwyższy kurs zamknięcia od 2007 roku. Jeśli chodzi o waluty, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,65 zł, kurs euro wynosi 4,24, a za franka trzeba zapłacić 4,61 zł.
3: Czy w średnim wieku łatwo się przebranżowić?
0: W każdym wieku można się przebranżowić. To co, elektryk czy stolarz?
3: Może jedno i drugie. Bożej Wrośniewski, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid. Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.

0: reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o podatku od nadmiarowych zysków. Jego wpływy mogą pokryć koszty wygaszonego programu CPN. Polsko-niemiecka umowa obronna i zwrot zrabowanych dóbr kultury to część obchodów rocznicy Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Interesanci muszą się liczyć z kolejkami w ramach ostrzegawczego strajku przez najbliższe 2 godziny. Pracownicy ZUS odejdą od biurek. Minęła 8. Rafał Boguta, zapraszam. Wczoraj przyjął go rząd, teraz zajmie się nim Sejm. Chodzi o projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków z tytułu wytwarzania niektórych paliw i obrotu osiągniętych w 2026 roku. Wpływy z tego podatku mogą być wykorzystane do działań osłonowych na rynku paliw, między innymi takich jak przepisy ceny paliwa niżej. Wydatki rosną, a rząd łata dziurę budżetową, mówił nasz poranny gość, wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
2: CPN to był dodatkowy wydatek na poziomie 1 600 000 000 zł miesięcznie dla budżetu, czyli gdyby trwał 12 miesięcy, to już mówimy o dodatkowej kwocie na poziomie blisko 20 miliardów złotych. Stąd rozmawiam regularnie z kolegami z Ministerstwa Finansów i oni naprawdę liczą dzisiaj każdy milion.
1: Nowy podatek ma wnieść do budżetu około 4 miliardów złotych. Przypomnijmy, że Rada Ministrów omówiła wczoraj plan stopniowego wygaszania pakietu ceny paliw niżej. Część programu już przestała obowiązywać. Od wczoraj nie ma już niższej akcyzy na benzynę oraz olej napędowy. W Warszawie zostanie podpisana umowa obronna z Niemcami. W Berlinie do polskich rąk wrócą kolejne dobra kultury zrabowane podczas II wojny światowej. To część programu obchodów 35. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie. O szczegółach z Berlina Adam Górczewski.
3: Szefowie dyplomacji będą przewodniczyć forum polsko-niemieckiemu. W Berlinie Johann Wadeful i Radosław Sikorski wręczą nagrody za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków między Polską a Niemcami. Wcześniej ministra kultury Marta Cienkowska uroczyście odbierze pierścień Jagiellonów, rękopisy dzienników Stefana Żeromskiego i fragment średniowiecznego zapisu hymnu Gaudem Mater Polonia. To artefakty, które od II wojny światowej pozostawały w Niemczech, mimo potwierdzenia, że pochodzą z polskich zbiorów. Gdy w niemieckiej stolicy będą trwały panele, m.in. o gospodarce, bezpieczeństwie, nauczaniu języka polskiego i o Europie, w Warszawie podpisana zostanie umowa obronna między Polską a Niemcami. Władysław Kosiniak-Kamysz i Borys Pistorius złożą podpisy pod uzgodnieniami nie idącymi aż tak daleko, jak podpisane niedawno umowy z Wielką Brytanią i Francją. Polska i Niemcy wypracowały wśród innych zapisy dotyczące rozwoju infrastruktury logistycznej, współpracy na Morzu Bałtyckim i w obszarze cyberbezpieczeństwa. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Prezydent Karol Nawrocki zakończył 3-dniową wizytę w Stanach Zjednoczonych, podczas której oglądał galę sztuk walki w Białym Domu i rozmawiał z liderem Republikanów w Senacie. Ostatnim punktem wizyty prezydenta była miejscowość Clearwater na Florydzie, gdzie spotkał się z Polonią. Na miejscu był nasz korespondent Marek Wałkuski.
4: Podczas spotkania w centrum Jana Pawła II w Clearwater prezydent Nawrocki chwalił Polonię za podtrzymywanie ojczystego języka i kultury. Mówił, że to dzięki Polonii ma bliskie relacje z Donaldem Trumpem.
5: Niech żyje przyjaźń polsko-amerykańska, niech Bóg błogosławi Polskę i Stany Zjednoczone. Dziękuję bardzo.
4: Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz mówił, że przywódcy Partii Republikańskiej w kongresie, z którymi spotkał się prezydent Nawrocki, widzą konieczność utrzymania amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.
6: Pojawiały się takie głosy rozbudowywania tej obecności na wschodniej flance NATO w duchu stałej obecności.
4: Według Przydacza w amerykańskim kongresie jest poparcie dla zwiększenia obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Z Clearwater na Florydzie Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Dla klientów to może oznaczać kolejki. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęli przed chwilą 2-godzinny strajk ostrzegawczy w całej Polsce. Pracownicy nie będą przyjmować interesantów do godziny 10. W związku ze strajkiem czas obsługi może się wydłużyć, mówi rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS Małgorzata Korba.
7: Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, przy czym czas oczekiwania na kontakt z konsultantem też może być dłuższy niż zwykle. Przepraszamy naszych klientów za możliwe utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość i by w miarę możliwości planowali wizyty 17 czerwca po godzinie 10. Zachęcamy też do korzystania z naszych elektronicznych usług, portalu e-ZUS i aplikacji mobilnych.
1: Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych domagają się wyższych płac oraz poprawy warunków pracy. W informacjach zaglądamy jeszcze na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Tam dobiega końca spotkanie grupy J, Austria, Jordania. Austriacy wygrywają 2-1.

0: Przypomnijmy, że we wcześniejszym meczu grupy J Argentyna pokonała Algierię 3-0. Wszystkie trzy gole zdobył Lionel Messi, wyrównując tym samym rekord Miroslava Klose z Niemiec 16 goli zdobytych na Mistrzostwach Świata. Przy tej okazji odnotowujemy wyczyn Argentyńczyka, który jako pierwszy piłkarz w historii zagrał na 6 mundialach. A przed nami dwa wieczorne mundialowe spotkania. O 19 w meczu grupy K Portugalia zagra z Demokratyczną Republiką Konga, o 22 zaś rozpocznie się mecz grupy L Anglia-Chorwacja.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Środa na ogół pogodna, przelotny deszcz tylko na południu kraju. W ciągu dnia ma pokropić również na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Lokalnie możliwe też burze. Termometry pokażą maksymalnie 19 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na południu i 24 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Do Polski tymczasem coraz większymi krokami zbliża się fala ciepła. Już od jutra będzie robić się cieplej. A w sobotę prognozowany jest 30-stopniowy upał. W weekend spodziewane są też groźne burze z ulewami.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
11: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
12: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
14: Pamiętasz Dar Pomorza? Statek, który uczył odwagi, dyscypliny i marzeń o dalekich lądach. Dziś możesz pomóc, by jego historia nie poszła w zapomnienie. Zostań członkiem Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza i wspólnie zadbajmy o dziedzictwo polskiej floty. Więcej na stronie darpomorza.org.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
15: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
16: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
15: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
16: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
15: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
16: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
15: i Michał Strzałkowski.
17: W każdą sobotę rano o 9.06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są

wliczone w tak zwaną karierę. To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.

0: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: 10 minut po godzinie 8. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Środa, 17 dzień czerwca. Andrzej Abgarowicz, Paulina Olak, Wiktor Sudyka i Jakub Kukla. Zostajemy z Państwem jeszcze do godziny 9. Zakończył się mecz Austria-Jordania. Doliczono 10 minut i w ostatnich sekundach Austriacy zmienili wynik na 3-1. A my tymczasem emocje sportowe zamieniamy na emocje polityczne. W studiu jest już Sylwia Białek.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Państwa i moim gościem jest eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jest reakcja rządu na doniesienia dotyczące zarobków lekarza i radnego, który w ciągu roku miał zarobić w jednym z warszawskich szpitali prawie 1 600 000 zł. Reakcja szybka, spodziewana?
3: Myślę, że przede wszystkim bardzo potrzebna, bo ta sprawa bulwersuje Polki i Polaków i wymaga pilnego skontrolowania. Dlatego też bardzo się cieszę, że bez żadnej zwłoki natychmiast po informacjach medialnych pojawiła się kontrola miasta stołecznego Warszawy, czyli ratusza. Pojawiła się kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawą zajmuje się Naczelna Rada Lekarska, więc to jest, powiedziałbym, modelowy przykład tego, jak powinno państwo, jak powinien samorząd zareagować na sytuację, która no, bardzo niepokoi.
2: Zresztą kontrola jest nie tylko w tym szpitalu, ale we wszystkich szpitalach podległych miastu. Tylko pojawiają się głosy, bo w tej ustawie, którą rząd wczoraj przyjął, która zakłada powiązanie numeru PESEL z zarobkami lekarzy, że to nie jest wystarczający krok. Jak ten problem rozwiązać?
3: Ten problem ma jakby kilka aspektów. No przede wszystkim to jest kwestia taka, że my jako pacjenci musimy mieć absolutną pewność, że osoby, które nas leczą, są osobami wypoczętymi, nie są osobami przemęczonymi, którzy w takiej formule funkcjonowania w kilku miejscach, de facto na kilku etatach, będą w stanie zaopiekować się pacjentami w sposób odpowiedni i zgodne ze standardami europejskimi, mówię to jako poseł do Parlamentu Europejskiego.
2: Panie pośle, wygaszany jest program CPN. Czy nie za wcześnie? Pojawiają się głosy, że zbliżają się wakacje. Być może należało niektóre rozwiązania. Na razie akcyza wróciła do normalnych poziomów. Koniec czerwca VAT będzie dokładnie na tym poziomie co 3 miesiące temu. Czy pana zdaniem to jest optymalny moment, żeby ten program wygaszać?
3: To są decyzje rządu, to są decyzje pana ministra Motyki i ten program, i to też chcę znowu powiedzieć, był unikalny na skalę europejską, ponieważ no, żaden kraj nie podjął tak istotnych działań jak Polska, żeby ulżyć obywatelom w tej trudnej sytuacji geopolitycznej i wojny na Bliskim Wschodzie. Mamy, przynajmniej komunikuje to otwarcie strona amerykańska, podpisane memorandum. Mamy 60 dni, strona amerykańska ma 60 dni na porozumienie z Iranem. Więc wszystko wskazuje na to, trzeba być optymistą, że wróci sytuacja do normy, do sytuacji oczywiście sprzed kilku miesięcy, kiedy ta drożność cieśniny Ormus była możliwa. To wpłynie niewątpliwie też na cenę paliwa.
2: Czyli w tej sytuacji wygaszania właśnie programu rząd ma pomysł, jak załatać dziurę, która się pojawiła w budżecie właśnie z uwagi na ograniczenia, które zostały wprowadzone, i to będzie podatek od nadzwyczajnych zysków firm, koncernów paliwowych.

0: ta ustawa wczoraj przyjęta przez rząd od razu trafiła do Sejmu. Jak pan myśli, czy prezydent podpis pod ustawą, która proces parlamentarny przejdzie, złoży?
1: Ja do tego prezydenta straciłem już dawno nadzieję, więc chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, mam wrażenie, że czasami, że on robi to po złości. Robi to po to, żeby nie zaszkodzić, szkodzi Polakom, ale tak naprawdę jego intencją jest zaszkodzenie rządowi w różnych działaniach, gdzie odnosi sukcesy, gdzie ma czym się pochwalić. No, sprawa safe, sprawa uszczelniania chociażby systemu podatkowego poprzez nowelizację ustawy o fundacjach rodzinnych. Widzimy, ilu polityków PiS-u po prostu ucieka z majątkiem po to, żeby również optymalizować swoje opodatkowanie. No, to sytuacje nie powinny mieć miejsca, więc jeżeli jest mowa o bezpieczeństwie, jeżeli jest mowa o finansach publicznych, no prezydent powinien postępować zgodnie z linią rządu, bo tę politykę gospodarczą prowadzi rząd.
0: No, ale jest rzecz, którą się prezydent może pochwalić, czyli kontakty z Amerykanami, a dokładnie kontakty z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: No, wiemy o tym spotkaniu przy klatce minuta 20. Wiemy, że było jakieś drugie, gdzie nie było fotografa. Nie chciałbym tego mocno komentować, ponieważ uważam, że bezpieczeństwo narodowe jest ważniejsze niż przytyczki polityczne. Dla mnie liczy się to, co zrobił rząd. Konkret na stole, uchwała Rady Ministrów, Komitet Bezpieczeństwa i decyzja o tym, że na serio, powtarzam, na serio traktujemy nową stałą bazę amerykańską w Polsce, przygotowując się do tego, pokazując stronie amerykańskiej, nie tylko administracji amerykańskiej, ale również kongresowi, bo w tych decyzjach będzie uczestniczył kongres, będą uczestniczyli przedstawiciele Izby Reprezentantów, później Senatu. Więc Polska jest w pełnej gotowości, będzie przygotowana na decyzje polityczne, które muszą być po stronie amerykańskiej.
0: Ale prezydent Karol Nawrocki ma żal do rządu i mówił o tym zresztą tuż po wylądowaniu w Waszyngtonie, że przedstawiciele rządu prowadzą antyamerykańską politykę.
1: Nie pluje się na Polskę, jak się jest w delegacjach międzynarodowych. Karol Nawrocki powinien o tym wiedzieć, a jak nie wie, to powinien ktoś mu o tym przypomnieć.
0: Panie pośle, czy prezydent Karol Nawrocki przestraszył się swojej takiej natychmiastowej, można by rzec, reakcji w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, ponieważ no, wypowiedzi w tej sprawie padały no, prawie 2 tygodnie temu. Mamy połowę czerwca, obradowała kapituła orderu Orła Białego, a nadal nie wiemy. No, ta sprawa, można by rzec, jest trochę w zawieszeniu.
1: Karol Nawrocki wykazał się absolutną nieskutecznością, brakiem sprawczości. Nic się nie zmieniło. Nadal jednostka wojskowa, co jest hańbą, nosi imię, nazwę. Nie chcę nazwać tego wprost, ale zacytuję tak zwanych bohaterów UPAK.
0: Ale prezydent Karol Nawrocki czeka na jakiś gest ze strony Ukraińców. Myśli pan, że my się tego gestu nie doczekamy?
1: Rozdmuchał tą sprawę na całą Polskę i na całą Europę, mówiąc o odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu za to, że bohatersko walczył o to, żeby Rosjanie nie wjechali do Kijowa i nie rozpierzchli się po całej Ukrainie, dochodząc do polskiej granicy. A następnie no, zajął się sportami walki, zajął się, jak widzę, objazdem amerykańskim. Ja wiem, że on lubi turystykę, lubi podróże. Obserwowaliśmy to w IPN-ie. Wybierał najczęściej kierunki egzotyczne, gdzie IPN nie ma specjalnie nic do roboty.
0: Ale prezydent do kraju wraca i zaprasza na spotkanie wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, więc być może więcej dowiemy się na temat tej wizyty. Pana zdaniem błędem jest to, że zaprasza jedynie wicepremiera, ministra obrony, a nie też przy okazji premiera Donalda Tuska? Czy tak sprawozdanie z tej wizyty powinno wyglądać, że właśnie prezydent z ministrem obrony omawia sprawy, które zostały omówione, poruszone w Waszyngtonie?
1: Na czele rządu stoi premier i premier powinien być podstawowym partnerem dla każdego prezydenta, który nie traktuje swojej roli politycznie, ale chce być mężem stanu, przynajmniej próbuje. Natomiast, wie pani, no, sytuacja jest taka, że relacja między panem premierem a panem wicepremierem, ministrem obrony narodowej, jest idealna, więc czy spotkać się z jedną osobą, czy z drugą,

0: nie ma w tym zakresie różnicy. Istotne jest to, żeby cokolwiek przekazał, bo ja obserwowałem te nagrania tego spotkania w tym hałasie, w tym wrzasku, w tej wrzawie i nie sądzę, żeby tam się coś udało konkretnego ustalić. Mówię o tym pierwszym spotkaniu.
1: No właśnie,
0: którego,
1: ale tak jak pan wspomniał, było też to drugie spotkanie, prawda, które kamery bez udziału kamer, bez udziału fotografa, więc w tym.
0: Pani redaktor, szanujmy się naprawdę. Jeżeli polski prezydent jest w Białym Domu, to naprawdę prezydent amerykański powinien znaleźć dla niego 10-15 minut, żeby sobie panowie usiedli, żeby powiedzieli, co mają do siebie, w sensie, jakie sprawy mają załatwić, jakie sprawy są najważniejsze, a nie gdzieś tam przy klatce sportu walki, gdzieś tam na bankiecie między śledzikiem a kawusią rozmawiać o sprawach dla nas, dla Polaków najżywotniejszych, bo zagrożenie rosyjskie jest wielowymiarowe, jak pani redaktor wie. I o tym rozmawiamy również teraz podczas sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, bo widzimy, że jest nowa forma również ingerowania w rzeczywistość polityczną i rzeczywistość naszego kraju poprzez akty dywersji i zabójstwa, które pojawiają się chociażby związane z opozycjonistą rosyjskim.
1: Ale usłyszeliśmy, że prezydent Stanów Zjednoczonych podtrzymał swoją deklarację o wysłaniu dodatkowych żołnierzy do Polski.
0: To dobra deklaracja, chciałbym zobaczyć konkrety.
1: No, czekamy na te konkrety właśnie po powrocie prezydenta Karola Nawrockiego do kraju. A teraz przenieśmy się na moment do Berlina, ponieważ polskie służby konsularne ustalają okoliczności szarpaniny, do której doszło wczoraj w Berlinie z udziałem Roberta Bąkiewicza, z udziałem członków ruchu obrony granic, a chociażby prezydencki minister Marcin Przydacz domaga się właśnie politycznej interwencji, bo domaga się wyjaśnień ze strony MSZ-u, co tak naprawdę tam zaszło.
0: Nie było mnie tam, pani redaktor, widziałem tylko to, co wszyscy nasi słuchacze, czyli kolejna rozruba Bąkiewicza, utrzymanka Kaczyńskiego, któremu wypłacano gigantyczne środki na jego stowarzyszenia podczas rządów PiS-u, chociażby z Funduszu Patriotycznego, tę sprawę kontrolowałem z posłem Jońskim, więc jest to osoba całkowicie uwikłana, uzależniona. To jest również człowiek, którego podmiot otrzymywał już w kampanii wyborczej, wtedy, kiedy kandydował z listy PiS-u. Kandydował jako rekomendowana osoba przez Ziobrę, otrzymywał pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, więc jest umoczony w ten układ pisowski. No dzisiaj prowokuje, dzisiaj narusza dobre imię Polski, robiąc takie akcje, a nie inne, bo to jest zero skuteczne, ale tylko pozwala zwracać uwagę na niego samego, na jego aktywność. Aktywność, którą mam wrażenie, że jest sprzeczna z polskim interesem.
1: Panie pośle, pan ocenia właśnie to pojawienie się przed pomnikiem upamiętniającym ofiary właśnie nazistowskie jako prowokacje?
0: Tak, jest takim prywatnym bojówkowcem Kaczyńskiego. Wtedy, kiedy mamy ważne sprawy w agendzie międzynarodowej, wtedy, kiedy rząd walczy o polskie bezpieczeństwo, wtedy, kiedy podpisujemy umowy, ważne traktaty z Francją, z Wielką Brytanią, czy z Niemcami, naszym sąsiadem bezpośrednim, który nas również chroni, udostępniając chociażby systemy Patriot. On robi prowokacje. Tak naprawdę tutaj nie liczy się pamięć o ofiarach nazizmu niemieckiego, czy też tego okresu terroru i okupacji. Każda polska rodzina została dotknięta tym dramatycznym czasem i działaniem niemieckich nazistów, natomiast w taki sposób nie załatwia się konkretnych spraw, które mamy zrobić. Upamiętnienia polskich ofiar.
1: Panie pośle, ten wątek już poruszaliśmy przy okazji właśnie wygaszania CPN-u, czyli wstępnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Jak pan myśli, to porozumienie wstępne, lakoniczne na razie, bo to półtorej strony mniej więcej liczy, czy jest szansa na trwałe uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie?
0: Nie mamy dostępu do tych dokumentów, więc możemy wyłącznie w oparciu o to, co jest nam udostępniane, komentować tę sytuację. Natomiast no, można powiedzieć, że jakby skuteczność tej operacji w sensie założonych celów no, jest dyskusyjna. To nie jest tylko moja opinia, ale również to są głosy, które pojawiają się w samym Kongresie Amerykańskim, również po stronie republikańskiej, bo często bywam w Waszyngtonie i słucham kongresmenów amerykańskich. Więc pytanie, czy warto było w

0: w tej chwili ogłaszać sukces, który jeszcze nie nastąpił, związany z cieśniną Ormus i jej drożnością. W sytuacji, kiedy ta cieśnina była, tak powiem, drożna przed interwencją amerykańsko-izraelską.
1: No te głosy podzielone są także na szczycie G7, w którym wziął udział właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o
0: tak, to
1: skuteczność,
0: pokazuje,
1: efektywność.
0: że warto najpierw przemyśleć działania, które się podejmuje, bo kosztowało to naprawdę armię amerykańską bardzo dużo zasobów, środków. Więc to są pytania do strony amerykańskiej, czy było warto.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Miłego dnia, panie pośle.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam Państwa.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Prawie 26 minut po godzinie 8.
2: Przegląd portali.
3: Rozpoczynamy od Polskiego Radia 24.pl, od portalu, na którym pojawia się m.in. informacja dotycząca mobilizacji. Rosną obawy o mobilizację. Eksperci alarmują w sprawie rezerwistów, kto w razie kryzysu trafi do wojska, a kto będzie odpowiadał za funkcjonowanie szpitali, urzędów i infrastruktury. Eksperci wskazują, że państwo nadal nie ma spójnego systemu zarządzania kadrami. Powrót obowiązkowej służby wojskowej jest coraz częściej postrzegany jako realny scenariusz, a nie jedynie odległa możliwość. Jak wskazują przedstawiciele Wojska Polskiego, kluczowym wyzwaniem staje się nie tylko zwiększenie liczby osób zdolnych do obrony kraju, ale także odpowiednie rozdysponowanie obywateli pomiędzy różne struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Ważna kwestia, szczegóły znajdą państwo na naszej stronie polskiradio24.pl. A my na chwilę wracamy jeszcze do kwestii politycznych. W Gazecie Wyborczej pojawia się dziś kwestia lekarza. Domyślają się państwo, o którego chodzi. Media żyją sprawą 28-letniego Dawida Kacprzyka, który tuż po ukończeniu stażu podyplomowego i zyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu został koordynatorem SOR w warszawskim Szpitalu Południowym. Szpital od czwartku nie odpowiedział nam na pytanie, skąd kuriozalny pomysł, by takie stanowisko powierzyć osobie bez doświadczenia i specjalizacji z medycyny ratunkowej. Takie pytanie zadaje Judyta Watoła w Gazecie Wyborczej, stwierdzając, że Urząd Miasta wiedział o nieprawidłowościach i przymykał na to oko, a wyrzucenie z KO nie kończy sprawy. Cały komentarz znajdą państwo w Gazecie Wyborczej. Sprawy polityczne także w dzienniku Gazecie Prawnej. Konferencja Light budzi wątpliwości. Ryszard Petru chce, aby samo środowisko Centrum przekształciło się w wolnorynkowe i proeuropejskie ugrupowanie zdolne odebrać część wyborców Konfederacji. Hasłem Konfederacji Light próbuje narzucić przyszłej formacji własny program. Projekt o roboczej nazwie Konfederacji Light byłby liberalny gospodarczo, proeuropejski, nieustępliwy wobec migracji i umiarkowanie progresywny w sprawach obyczajowych. Z ustaleń dziennika Gazety Prawnej wynika jednak, że koncepcja nie była konsultowana z całym klubem i po jej ogłoszeniu nie wywołała wśród posłów Centrum większego entuzjazmu. Szczegóły w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. I na koniec wracamy jeszcze na chwilę do pieczy współdzielonej. Opieka naprzemienna, czyli model, w którym rodzice opiekują się dzieckiem na zmianę, powinna być domyślnym rozwiązaniem po ich rozstaniu. Tak twierdzi ponad 67% respondentów w sondażu, który Rzeczpospolita opisuje jako pierwsza. Zdaniem Fundacji Dobre Współrodzicielstwo, która zleciła to badanie, wyniki stanowią silne poparcie dla zmian, nad którymi pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości, zdefiniowania pieczy współdzielonej w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zwiększająca się akceptacja dla pieczy współdzielonej wynika ze zmieniającej się percepcji roli rodziców, mówi dr honorata Janik Skowrońska, współautorka raportu, który opisuje też zjawisko izolowania dziecka od drugiego rodzica. Spotkało się z nim aż 79% ankietowanych. I w tym miejscu kończymy przegląd i portali, i prasę, a poszczegóły, jeśli chodzi o pieczę naprzemienną, odsyłamy państwa do dzisiejszej Rzeczpospolitej.
2: Autopromocja.
4: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku.

0: do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 8:30, Rafał Boguta, zapraszam. Interwencja niemieckiej policji wobec członków nieformalnego ruchu obrony granic, w tym Roberta Bąkiewicza. MSZ zapewnia, że dokładne okoliczności incydentu wyjaśnia polski konsul w Berlinie. Tamtejsze służby twierdzą, że grupa zignorowała zakaz przemarszu i stawiała opór. 6 osób zostało zatrzymanych, wszystkie zostały już zwolnione. Prezydencki minister Marcin Przydacz domaga się jednak politycznej interwencji w sprawie tych wydarzeń. To prowokacja ze strony Roberta Bąkiewicza, ocenił na naszej antenie europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
3: Kolejna rozruba Bąkiewicza, utrzymanka Kaczyńskiego, któremu wypłacano gigantyczne środki na jego stowarzyszenia podczas rządów PiSu. No dzisiaj prowokuje, dzisiaj narusza dobre imię Polski, robiąc takie akcje, a nie inne. Bo to jest zero skuteczne, ale tylko pozwala zwracać uwagę na niego samego, na jego aktywność. Aktywność, którą mam wrażenie, że jest sprzeczna z polskim interesem.
2: Członkowie nieformalnego ruchu obrony granic chcieli umieścić bez pozwolenia krzyż przy tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Zostali powaleni na ziemię i skuci kajdankami. W trakcie zatrzymania słychać było okrzyki, cytuję, Gestapo, Gestapo, w kierunku niemieckich funkcjonariuszy. Zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL nie rozwiąże problemu kominów płacowych, tak uważa rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy, która pozwoli na zbieranie danych dotyczących wynagrodzeń medyków.
4: Zbieranie tych danych na PESEL nie wnosi nic z perspektywy pacjenta czy możliwości kształtowania wynagrodzeń w systemie. To jest tak jakby alibi na to, że oni nie wiedzą, co zrobić z wycenami, bo już w tej chwili jest tak, że pewni pacjenci są wycenieni, że się opłaca ich leczyć, a innych się nie opłaca leczyć.
2: Tak mówił rzecznik Izby Jakub Kosikowski. Rząd wziął pod lupę zarobki medyków w związku ze sprawą 28-letniego lekarza w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Był on zarazem radnym Koalicji Obywatelskiej, ale złożył rezygnację z członkostwa w partii. Kontrolę w sprawie jego wynagrodzenia prowadzi Stołeczny Ratusz oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Maja Chwalińska uniknie gry w kwalifikacjach do Wimbledonu. Polka dostała tak zwaną dziką kartę, dzięki czemu od razu wystąpi w głównej drabince wielkoszlemowego turnieju. Polscy kibice wspierają Maję ze wszystkich sił.
5: Jest super zdolna i przy okazji bardzo fajna się wydaje, więc też taka bezpretensjonalna i to jest w ogóle wspaniałe.
6: Ona bardzo mocno pracuje nad tym, żeby piąć się coraz wyżej, o tak powiem.
7: No jest finalistką Rolanda Garrosa i przeszła tam od kwalifikacji, co jest historycznym osiągnięciem, więc to, że dostała dziką kartę, to bezapelacyjnie jej się należy.
2: Wśród 7 dotąd ogłoszonych dzikich kart do kobiecego singla Wimbledonu tylko jedna trafiła do zawodniczki spoza Wielkiej Brytanii. Otrzymała ją właśnie Maja Chwalińska.

0: We wschodniej połowie kraju teraz jeszcze zachmurzenie jest małe i umiarkowane. W drugiej połowie dnia może wzrosnąć okresami do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie w zachodniej części kraju, w centrum i na północy może padać słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza nad morzem, przez 20 do 25 na przeważającym obszarze kraju i do 27 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, przeważnie zachodni. Trzydzieści cztery minuty po godzinie 8.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: I rozpoczyna się część komentarzy. Mariusz Marszałkowski jest z nami, wicenaczelny portalu Defense24. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witam pana bardzo serdecznie. Porozmawiamy dziś między innymi o kwestiach energetycznych. Kończy się program CPN, ceny paliwa niżej. W tle oczywiście pojawia się ewentualność porozumienia między Stanami a Iranem. W pana odczuciu to jest dobry moment, żeby ten program zacząć wygaszać?
2: Panie redaktorze, sytuacja geopolityczna jest tak

0: że ona zmienia się jak w kalejdoskopie. Dzisiaj cieszymy się z osiąganego porozumienia. Za 2-3 dni możemy znów być po tej stronie, w której znowu zaczną się ataki, bo któraś ze stron złamie porozumienie i znów ceny ropy zaczną wystrzelą w górę. Czy z perspektywy kierowcy nie ma chyba dobrego momentu, czy dobrego okresu, w którym taka tarcza mogłaby zostać wygaszana, przynajmniej w najbliższym czasie. Natomiast z perspektywy państwa w funkcjonowaniu koncernu, takiego jak Orlen, czy w ogóle innych firm działających jednak na rynku konkurencyjnym, no to taka sytuacja, w której mamy sztucznie ceny maksymalne ustawione, no też nie jest prawidłowa, też nie jest pożądana z perspektywy takiej nawet giełdowej. Zatem jeżeli pokój rzeczywiście zapanuje na Bliskim Wschodzie, jeżeli będziemy mieli sytuację, kiedy ciśnienie na Ormus zostanie w pełni odblokowana bez ryzyka irańskich ataków, no to wtedy będziemy mogli powiedzieć, że nawet te ceny maksymalne są zbyt wysokie w stosunku do warunków rynkowych. Natomiast na razie ten kalejdoskop, ta sytuacja rynkowa, takie napięte wyczekiwanie, co się stanie, będzie wpływało negatywnie na te ceny surowca. Zatem one i tak będą wyższe niż przed okresem, kiedy ta wojna się zaczęła. No i ona pewnie już pozostanie na tym poziomie, niestety, dlatego że już ciśnienie Ormus nie będzie tą ciśnieniem Ormus, która była przed lutym tego roku, czyli ze swobodą przepływu, z takim poczuciem bezpieczeństwa, pomimo że ten region i tak jest trudny, ale tam jednak było zawsze spokojnie, bo po prostu już naruszono pewną tkankę wrażliwą, która prawdopodobnie będzie nam się odzywała co jakiś czas, no i ta nieufność pozostanie.
1: Z drugiej strony znamy ten mechanizm aż za dobrze, że ceny dość łatwo się podnosi, a dużo trudniej potem obniża, nawet jeśli są ku temu przesłanki. Wspomnieliśmy o porozumieniu między USA a Iranem. To porozumienie Donald Trump, amerykański prezydent, zapowiadał wielokrotnie. Niektóre media doliczyły się takich zapowiedzi kilkadziesiąt. Myśli pan, że teraz naprawdę jest szansa, żeby do jakiegoś porozumienia doszło? Czy właściwie wróżymy z fusów?
0: No nie wiadomo tak ostatecznie. Donald Trump decyduje właściwie, jak popatrzymy sobie, jak te negocjacje wyglądają, to niestety, ale patrząc z perspektywy Iranu, bo nawet nie znamy do końca tego całego tego porozumienia, jakie są konkrety tego porozumienia, bo to, co się pojawia, to są raczej przecieki prasowe i też trudno powiedzieć, która strona, który ten przeciek jest bardziej wiarygodny. Wczoraj na przykład pojawiły się informacje ze strony Al-Arabii, czyli stacji telewizyjnej z Arabii Saudyjskiej, która dotarła rzekomo do tego treści porozumienia. No to patrząc na to, jak tam są zapisane właśnie akcenty, no to można powiedzieć, że Iran, przegrywając militarnie wojnę, wygrał ten układ, no bo tam są zapisy takie jak zniesienie sankcji całkowite, które były nałożone wcześniej, brak, nawet stworzenie jakiegoś funduszu odbudowy przez Stany Zjednoczone i państwa Zatoki na rzecz Iranu. Mamy tam również elementy związane z możliwością inwestowania właśnie w Iranie, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne i branżę energetyczną. Mamy też, i co jest największym, właśnie to już wcześniej wspominałem, tym takim kontrowersyjnym elementem, to właśnie kwestia zwierzchności nad ciśnieniem Ormus. Ciśnina Ormus do momentu wybuchu wojny była ciśniną, która była z pełnym dostępem międzynarodowym, pełnym dostępem swobody żeglugi zgodnie z konwencją prawie morza. Natomiast teraz ciśnina Ormus ma być dzielona pomiędzy, ten ruch ma być kontrolowany, ma być regulowany przez Iran i Oman, czyli te dwa państwa, które leżą właśnie po przeciwnej stronie tej ciśniny. No i każde państwo, każdy armator, który będzie chciał przejść przez tą ciśninę, będzie musiał uiszczać opłatę, która będzie ustalana przez te dwie strony za przejście. Czyli automatycznie poza kosztami frachtu, poza kosztami ubezpieczenia, taki armator będzie musiał doliczać, przechodząc przez ciśninę Ormus, właśnie to takie myto, które zostanie nałożone. Więc to z perspektywy rynkowej jest jest również trudne i no,

0: trudno wyrokować, jak długo to się właśnie utrzyma, bo może być tak, że to porozumienie szybko zostanie złamane przez którąś ze stron.
1: Czyli mimo siłowej przewagi Izraela i Stanów Zjednoczonych, Irańczykom udało się przede wszystkim prezydenta Donalda Trumpa, nomen omen, zaszachować. Zobaczymy, jak będzie rozwijała się sytuacja w tej części świata, ale popatrzmy też na to, co dzieje się bliżej, za naszą wschodnią granicą. Ukraina robi wszystko, żeby odciąć rosyjskie siły na Krymie od zaopatrzenia. To wygląda na bardzo przemyślaną operację i mogłoby to wpłynąć jakoś na trwający już przecież piąty rok konflikt.
0: No bez wątpienia to ma wpływ już teraz widoczny na możliwości rosyjskie na tym odcinku zaporowskim, tym południowym odcinku frontu. Pamiętajmy, że Rosjanie dotychczas zaopatrywali Krym czy okolice tego południowego frontu w dwójnaku sposób. Pierwszy to most krymski i dostawy przez most krymski, czyli przez Cieśninę Kerczeńską, tam ten nowy most budowany po aneksji Krymu przez Rosję. I ten szlak został częściowo ograniczony ze względu na to, że Ukraińcy kilkukrotnie atakowali ten most z powodzeniem. Pewnie w jakimś stopniu też naruszając jego konstrukcję. Zatem tam na przykład jest zakaz przewozu paliwa i zakaz przewozu cystern z paliwami, również tymi kolejowymi. Zatem ten szlak został mocno ograniczony. Oczywiście on może zostać wznowiony z ryzykiem jakimś dla konstrukcji mostu. No i druga trasa to ta nowa trasa, która powstaje cały czas pomiędzy granicą rosyjską a Krymem poprzez okupowane terytorium właśnie tej południowej części Ukrainy, czyli nad wybrzeżem Morza Azowskiego. I tamta trasa właśnie znajduje się w zasięgu tych ukraińskich dronów, które teraz polują na między innymi cysterny rosyjskie, na cysterny i cywilne, i wojskowe. No i to wpływa na sytuację również dwójnasób. Pierwszy to jest oczywiście sytuacja na Krymie związana z dostawami paliw, czyli te kolejki na stacjach paliw, braki w dystrybutorach, które już zaczynają się rozlewać też na inne części regionu, nie tylko na Krym, ale także na pozostałą część Rosji. A druga rzecz to jest oczywiście kwestia zaopatrzenia wojska w paliwa. Już można czytać choćby z relacji rosyjskich żołnierzy na Telegramie, że ta sytuacja paliwowa wpłynie na, czy wpływa na działania wojenne. Choćby dlatego, że pierwsza rzecz, my słysząc paliwo, myślimy od razu o motoryzacji, o samochodach. To jest pierwsza rzecz, czyli kwestia mobilności wojskowej zaczyna być ograniczana. A druga kwestia, no dzisiejszy konflikt, nowoczesny konflikt zbrojny wymaga dużej ilości energii, dużej ilości prądu, a ten prąd nie jest z gniazdka, nazwijmy to, z sieci, tylko po prostu jest wytwarzany w generatorach, które muszą być zasilane paliwem. I na przykład drony, ładowanie baterii dronów, różnych kamer, różnych zagłuszaczy, różnych systemów walki radioelektronicznej, no to są właśnie te elementy, które wymagają dużej ilości energii. I żeby ta energia była, musi być paliwo. No jeżeli nie będzie paliwa, czy będzie paliwo ograniczone, no to te elementy współczesnego konfliktu zbrojnego, jakim są drony właśnie, system rozpoznania, łączność, no będą mocno ograniczone. Więc po pierwsze kwestia logistyki, ataki na logistykę wpływają na to, ale też wpływają na to oczywiście ataki na infrastrukturę produkcyjną, czyli rafinerie, magazyny paliw. To wszystko, co widzimy od właściwie już kilku lat, kiedy Ukraińcy atakują Rosję z użyciem tych dronów, właśnie atakują taką infrastrukturę.
1: A gdyby rzeczywiście doszło do porozumienia amerykańsko-irańskiego i ceny surowców spadły, to też nie byłaby dobra informacja dla Moskwy. To jeszcze jedna kwestia na koniec. Chodzi mi o to, co dzieje się wokół ewentualnej stałej bazy amerykańskiej w Polsce. W tej sprawie obradował Rządowy Komitet Bezpieczeństwa Narodowego. Potem rząd przyjął specjalną uchwałę. To wszystko wygląda tak, jakby amerykańscy żołnierze już się pakowali i za chwilę mieli wsiąść do samolotu, żeby przylecieć do Polski. Czy to nie jest trochę przedwczesne?
0: No, to znaczy, ja myślę, że to jest pewien krok w procesie.

0: To znaczy pewien element w procesie, który następuje, w którym my po pierwsze wywieramy pewną presję na stronę amerykańską w jeden sposób, w drugi sposób no, przygotowujemy się praktycznie, jeżeli rzeczywiście miałoby dojść do takiej relokacji amerykańskich żołnierzy. Bo pamiętajmy, my dotychczas mieliśmy obecność amerykańską głównie w formie rotacyjnej, czyli takiej, w której przyjeżdżało do nas brygada pancerna, czy jakaś zmechanizowana ze Stanów Zjednoczonych na 9 miesięcy. Ci żołnierze 9 miesięcy tutaj byli rozmieszczeni, no i potem wracali do siebie, do domów, nie zabierając rodzin, nie zabierając całego jakby życia prywatnego ze sobą. Jeżeli mówimy o stałej obecności wojskowej, to ci żołnierze przylatują tutaj już z rodzinami, dzieci idą do szkoły, żony czy mężowie szukają pracy na rynku. No i tak to funkcjonuje. Jeżeli te dwie obecności, dwa typy obecności różnią się tym, że trzeba przygotować odpowiednią infrastrukturę, trzeba przygotować odpowiednie ramy prawne też dla funkcjonowania tych rodzin, choćby kwestie pobytu w naszym kraju tych rodzin. Zatem ta uchwała ma przygotować właśnie przepisy nasze krajowe również do tego, jeżeli ci Amerykanie będą. No i myślę, że teraz właśnie ta cała uchwała, jeżeli zostanie przyjęta i przygotowana, ona po prostu trafi też do Amerykanów. Amerykanie będą widzieli, gdzie mają wskazane terytorium, gdzie mają, jakie mają prawa, jakie mają przepisy i wtedy na podstawie tego będą podejmować już swoje ostateczne decyzje.
1: I miejmy nadzieję, że amerykański prezydent zdania nie zmieni. Mariusz Marszałkowski, wicenaczelny portalu Defense24. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Komentarz. A teraz jest z nami Artur Bartkiewicz, Dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Witam pana bardzo serdecznie. Skoro już pojawił się wątek stałej bazy amerykańskiej w Polsce, to może na chwilę jeszcze do tej kwestii wróćmy. Czy można odnieść wrażenie, że Polska próbuje stosować taktykę faktów dokonanych, wysyła jasne sygnały do Waszyngtonu za ocean, że jesteśmy przygotowani?
2: No tak, wykorzystujemy też fakt, że udało nam się, no przynajmniej na razie na takim płaszczyźnie werbalnej, odwrócić tę decyzję w sprawie wstrzymania rotacji, bo pamiętamy, że miała być rotacja tej brygadowej grupy bojowej do Polski wstrzymana. Ona de facto została wstrzymana, ale potem otrzymaliśmy informacje tak naprawdę od Donalda Trumpa w postaci wpisu w serwisie Truth Social, że 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich trafi do Polski, co miałoby, jak rozumiem, jak liczymy, to miałoby być mniej więcej utrzymanie tego status quo. No i idąc za ciosem, staramy się wykorzystać pozytywną, jak się wydaje, koniunkturę dla Polski w Waszyngtonie, ze względu między innymi na relacje, jakie łączą Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, czego Donald Trump zresztą w tym wpisie nawet nie ukrywał, żeby powstała tutaj stała baza. Ale tutaj warto jeszcze zrobić jedno zastrzeżenie, że tak naprawdę no my możemy się starać, decyzja będzie amerykańska jednak. Wiemy, że Amerykanie tutaj przebazowują część sił z Europy. Zobaczymy, czy jakby ta decyzja o tym, żeby jednak w Polsce utrzymać tę liczebność, czy być może nawet zwiększyć, się utrzyma. A druga sprawa, my musimy stworzyć infrastrukturę dla takiej obecności stałej amerykańskiej, bo w Polsce mamy bazy, ale to są bazy dla sił rotacyjnych. Natomiast taka stała obecność wymagałaby budowy znacznie większej infrastruktury, bo to nie chodzi już tylko o koszary dla żołnierzy, ale też o takie tak naprawdę małe miasteczko dla Amerykanów, czyli miejsce takie jak podobne do baz w Niemczech, gdzie nie tylko żołnierze mogliby służyć, ale i ich rodziny mogłyby znaleźć pracę, chodzić do sklepu, chodzić do szkół i tak dalej, i tak dalej. To jest duże przedsięwzięcie takie infrastrukturalno-inwestycyjne.
1: To zostańmy chwilę jeszcze przy relacjach polsko-amerykańskich. Zakończyła się trzydniowa wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Jak pan ocenia ten wyjazd?
2: No, na razie niewiele wiemy o tym, co udało się tak naprawdę uzyskać, oprócz tego, że Karol Nawrocki jeszcze raz zasygnalizował, że łączą go takie no, dobre relacje z Donaldem Trumpem, bo został zaproszony na urodziny, które były takie trochę, no, były wydarzeniem publicznym, ale jednak Trump zapraszał tam osoby, które są mu bliskie. Wiemy, że doszło do dwóch rozmów. Jedna to ta uchwycona przez kamery, trwająca no, 80 sekund, więc pewnie głównie wymiana uprzejmości, ale potem miała być też druga rozmowa. Na pewno Karol Nawrocki poruszał tą kwestię tych żołnierzy amerykańskich, na pewno poruszał kwestię stałej bazy, bo taka miała być agenda tych rozmów. Dobrze, że Polska ma taką łączność z Białym Domem, bo wiemy, że USA mimo całej nieprzewidywalności Donalda Trumpa pozostają naszym strategicznym sojusznikiem i w dużej mierze jeszcze przez dłuższy czas, dopóki Europa nie odbuduje pełnej tych zdolności swoich militarnych, no,

0: będziemy mocno uzależnieni od Amerykanów. Natomiast no, na efekty tej wizyty przyjdzie pewnie jeszcze poczekać. Na razie żadnych takich twardych deklaracji ze strony amerykańskich nie mamy. Ja oczekiwałbym przede wszystkim, że uzyskamy wreszcie jakieś szczegóły dotyczące tych 5000 żołnierzy, o których napisał Donald Trump, bo od tego wpisu trochę czasu minęło, toczą się jakieś rozmowy i na razie no, wiemy tyle, że Donald Trump nam to obieca.
1: Sceneria wspomnianych urodzin była dość szczególna, ale też lokator Białego Domu jest człowiekiem raczej nietuzinkowym. Miejmy nadzieję, że te rozmowy jednak jakiś skutek przyniosą. To jest z naszej perspektywy chyba najważniejsze. Jest jeszcze jedna kwestia w relacjach międzynarodowych, o której właściwie nie wiem, czy mówić, bo zakładam, że wyjazd członków Ruchu Obrony Granic do Berlina i próba ustawienia krzyża przy głazie upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej była obliczona właśnie na wywołanie pewnego zamieszania i na taki skutek, żeby o tym się mówiło. Warto podgrzewać atmosferę i wspominać o tym incydencie, czy może lepiej go przemilczeć?
0: No, nie można udawać, że nic się nie stało, natomiast rzeczywiście wydaje się, że te działania Roberta Bąkiewicza miały polityczny cel. Wiemy, że dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z Borisem Pistoriusem, ministrem obrony Niemiec, będą podpisywali umowę o współpracy obronnej między Polską i Niemcami. Wiemy, że ze strony prawicy są zastrzeżenia co do tej umowy. Pałac Prezydencki zgłasza, że nikt z nim jej nie konsultował, chociaż nie ma takiego obowiązku, bo nie jest to traktat międzynarodowy, tylko umowa o współpracy. No, ale wiadomo, że te relacje polsko-niemieckie dla prawicy są przedmiotem szczególnej uwagi, szczególnego niepokoju, ponieważ w retoryce przynajmniej PiSu i pewnie w dużej mierze też Karola Nawrockiego Niemcy są ukazywane co najmniej jako nasz rywal, jeżeli nie ktoś, kto w jakiś sposób nam zagraża. I myślę, że ta akcja Roberta Bąkiewicza służyła właśnie temu, żeby zwrócić uwagę, że oto coś się dzieje w relacjach z Niemcami, natomiast Niemcy nas w jakiś sposób nie traktują tak, jak powinni. Ale zwrócę tylko uwagę, że tam ta interwencja niemieckiej policji nastąpiła po zwróceniu uwagi Robertowi Bąkiewiczowi, że uczestniczy w nielegalnym jednak zgromadzeniu i po tym, jak chciał umieszczać krzyż, czyli zmieniać wygląd tak naprawdę monumentu, czyli tego głazu pamięci, który upamiętnia na razie polskie ofiary II wojny światowej. W Niemczech wiemy, że ma stanąć tam też stały taki monument. No i tutaj wydaje się, że interwencja w takim wypadku nastąpiłaby i w Polsce, gdyby ktoś na przykład chciał na syrence umieszczać cokolwiek. Więc no, nie ma w tym nic skandalicznego, z tego, że oczywiście była to próba wywołania takiej reakcji i myślę, że ma ona w kontekście tę umowę polsko-niemiecką, którą dzisiaj podpisujemy.
1: To się zresztą zdarzyło, bo przecież syrenkę warszawską oblano farbą, ale ten krok miał też konkretne skutki prawne. A jeśli chodzi o pomnik w Berlinie, rzeczywiście ma toczyć się także dziś dyskusja na temat tego, jak miałby wyglądać ten docelowy pomnik. To właściwie jest już kwestia, której dokończenie pozostaje wyłącznie sprawą czasu. Natomiast zastanawiam się, czy aby tego rodzaju incydenty nie będą wodą na młyn tych, którzy na pomnik spoglądają z pewnym dystansem, bo zyskają argument, że jeśli powstanie kolejny pomnik, to będzie miejsce, gdzie można urządzać polityczne czy około polityczne hucpy.
0: No tak, to byłoby bardzo źle, gdyby ten incydent wpłynął w taki sposób na relacje polsko-niemieckie, no bo trzeba powiedzieć, że ta sprawa to znowu element polityki historycznej. W ostatnim czasie ona, ta polityka historyczna wychodzi na pierwszy plan, nie tylko w relacjach z Niemcami, ale też z Ukraińcami. No ale tutaj ta kwestia upamiętnienia polskich ofiar przez Niemcy, polskich ofiar II wojny światowej, no jest wciąż taką nierozwiązaną kwestią i dobrze by było ją rozwiązać, ale zwrócę uwagę, że tymi, którzy w Bundestagu głosowali przeciwko upamiętnieniu, była Alternatywa dla Niemiec, która przez część polskiej prawicy uważana jest jako wręcz polityczny sojusznik w Unii Europejskiej i dobrze by było rzeczywiście nie wzmacniać takich sił w Niemczech, bo rzeczywiście jest tak, że nie wszystkie siły w Niemczech chcą tego upamiętnienia, ale to wcale nie dotyczy rządzącej obecnie CDU-CSU, która w jakiejś mierze do tego jednak dąży, tak samo jak SPD. Oczywiście ta droga okazuje się wyboista, no ale jakieś rozmowy się toczą. Z AfD takich rozmów na pewno nie będziemy w stanie prowadzić, bo tutaj pozycja tej partii w tej kwestii jest taka, która no, z punktu widzenia Polski jest nie do przyjęcia.
1: Nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że AfD nie tyle była przeciw, co się wstrzymała od głosu.
0: No tak, ale no można uznać, że no było to co najmniej dezaprobata dla tej decyzji. Może mieć pan rację, to było wstrzymanie, no ale wiemy, jakie jest stanowisko AfD w stosunku do polityki historycznej Niemiec. No tutaj jest to jednak mocno rewizjonistyczne stanowisko, jeżeli chodzi o chociażby...

0: przewiny Niemiec w czasie II wojny światowej.
1: I wiemy też, jak wyglądają sondaże w Niemczech. AfD w ostatnich sondażach notuje najwyższe wyniki od momentu, kiedy ta partia pojawiła się na niemieckiej scenie politycznej. Jeśli chodzi o sprawy polsko-niemieckie, dziś do tych kwestii na pewno jeszcze będziemy wracali. 17 czerwca, 35. rocznica.

0: Dziś na ogół będzie pogodnie, przelotne opady deszczu tylko na południu kraju, a w ciągu dnia pokropić ma też na Suwalszczyźnie, lokalnie możliwe burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni na północy, 20 w centrum i 24 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę.
1: Klimat.
0: W zdecydowanej większości powiatów utrzymuje się małe lub średnie zagrożenie pożarowe. Jakość powietrza w całym kraju jest teraz bardzo dobra. 29% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Od godziny 18 do 21 warto ograniczyć zużycie prądu. Sieć może być wtedy przeciążona.
1: Klimat. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Jest 9.08, Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Witamy Państwa i zapraszamy do spędzenia z nami kilku najbliższych godzin. Iza Bajda, Paulina Olak i Wiktor Sudyka. To my się Państwem zajmiemy, tak oczywiście informacyjnie. Polskie Radio 24.pl, informacja z dzisiejszego poranka. Zdaje się, jeszcze przez godzinę mogą mieć Państwo kłopoty w ZUS-ie, bo tam trwa strajk ostrzegawczy. Do godziny 10.00 urzędnicy nikogo nie obsłużą. Są platformy internetowe, z których Państwo mogą skorzystać, ale osobiście trzeba będzie jeszcze trochę zaczekać. Kością niezgody są oczywiście finanse. Zarząd proponuje 220 zł brutto podwyżki i 4000 zł nagrody. Związkowcy chcą wzrostu pensji o 1200 zł brutto na każdy etat. Eskalacja konfliktu grozi w przyszłości pełnoskalowym protestem, który mógłby uderzyć w obywateli i zablokować wypłaty kluczowych świadczeń, takich jak na przykład emerytury, renty czy 800+. Strajk czy protest, nie wiem jak to, protest, dobrze, niech będzie, dotyczący obsługi klientów potrwa do godziny 10. Proszę sprawdzić, jak to wygląda u Państwa, jeśli wybierają się Państwo do tej instytucji.
1: Gość Polskiego Radia 24.
9: Profesor Danuta Plecka, politolożka, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry pani profesor.
10: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
9: Jak pani odbiera to, co się wydarzyło z Robertem Bąkiewiczem w Berlinie?
10: No jest to wydarzenie skandaliczne z perspektywy naszych relacji z sąsiadami, ale ja chciałabym szerzej na to spojrzeć, dlatego że gdyby państwo polskie zareagowało adekwatnie do sytuacji w momencie, kiedy Bąkiewicz ze swoimi, no nie boję się użyć takiego sformułowania, bojówkami, stali na granicy polsko-niemieckiej, rewidując przejeżdżające samochody, zagrażając bezpieczeństwu innych obywateli, gdyby wówczas państwo polskie zareagowało, dzisiaj nie mielibyśmy wstydu na skalę międzynarodową.

0: Jakże się z panią zgadzam, pani profesor. To właściwie było moje drugie pytanie, tak? Albo kolejne, w zależności od tego, jak będzie się rozwijać nasza rozmowa. Sami jesteśmy sobie winni w takim razie, w moim przekonaniu.
1: Tak, sami jesteśmy sobie winni. Ja pamiętam, jak politycy koalicji rządzącej wówczas wyjaśniali w kuluarach, nie wprost, że wolą nie tykać ruchu polskich granic, żeby nie umacniać tego ruchu w świadomości, żeby jak gdyby nie budować takiego mitu. Proszę zobaczyć, jak nam się to wymknęło spod kontroli. Nie jesteśmy w stanie jako państwo, bo ja mówię w tym momencie nie jako ja, jako Danuta Plecka, tylko my jako państwo nie jesteśmy w stanie rozliczyć Bąkiewicza, Brauna. Danoś się zagrał temu państwu i nam, obywatelom również, Zbigniew Ziobro, Romanowski. To są sytuacje, które w ogóle się nie powinny zdarzać. I teraz, co robi państwo, które ma zdrową strukturę instytucjonalną i taką skonsolidowaną demokrację? To państwo potrafi zareagować. Ja tu mówię o państwie niemieckim. To państwo potrafi zareagować. I to nie tylko na Bąkiewicza jako skrajny przypadek, ale generalnie potrafi zareagować. Proszę zobaczyć, Alternatywa dla Niemiec jest pod kontrolą służb. Dlatego, że działania i poglądy, które głosili politycy tego ugrupowania, wymknęły się poza to, co szeroko promuje demokracja, czyli poza jakieś takie wartości równościowe, pluralistyczne. To jest trudność w reżimie demokratycznym ujarzmić skrajności, ale niektórym się udaje to zrobić, a niektórzy po prostu patrzą, co dalej się z tego tworzy, jak to się dalej rozwinie. Dzisiaj dla nas jest to bardzo duży wstyd. Nie rozumiem pana ministra Przydacza, który puszcza oko do Bąkiewicza i jemu podobnych. Powinniśmy zareagować z całą mocą jakiś czas temu jako państwo. Nie zrobiliśmy tego. Dzisiaj mamy tego efekt i pilną potrzebę już w tej chwili nie puszczania oka, nie puszczania na żywioł skrajnych przypadków, tylko bardzo wyraźnej reakcji i powiedzenia stop, dalej nie pozwalam, aby tak się działo.
0: Dodam coś jeszcze, pani profesor, bo mamy posłowie Grzegorza Brauna świętują w ambasadzie rosyjskiej jakąś uroczystość. Właściwie chyba mniej istotne, o co chodzi, to zdaje się było 11 czerwca i nic, prawda? Grzegorz Braun ma mnóstwo zarzutów o przekroczenie i to nie chodzi o działalność polityczną, tylko chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej na przykład ludzi, z którymi czy przeciwko którym protestuje, o zniszczenie mienia. I to trwa, nie wiem, latami, bo już nawet nie miesiącami. Ja wiem, Parlament Europejski musi zdecydować w sprawie immunitetu, ale już zdaje się zdecydował.
1: Pani redaktor, Grzegorz Braun w ogóle powinien być poza nawiasem życia publicznego. Świece chanukowe, wykład profesora, przepraszam, zapomniałam nazwiska, dotyczącego pogromów żydowskich, Holokaustu, roli Polaków w tym wszystkim, czyli przedstawiający badania naukowe, zniszczone kamery, mikrofony. I co się dzieje? Organizatorzy przerywają wykład, żeby nie eskalował konflikt. To nie jest konflikt.
0: Profesor Jan Grabowski. Tak, dobrze pamiętam.
1: Tak, bardzo, bardzo dziękuję. Bo mi się myli, znaczy chciałam powiedzieć profesor Engelking, ale pani profesor nie była obecna na tym wykładzie, tylko profesor Jan Grabowski właśnie. Nietykalność cielesna, pani ginekolog, która zgodnie z prawem postąpiła i dała szansę prawdopodobnie pacjentce na dalsze zdrowe życie.
0: Ale pani profesor, nawet gdyby pan Grzegorz Braun miał wątpliwości, czy pani doktor działa zgodnie z prawem, to są ścieżki wyjaśnienia tej... Pani doktor, czy ktokolwiek inny, prawda? To są ścieżki wyjaśnienia tej sprawy, jest rodzaj interwencji poselskiej. Można to zrobić tylko immunitet, ten czy inny, nie obowiązuje zwykłych pospolitych przestępstw. Immunitet dotyczy sfery, w której działa ten czy inny poseł.
1: Wszystko się zgadza.
0: Prawda? Tak, i jeżeli pan poseł ten czy inny, znowu użyję tego określenia, przekracza czy narusza nietykalność cielesną na przykład pani doktor, to policja nie powinna

0: To nie jest moja opinia. Ja korzystam z opinii zasłyszanych po tym wydarzeniu. To policja nie powinna mieć wątpliwości, czy interweniować, czy nie. Ale jeszcze a propos samego Roberta Bąkiewicza. Podobno ma złamane żebra, podobno został kopnięty w twarz. Ja widziałam filmy kilkukrotnie kopnięty w twarz. Widziałam film z tej interwencji. Tam się nic takiego nie wydarzyło. Ale jeżeli wykrzykiwali ci panowie, bo tam nie był, Robert Bąkiewicz nie był sam, wykrzykiwali do niemieckich policjantów gestapo, to kto wie, czy nie będą ponosić za to odpowiedzialności. Bo, prawda? Bo u naszych zachodnich sąsiadów, podobnie jak u nas, policja i urzędnicy państwa są pod szczególną ochroną i kto wie, czy nie czeka ich odpowiedzialność także za to.
1: Bardzo dobrze, taką odpowiedzialność powinni ponieść, ale jeszcze wracając do Brauna i do Bąkiewicza, nawet w tych zdarzeniach, jak to bardzo jest niestety na szczęście poturbowany, proszę zwrócić uwagę na taką sytuację.
0: Muszę dopytać, jak to bardzo jest poturbowane na szczęście, co to znaczy na szczęście?
1: Nie, przepraszam, wymknęło mi się, niestety. W każdym razie proszę zwrócić na to uwagę również na taką kwestię. Kiedy panowie na granicy polsko-niemieckiej zatrzymywali polskie samochody, mówiąc, że proszę otworzyć bagażnik, bo my tu stoimy na straży polskich granic, to wówczas, na przykład gdyby mnie to spotkało, to mogłabym nie wytrzymać i, nie wiem, rzucić jakimś ordynarnym słowem. Jakiś rosły mężczyzna mógłby nie wytrzymać, mogłoby dojść do rękoczynu. Jestem przekonana, że państwo polskie nie zareagowałoby, czy policja mogłaby nie zareagować na działania tej grupy, która się nazywała Ruchem Obrony Granic, ale zareagowałoby na działanie szeregowego obywatela. I to samo dotyczy relacji pomiędzy zwykłym obywatelem a politykiem, w tym przypadku Braunem. Ale mamy też do czynienia z posłem Mejzą, który przekraczał prędkość, prawda, zasłaniając się immunitetem, nie chciał za to odpowiadać i tak dalej, i tak dalej. To powinno się zmienić.
0: Przyprowadza do Sejmu po to influencera, na przykład, prawda?
1: Na przykład.
0: Gości
1: na
0: go
1: przykład.
0: na specjalnych warunkach. To znaczy, pani profesor, może za daleko pójdę, ale mówię to z pełną świadomością, że to, co się wydarzyło, może być także na rękę Robertowi Bąkiewiczowi, prawda? No bo to
1: oczywiście.
0: Polscy patrioci oczywiście zostali zaatakowani przez niemieckich bandytów, bo i takie określenia się pojawiają. Jest jeszcze jedna sytuacja, która mnie oburza. Po dworcu centralnym w Warszawie szwendają się, i znowu używam świadomie tego słowa, ludzie w czymś ubrani, w coś podobnego do munduru, z insygniami przypominającymi te wojskowe, żołnierskie, i przepytują o cel wizyty i pewnie o coś jeszcze, ludzie o nieco innym odcieniu skóry. Skandal. Pisze o tym prasa. Nie wiem, czy była jakaś interwencja z tym związana, ale dopóki będziemy pozwalać na takie sytuacje, no to pan Robert Bąkiewicz będzie robił, co będzie chciał.
1: Oczywiście, że tak. A proszę zobaczyć, jak to głęboko sięga, bo to nie tylko wypytywanie obcokrajowców o cel wizyty przez osoby do tego nieuprawnione, ale na przykład te grupy młodych ludzi, którzy chodzą po ulicach i pytają, dlaczego masz ubraną taką krótką spódniczkę, dziewczynkę, która jest młodsza od nich, albo chłopca, dlaczego masz, jesteś tak ostrzyżona, a nie inaczej.
0: No ale to zostało, że tak powiem, wyrwane z korzeniami. To zostało ukrócone, to się już nie dzieje, zdaje się.
1: W porządku, ale proszę zobaczyć, że to dorośli dali przykład. Tak? I w mojej ocenie cały czas brakuje państwa. Cały czas brakuje państwa w tych miejscach, w których powinno ono być.
0: No ale co, pan minister Kierwiński boi się, znaczy no nie sam pewnie, tak? Tylko zachowuje się tak jak, no zgodnie z pewnym trendem, tak? Czy polityczną zgodą. Znaczy co, nie ruszamy, żeby nie...
1: Tak, udajemy, że tej sytuacji nie ma. Po prostu, bo tak jest wygodniej, bo jest problem, który trzeba rozwiązać. Trzeba podjąć jakieś działania. Czy sieć nam to wybaczy? Internet będzie się grzał od tego na rok przed wyborami, że nie stoimy w obronie polskich obywateli? Pani redaktor, wygodniej
0: którzy demonstrują
1: politykom...
0: z krzyżem w Berlinie, tym złym Berlinie.
1: Właśnie, i biorąc pod uwagę, tak, tym dobrym krzyżem.
0: Tak, biorąc pod uwagę to, że dziś ma dojść do podpisania nie traktatu, bo musiałby go ratyfikować prezydent, to też

0: Sytuacja postawiona na głowie. Tylko umowy międzynarodowej z Niemcami gwarantującej nam wzajemne bezpieczeństwo. Dziś rano w jednym z wywiadów Małgorzata Wasserman pytana o to, czy ta sytuacja w Berlinie to przypadek, czy może nie, w związku z dzisiejszym faktem. Twierdziła, że współpracujemy z Niemcami na niezwykle niekorzystnych dla nas warunkach, ale pytana o konkrety jakoś nie była w stanie ich podać.
1: To jest polityczna narracja, prawda? Wchodzimy, jesteśmy w permanentnej kampanii, a to już jest prekampania do wyborów parlamentarnych. I politycy Prawa i Sprawiedliwości, politycy Prawa i Sprawiedliwości wykorzystają na pewno to, co się wydarzyło wczoraj w Berlinie z udziałem Bąkiewicza i jego kolegów. I będzie to narracja, która będzie obecna w kampanii wyborczej na pewno. Tylko proszę zobaczyć, że to są cały czas puste słowa, tak? Puste słowa pani Małgorzaty Wasserman na niekorzystnych warunkach. Czyli na jakich? Gdzie jest brak tej korzyści?
0: Gdzie jest ten niemiecki but w safe?
1: Tak.
0: Ja pozwoliłam sobie nawet swojego czasu na żart, że tam ani buta, ani sznurowadła nie ma. Bo jak została opublikowana lista umów, taka szersza lista umów w związku z safe, to rozsądnie dodano do nich na przykład polski kontrahent, polski kontrahent, polski kontrahent, polski kontrahent. Tam zdaje się jedna albo dwie umowy były oparte na jakiejś międzynarodowej współpracy. Tyle.
1: Z Kanadyjczykami, z tego co dobrze się orientuję.
0: Dokładnie, bo tak. Oni przystępują do safe. Pani profesor, patrzę na stronę Wirtualnej Polski, tam najnowszy sondaż Koalicja Obywatelska 29,7. Trochę mniej niż w innych sondażach. To jest, patrzę na autorstwo, zaraz spojrzę, bo gdzieś mi to United Service dla Wirtualnej Polski. Dziękuję bardzo. Droga redakcjo, za pomoc, tak. Prawo i Sprawiedliwość wyżej niż zwykle, 24,1. I dalej Konfederacja, Sławomira Mentzena, Krzysztofa Bosaka, 12,2. Grzegorz Braun, 9,6. Lewica, 7,1. PSL ledwo trzyma się nad progiem 5%. Co istotne, przewaga bloku opozycyjnego nie jest jeszcze przesądzona, bo o układzie sił może przesądzić 7,7% niezdecydowanych. Czy to, co się dzieje wokół pana doktora, radnego z Warszawy, to są takie ośmiorniczki sprzed lat?
1: Znaczy, na pewno to zaszkodzi Koalicji Obywatelskiej, tylko dzisiaj pojawia się pytanie, czy krótkoterminowo, czy długoterminowo. Dlatego, że to nie są ośmiorniczki sprzed lat, bo my jesteśmy w innym miejscu jako społeczeństwo. Jeżeli Willa Plus nie zaszkodziła Prawu i Sprawiedliwości, to myślę, że ta kwestia też nie zaszkodzi aż tak bardzo Koalicji Obywatelskiej. Już tłumaczę dlaczego. Gdyby to była kwota, która tam pada, chyba jest 1 600 000, prawda, czy 700 000 zarobione w roku przez osobę nieuprawnioną, co podkreślam. I w ogóle do tego nie powinno dojść, bo to jest skandal, naprawdę nad skandale. Ale dla przeciętnego obywatela, bo pani redaktor, my trochę jesteśmy obok ekonomii, umówmy się, jako obywatele. Dla nas to jest taka rzecz wtórna. I dla przeciętnego obywatela 1 600 000 czy 1 700 000 zarobione w roku to jest abstrakcja. Gdyby to było przedstawione przed taką narracją, nie wiem, coś, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, na przykład zarabiał 20 000, no to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić i wtedy byśmy powiedzieli o złodziej. Ale tutaj chodzi o głębszą rzecz. Po pierwsze, tak jak już wcześniej powiedziałam, jest to skandal nad skandale i w ogóle to się nie powinno zdarzyć. Po drugie, ten człowiek nie miał uprawnień bycia koordynatorem. Po trzecie, w czasie, w którym nie wykonywał swoich obowiązków, ktoś za niego wykonywał te obowiązki. Po czwarte, apeluję, żebyśmy nie sięgali po narzędzia populistyczne, uderzające w grupy zawodowe związane z szeroko pojętą medycyną, czyli w lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, laborantów itd., itd., itd., bo ta narracja populistyczna, ona już nawet przenika do rządu, albo inaczej, wykorzystuje ją Donald Tusk, który powołując nową ministrę zdrowia swego czasu przy rekonstrukcji rządu, powiedział, że będzie nam chodziło o pacjenta, a nie lekarza. Czyli mamy tą narrację, znowu pokaż lekarzu, co masz w garażu. Rzecz nie w tym. No człowiek tak, tylko był radnym Koalicji tak. Obywatelskiej, czyli był jest politykiem, czy był politykiem.
0: Był, bo już
1: jeszcze
0: nie jest.
1: Jeszcze jedna rzecz, która być może...

0: że unika w przestrzeni publicznej nam wszystkim, był członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej, czyli samorządu lekarskiego. Jeżeli samorząd lekarski nie oczyści się z takich osób, to trudno będzie mi dalej bronić jak gdyby zawodów medycznych, ale Koalicja Obywatelska powinna bardzo restrykcyjnie zareagować na takie działanie tego konkretnego człowieka. Bo to
1: no tak, będą wyjaśnienia
0: działanie.
1: Przede wszystkim, bo to już nawet nie chodzi o same kwoty, tylko też o to, że żeby tyle zarobić, to pan doktor musiałby pracować 11 godzin dziennie.
0: Nie jest to możliwe fizycznie.
1: Może jest, bo jest bardzo młody, nie wiem tego, ale jest jeszcze jeden aspekt.
0: Został zatrudniony bez uprawnień jako koordynator, tak, prawda? Tak. I szpital się tłumaczy, że w drodze konkursu.
1: Do którego nikt inny się nie stawił.
0: Tak, trzeba było ten konkurs unieważnić. Po
1: dokładnie.
0: Prostu.
1: Ale też myślę sobie, że na tej fali wraca pomysł oczywiście regulowania pensji lekarskich. Jakie mieliśmy tego konsekwencje, to pewnie wielu z nas pamięta, bo lekarze wyjeżdżali masowo za granicę, żeby zarobić gdzieś więcej, bo skoro mogą zarobić gdzieś więcej, to robią. Do tego wszystkiego pojawia się pomysł taki, żeby zabronić łączenia pracy w publicznych placówkach ochrony zdrowia i prywatnych. Ciekawa jestem, jakie będą tego konsekwencje wobec braku specjalistów, prawda? Jest jeszcze jedna sprawa, o której piszemy też na Polskiej Radio 24.pl. Nigdy nie sądziłam, że będę cytowała portal 0.pl, a jednak. Bo ten portal ujawnia, że politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejnością na SOR-ze w warszawskim szpitalu, tym południowym. Tam podobno miał być jakiś specjalny gabinecik z kanapą i z telewizorem. I koledzy pana doktora mówią, że poza kolejnością na SOR-ze, na którym trzeba czekać kilkanaście godzin, jeśli nie więcej, byli, chodzi o jakąś prominentną polityczkę Koalicji Obywatelskiej, że właściwie czekała na badania kilka minut, a jej stan zdrowia tego w ogóle nie uzasadniał.
0: Tak, ale to jest zdarzenie, które wcześniej, kilka tygodni wcześniej pojawiło się również w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie szef, ówczesny szef regionu kujawsko-pomorskiego, senator Lenz, tak, przyprowadził swojego syna, sprowadził lekarza niezatrudnionego w placówce i tak dalej, i tak dalej. Ta historia jest szeroko znana. I proszę zobaczyć, że tam Koalicja Obywatelska potrafiła zareagować szybko. Bez względu na tłumaczenia, Lenz już nie jest szefem struktur kujawsko-pomorskich i na pewno nie trafi na listę Koalicji Obywatelskiej, które będą sporządzane w sprawie najbliższych wyborów parlamentarnych, bo taka deklaracja też padła w przestrzeni publicznej. Jednocześnie został rozliczony ze swoich działań, czy braku działań, dyrektor tego szpitala. I tu powinna być przeprowadzona analogiczna sytuacja. Nie ma świętych krów. Bez względu na to, to jest polityk Prawa Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy czy czegokolwiek, jest takim samym obywatelem. Ale znowu spojrzałabym na tę sytuację szerzej.
1: Musimy kończyć, dlatego, pani profesor. Niestety.
0: Jedno zdanie.
1: Proszę.
0: Zareagowali obywatele, czyli ten instrument demokracji, który jest najważniejszy. My, obywatele.
1: Dziękuję pani za komentarz. Profesor Danuta Plecka
0: bardzo
1: z nami
0: dziękuję.
1: W Polskim Radiu 24.
2: Reklama. Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO.

0: Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 9.30, Rafał Boguta, zapraszam. Na początek Małopolska i poważne utrudnienia dla kierowców po karambolu na trasie S7 koło Krakowa. Zderzyło się 8 pojazdów, 7 osobówek i ciężarówka. Łącznie podróżowało nimi 11 osób, 3 z nich zostały poszkodowane. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ruch w kierunku Nowej Huty jest częściowo zablokowany. Kierowcy korzystają tylko z jednego pasa. Partia Razem nie miała nic wspólnego z obrzuceniem ciastem prezydenta Poznania, zapewnia Aleksandra Owca, współprzewodnicząca tego ugrupowania. Wczoraj podczas sesji Rady Miasta Jacek Jaśkowiak został zaatakowany przez mężczyznę, który wszedł na salę obrad w grupie kilku osób. Prezydent Poznania wiązał to z niedawną interwencją poselską Marceliny Zawiszy.
3: My działamy w granicach zawsze zgodnie z prawem i działania posłanki Zawiszy zmierzają po prostu do wyjaśnienia sprawy w Poznaniu, to znaczy weszła z legalną interwencją poselską, ale widzimy, że prezydent ma również innych przeciwników i ja bym na jego miejscu zajęła się raczej tym, a nie uderzeniem w partię Razem.
2: Tak mówiła w radiowej jedynce Aleksandra Owca. Do obrzucenia tortem prezydenta Poznania doszło na sesji absolutoryjnej Rady Miasta, podczas której miała zapaść decyzja o wotum zaufania wobec Jacka Jaśkowiaka. Po zdarzeniu policja zatrzymała dwóch mężczyzn. Będą wspólne ćwiczenia wojskowe, nie będzie natomiast gwarancji bezpieczeństwa. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpiszą dziś nową bilateralną umowę o współpracy dotyczącej obronności. Dokument jest nazywany standardową procedurą sojuszniczą i nie jest uznawany przez wojskowych za wprowadzający poważne zmiany. Nie będzie zawierać m.in. regulacji dotyczących stałej obecności wojsk niemieckich w Polsce czy wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa. Służby już mówią, że pomysł się sprawdził. Od kilku miesięcy w Poznaniu działa pierwszy w Polsce policyjny zespół behawioralny. Jego zadaniem jest nadzorowanie i lepsze koordynowanie przepływu informacji o osobach, u których często interweniują kuratorzy, policja czy ratownicy medyczni. Działanie zespołu jest na tyle skuteczne, że niewykluczone jest tworzenie podobnych grup w innych regionach kraju, mówi wielkopolski komendant wojewódzki policji Tomasz Olczyk.
4: Cel jest głównie taki, żeby ograniczyć liczbę interwencji trudnych. My dokonaliśmy takiej kwerendy, a w zasadzie komendant miejski w Poznaniu po powtarzających się interwencjach i w samym 25 roku wyselekcjonował 400 adresów, gdzie policjanci ponownie wracają na ten adres.
2: Zdaniem komendanta utworzenie większej liczby podobnych zespołów przy jednostkach policji pozwala też na lepszą wymianę informacji między policją, ratownikami czy kuratorami. I w tym wydaniu informacji to już wszystko. Kolejne usłyszą Państwo już za pół godziny. Przedstawi je Aleksandra Kozera. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek. Do usłyszenia.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: 9.33. I jeszcze oświadczenie niemieckiej policji dla Państwa w związku z tym, co się wydarzyło z Robertem Bąkiewiczem i jego kolegami. Kiedy grupa mimo zakazu ruszyła wspólnie z krzyżem i transparentami w kierunku pomnika, nasze siły interwencyjne dokonały 6 ograniczeń wolności. Napotkały opór, dlatego zastosowały środki przymusu bezpośredniego. To jest oświadczenie policji w Berlinie. A dlaczego to działanie było nielegalne? No dlatego, że panowie nie zgłosili do odpowiednich służb ochoty przeprowadzenia takiego zgromadzenia. Ale to działa podobnie jak u nas.
1: Dan dnia.
5: Rząd przyjął wczoraj m.in. projekt ustawy dotyczący nadmiarowych zysków firm paliwowych i teraz pracować będzie nad tym projektem Sejm. No to przenosimy się właśnie do Sejmu. Tam jest Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Co zakłada ten projekt? Kogo ma dotyczyć? Kto dostanie po kieszeni?
6: Oto propozycja ustawy jest związana z projektem ceny paliw niżej. Stanowi właściwie odpowiedź na nadzwyczajną sytuację firm w branży paliwowej. Premier Donald Tusk mówi, że pozwoli na przerzucenie kosztów tego kryzysu paliwowego z klientów właśnie na koncerny paliwowe.
7: Dzięki czemu to nie podatnik poprzez budżet państwa, tylko te firmy w dużej mierze sfinansują koszt akcji CPN. Same na tym nie stracą, ale nie zarobią, bo o to chodziło i dzięki temu przejdziemy jako państwo i jako płatnicy.

0: Nicy na stacjach benzynowych, my wszyscy względnie suchą nogą przez najgroźniejszy, wydawało się, kryzys paliwowy od dekad.
1: Bo jak dodaje rzecznik rządu Adam Szłapka, kryzys paliwowy sprawił, że firmy z tego sektora zyskiwały ponad normatywnie. Dlatego rząd chce, aby teraz podzieliły się tymi zyskami.
2: W tym projekcie chodzi o to, żeby ograniczyć ponadnormatywne zyski konkretnych spółek, które zyskiwały na tym, że paliwo po prostu stało się droższe. Jest to oczywiście związane z projektem CPN i to jest rozwiązanie, które jest odpowiedzią na nadzwyczajną sytuację firm branży paliwowej.
1: Ten projekt zakłada, że producenci i sprzedawcy paliw ciekłych zapłacą łącznie 4 miliardy złotych podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie podwyższonych cen paliw. Stawka podatku, jak czytamy w projekcie, ma wynosić 60%, a podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka przychodów ponad kwotę przychodów, jaka zostałaby osiągnięta przez tego podatnika przy zastosowaniu marży referencyjnej. No, brzmi trochę skomplikowanie, ale najważniejsze chyba jest to, że ten projekt ma zostać przeprocedowany przez Sejm w ekspresowym tempie. Za niecałe 2 godziny właśnie w Sejmie rozpocznie się na sali plenarnej jego pierwsze czytanie, natomiast już jutro, na jutro zaplanowano drugie, więc wiele wskazuje na to, że do piątku ten projekt opuści Sejm i trafi do Senatu. Jeśli chodzi o program ceny paliw niżej, to przypomnę, że do końca czerwca na stacjach benzynowych obowiązuje obniżony VAT na paliwo i również obowiązuje mechanizm cen maksymalnych. Według premiera Donalda Tuska w związku z perspektywą zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd ma już latem całkowicie odejść od rozwiązań obniżających ceny paliw.
3: Michał Fabisiak, dziękuję Ci bardzo.
4: Komentarz.
3: Profesor Marek Leszczyński, ekonomista, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry Panie Profesorze.
5: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
3: To zanim o tym, jak się zdaniem Pana Premiera doskonale inwestycyjnie rozwijamy, to chcę Pana zapytać, co nas czeka na stacjach benzynowych wkrótce, po powrocie akcyzy do stanu sprzed, po tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i po tym, jak to wkrótce przestanie obowiązywać CPN.
5: Pani redaktor, to jest tak, że no przed nami wakacje. Zawsze w tym okresie wakacyjnym ceny paliwa na stacjach benzynowych szły w górę. Trochę, bo dystrybutorzy, właściciele stacji chcieli zarobić dodatkowe pieniądze i to jest jakby normalne zachowanie rynkowe. Natomiast tutaj ta ingerencja ze strony rządu, najpierw program CPN, teraz będzie wygaszany, jak słyszymy, no ale jednak sytuacja na rynkach międzynarodowych, w ciśnienie Ormus, wydaje się, że się stabilizuje, tak, że te ceny ropy obniżyły się na rynkach światowych, no będziemy mieli pewnie konsekwencje tego finalnie, że ceny na stacjach benzynowych też się trochę obniżą, ustabilizują i gdzieś tam skompensuje się te różne sygnały rynkowe. Może nie będzie jakiejś radykalnej podwyżki cen tej sezonowej na stacjach paliw. Ja no, oczekuję tutaj pewnej stabilizacji jednak.
3: No tak, tylko podobno sytuacja ma wrócić do stanu sprzed interwencji rządu, ale mamy nie zapłacić więcej, to znaczy co się zmieni? Przypomnę, że zdaje się przed wybuchem konfliktu cena ropy oscylowała wokół $60 za baryłkę. Teraz to jest...
5: No teraz tam jest około 70, tak.
3: No wczoraj jeszcze było 83, no to może leci rzeczywiście na łeb na szyję, ale jednak jest droższa niż do tej pory. To w takim razie jak to zrobić, żebyśmy nie zapłacili więcej? Ile będzie w tym politycznej interwencji, a ile rozsądku?
5: No mamy ten podatek od ponadnormatywnych zysków, tę propozycję, jak słyszeliśmy, ona będzie procedowana. To trochę jest taki sygnał dla rynku, żeby nie szaleć z tymi cenami. Ja nie wiem, czy dokładnie to wróci do tych cen sprzed konfliktu. Nie jestem co do tego przekonany. To mogą być jakieś korekty w górę, ale no nie oczekiwałbym, że to będą jakieś skokowe podwyżki czy duże różnice w stosunku do tego, co było. Nie sądzę, żeby to było dokładnie tyle samo. Zobaczymy. Tu świat jest bardzo dynamiczny, jeżeli chodzi o ceny ropy, jak Państwo doskonale wiecie. Także tu nie powiem tak, że będzie to na 100%, tak jak dokładnie przed konfliktem.

0: No ja myślę, że ja jestem laikiem, ale ja się nie spodziewam, żeby było podobnie. No chyba, że minister Domański wykona jakiś ekstra gimnastyczny, oczywiście ekonomiczny ruch.
1: Myślę, że przy tym napiętym budżecie i dość skomplikowanej sytuacji finansów publicznych to jakieś takie ekstra gimnastyczne ruchy w postaci znowu dosypywania pieniędzy są mało prawdopodobne, bo minister Domański i tak ma, powiedziałbym, ból głowy z tym wszystkim.
0: Czy próbował pan oszacować, albo może ktoś, albo może spotkał pan taką, gdzieś znalazł pan taką analizę, ile nas i nasz budżet kosztował CPN?
1: Powiem szczerze, nie rzucę konkretnymi kwotami, ile to nas kosztowało finalnie, jeżeli chodzi o budżet i innych uczestników rynku. Także nie odpowiem na to pytanie tak w sposób wiarygodny.
0: Rozumiem. No to zostawiamy ten temat. Local content w gospodarce jest ważny podpis pana premiera. Tusk podpisał rekomendację w sprawie lokalnego contentu, czyli udziału krajowych przedsiębiorstw i komponentów w realizacji kluczowych inwestycji. Chodzi o wspieranie polskich firm, zwiększenie ich udziału w łańcuchach dostaw przy największych projektach realizowanych w kraju. To jest wyjaśnienie tego, na czym ma polegać zapowiadana przez premiera repolonizacja?
1: Pan premier zapowiadał nie tylko repolonizację, ale też zapowiadał taki skok w tym roku i w najbliższym, wielki skok inwestycyjny i wielki skok rozwojowy, były takie zapowiedzi. To, o czym w tej chwili mówimy, czy o czym rozmawiamy, czyli ta repolonizacja, to powiem tak, jest to pewien element na pewno interwencjonizmu ze strony rządu. Natomiast polskie firmy wielokrotnie zgłaszały takie postulaty, że w procedurach przetargowych czy w procedurach realizacji inwestycji są poniekąd w gorszej sytuacji w stosunku do firm czy z Unii Europejskiej, czy nawet spoza Unii Europejskiej. I tutaj ten element jakby ukłonu w stronę polskich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw będących w gestii Skarbu Państwa, myślę, że nie jest niczym nadzwyczajnym, bo taką politykę interwencjonizmu od wielu, wielu lat w sposób albo zawoalowany, albo mniej zawoalowany prowadzą na przykład Francuzi. Hasło francuskie kupuj europejskie, to znaczy kupuj francuskie tak naprawdę. I Francuzi mają znakomicie opanowaną dyplomację ekonomiczną, znakomicie opanowaną umiejętność lokowania swoich produktów na rynku europejskim i pozaeuropejskim. My się tego uczymy. Jakby te regulacje, tu jest takie chodzenie trochę po cienkim lodzie, bo z jednej strony, żeby no wspomóc trochę lokalny biznes, czy krajowy, nawet nie lokalny, krajowy biznes i kapitał i dać ten sygnał do akumulacji kapitału krajowego, co jest bardzo ważne z punktu widzenia procesów rozwojowych naszej gospodarki. To jest jedna rzecz. A druga, żeby nie być posądzonym o tutaj działania przeciwko konkurencji. Czyli żeby nie...
0: Żeby Komisja Europejska, mówiąc
1: tak,
0: najprościej, nie miała się do czego przyczepić.
1: Mhm. Dokładnie o to chodzi. Więc tutaj to są takie delikatne próby. Tam są wskaźniki rzędu tam 5%, 15%, 10% przy tych wagach przy ocenie kwalifikacji wykonawców czy głównych realizatorów różnego rodzaju przedsięwzięć. Także no zobaczymy, jak... No myślę, że zanim to ujrzało światło dzienne, to nasze służby sprawdziły i jaka będzie reakcja Komisji Europejskiej, jaki będzie sygnał z Brukseli. To nie jest jakiś falstart. To myślę, że jest to przygotowane.
0: No właśnie miałam pana zapytać o jakieś miejsce w Europie, w którym dzieją się takie cuda. Myślę o jakiejś patriotycznej mobilizacji czy świadomości społeczeństwa dotyczącej tego, jak wraca, tak? I w jaki sposób wraca zaangażowanie czy szanse dla lokalnego kontentu. Mówi pan o Francji. Czego trzeba było użyć, żeby Francuzi przekonali się do takich rozwiązań? Oprócz, no, wiadomo, podatki, pieniądze, to się pewnie wszystko do tego sprowadza, ale potrzebna jest jeszcze jakaś świadomość, że nam się to kalkuluje.
1: Świadomość jest potrzebna, to znaczy potrzebne jest coś takiego, co my nazywamy kulturą.

0: kulturą i pewnym patriotyzmem gospodarczym, to znaczy rozumianym w taki sposób realny, nie jako deklaratywny. To znaczy pewna zasada dotycząca na przykład kultury zakupów. Kupujemy przede wszystkim od lokalnych producentów, lokalnych dostawców, kierując się oczywiście jakością i kierując się też preferencjami konsumenta, ale jeżeli kupujemy od lokalnych producentów, od lokalnych dostawców czy od krajowego producenta, jeżeli jakość tych produktów jest oczywiście odpowiednia, no to my tak naprawdę kreujemy miejsca pracy. Zwłaszcza tak zwany import substytucyjny, czyli jeżeli kupujemy produkty obcego pochodzenia, które moglibyśmy z powodzeniem wyprodukować w kraju przy danych posiadanych zasobach, to my importujemy bezrobocie, albo inaczej dajemy zatrudnienie na innych rynkach pracy. Czyli to jest taki element takiej świadomości ekonomicznej. I Francuzi to mają, oni zresztą ja podziwiam ich za to, że oni mają jakby taką wysoką świadomość własnych dokonań, kultury, gospodarki.
1: No nie, to trzeba było zbudować, tak?
0: No to trzeba było zbudować.
1: I to prawdopodobnie nie jest kwestia lat, tylko wieków.
0: Tak, tak.
1: No dobrze, jaką my w takim razie mamy szansę? Bo żebyśmy się nauczyli tego typu działania, to znowu rząd musi stworzyć korzystne warunki dla takich rozwiązań, tak jak pan powiedział, i nie drażnić Komisji Europejskiej, delikatnie mówiąc. W jakich obszarach to się może sprawdzić? Myślę o energetyce. Znaczy bardzo duże środki na ten temat, na transformację energetyczną mamy. To jest też wojsko, nie wiem czy ono się mieści w tych rozwiązaniach, ale tam też z wojskiem na przykład w ramach SAFE współpracują polskie firmy,
0: tak,
1: które niekoniecznie mają swoją produkcję nastawioną na cele militarne, robią przy okazji inne rzeczy.
0: Tak. Dzisiaj to jest tak, że ta produkcja na rzecz wojska, czy na rzecz szerzej rozumianej obronności, to bardzo często know-how, czy te produkty są wymyślane w strefie cywilnej. To niekoniecznie wojsko wymyśla te produkty. Ono konsumuje wiedzę, innowacje. I teraz połączenie dokonań, czy odkryć, czy prac projektowych w naszym sektorze innowacyjnym i transfer tego do sektora obronnego, to jest jakby clue, bo to jest z jednej strony polska myśl techniczna, albo przynajmniej w jakiś sposób powiązana i transferowanie tego do sfery i obronnej, i potem cywilnej, albo najpierw cywilnej, potem obronnej, to różnie bywa. Czyli na pewno ten wykorzystanie środków, mądre wykorzystanie środków SAFE jako ten mechanizm pobudzania inwestycji krajowych, zwiększania mnożnika zatrudnienia i w efekcie budowania naszego bogactwa narodowego, bo to w końcu o to chodzi, prawda? Czyli mnożenia kapitału, zasobów finansowych i przedsiębiorstw, i gospodarstw domowych. Drugim takim obszarem na pewno wartym, to co pani powiedziała, pewnej aktywnej polityki ze strony rządu, i to się trochę już dzieje, to jest energetyka, bo my jesteśmy przed tym wielkim skokiem transformacji energetycznej. On się już zaczął pomału, no ale tak, przed nami budowa elektrowni atomowych, energetyka rozproszona, powiązanie tej energetyki rozproszonej z aktywnością samorządu, lokalnych wspólnot, czy rozwijanie tych postaw prosumenckich, czyli produkcji energii elektrycznej na potrzeby lokalnych wspólnot, co zresztą daje znakomite efekty nie tylko w zakresie budowania bezpieczeństwa energetycznego, ale też daje taką poduszkę bezpieczeństwa w przypadku różnych zagrożeń o charakterze militarnym, niemilitarnym. Z tych doświadczeń chociażby na wojnie na Ukrainie to widać, tak? Że jeżeli mamy energetykę rozproszoną i wiele źródeł alternatywnych energii, to trudniej jest jakby odciąć kraj od zasobów energii i od takiej płynności w dostawie energii elektrycznej.
1: Unieszkodliwić jakiś większy obszar kraju, prawda?
0: Na przykład.
1: Jednym działaniem. Ale ja myślę, że przełożenie jest proste. Znowu z pozycji laika na to patrzę. Ale jeżeli wiem, że local content obowiązuje, tak? Czy te rekomendacje obowiązują?

0: i wiem, że będę miała w pewnym sensie pierwszeństwo przed, nie wiem, firmami zagranicznymi, to dlaczego mam się nie rozwijać?
1: Pierwszeństwo, ale rozumiane w takim rozumieniu pozytywnym.
0: Atrakcyjności, to znaczy, powiedziałabym,
1: atrakcyjności, tak? Tak, pierwszeństwo pod warunkiem, że spełnią wszystkie kryteria. Mhm.
0: I że mój produkt jest lepszy niż ten zagraniczny na przykład, co też mnie skłania do rozwoju.
1: Tak, albo jest przynajmniej tak samo dobry. Mhm. Tak? Jeżeli mamy na przykład no, znakomitych producentów, nie wiem, obrabiarek, czy pociągów, czy czegokolwiek innego, to dlaczego mamy kupować na rynkach zagranicznych, jeżeli ten nasz produkt jest dobry i możemy go spokojnie kupić tutaj i użytkować w kraju i również wdrożyć strategię eksportową. My jesteśmy w tej chwili w fazie wielkiego przełomu gospodarczego. Już naprawdę nie jesteśmy krajem gdzieś tam na rubieżach Europy Wschodniej, tylko bardzo agresywnie dobijamy się do głównego nurtu europejskiego. To wcale nie jest na wyrost, bo jeżeli nie będziemy mieli ambicji, to też nie stworzymy pewnych programów działania.
0: A zdaje się, że ambicje są, tylko nie można ludziom przeszkadzać. To znaczy tym, którzy mają pomysły, prawda? Tworzyć pewne sprzyjające warunki, takie jak na przykład local content, przyglądać się propozycjom przy większych inwestycjach, dbać o infrastrukturę na przykład, prawda? Czy o cenę energii.
1: Które
0: stabilność prawa, bo to też jest bardzo ważny element tych rozwiązań gospodarczych, ale też kto wie, czy nie w dalszym kroku uprościć procedury dochodzenia swoich praw przed sądami gospodarczymi, bo to też jest jeden z ważniejszych elementów.
1: To jest jeden z ważniejszych elementów, pani redaktor. Tutaj niestety, ale sądy gospodarcze czy orzecznictwo no, kuleją te ciągnące się procesy. Niedobór kadr tak naprawdę specjalistów od prawa gospodarczego, prawa finansowego. To jest, no to jest ta dziura, że tak powiem, systemowa, którą trzeba prędzej czy później wypełnić, bo się po prostu to zatyka. Co jeszcze jest istotne i co tutaj w tej rozmowie...
0: Pozwolę sobie tylko dodać, bo dwa dni temu rozmawiałam z prezesem Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrianem Furgalskim i on mówi tak, wydaje nam się, że mamy za dużo urzędników. Rozmawialiśmy o rozwoju kolei w związku także z portem Polska, CPK, Port Polska, tak? Nie mogę się przestawić na tę nazwę. I on mówi, jest za mało ludzi, którzy po pierwsze się na tym znają, a dwa będą w stanie sprawnie i właściwie od ręki działać. Po prostu brakuje nam urzędników wykwalifikowanych na przykład do tych spraw. To tak a propos tego, o czym pan mówił.
1: Brakuje specjalistów, którzy łączą wiedzę z zakresu techniki, prawa i ekonomii. To są rzadkie kwalifikacje na rynku.
0: No i tym pewnie będziemy jeszcze długo, długo przegrywać. No dobrze, no to jeśli stworzymy takie warunki, to tak jak powiedziałam, no wystarczy potem ludziom nie przeszkadzać. I oni sami wszystko wymyślą. Ja zdecydowanie to upraszczam, tak, ale no, prawda, nie zabijać przedsiębiorczości, to mały czy większy właściciel firmy, nie wiem, produkujący coś albo mający w głowie coś innowacyjnego, to on sobie z tym poradzi.
1: Myślę, że tak, natomiast tutaj nie wolno zapominać przy tych wielkich projektach inwestycyjnych, przy tych no, ambitnych, o czymś, co jest tak naprawdę solą polskiej gospodarki, czyli drobny biznes, małe, średnie firmy, które no właśnie cierpią czasami z powodu nadregulacji. Przedsiębiorcy no, narzekają na przykład na kwestie dotyczące regulacji stosunków pracy czy wysokich, jakby ciągle rosnących minimalnych wynagrodzeń. Ja wiem, że z punktu widzenia pracownika to jest w porządku, ale z punktu widzenia przedsiębiorcy takiego, który wchodzi na rynek albo chce rozwinąć swoją działalność, no, dla niego to jest pewnego rodzaju gorset. I tutaj kwestia znalezienia tego złotego środka kompromisu, żeby nie zabić przedsiębiorczości, a jednocześnie chronić tą słabszą stronę rynku pracy.
0: Panie profesorze, ja często wracam do tych słów, bo one mnie szczególnie uderzyły podczas pierwszej prezentacji programu deregulacji. gospodarki i nie tylko. Premier użył takiego określenia, żyje nam się lepiej i wszyscy powinni to czuć. Z nastawieniem na słowo powinni. No ale czy notowania rządu, czy samego premiera wskazują, że jednak tego nie czujemy.

0: Co się takiego dzieje, że my nie odbieramy wszystkimi zmysłami także tego, o czym pan mówi, że sobie radzimy, że jesteśmy innowacyjni, że jeśli nie gonimy tej, jeśli nie wyprzedzamy tej Europy, to na pewno ją gonimy.
1: Gonimy ją i to dość szybko, w dobrym tempie. Ta luka rozwojowa się zmniejsza, a nie zwiększa i to wszelkie dane to pokazują. Oczywiście, no mamy pewne tutaj obszary do nadrobienia i to nam przeszkadza, no chociażby ten dług publiczny czy niski poziom nakładów na badanie, rozwój ciągle w Polsce. Zawsze to jest tak, że to jest, powiedzmy, rozwój ma różne prędkości i nie wszyscy jednakowo korzystają z owoców tego rozwoju. I to i w Polsce mamy z tym do czynienia. Czyli są takie grupy dochodowe, które można nawet powiedzieć, że one relatywnie odczuwają, że stoją w miejscu, bo dochody ich rosną wolniej niż pozostałych. To widać w ujęciu na przykład regionalnym. Ten pociąg metropolii jedzie bardzo szybko, natomiast ten pociąg miast średnich i mniejszych jedzie dużo wolniej. I w związku z tym powstaje pewnego rodzaju dychotomia i w odbiorze społecznym, w ocenie społecznej może się pojawić taka frustracja, taka ocena, że no dobrze, w telewizji słyszę, czy w publikatorach, że jest lepiej, że się rozwijamy, że mamy wyższe dochody. Natomiast ja tego nie czuję u siebie w gminie, albo ja tego nie czuję u siebie w kieszeni. I w tym nie ma sprzeczności.
0: Już pomijam naszą narodową tendencję do narzekania, prawda? Ale tak, to jest jakby inna sprawa. Panie profesorze, dosłownie przed chwilą marszałek w Sejmie, marszałek Włodzimierz Czarzasty mówił o projekcie zmian w systemie zdrowia. Jeśli nie chce pan o tym rozmawiać, bo nie uprzedzałam pana, to absolutnie będzie to zrozumiałe. Ale pan marszałek mówił o projekcie, który pozwoli sprawdzać zarobki lekarzy w powiązaniu z PESEL-em. Jakie to może mieć konsekwencje? Znowu wracamy do pełnej kontroli. Lekarzowi będzie wolno pracować albo prywatnie, albo w państwowej służbie zdrowia, bo i takie są projekty. Wszystko przez, prawda, tego młodego lekarza, który zarobił potężne pieniądze w rok.
1: Ja się znowu, pani redaktor, obawiam jednego. Czy to nie jest taka bardzo szybka odpowiedź na informacje prasowe dotyczące przypadku, nie mówię, że jednostkowego, bo takich przypadków jest trochę, ale czy to jest reprezentatywne dla całego środowiska? Jeżeli weźmiemy całą populację lekarzy i zbadamy, czy przeanalizowalibyśmy tę strukturę wynagrodzeń, to tam rzeczywiście mamy do czynienia z pewną kumulacją wynagrodzeń, z kominami płacowymi, ale dotyczy to pewnej grupy, czyli koncentruje się to tam, nie wiem, w 10 czy kilkunastu procentach, natomiast reszta środowiska nie zarabia jakoś nadzwyczaj wysoko, nie odbiega.
0: Musimy kończyć, panie profesorze, przepraszam, że tak. No tak, a te decyzje mogą uderzyć we wszystkich, także tych, którzy
1: mogą
0: zarabiają tyle,
1: albo
0: co my.
1: Którzy dopiero startują.
0: Dokładnie.
1: Tak?
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Profesor Marek Leszczyński, ekonomista z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję. Pozdrawiam.
2: Reklama.
3: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
4: No jestem, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Karambol z udziałem 8 aut na obwodnicy.

0: Dzielnicy Krakowa na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Zabójstwo krytyka rosyjskiego reżimu pod lupą śledczych. Dziś sekcja zwłok Roberta Kuzokowa. Będzie też relacja z Londynu. Brytyjskie media rozpisują się o dzikiej karcie Wimbledonu dla Mai Chwalińskiej. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Osiem pojazdów zderzyło się na ekspresowej siódemce w Krakowie. To wschodnia obwodnica miasta. Utrudnienia występują między węzłem Bieżanów a zjazdem na ulicy Śliwiaka. W sumie w 7 samochodach osobowych i jednej ciężarówce było 11 osób.
1: W wyniku zdarzenia 3 zostały ranne i zabrane do szpitala, w tym jedna przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Droga w kierunku Nowej Huty była zablokowana, w tej chwili ruch odbywa się jednym pasem.
0: Mówi Mariusz Duma, rzecznik małopolskich strażaków. Na miejscu karambolu cały czas pracuje i straż, i policja. Śledczy ustalają przyczynę wypadku. Dziś zaplanowano sekcję zwłok Roberta Kuzokowa. To rosyjski artysta, krytyk Władimira Putina i polityki Kremla. 44-latek zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Śledczy wciąż szukają zamachowca. Analizują nagrania z monitoringu oraz nagrania z kamer samochodowych, na których może być zarejestrowany wizerunek sprawcy. Według dotychczasowych ustaleń ofiara została postrzelona aż 5 razy w klatkę piersiową i w głowę. Niezależne rosyjskie media mówią o zabójstwie politycznym zrealizowanym najpewniej przez służby Rosji lub Białorusi. Sejm już zajmuje się ustawą, która ma zwiększyć nadzór nad zarobkami lekarzy. Nowe przepisy wczoraj przyjął rząd. To reakcja na sprawę 28-letniego medyka, który bez specjalizacji kierował SOR-em i tylko w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Kilka minut temu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że nową ustawą już zajmuje się sejmowa komisja. Jednocześnie marszałek przedstawił stanowisko lewicy w tej sprawie.
2: Uważamy, że trzeba poważnie przedyskutować określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy. Stawiam to jasno, twardo i precyzyjnie. Uważam, że przyszedł czas na to, aby podjąć dyskusję na temat zakazu łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej przez lekarzy.
0: I to pomysł lewicy. Rządowa ustawa, przypomnę, pozwoli na zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po ich numerze PESEL. Zdaniem Naczelnej Izby Lekarskiej to nie rozwiąże problemu, bo jego podłożem są złe wyceny świadczeń. Jednych pacjentów opłaca się leczyć, a innych nie. Słyszymy od rzecznika Izby. Kontrolę w sprawie lekarza, o którym rozpisują się media, prowadzi Stołeczny Ratusz, a także Narodowy Fundusz Zdrowia. Zgodnie z zapowiedziami premiera rząd przyjął plan stopniowego wygaszania pakietu CPN. Wczoraj stawka akcyzy na paliwa wróciła do poziomu sprzed wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Utrzymane zostały preferencyjny VAT, a także ustalanie cen maksymalnych. Relacja Agnieszki Drążkiewicz.
3: Stopniowe wygaszanie programu CPN to reakcja na doniesienia o rozejmie w Zatoce Perskiej. Po tym jak prezydent Donald Trump poinformował o podpisaniu porozumienia z Iranem, natychmiast spadły ceny surowców. Dlatego, jak tłumaczy premier Donald Tusk, program ochrony polskich kierowców można powoli kończyć.
4: Bo zakładaliśmy i okazało się, że nasze założenie jest trafne, że podpisanie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem powinno spowodować wyraźny spadek cen. I dzięki temu paliwo na stacjach benzynowych będzie mniej więcej w tej samej cenie, w jakiej było wtedy, kiedy nie pobieraliśmy akcyzy.
3: Akcja CPN nie obciąży nadmiernie ani budżetu centralnego, ani kieszeni podatników. Wszystko za sprawą przepisów o podatku od nadzwyczajnych zysków. Firmy paliwowe nie stracą, ale też nie zarobią. Wszyscy przejdą przez ten kryzys suchą nogą. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Dodajmy, dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 10 groszy, za 98 6,75 maksymalna cena diesla to 6 zł i 44 grosze. Nie mogło jej zabraknąć. Tymi słowami brytyjskie media opisują przyznanie Mai Chwalińskiej dzikiej karty Wimbledonu. Po finale Rolanda Garrosa Polka stała się jedną z najgłośniejszych postaci kobiecego tenisa. Komentarzy w najpoczytniejszych gazetach i portalach na wyspach jest mnóstwo, a prześledziła je dla nas Anna Rączkowska.
5: The Guardian zwraca uwagę, że przyznanie dzikiej karty Polce jest uzasadnione. Historia Mai Chwalińskiej, zauważa dziennik, należy do najciekawszych przed tegorocznym Wimbledonem. Jeszcze przed turniejem w Paryżu Polka zajmowała 114 miejsce w rankingu WTA. Dziś jest 21. tenisistką świata i będzie również rozstawiona. To oznacza, że w pierwszej rundzie uniknie starcia z inną rozstawioną zawodniczką. Portal TalkSport przypomina, że błyskawiczny awans Polki stworzył nietypową sytuację. Gdy zamykano listę uczestniczek Wimbledonu, Chwalińska była jeszcze poza światową czołówką. Zdaniem dziennikarzy trudno było wyobrazić

wyobrazić sobie, aby jedna z największych rewelacji sezonu miała rozpoczynać londyński Wielki Szlem od kwalifikacji. A jak zareagowali fani tenisa na Wyspach w mediach społecznościowych Wimbledonu? Wielu z nich pisze, że organizatorzy zrobili po prostu to, co należało. Zupełnie inny nastrój panuje wśród polskich fanów. Tam dominują gratulacje, biało-czerwone serca i komentarze pełne radości.

0: 20 w centrum, do 24 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Po reklamie. Autopromocja.
8: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
1: Autopromocja.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Jest 10:09 prawie. Zapraszam Państwa teraz na Polskie Radio 24.pl. Mamy mapy i te temperaturowe i pogodowe na najbliższy czas. Uzupełnienie informacji o pogodzie, tych sprzed chwili. Fala upałów zbliża się nie tylko do Polski, także do Europy. W Hiszpanii i Francji może być nawet ponad 45 stopni skwar. W naszym kraju już w ten weekend miejscami nawet 35 stopni. Znaczy, jeśli patrzymy na natężenie koloru czerwonego i ten najbardziej bordowy oznacza najwyższe temperatury, to właściwie całe terytorium naszego kraju, z wyjątkiem Pomorza Zachodniego, jest w tych barwach. Mają Państwo plany na weekend i nie wiedzą, jaka będzie pogoda? Zapraszamy na Polskie Radio 24.pl.
1: Komentarz.
10: Czy spotkanie grupy G7 to klub pochlebców, bo tak prasa, także ta europejska, pisze o szczycie z udziałem prezydenta Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Z nami Andrzej Telaga, ekspert do spraw międzynarodowych Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie Andrzeju.
11: Dzień dobry.
10: Wierzy pan w skuteczność takich spotkań, czy to rzeczywiście klub pochlebców?
11: Nie, to klub realistów bardziej niż pochlebców, dlatego że chodzi oczywiście o Stany Zjednoczone, że bez Stanów Zjednoczonych tak naprawdę wszystkie pozostałe państwa, zarówno w zakresie wojskowości, jak i gospodarki, jak i pewnych specyficznych gałęzi gospodarki, jak energetyka czy metale ziem rzadkich, no sobie nie poradzą i muszą koordynować wysiłki ze Stanami Zjednoczonymi w tej materii, a wola prezydenta Stanów Zjednoczonych jest decydująca, więc klub pochlebców pewnie tak to wygląda na zewnątrz, ale tak naprawdę realistów, czyli w miarę własnych sił odnosimy się do żądań tych najsilniejszych. Jeżeli one są słabe, no to musimy im ulegać. Jeżeli jesteśmy mocni, ulegać nie musimy. Po prostu bardzo proste.
10: No tak, tylko kto wie, czy zasadnicze pytanie brzmi, nie brzmi tak, kto jest dziś najsilniejszy?
11: Nie, nie. No
10: jeszcze
11: to pytanie...
10: jakiś czas temu nie zadawalibyśmy tego pytania, ale patrząc na to, co się dzieje za oceanem na Bliskim Wschodzie i jak sobie, jak Chiny świetnie rozpychają się rękami, łokciami,
11: tak,
10: nawet bym powiedziała.
11: Patrzeć na trendy i tak zwaną statystykę, czyli tą wielką statystykę, na przykład na PKB, na wydatki na zbrojenia, na wydatki na badania, na patenty, na skuteczność, na długotrwałość pewnych procedur, na przykład użycie floty z udziałem lotniskowców. No nie wystarczy zbudować lotniskowców, żeby być potęgą morską. Trzeba mieć doświadczenie, trzeba mieć opracowaną

0: taktykę, systemy zarządzania, dowodzenia tym wszystkim. I tu jednak dominują Stany Zjednoczone, jeszcze długo, długo się to nie zmieni. Bardzo często jest taka pokusa, żeby przez w kontekście jednego wydarzenia, takie jak wojna z Iranem, kwestionować potęgę amerykańską. No właśnie ta wojna pokazuje potęgę amerykańską. Zastosowanie nowych technologii, które mają tylko Amerykanie, szczególnie w zakresie dowodzenia i oceny uderzeń czy koordynacji akcji zbrojnej, no udało się osiągnąć niebywałe efekty, mianowicie skala zniszczeń porównywalna do wojny z Irakiem w 90-tych latach została osiągnięta przy użyciu 10% środków w stosunku do użytych wówczas. Czyli widzimy, jak można wojnę uskutecznić w sensie obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności działań. Znaczy Amerykanie mają cały czas otwarte ręce. Mogą znów uderzyć, mogą nie uderzyć, mogą się wycofać przy minimalnych kosztach własnych. Jednak Iran zapłacił ogromną cenę za tę wojnę. I to pokazuje właśnie potęgę Ameryki, która jest niezmienna jeszcze długo, długo. Chiny nie mają takich możliwości. Nie mają takiej możliwości projekcji siły. Nie mają takich możliwości kontroli rynków energetycznych. Przecież Amerykanie są samowystarczalni, jeśli chodzi o gaz i ropę naftową. Czyli nawet rozchwianie kompletne międzynarodowych rynków, owszem, zaboli Amerykanów, bo będą płacili więcej za benzynę, za ropę, natomiast będą ją mieli. Tymczasem takie kraje jak Japonia, Korea, w ogóle Azja Wschodnia i Chiny przy rzeczywiście globalnym procesie energetycznym nie poradzą sobie same. To jest też ta różnica.
1: No tak, tylko nie wystarczy silna gospodarka, żeby mieć taki wpływ, jaki Stany Zjednoczone miały do tej pory. W moim przekonaniu liczy się także ten miękki wpływ i te miękkie kanały wykorzystywane na przykład do tej pory przez Stany Zjednoczone. I to jest oczywiście działanie albo brak działania z efektem odroczonym. Bo cały czas myślę o na przykład USAID i o wspieraniu różnych organizacji działających dzięki amerykańskim pieniądzom na przykład w Afryce. Przypomina mi się historia, którą opowiadał nasz korespondent azjatycki Tomasz Sajewicz, że Amerykanie wycofali środki dla organizacji, która pomagała uciekinierom z Korei Północnej adaptować się, szukać nowego miejsca do życia w świecie, nie tylko w Korei Południowej. I teraz nie ma pieniędzy na to działanie. Nie ma pieniędzy na szkoły, na edukację, na pomoc, na media, te niezależne. A ponieważ ta sytuacja nie znosi próżni, to wykorzystują ją Chińczycy i Rosjanie. Ja wiem, że tego nie widać może dziś, ale ponowię to pytanie. Czy wystarczy, czy za chwilę wystarczy Stanom Zjednoczonym silna gospodarka, żeby układać ten świat po swojemu?
0: No to jest właśnie, wróćmy do pierwotnego pytania, co to znaczy być silnym albo nie być silnym. Silnym się jest relatywnie, czyli w stosunku do tego innego, drugiego czy tych innych. I tu jest właśnie klucz całego problemu. Mianowicie Ameryka jest najsilniejsza, będzie długo jeszcze najsilniejsza, ale jak patrzy się na pierwszą, drugą wojnę światową, nie oddalają się zbyt daleko, to suma jakby PKB adwersarzy Amerykanom, czyli Japonii, Włoch, Niemiec, czy zimną wojnę potem nawet, czyli Związku Sowieckiego, to było mniej niż 50% potencjału gospodarczego Ameryki. Obecnie Chiny mają 70-80%, czyli potencjalny adwersarz, potencjalny przeciwnik potencjału gospodarczego Ameryki, a to znaczy, że mamy zupełnie inną sytuację. To nie jest przeciwnik wyraźnie słabszy, jest to przeciwnik słabszy. Przeciwnik o bardzo dużych możliwościach oddziaływania, o których pani mówi. Przeciwnik, który jest w stanie wydawać niemal porównywalne środki na siły zbrojne do Amerykanów. Niemal, bo jeszcze sporo brakuje, ale potencjalnie za 10-20 lat może tak rzeczywiście być. Więc tutaj Amerykanie muszą koncentrować siły i środki tam, gdzie są ich realne interesy. To nie jest szaleństwo Trumpa naprawdę, że on się wycofuje po trochu z Europy, że robi rewizję obecności sił zbrojnych amerykańskich w całym świecie, że niektóre rejony rzeczywiście są zwijane, wymieniła je pani między innymi, dlatego że nie ma tam istotnych interesów amerykańskich, więc przy ograniczonych możliwościach, o których mówiłem przed chwilą, muszą zredefiniować jakby swoją obecność. Również w sensie pomocy humanitarnej, pomocy właśnie takiej miękkiej, która buduje rzeczywiście relacje, buduje wpływ. Ale ten wpływ, no mówiąc bardzo brutalnie, w Afryce Amerykanom może już nie być do niczego potrzebny.
1: No tak, buduje stąd takie przedpole wpływu, prawda? Dokładnie tak.
0: I ale Chiny czy wchodzą? Wchodzą, tak. Ale nie wszędzie. Wchodzą, ale wchodzą dość brutalnie, popierając bardzo niekiedy krwawe i takie złodziejskie wręcz reżimy,

0: A one mają to do siebie, są krótkotrwałe. Czyli poparcie dla kraju Y, nie wymieniajmy ją, że nawet nie będzie Mali obecnie, może w ogóle nie przynieść żadnych efektów za 10 lat, ponieważ będzie tam inny reżim, na przykład profrancuski albo proamerykański. Więc też to nie jest budowanie długofalowego takiego frontu wchodzenia rzeczywiście w te kraje.
1: Jest taki reżim, który nie jest krótkotrwały. Nie o tym mamy dziś rozmawiać, ale przyszła mi do głowy Korea Północna i prawdopodobnie ten reżim utrzymuje się tak długo i wita takich, takie osobistości jak prezydent Chin czy Stanów Zjednoczonych, bo ma po prostu broń nuklearną, którą grozi. I to chyba z tego wynika. Ale może G7, panie Andrzeju, bo tak meandrujemy po świecie, a chciałabym pana zapytać o opinię na temat sytuacji Ukrainy. Władimir Zełenski spotkał się w kuluarach tego szczytu G7 z Donaldem Trumpem i co ustalono? No ustalono postępującą pomoc, to czego, czy dostawy tego, co Ukraina, czego Ukraina potrzebuje najbardziej, czyli pociski do obrony przeciwlotniczej?
0: To znaczy, jak spojrzymy sobie na politykę Trumpa, to ta polityka nigdy nie brzmiała, nie będziemy pomagać Ukrainie. Ona brzmiała, chętnie pomożemy, jak ktoś za to zapłaci. I to jest klucz. To jest jakby strząt myślenia jego o pomocy dla Ukrainy. Więc jeżeli ktoś płaci dostawy pocisków, danych wywiadowczych, czasu na amerykańskich satelitach do obserwacji Rosji i tak dalej, to w porządku. Jest to całkiem dobry biznes, więc Amerykanie są gotowi do daleko idącej pomocy, cudzysłów oczywiście, płatnej pomocy dla Ukrainy. I z tym nie ma i nie było nigdy żadnego problemu. W czym jest problem? W dostępności środków. Znowuż to samo. Wojna w Zatoce Perskiej spowodowała, że arsenały amerykańskie zostały wystrzelane, krótko mówiąc. Szczególnie chodzi o obronę powietrzną, rakiety przeciwpowietrzne. I teraz przede wszystkim Armia Stanów Zjednoczonych musi uzupełnić własne zapasy. Już mamy decyzję opóźnienia w dostawach nawet do najbliższych sojuszników właśnie amunicji do systemów przeciwlotniczych.
1: Mówiła o tym pani minister Sopkowiak-Czarnecka w ramach, przy okazji programu SAFE, że na przykład na te pociski będziemy musieli czekać bardzo, bardzo długo.
0: Podobnie jak Japonia, Wielka Brytania i parę innych krajów, dlatego, że one idą do Armii Stanów Zjednoczonych. W amerykańskim prawie jest taki bypass, to jeżeli produkuje jakaś firma X, znów nie wymieniajmy, pociski dla Polski, rząd amerykański może wkroczyć, zgodnie z prawem powiedzieć nie, te pociski idą do nas, ponieważ nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze i koniec, kropka, nie ma możliwości renegocjowania tej decyzji. I to się właśnie dzieje. Krótko mówiąc, jeżeli nawet Amerykanie będą chcieli dostarczać te pociski, jeżeli Unia Europejska, kraje Unii Europejskiej będą chciały za nie zapłacić i Wielka Brytania, dajmy jeszcze, to tych pocisków po prostu nie ma, bo przejmą je siły Stanów Zjednoczonych, zbrojne. Krótko mówiąc, Ukraińcy nie dostaną nie dlatego, że ktoś nie chce im dać, tylko że tego nie ma. Nie ma dostępnego na rynku. I to jest główny problem Ukraińców obecnie. Dlatego ich obrona powietrzna jest coraz mniej skuteczna. Takie chłodne dane pokazują, że trafienia rosyjskie są coraz częstsze, coraz skuteczniejsze i coraz mniej przechwytywalne. Szczególnie chodzi o rakiety hipersoniczne tak zwane. Na ostatni atak na Kijów to dobrze pokazywało. Dane obiektywne radykalnie rozmijają się z danymi ukraińskimi. Czyli większość tych rakiet trafiła, krótko mówiąc, a nie została zestrzelona, no bo są luki w obronie powietrznej spowodowane brakiem amunicji.
1: Nie sądzę, że to była pierwsza próba trafienia w ten zabytkowy obiekt, tylko pierwsza udana, prawda? To może też tak być.
0: Ale to znowuż jest mitologia, którą my bardzo lubimy barbaryzować Rosjan. Proszę, Rosjanie atakują obiekty przemysłowe przede wszystkim. 97% uderzeń. Tak, to było nawet nie przypadek,
1: Ławra?
0: Co prawdopodobnie były szczątki zestrzelonego drona. Pokazuje to w sposób uderzenia. To znaczy nie było przebicia, tylko było opadnięcie na dach i zapalenie się dachu Soboru Uspieńskiego. Więc to był zestrzelony dron po prostu. Nawet nikt nie strzelał w ten sobór. Ani Ukraińcy, ani Rosjanie.
1: Rozumiem. No to Władimir Zełenski z perspektywy Ukrainy ma znakomity pomysł, bo prosił i poprzednią administrację USA i obecną o udzielenie Ukrainie licencji na produkcję Patriotów. Prawda? Pan się uśmiecha, pewnie
0: a
1: Trump też się uśmiechnął.
0: A który to kraj sojuszniczy na świecie amerykańskim ma licencję na taką produkcję?
1: No tak, i o ile jest mało prawdopodobne, żeby Stany Zjednoczone się zgodziły, no to Władimir Zełenski ma jeszcze jeden pomysł. Chodzi o to, żeby stworzyć coś na podobieństwo pocisków do Patriotów.
0: Tak,
1: ale na licencji ukraińskiej, tak.
0: No to Ukraińcy muszą sami sobie to budować, mogą kupować pewne elementy.
1: No ale potrzebują pieniędzy i o te gwarancje mogą z Trumpem rozmawiać.
0: Te pieniądze są. Unia Europejska przecież

0: wykłada 70 miliardów euro i te pieniądze zaczną niedługo docierać i większość, lwia część, 60 kilka procent z tych środków jest przeznaczone na wojsko, na obronność. Za te pieniądze można kupować sprzęt europejski albo amerykański, albo jakikolwiek inny, który jest Ukraińcom potrzebny, czyli pieniądze są. Znowu problemem jest prawo amerykańskie, które z punktu widzenia Amerykanów jest jakby logiczne i słuszne. To znaczy, że oni chcą kontrolować transfer technologii i zawsze mieć ten jeden stopień technologii bardziej zaawansowaną niż wszyscy inni na świecie. Dlatego większość nowoczesnych systemów jest nieeksportowalna. To znaczy, można kupić rakietę, jak się jest sojusznikiem i jest ona dostępna akurat do sprzedaży, ale nie można kupić tak zwanego IP, czyli kodów źródłowych, czyli prawa do jej modyfikacji, prawa do jej budowy wreszcie na koniec dnia, no po to, żeby Amerykanie nie mieli pełną kontrolę nad wszystkim, co wymyślili. To jest logiczne, ale to bardzo godzi właśnie w takie interesy krajów, takie jak Ukraina, która chciałaby to robić sama, ale nie może tego robić sama z tego prostego właśnie powodu.
1: No tak, ale Ukraińcom zależało czy samemu Zełenskiemu na tym, żeby uzyskać potwierdzenie, że Waszyngton obejmie rolę gwaranta w międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy. Nie chodzi o same pieniądze, tylko o gwarancje. Znaczy, jakie gwarancje w tej chwili Stany Zjednoczone mogą zaoferować? Że na przykład Rosja przystąpi do jakiegoś rozejmu, albo że nie będzie strzelać wtedy, kiedy obieca, że nie będzie strzelać?
0: Ukrainie chodzi cały czas o same gwarancje, czyli o gwarancje bezpieczeństwa, których Stany Zjednoczone mają udzielić Ukrainie po ustaniu walk. Tylko że Amerykanie nie chcą udzielać takich gwarancji po to, żeby nie angażować się w wojnę, która ich nie dotyczy, w ich optyce oczywiście, w którą nie mają się ochoty angażować, nie mają ochoty tracić sił i środków. Krótko mówiąc, Amerykanie nie wyobrażają sobie sytuacji, kiedy wejdą do wojny z Rosją przypadkiem. A tak by się stało, gdyby takie gwarancje były udzielone, gdyby Rosja ponownie zaatakowała i gdyby siły amerykańskie musiały wesprzeć Ukrainę. Więc znowuż, tak jak z eksportem tej nowoczesnej broni, no chcieć można, prosić można, ale się nie dostanie.
1: Politico jest zdania, bo to a propos tego spotkania w cztery oczy Trump-Zełenski. Podobno Donald Trump miał potwierdzić, że wojna Rosji z Ukrainą rzekomo nie ma bezpośredniego wpływu na USA poza sprzedażą uzbrojenia. A Politico twierdzi, że Trump miał zadeklarować, że może przywrócić sankcje na rosyjską ropę w ramach kampanii nacisku na Kreml. Ile może
0: ale
1: być w tym prawdy?
0: To nie tak, bo te sankcje były chwilowo zdjęte z powodu kryzysów ciśnienia Ormus. One wracają automatycznie, że ten kryzys mija, więc to nie jest zdjęcie z sankcji, no ale bardzo punktowe i bardzo ograniczone.
1: No dobrze, ale żeby je zdjąć, potrzebne jest wskazanie palcem prawdopodobnie, czy nie? Że one nie były zawieszone na konkretny czas.
0: Bardzo. Mamy decyzję G7 o obłożeniu floty cieni rosyjskiej tak zwanej, czyli właśnie eksportu ropy naftowej, bardzo dotkliwymi sankcjami, a nawet egzekucję już tych sankcji w postaci akcji w kanale La Manche.
1: No tam padły rosyjskie strzały. Pierwsza taka sytuacja, nie wiem od kiedy.
0: A przypominam, że Stany Zjednoczone są trzonem osią G7, czyli tam jest podpis prezydenta Trumpa pod tymi dodatkowymi sankcjami właśnie na ropę naftową. No to nie bardzo się w jedną całość skleca. Amerykanie są za sankcjami. Oni uwolnili nie dlatego, żeby pomóc Rosji, tylko po to, żeby obniżyć ceny na rynkach światowych, żeby wpuścić trochę rosyjskiej ropy, żeby ta cena nie wyskoczyła za bardzo w jakimś dłuższym interwale czasowym. Więc to było tylko po to. Chwilowy ruch spowodowany sytuacją właśnie jeśli chodzi o transport ropy z Zatoki Perskiej. Sankcje są nowe sankcje i jak widać będą chyba egzekwowane pełną siłą.
1: No dobrze, a słyszał pan kiedyś o tym, że służby różnych krajów, także te militarne, zwracają uwagę na statki poruszające się pod różnymi banderami, ale wiozącymi tak naprawdę rosyjską ropę. One są zatrzymywane pod pozorem, albo nawet nie pozorem, tak? Chodzi o ich bardzo zły stan techniczny, zagrożenie ekologiczne i tak dalej. Ale słyszał pan o jakiejś sytuacji przejęcia zawartości takiego statku? Zgodnie z sankcjami zresztą.
0: Nie da się przejąć zawartości, bo trzeba by tę ropę wypompować. Gdzie? Na morzu? Nie da się. Trzeba by skierować ten statek do portu, gdzie jest taka wypompownia. No po to, żeby te statki nie dopływały do celu.
1: A co się z nimi dzieje? Jak już zostanie zatrzymane, to co się z nim zawraca?
0: A sobie z powrotem tak do Ustługi na przykład i tam muszą tę ropę wypompować. A tak naprawdę to stoją na morzu i czekają. Tysiące tankowców stało na morzu i czekało podczas całego przebiegu konfliktu irańsko-amerykańskiego. Więc oczywiście nie opłaca się wpłynąć do portu i

0: wyładować te ropy z powrotem, więc one stoją na morzu i czekają na rozwój wypadków, bo jeśli nie teraz, to za miesiąc, dwa, za pięć miesięcy sytuacja może się zmienić i ta ropa będzie mogła trafić do tego lub innego klienta, który ją zamówił. Czyli one po prostu nie są wypompowywane, a czekają. No, natomiast ale chodzi o ich odepchnięcie od klienta. Jasne. I takie akcje były podejmowane. Na przykład Amerykanie wobec Kuby, rosyjski statek płynął tam, który chciał złamać sankcje, został dość brutalnie poproszony o zmianę kierunku i zmienił kierunek, zaczął płynąć w kierunku Afryki, co dalej już nie wiadomo. Zapewne ci, którzy go śledzili, dokładnie wiedzą, co się stało, no my nie.
1: Mówi pan o tysiącach tankowców na Bałtyku, to sytuacja na mapach...
0: W Zatoce Perskiej,
1: przepraszam. To mapa, to może wyglądać trochę jak mapa na Flightradar.
0: Bo tak to porównywalne. Wygląda, te statki
1: no dobrze,
0: tam
1: ale
0: stoją i czekają. I czekają.
1: A wierzy pan w to, że w piątek, jeśli w ogóle dojdzie do podpisania tego porozumienia, bo na razie niewiele wiemy o jego warunkach, wcześniejsze irańskie żądania dotyczyły także zawieszenia broni w Libanie. Nic na to nie wskazuje, że ma do tego dojść. Wierzy pan, że to porozumienie zostanie podpisane?
0: Wydaje się, że zostanie podpisane, natomiast ono nie będzie kompleksowe, czyli nie będzie to nawet rozejm kompleksowy, a tym bardziej porozumienie pokojowe, a punktowe. Czyli w zamian za coś, tu rzeczywiście ma pani rację, nie wiemy dokładnie za co, Irańczycy zniosą blokadę cieśniny Ormuz.
1: No 300 miliardów dolarów funduszu.
0: No właśnie, ale kto ma płacić te pieniądze? Kraje Zatoki Perskiej Arabskiej. No 300 miliardów tak wyłożą ochoczo.
1: Przepraszam, uśmiecham się może ci, którzy się złożyli na tę organizację Donalda Trumpa. Jak to się nazywało?
0: No organizacji to ma kontrolowanych przez siebie kilkadziesiąt.
1: Nie, ta typu. Taka, że mieliśmy wpłacić miliard dolarów. Jak to się nazywało?
0: Tak, Rada Pokoju, tak?
1: No
0: to
1: tak.
0: Chyba o tym pani mówi.
1: Tak.
0: Rada Pokoju. Pewnie
1: niewielu z nas pamięta, ja tak pozwoliłam sobie na taką ironię. I tak to na koniec jeszcze poproszę o podsumowanie, bo tej cieśniny, bo musimy kończyć.
0: To jest jeden z największych kryzysów energetycznych na świecie, który bodaj najlepiej został zarządzony poprzez m.in. skoordynowane uwolnienie rezerw naftowych przez państwa, właśnie grupy G7 przede wszystkim, co się udało znakomicie, ponieważ ceny niby skoczyły w kosmos. I teraz każde rozwiązanie, które spowoduje, że przepływ ropy z Zatoki Perskiej będzie niezakłócony, no spowoduje, że ta stabilność wróci. Oczywiście nie do końca, ale czasem bardzo niestabilne, ale przynajmniej w wystarczającym stopniu, żebyśmy nie dostali szoku, podjeżdżając na stację benzynową.
1: Dziękuję panu bardzo. Andrzej Telaga, Warsaw Enterprise Institute z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Są duże utrudnienia po karambolu na wschodniej obwodnicy Krakowa. Na trasie S7 w kierunku Nowej Huty zderzyło się rano kilka pojazdów. Relacjonuje Mariusz Duma z Małopolskiej Straży Pożarnej.
5: Doszło do zdarzenia drogowego, w którym brało udział 8 samochodów, w tym jeden ciężarowy. W wyniku zdarzenia ranne zostały 3 osoby. Zostały one zabrane do szpitala, w tym jedna przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
4: Na miejscu wciąż pracują policja i strażacy. Auta są pognieciony, leżą jedno na drugim. Ruch w kierunku Nowej Huty odbywa się tylko jednym pasem. Zakończył się strajk ostrzegawczy pracowników ZUS-u. Między 8 a 10 wstrzymali wykonywanie swojej pracy. W proteście w Szczecinie wzięło udział ponad 700 urzędników. Związkowcy podkreślają, że pracy ciągle przybywa, a pensje nie rosną.
6: Oczekujemy jednego, godnych warunków pracy i płacy.
7: Te nasze wynagrodzenia są po prostu nieadekwatne.
6: Co za dodatkowe zadania, które zleca

0: rząd, a jest ich bez liku. Wszystkie programy, wszystkie plusy, wszystkie programy pomocowe. Za to pracownicy nie widzą pieniędzy.
1: Ze strony pracodawcy 220 zł brutto. Żądaliśmy 1200, nie dostaliśmy żadnej innej propozycji.
2: Związkowcy zapowiadają dalsze rozmowy z pracodawcą i mówią, że jeśli nie uda się dojść do porozumienia, mogą zorganizować referendum strajkowe. Nowoczesne skanery pojawią się w przyszłym roku na lotnisku w Pyrzowicach. Zapowiedział to prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik. Dzięki nowym maszynom w punkcie kontroli bezpieczeństwa zniesiony zostanie limit 100 ml płynów, a pasażerowie będą mogli pozostawić elektronikę w bagażu. To skróci odprawę i podniesie komfort podróży.
3: To bardzo dobra technologia, która zwiększa przepustowość portu. Na bramce można obsłużyć ponad 300 osób na godzinę. Normalnie to jest 200 osób. Podjęliśmy taką decyzję już na początku roku. Myślę, że przed sezonem na pewno przyszłego roku będziemy mieli na terminalu B dwa ciągi bezpieczeństwa w oparciu o nowe skanery, tak samo na terminalu A.
2: Podobne rozwiązania wprowadziły już lotniska w Krakowie, Poznaniu i Rzeszowie. To dopiero pierwszy mecz Argentyny na Mistrzostwach Świata, a Leo Messi już śrubuje rekordy. Po dzisiejszym hat-tricku w meczu z Algierią ma na koncie 16 mundialowych goli. Tym samym Argentyńczyk wyrównał rekord liczby bramek zdobytych w historii Mistrzostw Świata. Tyle samo strzelił dotychczas Niemiec Miroslav Klose. Messi został jednak pierwszym piłkarzem, który zagrał na 6 piłkarskich mundialach. Zagraniczne media rozpisują się o jego sukcesach. Wszystkie komentarze zbierzemy w informacjach o 11. Zapraszam.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: 10:33. Postanowiłam sprawdzić przed kolejną rozmową z naszym gościem, co tam na mundialu. I patrzę na film, na którym Leo Messi, ten niesamowity Leo Messi, najpierw uderzenie kolanem, potem stempel korkami w łydkę i dociśnięcie bez szans na dotknięcie piłki. Klaro, wybaczona Leo, Marciniak nie pokazał choćby żółtej, a VAR milczał zamiast opuścić boisko w pierwszej połowie i ominąć kolejny mecz. Strzela 3 bramki Algierii. No takie są uroki tego świata. Jednym wolno więcej, innym mniej. Za chwilę porozmawiamy także o Maji Chwalińskiej. No dobrze, o mundialu też.
4: Gość Polskiego Radia 24.
5: Łukasz Jachimiak, Sport.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Dzień dobry.
5: No to kiedy rusza Wimbledon?
6: 29 czerwca, na szczęście dla nas 29, a nie 22.
5: Dlaczego? Na szczęście?
6: Do wczoraj zastanawialiśmy się, czy Maja Chwalińska nie będzie musiała ruszyć tydzień wcześniej w tych eliminacjach, ale nie będzie musiała, bo ma dziką kartę do turnieju głównego.
5: Urzekła Brytyjczyków między innymi swoją skromnością, także tym, jak rozmawiała z Johnem McEnroe i z Andre Agassim. Myśli pan, że to o to chodzi? Czy rzeczywiście wnosi w ten dzisiejszy tenis taki siłowy i wyrachowany dawną lekkość finezję?
6: Myślę, że urzekła wszystkim. Przede wszystkim tenisem, tym jak gra, jak jest skuteczna, jak widowiskowa, jak inna od dzisiejszych tenisistek, bo to jest taki tenis sprzed pewnie dwóch dekad. Tenis, nie wiem, Agnieszki Radwańskiej, Martiny Hingis, dużo gry kombinacyjnej, inteligentnej, technicznej. I na pewno urzekła też tym, jaka jest, bo rzeczywiście czy z Andre Agassim, czy z Johnem McEnroe, ona radziła sobie świetnie, odnosiła się do ikon tenisa z wielkim szacunkiem, pokazywała, że zna te wielkie postaci, że oglądała ich mecze, mimo że oni grali przecież wtedy, kiedy Mai jeszcze nie było na świecie. No po prostu pod każdym względem.
5: No John McEnroe, prawda, w tej rozmowie ty naprawdę wiesz, kim ja jestem?
6: Tak.
5: To takie urocze
6: taki
5: było rzeczywiście.
6: Że ona ten tenis retro też oglądała, tak? Więc
5: tenis
6: od razu
5: retro.
6: Pokazała facetowi, że no, ma swoje lata.
5: Tak, ale że też jest... powie pan, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja mam pewną obawę, że zmierzamy w stronę traktowania jej jako kopciuszka, jako jakiejś ogromnie nieporadnej, znaczy może biznesowo nieporadnej, która musi sobie ten świat wydzierać pazurami i korzyści z tego płynące. Ale jak widziałam tę rozmowę, to ona, przepraszam za określenie, no jak wyka sobie z nimi radziła.
6: Zgadzam się, natomiast myślę też, że nie ma nic złego w mówieniu, że to jest

0: podobnego do bajki o Kopciuszku, ta historia Mai, bo bajka o Kopciuszku tak naprawdę jest przecież fajną bajką z dobrym morałem, że jak jesteś pracowity, pracowita, uczciwa, dobra, no to spotkacie coś dobrego w końcu, tak? Jak,
1: ma pan
0: się
1: rację.
0: No
1: przypomniał mi pan treść bajki o Kopciuszku, ale była jeszcze jedna sytuacja, na którą ja zwróciłam uwagę. Ta na lotnisku po jej przylocie odpowiadała na pytania dziennikarzy. Ktoś jej zadał pytanie, wtrącił się ktoś inny. Ona mówi, zaraz, jeszcze nie skończyłam. I zaczęłam jej bić brawo, bo pomyślałam sobie, że da sobie radę. Oj, da.
0: No tak, tak. Maja jest naturalna, nie boi się reagować w taki sposób, w jaki chce zareagować i to jest super, bo ona naprawdę ma refleks, ma dobre poczucie humoru, niebanalnie odpowiada na pytania. Naprawdę super doświadczenie pracować z kimś przez w sumie kilkanaście dni, spotykać go właściwie codziennie i móc zadać pytanie i dostać niebanalną odpowiedź i poczuć, że to pytanie nie denerwuje, nie przeszkadza, nie zabiera czasu, tylko że jest fajne, że ona się chce z tym pytaniem zmierzyć, tak, i że potrafi to zrobić.
1: A nawet jak denerwuje, to... to reaguje w sposób mieszczący się w pewnych kryteriach, bo to też ma znaczenie, prawda?
0: Tak,
1: panie redaktorze, jak radzi sobie Maja Chwalińska na trawie?
0: Radzi sobie bardzo dobrze na tej trawie, bo do tej pory, do Rolanda Garrosa, w którym tak zachwyciła, dochodząc do finału, jej najlepszym występem wielkoszlemowym był występ w Wimbledonie w 2022 roku. Wtedy przeszła te trzystopniowe eliminacje, doszła do drugiej rundy turnieju głównego, czyli zagrała tam 5 meczów. I ona sama od razu w Paryżu teraz mówiła, że ona na trawie bardzo lubi grać, lubi się i umie się poruszać po tej nawierzchni, potrafi przewidywać, jak i gdzie się piłka odbije. Więc tak, ta trawa jej pasuje, choć oczywiście to nie jest wolna mączka, a jeśli Maja będzie miała po drugiej stronie siatki rywalkę mocno uderzającą, to ta piłka na trawie będzie przyspieszała dużo bardziej niż na mączce. No na mączce miała więcej czasu Maja na reakcję i na zagranie tego swojego nietypowego tenisa.
1: Podziela pan obawy niektórych komentatorów, że ten Wimbledon może być dla niej trudnym doświadczeniem po French Open? Jeśli nie pójdzie jej tak doskonale jak tam?
0: Tak doskonale to może jej nie pójść na pewno, bo finał, no to jest niecodzienna historia, prawda, dojść do finału turnieju wielkoszlemowego. Niewielu zawodniczkom w całej ich karierze się to udaje, więc nie oczekiwałbym, że Maja po finale Rolanda od razu dojdzie też do finału Wimbledonu. Natomiast obawiałbym się o Maję, gdyby ona rzeczywiście 22 czerwca musiała zacząć granie w eliminacjach w tym Wimbledonie. Bo byłoby to trudne przede wszystkim fizycznie, byłoby mało czasu na treningi na trawie, a teraz ona wczoraj wznowiła treningi po krótkich wakacjach w Grecji, za chwilę wyleci, dowiadywałem się w sztabie Mai od jej menedżera, wyleci do Anglii, już tam będzie się na kortach trawiastych przygotowywała, więc ma czas. Będzie rozstawiona w turnieju, bo ma przecież ranking, który do tego ją uprawnia. Jest 21 zawodniczką tego światowego rankingu, więc teoretycznie łatwiejszą rywalkę dostanie w pierwszej rundzie. No ma komfort, ma takie poczucie, że jest tam, gdzie po prostu zasłużyła, żeby być. Zaczyna turniej po wielkim sukcesie w sytuacji no, sprzyjającej do tego, żeby go dobrze zagrała. Myślę, że dobre zagranie to jest wygranie 2-3 meczów i naprawdę to po prostu zrobienie czegoś, czego do tej pory jeszcze nie zrobiła nigdzie poza Rolandem, byłoby czymś bardzo fajnym.
1: Trenerką Miry Andrzejewej, przepraszam, z którą przegrała w finale French Open, jest Arantxa Sánchez Vicario.
0: Conchita Martinez, inna legenda.
1: Oj, przepraszam, najmocniej pomyliłam. Tak, miałam na myśli Conchita Martinez, ale nie wiem. Tak, dziękuję panu za to, że mnie pan
0: proszę
1: poprawił. I słuchałam relacji komentatorów, którzy mówili, że bardzo dużo obie poświęciły czasu na to, żeby rozgryźć przed finałem French Open zagrania Mai Chwalińskiej, nauczyć się reagować na te jej nietypowe zagrania, to może reszta świata tenisowego też to właśnie robi?
0: Możliwe, że reszta świata to robi, ale to nie jest łatwe. Na tym treningu, o którym pani pewnie mówi, był prezes Polskiego Związku Tenisowego Dariusz Łukaszewski i opowiadał nam zaraz po finale, że przez ponad godzinę oglądał zajęcia właśnie Miry Andrzejewej z Conchitą Martinez i z leworęcznym sparring partnerem, Maja też jest leworęczna, przypomnijmy, który imitował zagrania Mai.

0: mieszał te piłki. Raz grał krótszą, raz dłuższą. Stosował ten topspinowy forehand, którym Maja tak trafiała pod linię końcową kortu. No generalnie robił wszystko, żeby Andrzejewa mogła poczuć, jak to będzie zagrać z Mają. I podobno im się to rzeczywiście sprawdziło, no ale Mira Andrzejewa to jest generacyjny talent, to jest przecież nastolatka, która już wygrała wielki turniej, to jest czołowa zawodniczka świata już od co najmniej 2 lat, bo pamiętam, jak byłem na Rolandzie w 2024 roku, ona tam w ćwierćfinale pokonała Arynę Sabalenkę i mówiło się, że ona może wygrać turniej, no słabo zagrała półfinał z Paolini. I Iga Świątek później z Paolini łatwo wygrała finał, ale zanosiło się na to, że w finale Iga może spotkać wtedy tę właśnie 17-letnią Rosjankę i że to może być ciekawy, zacięty mecz. Wtedy jeszcze chyba mentalnie Andrzejewa nie dała rady. No a teraz to jest zdecydowanie jedna z najlepszych tenisistek świata i ja się nie dziwię, że ona tę Maję rozgryzła i że była w stanie ją fizycznie zdominować, ale też pamiętajmy, że dla Maji to był 10. mecz grany w ciągu 18 dni. Te mięśnie uda obwiązane bandażami, te przywodziciele bolące, to wszystko miało znaczenie.
1: 2 razy więcej Maja godzin w grze niż Andrzejewa.
0: Chciałem powiedzieć, prawie tak, 16 tak. godzin na korcie, Andrzejewa 8, więc to wszystko ważyło w takim finale. I dążę do tego, że o ile Andrzejewie się udało znaleźć receptę na Maję, o tyle nie musi się udawać innym zawodniczkom. To wcale nie będzie łatwe. Maja to pokazywała przecież i w meczu z Kalińską, też mocno bijącą i wysoko klasyfikowaną Rosjanką, i z tą sprytną Schneider, która sprawiła sensację, wygrywając półfinał z Sabalenką. Więc Maja zdecydowanie ma tenis i ma też pewność siebie na to, żeby wygrywać kolejne ważne, duże mecze.
1: Nie, absolutnie nie chciałam powiedzieć, że to był zbieg jakichś okoliczności albo przypadek.
0: Nie, ja po prostu mówię, bo spotykam się sam z takimi opiniami, komentarzami. Absolutnie nie mam na myśli tego, że pani zasugerowała coś takiego. Natomiast odpowiadam ludziom, którym może się tak wydaje, że to mimo wszystko był jakiś przypadek. Może ci ludzie nie mieli czasu oglądać całego Rolanda Garrosa, zobaczyli tylko finał. A w tym finale Maja zagrała jednak słabiej niż we wcześniejszych meczach.
1: Wie pan, wstyd mi za tę Conchitę i za Arancze. No ale dobrze. Za tę pomyłkę.
0: One odnosiły sukcesy w tym samym czasie.
1: Pewnie dlatego. Co Mary Pierce, która zresztą wręczała przecież nagrody na French Open.
0: Tak.
1: No dobrze, to chcę pana zapytać jeszcze o Maję, o Igę Świątek. Tak, trochę zeszła w cień, ale będzie bronić tytułu. Co się dzieje w tej chwili w sztabie Igi Świątek? Ona zapowiadała jakieś kolejne zmiany, wiemy?
0: Ona powiedziała nam na Rolandzie, że myśli o dołączeniu kolejnego trenera, dlatego że jej trener Francisco Roig, różnie wymawiają i sama Iga do końca chyba nie wie, jak trzeba wymawiać tego nazwisko tego trenera. W każdym razie on raczej nie będzie w stanie jeździć z Igą przez cały rok wszędzie. To już jest trener trochę starszy. Pewnie też chce spędzać czas z rodziną, z bliskimi i po prostu będzie potrzebny ktoś, kto trochę trenera głównego odciąży. Iga mówiła, że po Wimbledonie się tym zajmie, że wtedy o tym pomyśli i wtedy da znać, jeśli kogoś takiego znajdzie. Natomiast teraz czytałem jej wywiad, właściwie odsłuchiwałem, dla Sportowych Faktów, dla Wirtualnej Polski, i Iga tam powiedziała, że teraz chyba trener da radę ten cały sezon z nią przepracować, przejeździć, dlatego że zaczęli przecież dopiero w kwietniu, więc nie jest aż tak zmęczony. Czyli tu nie ma jakiejś wielkiej presji czasu wybierania kogokolwiek na siłę. Myślę, że jak Iga będzie pewna, że chce z kimś popracować, chce kogoś wziąć na tego drugiego trenera, no to wtedy sobie kogoś takiego zakontraktuje, a na szybko tutaj żadnych działań się nie spodziewam.
1: Po French Open Aryna Sabalenka, zdegustowana swoją przegraną, mówiła: kończę z tenisem, zmieniła zdanie?
0: Chciałabym skończyć z tenisem, chyba tak powiedziała.
1: Tak, tak.
0: Ale tak.
1: Albo użyła słowa chyba, albo chciałabym, tak, także...
0: Coś takiego, tak. Ona wiedziała, że nie skończy. Po prostu no, zagrała fatalnie od pewnego momentu, wygrany mecz przegrała, popełniała mnóstwo błędów, pogubiła się w bardzo wiecznych warunkach, nie pierwszy raz. Tam zabrakło sprytu i zabrakło chłodnej głowy, no po prostu zagotowała się, nie wytrzymała, ale na pewno wróci za chwilę i znowu będzie faworytką.
1: To będzie bardzo ciekawy turniej dla nas, szczególnie z racji udziału Mai Chwalińskiej i Igi Świątek. A co z Magdą Linet na przykład, czy z Magdaleną Frech? Jak to będzie na Wimbledonie?
0: Trudno powiedzieć. Obie Magdy są nieprzewidywalne, przy czym Magda Linet ostatnio

0: gra lepiej. Widzieliśmy przecież ten mecz w Miami z Igą Świątek, wygrany bardzo mądrze przez Magdę zagrany. Na Rolandzie też pokazała się z dobrej strony. Teraz już na trawie też fajnie, obiecująco gra. Tutaj wydaje mi się, że coraz lepiej działa ta współpraca z Agnieszką Radwańską, że coraz więcej rat od byłej mistrzyni, byłej numer dwa przecież światowego rankingu Magdalinet potrafi przyjąć i potrafi się zastosować do tych rat. Więc tu sobie ostrzę zęby na fajny wynik, ale chyba jeszcze bardziej liczę na Kamila Majchrzaka po tym jego zwycięstwie na turnieju w Holandii. I to jest też fajna historia, bo przecież facet stracił prawie 2 lata przez dziwne zamieszanie dopingowe. No był niewinny, ale niestety nie udało mu się tej swojej niewinności dowieść tak szybko, jak to się udało Idze Świątek. No,
1: albo Janikowi Sinnerowi, prawda?
0: Tak, nie każdy ma miliony na świetnych prawników, nie każdy może poruszyć niebo i ziemię tak szybko, tak skutecznie, prawda, jak ci najwięksi. To jest przykre. No ale super, że Kamil wrócił i że jest jeszcze lepszy niż był przed całą tą historią.
1: Panie redaktorze, jakie mogą być konsekwencje tego stypendium dla Maji Chwalińskiej? Ja nie mam jakiegoś szczególnego zdania w tej sprawie, choć sytuacja Maji Chwalińskiej, opowieści jej trenera czy menadżera, przepraszam, uświadomiła pewnie nam wszystkim, jak wiele jest młodych sportowców w takiej sytuacji jak ona. Dostała najwyższe możliwe stypendium. Pan minister Rutnicki bardzo się tym chwalił. Nie pytam, czy się należy. Tylko pytam, jakie mogą być konsekwencje.
0: Się należy wszystko, jasne, natomiast nie jest tylko zupełnie potrzebne. Do niczego nie jest tylko potrzebne. Te pieniądze można i trzeba wydawać sensownie, nie na działania PR-owe. Minister nie jest po to, żeby sobie zapewniać rozgłos, tylko żeby działać skutecznie dla polskiego sportu. I też dziwię się. To brak wyobraźni moim zdaniem, no bo minister i jego doradcy powinni że ten gest będzie odczytany właśnie tak, prawidłowo, że to jest działanie PR-owe, a nie realna pomoc zawodniczce w potrzebie. Bo Maja już teraz zapewniła sobie dobrą przyszłość, zapewniła sobie spokój w dalszych latach kariery. I nie chodzi tylko o to, że dostała tam dużą nagrodę finansową i nieważne, czy to będzie na czysto 700 tysięcy euro, a nie 1 400 000, bo połowę pewnie zjedzą podatki. Chodzi o to, że do Mai ustawiła się kolejka chętnych firm, żeby ją sponsorować. Menedżer Piotr Szczypka po finale zaraz powiedział nam, grupce dziennikarzy, że ponad 100 zgłoszeń dostał już od wielu firm, że jak wróci do Polski, to będzie się umawiał z przedstawicielami tych firm na rozmowy. Ja wczoraj rozmawiałem z panem Szczypką i wiem, że to się właśnie dzieje, że francuska agencja marketingowa, która mają też się opiekuje, pomaga w tych rozmowach i że właściwie jest w czym wybierać, że to są duże, fajne firmy. Po prostu chodzi o to, żeby dobrze dobrać nowych partnerów do wizerunku Mai, żeby też ci partnerzy wiedzieli, że priorytetem jest tenis i że tak dalej będzie. I żeby też z Mai nie zrobić choinki, czyli żeby...
1: No właśnie, i pytanie, czy sprawa tego stypendium, bo politycy sobie poradzą, pewnie się pan ze mną zgodzi, i czy ta sprawa nie odbije się jakoś niekorzystnie na samej Mai?
0: Nie, tu absolutnie nie ma takiej historii, jak była z piłkarzami na poprzednim mundialu, z piłkarzami reprezentacji Polski, którzy dzielili premie jeszcze nie przyznane, ale obiecane przez premiera ówczesnego Morawieckiego i kłócili się o te pieniądze i to zepsuło atmosferę. Maja się absolutnie niczego nie domagała, nie dopominała, niczego nie dzieliła, z nikim się nie kłóciła. To jej nie zaszkodzi.
1: Bardzo trzymam kciuki za to, żeby pan miał rację i za występy naszych tenisistów na zbliżającym się Wimbledonie. A co się dzieje w Pekaulu? Ma pan jakieś potwierdzenie? Bo pan prezes Piesiewicz kilka dni temu zapowiadał, że nagrody dzięki jakimś prywatnym środkom, te obiecane, do tej pory niewypłacone, zostały zrealizowane. Dziękował Pawłowi Wąskowi, ale Kacprowi Tomasiakowi nie. To znaczy, dostali sportowcy te pieniądze, czy nie?
0: Dostali, tak. Chodzi o pieniądze obiecane przez firmę Zonda Krypto, firmę, która zbankrutowała i która była firmą podejrzaną już w momencie, kiedy prezes Piesiewicz jednoosobowo, właściwie w tajemnicy przed zarządem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, podpisał umowę z tym sponsorem. te pieniądze były obiecane medalistom i zawodnikom, którzy na igrzyskach zajęli miejsca 4-8.

0: 8. Tym zawodnikom z miejsc 4-8 prezes Piesiewicz wypłacił nagrody obiecane przez Zonda Krypto ze środków od innych sponsorów, bo to były mniejsze kwoty, więc to zrobił stosunkowo szybko. A w przypadku medalistów, czyli Pawła Wąska, Władimira Semirunny i zwłaszcza Kacpra Tomasiaka, to już były kwoty wyższe. W przypadku Kacpra nie pamiętam już ile, ale 700-800 tysięcy złotych. To było trudniej zebrać te środki. No i w bardzo brzydki sposób prezes to wszystko rozgrywał. Właściwie to on próbował wymóc na Kacprze Tomasiaku, żeby Kacper się zrzekł tej nagrody, bo przecież dostał też mieszkanie od innego sponsora, a to mieszkanie miało być tylko za złoty medal olimpijski. Ten sponsor zdecydował samodzielnie, że chce uhonorować Kacpra za te 3 medale i dać mu to mieszkanie. Prezes sugerował, że to jego inicjatywa. Sponsor się od słów prezesa odcinał. Bardzo brzydko to wszystko wyglądało i teraz też bardzo brzydko, ale niestety w stylu właśnie właściwym temu panu prezesowi też się to wszystko odbywa, czyli pominięcie Kacpra w podziękowaniu za cierpliwość. No Kacper i jego rodzice, oni mieli prawo mówić, że nie podoba im się ta cała sytuacja, że nie mają zaufania do prezesa. A jeśli prezes teraz wyszczególnia innych, dziękując za jakieś, nie wiem, zaufanie czy cierpliwość, a jego pomija, to jest to takie małostkowe. Powinien przeprosić, że to tyle trwało i właściwie na tym skończyć.
1: I zamilknąć, prawda? Tak. Tu jeszcze a propos Kacpra Tomasiaka, pan mówił o jego rodzicach. Zdaje się, mama pełni pewną rolę menadżera.
0: Powiedzmy menadżerki, tak.
1: Tak, i ona reagowała na sprawę tego mieszkania i mówiła, że już ma tego dość i właściwie to mogą zrezygnować z tego mieszkania. Tak, i wtedy tak, sponsor dokładnie. Zareagował, sam sponsor, prawda?
0: Tak.
1: Który powiedział, o nie, nie. I Kacper to mieszkanie dostał. Ale czytam bardzo świeżą informację wczorajszą, że pan prezes Piesiewicz informuje o złożeniu do organów ścigania zawiadomienia po poniedziałkowym głosowaniu delegatów w sprawie walnego zgromadzenia. Chodzi o możliwość popełnienia przestępstwa, w tym m.in. nieuprawnione głosowanie przez jednego z delegatów. Wszystko wskazuje na to, że pan prezes Piesiewicz pazurami będzie się bronił przed decyzją delegatów.
0: Pan prezes Piesiewicz przyszedł do sportu z polecenia polityka swojego przyjaciela Jacka Sasina, który wtedy, kiedy pan prezes Piesiewicz zostawał prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zdaje się to był 2023 rok, to pan Sasin pełnił nadzór nad spółkami Skarbu Państwa i pomysł był taki, że przychodzi pan Piesiewicz, a pan Sasin pieniądze ze spółek Skarbu Państwa kieruje do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, poprawia się działaczom, poprawia się różnym naszym sportom i rzeczywiście jakiś czas to działało, no ale jeśli polityk przychodzi do sportu, to wtedy, kiedy zmienia się rząd, kiedy zmienia się opcja polityczna na szczycie władzy, to ten polityk zaczyna mieć problemy, zwłaszcza gdy jest takim politykiem z krwi i kości, tutaj niestety w tym złym znaczeniu tego słowa, politykiem, który za wszelką cenę wszędzie, zawsze robi tę politykę i stawia na pierwszym miejscu siebie. No, nie chcę mi się o tym mówić tak naprawdę, ale to, co pani mówi, że się trzyma pazurami, wygląda na to, że chce przetrwać na stanowisku do wyborów parlamentarnych, liczy na powrót tej swojej
1: opcji. Albo do wyborów w związku, one za 10 miesięcy.
0: Do władzy. Tak, ale już w tym momencie chyba nie miałby szans, żeby te wybory wygrać, więc może gdyby się zmieniła znowu władza w Polsce, gdyby te pieniądze ze spółek Skarbu Państwa znowu popłynęły do PKOL-u właśnie w ramach politycznego takiego takiej decyzji politycznej, no to znowu on by kupił sobie, mówiąc wprost, przychylność tych działaczy, szczególnie z tych mniejszych, biednych sportów.
1: Delegaci odrzucili sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności zarządu PKOL-u. Zażądali zwołania walnego zgromadzenia. To się powinno stać w ciągu 30 dni. Wiele wskazuje na to, że pan prezes takiego walnego zgromadzenia nie zwoła. Po prostu.
0: No, oczywiście.
1: I co mu zrobimy?
0: No, bo boi się, że
1: co mu
0: zrobicie? Odwołany. No,
1: tak.
0: No właśnie. Tutaj można się przerzucać opiniami prawnymi. To jest w Polsce modne. No, na szczeblach też wyższych niż władze polskiego sportu, niestety.
1: Szkoda. Właściwie wszystko, co można powiedzieć na ten temat, to po prostu szkoda.
0: No oczywiście, no honorowo byłoby się poddać takiemu głosowaniu, prawda? Jeśli się uważa, że jest się dobrym, skutecznym prezesem, no to czego się bać? To trzeba dać zagłosować ludziom i sprawdzić, czy rzeczywiście jest się, czy ma się mandat do sprawowania
1: szukać
0: tej funkcji
1: stronników.
0: dalej.

0: na ogólnie przyjętych zasadach, tak? Bo to jest też normalne, prawda?
1: No tak.
0: Coś w rodzaju kampanii. I poddać się takiemu osądowi. No jestem ciekawa rozwoju, jak się ta sytuacja... Ciekawa rozwoju tej sytuacji, tak. No to, panie redaktorze, o tej piłeczce, tej trochę większej, to innym razem w takim razie. Myślę o mundialu, ale warto było skupić się na tym, o czym rozmawialiśmy. Łukasz Jachimiak, sport.pl, z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers.
5: We may not look the same, but you my brother.
4: To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
9: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
10: Eksperymentalne terapie i fałszywa nadzieja. Dlaczego w Polsce jest tyle zbiórek na zagraniczne leczenie? Jak mądrze pomagać chorym na rzadkie choroby? O tym między innymi będę rozmawiać z Ewą Pląsek z Fundacji Urszuli Jaworskiej. W audycji Do Pomyślenia już dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Co z migrantami? Co z unijnym paktem? MSWiA ostrzega przed dezinformacją w sieci. Zarobki lekarzy pod lupą posłów. Lewica chce debaty z szefową resortu zdrowia. Na koniec mundialowy rekord Messiego i najnowsze komentarze. Argentyńczyk zapisał na swoim koncie hat-tricka i ma najlepszy bilans bramkowy. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam.
2: Nagranie jest prawdziwe.
1: MSWiA ostrzega przed dezinformacją dotyczącą unijnego paktu migracyjnego. Chodzi o nagranie z okolic stacji metra Młociny w Warszawie, które w mediach społecznościowych obejrzano 600 tysięcy razy. Autorzy wpisów sugerowali, że widoczna na filmie grupa osób to migranci relokowani do Polski w ramach unijnego paktu migracyjnego. Tematem zajął się Mateusz Czmiel.
2: Nagranie jest prawdziwe, ale zostało opatrzone fałszywym kontekstem. Według informacji służb przedstawia ono cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce i

0: codziennie dojeżdżają do pracy. Dr Paweł Rajba, ekspert cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego, zaznacza, że tego typu materiały mają wywołać niepokój społeczny i budować fałszywy obraz sytuacji.
1: Trend jest niestety wznoszący, tego jest coraz więcej. Upewnijmy się szczególnie, że informacja jest taka prowokująca, jeżeli informacja jest budząca dużo emocji, polaryzująca, to być może to po prostu jest informacja zmanipulowana lub nieprawdziwa.
0: Michalina Grzelka z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK dodaje także, że kluczowe jest zrozumienie, jak działają tego typu konta.
2: Szczególnie jeżeli skupiają się na przykład na konkretnie jednej narracji, którą bez przerwy powielają, wówczas powinniśmy być podejrzliwi.
0: Przypomnę, że Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego przewidzianego w unijnym pakiecie migracyjnym, między innymi ze względu na przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
3: Lider Konfederacji Krzysztof Bosak domaga się wyjaśnień w sprawie zatrzymania grupy działaczy Ruchu Obrony Granic w Berlinie. Wczoraj kilkanaście osób, wśród których był Robert Bąkiewicz, pojawiło się przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary hitlerowców. Wywiązała się szarpanina z niemiecką policją i według relacji działaczy ruchu doszło do zatrzymania kilku osób, w tym Bąkiewicza.
4: Myślę, że niemiecka policja działa nieprofesjonalnie i powinna w inny sposób traktować ludzi, którzy nie są agresywni i wyrażają swoje zdanie.
3: I tak mówił Krzysztof Bosak, inaczej widzi to Koalicja Obywatelska. To kolejna prowokacja Bąkiewicza, tak wydarzenia w Berlinie, komentuje w rozmowie z nami europoseł Michał Szczerba.
5: Dzisiaj prowokuje, dzisiaj narusza dobre imię Polski, robiąc takie akcje, a nie inne, bo to jest zero skuteczne, ale tylko pozwala zwracać uwagę na niego samego, na jego aktywność. Aktywność, którą mam wrażenie, że jest sprzeczna z polskim interesem.
3: Według relacji niemieckiej policji grupa z Bąkiewiczem, z krzyżem i transparentami ruszyła w kierunku pomnika mimo zakazu. Służby zablokowały im drogę, ponieważ doszło do oporu i szarpaniny. Policja zastosowała środki przymusu. Marszałek Sejmu wzywa szefową resortu zdrowia do dyskusji na temat zmian w systemie ochrony zdrowia. Włodzimierz Czarzasty deklaruje, że Lewica jest gotowa do poparcia bardzo radykalnych zmian. Przedstawił przy tym cztery postulaty.
6: Określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy, zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej, właściwe w pewnym wymiarze czasowym wykorzystanie aparatury medycznej, egzekwowanie ewidencji czasu pracy lekarzy. Poddaję te rzeczy pod dyskusję.
3: Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że nie krytykuje Jolanty Sobierańskiej-Grendy, ale taka dyskusja jest potrzebna. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL. To reakcja na sprawę 28-letniego medyka, który bez specjalizacji kierował SOR-em i tylko w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Teraz w Sejmie trwa ostra wymiana zdań na ten temat. Do południa mogą potrwać utrudnienia na trasie S7 w Krakowie. Na wschodniej obwodnicy miasta zderzyło się 8 pojazdów, 7 aut i ciężarówka. Ruch w kierunku Nowej Huty obok węzła Bieżanów odbywa się tylko jednym pasem. Na miejscu pracują policja i straż. W sumie 3 osoby zostały ranne. Jedną do szpitala zabrał śmigłowiec LPR-u. Argentyńczycy rozpoczęli piłkarskie Mistrzostwa Świata od mocnego uderzenia. Obrońcy tytułu pokonali w Kansas City Algierię 3-0. Wszystkie 3 bramki zdobył Leo Messi. Hat-trick to temat numer 1 niemal wszystkich sportowych redakcji za oceanem. Szczegóły ma dla nas Jan Pachlowski.
7: Messi przechodzi do historii. Argentyna miarze Algierię w meczu otwarcia Mistrzostw Świata, pisze w swoim tytule dziennik USA Today. Szaleństwo w Kansas City. Messi kompletuje hat-tricka. Na gorąco ocenia telewizja Fox, pokazująca w Stanach Zjednoczonych mundial. Lionel Messi zdobył swojego pierwszego hat-tricka na Mistrzostwach Świata, wyrównując jednocześnie rekord Miroslava Klose pod względem liczby bramek strzelonych w tym turnieju w trakcie kariery. Czym zapewnił tysiącom argentyńskich kibiców zgromadzonych na stadionie w Kansas City na meczu z Algierią chwile, których nigdy nie zapomną, podkreśla agencja Associated Press. Hat-trick Messiego zapewnił Argentyńczykom znakomite wejście na mundial, pisze Sport Illustrated. Hat-trickiem na mundialu Lionel Messi wysłał jasny sygnał, to on będzie tu rządził, czytamy na stronie internetowej stacji CNN. Magiczny hat-trick Leo Messiego w meczu Argentyny z Algierią, pisze New York Times.
3: A przed nami kolejne sportowe emocje i być może kolejne hat-tricki, kto wie. O 19:00 mecz Portugalia-Kongo, a o 22:00 starcie Anglia-Chorwacja.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Na niebie jest sporo chmur, ale słońce

też się przebija. Deszcz, jeśli się pojawi, to lokalnie na północnym wschodzie i południu kraju. Na Podhalu możliwe są także burze. Temperatura dość wysoka, od 16 stopni nad morzem, 20

0: Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Jest prawie 9 minut po 11. Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Stany Zjednoczone mają znieść sankcje wobec Iranu. 14 punktów, które mają zakończyć konflikt i ograniczyć atom. To porozumienie coraz bliżej. Bloomberg dotarł do memorandum, którego podpisanie ma zakończyć konflikt. Między innymi Business Insider publikuje w całości listę punktów porozumienia. Przypomnę tylko, że ma dojść do tego dla nas bardzo ważnego, właściwie dla całego świata wydarzenia, w najbliższy piątek.
2: Stan dnia.
6: A z nami dr Jakub Gajda, politolog i iranista, Akademia WSB. Dzień dobry, panie doktorze.
7: Pani redaktor, dzień dobry państwu.
6: Mam pewną propozycję. Może poproszę pana, żebyśmy wspólnie prześledzili te punkty. Jest ich 16, mam nadzieję, że zdążymy, a 14, przepraszam. Postaram się, żebyśmy zdążyli i zapytam pana, czy to ma ręce i nogi, czy to ma sens i kto na tym zyskuje. Możemy zacząć?
7: Spróbujmy.
6: Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone Ameryki wraz ze swoimi sojusznikami podpisują porozumienie i z chwilą tego porozumienia następują natychmiastowe i trwałe zakończenie wojny na wszystkich frontach. Uda się? W tym w Libanie.
7: No właśnie, mamy dwie strony umowy, czy też memorandum, bo trzeba to też podkreślić, że to nie jest jeszcze umowa w sensie trwałym. Mamy dwie strony, nie trzy, a wojna w Libanie tak naprawdę dotyczy działań innego państwa niż te wymienione w tym pierwszym punkcie.
6: Islamska Republika i Stany Zjednoczone zobowiązują się do poszanowania swojej suwerenności i integralności terytorialnej. To takie kurtuazyjne, prawda, raczej stwierdzenie. A, i powstrzymania się od ingerencji w swoje sprawy wewnętrzne.
7: No właśnie, to ta druga część tego punktu już brzmi znacznie poważniej, bo rzeczywiście na ten moment, przynajmniej wybuch samego tego konfliktu, samej wojny, wiązał się właśnie przede wszystkim z tym, że to Stany Zjednoczone jednak w te wewnętrzne sprawy Iranu zaingerowały. Zaingerowały w taki sposób, że osiągnęły niestety dla siebie oczywiście odwrotny skutek od zamierzonego, czyli nie doszło do rozpadu państwa, w sensie upadku systemu Islamskiej Republiki. Więc no, to jest ważny punkt zdecydowanie, jeśli chodzi o Teheran, jeśli chodzi o to, czego Teheran oczekuje.
6: Obie strony dają sobie 60 dni na negocjacje, czyli w takim razie co zostanie podpisane?
7: Zostanie podpisane chwilowe de facto zawieszenie broni. No tak, oczywiście ono tutaj nie jest literalnie tak nazwane, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby dać sobie czas na dalsze działania, bo jest cała masa newralgicznych punktów. Tutaj będziemy pewnie jeszcze nawiązywać do kwestii nuklearnych, do

0: kwestii właśnie tych precyzyjnych określeń tego, co będzie się działo w Cieśninie Ormus. No i myślę, że te kwestie zostają do wyjaśnienia, zwłaszcza, że czerwone linie obu państw w tych tematach różniły się bardzo, były od siebie bardzo, bardzo odległe.
1: Panie doktorze, mam pewną propozycję, ponieważ dziś o 14:30 ma zostać podpisany nietraktat, ta umowa rządowa między Polską i Niemcami, to proszę zostać z nami, a my skupimy się przez chwilę na tym fakcie. Dojdzie do tego w Warszawie. Dokument podpiszą ministrowie obrony Polski i Niemiec i teraz z nami Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Słucham z zainteresowaniem waszej rozmowy i mam nadzieję, że dostarczę przy okazji też asumptu do tego, żeby i pana eksperta zapytać o to, o czym ja będę mówić.
1: Jasne. Wiemy, że rozmawiałaś na temat tego dokumentu z wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem. Co mówił?
2: Tak, rzeczywiście rozmawiałam, bo to będzie umowa obronna pomiędzy Polską i Niemcami. Zostanie podpisana, tak jak powiedziałaś, Małgosiu, dzisiaj o godzinie 14:30 na ulicy Klonowej. Tam się mieści główna siedziba Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. I oczywiście będzie wicepremier Kosiniak-Kamysz, będzie minister obrony Niemiec Boris Pistorius i zostanie podpisana właśnie umowa o rozszerzonej takiej współpracy militarnej. I ja rzeczywiście pytałam o to szefa resortu obrony. Minister mówi, że ta umowa obronna właśnie pomiędzy naszymi krajami to jest realne wzmocnienie bezpieczeństwa naszych państw, zwłaszcza w kontekście patrzenia na Polskę i na Niemcy jako na szeroką wschodnią flankę NATO. I szef resortu obrony też przypomina od razu, że podobne umowy niedawno podpisywał także z Holandią i z Turcją.
3: Ta jest dla nas bardzo ważna, bo dotyczy naszego strategicznego sojusznika w Europie. Dotyczy naszego sąsiada, który jest po dobrej stronie mocy razem z nami w sojuszu północnoatlantyckim w Unii Europejskiej. Celem naszej geopolityki przez wiele lat było to, żeby relacje z Niemcami, relacje polsko-niemieckie były lepsze niż Niemiec z Rosją. I ten punkt osiągnęliśmy.
2: Nigdy nie jest tak w polityce, żeby było bardzo łatwo, gładko i przyjemnie. W związku z tym prawa strona sceny politycznej już, mimo że ten dokument jeszcze nie został podpisany, krytykuje ten pomysł resortu obrony, sugerując, że jest to ukryta umowa, nie wiadomo dokładnie, co jest w niej zapisane i nie ma rangi traktatu, tylko właśnie takiego zwykłego międzyresortowego dokumentu. I to również skomentował wicepremier Kosiniak-Kamysz.
3: Znaczy Niemcy są z nami w Sojuszu Północnoatlantyckim, Niemcy są z nami w Unii Europejskiej, Niemcy wspierają Ukrainę, Niemcy bronią Jasionki swoim patriotami, Niemcy wysyłają tutaj swoje Eurofightery, żeby chronić naszego nieba, Niemcy wysyłają swoją brygadę, 5000 żołnierzy do ochrony państw bałtyckich. Jeżeli ktoś nie rozumie, skąd jest zagrożenie, to niech się tym nigdy więcej nie zajmuje. Wszystkie prowokacje, wszystkie nienawistne głosy, które wzywają dzisiaj do niepodpisywania tego porozumienia obronnego, działają na szkodę bezpieczeństwa Polski.
2: Ale prawda jest też taka, że umowy obronne chociażby z Francją czy z Wielką Brytanią były w postaci traktatów, czyli bardzo wysoki poziom i rzeczywiście tam trzeba było ratyfikować takie dokumenty i potem przesłać do podpisu do prezydenta Karola Nawrockiego, więc jest coś na rzeczy. Prawdopodobnie też rząd nie chce dostarczać paliwa politycznego po to, żeby chociażby ośrodek prezydencki krytykował to, że rozszerzamy współpracę militarną z naszym sąsiadem zza Odry.
1: Agnieszko, bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję
1: za to podsumowanie. Przypomnę, dokument zostanie podpisany o 14:30 w Warszawie. To była Agnieszka Drążkiewicz. A my wracamy do rozmowy z naszym gościem, dr Jakub Gajda, politolog i renista Akademia WSB. Umowa Stany Zjednoczone-Iran w najbliższy piątek. Kilka punktów już omówiliśmy. Dwa kolejne dotyczą przepustowości i otwarcia Cieśniny Ormus, tak kluczowej dla nas wszystkich, jak się okazało, prawda? No ale ten ruch statków ma zostać przywrócony proporcjonalnie do tego, co było przed wojną. Nie rozumiem tego określenia. Znaczy stopniowo, czy...
0: No, z dnia na dzień nie da się tego zrobić. Od tego trzeba zacząć i tutaj te szumne ogłoszenia prezydenta Donalda Trumpa, to wezwanie do odpalenia silników i tego ruchu pełną parą przez Cieśninę Ormus, one wybrzmiały oczywiście tak propagandowo, powiedziałbym, w takiej propagandzie sukcesu. Natomiast sam ten proces będzie oczywiście trwał dość sporo, zanim normalność w Cieśninie Ormus zostanie przywrócona. Tam trzeba cieśninę obecnie również rozminować. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, jak ten proces będzie przebiegał i kto będzie za niego odpowiedzialny. Więc realnie patrząc na to, co w cieśninie

0: Nie, Ormus w tej chwili się nam szykuje. Myślę, że te 30 dni, które tu w tym czwartym punkcie są zapisane, one są nie do końca realne do osiągnięcia, ten termin pełnej przepustowości. Myślę, że to potrwa zdecydowanie dłużej. Niektóre źródła twierdzą, że nawet do końca tego roku, natomiast no ja sam nie jestem tutaj kompetentną osobą, żeby to rozstrzygać, bo na tych sprawach związanych z takimi procesami udrażniania tego wąskiego gardła światowej gospodarki, po prostu się nie zna.
1: W ciągu 30 dni Stany Zjednoczone czy siły Stanów Zjednoczonych z tego obszaru mają zostać wycofane. Ale jest też punkt to jest punkt szósty, o odbudowie i wznowieniu czy rozwoju gospodarczego Islamskiej Republiki Iranu przy jednoczesnym zapewnieniu finansowania w wysokości co najmniej 300 miliardów dolarów. Czy ktoś wie, skąd mają pochodzić te pieniądze?
0: To jest właśnie punkt, który bardzo korzystnie brzmi z perspektywy Teheranu. No, jeśli chodzi o kwestie, których domagał się Iran przed jeszcze, czy też w trakcie tych negocjacji, które trwały, to one są związane przede wszystkim z tym, że Irańczycy tutaj mocno wnosili o to, że powinno dojść do wypłacenia swego rodzaju reparacji ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela, choć Izrael oczywiście tutaj nie jest stroną tego porozumienia. No poza tym tutaj zapewnienie finansowania może również wiązać się, bo to jest kwestia, jak to będzie sformułowane ostatecznie, ale może wiązać się również z odmrożeniem aktywów irańskich, które są zamrożone. Może wiązać się również z jakimiś umowami dotyczącymi znoszenia stopniowego sankcji i uruchamiania po prostu możliwości finansowania tej odbudowy dla Iranu, odbudowy i rozwoju gospodarczego. I tutaj chciałbym jeszcze się na chwilę zatrzymać, bo rozwój gospodarczy to już jest taki termin, który na pewno bardzo mocno będzie niepokoił władze Izraela. Każdy rozwój, każda forma rozwoju, która tyczyć się będzie Islamskiej Republiki Iranu. Każdy taki termin no, tak naprawdę zapala tę czerwoną lampkę w Izraelu, bo krok naprzód, krok ku potędze Iranu jest automatycznie postrzegany i w percepcji polityków izraelskich jako wzrost zagrożenia, wzrost poczucia zagrożenia.
1: Kiedy tylko usłyszeliśmy o możliwych negocjacjach czy porozumieniu, Iran bardzo wyraźnie artykułował potrzebę reparacji, odszkodowań, to może pod tym okrągłym sformułowaniem właśnie to się kryje.
0: Zdecydowanie tak, jest
1: tylko
0: taka
1: nie
0: możliwość.
1: Można tego sformułować tak wprost, bo to by oznaczało przyznanie się do inwazji po prostu.
0: Przyznanie się do inwazji, wypłacenie reparacji też no, jest zazwyczaj tyczy się tych, którzy w takim konflikcie jednak przegrywają, prawda? No więc to mogłoby być rzeczywiście w bezpośredni sposób bardzo złym sformułowaniem, aczkolwiek no, trzeba przyznać tutaj bardzo stanowczo, że no, co by o tej wojnie nie mówić, no to jednak Iran zrealizował swoje zapowiedzi, jeśli chodzi o zamknięcie cieśniny Ormus, jeśli chodzi o destabilizację regionu. No i tu trzeba przyznać, że w jakiejś formie jest to zwycięstwo Iranu. Ta demonstracja właściwie siły, którą ta projekcja siły, której Iran tutaj dokonał, broniąc się i będąc w bardzo złej sytuacji, jednak pokazała, że te instrumenty strategiczne, które posiada, są realne, no i trzeba się z nimi liczyć. Więc no, w tym względzie tutaj należy założyć, że jest to jakiś tam w jakimś wymiarze zwycięstwo Iranu.
1: A nawet nie w jakimś, tylko w moim przekonaniu to brzmi jakby warunki tego, co się nazywa tak pięknie Memorandum of Understanding, czyli memorandum zrozumienia, tak? Coś
0: to
1: w tym stylu.
0: To jest pojęcie oczywiście z wiedzy o stosunkach międzynarodowych, tak. Natomiast to jest pojęcie, które nie oznacza jeszcze trwałej umowy i to też bym chciał tutaj podkreślić, bo ono nie daje tak naprawdę jak jakichś większych gwarancji. To są plany tak naprawdę, które tutaj są zawarte w tych punktach. One niekoniecznie muszą się ziścić. Do tego będą potrzebne inne instrumenty dyplomatyczne, inne umowy, no a to jest tylko memorandum.
1: No tak, ale każdy z tych punktów brzmi jak warunek stawiany przez Teheran, bo jeśli czytam, że Stany Zjednoczone zobowiązują

0: się do zniesienia, zgodnie z pewnym harmonogramem, wszystkich rodzajów sankcji obecnie nałożonych na Islamską Republikę Iranu. I tu jest coś, co mnie ciekawi szczególnie. W tym rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, czyli Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w pewnym sensie traci kontrolę nad programem nuklearnym Iranu?
1: No, jak widzimy, jeżeli rzeczywiście zapisy tego punktu miałyby się zrealizować, widzimy przede wszystkim też bardzo dużą rolę Stanów Zjednoczonych, podkreślenie roli Stanów Zjednoczonych jako mocarstwa globalnego. Więc umowa, która tutaj miałaby być zawarta między Islamską Republiką Iranu a Stanami Zjednoczonymi, byłaby niejako też ponad wszelkimi międzynarodowymi ciałami, które zajmują się kwestiami chociażby właśnie tak istotnymi jak irański atom. Ja chciałbym zwrócić tu jeszcze uwagę na postanowienia tego punktu ósmego, gdzie Islamska Republika Iranu ponownie podkreśla, że nigdy nie wyprodukuje broni jądrowej. No i to było bardzo ważne zapewnienie, którego oczywiście żądali Amerykanie, które jest ważne również tutaj z perspektywy Izraela. Natomiast nie ma tutaj na ten moment jeszcze żadnych precyzyjnych informacji, co będzie się działo dalej z irańskim programem nuklearnym. Więc jest to jeszcze wciąż bardzo lapidarny opis, jeśli chodzi o to, co ewentualnie może być w przyszłości.
0: No tak, bo punkt dziewiąty na przykład przewiduje zachowanie status quo obecnych zasobów Iranu do czasu podpisania ostatecznego porozumienia, ale też na przykład zamrożone lub ograniczone mają zostać środki finansowe i aktywa Iranu, odblokowane w pełni, udostępnione środki, niezależnie od tego, czy znajdują się na rachunkach głównych, czy zostały przetransferowane, będą wykorzystywane na rzecz, uwaga, dowolnych ostatecznych beneficjentów wskazanych przez Bank Centralny Iranu, więc znowu Iran stawia warunek albo może robić, co chce.
1: No zdecydowanie ten punkt 11, który tutaj pani redaktor cytowała, tak wygląda. Tak wygląda w tej chwili na papierze. Podkreślam, że jest to memorandum wyłącznie, więc te kwestie będą się ważyły zapewne w trakcie tych 60 dni, które to memorandum będzie wyznaczało. Mhm.
0: Obie strony uzgadniają, że zostanie ustanowiony mechanizm wdrażania tych punktów tego porozumienia. Ja już próbuję to skrócić. Punkt 13 mówi o kontynuacji działań i przystąpieniu do negocjacji nad ostatecznym porozumieniem. Punkt 14. Ostateczne porozumienie zostanie zatwierdzone przez wiążącą rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ. No dobrze. Tak. A co na to?
1: I z perspektywy właśnie irańskiej można by było tutaj dodać sformułowanie znane nam chyba już dość dobrze. Inshallah, jeśli Bóg da. Bo te ostatnie punkty rzeczywiście one przewidują to, co będzie się w przyszłości działo. Jak to ma być zatwierdzone w wyniku ostatecznego porozumienia, ale podkreślam, że na ten moment, jeśli chodzi o to ostateczne porozumienie, jest do niego jeszcze bardzo daleko, a niepokój, który wyrażają media izraelskie i politycy izraelscy przede wszystkim, no tutaj jednak każe nieco wątpić w to, że ten proces, który tutaj został zarysowany jako taki bardzo konkretny i właściwie prowadzący do tego, że Islamska Republika Iran zostanie no, praktycznie pełnoprawnym członkiem społeczności międzynarodowej, wróci z tej banicji międzynarodowej, myślę, że jest na ten moment mimo wszystko bardzo wątpliwy. Pamiętamy, ja to podkreślam bardzo często, podkreślę raz jeszcze o tym, że drodzy Państwo, sytuacja, jeśli chodzi o wyznaczniki polityki zagranicznej Iranu, ta konstytucyjna, również tutaj konstytucyjne zapisy, no wiążą się z tym, że w polityce zagranicznej Islamska Republika Iranu będzie zobowiązana, jest i będzie zobowiązana do obrony wartości muzułmańskich na całym świecie, do walki w imieniu, czy też wspomagania walki narodów uciśnionych, narodów muzułmańskich. No a jeżeli spojrzymy na mapę Bliskiego Wschodu i na okolice Izraela, no to widzimy, gdzie ten ucisk muzułmanów z perspektywy oczywiście Teheranu się odbywa. To każe wątpić w takie solidne porozumienie, które miałoby być następstwem tego memorandum, zwłaszcza w kontekście

0: kontekście tego, że mimo tutaj dyscyplinowania w ostatnim czasie Benjamina Netanyahu przez Donalda Trumpa i takiego lawirowania również amerykańskiego, szczególnie związanego tutaj z decyzjami prezydenta, myślę, że ten sojusz amerykańsko-izraelski jest bardzo ścisły, dużo bardziej ścisły niż się to może nawet w tej chwili wydawać.
1: No właśnie i ja do tego, jeśli Bóg da, dodałabym, jeśli Izrael wstrzyma działania w Libanie, prawda? Nie bez powodu w tym porozumieniu nie ma mowy o Izraelu i Libanie, tak jakby Stany Zjednoczone, nie wiem, dawały Iranowi, jeśli się mylę, to oczywiście proszę mnie poprawić, dawały Iranowi otwartą przepraszam, wolną drogę w, delikatnie mówiąc, negocjowaniu sytuacji w Libanie z Izraelem?
0: No może właściwie dlatego o tym też się nie wspomina, że wspomniane są zachęty dla Iranu, być może po to, aby właśnie w toku tych negocjacji Iran jednak skłonić do odpuszczenia tej kwestii libańskiej, odpuszczenia wsparcia, wydatnego wsparcia dla Libanu w tym momencie, dla Hezbollahu też przede wszystkim. I myślę, że coś tutaj też może być na rzeczy. No, wiadomo, że trudno jest tu
1: musimy określić... zmierzać do końca. Mhm.
0: Myślę, że trudno tu jest określić, jakie będą dalsze kroki Islamskiej Republiki Iranu, no bo tam jednak ten pragmatyzm nie zawsze wygrywa, czasem wygrywa ideologia. No i to jest, myślę, w tej chwili na szali.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Doktor Jakub Gajda o tym, co się ma wydarzyć w piątek, porozumienie USA-Iran. I czy Izrael? Przekonamy się. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie.
2: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca. Carrefour w sumie
3: najlepszy jest. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Ponad 5 miliardów złotych. Tyle rząd wyda na laptopy, tablety i pracownie sztucznej inteligencji dla szkół. Przed nami rewolucja cyfrowa, ale trzeba rozsądnie korzystać z najnowszych urządzeń. Tak mówił premier Donald Tusk.
6: Takiej suwerenności w używaniu sztucznej inteligencji życzę Wam z całego serca, bo w sumie też od tego zależy przyszłość świata. Jak patrzę na Was, to myślę sobie, jeśli Wy będziecie decydować o losach świata, to okej. Ale jeśli za Was ma decydować sztuczna inteligencja, to ja się wyprowadzam z tego świata.
5: Przekonywał premier podczas konferencji Sztuczna Inteligencja w Edukacji, Inwestycje i Perspektywy. Z kolei szefowa resortu edukacji podkreślała, że w cyfrowej rewolucji najważniejszy jest człowiek. Szkoła powinna przygotować młode pokolenie na nowe wyzwania, podkreślała Barbara Nowacka. Po południu ministrowie obrony Polski i Niemiec podpiszą w Warszawie umowę obronną. Są tam zapisy dotyczące rozwoju infrastruktury logistycznej, współpracy na Morzu Bałtyckim, a także w obszarze cyberbezpieczeństwa. Data podpisania dokumentu nie jest przypadkowa. Mija 35 lat od podpisania przez Polskę i Niemcy traktatu o dobrym sąsiedztwie. To było nowe otwarcie, mówi szef MSZ-u Radosław Sikorski. Podkreśla, że Polska i Niemcy stale mierzą się ze skutkami II wojny światowej i niemieckiej okupacji.
7: Chcemy, żeby Niemcy lepiej rozumieli naszą historię, ale nasze kraje łączy też wspólna przyszłość. która wymaga inwestycji w szybkie połączenia drogowe i kolejowe, a także nowe

0: mosty na Odrze. Ale o tym wszystkim chcemy rozmawiać po partnersku.
1: Uroczystości 35-lecia polsko-niemieckiego traktatu odbędą się także w Berlinie. Szefowa resortu kultury odbierze dobra zrabowane w czasie II wojny światowej, między innymi pierścień Jagiellonów i rękopisy dzienników Stefana Żeromskiego. Przed nami słoneczny, wręcz upalny weekend. Temperatura przekroczy 30 stopni. Dermatolodzy apelują o rozsądne korzystanie z uroków lata. Nadmierne wystawianie się na słońce zwiększa ryzyko zachorowania na czerniaka, a jest to jeden z najgroźniejszych nowotworów skóry. Jak rozsądnie korzystać ze słońca, radzi profesor Joanna Bartosińska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
2: Zawsze należy pamiętać o tym, żeby się schronić, żeby korzystać z różnego rodzaju parasoli, korzystać z cienia, no i nakrycia głowy, bo o tym też często zapominamy i pojawiają się oparzenia słoneczne na szczycie głowy. Zapominamy też na przykład o zabezpieczeniu małżowin usznych. Konsekwencją są późne zmiany, z którymi pacjenci zgłaszają się do poradni.
1: Co roku w Polsce diagnozuje się ponad 4000 przypadków czerniaka. Wcześniej wykryty jest całkowicie wyleczalny.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest 11.33 i tak, rzeczywiście Polskie Radio 24, jesteśmy z Państwem. Trwa śledztwo w sprawie zabójstwa w Polsce, do którego doszło w Polsce. Chodzi o rosyjskiego artystę, krytyka reżimu Putina. Rosyjscy blogerzy coraz częściej podkreślają, że było to zabójstwo polityczne. Rosyjskie media niezależne zauważają, że doszło do niego w momencie, gdy reżim boryka się z kryzysem na froncie i trudną sytuacją na wewnętrznym rynku paliwowym. I teraz z nami Maciej Jastrzębski, nasz korespondent na wschodzie. Dzień dobry, Maćku.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
4: Co piszą, co mówią w tej sprawie?
5: Zanim co piszą, to tak króciutko. Specjalna grupa śledcza zajmuje się wyjaśnianiem tej zbrodni, do której doszło w Białej Podlaskiej. Początkowo zatrzymano 3 osoby, ale już zostały zwolnione. Trwają poszukiwania sprawcy. Wciąż nie mamy informacji, żeby on został złapany. Z dużą ostrożnością rosyjscy komentatorzy niezależnie odnoszą się do informacji o zabójstwie w Polsce obywatela Rosji. 15 czerwca pojawiły się pierwsze komentarze sugerujące, że to może być zbrodnia na tle politycznym. Między innymi przypomniano, że Siemion Skrepecki to pseudonim zamordowanego, pseudonim artystyczny. Krytykował i wyśmiewał w swoich pracach, czy to piosenkach, czy w karykaturach, moskiewskie i mińskie reżimy, ale również rosyjskich opozycjonistów i władze Ukrainy. Naraził się wszystkim, tak podkreślił dzisiaj w programie Breakfast Show dziennikarz portalu śledczego do Denis Korotkow.
6: Jest
5: wystarczająca liczba sił, które mogłyby być zainteresowane jego śmiercią. To mogą być rosyjskie służby specjalne, mogą też być indywidualne osoby, którym nie podobało się to, co o nich on napisał, takie jak na przykład Ramzan Kadyrow. Nie należy budować poważnych wywodów na braku informacji. Ale na przykład rosyjskojęzyczny bloger Alex Mur twierdzi, że rzeczywiście groźby od środowiska związanego z Ramzanem Kadyrowem były w ostatnich dniach tak nasilone, że można przypuszczać, iż jest to jakiś ślad dla tych, którzy prowadzą śledztwo. Rosyjscy komentatorzy wstrzymują się jednak z opiniami na ten temat i tak jak wspomniałem, ci najważniejsi politycy, zresztą z obu stron tego rosyjskiego frontu politycznego, bo i również kremlowscy nie zabierają głosu na razie na ten temat, tak jak liderzy rosyjskiej opozycji przebywający poza granicami Federacji Rosyjskiej.
4: Jestem ciekawa twojej opinii. Myślisz, że to białoruskie działanie, czy rosyjskie?
5: Ja uważam, że to tak naprawdę nie ma znaczenia.
4: Tak?
5: Nie ma, dlatego że i tak wszystkie nitki, jeżeli to było zlecenie polityczne, będą prowadziły w kierunku Kremla, bo to najczęściej stamtąd padają tego typu dyspozycje. Zresztą tak wskazuje na to chociażby historia działań Federacji Rosyjskiej w innych krajach, kiedy to mszczono się na tych, którzy nie spodobali się reżimowi Władimira Putina na przestrzeni jego rządów prezydenckich, ale także w wcześniej, w latach 90. To są zabójstwa polityczne dokonywane w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji, ale także w krajach bałtyckich. Najpierw przy pomocy trucizny, później przy pomocy pistoletu. Zresztą państwo znają z naszych relacji chociażby corocznych takich przypomnień o śmierci obrońców praw człowieka, dziennikarzy niezależnych i prawników w Rosji. Takim sztandarowym przykładem dziennikarza to jest publicystka Anna Politkowska, która

0: krytykowała wojnę putinowską rozpętaną w Czeczenii w latach 90. i na początku XXI wieku. Wreszcie Borys Niemcow, lider opozycji, Aleksiej Nawalny, lider opozycji. Oni wszyscy zginęli i nitki prowadzą do Władimira Putina.
1: Maćku, dziękuję Ci bardzo za te informacje. Maciej Jastrzębski dla Państwa.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami Tomasz Awłasewicz, ekspert do spraw służb specjalnych, także Onet. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry.
1: Myśli pan, że ktoś, kto rysuje karykatury, śpiewa piosenki, w których ośmiesza na przykład Władimira Putina, jest aż takim zagrożeniem dla reżimu, że wysyła się na niego zabójców?
3: Ktoś, kto rysuje karykatury, jego zabójstwo jest tak karykaturalne, że rzeczywiście myślę, że tak mogło być. To znaczy Rosjanie są jacy są, to się od lat już mówi, oni mają wszystko, mówiąc bardzo kolokwialnie, w nosie. Czyli takie zabójstwo, no to jest wręcz kpienie z nas. Przypomnijmy sobie, co się wydarzyło po zabójstwie, znaczy przepraszam, próbie zabójstwa agenta brytyjskiego wywiadu, byłego oficera wojskowych służb specjalnych rosyjskich, Sergeja Skripala w 2018 roku. Ludzie, którzy prawie na pewno byli właściwymi ludźmi, czyli tymi, którzy chcieli go zabić w Wielkiej Brytanii, potem występowali w rosyjskiej telewizji i tłumaczyli, jak to pojechali do Wielkiej Brytanii, nie po to, żeby kogoś odczuć, tylko przejechali pół świata po to, żeby zobaczyć jakiś dzwon w Wielkiej Brytanii, zupełnie nie mający znaczenia. Przepraszam, z tym szacunkiem dla tych, którzy budują te dzwony. Także myślę, że jak najbardziej tak. W dodatku był to mężczyzna, ten zabity Białej Podlaskiej, był to mężczyzna mieszkający bardzo blisko granicy, więc tak naprawdę łatwy cel. Myślę, że to nie musiało chodzić o to, żeby konkretnie jego zabić, tylko po prostu kogoś.
1: On dostawał jakieś groźby, pogróżki od jakiegoś czasu. Muszę dopytać, bo nie bardzo zrozumiałam, o co panu chodzi z tym, że to ośmiesza nas.
3: Znaczy, kpią po prostu z nas. W sensie dochodzi do sytuacji, w której my wiemy, my wiemy, że to najprawdopodobniej byli oni, ale tak jak to jest w wojnie hybrydowej, robią coś w taki sposób, żeby nie było na to 100% dowodów, a jednocześnie my wiemy, a oni jeszcze w dodatku z nas po prostu kpią i straszą ludzi. To jest
1: no tak, żeby pokazać,
3: ludzi,
1: że to jest łatwe do zrobienia, że to jest możliwe.
3: Co my im zrobimy?
1: Tak, a oni mogą wszystko. W tę sprawę zaangażowała się ABW słusznie?
3: Oczywiście. No, okoliczności, jak i oczywiście to, skąd pochodził ten mężczyzna, wskazują na to, że to mogło być obce służby specjalne. Jeżeli mogło być, no to ABW jak najbardziej jest tu zainteresowane.
1: I sposób, w jaki doszło do tego zabójstwa, prawda? Świadkowie albo ci, którzy byli gdzieś blisko, wskazywali na to, że to wyglądało po prostu jak egzekucja, bo to wszystko wskazuje na to, że tak było.
3: Nie jest niemożliwe, żeby tego dokonał przysłowiowy sąsiad, natomiast rzeczywiście jest to bardzo podobne do tego, co Rosjanie już robili, chociażby w Hiszpanii z byłym swoim wojskowym, który bodajże 2 lata temu został zamordowany w bardzo podobny sposób, też na parkingu. Tutaj chyba też doszło do tego zabójstwa na parkingu takim osiedlowym. Więc no, czy sąsiad zabija sąsiada w ten sposób? Rzadko się zdarza, u nas się zdarzyło, co prawda, parę miesięcy temu coś podobnego, natomiast nie ukrywajmy, to są inne okoliczności, więc wszystkie tutaj wskazówki prowadzą do Kremla.
1: Oni tak stosunkowo swobodnie działają tylko u nas? Bo pan mówi, że gdzieś w Europie także?
3: Oczywiście. No, wiemy, że w Wielkiej Brytanii przecież zdarzały się na przestrzeni lat takie incydenty. Wiemy, że w Berlinie dochodziło do takich incydentów. Incydentów to mało powiedziane, może za słabo słowa używam. W Hiszpanii. Także nie, oni poruszają się po świecie. Oczywiście są państwa, w którym łatwiej się operuje i są takie, w których troszeczkę trudniej. My, zwłaszcza Biała Podlaska, jest stosunkowo blisko granicy i myślę, że jest to nie bez znaczenia. Natomiast jak wiadomo z historii, mogą się poruszać po całym świecie właściwie.
1: No tak. I oni, to brzmi trochę tajemniczo, ale też niebezpiecznie, bo to w dużej mierze może być każdy tym samym. Nie wiem, czy nie upraszczam trochę tej sprawy, ale, no, ale tak może być.
3: Mówi pani teraz o zabójcach?
1: Tak.
3: No oczywiście dwie podstawowe kategorie. Albo funkcjonariusze rzeczywiście służb specjalnych, czy to rosyjskich, czy białoruskich. Tak jak mówił mój poprzednik, pani kolega, to nie ma właściwie znaczenia. Wszystkie drogi prowadzą do Kremla. No ale mogą być też ludzie powiązani. Tym bardziej, że wiemy bardzo dobrze, że w ostatnich latach rosyjskie służby specjalne zaczęły bardzo chętnie korzystać z usług po prostu przestępców. Byłych przestępców, no i siłą rzeczy aktualnych przestępców, bo dokonując takich zbrodni stają się przestępcami, nawet jeżeli taka była tylko ich przeszłość.
1: Myśli pan, że sprawca albo sprawcy, bo strzelała jedna osoba, ale nie musiała być sama w działaniu, jest do zatrzymania, do złapania?
3: Sądzę, że nie.

0: Niestety prawdopodobnie nie, dlatego że jeżeli była to profesjonalna operacja, a wiele na to wskazuje, no to wiadomo, że taka osoba w trybie natychmiastowym znalazła się w innym miejscu, czy to w miejscu, z którego przyjechała, przykładowo z Białorusi, czy zupełnie jeszcze innym miejscu. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że tej konkretnej osoby nie znajdziemy. Możemy zidentyfikować mniej więcej, kto to był, ale czy ją aresztujemy, bardzo, bardzo wątpię i nie bądźmy zbyt surowi dla naszych służb, bo no, to są służby specjalne, obce służby specjalne, jak widać, bardzo brutalne. Ciężko złapać kogoś takiego i to się wpisuje w jakąś normę. No niestety, nasze służby mogą tego już nie zrobić i nie bądźmy zbyt surowi dla nich.
1: No właśnie, bo chciałam pana zapytać o skuteczność służb, pole działania. Przyłączam się do pana apelu, żebyśmy nie byli zbyt surowi, ale co mogą służby w tej sprawie? Jaką mają zdolność do przewidywania albo wyłapywania takich sytuacji?
0: Całkowitej zdolności do wyłapywania takich rzeczy nie ma nikt, nawet najpotężniejsza służba specjalna na świecie, bo oczywiście pewne rzeczy nie da się przeskoczyć. Natomiast oczywiście obejmowanie pewną większą lub mniejszą ochroną czy zainteresowaniem osób, które mogą być zagrożone, no jak najbardziej jest skazane. Pojawiły się głosy, słyszałem, że ten mężczyzna zabity wczoraj miał ofertę taką pewnej opieki, natomiast wyrażał opinię, że nie czuje się bezpośrednio zagrożony, więc wiele też zależy od osoby, prawda, która jest lub nie jest zagrożona. Jeżeli on odmawia, to oczywiście można się interesować, należy się interesować, jeżeli są jakieś sygnały, natomiast znowu pewne rzeczy się nie przeskoczy. Natomiast praca operacyjna, szukanie jakichś schematów, to jest podstawa pracy nie tylko służb specjalnych, ale też policji i tak dalej, więc powinniśmy po prostu wyciągnąć wnioski z tego, co tutaj się dzieje, pewnie objąć też większy nadzorem pewne rejony. Oczywiście granica pozostaje bardzo ważnym miejscem.
1: A kto mógł oferować ofierze taką pomoc? Czy taką opiekę?
0: Myślę, że służby specjalne, tak. Pojawiła się taka informacja, że jeżeli dobrze pamiętam, przyznaję, że tutaj po prostu zaczerpnąłem czegoś z mediów dosłownie gdzieś tam w locie, więc była mowa, że nasza strona i sądzę, że nawet jeżeli byłaby to policja, to raczej przez zainteresowanie takimi tematami i służb specjalnych.
1: No tak, bo ta informacja o pogróżkach, które miał dostawać, ja ją też znalazłam tutaj w internecie, w sieci, więc pewnie źródło podobne. Myśli pan, że to zadziała? Ktoś kolejny się wystraszy? Czy to, bo pan wspomniał, że mogło też chodzić o to.
0: Jest troszeczkę tak jak z okradaniem mieszkań czy samochodów. Zamknięte drzwi nie są barierą nie do przeskoczenia dla wprawnego złodzieja, natomiast są czymś, co jednak odstrasza. Kamera jest czymś, co odstrasza, więc myślę, że zapobiec całkowicie nie da się. Natomiast działać na rzecz bezpieczeństwa tych osób nadal można działać na rzecz bezpieczeństwa tych osób i działać w miarę skutecznie. Może gdyby ten mężczyzna nie mieszkał tam, gdzie mieszka, może gdyby miał wokół siebie widoczne zainteresowanie. Nie mówię oczywiście o ochroniarzach, bo to jest niemożliwe po prostu. Natomiast jeżeli te służby specjalne, które potencjalnie zleciły to zabójstwo, widziałyby szersze zainteresowanie tą osobą niż faktycznie było, rzekomo na jego prośbę, tak, bo on nie jest zagrożony, no to może by nie doszło w ogóle do tego zabójstwa, więc warto wykonywać małe kroki, nawet jeżeli nie są stuprocentowo skuteczne.
1: Dziękuję panu za komentarz. Tomasza Własewicz z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
1: Sztuczna inteligencja wkroczyła w nasze życie z ogromnym impetem. Kto tak powiedział? No dosłownie chwilę temu premier Donald Tusk w trakcie wydarzenia, który nosi tytuł Sztuczna inteligencja w edukacji, inwestycje i perspektywy. To posłuchajmy, o czym mówił pan premier.
2: Sztuczna inteligencja stała się tematem nawet encykliki papieża, zaniepokojonego tym, jakie konsekwencje może światu przynieść sztuczna inteligencja. I przede wszystkim wasza wyobraźnia, moja już w mniejszym stopniu, ale wasza wyobraźnia podpowiada wam, że tempo rozwoju tych najnowocześniejszych technologii jest piorunujące. Pewnie niektórym byłoby trudno uwierzyć, ale tu już nie mówimy o radykalnej zmianie, wiecie, cywilizacyjnej, która dotyka nas każdego dnia, każdego bez wyjątku, na przestrzeni jednego pokolenia albo dekady. Ta rewolucja związana z rozwojem sztucznej inteligencji to jest kwestia tak naprawdę, nie mówię o jej początkach, tylko mówię o tym, jak wkroczyła w nasze życie w sposób dość taki, powiedziałbym, z tupetem, bezczelny. To jest kwestia ostatnich kilku lat. A z każdym miesiącem

0: dochodzą nowe informacje, do czego zdolna jest sztuczna inteligencja. I w Stanach Zjednoczonych i w Europie jest coraz więcej takich dość alarmistycznych sygnałów, debat, zbiorowych lęków, które są artykułowane przez na różnych spotkaniach, debatach, takich spotkaniach też jak nasze. Co ta sztuczna inteligencja z nami zrobi? Jest takie, taka obawa, że sztuczna inteligencja będzie sprawniejsza od nas, jeśli chodzi o rozmaitego typu operacje. Mówiąc tak ludzkim językiem, będzie od nas, jeśli już nie jest, inteligentniejsza. A z drugiej strony mamy takie poczucie, że ten zestaw pewnych wartości, jakichś moralnych wskazówek, takich pozytywnych przyzwyczajeń kulturowych, etc., to jest coś, czego sztuczna inteligencja nie ma, więc może być nie tylko, że sprawniejsza od nas, ale też bardziej bezwzględna, bardziej skuteczna w tym, co dobre i w tym, co złe.
1: Podobno jeszcze nie ma empatii ta sztuczna inteligencja. To był premier Donald Tusk, między innymi w związku z tym, że do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju ma trafić 12 tysięcy zestawów laboratoriów sztucznej inteligencji. Te dostawy już się rozpoczęły, zakończą się w drugiej połowie lipca. No sporo pieniędzy Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło na ten cel, ponad 1 800 000 000 zł ze środków KPO i budżetu państwa. A z nami Rafał Pikuła z Spiders Web. Dzień dobry, panie Rafale.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Nie wiem, czy podobnie odebrał pan słowa pana premiera. One nie zabrzmiały pana zdaniem tak, jak powinniśmy się trochę obawiać, albo przygotować, albo to było ostrzeżenie?
2: Zabrzmiały tak, jakby pan premier nie miał pojęcia, o czym mówi. Niestety, z całym szacunkiem dla szefa naszego rządu, to powiało dużym technooptymizmem. Ja rozumiem, że premier polskiego rządu stara się trzymać rękę na pulsie. Jeśli jednak mówimy o sztucznej inteligencji w szkołach czy w przedszkolach, to na poziomie idei, poziomie konferencji prasowej brzmi to fantastycznie, bo mamy oto narzędzia, których będziemy uczyć nasze dzieci. Tylko pojawia się pytanie, kto jest dostawcą tych laboratoriów sztucznej inteligencji.
1: Premier już o tym nie mówił. Kto jest dostawcą tych zestawów, panie Rafale?
2: Otóż jedna z wielkich firm technologicznych, która i tak już w ogromnym stopniu uzależniła nas jako użytkowników. Ja nie mam problemów z tym, że będziemy się uczyć sztucznej inteligencji, bo jest to absolutnie konieczność. Tylko że znów robimy to pod dyktando tego, czego chce jedna czy dwie firmy.
1: Ale bez względu na to, jakiego wyboru by dokonał rząd, to i tak pochodziłoby to od tego albo innego giganta, czy nie?
2: Nie. To jest właśnie narracja, którą bardzo często stosują big techy, mówiące, że tak naprawdę nie ma alternatywy, że trzeba skrócić, bo są to duże firmy. Oczywiście można prowadzić takie zajęcia, można rozwijać takie laboratoria w oparciu o rodzime firmy. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, ja bym bardzo chciał wiedzieć, jak te lekcje będą wyglądały. Czy będą tam kwestie dotyczące etyki, kwestie dotyczące krytycznego myślenia, kwestia niebezpieczeń związanych z korzystaniem ze sztucznej inteligencji. Jest to dla mnie o tyleż paradoksalne, że jeśli spojrzy się na badania, to sztuczna inteligencja, szczególnie w pokoleniu najmłodszym, w pokoleniu Z i w pokoleniu Alfa, ma gorszą opinię niż Donald Trump czy wojna w Iranie. To są to badania ze Stanów Zjednoczonych. W Polsce także lawinowo rośnie niechęć do sztucznej inteligencji. Nie do samej technologii, bo umówmy się, same technologie, same systemy sztucznej inteligencji są właściwie dobre. Rośnie niechęć do tego, że narzędzia sztucznej inteligencji są skupione w rękach nielicznych i tylko nielicznym dają przewagę.
1: No jak? To przecież możemy z niej korzystać wszyscy. To jest tylko kwestia umiejętności promptowania na przykład, czyli wpisywania jej poleceń. Dlaczego mówi pan o tym, że to jest skupione w rękach nielicznych?
2: Bo kto jest właścicielem po pierwsze danych, kto jest właścicielem algorytmów, kto decyduje, jak działają te systemy. One nie są demokratyczne w tym sensie, że ja mogę mieć wpływ na to, jak te narzędzia działają, jakie dane są zbierane.
1: Czy chodzi panu o to, pozwolę sobie panu wejść słowo, bo czy chodzi o to, że bo wiemy, że ona się uczy na wiedzy, którą jej dostarczymy. Tak? Ona nie ma jakiegoś elementu kreatywności w sobie. Ona musi

0: dostać zasób wiedzy, żeby potem na nim bazować. I problem jest w tym, jakiego zasobu wiedzy jej dostarczymy?
1: Problem jest w tym, że przede wszystkim my dostarczamy, oczywiście używając tej sztucznej inteligencji, to jest jedna rzecz, ale druga, myślę, że fundamentalna, że te modele sztucznej inteligencji, w szczególności generatywnej sztucznej inteligencji, czyli duże modele językowe, są uczone na treściach, które są zdobyte czy pozyskane bez poszanowania praw autorskich. To jest
0: to się
1: jedna
0: nazywa
1: rzecz.
0: Złodziejstwo.
1: To się nazywa złodziejstwo, ale też fundamentalna tutaj sprawa. Sami twórcy modeli sztucznej inteligencji, o czym niedawno mówił w rozmowie z papieżem, wiceprezes firmy Anthropic, oni sami nie wiedzą, jak dokładnie ta sztuczna inteligencja działa, jak działają te modele. My powinniśmy rozmawiać oczywiście o korzyściach, które przynosi sztuczna inteligencja, ale też o niebezpieczeństwie.
0: Ale nie wiedzą, bo się wymknęło spod kontroli?
1: Nie, to nie jest kwestia wymknięcia się spod kontroli. To jest po prostu kwestia tego, że jest coś na kształt czarnej skrzynki, której my po prostu nie wiemy, jak ona działa, więc jak te algorytmy same przetwarzają te dane treści. To nie jest kwestia tutaj, jakby zabrzmiała z Terminatora, że ta sztuczna
0: inteligencja. No tak trochę zabrzmiało. No bo ona,
1: nie, tutaj
0: ona dostaje zasób wiedzy, określane są zasób danych, tak? Dobrze. Algorytmy, na bazie których wykorzystuje te informacje, tworzy człowiek i potem człowiek nie wie, jak ona przetwarza te informacje?
1: Tak, zgadza się, zgadza się. Absolutnie nie ma takiej.
0: No to wymknęło się spod kontroli.
1: No w pewnym sensie tak, ale raczej to jest brak świadomości niż samo świadomość maszyny. Ja tu jeszcze wracając do słów pana premiera, no powiało techno-optymizmem, bo też tak to faktycznie wygląda, tak to faktycznie brzmi. I ja mam takie trochę wrażenie, że my próbujemy kupować taką narrację, że trzeba szybko zacząć rozwijać tę technologię, bo zostaniemy w tyle. No i to jest bardzo kusząca wizja. Z drugiej strony wiele wygód, wiele innowacji ostatecznie nam szkodzi. No spójrzmy chociażby na media społecznościowe, które też 15 lat temu, kiedy się pojawiały, narracja wokół nich była super optymistyczna. Wszyscy mówili, w końcu będę mógł się połączyć, w końcu będę mógł z kimś porozmawiać na kamerze, w końcu będę mógł być blisko tych osób, które są fizycznie daleko. I po tych 15 latach, 16 już, jak tutaj mamy chociażby Facebooka w Polsce, to widzimy, jak te media społecznościowe wpływają na polaryzację, na poczucie samotności, na niską ocenę, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Więc ja bym powiedział tak, jestem za technologią, ale za technologią wprowadzaną mądrze, technologią regulowaną i technologią, która nie jest tylko wokół narracji hiperoptymistycznych, tylko jest tutaj też bardziej krytyczne spojrzenie i chciałbym, żeby te lekcje i laboratoria, o których mówi premier, były robione z troską o naszych dzieci, a nie tylko w interesie dużych firm technologicznych.
0: No zakładam, że tak będzie. Coś panu wiadomo na temat programu lekcji czy kompetencji nauczycieli, którzy będą się tym zajmować, bo to jest też punkt wyjścia.
1: Ja wiem, że stoi za tym jedna duża amerykańska firma, które intencje, jak doskonale sobie wiemy, nie zawsze są szczytne. Ostatnio mieliśmy sytuację, że ta firma potrafiła przekazać do Departamentu Stanu USA dane urzędników z jednego z europejskich krajów, a dotyczyły to urzędników, którzy pracowali nad regulacjami sztucznej inteligencji. Pamiętajmy, że wielkie firmy technologiczne mają interesy, i to nie są firmy altruistyczne. Ich głównym celem jest zysk. Ja pani powiem na przykład. Dzisiaj jak korzystamy z komputerów osobistych, to 90% z nas korzysta z jednego systemu. Jeśli chodzi o telefony komórkowe, jest podobnie. Nie mamy tych alternatyw.
0: No nie, no jest mniej więcej pół na pół. Jeśli chodzi o telefony komórkowe, nie jest pół na pół?
1: To nawet jeśli to mamy dwa systemy operacyjne.
0: No właśnie.
1: To jest żadna alternatywa. Jeśli tworzymy jakąkolwiek aplikację i chcemy ją wrzucić do systemu, musimy korzystać z dwóch marketplace'ów i musimy płacić haracz, żeby tam być, bo inaczej nie istniejemy. To samo jest z widocznością, tutaj pani redaktor się ze mną zgodzi, w mediach. Ja ostatnio miałem tutaj pozwoli pani redaktor na drobną prywatę.
0: Została nam minuta, więc proszę.

0: wykorzystać. Tak.
1: Więc bardzo krótka. Wrzuciłem na media społecznościowe artykuł mój dotyczący technofaszyzmu i tego, jak duże firmy wspierały Holokaust, a teraz wspierają rzeczy, które się dzieją w Izraelu. I co się stało z tymi postami? Zostały zablokowane. Więc nie było to w interesie tych firm, które były tam opisane. No i ja takiej przyszłości bym nie chciał, nie chciałbym takiego świata dla moich dzieci.
0: Ale publikacje czy całe konto panu zablokowano?
1: Zablokowano publikacje, ale jakbyśmy poszli dalej, to może i konto. Wymazywanie człowieka ma się dobrze nawet w XXI wieku.
0: Ale to smutna refleksja na koniec. Wymazywanie człowieka. No tak. Rafał Pikuła, Spiders Web z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: O 12 w Polskim Radiu 24 suma wydarzeń. Ja dziękuję państwu za wspólny czas i życzę spokojnego popołudnia. Proszę się nie dać wymazać.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od edukacyjnej rewolucji. Rząd daje zielone światło i pieniądze na wykorzystanie sztucznej inteligencji w szkołach. Szczegóły zna nasza reporterka. Potem sejmowa awantura o Roberta Bąkiewicza. Lider narodowców został zatrzymany w Berlinie po tym, jak szarpał się z policją. Będzie też dużo sportowych komentarzy. Kibice i media oszaleli po hat-triku Messiego, a także po przyznaniu dzikiej karty Wimbledonu Mai Chwalińskiej. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Sztuczna inteligencja wsparciem w rozwoju młodych ludzi. W polskich szkołach powstaną laboratoria sztucznej inteligencji. Rząd chce utworzyć 12 tysięcy takich miejsc. Szczegóły programu przedstawili przed chwilą premier Donald Tusk i jego ministrowie. Łączymy się z naszą reporterką Sylwią Białek. Sylwio, witaj. Powiedz,
2: dzień dobry.
1: Czy AI dla uczniów to szansa czy zagrożenie?
2: Tak naprawdę jedno i drugie. Człowiek wymyślił sztuczną inteligencję i chodzi o to, by to człowiek nad tą sztuczną inteligencją panował. Premier Donald Tusk powiedział, że największym wyzwaniem dla młodzieży będzie umiejętne wykorzystanie sztucznej inteligencji.
3: Nie zastanawiajcie się za bardzo, co z wami zrobi sztuczna inteligencja, tylko powiedzcie sobie wtedy, kiedy będziecie jej używali, uczyli się, jak ją najlepiej stosować, żebyście mieli taką zdecydowaną wolę robienia coś ze sztuczną inteligencją, a nie żyli w takiej atmosferze kapitulacji.

0: że sztuczna inteligencja zrobi coś z wami. Tak samo nie myślcie o tym, że sztuczna inteligencja zrobi coś za was.
1: Laboratoria zostaną utworzone zarówno w szkołach podstawowych, jak i w średnich. Rzeczywiście łącznie powstaną w 12 tysiącach placówek. Ten program obejmie 8 tysięcy szkół podstawowych i 4 tysiące szkół średnich. Ministra edukacji Barbara Nowacka zaznaczyła, że sztuczna inteligencja tak naprawdę już zmieniła szkołę.
2: Egzaminy takie, jakie znamy, stoją dzisiaj pod znakiem zapytania. Ich bezpieczeństwo, ale również ich sensowność. Kwestia sprawdzania wiedzy na każdym etapie, nie tylko egzaminów. Pewno uczenia się, bo z jednej strony sztuczna inteligencja podsunie wam dane informacje, z drugiej strony wyciągać logiczny sens i umieć zastosować do rzeczywistości. Lepiej zapamiętać samemu.
1: Premier Donald Tusk zaznaczył, że o tym, jaki wpływ sztuczna inteligencja ma na nasze życie, przekonali się już na własnej skórze politycy.
0: Ja jako polityk w tej chwili, niestety z zawodu, zwróciłem nawet uwagę na to, i to też zmieni naszą rzeczywistość, że w kilku krajach zrobiono badania, na przykład w Hiszpanii blisko 15% wyborców podejmuje decyzję, na kogo głosować, wyłącznie na podstawie rekomendacji czata. To znaczy, no wchodzisz w telefon, pytasz, na kogo głosować i sztuczna inteligencja ci podpowiada, na kogo. Pół biedy, gdyby ta sztuczna inteligencja była z definicji zawsze neutralna, obiektywna i najmądrzejsza.
1: Za ten program odpowiadają Ministerstwo Edukacji, a także Cyfryzacji. Wiceminister Cyfryzacji Paweł Olszewski mówił o konieczności połączenia rozwoju AI z edukacją. Jak z tych nowinek technologicznych korzystać, co zrobić, by nie wpaść po prostu w pułapkę rozwoju technologii, i wyliczał działania swojego resortu w tym zakresie.
3: My jako Ministerstwo Cyfryzacji poza zakupem tego sprzętu wskazanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspieramy Ministerstwo Edukacji licznymi programami szkoleniowymi poprzez NASK i inne instytucje podległe, ale również prowadzimy szkolenia, w których część z Państwa na pewno uczestniczyła, choćby Brąsie w Necie, razem z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie uczymy, szkolimy, uprzedzamy, jeśli chodzi o radykalizację, polaryzację społeczną, wykorzystywanie w sposób negatywny AI-a.
1: Dostawy sprzętu do szkół się już rozpoczęły, zakończą się w drugiej połowie lipca, czyli od nowego roku szkolnego tak naprawdę te laboratoria zaczną już działać. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy na zakup laboratoriów 1 860 000 000 zł. I co ważne, to są środki zarówno z budżetu państwa, jak i z KPO.
4: Sztuczna inteligencja wkracza do polskich szkół. Konferencji premiera i minister edukacji przysłuchiwała się Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękuję.
5: Suma wydarzeń.
4: W Sejmie awantura wokół działań Roberta Bąkiewicza i innych członków Ruchu Obrony Granic w Berlinie. Próbowali oni postawić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Zostali zatrzymani przez niemiecką policję, bo nie zgłosili swojej manifestacji. Ta sprawa jest szeroko komentowana podczas trwającego posiedzenia Sejmu, a przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, witaj.
6: Dzień
4: Powiedz,
6: dobry.
4: Jak reagują na wczorajsze wydarzenia w Berlinie polscy politycy.
6: No, ten temat został wywołany przez polityków opozycji podczas dzisiejszych obrad Sejmu. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek mówił o niemieckich bojówkach w mundurach brutalnie pacyfikujących polskich patriotów. Dlatego też polityk Prawa i Sprawiedliwości zaapelował do marszałka Sejmu o zwołanie Konwentu Seniorów i przyjęcie wspólnej deklaracji przez posłów.
7: Jak sądzę, wszyscy tutaj na tej Izbie, łącznie z panem marszałkiem, jesteśmy przeciwko niemieckiemu rasizmowi wobec Polaków. Proszę zwołać Konwent Seniorów i uzgodnić wspólną deklarację, w której będziemy żądać wyjaśnienia wszystkiego, co się wczoraj stało, ukarania sprawców bandyckiego napadu na polskich patriotów i wezwania rządu do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wyjaśnienia tych rzeczy, łącznie najpierw z wezwaniem ambasadora Republiki Federalnej Niemiec.
6: Ale posłowie koalicji rządowej uważają, że skandalicznie zachował się w tej sprawie przede wszystkim sam Robert Bąkiewicz oraz jego ludzie. Podkreślają, że skoro doszło do złamania prawa, to niemieckie służby nie mogły zachować się inaczej. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u ocenił, że działania Roberta Bąkiewicza i jego ludzi były prowokacją, której celem było zniszczenie dobrych relacji polsko-niemieckich.
8: Zgody na prowokacje, które są wywoływane tylko po to, żeby niszczyć relacje między Polską a sojusznikami, nigdy z naszej strony nie będzie. Używanie krzyża jako tarana do swoich misji politycznych jest po prostu niegodne. prowokację pana Bąkiewicza.

0: i w Polsce, i za granicami służą Federacji Rosyjskiej.
1: A wcześniej również z mównicy sejmowej poseł Koalicji Obywatelskiej Roman

0: Sprawiedliwości, MSZ wykazało się w tej sprawie biernością.
1: Natomiast dla nas szokujące przede wszystkim jest to, że jest brak reakcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Za to płaci się ministrowi spraw zagranicznych, żeby w takich sytuacjach reagował. Czy się kieruje sympatią do kogoś, czy nie. Za kilka minut, kiedy rozpoczyna się sesja Sejmu, powinien wyjść na mównicę i przedstawić szczegółowe informacje w tej sprawie. Tak by zrobił prawdziwy mąż stanu.
0: W imieniu rządu w tej sprawie, jak już słyszeliśmy, wypowiadał się z mównicy sejmowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. On tłumaczył, że polski konsulat udzielił tym osobom pomocy prawnej na takiej samej zasadzie zresztą, jak odbywa się to w przypadku wszystkich innych obywateli naszego kraju.
2: Pytając się o opiekę konsularną nad polskimi obywatelami za granicą, ona jest udzielana wszystkim i zawsze wszystkim obywatelom Rzeczpospolitej.
0: No tak też wynika z wpisu rzecznika MSZ Macieja Wewiura. On na platformie X napisał tu cytat: odnośnie zajścia w Berlinie, nasz konsul na miejscu działa, ustala w tej chwili okoliczności zdarzenia i powody zatrzymania.
3: Robert Bąkiewicz zatrzymany w Berlinie. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Michał Fabisiak. Michale, bardzo dziękuję. A my zostajemy w Sejmie. Wraz z rozpoczęciem trzydniowego posiedzenia ruszyły prace nad rządową ustawą, która pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL. Ustawa to odpowiedź rządu na doniesienia dotyczące zarobków lekarza i radnego, byłego już członka Koalicji Obywatelskiej, który w ciągu roku miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1 600 000 złotych. O tym, że projekt wpłynął już do parlamentu, poinformował rano marszałek Włodzimierz Czarzasty.
4: Dotyczy określenia niezbędnych uprawnień dla ministra właściwego do spraw zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz agencji do pozyskiwania i przetwarzania szczegółowych danych o wynagrodzeniach powiązanych z konkretnym numerem PESEL-u. Poszło to przed chwilą do komisji. Komisja zebrała się i będzie pierwsze czytanie w komisji.
3: Lider Lewicy poinformował także o własnej propozycji zmian zasad pracy lekarzy. Włodzimierz Czarzasty deklarował, że jego ugrupowanie jest gotowe do poparcia bardzo radykalnych propozycji. Sam przedstawił 4 postulaty.
4: Określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy, zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej, właściwe w pewnym wymiarze czasowym wykorzystanie aparatury medycznej, egzekwowanie ewidencji czasu pracy lekarzy. Poddaję te rzeczy pod dyskusję.
3: Czarzasty zaprasza do debaty szefową resortu zdrowia. Sprawa radnego lekarza ma swój ciąg dalszy. Portal Zero podaje dziś, że 28-latek, od którego zaczęła się afera, prowadził w Szpitalu Południowym w Warszawie szybką ścieżkę leczenia dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Te doniesienia komentowała na naszej antenie profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Wskazywała, że jest to podobna sytuacja do zdarzeń w Aleksandrowie Kujawskim i leczenia poza kolejką syna ówczesnego senatora koalicji Tomasza Lenca.
5: Tam Koalicja Obywatelska potrafiła zareagować szybko. Bez względu na tłumaczenia, Lenc już nie jest szefem struktur kujawsko-pomorskich i na pewno nie trafi na listę Koalicji Obywatelskiej, które będą sporządzane w sprawie najbliższych wyborów parlamentarnych, bo taka deklaracja też padła w przestrzeni publicznej. Jednocześnie został rozliczony ze swoich działań czy braku działań dyrektor tego szpitala i tu powinna być przeprowadzona analogiczna sytuacja. Nie ma świętych krów. Bez względu na to, czy to jest polityk Prawa, Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, czy czegokolwiek, jest takim samym obywatelem.
3: To, co działo się w warszawskim Szpitalu Południowym i skąd tak astronomiczne zarobki lekarza radnego, sprawdza teraz NFZ i stołeczni urzędnicy. Pilnych wyjaśnień właśnie zażądał premier. Zdaniem Donalda Tuska obecny system płac lekarzy jest zwyrodniały. To jest cytat i jeszcze w tym magazynie wrócimy do wypowiedzi premiera. Wstępne porozumienie USA z Iranem spowoduje spadek cen paliw na stacjach benzynowych, prognozuje minister energii Miłosz Motyka. Stabilizacja cen na rynkach światowych pozwoliła rządowi powoli wycofywać się z programu obniżającego ceny paliw CPN.
6: Jeżeli ta cena ropy będzie oscylowała w granicach $80 za baryłkę, a cena importowanego paliwa w okolicy 1000 lub niżej dolarów za tonę w portach, to wtedy będziemy mogli mówić o stopniowym wygaszeniu pakietu CPN. Te przesłanki zostały osiągnięte, stąd nasza decyzja, a te prognozy, które są na dni najbliższe, chociażby na jutro, ta cena będzie niższa niż ta cena, którą mamy dzisiaj, więc w kolejnych dniach powinniśmy notować kolejne spadki cen.
3: I tak mówił Miłosz Motyka. Przypomnijmy, wczoraj stawka akcyzy na paliwa wróciła do poziomu sprzed wybuchu.

0: Konfliktu na Bliskim Wschodzie. Utrzymane zostały preferencyjny VAT i ustalanie cen maksymalnych. Dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 10 groszy, za 98 6,75. Maksymalna cena diesla to 6 zł i 44 grosze.
1: Suma wydarzeń.
0: W magazynie bierzemy pod lupę relacje polsko-niemieckie. Mija 35 lat od podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. Z tej okazji w Warszawie podpisana zostanie umowa obronna z Niemcami. W uroczystości wezmą udział ministrowie obrony obu państw, Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius. Łączymy się z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz. Agnieszko, witaj.
2: Dzień
0: Powiedz,
2: dobry.
0: Co zapisano w umowie, jak mocno będziemy współpracowali z sąsiadami.
2: No to jest umowa, która daje większe bezpieczeństwo obu tym krajom. Obu krajom, tak mówił pytany przeze mnie szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, o dokumencie, który dziś podpisze dokładnie o godzinie 14.30. To jest zaplanowane, dojdzie do tego w siedzibie resortu obrony w Warszawie, a wcześniej ministrowie odbędą jeszcze krótkie rozmowy w cztery oczy. Ta umowa ma rozszerzać współpracę militarną pomiędzy Polską a Niemcami. Ma to pozwolić chociażby na rozszerzanie działań, jeżeli chodzi o wojskową logistykę czy ochronę Bałtyku. Podobne dokumenty szef resortu obrony podpisał ostatnio także z Turcją i z Holandią.
3: Ta jest dla nas bardzo ważna, bo dotyczy naszego strategicznego sojusznika w Europie, dotyczy naszego sąsiada, który jest po dobrej stronie mocy razem z nami w sojuszu północnoatlantyckim w Unii Europejskiej. Celem naszej geopolityki przez wiele lat było to, żeby relacje z Niemcami, relacje polsko-niemieckie były lepsze niż Niemiec z Rosją. I ten punkt osiągnęliśmy.
2: Minister od razu też odpiera zarzuty o podpisywanie umowy niejako po cichu, a takie głosy słychać od kilku dni w mediach prawicowych chociażby. Dla szefa resortu obrony umowa to kontynuacja dobrej, wieloletniej współpracy z sąsiadami z Odry, a jej nowa odsłona to jest odpowiedź na nowe wyzwania.
3: Znaczy Niemcy są z nami w Sojuszu Północnoatlantyckim, Niemcy są z nami w Unii Europejskiej, Niemcy wspierają Ukrainę, Niemcy bronią Jasionki swoimi patriotami, Niemcy wysyłają tutaj swoje Eurofightery, żeby chronić naszego nieba, Niemcy wysyłają swoją brygadę, 5000 żołnierzy do ochrony państw bałtyckich. Jeżeli ktoś nie rozumie, skąd jest zagrożenie, to niech się tym nigdy więcej nie zajmuje. Wszystkie prowokacje, wszystkie nienawistne głosy, które wzywają dzisiaj do niepodpisywania tego porozumienia obronnego, działają na szkodę bezpieczeństwa Polski.
2: Oczywiście ja o te zarzuty prawej strony sceny politycznej zapytałam też innych polityków tutaj w Sejmie. Pytałam m.in. o tę rangę tego dokumentu byłego wiceszefa resortu obrony, resortu spraw zagranicznych z Lewicy Andrzeja Szejny. Poseł mówi, że tak, rzeczywiście niższa ranga dokumentu to jest celowy niejako zabieg, bo dzięki temu jest gwarancja, że nie będzie dochodziło do politycznej awantury.
4: Dlatego, że gdybyśmy chcieli przeprowadzić porozumienie w formie traktatu łącznie z procedurą ratyfikacji, istnieje bardzo poważna obawa, że zważywszy na chociażby ostatnie pomruki czy niechęć prezydenta Nawrockiego zupełnie nieuzasadnioną wobec podpisania traktatu z Wielką Brytanią, to w przypadku traktatu z Niemcami mielibyśmy po prostu hucpę polityczną i paliwo polityczne dla PiS-u, Konfederacji i prezydenta Nawrockiego wbrew interesowi Polski.
2: No i właśnie to nie podoba się prawicy. Poseł PiS Jarosław Sellin, który jest członkiem sejmowych komisji Unii Europejskiej, ale też spraw zagranicznych, ma żal do szefa resortu obrony, że ukrywa umowę i jej treść.
5: Nie mamy nad czym debatować, nawet nie wiemy, co tam jest. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby podpisywać jakieś traktaty czy umowy zacieśniające współpracę z naszymi sojusznikami w NATO czy w Unii Europejskiej, tak jak dokonano to z Francją czy z Wielką Brytanią, ale z powodu również wielu niewyjaśnionych też spraw i nierozwiązanych spraw w relacjach polsko-niemieckich, taka umowa powinna być wnikliwie przedyskutowana w polskim parlamencie.
2: Dziwne to zarzuty, tak odpowiada na tak postawioną tezę posłanka Koalicji Obywatelskiej, członkini też Sejmowej Komisji Obrony, Joanna Kluzik-Rostkowska.
6: Jak może umowa minister polskiej obrony i niemiecki minister obrony być zawierana po cichu? No to gdyby była po cichu, to by o tym nie widzieli. W tej chwili mówimy o umowie obronnej, która jest zawierana, czy była wcześniej już zawarta, teraz jest jakby kontynuacja, na poziomie minister. Ale jeżeli PiS tak bardzo chce podwyższyć rangę umowy polsko-niemieckiej, to wypada się tego cieszyć.
2: Rzeczywiście podobny dokument o współpracy militarnej rządy Polski i Republiki Federalnej Niemiec już podpisały wiele lat temu. Dokładnie 21 czerwca 2011 roku doszło do takiego podpisania, takiej umowy o współpracy, szeroko pojętej współpracy, ale również był tam mocno opisany ten komponent militarny.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius podpiszą porozumienie.

0: porozumienie o współpracy militarnej. Informacje i komentarze w tej sprawie zebrała dla nas Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, bardzo dziękuję. W Warszawie, jak mówiłam, podpisanie umowy obronnej z Niemcami, a w Berlinie do polskich rąk wrócą kolejne dobra kultury zrabowane podczas II wojny światowej. Tę uroczystość śledzi na miejscu Adam Górczewski. Adamie, witaj. Powiedz, o jakich dobrach mowa i kiedy dojdzie do ich przekazania?
1: W Berlinie miało być też to podpisanie umowy militarnej, o którego dochodzi, tak jak wspomnieliście przed chwilą, w Warszawie. Natomiast w ostatniej chwili zmieniono to miejsce właśnie na polską stolicę. Tutaj w Berlinie odbywa się dzisiaj forum polsko-niemieckie i właśnie w czasie tego forum z reprezentacją dwóch polskich ministrów, także niemieckiego szefa dyplomacji, odbywa się właśnie cała część panelowa, ale także wystąpienia w tej chwili trwające właśnie najpierw Johanna Wadefula, a potem Radosława Sikorskiego, i po tych wystąpieniach ministrów dyplomacji zostaną przekazane z jednej strony pierścień Jagiellonów, czyli pierścień Zygmunta I Starego. Będą także rękopisy dzienników Stefana Żeromskiego oraz najstarszy zachowany fragment pieśni Gaudemater Polonia. Te trzy elementy to jest kolejna porcja rzeczy, które są zwracane Polsce. Niedawno były inne rzeczy przekazywane. Nadal jest to mała część tego, co wiadomo, że zostało skradzione przez nazistów w czasie II wojny światowej, co zostało wywiezione także tuż po wojnie, jeszcze w jakichś dziwnych okolicznościach, i co od dekad jest ustalone, albo w ostatnich latach zostało ustalone, że należy do Polski, że pochodzi z polskich zbiorów i że powinno zostać to zwrócone bardzo powoli, ale jednak ta maszyna ruszyła i te dobra są zwracane.
0: Czekamy zatem na ich przekazanie. W Berlinie, przypomnę, trwa forum polsko-niemieckie, a na miejscu jest nasz korespondent Adam Górczewski. Adamie, bardzo dziękuję za relację.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: W magazynie Bliski Wschód i dążenie do pokoju. Iran mówi, że Izrael musi wycofać wojska z Libanu. Teheran wiąże sprawę z rozmowami o końcu wojny i przyszłym porozumieniem nuklearnym z USA. Izrael tymczasem zapowiada, że jego żołnierze pozostaną na południu Libanu. Najnowsze doniesienia zebrał Wojciech Cegielski.
3: Teheran mówi, że bez wycofania izraelskich wojsk nie będzie pełnego końca wojny w regionie. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi ocenił, że dalsza obecność Izraela w Libanie byłaby naruszeniem memorandum USA-Iran. Hezbollah twierdzi, że Iran poruszy tę sprawę w kolejnej rundzie rozmów z Amerykanami. Izrael zajął część południowego Libanu podczas 3-miesięcznej kampanii przeciwko Hezbollahowi. Walki osłabły po porozumieniu ramowym między Waszyngtonem a Teheranem, ale nie ustały całkowicie. Premier Benjamin Netanyahu mówi, że izraelskie siły zostaną w Libanie tak długo, jak będzie to potrzebne. Amerykański urzędnik podkreśla z kolei, że wycofanie Izraela nie jest warunkiem obecnego układu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
0: Grupa G7 zapowiada zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. Uczestnicy szczytu, który zakończy się dziś we francuskim Evian, w przyjętej deklaracji zapowiedzieli wzmocnienie ukraińskiej armii i zwiększenie presji na Rosję. Za sukces uznaje się uzyskanie poparcia dla tych działań ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Więcej w relacji Stefana Folcera.
4: W deklaracji przyjętej przez grupę G7 zapowiedziano zwiększenie dostaw systemów obrony powietrznej i pocisków przechwytujących dla Ukrainy, a także wzmocnienie jej zdolności do prowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu. Kijów ma również otrzymać dostęp do licencji umożliwiających rozwój własnej produkcji zbrojeniowej oraz pomoc, by przetrwać nadchodzącą zimę. Przywódcy zadeklarowali ponadto zaostrzenie sankcji wobec rosyjskiego sektora energetycznego. O szczegółach ma poinformować po południu podczas końcowej konferencji prasowej gospodarz szczytu prezydent Francji. Można powiedzieć, że ten szczyt G7 jest momentem strategicznego przebudzenia, oświadczył w nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych Emmanuel Macron. Podkreślił jedność przywódców w tej sprawie. Wszyscy mieli też zgodzić się, że sytuacja Ukrainy na froncie jest obecnie lepsza niż pół roku temu. Ukraina broni się zdecydowanie lepiej niż się spodziewano, zaznaczył Stefan Folcer, Polskie Radio.
0: Unijne sankcje na Rosję przedłużane co rok, a nie jak obecnie, co pół roku. O propozycji wprowadzenia takiego mechanizmu usłyszała nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Ta sprawa ma być tematem dzisiejszego spotkania ambasadorów unijnych krajów. Przedłużanie sankcji co 12 miesięcy było od dawna postulatem wielu krajów, w tym Polski, ale tę propozycję blokował Viktor Orban, kiedy był premierem Węgier. Roczne przedłużanie ograniczałoby jego możliwości szantażowania Unii.
5: Viktor Orbán co pół roku przy każdym przedłużeniu sankcji szantażował Unię i domagał się albo usuwania z listy sankcyjnej kolejnych rosyjskich oligarchów, albo żądał innych ustępstw. Dla Unii to też zawsze była udręka. Dlatego pojawił się pomysł, by przechodzić przez

0: Trudy raz w roku, a nie dwa. Viktor Orban się nie zgadzał, ale teraz nowy rząd w Budapeszcie na taką propozycję przystał. Pytanie tylko, czy nie objawi się inny kraj, który do tej pory krył się za Węgrami. Problemy pojawiły się już natomiast, jak usłyszałam, przy okazji dyskusji na temat nowego, 21. pakietu sankcji na Rosję. Część krajów zgłosiła wątpliwości, a sprzeciw budzi m.in. propozycja zakazu importu rosyjskich dorszy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: MSWiA ostrzega przed dezinformacją dotyczącą migrantów i unijnego paktu migracyjnego. Chodzi o nagranie z okolic stacji metra Młociny w Warszawie, które w mediach społecznościowych obejrzano 600 tysięcy razy. Autorzy wpisów sugerowali, że widoczna na filmie grupa osób to migranci relokowani do Polski w ramach unijnego paktu. O szczegółach Mateusz Czmiel.
2: Nagranie jest prawdziwe, ale zostało opatrzone fałszywym kontekstem. Według informacji służb przedstawia ono cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce i codziennie dojeżdżają do pracy. Dr Paweł Rajba, ekspert cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego, zaznacza, że tego typu materiały mają wywołać niepokój społeczny i budować fałszywy obraz sytuacji.
3: Trend jest niestety znoszący. Tego jest coraz więcej. Upewnimy się szczególnie, że informacja jest taka prowokująca, jeżeli informacja jest budząca dużo emocji, polaryzująca, to być może to po prostu jest informacja zmanipulowana lub nieprawdziwa.
2: Michalina Grzelka z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK dodaje także, że kluczowe jest zrozumienie, jak działają tego typu konta.
4: Szczególnie jeżeli skupiają się na przykład na konkretnie jednej narracji, którą bez przerwy powielają, wówczas powinniśmy być podejrzliwi.
2: Przypomnę, że Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego przewidzianego w unijnym pakiecie migracyjnym, między innymi ze względu na przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Od mocnego uderzenia Argentyńczycy rozpoczęli piłkarskie Mistrzostwa Świata. Obrońcy tytułu pokonali w Kansas City Algierczyków 3-0. Wszystkie trzy bramki zdobył Leo Messi. Tym samym zrównał się z prowadzącym w klasyfikacji wszechczasów mundiali Miroslawem Klose. Obaj mają na koncie po 16 goli. Reakcję po wyczynie Messiego zebrał w Stanach Zjednoczonych Jan Pachlowski.
6: Messi przechodzi do historii. Argentyna miaże Algierię w meczu otwarcia Mistrzostw Świata, pisze w swoim tytule dziennik USA Today. Szaleństwo w Kansas City. Messi kompletuje hat-tricka. Na gorąco ocenia telewizja Fox, pokazująca w Stanach Zjednoczonych mundial. Lionel Messi zdobył swojego pierwszego hat-tricka na Mistrzostwach Świata, wyrównując jednocześnie rekord Miroslava Klose pod względem liczby bramek strzelonych w tym turnieju w trakcie kariery. Czym zapewnił tysiącom argentyńskich kibiców zgromadzonych na stadionie w Kansas City na meczu z Algierią chwile, których nigdy nie zapomną, podkreśla agencja Associated Press. Hat-trick Messiego zapewnił Argentyńczykom znakomite wejście na mundial, pisze Sport Illustrated. Hat-trickiem na mundialu Lionel Messi wysłał jasny sygnał: to on będzie tu rządził, czytamy na stronie internetowej stacji CNN. Magiczny hat-trick Leo Messiego w meczu Argentyny z Algierią, pisze New York Times. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: No a przed nami kolejne mundialowe emocje i być może kolejne hat-triki. Kto wie, o 19 mecz Portugalia-Kongo, o 22 starcie Anglia-Chorwacja. A teraz jeszcze o radości z dzikiej karty Wimbledonu dla Mai Chwalińskiej. Dzięki niej nasza tenisistka uniknie gry w kwalifikacjach i od razu wystąpi w głównej drabince wielkoszlemowego turnieju. Polscy kibice nie mają wątpliwości. Maja zasługuje na udział w Wimbledonie.
7: Jest super zdolna i przy okazji bardzo fajna się wydaje, więc też taka bezpretensjonalna i to jest w ogóle wspaniałe, więc bardzo trzymam za nią kciuki.
8: Ona bardzo mocno pracuje nad tym, żeby właśnie uczestniczyć, piąć się coraz wyżej, o tak powiem.
9: No jest finalistką Rolanda Garrosa i przeszła tam od kwalifikacji, co jest historycznym osiągnięciem, więc to, że dostała dziką kartę, to bezapelacyjnie jej się należy.
1: Trzymamy kciuki za kolejne zwycięstwa Mai i wszystkich biało-czerwonych. Początek zmagań na trawiastych kortach Wimbledonu 29 czerwca.
5: Suma wydarzeń.
1: Zgodnie z zapowiedzią wracamy do sprawy zarobków lekarzy. Premier zażądał pilnych wyjaśnień w sprawie pensji lekarza i radnego, byłego już członka Koalicji Obywatelskiej, który w ciągu roku miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1 600 000 złotych. Padła też gorzka diagnoza funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia. Posłuchajmy konferencji premiera.
10: Wiadomo, emocje dotyczą sprawy lekarzy Szpitala Południowego, młodego radnego, który równocześnie jest lekarzem i

osiągnął, no może nie rekordowe, bo są większe zarobki, ale, ale bardzo no burzące, budzące takie bardzo poważne emocje zarobki. Pojawia się w przestrzeni publicznej coraz więcej informacji o także innych takich, no zwyrodnieniach systemu co najmniej, bo tak to trzeba wprost nazwać. I druga sprawa z tym związana, czyli to podejrzenie, że politycy, w tym konkretnym przypadku politycy Koalicji Obywatelskiej mieli wykorzystywać fakt znajomości w Szpitalu Południowym w Warszawie. I te dwie sprawy wymagają jednoznacznego komentarza. Po pierwsze, od dłuższego czasu staramy się, nie budząc jakichś, wiecie, negatywnych emocji, nie chodzi o jakąś taką kampanię niechęci do lekarzy dużo zarabiających, starałem się to robić w sposób bardzo cywilizowany. Zwracałem uwagę zarówno reprezentacji środowiska lekarskiego, jak i menedżerom, samorządom, które odpowiadają za prowadzenie między innymi szpitali, że ilość środków, jakie przeznacza się na wynagrodzenia, jest ta ilość jest nieproporcjonalnie duża w porównaniu do tego, ile wydajemy na pacjentów. Nikogo nie obwiniam. Ten system jest naprawdę zwyrodniały. On przez całe lata robił się coraz mniej sprawnym systemem i coraz bardziej nastawionym na śrubowanie, przynajmniej w odniesieniu do niektórych lekarzy, zarobków. I dochodzi do takich dysproporcji, że szpitale, gdzie wynagrodzenia stanowią blisko 100% wszystkich wydatków szpitala. Do tego dochodzi ten klimat dyskrecji, żeby nie powiedzieć tajności. Nikt nie wie dokładnie, kto ile zarabia. Nie ma możliwości dostępu do informacji, jaki lekarz w jakim miejscu ile zarabia. I to budzi zarówno złe emocje i podejrzenia, ale też, jak widać, często są to uzasadnione emocje i uzasadnione podejrzenia. W sprawie tych kominów płacowych, jak wiecie, wczoraj przyjęliśmy na rządzie ten projekt ustawy, który wreszcie umożliwi agencji rządowej w Ministerstwie Zdrowia kontrolowanie i nadzorowanie płac, i będzie to związane z konkretnymi osobami, nazwiskami. Do tej pory z tytułu prawa taki był system. Jeśli administracja rządowa chciała kontrolować tego typu rzeczy, to nie miała prawa mieć dostępu do informacji, kto z imienia i nazwiska, ile zarabia w jakim miejscu. Dzisiaj marszałek Czarzasty poinformował mnie, że będzie starał się to w tempie absolutnie ekspresowym przyjąć tę ustawę. I ja liczę wreszcie na to, chociaż nie jestem tego pewien, że jest to pierwszy krok i że ten krok zrobimy wspólnie, także z samorządem lekarskim i z lekarzami. Złą rzeczą byłoby, gdybyśmy zbudowali jakiś konflikt między pacjentami i lekarzami i jakieś właśnie, żeby ta fala emocji się nie przelała, żeby nie była zbyt wysoka i nie budziła wzajemnych właśnie emocji i nienawiści. W interesie środowiska lekarskiego jest wreszcie, żeby usiedli wszyscy do stołu i zastanowili się, jak ten system naprawić. Jak utrudnić, a właściwie uniemożliwić wykorzystywanie systemu zdrowia do takich zdarzeń. Kontrole stwierdzą, czy to jest masowe, na ile to jest masowe i gdzie to ma miejsce, ale takich zdarzeń, w których wiemy, że lekarze pracują w dwóch, trzech, czterech miejscach i pobierają zarobki bardzo duże i chyba jednak nieadekwatne do tego, co naprawdę wykonują. Już w lipcu wchodzi w życie ustawa. Ona ma skomplikowaną nazwę, nie chcę się pomylić. Centralny rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych. To umożliwi także kontrolę płac w SPZOZ-ach, czyli w publicznej służbie zdrowia. Ale będziemy oprócz tej ustawy lipcowej i tej, która dzisiaj będzie, mam nadzieję, czy na tym posiedzeniu Sejmu przyjęta, będziemy, mam nadzieję, że we współpracy ze środowiskiem medycznym, ze środowiskiem lekarskim, szukali dalszych rozwiązań prawnych, które uniemożliwią nadużywanie tego systemu.
Bo to, że on jest nadużywany i że znajdują się ludzie, którzy wykorzystują cynicznie ten system, żeby zarabiać w sposób nieuprawniony,

0: gigantyczne pieniądze. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. O tym mówiło się od wielu, wielu miesięcy. Tylko jak przychodzi co do czego, to bardzo trudno uzyskać no, większość, szczególnie w środowisku, większość na rzecz zmian. Ale one nastąpią, bo no, tego już nie da... Nie ma żadnego powodu, żeby udawać, że to może dalej tak jechać. Nie, skończyło się i musimy temu zaradzić. No, domyślacie się, jakie to jest irytujące dla... Na przykład, wiecie, no, nie chcę dzielić na zawody, ale nauczyciel, naukowiec, urzędnik, no, są całe kategorie, duże grupy zawodowe, które jak pomyślą o swoich 8 tysiącach, 7 tysiącach złotych, i to jak to porównają, a też ciężko pracują i też pracują dla państwa. No to tak po prostu nie, te różnice są zbyt duże i w ogóle nie wchodzi w rachubę, żeby to kontynuować. Druga sprawa to jest oprócz zmian systemowych i tak jak powiedziałem, będę o tym rozmawiał, miałem wczoraj już długą rozmowę i z NFZ-em i z Ministerstwem Zdrowia. Będziemy ze środowiskiem konsultowali te kolejne zmiany, tak żeby uzdrowić ten system. Druga sprawa to są ewentualne nadużycia i konflikty z prawem wprost. Zwróciłem się przed chwilą do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie, ale nie wyrywkowych, tylko całościowych kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia, żeby mieć dokładny raport, możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć. Tych nadużyć o charakterze finansowym, i tam, gdzie będą uzasadnione sytuacje, będzie to także owocowało wnioskami prokuratorskimi. Trzecia sprawa to są znajomości. Nie będę się bił w niczyją pierś. Dzisiaj na portalach, w mediach pojawia się problem Szpitala Południowego i sugestie, że korzystano poza kolejnością, czy z jakimiś ułatwieniami z usług tego szpitala i że dotyczy to jakichś polityków Koalicji Obywatelskiej. Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. Te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać i co miało być ułatwienie w usłudze jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione do samego spodu. Tam nie może pozostać żadna dwuznaczność. I za tym muszą pójść, jeśli się okaże, że jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną już w tej chwili. Taka jest moja opinia. Cały ta akcja kontrolna pozwoli nam zbudować i to będę to osobiście nadzorował. Możliwie szybki obraz zmian, które są konieczne i wtedy będę oczekiwał od wszystkich partii politycznych, od prezydenta i od samorządu lekarskiego, żebyśmy wszyscy wspólnie mieli odwagę podjąć decyzje radykalne, tak żeby już nie było takich i podobnych sytuacji.
1: To była konferencja premiera Donalda Tuska, a my wracamy do studia Polskiego Radia 24. Jest 12:36.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Jeśli chcemy coś zważyć, interesuje nas wartość w kilogramach, choć przecież są kraje i branże, gdzie bardziej interesują nas uncje, funty, tony krótkie, a nawet kamienie. Inflację też mierzymy na różne sposoby. Najczęściej podajemy wartość CPI publikowaną przez GUS, ale NBP ma również swoją inflację bazową i właśnie o niej dzisiaj powiemy w magazynie Saldo. Ale zanim o inflacji, spójrzmy na rynki. WIG zyskuje 0,63% i utrzymuje się powyżej bariery 140 tysięcy punktów, ale za to dla równowagi. WIG20 traci 0,13% w tej chwili, MWIG40 na delikatnym minusie 0,02%, a SWIG80 na plusie też 200.

0: konkretne procent. Jak to pięknie się dzisiaj układa. Sam jestem bardzo ciekawy, jak ten dzień zakończy się na giełdzie. To dopiero po godzinie 17. Spójrzmy jeszcze na waluty. Za 1 euro płacimy 4,24 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,65. Funt brytyjski 4,90 i frank szwajcarski 4,61. To jeszcze ropa naftowa. Za ropę w odmianie WTI płacimy $76. Za baryłkę natomiast ropa Brent 78, no prawie $79.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan dr Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, a także ekonomista Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, dzisiaj o inflacji bazowej, czyli o inflacji, o której w mediach trochę rzadziej mówimy, ale wiem, że to jest temat bardzo gorący u ekonomistów i często brany pod uwagę także przez Rady Polityki Pieniężnej. Poznaliśmy najnowszy odczyt tej miary, która jest publikowana nie przez GUS, ale przez NBP. W maju 2026 roku inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1% w ujęciu rocznym. Zaraz, czyli inflacja bazowa równa się inflacja CPI. Tak wyszło w tym miesiącu. O czym to świadczy?
2: Że nie jest dobrze. Niestety, bo rośnie nam miesiąc do miesiąca, w sensie ta dynamika wzrostu roczna inflacji bazowej, w której już nie ma tańszej żywności, bo za warzywa między innymi płacimy mniej niż rok temu. Nie ma trochę drożejącej energii. I widzimy to, że inflacja bazowa, którą liczy Narodowy Bank Polski na podstawie tych samych danych, które publikuje Główny Urząd Statystyczny, tworzy taki własny szereg i analizuje to, co się dzieje właśnie w tej gospodarce, jak bardzo presja inflacyjna, czyli to, że rosną ceny usług, rosną ceny poszczególnych produktów, rozprzestrzenia się w gospodarce. No i dlatego mówię, że ta informacja nie jest zbyt dobra, bo jeżeli inflacja bazowa nadal nam rośnie, jest no już dalece, zaczyna nam podskakiwać na tyle, że może powoli wychodzić do tej granicy celu inflacyjnego Banku Centralnego, to dla Rady Polityki Pieniężnej i dla Narodowego Banku Polskiego to jest sygnał, że w najbliższym czasie stóp procentowych obniżać nie można. Choć już to porozumienie, które dzisiaj mamy między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, mówiłoby, że no może te rynki energetyczne się wreszcie znormalizują, będziemy mieli szansę na proces dezinflacyjny, paliwo będzie w końcu tańsze, no i będziemy mogli przegnać hydrę inflacyjną, ale to chyba jeszcze jest za wczesne. To będziemy musieli poczekać na ileś odczytów i inflacji bazowej także, żeby wiedzieć, że ta inflacja nam w gospodarce realnej no nie rozprzestrzeniła się i nie, się nie utrzymuje na tym poziomie.
0: No właśnie, bo te dane są jak zdjęcie. Zdjęcie wykonane w maju i one pokazują nam stan na maj. Ale proszę powiedzieć, dlaczego z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej, Narodowego Banku Polskiego, ale także państwa, ekonomistów, tak ważne jest to, aby patrzeć na inflację no, w różny sposób, w przeróżny sposób. Nie tylko ta inflacja CPI, która nas najmocniej interesuje, którą podajemy w mediach z dokładnością co do sekundy, jeżeli GUS opublikuje nowe dane. No i tą inflacją bazową, przypomnijmy, która wyłącza ceny żywności i energii. W sumie dlaczego akurat tych dwóch kategorii?
2: Inflacja jest w ogóle takim zjawiskiem ekonomicznym, które ma wiele mierników. I moglibyśmy sobie tworzyć osobne miary inflacji. Można jeszcze inną inflację bazową stworzyć, można wyłączyć sobie jakieś pozostałe produkty, można inflację emerycką, można górniczą, można dla kategorii gospodarstw domowych, na przykład jednoosobowych, stworzyć osobny koszyk inflacyjny. Można też uwzględnić zarówno deflator, użyję tego trudnego słowa, czyli inflację wynikającą z rosnących kosztów produkcji dla przedsiębiorstw, czyli nie konsumentów, i połączyć to z danymi konsumenckimi. Mieć taką inflację, jak się mierzy w Stanach Zjednoczonych przez tamtejsze organy statystyczne, która ostatnio, no znaczy wszystkie miary inflacji w USA rosną, ale jest czymś takim, do czego odwołuje się między innymi amerykański bank centralny, czyli nie patrzy tylko na konsumenta, ale patrzy także na koszty producenta. No i tych miar tak naprawdę mamy dosyć dużo. Inflacja bazowa w Polsce czy na rynkach europejskich uważana jest za tą inflację lepszą.

0: bo jest mniej chybotliwa. Bo warzywa mogą potanieć, bo mamy lepsze zbiory, a rynek energii może doświadczyć jakiegoś szoku krótkoterminowego, mamy nadzieję czasem, który podnosi koszty paliwa i od razu widzimy to na pilonach i bezpośrednio we wskaźniku inflacji. A ten wyskok może być tylko i wyłącznie bardzo krótkoterminowy. Inflacja bazowa pokazuje te procesy cenowe, które wynikają z tego, ile płacimy u lekarza, ile zapłacimy za korepetycje chociażby, bo gdzieś te dane statystyczne także są uwzględniane, ile zapłacimy za wizytę w restauracji, za wiele różnych innych elementów oprócz naszego koszyka zakupowego innego niż żywność. No i to pokazuje, że no niestety nadal ten proces stabilizacji cen się nie dokonał, więc stąd ten sygnał jest dosyć nieszczęśliwy z perspektywy Rady Polityki Pieniężnej i procesu obniżek stóp procentowych.
1: Ale ktoś by mógł powiedzieć, ale zaraz, przecież mieścimy się w tym kanale dopuszczalnych wahań od celu inflacyjnego, no to w czym problem?
0: No, problem polega na tym, że mieliśmy szok, którego doświadczyły gospodarki globalne. Zapłaciliśmy trochę więcej za energię. Mamy interwencję państwową na rynku energetycznym. Wiemy, że teraz te mechanizmy zostaną wycofane z początkiem, znaczy już w zasadzie część została wycofana, a z końcem tego miesiąca już nie będzie nic, czyli ceny energii nam pójdą do góry. A możemy teraz prognozować, o ile tam, czy 2 czy 3 dziesiąte punkta procentowego wskaźnik ogólnej inflacji wzrośnie. No i na ile te zjawiska po prostu utrzymają się właśnie we wskaźnikach inflacji bazowej, czyli to, że żywność tam taniała, stabilizowało trochę cenę energii, można tak w dużym uproszczeniu powiedzieć. No ale jeżeli inflacja bazowa nam będzie na przykład rosła, albo będzie rosła według projekcji Narodowego Banku Polskiego, którą poznamy za miesiąc, to istnieje ryzyko takie, że po prostu długo będzie czekała Rada Polityki Pieniężnej z obniżkami stóp procentowych. Bo będzie się obawiać, że inflacja znowu może dojść do, nie wiem, 3,5% na przykład ta bazowa. Co wcale nie jest wykluczone, patrząc na to, co się dzieje dzisiaj. Wynagrodzenia jeszcze rosną powyżej 5%. Jeżeli rzeczywiście część poddostawców zaczęła chcieć wyższych wynagrodzeń za swoje produkty i usługi przez to, że energia zaczęła drożeć, no to po prostu będziemy więcej w tym łańcuchu dostaw różnych produktów widzieć tą rozprzestrzeniającą się inflację, no i takie skakanie o 0,1 punktu procentowego miesięcznie, co jest niepokojące z perspektywy banku centralnego.
1: Wielu ekonomistów użyło takiego określenia, że program CPN spłaszcza inflację. To znaczy, jakby nie było tego programu, to inflacja byłaby dzisiaj wyższa. Zgadza się pan z taką tezą?
0: Kiedyś prezes naszego banku centralnego mówił o tym, że jesteśmy na płaskowyżu inflacji, jeżeli chodzi o właśnie wykres.
1: I jak się przyjęło określenie, prawda?
0: Tak, więc trochę to jest ten efekt. To znaczy, że dochodzimy do takiego momentu, w którym mamy tą górkę spłaszczoną, i nie zobaczyliśmy tego piku, który normalnie by się gdzieś pojawił z inflacją sięgającą pewnie, nie wiem, 3,5, może prawie 4% w ciągu ostatnich miesięcy. No a tak to nie zobaczymy tego, więc ten szczyt tam na poziomie 3,5%, czyli ocierając się o cel inflacyjny banku centralnego, to jest wszystko, czego doświadczyliśmy.
1: No właśnie, i teraz ten program dalej obowiązuje, ale już nie ma tej ulgi akcyzowej. Jest tylko niższy VAT. Ja sobie tak myślę, że ci wszyscy wielcy przedsiębiorcy, którzy dostarczają do sklepów bułki, wędliny i inne produkty, które kupujemy na co dzień, to oni ten VAT to tak naprawdę to sobie odliczają. No część tam pewnie 50%, ale te największe firmy 100%. Więc co teraz? Właściwie ten program z punktu widzenia tej dużej gospodarki przestał istnieć.
0: Tak, no ale nadal są regulowane ceny.
1: Więc, a to prawda.
0: Więc jeżeli ceny są regulowane, no my nie widzimy bezpośredniej transpozycji tego, że teraz przez jakiś czas na przykład ta akcyza będzie obowiązywać na podwyższonym poziomie dla tych podmiotów. No i one mogą być częściowo stratne z tego powodu, w porównaniu, nie wiem, z okresem poprzednim, tak, ale rozumiem, że też ta cena regulowana przez rząd gdzieś może uwzględniać tą korektę wynikającą z tego, że akcyza już jest obowiązująca, czy system podatkowy działa na zasadach takich jak poprzednio. Natomiast musimy wycofać największą interwencję, czyli to, że po prostu codziennie poznajemy cenę, nie

0: z decyzji rynkowych, tylko z decyzji podpisanej przez ministra energii.
1: Tymczasem z decyzji rynkowych wynika, że inwestorzy są bardzo dużymi optymistami w kwestii porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie. Ropa WTI 76 dolarów, ropa, która nas bardziej interesuje, czyli Brent 78 w porywach 79 dolarów. To dużo mniej niż tydzień, dwa tygodnie temu i teraz pojawia się pytanie, może to faktycznie w najlepszym momencie żegnamy się z tą interwencją państwa.
0: Na pewno amerykańska dyplomacja i negocjatorzy mieli świadomość tego, w jakim stopniu zapełnienia są rezerwy paliwowe na terenie Unii Europejskiej, jak dużo nadpodaży na rynek globalny musiały wpuścić Stany Zjednoczone po to, żeby zachowywać płynność na rynku ropy. To, że Chiny przestały importować ropę w ostatnich miesiącach i żyją i wykorzystują swoje rezerwy strategiczne w tym momencie po to, żeby nie kupować ropy zbyt drogiej albo w ogóle nie mają do niej dostępu, no bo oni także kupowali ropę z Iranu, co za to blokował Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o możliwość eksportu. Więc my mieliśmy trochę mniejszą popyt na tą ropę w ciągu ostatnich tygodni. I jeżeli rzeczywiście by ten konflikt trwał, czy nadal by były zaburzenia w cieśninie Ormus dłużej niż ten miesiąc, który jest zakładany, że zostanie przywrócona możliwość przepływu statków, rozminowana zostanie ta cieśnina, no to moglibyśmy dochodzić do takiego momentu, że gdzieś na jakichś stacjach paliw w wakacje zabraknie paliwa i gdzieś, nie wiem, polskie rodziny przewędrujące między Alpami austriackimi albo jadące do Chorwacji mogą nie zatankować swojego samochodu i to dotyczyłoby także Holendrów czy kogokolwiek innego, bo ten ruch turystyczny w okresie wakacyjnym jest znacznie większy i zapotrzebowanie na ropę mogłoby spowodować, że mielibyśmy krótkookresowe braki.
1: I to pokazuje również, jak mocno polityka wpływa na to, co widzimy na rynkach. To skoro zahaczyłem już o politykę, to muszę jeszcze zadać pytanie jedno, bardziej dotyczące naszej krajowej polityki. Chodzi mi o progi podatkowe, właściwie próg podatkowy wyznaczony no, administracyjnie tutaj na poziomie 120 tysięcy złotych. No, powyżej, jeżeli zarobimy więcej, no to wpadamy wtedy w wyższy podatek. Czy to jest dobry moment na to, aby dyskutować o zmianie tego progu? No, biorąc pod uwagę też to, co dzieje się w finansach publicznych.
0: No, z perspektywy finansów publicznych to pewnie moment jest fatalny, bo mamy najwyższy deficyt finansów publicznych i całego sektora samorządowego i rządowego w Unii Europejskiej, więc jesteśmy liderem, bo mamy puchar zdobyty w tym roku. Nie mistrzowski, można powiedzieć, jeżeli chodzi o wysokość deficytu, więc dyskusja na temat jakichkolwiek obniżek podatków, dlatego też rząd od razu wycofuje się przecież z mechanizmów wsparcia w obniżających ceny paliwa, no bo po prostu to są dodatkowe koszty. No. My potrzebujemy redukować wysokość deficytów w kolejnych latach. Rentowności polskie są na rekordowo wysokim poziomie. Ostatnio tak było, kiedy mieliśmy kryzys zadłużenia państw strefy euro poza 2022 rokiem, więc to nie jest tak, że wszyscy są szczęśliwi, sytuacja finansów publicznych jest świetna i wszyscy jakby tylko kibicują, żebyśmy dalej obniżyli podatki. Nie, no sytuacja jest dosyć poważna i gdyby na przykład były takie radykalne ruchy, jak chociażby krótkie, ale bardzo efektowne premierostwo Liz Truss, czyli premier Wielkiej Brytanii, która zaproponowała radykalną obniżkę podatków, podobną jak w latach, nie wiem, 80-tych, 70-tych na Wyspach Brytyjskich. No i nic, co nie spotkało się z entuzjazmem rynków, bo powodowałoby wzrost deficytu Wielkiej Brytanii, które i tak zmagają się z rosnącym długiem publicznym. I gdyby w Polsce iść tą samą drogą, no byłoby podobnie, to znaczy, że rentowności naszych obligacji by poszły do góry, mielibyśmy pewnie obniżki ratingów, no Polska przestałaby być uważana za wiarygodne państwo, jeżeli chodzi o emitowany dług publiczny. mając takie wskaźniki, po prostu radykalna ścieżka obniżek podatków, to nie jest coś, czego oczekiwałyby rynki finansowe.
1: A może te podatki trzeba od nowa przemyśleć i rozpisać, bo być może jakieś progi pośrednie rozwiązałyby problem, mniej uderzałyby w klasę średnią. Jak pan sądzi jako ekonomista? Czy znowu

0: większe komplikacje po tej stronie podatkowej no, też nie są najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia rynków i oceny kraju.
1: Znaczy, obawiam się, że wiedząc, że Polska idzie na ścieżkę 100% długu publicznego w relacji do PKB, to jest bardzo bezprzedmiotowa dyskusja. To jest... Mhm. Nie ma wizji tego, żeby to się spinało finansowo. Czyli nie wierzę w neutralne finansowo reformy podatkowe. Zawsze trzeba było jednak trochę więcej dołożyć do tego, żeby to miało sens, bo pojawią się osoby, które bardziej stracą. Jakby w kolejnych latach, to przykro mi to mówić, ale raczej nas czekają podwyżki podatków. Czyli trzeba się spodziewać tego, że tam, gdzie dzisiaj w relacji do średniej europejskiej my zbieramy trochę mniej podatków, czyli na przykład podatków majątkowych, podatków od nieruchomości, czy podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy podatku korporacyjnego, no tam będziemy widzieli uszczelnianie i działalność fiskusa, która będzie raczej podnosiła podatki. Więc cieszmy się, żeby raczej fiskus tego podatku dochodowego do osób fizycznych nie dotykał, bo kierunek, który bym prędzej widział, to jest wprowadzenie raczej większej progresji, jeszcze jakichś większych działań, a nie wcale ulg dla kogokolwiek. Niestety sytuacja, raczej trajektoria finansów publicznych w Polsce jest jedną z najgorszych w Unii Europejskiej. No i trzeba sobie to jasno powiedzieć, że nas na takie rozwiązania po prostu nie stać.
0: Czyli temat absolutnie polityczny.
1: Tak, czy jest to dyskusja, w której politycy będą uczestniczyć, natomiast no, wiadomo, no, ja też mogę narzekać na to, jak wygląda system podatkowy, mogą narzekać inni obywatele i mają do tego w pełni prawo, natomiast trzeba by było rozwiązać kwestie związane z finansowaniem obronności, starzejącym się społeczeństwem, rosnącymi kosztami w obszarze ochrony zdrowia, i tak dalej, bo my te pieniądze właśnie w te strumienie niestety kierujemy. No i pytanie jest, czy można lepiej na przykład tamtymi obszarami zarządzać, może lepiej wydawać pieniądze na obronność. Dzięki temu może pojawiłaby się przestrzeń na to, żeby jakoś zmienić ten system podatkowy, zwaloryzować próg podatkowy na wyższy, może wprowadzić kwotę wolną podatkową, którą zresztą obecny rząd obiecywał, że będzie na poziomie 60 tysięcy. Więc wiele rzeczy można pewnie było wtedy wprowadzić.
0: To jeszcze jedna rzecz. Podatek od nadmiarowych zysków dla niektórych spółek z branży energetycznej. To jest rozwiązanie, które może zasypać tę dziurę, która powstała po CPN-ie. Czy to za mało?
1: Zgodnie z szacunkami, które przedstawiał resort finansów, to tak. No, głównym przez to, jak krótki jest okres też tych mechanizmów wsparcia. Bo pamiętajmy, że jeżeli one kosztowały około 1,7 miliarda złotych. W zasadzie mają 2 miesiące obowiązywania tylko, więc możliwe, że jeszcze na tym resort finansów zarobi. Więc jeżeli byśmy mieli zyski sięgające właśnie 4-5 miliardów z tego windfall tax, tego podatku od tych nadmiarowych zysków dla branży energetycznej, no to jeszcze parę miliardów może potencjalnie byłoby zysku dla budżetu centralnego i pewnie resort finansów z tego powodu wcale nie będzie płakać. Natomiast problem z tym podatkiem jest trochę innej natury, to znaczy, że jego formuła zawsze wprowadzana, bo to jest drugie podejście, kolejny kryzys energetyczny i drugie podejście do wprowadzenia windfall taxu. Poprzednio się nie udało, bo mieliśmy po prostu długi okres, w którym ceny energii były urzędowo zaniżane. W związku z tym firmy energetyczne nie miały wcale ponadnormatywnych zysków aż tak dużych. Musiały dołożyć trochę do biznesu. To tutaj będziemy mieli po prostu sytuację, w której zapłaci duży jeden polski państwowy podmiot, dużo przedsiębiorstw mniejszych z naszego kraju, a potencjalnie nie będą płacić większe sieci zagraniczne ze względu na strukturę kosztów, którą mogą mieć dla zapłaty tego podatku.
0: Doktor Piotr Arak, ekonomista Uniwersytetu Warszawskiego, a także główny ekonomista Welobanku, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rząd sprawdza mechanizm płac i zarobki lekarzy. To pokłosie afery w jednym z warszawskich szpitali. Rosyjskie media ostrożne w komentarzach po zabójstwie w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest krytyk Władimira Putina. Będzie też relacja z Krakowa i najnowsze ustalenia po porannym karambolu. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. NIK skontroluje system wynagrodzeń lekarzy. Z wnioskiem do Izby zwrócił się premier Donald Tusk. Szef rządu chce poznać i ukrócić wszystkie nadużycia w systemie ochrony zdrowia. To ciąg dalszy sprawy lekarza i byłego radnego koalicji, który w ciągu roku miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1 600 000 złotych. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi rządowej agencji zbieranie informacji o zarobkach medyków. Nad nowymi przepisami już pracuje sejmowa komisja. Premier liczy na ścisłą współpracę z samorządem lekarskim.
2: W interesie środowiska lekarskiego jest, żeby usiedli wszyscy do stołu i zastanowili się, jak ten system naprawić. Jak utrudnić, a właściwie uniemożliwić wykorzystywanie systemu zdrowia do takich zdarzeń. Kontrole stwierdzą, na ile to jest masowe i gdzie to ma miejsce, ale takich zdarzeń, w których wiemy, że lekarze pracują w 2, 3, 4 miejscach i pobierają zarobki bardzo duże i chyba jednak nieadekwatne do tego, co naprawdę wykonują.
1: Sprawa lekarza radnego wywołuje ogromne kontrowersje. 28-latek w rok zarobił fortunę mimo braku specjalizacji. Według szpitalnej dokumentacji miał pełnić wielodobowe dyżury, a w tym samym czasie brać udział w sesjach Rady Dzielnicy Ursus, bywać w telewizji i prowadzić działalność polityczną. Sprawę wyjaśnia stołeczny ratusz i NFZ. Dziś sekcja zwłok Roberta Kuzakowa. To rosyjski artysta o pseudonimie Siemon Skrepecki, krytyk Władimira Putina. 44-latek zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Śledczy wciąż szukają zabójcy. Analizują nagrania z monitoringu i kamer z samochodów, które były w pobliżu. Niezależne rosyjskie media z dużą ostrożnością wypowiadają się o sprawie. Najcenniejsze komentarze zebrał Maciej Jastrzębski.
3: O morderstwie poinformowały rosyjskie media państwowe i niezależne, jednak do tej pory nie skomentowali zabójstwa ani kremlowscy politycy, ani liderzy rosyjskiej opozycji. Siemion Skrypecki krytykował i wyśmiewał w swoich pracach moskiewski i miński reżim, ale również rosyjskich opozycjonistów i władze Ukrainy. Naraził się wszystkim, podkreślił w programie Breakfast Show

0: dziennikarz portalu śledczego Dossier Denis Korutkow. Jest wystarczająca liczba sił, które mogłyby być zainteresowane jego śmiercią. To mogą być rosyjskie służby specjalne, mogą też być indywidualne osoby, którym nie podobało się to, co o nich on napisał. Takie jak na przykład Ramzan Kadyrow. Nie należy budować poważnych wywodów na braku informacji. Jednocześnie rosyjskie media niezależne przypominają, że Rosja ma długą tradycję politycznych zabójstw dokonywanych na terytorium innych państw.
1: Śledztwo trwa, prowadzi je lubelska prokuratura okręgowa. Analizy, jak słyszymy, nie potwierdziły związku z zabójstwem zatrzymanych w tej sprawie Białorusinów. To kierująca ciężarówką spowodowała karambol na wschodniej obwodnicy Krakowa. Tak wynika z pierwszych ustaleń policji. Kobieta z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn ze znaczną prędkością najechała na stojące w korku samochody. Zderzyło się w sumie 8 pojazdów, którymi podróżowało 11 osób. 3 zostały ranne, mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
2: W wyniku uderzenia w kierowca z pierwszego pojazdu, jak i pasażer odnieśli obrażenia. Pasażer w stanie nieprzytomnym został zabrany śmigłowcem do szpitala. Ucierpiała również kobieta, która kierowała pojazdem osobowym znajdującym się w środku tego karambolu.
1: Pognieciony auta leżące jedno na drugim długo blokowały całą trasę. Obecnie ruch w stronę Nowej Huty odbywa się jednym pasem. Na miejscu cały czas pracują policjanci. Od rolnika prosto na stoły maluchów w żłobkach. Ruszył nabór do pilotażowego programu dystrybucji zdrowej żywności. Owoce i warzywa mają trafiać do żłobków w całym kraju. Bardzo zainteresowany programem jest łódzki samorząd. Tak mówi wicewojewoda łódzki Grzegorz Majewski.
3: Dzięki temu będziemy uczyli naszych najmłodszych nawyków stosowania zdrowej, smacznej polskiej żywności. To jest sytuacja win-win-win, jak ja to nazywam, bo korzystają z tego dzieci, korzystają z tego rodzice, ale przede wszystkim korzystają z tego producenci, polscy producenci.
1: Udział w programie mogą wziąć organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, które dostarczą świeże owoce i warzywa bezpośrednio od producentów do placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi. Wnioski można składać do 29 czerwca.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Słońce nieśmiało przebija się przez chmury i tak będzie do końca dnia. Deszcz, jeśli się pojawi, to lokalnie na północnym wschodzie i południu kraju. Na Podhalu możliwe są także burze. Temperatura od 16 stopni nad morzem do 24 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza nie sprawia problemów. Na południowym wschodzie, wschodzie i północy kraju jest bardzo dobra, w pozostałych rejonach dobra. Wróciły ostrzeżenia przed suszą, alerty obowiązują na wschodzie, w centrum i północnym zachodzie Polski. Prawie 60% prądu w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Możemy dziś dowolnie korzystać z energii.
4: Klimat. Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
10: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
11: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
12: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty

0: Oficjalnie to często tylko fragment całej prawdy.
1: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
0: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
2: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
1: Jacek Czarnecki
0: i Roch Kowalski.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 8 minut po godzinie 13. Mówię Państwu dzień dobry, Ewa Wasążnik. Zapraszam na wspólne 3 godziny komentarzy do najważniejszych wydarzeń w kraju i za granicą.
3: Stan dnia.
4: Zaczynamy od polskiej polityki, bo Polska 2050 chce podniesienia drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych. PiS licytuje jeszcze wyżej. W weekend partia zaproponowała, aby zwiększyć go do poziomu 180 tysięcy złotych. Własny pomysł zgłasza także Polskie Stronnictwo Ludowe. W Sejmie jest Michał Fabisiak, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Jakie są realne szanse na podniesienie drugiego progu podatkowego?
5: No, minister finansów Andrzej Domański przekonuje, że na podwyższenie drugiego progu podatkowego nie ma i nie będzie w najbliższym czasie miejsca w budżecie. Zresztą kilka posiedzeń Sejmu, właśnie tu w Sejmie, o szansę na jego podniesienie pytali resort posłowie Polski 2050. Wówczas wiceminister finansów Jarosław Neneman mówił, że rząd w najbliższym czasie nie planuje podnieść tego progu.
6: Dlatego, że Polska ma jeden z najwyższych deficytów w Unii Europejskiej i biorąc pod uwagę duże wydatki socjalne i duże wydatki obronne, nie ma przestrzeni do takich działań. Podniesienie progu do 140 tysięcy oznaczałoby ubytek około niecałych 12 miliardów złotych.
5: Przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ostrzega jednak, że jeśli obecna koalicja rządowa nie podniesie tego progu, no to może być tak, że wyborcy dadzą mandat do realizacji tego postulatu Prawu i Sprawiedliwości. Jakub Stefaniak z PSL mówi, że jego klub ma świadomość o to, o co toczy się gra i uważa, że trzeba będzie tą sprawę załatwić jeszcze przed wyborami.
7: Uważam, że to jest must have, jest to jeden z ważniejszych tematów. Zresztą wychodzi naprzeciw obietnicom wyborczym, na które nasi rodacy czekają i myślę, że jesteśmy w dobrym momencie, żeby tę dyskusję toczyć i żeby wyjść z jakimiś konkluzjami i to zrobimy. Bo słuchamy obywateli wbrew temu, co twierdzi opozycja, ona dzisiaj będzie opowiadać bajki i obiecywać złote góry, tylko że oni nie mają ani możliwości, ani pomysłu, a już pokazali, jak rządzili, jak zadłużali Polskę przez 8 lat swoich rządów.
5: PSL toczy rozmowy z ministrem finansów, zresztą nie tylko o podniesieniu drugiego progu, ale również o podniesieniu kwoty wolnej. Ludowcy proponują, aby rosła ona etapowo. Pierwsza podwyżka po roku miałaby wynieść 5 tysięcy złotych, a więc z obecnych 30 tysięcy do 35, w kolejny rok to 45, no a za 3 lata ta kwota wolna miałaby osiągnąć poziom 60 tysięcy złotych. Skąd na to wszystko pieniądze? No Prawo i Sprawiedliwość uważa, że swoją propozycję będzie chciało właściwie zrealizować z nadmiarowych zysków banków, a więc miałby być wprowadzony dodatkowy podatek bankowy. Marcelina Zawisza z Razem natomiast mówi, że no obecny system jest niesprawiedliwy i gdyby rząd wprowadził jedną daninę podatkową, no to wtedy znalazłyby się pieniądze na podniesienie drugiego progu.
8: To jest postawione na głowie i sytuacja, w której mamy uciekanie na różne inne formy opodatkowania, gdzie można założyć działalność gospodarczą, wtedy przechodzi się na liniówkę 19, albo można właśnie zgłosić różne inne formy opodatkowania. Znaczy, to jest patologia. To jest patologia, która powoduje, że pani, która pracuje na kasie w Biedronce, płaci więcej podatku proporcjonalnie do swoich zarobków niż lekarz, który zarabia 3 miliony.
5: No bo dziś jest tak, że osoba, która na umowie o pracę zarobi 12 tysięcy złotych brutto, już wpada w drugi próg podatkowy. Pod koniec roku ona zapłaci podatek w wysokości 32%. Dla przykładu lekarz, chociażby branża medyczna, o której jest w ostatnich dniach głośno. Lekarz, który zarobi Polinie zarabia miesięcznie kilkaset tysięcy złotych. Jeśli nie pracuje na etacie, a prowadzi działalność gospodarczą, no to on płaci mimo swoich kilkuset tysięcznych zarobków miesięcznie, płaci stawkę podatku albo 19% podatek liniowy, lub jeśli pracuje na ryczałcie, no to jest to podatek w wysokości 14%. Inna branża, również dochodowa, branża IT, no tam stawka podatku ryczałtowego jest jeszcze niższa,

0: wynosi 8,5%. Dlatego też zwolennicy drugiego progu podatkowego, właściwie podniesienia tego drugiego progu podatkowego, mówią, że jeśli minister finansów nie wie, skąd wziąć pieniądze na realizację tego postulatu, no to niech zrobi porządek z podatkami.
1: Michał Fabisiak, prosto z Sejmu. Michale, bardzo dziękuję za tę relację.
0: Dziękuję również.
2: Komentarz.
1: Połączyła się z nami pani dr Kinga Wojtas, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Fundacja Stan. Dzień dobry pani doktor.
3: Dzień dobry.
1: Mam takie wrażenie, że zbliżamy się już do tej faktycznej części i tej tak naprawdę no, do jądra kampanii przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku, bo na czołówkach gazet i wśród tematów omawianych przez polityków nie są już te abstrakcyjne, związane chociażby no, z bezpieczeństwem, no, ryzykiem zagrażającym bezpieczeństwu, ale te tematy bardzo blisko ludzi, bo słyszymy o progu podatkowym, słyszymy bardzo dużo o systemie ochrony zdrowia. Pani doktor, czy ta moja intuicja jest właściwa, że właśnie tak interpretuje to, o czym w tej chwili rozmawiamy, u progu tej właściwej kampanii wyborczej?
3: No i zdecydowanie tak, wchodzimy już w konkretne obietnice wyborcze. Tutaj 140 tysięcy, tu 180 tysięcy. Kwoty wolnej od podatku, więc zdecydowanie, czy nie tyle wolnej od podatku, tylko progu podatkowego oczywiście, więc na pewno tu się pojawi już konkretna licytacja przed wyborami. No i myślę, że będziemy obserwować inflację obietnic, no bo znamy to, tę sentencję, która padła w poprzednich wyborach, co szkodzi obiecać, więc co szkodzi obiecać i będziemy tutaj śledzić kolejne propozycje ze strony partii.
1: Te licytacje, o których pani wspomniała, zazwyczaj dotyczą opozycji i koalicji. Rządzący z opozycją rzeczywiście przerzucają się tymi propozycjami. Tutaj mamy w obrębie koalicyjnych rządów, tej większości koalicyjnej, dwie propozycje, które ze sobą, a nawet trzy, które nie są tożsame, nie są jednobrzmiące. O czym to świadczy?
3: No to o rządzie koalicyjnym i o tym, że partie nie pójdą razem jako koalicja w wyborach, tylko będą starały się uzyskać samodzielnie poparcie, albo też pojawia się drugi wariant, jeżeli okaże się, że partie współtworzące obecną koalicję rządzącą znajdują się w bardzo kiepskiej sondażowej pozycji, no to będą się odbywać targi, że my tutaj, prawda, przestajemy opowiadać o tym i o tym. A może zaprosicie nas państwo na swoje listy partyjne. Więc to też jest ciekawa strategia, która może być tu widoczna. To szczególnie tak bym interpretowała pomysł, kolejny pomysł pana Petru o utworzeniu nowej partii. Może po prostu walczy o dobre miejsce na listach Koalicji Obywatelskiej.
1: Na ile ta inicjatywa Ryszarda Petru, nazywana już tak publicystycznie Konfederacją Light, jest w stanie odebrać tej właściwej konfederacji wyborców na rzecz no, tej przyszłej powyborczej koalicji, gdyby udało się wygrać wybory Koalicji Obywatelskiej tej kierowanej przez premiera Donalda Tuska?
3: Nie wydaje mi się, żeby to była inicjatywa, która może odebrać jakoś znacząco wyborców Konfederacji, natomiast na pewno może podzielić i osłabić wynik obecnej koalicji, gdyż no, jak popatrzymy na to, kto może zagłosować na nową partię, to możemy teoretycznie zakładać, że to będą ci, którzy wcześniej nie głosowali, albo ci, którzy są rozczarowani obecną polityką. I ci, którzy są rozczarowani, a to jest główna emocja wśród polskiego elektoratu, no raczej nie wydaje się, aby byli skłonni wejść i poprzeć partię typu no właśnie Polska 2050 2.0, Nowoczesna 2.0, Teraz 3.0, bo to już prawda była kolejna kolejna inicjatywa, to już jest kolejna inicjatywa pana Petru. Natomiast wśród wyborców Konfederacji no, jest taki mocny sentyment, może i faktycznie liberalny, ale

0: nie przekonuje mnie to, że ci, którzy by potencjalnie chcieli być uwiedzeni przez Ryszarda Petru, nie są na tyle zmobilizowani, sfrustrowani i zdeterminowani, aby poprzeć partię, która będzie proeuropejska, która będzie liberalna gospodarczo, a która nie będzie się plasować tak mocno antysystemowo jak Konfederacja.
1: Czyli rozumiem, że ta ewentualna nowa partia Ryszarda Petru to jest propozycja dla tak zwanych wyborców pierwszorazowych, dla tych, którzy jeszcze albo nie głosowali, albo nie mieli prawa wyborczego i mogą dać się uwieść i przekonać Ryszardowi Petru i jego pomysłowi, jego inicjatywie tej partyjnej. Pytanie, czy jesteśmy też świadkami w związku z tym narodzin potencjalnego koalicjanta dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo i czy to też mogłaby być przepustka dla PSL-u na wejście do kolejnego Sejmu, bo widzimy, że w tej chwili Polskie Stronnictwo Ludowe w sondażach pod progiem wyborczym, ale już nieraz tak było i wtedy PSL lubiło sięgnąć po głosy i po współpracę z takimi nowymi bytami na scenie politycznej.
0: No tak, tylko że idea wolnego rynku, obniżania podatków, ograniczenia redystrybucji absolutnie nie mieści się w planie PSL-u. To nie jest partia wolnorynkowa. A jeszcze wrócę do tej konstatacji, którą pani redaktor zaproponowała, że Ryszard Petru może uwieść młodych, czy też tych niegłosujących. To też byłabym ostrożna, bo ja w ogóle mam ograniczone jakieś takie przeczucia dotyczące potencjału uwodzenia przez Ryszarda Petru, no bo zobaczmy, że nie ma takiej kwestii, która byłaby nowa, którą on proponuje, bo pan Palikot uwodził antyklerykalizmem, to było coś nowego. Kukiz był potężnie antysystemowym, do tego jeszcze politykiem antysystemowym, do tego jeszcze był spoza polityki. Ta jego biografia go w jakimś tam stopniu uprawomocniała. Nowoczesna, gdy tworzył ją Ryszard Petru, również był to człowiek traktowany, znaczy był ekspertem i też wchodził jako nowa postać. A w tym momencie w Ryszardzie Petru jest wszystko, z czym się kojarzy polska polityka, czyli on ma już biografię w ramach systemu, ma uwikłanie, wiele konfliktów, których ludzie w Polsce bardzo nie lubią, no bo to są przecież spory w ramach Polski 2050 wokół wyborów lidera, liderki, potem rozłam, pojawienie się partii Centrum, więc Ryszard Petru nie ma ani biografii, czystej karty, że wchodzi, jest człowiekiem spoza elity, spoza mainstreamu, ani nie ma tak naprawdę interesującej oferty, oryginalnej oferty programowej, bo to wszystko już tak naprawdę było.
1: Pani doktor, no zapytam również o to, co się dzieje wokół lekarza, byłego już działacza Koalicji Obywatelskiej Warszawskiej. Dzisiaj też głos w tej sprawie zabrał premier Donald Tusk. Mamy propozycję marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, co zrobić, żeby uporządkować sprawę wynagradzania lekarzy. To będzie duże obciążenie dla partii rządzącej na obecnym etapie tej prekampanii przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi?
0: Na pewno opozycja nie odpuści takiej okazji, szczególnie, że się tutaj pojawiają się związki pana lekarza Kasprzyka z szefem Platformy Warszawskiej, z panem Kierwińskim, więc tutaj to jest najbardziej, prawda, niebezpieczne, co tam jeszcze można wyciągnąć, co się jeszcze może pojawić oraz... No także to, o czym pisał dzisiaj Newsweek, że poza tym, że pan Kasprzyk zarabiał bardzo dużo, nie posiadając odpowiednich kwalifikacji, to jeszcze stworzył specjalne miejsce, czy też salonik, jak to zostało określone, dla członków partii, którzy byli w szpitalu obsługiwani poza kolejką. Więc to jest bardzo, bardzo smaczny kąsek dla opozycji. No i teraz no oczywiście, że koalicja musi zareagować na to. I teraz pytanie, czy Entliczek-Pętliczek zostanie pozbawiona funkcji minister zdrowia, która nic wspólnego z tym nie miała, No ale ktoś musi być położony, prawda, w ofierze.

0: aby wysłać sygnał do elektoratu. Czy co tu jeszcze innego się pojawi? No na pewno taką reakcją no jest próba uporządkowania systemu wynagradzania lekarzy. No uważam, że tutaj oczywiście będzie to trochę z mojej strony sarkazm, ale dobrze, żeby osoba wynagradzająca wiedziała i miała świadomość tego, ile komu płaci i za co. No bo tak naprawdę ten case obnaża nam potężny kryzys w systemie ochrony zdrowia, bo tak naprawdę okazuje się, że my, płatnicy podatków, wynagradzamy lekarzy w sposób nierzetelny, no bo oni są nawet nie są w pracy, za którą pracę my płacimy w szpitalach publicznych, czyli tak naprawdę pracodawca nie ma świadomości, za co płaci, tak? Dopuszcza do sytuacji, że pracownika nie ma w pracy, tak? I wynagradza go w sposób jak najbardziej nieekwiwalentny.
1: To jest bardziej pani zdaniem historia właśnie o lekarzu, czy bardziej o działaczu partyjnym związanym z rządzącą partią?
0: O lekarzu, który postanowił realizować się politycznie i wierzył, że zrobi świetną karierę w polityce i to mu da dodatkowe profity w tym medycznym fachu, bo tak naprawdę zobaczmy, że gdyby on nie był radnym, to w życiu byśmy się nie dowiedzieli o tym,
1: o tych zarobkach,
0: ile zarabia, tak. I nie otworzyłoby to drogi do kolejnych pytań, do poszukiwań, do nadużyć, do właśnie do szukania tej wspólnej tworzenia przestrzeni poza kolejką, jak to zostało przez opozycję nazwane dla funkcjonariuszy własnego ugrupowania. No więc tutaj mam wrażenie, że to jest przypadek, który otworzył przestrzeń do kontroli pewnego fundamentalnego z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i funkcjonowania państwa obszaru, jakim jest ochrona zdrowia.
1: Zastanawiam się też, na ile to jest cios wymierzony w Marcina Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji i szefa warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, który niedawno w Sejmie obroniony po wniosku o wotum nieufności złożonym przez Prawo i Sprawiedliwość, no a teraz ta sytuacja z powiązanym z nim, z Marcinem Kierwińskim, lekarzem, o którym rozmawiamy.
0: No, na pewno opozycja będzie tę kwestię właśnie zmaksymalizowania efektu także partyjnego, politycznego będzie cisnąć. Co jest oczywiste, nie wykorzystuje się nie marnuje się politycznego złota, tak? Natomiast sytuacja w warszawskiej platformie to jest temat rzeka i tutaj wielokrotnie przy okazji różnych wątków się to pojawiało. Czy to ostatnio, prawda, przy okazji zakazu sprzedaży alkoholu, prawda, nocnej prohibicji, czy przy okazji relacji z deweloperami warszawskimi. No to jest bardzo istotna dla funkcjonowania Koalicji Obywatelskiej struktura partyjna, ale z pewnością tutaj warto by było może rzetelniej przyjrzeć się także ze strony dziennikarzy, jak te relacje w ramach warszawskiej PO, czyli teraz KO, się kształtują.
1: Pani doktor, ale ochrona zdrowia pewnie w kampanii wyborczej, jak zwykle, tej już właściwej przed wyborami parlamentarnymi, już odchodząc od tego szczegółowego przypadku, kierując się w stronę ogółu, na pewno zaistnieje, bo to jest zawsze jeden z tematów, który najbardziej interesuje wyborców, najbardziej nas także dotyczy.
0: Oczywiście, że nas interesuje, szczególnie, że polskie społeczeństwo się z jednej strony starzeje i coraz więcej potrzebujemy specjalistycznych świadczeń, że nie wystarczy już tutaj pójść, prawda, na przegląd do stomatologa i zrobić sobie raz w roku morfologię czy jakieś inne podstawowe badania, no gdyż wiek ma swoje prawa. No ale z drugiej strony, prawda, ten bardzo, bardzo taki widoczny, niepokojący Polak impuls dotyczący likwidacji oddziałów szpitali, łączenia placówek opieki zdrowotnej, to oczywiście również będzie bardzo mocno

0: to podkreślane, no bo każdy kiedyś albo chorował, albo zachoruje, albo zna kogoś, kto chorował, więc to są takie, prawda, odzież najbliższa ciału, więc tak zawsze się prosi, żeby to eksploatować.
1: Pani doktor, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Życzę dużo zdrowia. Pani doktor Kinga Wojtas, politolog UKSW.
0: Wzajemnie, wzajemnie.
1: Fundacja STAN. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Reklama. Mieczysław Kosz. Legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio. Po reklamie. Autopromocja.
3: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Kto strzelał i na czyje zlecenie? Służby wciąż pracują nad wyjaśnieniem sprawy zabójstwa krytyka Władimira Putina, rosyjskiego artysty Siemona Skrepeckiego. Został on zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Polskie służby proponowały mu ochronę, ale jej nie chciał, poinformował premier Donald Tusk.
4: Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne, ale musimy czekać na dowody czy jakieś bardziej konkretne przesłanki, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest także bardzo poważny fakt o wymiarze międzynarodowym. To jest terroryzm państwowy. Sprawa jest trudna. Jak jest płatny zabójca, to niestety nie jest łatwo zidentyfikować takiego człowieka.
1: W miejscu zamachu nie ma kamer monitoringu. Policja zabezpieczyła jednak nagrania z okolicy oraz te z samochodów. Kilka osób zostało już przesłuchanych. Trudna historia tworzy podziały, ale nie jesteśmy na nie skazani, tak powiedział w Berlinie szef MSZ-u Radosław Sikorski. Trwają tam obchody 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Wicepremier Sikorski podkreśla, że traktat był przełomowym wydarzeniem w stosunkach Polski i Niemiec, które po dekadach konfrontacji i nieufności weszły w erę partnerstwa i współpracy. Za godzinę w Warszawie w ramach wspomnianych już obchodów zostanie podpisana polsko-niemiecka umowa o obronności. Szczegóły w informacjach o 14. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn zatrzymanych po rzuceniu ciastem w prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Do incydentu doszło w czasie sesji Rady Miasta. Zarzuty dotyczą przestępstw oraz wykroczenia. Obu zatrzymanym grozi do 3 lat więzienia, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
5: Mam na myśli tutaj zarzut znieważenia funkcjonariusza publicznego oraz zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, jakim niewątpliwie jest prezydent miasta.
1: Atak został zakwalifikowany jako zdarzenie o charakterze chuligańskim. Niewykluczone, że wobec zatrzymanych zostanie wydany zakaz zbliżania. Jest nowy wjazd do Zakopanego. 350-metrowy odcinek pozwala kierowcom zjechać bezpośrednio w rejon dworca i centrum miasta. Samorządowcy liczą, że dzięki nowej trasie uda się odciążyć często zakorkowany wjazd do Zakopanego, mówi wiceburmistrz Bartłomiej Bryjak.
6: Bywają takie dni w Zakopanem, gdzie wszystko stoi i na pewno 300-metrowy odcinek nowej drogi nie będzie panaceum na wszelkie problemy komunikacyjne. Natomiast z pewnością upłynni ten ruch i zwiększy przepustowość lokalnego układu komunikacyjnego.
1: Według szacunków magistratu nowa droga może przejąć nawet do 30% ruchu wjazdowego do Zakopanego. W przyszłości w jej sąsiedztwie ma powstać również parking zaporowy.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest godzina 13.33.
2: Stan dnia.
7: I w naszym programie czas teraz na sprawy i tematy.

0: dotyczące tego, co dzieje się na świecie, co dzieje się za granicą, tą naszą wschodnią. Rosjanie są coraz bliżej zdobycia Konstantynówki, alarmują ukraińscy analitycy wojskowi. Konstantynówka to przed wojną ponad 70-tysięczne miasto w kontrolowanej przez Ukraińców części obwodu donieckiego. Jego przejęcie otworzy Rosjanom drogę do kolejnych podbojów. Doniesienia z frontu na Ukrainie śledzi Paweł Buszko, nasz reporter. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry.
0: Na ile niebezpieczne dla ukraińskiej obrony może okazać się zdobycie przez Rosjan tego kolejnego ważnego miasta w Donbasie i jak się to ma do sytuacji na całym froncie?
1: Tak, no, o tym, że do Konstantynówki zaczęli intensywnie przenikać rosyjscy piechurzy, ukraińskie media donosiły już właściwie od kilku dni. Jednak jak czytamy w najnowszej analizie ekspertów z portalu Deep State, w Konstantynówce może powtórzyć się scenariusz zajęcia Pokrowska. Znaczy tego, że Rosjanie, nie licząc się ze stratami, dokonują tak zwanych mięsnych szturmów i w ten sposób zdobywają miasto. Według portalu sytuacja rozwija się według najgorszego scenariusza, ponieważ rosyjscy okupanci wyszli na obrzeża Konstantynówki z wielu stron i nadal przenikają do miasta. Ja tutaj opieram się na analizie portalu Deep State, bo jest to źródło, które jest raczej takie nieskore do pochopnych wniosków. Ich analizy z reguły są bardzo ostrożne, ale w tym przypadku, w przypadku Konstantynówki, ta analiza jest zdecydowanie pesymistyczna. Podobnie zresztą sytuację widzi na przykład znany ukraiński wojenny komentator Wasyl Pechnio.
2: Противник, реально вийшов на окраїне місце.
3: Faktycznie dąży obecnie do okrążania miasta, blokowania i zamykania okrążenia z północy, zamknięcia w Kleszczach Południowych i centralnych dzielnic Konstantynówki. Liczba rosyjskiego wojska w granicach Konstantynówki jest znaczna. Należy powiedzieć sobie szczerze, tracimy to miasto.
1: Dlaczego zajęcie Konstantynówki jest tak niebezpieczne? Bo otworzy to po prostu bramę do dalszej ofensywy w Donbasie, rosyjskiej ofensywy w kierunku kolejnych miast, twierdz, czyli Kramatorska i Słowiańska. Z Konstantynówki, zajmowanej przez Rosjan Konstantynówki do Kramatorska jest około 15 kilometrów, a przypomnijmy to, zajęcie całego Donbasu jest dla Putina, dla Rosjan planem minimum. Nie znaczy to, że Rosja jest już jakby na wyciągnięcie ręki do realizacji tego planu, bowiem Ukraińcy kontrolują mniej niż 1/5 Donbasu, ale według prognoz Rosjanom nie uda się zbyt szybko iść dalej, choć zdobycie właśnie Konstantynówki może im w tym pomóc. Konstantynówka i ten region to bardzo ważny, ale tylko jeden z odcinków frontu. Na innych w ostatnim czasie również Ukraińcy mają swoje sukcesy, a przede wszystkim na południowej, czy właściwie południowo-wschodniej części frontu. Chodzi tu o taki styk obwodów donieckiego, zaporoskiego i dniepropietrowskiego. Chociaż tam Putin wielokrotnie chwalił się, że już jest tuż od zajęcia Zaporoża. Na razie wygląda na to, że to jest takie czcze gadanie, bo Ukraińcom udało się tam zatrzymać rosyjską ofensywę. Na niektórych odcinkach powoli, ale mimo wszystko odzyskują utracone teren. Według niektórych danych w maju Ukraińcy wyzwolili więcej terytoriów niż utracili, a kolejny plus i ważny sukces Ukraińców na południu to taka postępująca blokada rosyjskiej logistyki. Na zapleczu frontu Ukraińcy za pomocą dronów takiego średniego zasięgu niszczą kolumny rosyjskich ciężarówek, uderzają też w mosty na lądowej trasie z rosyjskiego Rostowa przez Mariupol na Krym. Efekt to coraz większe problemy z dostawami dla rosyjskiej armii, ale też na przykład problemy z paliwem na samym okupowanym Półwyspie Krymskim.
0: Paweł Buszko i podsumowanie tego wszystkiego najważniejszego, co dzieje się i na froncie wojny Ukrainy, właściwie Rosji z Ukrainą, ale także na jej zapleczu. Państwu mówił Pawle, bardzo dziękuję.
4: Komentarz.
0: Teraz naszym gościem jest pani profesor Anna Pacześniak, europejska i politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry pani profesor.
5: Dzień dobry.
0: Wojna za naszą granicą się toczy, a mimo to Ukraina jest od kilku dni coraz bliżej wejścia do Unii Europejskiej. Bliższa niż kiedykolwiek, bo ruszył proces, który może zmienić i Ukrainę, i Europę. Otwarcie z krajem w stanie wojny tych negocjacji akcesyjnych stawia i przed Kijowem, i przed Brukselą nowe wyzwania. Takich negocjacji jeszcze w historii Unii nie było.
5: Zgadza się. Oczywiście jak mówimy, że Ukraina jest bliżej wstąpienia do Unii Europejskiej niż kiedykolwiek, jest to prawda, ale to nie jest perspektywa kilku najbliższych lat. Dlatego, że taki entuzjazm, z jakim spotkała się inicjatywa Ukrainy, dokładnie, jeśli dobrze pamiętam, 4 dni po wejściu, otwarciu pełnoskalowej wojny w lutym 2022 roku,

0: Ukraina złożyła wniosek o akcesję do Unii Europejskiej. Bardzo szybko, bo już w czerwcu 2022 roku została uznana za państwo kandydujące oficjalnie, więc rzeczywiście to, co się wydarzyło w poniedziałek, czyli otwarcie, jak to się mówi tym żargonem unijnym, pierwszego klastra negocjacyjnego, sprawia, że jest pewien postęp i krok bliżej. Natomiast, jak powiedziałam, nie ma tego entuzjazmu, żeby przyjmować Ukrainę do Unii bez dodatkowych warunków czy dotychczasowych warunków właśnie z tego względu, że jest w stanie wojny. A to można było jeszcze zaobserwować wiosną 2022 roku.
1: A na początku tego 2026 roku, pani profesor, pojawiały się takie scenariusze, takie możliwości, że Ukraina mogłaby do Unii Europejskiej wejść no niejako częściowo, czyli no, z jednej strony zostać ogłoszona członkiem Unii, ale bez wszystkich praw i przywilejów, tak się domyślam. Również takie scenariusze były kreślone. Tak. One, pani zdaniem, są prawdopodobne, możliwe?
0: Rzeczywiście, i to nawet chyba zyskało mianę tak zwanej odwróconej akcesji, czyli dosyć szybkie wstąpienie, czyli otwarcie negocjacji i bardzo szybkie wstąpienie, czyli można powiedzieć niedokończenie negocjacji i potem bardzo długie okresy przejściowe. Jest to jeden z pomysłów, dlatego że też mówiono o tym, żeby to było członkostwo stowarzyszone, czyli różne tego rodzaju kompromisowe koncepcje. W polskim języku akurat kompromis się źle kojarzy, mówimy ze że to jest gniły kompromis i wydaje się, że Ukraina i Ukraińcy, politycy i obywatele podobnie jak Polacy postrzegają słowo kompromis i zdecydowanie odrzucają tego rodzaju pomysły, które rodzą się w stolicach co najmniej kilku państw tak zwanej no, starej bądź starszej Unii Europejskiej, dlatego że jest no, rzeczywiście spora obawa przed takim szybkim rozszerzeniem Unii Europejskiej, no przede wszystkim o Ukrainę, bo jest to duże państwo. No jak pani na samym początku powiedziała, nie tylko chodzi o to, że jest w stanie wojny, co sprawi, że ta granica unijno-rosyjska bardzo się przybliży do tak geopolitycznie do tego centrum Unii Europejskiej, ale również to jest kwestia konkurencji, czy to na rynku rolnym, czy to na rynku usług, chociażby w kwestiach transportu.
1: No bo z jednej strony chcielibyśmy mieć ten bufor bezpieczeństwa, również taki geograficzny, fizyczny między wschodnią flanką Unii a Rosją, no ale z drugiej strony Zachód bardzo by chciał Ukrainę od Rosji odciągnąć. To jest ten dylemat, chyba największy na tym etapie, przed którym stoimy.
0: Tak, zgadza się. I trochę Unia Europejska jawi się nam jako taki aktor niemal półmilitarny, bo właśnie rozważający kwestie takiego twardego bezpieczeństwa, a nie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, jak do tej pory myśleliśmy o Unii Europejskiej, czyli jako takiego klubu państw, które dążą do dobrobytu i tym samym wstąpienie do tego klubu gwarantuje czy umożliwia większe możliwości rozwoju tego gospodarczego. Jak pani powiedziała o buforze, no to bufor ma to do siebie, że nie jest naszą częścią, tylko jest czymś zewnętrznym. W związku z tym Ukraina rzecz jasna nie chce grać tej roli w nieskończoność. Chciałaby być częścią Unii Europejskiej, a w przyszłości pewnie również Paktu Północnoatlantyckiego.
1: Skoro wywołała pani profesor ten temat związany z takim twardym bezpieczeństwem, my często rozważamy akcję Ukrainy do Unii Europejskiej jako alternatywę wejścia naszego wschodniego sąsiada do NATO. W związku z tym, że Ukraina jest w stanie wojny, no to gdyby przystąpiła do NATO, to wtedy oznaczałoby, że całe NATO w tę wojnę także musiałoby być zaangażowane. Ale przecież w traktatach unijnych także mamy klauzulę o wzajemnej pomocy w takiej militarnej, dotyczącej twardego bezpieczeństwa. Czy to również jest na tym etapie tych negocjacji akcesyjnych rozważane jako taki możliwy, ewentualny no, skutek uboczny wstąpienia Ukrainy do Unii?
0: Zgadza się, natomiast jako, że Unia Europejska nie ma własnej armii, to tego rodzaju zapisy o solidarności i wzajemnej pomocy, one jednak by się w dużej mierze sprowadzały do tej pomocy ekonomicznej, którą Unia Europejska i tak świadczy.
1: Mhm. Czyli tutaj to ryzyko gdzieś no, jest mało realne.
0: Tak, także bardziej są w otwarty sposób, bądź bardziej

0: zawoalowany sposób, jak w przypadku Polski, która przecież na samym początku jawiła się jako taki ambasador czy adwokat Ukrainy w Unii Europejskiej. Natomiast no, coraz częściej słychać głosy o tym, że, i nie mówię tu, nie włączam w ogóle wątków historycznych, tylko stricte ekonomiczne, czyli mówienie o sile ukraińskiego rolnictwa, które oczywiście jest osłabione tym, że toczy się wojna na tym obszarze, ale wiemy, że chociażby kwestia znakomitej jakości ziem na Ukrainie sprawia, że to będzie realny konkurent na rynku, a przecież polityka rolna jest polityką wspólnotową jako jedna z kilku takich polityk, które są koordynowane na poziomie ponadnarodowym.
1: Gospodarka, w tym rolnictwo, i praworządność, w tym walka z korupcją, to są pani zdaniem te dwa obszary, które będą wymagały największej sprawności i najwięcej pracy od negocjatorów i po stronie Unii, i po stronie Ukrainy w tym procesie akcesyjnym?
0: Moim zdaniem świetnie pani to identyfikuje. To znaczy, to są dwie kwestie, które wymagają. Z jednej strony ta kwestia praworządności, korupcji, reform wewnętrznych. Ona będzie wymagała przede wszystkim ogromnej pracy po stronie Ukrainy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię regulacji, w jaki sposób w miarę bezboleśnie również dla państw, które już są w Unii Europejskiej, przygotować Unię Europejską i unijną politykę rolną na wejście Ukrainy, to będzie przede wszystkim leżało po stronie negocjatorów unijnych, bo oni muszą również patrzeć na to, że w każdym państwie członkowskim, w każdym z 27 państw członkowskich regularnie oczywiście odbywają się wybory i kwestia tego, w jaki sposób zostaną zabezpieczone konkretne grupy interesów, w tym rolnicy, w tych krajach już członkowskich, będzie ściśle jakby monitorowana przez polityków, przez dziennikarzy, a tym samym przez opinię publiczną, więc tutaj trzeba bardzo delikatnie szukać rozwiązań jakichś kompromisowych, być może przebudować również politykę rolną.
1: Na ile kwestie historyczne, o których pani już wspomniała, pytam o to również w związku z tą ostatnią bardzo gorącą dyskusją w Polsce, która się przetoczyła i cały czas wisi nad nami, ta możliwość odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego za nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów, ale bierzemy to w cudzysłów, bohaterów UPA. Czy kwestie historyczne, podejście Ukrainy do zbrodni wołyńskiej, tak jakby chcieli tego również niektórzy polscy politycy, może być takim argumentem przeciwko akcesji Ukrainy do Unii?
0: Tak, bardzo teoretycznie można by powiedzieć, że niby dlaczego nie ma tego w żadnym klastrze, ale wiemy, że w polityce emocje i symbole są niezwykle ważne i rzeczywiście słychać te głosy, że tego rodzaju ruchy, jakie wykonał prezydent Zełenski na tym obszarze właśnie symbolicznym, te głosy płyną nie tylko z Polski, ale również z kilku co najmniej stolic europejskich, które wsłuchując się we wrażliwość polską, mówią, że rzeczywiście tu będzie nacisk, może nie taki bezpośredni, że w tej chwili to tę sprawę trzeba zmienić, naprostować, ale że ona będzie podnoszona i będzie rezonowała prędzej czy później w tych negocjacjach, więc można powiedzieć, że ten głos Warszawy jest słyszany również na zachodzie Europy i myślę, że tutaj będzie potrzebna prędzej czy później rewizja polityki tej symbolicznej, związanej z polityką historyczną po stronie Ukrainy.
1: No i można się tylko zastanawiać i dumać nad tym, czy to dobrze, że tak delikatna kwestia dotycząca ludobójstwa, powiedzmy sobie to wprost, może być kwestią takich politycznych negocjacji albo powiedzmy wprost targów, bo w takich negocjacjach, wyobrażam sobie, bardzo trudnych, no zawsze jest coś za coś.
0: Zgadza się, ale no, w polityce czasem trzeba grać siłowo i w momencie, nie chcę używać, zachowywać się jak Donald Trump w dyskusji, który mówił o tym, czy Ukraina półtora roku temu, czy Ukraina ma silne karty, czy nie ma. Mówię tutaj, piję do tego spotkania w Waszyngtonie, w gabinecie owalnym, który wszyscy widzieliśmy, jak Donald Trump właśnie no, próbował dezawuować pozycję Ukrainy, ale w tych negocjacjach z Unią Europejską rzecz jasna no, silniejszym partnerem jest Ukraina, przepraszam, Unia Europejska. Natomiast Ukraina też trzeba o tym pamiętać, że trochę inaczej niż Polska w latach 90. czy na początku lat 2000.

0: Zjednoczonych postrzega członkostwo w Unii Europejskiej nie jako cel, ale pewien środek do celu, czyli osiągnięcia większych możliwości rozwoju. Więc tutaj ja spodziewam się, że Ukraina też będzie asertywna, może nie w tych kwestiach właśnie symbolicznych, ale w tych negocjacjach twardych dotyczących kwestii ekonomicznych i również geostrategicznych. Myślę, że ma przekonanie o tym, że w dużej mierze gwarantuje bezpieczeństwo Europy, w tym oczywiście bezpieczeństwo Unii Europejskiej, więc z jej stanowiskiem też trzeba się będzie liczyć, a nie traktować jako petenta uwieszonego u klamki Unii Europejskiej.
1: No tak, i no, Ukraina też do tych negocjacji przystępuje jako kraj, który dzielnie i skutecznie jak na razie stawia czoła tej rosyjskiej napaści. To także buduje jej i taką wewnętrzną siłę, wewnętrzne przekonanie o własnej wartości, ale no i obiektywnie pokazuje, że Ukraina, Ukraińcy prezentują no, pozycję swoją i jakość również w tych rozmowach z Unią Europejską.
0: Tak, oczywiście, a z kolei Unia Europejska będzie podkreślała to, jeśli chodzi o te kwestie właśnie dotyczące militariów i kwestie wojenne, będzie podkreślała, że no bez pomocy, finansowej pomocy Unii Europejskiej to by się najprawdopodobniej nie udało, bo no pewnie wszyscy tak trzymamy kciuki, żeby ta wojna zakończyła się w taki sposób akceptowalny dla Ukrainy.
1: Mówiąc o tym, że rozpoczyna się ten proces negocjacji, proces akcesyjny Unii Europejskiej, Ukrainy do Unii Europejskiej, zapominamy albo rzadziej mówimy również i pamiętamy o tych, którzy również starają się, innych krajach, które starają się dołączyć do Unii Europejskiej. Mówimy o tym, że włączenie Ukrainy do wspólnoty to będzie taki element odciągnięcia jej od Rosji, od Putina, że może warto zastosować jakąś taryfę ulgową, jakąś krótszą ścieżkę do tego, żeby oficjalnie Ukrainę do Zachodu przyciągnąć, już mówiąc zupełnie wprost. A ja się zastanawiam, jak na to reagują kraje na przykład Bałkanów Zachodnich, które już od dawna prowadzą ten proces. Czy one się mogą poczuć rozczarowane taką postawą Brukseli? I czy przy okazji Bałkanów Zachodnich nie stracimy na rzecz putinowskiej Rosji w tej sytuacji? Czy również o tym nie należałoby pamiętać?
0: Tak, i rzeczywiście państwa zachodnich Bałkanów trochę czują się jakby weszły w cień Ukrainy i konkretnie Ukrainy, a nie Ukrainy z Mołdawią, bo może jeszcze będziemy miały moment, żeby o Mołdawii też wspomnieć, bo to też jest nowe państwo kandydujące. Natomiast no, wydaje się, że akcesja Czarnogóry jest akcesją już jakby przesądzoną. To jest tylko kwestia decyzji, kiedy to nastąpi. To zresztą jest ciekawy przypadek państwa, które nie jest w Unii Europejskiej, a od dawna ma już, operuje walutą euro, co nie oznacza, że jest częścią Unii Gospodarczo-Walutowej. Myślę, że tu najbardziej problematycznym państwem, jeśli chodzi o przystąpienie z Bałkanów, przystąpienie do Unii Europejskiej jest Serbia i nie wynika to tylko z kwestii Kosowa, ale również no właśnie tych relacji, bliższych relacji z Rosją. Natomiast Mołdawia też jest, można powiedzieć, w pewnym sensie poszkodowana, bo mimo, że formalnie te dwa procesy negocjacji Ukrainy i Mołdawii są rozdzielone, to w praktyce cała Unia Europejska uważa, że to jest pewien pakiet. I to oznacza, a wchłonięcie Mołdawii, czy wstąpienie, wchłonięcie może jest niedobrym powiedzeniem, ale Mołdawii jako państwa znacznie mniejszego, plus państwa, które ma adwokata w postaci Rumunii, byłoby znacznie łatwiejsze. No, jest to też państwo, które nie jest w stanie wojny, aczkolwiek te wpływy Rosji też są tam widoczne i chociażby próba przejęcia wyborów, ostatnich wyborów w Mołdawii przez Rosjan, czy służby rosyjskie pokazały, że tam się toczy realne przeciąganie liny. Natomiast no, tu ewidentnie widać, że Mołdawia będzie zakładnikiem również tego tempa negocjacji z Ukrainą, no i najprawdopodobniej znowu jako mniejsze państwo będzie się musiało z tym pogodzić.
1: Pani profesor, na ile rozszerzenie Unii o te kraje, o których rozmawiamy, może być takim dodatkowym wiatrem w żagle dla wspólnoty, a na ile może się okazać kamieniem u nogi? No bo mówimy często, że Unia Europejska co i raz pogrąża się w różnego rodzaju kryzysach, a to decyzyjnym, a to związanym właśnie z tą sytuacją bezpieczeństwa na świecie, a to w relacjach z Chinami, czy z Unią, czy ze Stanami Zjednoczonymi.

0: Zjednoczonymi. Taki proces rozszerzenia, bardzo trudny, kosztowny, no, może być właśnie albo wiatrem w żagle okazać się takim dodatkowym silnikiem napędzającym, albo wręcz przeciwnie, może być ryzykowne dla znowu sterowania tym organizmem, który się tak bardzo poszerza.
1: Znaczy, jeszcze żadne rozszerzenie nie było dla Unii i tego wspólnego rynku obciążające, nawet w krótkiej, a tym bardziej w dłuższej perspektywie. Więc tutaj jest taki optymizm, że dlaczego teraz po raz pierwszy miałoby się okazać inaczej?
0: No dlatego, że wtedy to się wszystko działo w czasach pokoju, w czasach, kiedy no, te kwestie gospodarcze i kwestie dobrobytu i koniunktury były na pierwszym planie, a teraz świat się zmienił.
1: Zgadza się. I Unia Europejska też się będzie musiała zmienić, dlatego że i te pewne rozwiązania, one są już budowane w obowiązujący traktat, czyli ten traktat z Lizbony. Nic się od tego momentu nie zmieniło, ale nie wszystkie mechanizmy, które są wbudowane w ten traktat, zostały wykorzystane czy zaimplementowane. Najprostszy przykład, który mi teraz przychodzi do głowy, chociaż może on nie jest najważniejszy, to jest skład Komisji Europejskiej. Do tej pory cały czas mamy, że taki skład, że każde państwo członkowskie ma swojego komisarza, aczkolwiek tak wcale nie musi być i nie trzeba do tego zmieniać traktatu, bo to już trochę zakrawa czasami na śmieszność. To, jakie polityki przydziela się poszczególnym komisarzom tylko po to, żeby te 27 państw miało swoich reprezentantów. Więc, a przechodząc do bardziej poważnych spraw, ale takich tych wewnętrznych, jeśli chodzi o Unię Europejską, no to oczywiście proces decyzyjny i chociażby fakt, że przy coraz większej liczbie państw członkowskich, co będzie możliwe po rozszerzeniu, nie możemy utrzymywać tej sytuacji, kiedy jedno państwo, jak to było w przypadku Węgier, Viktora Orbana, jest w stanie zablokować cały proces decyzyjny i to w takich kwestiach, które z punktu widzenia chociażby Warszawy były niezwykle ważne, jak nakładanie sankcji na Rosję. Więc tu pewnie Unia Europejska równolegle, co czasami przychodzi jej z trudem, będzie się rozszerzała i reformowała wewnętrznie.
0: Bardzo jestem ciekawa, pani profesor, jak ten proces akcesyjny Ukrainy do Unii wpłynie na dwustronne relacje Warszawy i Kijowa.
1: Tak, też jestem ciekawa, bo na pewno jesteśmy teraz świadkami zakończenia, no dłużej nawet niż miesiąca miodowego między nami i przechodzenia do twardej, realnej polityki, aczkolwiek właśnie obudowanej symbolami, więc to na pewno będzie niezwykle interesujące, zwłaszcza, że Polska będzie się pozycjonowała jako ten partner, który ma więcej do powiedzenia, chociażby co wynika z tego, że jest już w Unii Europejskiej ponad 20 lat.
0: Czy wizyta prezydenta Zełenskiego w Gdańsku, ta planowana, zapowiadana jak na razie, może nam przynieść choć sygnał i część odpowiedzi na te pytania, które nas nurtują?
1: To znaczy, jeżeli prezydent przyjedzie, bo to cały czas jest znak zapytania, to będzie, no można powiedzieć, oddech ulgi, że no, udało nam się troszkę uspokoić relacje. Natomiast to już będzie w przyszłym tygodniu, jeżeli tego nie zrobi i nie przyjedzie, no to wtedy będziemy mieć ogromny orzech do zgryzienia, zarówno u nas, jak i po ukraińskiej stronie. I też jest ciekawe, w jaki sposób to zostanie odebrane w Unii Europejskiej. Więc no, rzeczywiście te kilka dni, zanim się o tym dowiemy, będą również ciekawe i myślę, że tu dyplomatyczne negocjacje są rozpędzone i na wysokim poziomie.
0: Bardzo dziękuję pani profesor za tę rozmowę. Pani profesor Anna Pacześniak, europejska i politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego, była naszym gościem. Rozmawiałyśmy o tych wszystkich zawiłościach dotyczących poszerzenia Unii Europejskiej i akcesji Ukrainy do wspólnoty. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.
2: Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wydarzenie historyczne roku.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt Polskie Radio PL.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Najwyższa Izba Kontroli na wniosek premiera prześwietli finanse szpitali i przychodni. W tle są astronomiczne zarobki części lekarzy. Polska i Niemcy zacieśniają współpracę wojskową. Za chwilę podpisanie ważnej umowy. Będą też nowe informacje w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Prokuratura przesłuchała zatrzymanych Białorusinów. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Najwyższa Izba Kontroli wejdzie do szpitali i przychodni. Urzędnicy sprawdzą, jak wydawane są publiczne pieniądze. O pilną kontrolę poprosił premier Donald Tusk.
2: Żeby mieć możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć. Tych nadużyć o charakterze finansowym i tam, gdzie będą uzasadnione sytuacje, będzie to także owocowało wnioskami prokuratorskimi.
1: Kontrola to pokłosie ujawnionych astronomicznych zarobków jednego z warszawskich lekarzy. 28-latek bez specjalizacji zarządzał SOR-em, a jednocześnie brał udział w sesjach Rady Dzielnicy. W rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Donald Tusk oczekuje również szybkiego wyjaśnienia sprawy rzekomego specjalnego traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: Oczekuję od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. Te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać, to musi być wyjaśnione do samego spodu. I jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna.
1: Według doniesień medialnych politycy koalicji mieli być przyjmowani na oddziale ratunkowym bez kolejki, a kompleksowe badania wykonywane były niemal bezpośrednio po dokonaniu rejestracji. Polska i Niemcy zacieśniają współpracę militarną. Za pół godziny w Warszawie ministrowie obrony obu państw podpiszą umowę w tej sprawie. Co w niej zapisano, wie Agnieszka Drążkiewicz.
3: Umowa opisuje obszary, w jakich Polska i Niemcy chcą współpracować. Chodzi o wojskową mobilność, logistykę, ale także o wspólne dbanie o bezpieczeństwo na Bałtyku. Wszystko to dla zwiększania bezpieczeństwa naszego regionu, mówi szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
4: Niemcy wspierają Ukrainę, Niemcy bronią Jasionki swoim patriotami, Niemcy wysyłają tutaj swoje Eurofightery, żeby chronić naszego nieba.
3: Umowa nie będzie miała rangi traktatu, bo jak słychać w rządowych kuluarach, to dałoby paliwo dla prawej strony sceny politycznej. Traktat trzeba ratyfikować, a na końcu musi podpisać go prezydent. Stąd tylko umowa obronna pomiędzy resortami, ale i tak opozycja zarzuca MON-owi ukrywanie treści dokumentu.
5: Nie mamy nad czym debatować, nawet nie wiemy, co tam jest.
3: Mówił poseł PiS Jarosław Sellin. Dokument, który po 14 podpiszą ministrowie obrony Polski i Niemiec, jest kontynuacją porozumienia, jakie Warszawa i Berlin zawarły 15 lat temu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Dwaj Białorusini zatrzymani po zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej zostali zwolnieni. Według śledczych nie mają w związku ze sprawą.
6: Materiał dowodowy.

0: Był poddawany w ciągu ostatnich kilkunastu godzin bardzo szczegółowym analizom i te analizy nie potwierdziły wstępnych przypuszczeń o związku tych dwóch mężczyzn z tym zabójstwem. W związku z tym po przesłuchaniu ich zostali zwolnieni.
1: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Na razie nie ma innych zatrzymanych. Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przekazywanie wszystkich informacji, które mogą być przydatne. Do zabójstwa, przypomnę, doszło w poniedziałek. Ofiara to rosyjski artysta o pseudonimie Siemon Skrepecki, który otwarcie krytykował Władimira Putina. Wiele wskazuje na zabójstwo na zlecenie, motywowane politycznie. Premier Tusk zdradził, że polskie służby oferowały Skrepeckiemu ochronę, ale ten jej odmówił. Dziś była dwudniowa przerwa w pracy, a jeśli sytuacja się nie zmieni, będzie dotkliwy strajk. W całej Polsce część pracowników ZUS-u odeszła od okienek. Urzędnicy domagają się podwyżki w wysokości 1200 zł brutto. Dotychczas zaproponowano im 220 zł.
2: Są za niskie płace, wykonujemy praktycznie wszystkie zadania dla społeczeństwa, robimy to terminowo.
3: Dużo rzeczy jednak wykonywane jest nadal ręcznie, przeliczane ręcznie, kontrolowane. Nie da się ukryć, że jednak ludzie są niezastąpieni przy tym wszystkim.
4: Każdy twierdzi, że my nic nie robimy, tylko siedzimy i kawę pijemy. Serdecznie zapraszam wszystkich, żeby zobaczyli, jak to wygląda, jak właśnie jesteśmy obłożeni pracą.
1: Mówili nam pracownicy łódzkiej placówki ZUS-u przy Zamenhofa. Bez porozumienia z pracodawcą kolejnym krokiem będzie referendum strajkowe. Na koniec mundial i przygotowania do wieczornego starcia Chorwacji z Anglią. Nadzieje chorwackich kibiców są ogromne. Wiele miast szykuje specjalne strefy kibica. Relacja Piotra Piętki.
5: Przed meczem z Anglią ulice chorwackich miast wypełniają się flagami, koszulkami i szalikami w barwach narodowych. Największa strefa kibica powstała w stołecznym Zagrzebiu. Na Cwietnim Trgu, czyli placu Petara Preradovića, uruchomiona została oficjalna watrena zona Chorwackiego Związku Piłki Nożnej. Kibice mogą tam oglądać spotkania na wielkim ekranie, uczestniczyć w wydarzeniach i wspólnie przeżywać mecze reprezentacji. Dodatkowe miejsca przygotowano także w wielu innych miastach, także tych mniejszych. Organizatorzy zapowiadają programy muzyczne, atrakcje dla rodzin i specjalne wydarzenia w dni meczowe. Chorwackie media podkreślają, że po sukcesach z ostatnich mundiali kibice ponownie chcą stworzyć atmosferę wielkiego narodowego święta.
1: Mecz Anglia-Chorwacja o 22:00, wcześniej o 19:00 starcie Portugalii z Republiką Konga.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Sporo słońca, ale i chmur. Pogoda jest dziś kapryśna i tak pozostanie. Deszcz może się pojawić lokalnie na północnym wschodzie i południu kraju. Na Podhalu i MGW prognozuje burzę. Temperatura od 16 stopni nad morzem do 24 na Dolnym Śląsku. W centrum okolice 20 stopni.
7: Reklama.
8: Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
9: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: No to pa!
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
6: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Najpierw człowiek. Szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo. To siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie, bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka, szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. to wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej,

0: Militarnej Kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Minęła godzina 14:08. Ewa Wasążnik, witam Państwa ponownie.
1: Komentarz.

0: obietnicę traktatu, który no, w jakiś sposób organizuje te relacje dwustronne Warszawy z Berlinem. Tę umowę obronną między Polską a Niemcami minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz określa jako bardzo ważną dla budowania i wzmacniania bezpieczeństwa obu państw. Posłuchajmy, co mówił na ten temat.
1: Ta jest dla nas bardzo ważna, bo dotyczy naszego strategicznego sojusznika w Europie, dotyczy naszego sąsiada, który jest po dobrej stronie mocy razem z nami w sojuszu północnoatlantyckim w Unii Europejskiej. Celem naszej geopolityki przez wiele lat było to, żeby relacje z Niemcami, relacje polsko-niemieckie były lepsze niż Niemiec z Rosją. I ten punkt osiągnęliśmy.
0: Po co, panie profesorze, podpisywać taką umowę dwustronną, skoro i Polska, i Niemcy są i w NATO, i w Unii Europejskiej?
2: No tak, ale nasze relacje no, są bardzo, bardzo różne przez ostatnie dziesiątki albo setki lat i właśnie tego typu umowy mają zwiększać tą współpracę, też pokazywać, demonstrować w pewien sposób, że następuje takie zbliżenie już od jakiegoś czasu. No i też no, wytrącać być może nieco oręż z ręki tym, którzy chcieliby te relacje psuć i dowodzić, że Niemcy są takim samym albo większym zagrożeniem niż Rosja. Więc im więcej takich działań, nawet jeżeli tam za tym nie kryją się jakieś rozwiązania bardzo takie praktyczne, to moim zdaniem takie nawet same gesty są wciąż bardzo ważne. Pamiętamy słynny list biskupów. To też był symbol, też można by powiedzieć, a po co taki symbol? Wojna się skończyła. To wszystko jest bardzo ważne, dlatego że toczy się wojna w przestrzeni informacyjnej, dezinformacja. Widzimy różne działania ludzi, którzy no, nieco inaczej postrzegają naszą obronność, którzy chcą destabilizować te relacje, więc im więcej takich działań, moim zdaniem, tym lepiej.
0: W tej umowie są zawarte przede wszystkim punkty dotyczące obszaru mobilności wojskowej, rozwoju infrastruktury, wsparcia logistycznego, domeny morskiej, w tym współpracy na Morzu Bałtyckim, cyberbezpieczeństwo tam się znajduje, a nawet przestrzeń kosmiczna, współpraca w tym zakresie. Jak to tak faktycznie może, panie profesorze, wpłynąć na to wzmocnienie bezpieczeństwa, o którym mówił Władysław Kosiniak-Kamysz?
2: Więc tak, z jednej strony jest ta warstwa, o której mówiłem, ale z drugiej rzeczywiście mamy bardzo dużo kwestii do rozwiązania, do ustalenia, dlatego że no, zauważmy, każdy, kto zajmuje się geopolityką i bezpieczeństwem międzynarodowym, rozumie, że głównym problemem większości państw jest budowanie tak zwanej głębi strategicznej. I tak no, jednak nieduże terytorialnie państwo jak Polska z takim ukształtowaniem terenu, jakie mamy, dobrze, żeby miało na zapleczu możliwość właśnie takiego pogłębienia tych działań strategicznych. I dlatego terytorium Niemiec i ten taki sojusz, współpraca z Niemcami jest dla nas absolutnie strategicznie kluczowa we wszystkich tych obszarach i jeszcze innych, które pani wymieniła i nie wymieniła. Także myślę, że tego typu porozumienia i konkretne działania, które będą budowały tą naszą głębię strategiczną w taki sposób, będą kontynuowane. I tutaj naprawdę mamy wiele do zrobienia. Zauważmy, że Unia Europejska i głównie Niemcy, no to są też wielkie pieniądze. Pieniądze budują możliwości obronne, możliwości rozpoznawcze i tak dalej, i tak dalej. Wiemy to słynne hasło Napoleona, wojna to pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze. Więc w Unii Europejskiej te pieniądze są i są właśnie głównie w Niemczech. Także Francja z nami blisko współpracuje od jakiegoś czasu, więc moim zdaniem jest to świetny kierunek na zwiększanie tych czynników odstraszających Rosję i właśnie budujących nasz realny potencjał obronny.
0: Ta umowa z Niemcami jest przez komentatorów, ekspertów porównywana z podobnymi porozumieniami, dokumentami podpisanymi niedawno przez Polskę z Francją i z Wielką Brytanią. I tutaj pojawia się no, taki argument, że ta umowa jest umową niższej rangi. W przeciwieństwie do tych porozumień i z Brytyjczykami, i z Francuzami, nie ma tam tej klauzuli i tego zapisu o zobowiązaniu do udzielenia wzajemnej pomocy w razie napaści na jednego z sygnatariuszy tych dokumentów. Dlaczego w umowie z Niemcami tego nie ma?
2: Oj, to na to pytanie nie odpowiem, bo wydaje mi się, że jak jesteśmy w NATO, to piąty artykuł obowiązuje wszystkich jego członków i tak Niemcy, jak Francuzi czy Brytyjczycy w tym samym stopniu, w tym samym stopniu

0: powinni uwzględniać zagrożenie całego NATO, a nie tylko swojego terytorium. I w tym celu właśnie buduje się tak zwane scenariusze ewentualnościowe, które nie pozwalają na to, żeby ten piąty artykuł był tylko hasłem, sloganem, zapisem, ale żeby realne mechanizmy reakcji na zagrożenia były aktywowane w sytuacji właśnie wtedy, kiedy pojawia się takie zagrożenie. Więc wydaje mi się, że nie wiem, dlaczego jest różnica. Nie podejmuję się odpowiedzi na to pytanie. Czy to
1: może jakieś kwestie polityczne tutaj zaważyły.
0: Tak, być może, nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że jest tak dużo różnych form współpracy, że ta konieczność reakcji w razie zagrożenia i tak występuje. Nie mówię pewność reakcji, tylko konieczność, bo to są różne jednak rzeczy.
1: Podobno kolejny kraj na liście do tego, żeby wynegocjować i podpisać takie dwustronne porozumienie z Polską, to są Włochy. I zastanawiam się nad tą wartością włoskiej, Włochów w ogóle jako partnera w tym temacie bezpieczeństwa. No bo mówi pan o tym, że Niemcy no to są te pieniądze, tak umownie mówiąc. Francuzi no to ich potencjał nuklearny. Brytyjczycy lotnictwo i marynarka wojenna. A jeśli chodzi o Włochów?
0: No tak, ale to też nie możemy w ten sposób patrzeć, że to Niemcy nam dadzą pieniądze, Francuzi lotnictwo, to jest, też tak nie działa. Tu są ważne mechanizmy współpracy i moim zdaniem Włosi akurat wbrew może pozorom, tak, bo my wciąż pamiętamy II wojnę światową i ja też pamiętam różne ćwiczenia, gdzie Włosi prosili o wybicie moskitów, czyli komarów przed przyjazdem na poligon, ale to są powiedzmy hasełka, które niewiele dzisiaj już znaczą. Tak naprawdę dzisiaj Włosi mają różne możliwości, mają potężne bazy natowskie, mają bazy lotnicze. Do nas niedawno na naszym kongresie w Uniwersytecie Rzeszowskim witaliśmy właśnie panów oficerów Zawiano. Więc są to też różne formy współpracy, które są dla nas istotne. I moim zdaniem tutaj nie powinniśmy się oglądać na to, kto jest geograficznie od nas bliżej i kto konkretnie, jakim elementem sprzętu może nas wesprzeć, ale budować taką szeroką współpracę. Ja bym do tej współpracy Kanadę także zapraszał. Patrzył dalej jeszcze, być może Australię. Nie tylko, oczywiście ta głębia strategiczna, o której mówiłem, jest absolutnie ważna i tu tutaj z Niemcami musimy mieć szczególne relacje, ale właśnie taka szersza współpraca w różnych obszarach też jest ważna, bo w różnych obszarach jest bardzo wiele braków, więc obojętne czym ci Włosi dysponują, oni zawsze będą mogli ten system bardziej nam uzupełnić.
1: Zastanawiam się też, panie profesorze, na ile taka współpraca bilateralna z poszczególnymi członkami, czy to Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy Unii Europejskiej w zakresie budowania tego potencjału odstraszania, budowania możliwości również no, obrony, nakłada się na to, na tę dyskusję o programie unijnym SAFE. Na ile to także jest część tych negocjacji, rozmów dotyczących współpracy w zakresie po prostu produkcji i sprzedaży uzbrojenia?
0: No, oczywiście, że tak, że to wszystko się zazębia, to wszystko, to są kropki do połączenia i oczywiście, że bardzo wiele, no, jakby współczesne uzbrojenie nie jest budowane już w manufakturze w jednym budynku, tak? To są zawsze różne modułowe elementy i wydaje mi się, że kwestia zbrojeń i przemysłu zbrojeniowego, też pozyskiwania czy to patentów, czy to technologii, czy to software'u i tak dalej, to są rzeczy, których trzeba szukać szeroko, dlatego że my musimy budować najlepszy możliwie system. I wydaje mi się, że właśnie tego typu elementy współpracy zawsze są wiązane z właśnie rozszerzaniem tych możliwości budowania także sprzętowo tego systemu obronnego. I tutaj mówię, no to nie musi być tak, że my musimy coś kupić od Niemiec czy od Włoch, ale możemy pozyskiwać bardzo ważne technologie. I to jest też ciekawe, bo nawet technologie ukraińskie, które są pozyskiwane na przykład przez Norwegów albo Amerykanów, potem trafiają do nas. My się często obserwatorzy się śmieją, że kupujemy drożej to, co w Ukrainie zrobiono taniej, ale te technologie są już przetworzone do odpowiednich uwarunkowań danego państwa. My musimy także budować swój system,

0: wytwarzać te technologie, te możliwości obronne, a nie tylko kopiować rozwiązania ukraińskie. Dlatego właśnie taka szeroka współpraca daje naprawdę bardzo różne perspektywy i możliwości budowania własnego systemu.
1: I też mam wrażenie, że to, że teraz no, widzimy takie wzmożenie, jeśli chodzi o nawiązywanie tych dwustronnych relacji silniejszych w ramach NATO i w ramach Unii Europejskiej, to także jest lekcja odebrana i odrobiona przez Europejczyków po tym, co prezentuje nasz największy sojusznik za oceanem, czyli Stany Zjednoczone, a właściwie prezydent Trump. No bo to on tak naprawdę rozpoczął i przypomniał o tej transakcyjnej stronie budowania odporności militarnej. To on nam pokazał, że oczywiście sojusze sojuszami, ale kontakty bilateralne są również niezwykle ważne. I też myślę sobie, co na to wszystko ci Amerykanie, którzy te warunki nam podyktowali, zainspirowali nas do tego, żeby wrócić do takiej formy także budowania potencjału naszego. Co oni teraz powiedzą? Zastanawiam się nad tym przede wszystkim w kontekście tej dyskusji o stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.
0: Tak, tylko my troszeczkę tak podchodzimy do tego problemu, jakby to Amerykanie nas namawiali do tego, żebyśmy my kupowali sprzęt europejski i współpracowali w ramach Europy, a to tak nie jest, bo Amerykanie mówią, brońcie się sami, ale kupujcie od nas. Mhm. To jest czysto biznesowe podejście. Jeżeli ktoś mówi, że no największa korzyść z administracji Trumpa to to, że my zaczęliśmy się bardziej zbroić, to tak, ale to jest uboczny efekt, a nie docelowy. Trumpowi wcale nie o to chodziło, żebyśmy my tutaj się zbroili w sprzęt europejski i właśnie to jest element rozgrywania teraz w tej warstwie politycznej, dlatego tak mocne są te ugrupowania nacjonalistyczne, pro-Trumpowe, pro-magowe, że tak powiem, bo to cały czas tutaj się toczy potężna gra, naprawdę wielkie wpływy są rzucane na to, żeby te zakupy utrzymać w Stanach, ale żeby Stany nie ponosiły żadnej odpowiedzialności za obronność europejską. Więc to nie jest takie proste przełożenie, bo to widzę, że to coraz częściej jest powtarzane, że dzięki Trumpowi przynajmniej się zbroimy. To nie dzięki Trumpowi, tylko wskutek jego polityki, ale nie dzięki niemu. Natomiast oczywiście ja też doceniam to, że rzeczywiście nas do tego jakoś tam pośrednio skłonił, to dobrze, bo w Europie rzeczywiście ta krótkowzroczność była no, porażająca, bo tu już wszyscy eksperci trąbili o tym, że już nie ma czasu. A nawet w Polsce przecież cały czas mieliśmy, pamiętamy, słynne liczenie schronów przez cały rok i w efekcie dokument, w którym dowiedzieliśmy się, że można się schować pod mostem. Więc no, to nie są poważne działania i dlatego takie otrzeźwienie było potrzebne.
1: Panie profesorze, pytam o tę obecność wojsk amerykańskich, stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce, dlatego że mieliśmy niedawno posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i tam była mowa między innymi o tych przygotowaniach infrastruktury dla amerykańskich żołnierzy, którzy mogliby, będą na stałe stacjonować w naszym kraju, bo to jest duży wysiłek, także finansowy, przygotowanie tej całej infrastruktury do tego, żeby przyjąć tutaj Amerykanów na stałe.
0: Oczywiście, bo to jest też tak, że wiele osób opowiada o tych bazach, osób, które nigdy w takiej bazie nie były i naprawdę nie wiedzą, jak one funkcjonują. Ja miałem okazję być w takiej bazie i widzieć, jak to działa, rozmawiać z Amerykanami w tej bazie. To jest naprawdę potężny wysiłek, nie tylko infrastrukturalny, ale właśnie finansowy, organizacyjny, logistyczny. Bo po pierwsze, my musimy wszystko sfinansować. Po drugie, oni mają tam mieć wszystko, tak jak w Ameryce. Po trzecie, oni ściągają sprzęt z Ameryki i często też każą sobie za to płacić. Więc płacimy tak naprawdę za amerykańskie usługi, za amerykański sprzęt, który dociera do amerykańskiej bazy, która jest tak naprawdę terytorium amerykańskim jak ambasada dla Amerykanów. Więc to oczywiście są też plusy, jasne, obronne to raz. Dwa, że wokół tego też rośnie skala inwestycji. To wszystko też jest pozytywne, ale tu na pewno musimy liczyć wszystkie te koszty, bo one będą bardzo duże. Natomiast to tutaj wszyscy politycy zawsze odmieniali przez wszystkie przypadki, że bezpieczeństwo nie ma ceny, więc, no więc pewnie to jest rzecz, którą należy realizować, ale świadomie, a nie głową jak zawsze naprzód i hura, róbmy to. Tylko policzyć koszty, przygotować się do tego, odpowiednio to zrealizować, bo no, Amerykanie nie pójdą na żadne półśrodki, żadne tutaj połowiczne rozwiązania nie będą na pewno akceptowane.
1: To, że jest mowa o tym na tym rządowym, wysokim szczeblu, to jest dla Amerykanów...

0: ważny sygnał, że Polska myśli poważnie o tym, żeby przygotować tutaj wszystko na to, aby amerykańscy żołnierze stacjonowali tutaj na stałe?
1: No tak, bo Amerykanie dali jakby sygnał. Powiedzmy, on nie był całkowicie jednoznaczny, ale były takie sygnały rzeczywiście z administracji, że jest taka możliwość, więc my teraz zapewne tworzymy do tego klimat i uwarunkowania, żeby pokazać, że rzeczywiście chcemy i możemy spełnić te warunki, te wymagania bardzo wysokie. I być może to rzeczywiście zachęci do przyjęcia takiej bazy. Zresztą Amerykanie też się ku temu skłaniają z jeszcze jednego powodu. Takie rotacje są bardzo drogie. To też wymaga ciągłej zmiany jednostek, które do nas przyjeżdżają. Stała baza ma dla nich dużo też swoich plusów i oni, zdaje się, chcą to w ten sposób zrobić, że zmniejszyć ilość wojska, ale stworzyć je jakby tą bazę stałą. I wtedy mniejszą ilością sił, mniejszym kosztem de facto, no bo przynoszą ten koszt na nas, jednocześnie no, jest stała obecność, czyli coś, co my postrzegamy jako ważniejsze. Czyli jakby no, kilka pieczeni na jednym ogniu. Dla nich to może rzeczywiście się okazać korzystne, ale no, to my musimy im tą korzyść przedstawić, tak, że to im się zwyczajnie, no, mówiąc brzydko, opłaci. No,
0: czyli wracamy do tej transakcyjnej formy prowadzenia polityki bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej, głównie ze Stanami Zjednoczonymi rządzonymi przez prezydenta Trumpa. Kończy się, panie profesorze, szczyt G7 we Francji. Premier Kanady mówi o tym, że po tych spotkaniach, po tych rozmowach, do których doszło już dotychczas, poglądy Trumpa w sprawie wojny w Ukrainie są bardziej realistyczne. Pan dostrzega symptomy tego urealnienia zdania, opinii, polityki Trumpa wobec Ukrainy, wobec naszego wschodniego sąsiada, który broni się przed rosyjską inwazją?
1: No to wszyscy obserwujemy wypowiedzi pana Trumpa i pamiętamy rok temu awanturę w Białym Domu, a potem w lecie opowieści o tym, jak Ukraina wspaniale się broni, po czym za dwa tygodnie znowu, że Ukraina powinna się natychmiast poddać, bo nie ma żadnych szans. Potem znowu zmiana. To jest właśnie chaos, który Trump celowo wprowadza. On uważa, że to jest bardzo przebiegła i sprytna metoda prowadzenia polityki, czyli jak się spotyka z Kanadyjczykami, Francuzami, to powie, że no, Ukraina się świetnie broni, to wspaniały sojusznik. Za chwileczkę spotka się z Putinem i powie, że będzie żądał natychmiastowej kapitulacji Ukrainy. No i on tak prowadzi tą swoją politykę, uważa, że to jest szczyt po prostu przebiegłości i sprytu negocjacyjnego. Zresztą o tym napisał też swoją książkę. No, jest to oczywiście z daleka widoczne i przewidywalne przez wszystkich. Niektórzy potrafią na tym coś tam ugrać, zyskać, ale, no, ale długofalowo wydaje mi się, że to przynosi światu więcej strat i trudności niż korzyści.
0: A to, że w piątek zostanie podpisane to wstępne porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem i liczymy wszyscy na uspokojenie, no przynajmniej uspokojenie i przynajmniej czasowe na Bliskim Wschodzie, może sprawić, że Amerykanie wrócą do negocjacji dotyczących wojny w Ukrainie?
1: Tylko nie wiem, czy to dobrze dla Ukrainy, bo te negocjacje polegały na tym, dajcie nam metale ziem rzadkich i poddajcie się Rosji.
0: Tak, oddajcie Donbas Rosji.
1: Tak, znaczy de facto tam to nie chodziło tylko o Donbas, bo to mówiło się o Donbasie, ale była presja na szybkie wybory jeszcze w czasie działań zbrojnych, bo na to Putin naciskał i do tego zgodził się Trump. I w efekcie no, pewnie szukano by kandydata, który by był bardziej spolegliwy wobec Rosji. I de facto Ukraina stałaby się, znalazłaby się w strefie wpływów rosyjskich i myślę, że taki był plan. Zresztą Trump tego za bardzo nie ukrywał, bo cały czas mówił, że Ukraina nie ma o co walczyć, właściwie o co chodzi. Więc moim zdaniem to jest lepiej, jeżeli Amerykanie się do tych negocjacji jednak chyba nie mieszają, bo oni nie dążą do sprawiedliwego pokoju i niepodległości Ukrainy, tylko dążą do zakończenia wojny jak najszybciej, żeby Trump mógł ogłosić, że kolejną, nie wiem, 10. czy 11. wojnę zakończył. Więc moim zdaniem, oczywiście za tym to nie jest tylko jego narcyzm, ale za tym są transakcje, wejście na rynek rosyjski. To jest dużo, dużo zysków i korzyści dla amerykańskich kręgów MAGA, które wciąż jeszcze nie wystarczająco się, że tak powiem, zarobiły na tej prezydenturze. Brzydko mówiąc, przepraszam, że tak mówię, ale no tak to działa niestety najczęściej. Więc tutaj mamy dużo rzeczy też ze strony MAGA do ugrania, a dla Ukrainy moim zdaniem tutaj nie ma dobrych

0: perspektyw. Aczkolwiek mówię, no ta postawa Trumpa jest chwiejna i co tam on rzeczywiście myśli, tego nie wiemy i moim zdaniem to nie ma aż takiego znaczenia. Zanim te wielkie big techy, wielkie przedsiębiorstwa, one prowadzą swoją politykę i to raczej na nie trzeba patrzeć niż na te wypowiedzi tylko i wyłącznie Trumpa.
1: Kilkadziesiąt sekund do końca naszej rozmowy, panie profesorze, to porozumienie z Iranem, które ma zostać fizycznie, faktycznie podpisane w piątek, utrzyma się? Jak długo pana zdaniem?
0: No to zależy pewnie od Izraela i od, no, głównie Izraela, bo jeżeli Izrael nie będzie ostrzeliwał Bejrutu albo samego Iranu, to się utrzyma, bo Trumpowi na tym zależy, Iranowi też na tym zależy. Jedynym, który chce tę wojnę dalej kontynuować i jeszcze powiększać, rozszerzać, to jest właśnie Netanyahu.
1: Czyli to on będzie dyktował warunki przestrzegania tego porozumienia.
0: Będą, tak, obie strony będą próbowały go jednak ograniczyć w tym rozszerzaniu konfliktu, no ale zobaczymy, no, jak to się potoczy, bo to są naciski z jednej i z drugiej strony. Zobaczymy, czy Netanyahu da radę ten konflikt dalej rozdmuchać, czy będzie musiał jednak go ograniczyć, ale wtedy czekają go konsekwencje w kraju.
1: I także konsekwencje sądy, pewnie ze strony swojego wielkiego sojusznika w Waszyngtonie. Profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Rzeszowski, był z nami. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Młody lekarz, który bez specjalizacji kierował SOR-em i w ciągu roku zarobił 1 600 000 zł, został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie, dowiedziało się Polskie Radio RDC. Wszystkie umowy z Dawidem Kacprzykiem miały zostać rozwiązane. To najnowsze informacje w tej sprawie. Przypomnijmy, na wniosek premiera NIK całościowo skontroluje system wynagrodzeń lekarzy. Donald Tusk chce poznać i ukrócić wszystkie nadużycia w systemie ochrony zdrowia. System jest zwyrodniały, tak mówił premier na dzisiejszej konferencji. A premier zabrał też głos w sprawie samozwańczych patroli zaczepiających obcokrajowców. To bardziej chuliganeria polityczna niż coś poważnego, stwierdził Donald Tusk. Dodał, że część działaczy opozycji ciężko pracuje nad tym, żeby pokazać, że jesteśmy zalewani falą migrantów.
4: To są ekscesy. Ekscesy w tym sensie, że nie jest to jakieś powszechne zjawisko i ekscesy, bo to jest bardziej taka chuliganeria polityczna niż coś poważnego.
3: W internecie natomiast pojawiły się nagrania, na których mężczyźni przebrani w mundury patrolują dworzec centralny w Warszawie na wypadek pojawienia się migrantów. Stołeczna policja bada tę sprawę. Podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem. Stosujemy takie same procedury wobec każdego obywatela, zapewnia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W ten sposób odniósł się do zarzutów, że sprawa wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry jest porażką. Zwrócił uwagę, że Amerykanie są bardzo wyczuleni na stosowanie prawa.
5: Stany Zjednoczone i opinia publiczna Stanów Zjednoczonych są bardzo wrażliwe na temat tego, że jest nierówne stosowanie prawa wobec tych, którzy są w przestrzeni prawnej Stanów Zjednoczonych. Więc my będziemy robić swoje, jeżeli ktoś zupełnie nie ma pojęcia i wygłasza takie poglądy, to naprawdę mogę tylko współczuć.
3: Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów, w tym założenia i kierowania grupą przestępczą. Andrzej Poczobut odebrał Nagrodę Sacharowa za wolność myśli. Uroczystość odbyła się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Nie zapominajcie o więźniach politycznych, apelował do europosłów dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi.
6: Najważniejsze, co można zrobić, to nie zapomnieć o losie ludzi. O tym, że setki dzielnych Białorusinów jest dziś nadal w więzieniu.
3: Oprócz Andrzeja Poczobuta nagrodzona została również gruzińska dziennikarka Mzia Amaglobelli. W styczniu ubiegłego roku została aresztowana za udział w antyrządowych protestach. W sierpniu została skazana na 2 lata więzienia z powodów politycznych. I tym tematem kończymy informację o 14.30. Kolejna o 15.00. Zapraszam w imieniu Łukasza Pastora.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest godzina 14.33 i wracamy w naszym programie do spraw i tematów związanych z polską polityką.
2: Komentarz.
1: Połączyła się z nami pani dr Emilia Zakrzewska, politolożka i medioznawczyni z Uniwersytetu.

0: Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry.
0: To na początek temat numer jeden, który dominuje i serwisy informacyjne, i czołówki polskich gazet, czyli ten problem, który wyniknął wokół Szpitala Południowego, lekarza, który bez specjalizacji kierował tam SOR-em, który był jeszcze do niedawna działaczem warszawskiej stołecznej Koalicji Obywatelskiej, no i zarobił w ostatnim roku tę kosmiczną kwotę przekraczającą 1,5 miliona złotych. Na ile to jest komunikacyjny i narracyjny także problem dla obecnie rządzących, bo fakty to jedno, a to jak o tych faktach się opowiada, to zupełnie coś innego. Jaką taktykę, jaką strategię pani zdaniem teraz rządzący przyjęli i czy będzie ona skuteczna?
1: Tak, jeżeli chodzi o ten proces ramowania i narracji, która w szczególności dotyczy szeroko pojętej ochrony zdrowia, jest kluczowy. Tutaj widzimy bardzo szybką reakcję ze strony premiera Donalda Tuska. Dzisiaj konferencja, w której stanowczo mówił o nie tylko odpowiedzialności takiej karnej, prawnej, jeżeli doszło w tym przypadku tego młodego lekarza do jakichś działań nielegalnych i jakiejś formy nadużyć jego strony, ale też mówi o odpowiedzialności politycznej, stricte polityków, którzy byliby ewentualnie odpowiedzialni za nadzór nad tym szpitalem. Jak rozumiem, być może na polityków, którzy korzystali z usług też tego młodego lekarza, bo tam mamy szeroką sprawę, to nie tylko kwestia wynagrodzeń, kwestia, ale też i w ogóle takiej szybkiej ścieżki dojścia i korzystania polityków prawdopodobnie związanej z Koalicją Obywatelską, z usług medycznych w tym szpitalu. Więc sprawa jest wagi ciężkiej, że powiedziałabym, w takim sensie, że tematy w ogóle zdrowotne, one od jakiegoś czasu narastają, jeżeli chodzi o to, jak w ogóle ta służba zdrowia działa za rządów Koalicji Obywatelskiej, i te chmury, ciemne chmury nad rządem zbierają się, jeżeli chodzi o ten zakres ochrony zdrowia, który zawsze, zawsze był tym elementem ważnym dla rządów każdej koalicji, bo jak wiemy, ta sytuacja służby zdrowia jest ciężka już od dekad. To nie jest tylko kwestia tych afer, które mamy do czynienia z teraz, jeżeli chodzi o tego młodego lekarza, ale też i wcześniejsze wypowiedzi pani minister zdrowia. W ogóle cały system ochrony zdrowia, który nie działa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli my, obywatele. I to jest o tyle strategiczny temat dla każdej partii politycznej, dla każdego rządu, z racji tego, że to jest mierzone zawsze indywidualnymi odczuciami obywateli, prawda? Czyli oceniamy to nie na podstawie tego, jakie są środki zainwestowane w ochronę służby zdrowia, nawet nie to, ile każdy lekarz zarabia. To nas oczywiście oburza w tym szczególnym przypadku, ale to, jakie mamy personalne doświadczenie,
0: kiedy idziemy. Tak, jak długo ostatnio czekaliśmy na SOR-ze, aż lekarz udzielił nam pomocy.
1: Tym bardziej, że proszę zauważyć, że Polska, jeśli chodzi o taką ocenę w raportach Unii Europejskiej, co do na przykład kwestii profilaktyki, kwestii umieralności, szybko umieralności Polaków, dostępności do służby zdrowia, my jesteśmy w szarym ogonie, jeżeli chodzi o tą służbę zdrowia, w takich ogólnych też statystykach i o raportach Unii Europejskiej. I jeszcze do tego, jeżeli weźmiemy kwestię właśnie takich afer, które wzbudzają to oburzenie i słusznie, łącznie z naszymi indywidualnymi odczuciami, no to to jest bardzo duże zagrożenie dla każdej partii politycznej. Stąd bardzo szybka reakcja premiera. Stąd kwestia właśnie tej ustawy umożliwiającą analizowanie zarobków lekarzy. Stąd też zlecenie tej szerokiej kontroli dla NIK-u.
0: I zastrzeżenie, które padło dzisiaj z ust premiera Donalda Tuska, że to nie jest nagonka na lekarzy. Ale mimo to, pani doktor, no trudno nie zauważyć, że ta narracja, o którą pytałam na początku, jest kierowana w stronę właśnie tego i zwracania uwagi na to, że to był lekarz, że to jest kwestia właśnie braku dostępności do informacji dotyczących tego, ile lekarze pracują, że to jest historia o lekarzu, a tymczasem to też jest historia o działaczu partyjnym.
1: Działaczu partyjnym
0: i tego, jak działa partia.
1: Dokładnie, o działach partia, o nadzorze, o kontroli, tym bardziej, że tutaj z Państwa doniesień też medialnych wiemy, że ten proceder nie trwał jeden dzień, dwa czy tydzień, prawda? Więc to też...

0: pytanie o nadzór nad w ogóle szpitalami od kadry menedżerską tego szpitalu, właśnie o tą narrację, że to był polityk bardzo młody, to też być może inna byłaby to trochę narracja, gdyby to był specjalista jakiś z wielkim doświadczeniem, aczkolwiek też by to wzburzało. To jest bardzo dużo, ten problem, on jak w soczewce zbiera wiele takich elementów właśnie politycznych, prawnych, nadużyć, przyzwolenia, ale też jest takim odbiciem, które rezonuje w naszym indywidualnym odczuciu tego, jak postrzegamy służbę zdrowia i to, jak wiele jeszcze elementów trzeba poprawić.
1: Pan doktor nie jest już członkiem Stołecznej Koalicji Obywatelskiej. Co musi się wydarzyć z punktu widzenia rządzących, żeby ten temat, ten problem, ten skandal zneutralizować?
0: Właśnie to, co się stało, z tego co wiemy, to już nie jest tak członkiem Koalicji Obywatelskiej. Z tego co tak, jeżeli to państwo przed wejściem na ten słyszeliśmy, że nie jest już też pracownikiem tego szpitala, to mamy też reakcję w postaci właśnie tej ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PSL. Ale generalnie, i to są takie środki na szybko, na już, na teraz, które można podjąć, ale ta sprawa będzie wracać, w szczególności na przestrzeni tych miesięcy, będzie wracać przy kampanii wyborczej i tak naprawdę ona by wymagała takich realnych, generalnych zmian w systemie służby zdrowia, bo te same zarobki i ten problem nie zmniejszy problemu dostępności do służby zdrowia, kwestii finansowania służby zdrowia, kwestii dostępności i diagnostyki. Więc tutaj ten temat będzie wracał i to jest, trzeba przyznać szczerze, porażka rządu obecnego, który nie podjął żadnych działań systemowych na początku swojej kadencji, bo teraz po prostu już jest na to za późno. Tak.
1: A spodziewa się pani, że konsekwencją może być nawet zmiana na stanowisku ministra zdrowia?
0: To już ta informacja pojawiła się kilka miesięcy temu.
1: No, mieliśmy wotum, wniosek
0: dokładnie,
1: o wotum nieufności.
0: Wotum nieufności, ta sytuacja. I ja myślę, że do tej zmiany nie dojdzie z dwóch, aczkolwiek mogę się mylić, ale z dwóch przyczyn, dlaczego tak twierdzę. Po pierwsze, że byłaby to katastrofa wizerunkowa też dla obecnego rządu, bo to byłby ewentualnie już trzeci minister w ciągu praktycznie niecałych 3 lat. My mieliśmy panią minister Leszczynę, teraz mamy panią Sobierajską-Grzędę. Za chwilę byłby ktoś trzeci, który nic już na tym odcinku już niewiele mógłby zdziałać tak naprawdę tej ochronie zdrowia. I to też byłaby osobista porażka pana premiera Donalda Tuska, który wymyślił w cudzysłowie oczywiście sobie panią menadżer zdrowia, która miała być odpolityczniona, która miała być właśnie tym rozwiązaniem na te bolączki służby zdrowia. Jak widzimy, to nie wyszło. Jest coraz większa krytyka tego, że ten pomysł menadżera bez zaplecza politycznego się nie sprawdził. Więc moim zdaniem pan premier Donald Tusk jednak będzie bronił do końca tego, żeby pani minister zdrowia pozostała na swoim stanowisku.
1: Pani doktor, to teraz zmieniamy temat na to, co wydarzyło się w Berlinie. Wczoraj Ruch Obrony Granic Roberta Bąkiewicza chciał z drewnianym krzyżem przejść przed miejsce pamięci w stolicy Niemiec, choć pochód nie był zgłoszony, mimo ostrzeżeń lokalnej policji, która zabroniła tej manifestacji z transparentami i z krzyżem. Grupa postanowiła ruszyć do przodu. Doszło do szarpaniny uczestników z kutokajdankami. Wywołało to falę komentarzy, kontrowersji. Premier Donald Tusk odniósł się do tego w czasie dzisiejszej konferencji prasowej i uznał działania Roberta Bąkiewicza za kompromitujące. Posłuchajmy.
2: Tego typu wyprawy i ta histeria to jest coś moim zdaniem bardzo kompromitującego dla tych ludzi. Ja co do Bąkiewicza nie mam żadnych oczekiwań. Jak wiecie, ma na karku kilka spraw i tak naprawdę mam nadzieję, że one prędzej czy później znajdą swój finał. No, liczę tutaj na sądy i prokuraturę.
1: W obronie Roberta Bąkiewicza stają politycy opozycji, co nie powinno pewnie dziwić. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że niemiecka policja zachowała się haniebnie, a ponadto krytykuje też polskie władze, którym zarzuca bierność wobec zatrzymania polskich obywateli.
3: Nieproporcjonalne środki zostały użyte w stosunku do Polaków. Myślę, że to szokuje także i samych Niemców oglądanie tego typu obrazków. Natomiast dla nas szokujące przede wszystkim jest to, że jest brak reakcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Za to płaci się ministrowi spraw zagranicznych, żeby w takich sytuacjach reagował. Czy się kieruje sympatią do kogoś, czy nie?
1: No to ja dla porządku powiem, że MSZ przekazało, że polski konsul w Berlinie

0: działa już w sprawie tej interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic i ustala okoliczności tego zdarzenia oraz powody ich zatrzymania, członków ruchu obrony granic. Z nami cały czas pani doktor Emilia Zakrzewska, politolożka i medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor, takie zdarzenie, jakie one mają znaczenie dla tej bieżącego pojedynku politycznego? Na ile Robert Bąkiewicz i jego współpracownicy stają się członkami i głównymi uczestnikami tego dialogu, tego sporu politycznego, tak powinnam powiedzieć, który obserwujemy na co dzień w naszym kraju?
1: Tak, rzeczywiście. Myślę, że w takim kontekście relacji polsko-niemieckich nie będzie to miało jakiegoś większego znaczenia, aczkolwiek należy zauważyć, że w ogóle działalność pana Bąkiewicza to nie jest pierwsza taka tego typu prowokacja, tak można to nazwać, jest wykorzystywana na użytek wewnętrzny do tego, żeby właśnie pogarszać i jakby uderzać w te relacje polsko-niemieckie. Proszę zwrócić uwagę na to, w jakim kontekście również dochodzi do tej sytuacji, kiedy dzisiaj ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisują w Warszawie umowę o współpracy wojskowej, prawda? O tym wsparciu i współpracy polsko-niemieckiej, która już jest tym trzecią umową, która ma na celu budowanie tej odporności obronnej. Więc to wszystko generalnie też ma na celu takie ciągłe podburzanie tej polityki, którą prowadzi rząd Donalda Tuska, nie od dzisiaj, bo to są już tak naprawdę, to już są dekady, kiedy PiS przyjmuje swoją narrację taką antymocno niemiecką i działalność ruchu pana Bąkiewicza wpisuje się w tą narrację, którą PiS prowadzi już od lat i stąd właśnie taka prowokacja właśnie o tym, że oczywiście to jest przedmiotem wyjaśnień, czy doszło do jakichś nadużyć, ale też należy zwrócić uwagę na to, że z tego komunikatu, który opublikowała policja niemiecka, no jakby uprzedzili o tym, jakby zabronili dalszej takiej, tego ruchu manifestacji, jak można powiedzieć, bo to taka mała dosyć grupa, więc uprzedzili, że to jest niemożliwe o tym, żeby zaprzestali tego jakby przemarszu w takiej grupie, żeby poszli osobno, więc jakby były rozmowy w obecności tłumacza, więc mamy wyjaśnienie ze strony niemieckiej. Należy to wyjaśnić ze strony również polskiej konsula, czy doszło do nadmiernego zatrzymania, czy może doszło do nadmiernego użycia siły. To należy oczywiście to wyjaśnić, ale ja bym upatrywała działalność pana Bąkiewicza w szerszym konspekcie takiej uderzenia w obecną w służby graniczne, uderzenia w rząd Donalda Tuska i wpisywanie się w tym kontekście, w tą narrację antyniemiecką, która prowadzi Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego oni też bronią pana Bąkiewicza.
0: Tak, to jest bardzo ciekawe, że to właśnie politycy Prawa i Sprawiedliwości jakoby pierwsi tak bardzo gwałtownie odezwali się w obronie Roberta Bąkiewicza, wzmacniając niejako tę swoją bardziej radykalną stronę, pokazując nam to swoje bardziej radykalne oblicze, testując także, na ile elektorat Prawa i Sprawiedliwości będzie skłonny zaakceptować właśnie tę bardziej radykalną twarz Prawa i Sprawiedliwości?
1: Ale to już jest od dłuższego czasu. Mamy tutaj, jeśli chodzi ze strony PiS-u i polityków PiS-u, obronę działań pana Bąkiewicza. Nawet bronili go w momencie, kiedy media, jeden z portali wyjawił taką tajemnicę pana Bąkiewicza. Po co on w ogóle robi te prowokacje? Tak? Na tym materiale mamy utrwalone wiadomości właśnie o tym, że to są takie cele prowokacyjne, budowania zasięgów i skierowanie właśnie tego elektoratu skrajnie prawicowego, nacjonalistycznego. Więc to jest taki i wiadomo, że PiS w swoich strukturach nie na wszystko może sobie pozwolić, prawda? Ale ma taki wytrych, czy takich właśnie ruch pana Bąkiewicza, który może wykorzystywać w celu docierania swoimi komunikami do takiego bardziej radykalnego, nacjonalistycznego, prawicowego odłamu i zwolenników właśnie PiS-u, czy też oczywiście Konfederacji.
0: Ciekawa jestem też, jak to później spotyka się, z jaką odpowiedzią w kontekście tych sporów wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i tych słynnych dwóch frakcji z Przemysławem Czarnkiem z jednej strony na czele, a z drugiej strony z Mateuszem Morawieckim.
1: Tu nie ma jedności. I to wiemy, że w kuluarach to też mówią oczywiście te

0: też wiemy z wypowiedzi też takich publicznych, a jeżeli nawet któryś z polityków bardziej umiarkowanych poglądach jest i nie chce mówić wbrew linii partii i przekazowi partii politycznej, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, to po prostu nie udziela wypowiedzi w tym zakresie. Więc tutaj też nie ma jedności w Prawie i Sprawiedliwości, tak jak i nie było jedności co do działalności pana Mejzy, który został wykluczony już z Prawa i z PiS-u, tak samo jak nie było jedności w stosunku do pana Kowalskiego, tak samo nie ma jedności co do działalności radykalnej i prowokacyjnej pana Bąkiewicza. Więc jakby tutaj jest oczywiste, ale to i te ruchy tektoniczne, które są w PiS-ie, one nie tylko z tego względu, ale też i z wielu innych względów będą się pogłębiać.
1: Czy Prawo i Sprawiedliwości będzie się, już zapytam wprost, opłacało z punktu widzenia na razie sondaży, ale potem już tego faktycznego wyniku wyborczego wspierać i inwestować, no nie dosłownie, ale politycznie inwestować w takie organizacje, w takich ludzi jak Robert Bąkiewicz i jego Ruch Obrony Granic?
0: Do bardzo wąskiej grupy tak, ale ja uważam, jako politolog i analizujący w ogóle działalność PiS od początku jej powstania, ten ruch skierowany do bardzo wąskiego grona tego radykalnego elektoratu nie będzie, jakby nie ma szans na to, żeby uderzając tylko i wyłącznie z tymi komunikatami, bazując właśnie na takiej działalności jak działalność pana Bąkiewicza, pozwolił mu osiągnąć ten cel w postaci 35%.
1: A może pani doktor jest tak, że z badań tych wewnętrznych partyjnych wynika, że te wybory przyszłoroczne, parlamentarne, właśnie ich specyfika będzie polegała na tym, że tam nie będzie kwestia kilkunastu procent przewagi nad przeciwnikiem, ale rzeczywiście walka będzie szła tak jak w wyborach prezydenckich, na żyletki i wtedy no, nawet ta odrobina poparcia, którą może przynieść Robert Bąkiewicz, może okazać się decydująca.
0: Wie pani co, to tak, rzeczywiście to będzie walka na żyletki z racji tego, że jak weźmiemy pod uwagę zdolności koalicji rządzącej i poparcia po stronie liberalnej, czy poparcia po stronie tego bloku prawicowego, czyli mam to na myśli Konfederację Grzegorza Brauna, Koronę Polską, Konfederację i PiS, to nie ma możliwości i małe bardzo są szanse na to, że PiS będzie rządził sam. Więc to na ile i kto będzie rozdawał, ewentualnie załóżmy taki hipotetyczny scenariusz, że wygrywa i tą przewagę ma ten blok prawicowy i to, kto będzie rozdawał karty, kto jakie zajmie stanowisko, jakie będzie rozkład sił wewnętrznych w tym bloku prawicowym będzie zależało od ilości głosów, jaka dana partia zdobędzie w wyborach parlamentarnych 2027 roku. Jeżeli PiS będzie ciągle kierował swoje przekazy, i o to idzie walka też również w PiS-ie, do tego radykalnego, prawicowego, skrajnego elektoratu, używając również działalności pana Bąkiewicza, nie będzie tym, który będzie rozdawał te karty w tym bloku prawicowym. A przecież o to chodzi PiS-owi, tak? Jeżeli nawet już ma budować tą koalicję, dzisiaj zapowiada, że ewentualnie tylko z Konfederacją ta koalicja jest wykluczona z Konfederacją Grzegorza Mana, w co ja osobiście nie wierzę, to idąc tą retoryką i tą narracją nie zbuduje tej większości, która będzie potrzebowała do tego, żeby móc kolokwialnie rozdawać karty.
1: Pani doktor Emilia Zakrzewska, politolożka i medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego była z nami. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę i do usłyszenia.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.
1: I jeszcze przed nami w tej półgodzinie spotkania i programu w Polskim Radiu 24 temat, który także pojawił się w naszej rozmowie z panią dr Zakrzewską. Dziś 35. rocznica podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską i Niemcami. Z tej okazji w Berlinie jest szef polskiej dyplomacji, minister i wicepremier Radosław Sikorski. Posłuchajmy, o czym mówił podczas konferencji prasowej.
2: Traktat, którego dziś mamy rocznicę, zapewnił Polsce i Niemcom stabilność, bezpieczeństwo i rozwój. Dzisiaj jesteśmy już w zupełnie innym punkcie niż 35 lat temu. Także wyrażam satysfakcję, że dosłownie w ciągu godziny ma być podpisana umowa międzyresortowa Ministerstw Obrony naszych krajów w sprawie współpracy obronnej. Potwierdza to wspólną percepcję zagrożeń i determinację do współpracy, aby stawić im czoła. Będziemy razem angażować się na rzecz

0: wzmocnienia wschodniej flanki NATO oraz bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. Dziękuję za życzliwą recenzję polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. To jest prawdziwe forum zaufania i bliskiej współpracy. Potwierdziliśmy wolę kontynuowania wsparcia dla dzielnie walczącej z rosyjskim agresorem Ukrainy oraz zaangażowania w jej odbudowę i cieszę się, że Niemcy będą reprezentowane w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy na wysokim szczeblu. Jesteśmy zgodni, że Rosja pozostaje najważniejszym wyzwaniem dla europejskiego bezpieczeństwa. Powinniśmy zwiększać presję sankcyjną i konsekwentnie inwestować w nasze zdolności obronne. Omówiliśmy przygotowania do szczytu NATO w Ankarze. Stany Zjednoczone pozostają istotnym partnerem Europy, podzielającym naszą percepcję zagrożeń. Obydwa nasze kraje wspierają silną obecność Stanów Zjednoczonych w Europie i współpracę transatlantycką oraz gotowość do wypełniania zobowiązań obronnych. Rozmawialiśmy o sprawach dwustronnych, jak już pan minister wspomniał, ale nie wszyscy wiedzą, że przez polsko-niemiecką granicę codziennie przekraczają ją dobra wartości 500 milionów euro dziennie. Mówiłem już o tym na forum, ale Polska najprawdopodobniej wyprzedzi w tym roku Francję jako czwarty partner handlowy Niemiec, a łącznie Polska i Czechy generują z Niemcami obroty 300 miliardów rocznie, czyli wyższe niż Stany Zjednoczone i Chiny. Polskie firmy coraz częściej i więcej też inwestują w Niemczech, przyczyniając się do utrzymania lub tworzenia miejsc pracy. Pan minister już wspomniał o wyzwaniach związanych z koniecznością rozbudowy i modernizacji infrastruktury kolejowej, drogowej i mostowej. To ma aspekt ludzki, aspekt gospodarczy, ale także aspekt bezpieczeństwa. Powinniśmy mieć zdolność do przerzucania sił tam, gdzie są potrzebne. Może jeszcze raz podkreślę. Wymiana towarowa między Polską a Niemcami w ciągu ostatnich 30 lat wzrosła 30 razy. To jest naprawdę imponujące.
1: Tak w Berlinie mówił minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski w dniu 35. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską i Niemcami.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz. To Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie.

0: Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Miasto brzmi piękniej latem, a jeśli zechcieliby Państwo je usłyszeć, to zapraszam bardzo na Festiwal Centralny Plac Muzyki. Weekend kulturalny, najbliższy piątek po 21. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Współpraca armii obu krajów i lepsza ochrona Morza Bałtyckiego. Za chwilę podpisanie umowy Polska-Niemcy na rzecz obronności. Lekarz, który zarobił w rok 1,5 miliona złotych, zwolniony z warszawskiego szpitala. Premier zapowiada kontrolę NIK-u w placówkach ochrony zdrowia. Powiemy też o wakacyjnych atrakcjach w sercu Polski. Mazowsze też ma jeziora, zabytki i dobrą kuchnię. Minęła 15. Łukasz Pastor, dzień dobry. Polska i Niemcy będą bliżej współpracować na rzecz obronności. Lada moment ma nastąpić podpisanie umowy w tej sprawie. Dokument opisuje obszary współpracy obu krajów. Chodzi między innymi o wojskową mobilność, logistykę, współpracę przy ochronie Morza Bałtyckiego oraz kontynuację współpracy poszczególnych rodzajów wojsk armii obu państw. Dokument podpiszą ministrowie obrony Polski i Niemiec Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius. To kontynuacja porozumienia Warszawy i Berlina sprzed 15 lat. 17 czerwca 1991 roku premier Jan Krzysztof Bielecki i kanclerz Helmut Kohl podpisali w Bonn traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie. Wszystkie umowy z Dawidem Kacprzykiem zostały rozwiązane. Po bulwersujących informacjach o gigantycznych zarobkach medyka jest zapowiedź premiera o kontroli NIK-u w placówkach ochrony zdrowia. Donald Tusk nie wykluczył wniosków do prokuratury.
2: To pierwsza kontrola NIK-u wszędzie tam, gdzie, jak mówił premier Donald Tusk, mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia.
3: Żeby mieć możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć. Tych nadużyć o charakterze finansowym i tam, gdzie będą uzasadnione sytuacje, będzie to także owocowało wnioskami prokuratorskimi.
2: Po drugie, zmiany systemowe. Wczoraj rząd przyjął ustawę, która pozwala na zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Szef rządu zaznaczył, że będzie ona w Sejmie procedowana ekspresowo. System jest zwyrodniały. Przez lata robił się coraz mniej sprawnym systemem, coraz bardziej nastawionym na śrubowanie zarobków, przynajmniej w odniesieniu do niektórych lekarzy, podkreślił Donald Tusk. Premier oczekuje również szybkiego wyjaśnienia sprawy specjalnego traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej w Szpitalu Południowym. Według doniesień medialnych działacze partii mieli być przyjmowani na oddziale ratunkowym poza kolejnością. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Nakaz alimentacyjny, rozwód bez orzekania o winie oraz piecza współdzielona. To rozwiązania pakietu Prawo do dzieciństwa. Jego wprowadzenie zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Szef resortu przedstawił projekt zmian w prawie rodzinnym. Wszystkie instytucje państwa powinny wspierać wychowanie dziecka, mówi Waldemar Żurek.
4: Tak, żeby zarówno sąd, jak i wszystkie podmioty, które współpracują z sądem, które dotykają bardzo ważnych, bardzo delikatnych praw, były uwrażliwione na to, że dziecko i dobro dziecka jest w centrum.
1: Pakiet Prawo do dzieciństwa trafi teraz do konsultacji społecznych. Resort zapowiada też stworzenie poradnika dla rozstających się rodziców. W informacjach Lubelszczyzna. Tamtejszy kurator oświaty zatrzymany przez CBA. To skutek śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień. Podejrzany został doprowadzony do prokuratury i tam usłyszał zarzuty, mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
5: Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut, który dotyczy przekroczenia uprawnień i wejście w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania, które dotyczyło udzielenia zamówienia publicznego na organizację uroczystości z okazji stulecia Kuratorium Oświaty w Lublinie.
1: Mężczyzna został zawieszony w czynnościach służbowych. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe.

0: majątkowy oraz dozór policji. Sprawa ma związek z postępowaniem, w którym wcześniej zarzuty usłyszała wiceprezydent Lublina Beata Stepaniuk-Kuśmierzak. Na koniec Mazowsze i propozycje na spędzenie wakacji. Darmowe przewodniki, pikniki w plenerze, propozycje podróży na portalach internetowych. Tak samorząd rozpoczyna kampanię promującą region na lato. Organizatorzy podkreślają, Mazowsze ma jeziora, lasy, zabytki i dobrą kuchnię. Informacje o atrakcjach można znaleźć online, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
1: Jeżeli chcemy na przykład mapy, to zachęcam również do odwiedzenia strony modanamazowsze.pl i tutaj pozyskamy inspiracje, takie jak na przykład, gdzie można pojechać z rodziną, co można zrobić z dzieciakami na terenie Mazowsza, gdzie można popodróżować kajakiem, które rzeki w zależności od naszych umiejętności są dostępne i gdzie zachęcamy do tego, aby podróżować.
0: Propozycje szlaków turystycznych można znaleźć w takich przewodnikach jak Mazowsze na Filmowo, Szlak Chopinowski czy Szlakiem Książąt Mazowieckich.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Gdzieniegdzie pada, deszcz może występować przede wszystkim na Podlasiu, na Podkarpaciu i w Małopolsce. Miejscami burze. Temperatura przeważnie od 18 do 23 stopni. Nieco chłodniej wzdłuż wybrzeża od 16 do 18. Najcieplej na południowym zachodzie do 24 stopni.
2: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 60% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Do 16 można korzystać z nadmiaru energii elektrycznej. W częściach województw lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i lubelskiego obowiązuje średnie zagrożenie pożarowe. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach Iny i Płoni, Górnej Noteci, Pilicy, Górnej Warty, Bugu, Narwi i Sanu.
2: Klimat. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
8: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Punktualnie 8 minut temu minęła godzina 15. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
2: Komentarz.
9: Dołączyła do nas pani profesor Paulina Matera, amerykanistka z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry pani profesor.
10: Dzień dobry.
9: Odliczamy już godziny do zapowiadanego podpisania porozumienia, wstępnego na razie, między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które ma przynieść tak oczekiwane przez cały świat uspokojenie na Bliskim Wschodzie. Jak pani ocenia trwałość tego ewentualnego jeszcze cały czas porozumienia, które ma zostać w piątek zawarte oficjalnie?
10: Przede wszystkim pamiętajmy, że to jest bardziej takie memorandum i wstęp do negocjacji właściwych, które mają trwać 60 dni, więc ten

te 60 dni to jest taka przerwa, prawda, kiedy właściwie jesteśmy w status quo. Nikt jeszcze nie zna, przynajmniej w szerszym gronie, warunków tego porozumienia, co jest w tym memorandum, czy są najważniejsze dla Stanów Zjednoczonych rzeczy, czy są najważniejsze rzeczy dla Iranu. Jednak możemy przypuszczać,

0: tak jak przed wojną, czy nie?
1: Tak, to jest to, na czym Trumpowi zależy w takim krótkim okresie, ponieważ coraz bardziej jest krytykowany za to, jakie skutki ta wojna przyniosła, czyli przede wszystkim wzrost cen ropy, zablokowanie tego głównego, kluczowego szlaku handlowego i co wpływa na gospodarkę na całym świecie, ale też na gospodarkę Stanów Zjednoczonych przed wyborami. I to jest dla Donalda Trumpa najważniejsze. Zresztą ten punkt jedynie ogłosił, że będzie otwarta cieśnina Ormus. Wszyscy się do tego przygotowują, bo też jak czytamy doniesienia medialne, firmy żeglugowe podchodzą do tego z dużą ostrożnością. Jeszcze brytyjska firma wydała takie oświadczenie, że jest wysoce ryzykowne jeszcze wpływanie na cieśninę Ormus, że porty irańskie są cały czas zablokowane, że w cieśninie znajdują się miny. Oczywiście są przygotowania, że jak tylko będzie porozumienie zawarte, jeżeli będziemy wiedzieć w piątek, że faktycznie można zacząć działać, wtedy to wszystko ruszy. I to jest taki krótkoterminowy cel Donalda Trumpa, żeby tą sytuację polityczną także w samych Stanach Zjednoczonych nieco uspokoić. Ale pamiętajmy, że tego problemu nie było przed atakiem lutowym, prawda? Tak. Więc to jest tylko jakby powrót do punktu wyjścia.
0: I to powrót do punktu wyjścia, pani profesor, opłacony według doniesień Washington Post grubymi miliardami dolarów, bo wierząc w te doniesienia, no to trzeba przyjąć, że 300 miliardów dolarów kosztowało Amerykanów to, żeby Iran poszedł na te ustępstwa. Ten plan dokapitalizowania Iranu, a właściwie irańskiego reżimu, tak powinniśmy to określać, doskonale streszcza zdanie, które miało paść w czasie tych negocjacji Amerykanów z Irańczykami. Jeśli chcecie uzyskać cenę jak za Rolls-Royce'a, musicie nam dać taki produkt jak Rolls-Royce.
1: Tak. To są takie doniesienia. No nikt tego nie powie, że jako pewni, że taka była cena. Poza tym reżim irański czuje się coraz silniejszy, ponieważ jest takie przekonanie, że przetrwał to najgorsze, że Amerykanie sami dążą do porozumienia i co więcej, Amerykanom zależy na czasie. I to jest atut w ręku irańskiego reżimu i to jest kolejna rzecz, która się zadziała. Wprawdzie wielu przywódców zostało zabitych, ale uważa się, że reżim wojskowy, który teraz rządzi, jest jeszcze silniejszy, co jest bardzo złą wiadomością dla obywateli, dla obywatelek Iranu, dla opozycji, która musi być rozczarowana tym, że Stany Zjednoczone, które jeszcze obiecywały w styczniu, kiedy były wielkie protesty, bardzo krwawo tłumione, że przyjdą na pomoc, nie przyszły. Teraz dogadują się z nowym reżimem, który właśnie uznają za pragmatyczny, tak Donald Trump określa irański reżim, że rządzą teraz ludzie pragmatyczni, którzy są skłonni do zawarcia porozumienia.
0: Mówi
1: to
0: pani,
1: nie jest
0: pani
1: dobra
0: profesor,
1: wiadomość.
0: Że Amerykanom zależy na czasie, że ten czas ich goni, pewnie głównie ze względu na zbliżający się termin wyborów tych do kongresu uzupełniających, ale być może także ze względu na sezon huraganów, który może przynieść trudności w eksporcie amerykańskiej ropy naftowej. No bo zablokowanie cieśniny Ormus sprawiło, że ceny poszybowały ropy i teoretycznie Amerykanie na tym zyskiwali, bo wzrósł popyt na tę ropę produkowaną, wydobywaną u nich i eksportowaną właśnie ze Stanów Zjednoczonych. No ale sezon huraganów może ten eksport znacznie utrudnić, dlatego trzeba się spieszyć z podpisaniem porozumienia z Irańczykami, tak żeby amerykański wyborca już wkrótce nie odczuł, że te ceny paliw także na amerykańskich stacjach benzynowych rosną, rośnie inflacja w Stanach, no bo to pogorszyłoby tę kampanijną, wyborczą sytuację i republikanów, i samego prezydenta Donalda Trumpa.
1: Dokładnie tak to wygląda, ponieważ Amerykanie oczywiście są największym producentem ropy po tej rewolucji łupkowej, która powiedzmy na początku drugiej dekady tego wieku zaistniała i faktycznie te możliwości są duże. Jeszcze Donald Trump odblokował restrykcje środowiskowe, prawda?

0: inne regulacje ze swoim hasłem Drill Baby Drill, prawda? Mhm. Czyli że bez ograniczeń można tą ropę wydobywać, no ale jednak gospodarka amerykańska ma bardzo duże potrzeby, ma zobowiązania także sojusznicze i musi trzymać rezerwy, więc no, faktem było, że te ceny na stacjach benzynowych rosły. Po ogłoszeniu tego wstępnego porozumienia, właściwie memorandum, faktycznie nastąpił spadek cen ropy na rynkach światowych, od czego no, też Amerykanie nie mogą abstrahować, prawda? Więc na pewno to jest ważny moment. Drugą taką kwestią, która, znaczy to nie jest jedyna, bo ich jest szereg, bo po prostu nie znamy treści porozumienia, jest to, że w tym wstępnym porozumieniu jest również zakończenie operacji izraelskiej w Libanie, czyli okupacji południowej części de facto. Izrael jest zaskoczony i wydaje się, że nie akceptuje tego, że jest w tym porozumieniu. Więc to jest kolejna ważna przeszkoda, jeżeli Iran chciał tego od początku. Mówił, że tutaj powinien się Izrael wycofać z Libanu. Izrael nie jest gotowy tego zrobić, więc to może doprowadzić do tego, że te negocjacje będą przedłużane w nieskończoność. Niektórzy mówią, że nawet do końca prezydentury Trumpa.
1: No właśnie, z tego punktu widzenia Izrael może być hamulcowym, ale także może być takim bardzo wygodną wymówką dla Amerykanów i dla samego prezydenta Trumpa w tym, że tego ostatecznego porozumienia z Iranem nie uda się osiągnąć.
0: Tak, tylko Trumpowi zależy, żeby to porozumienie było. I Iran teraz wie, że może grać cieśniną Ormus. To wcześniej nie występowało w praktyce. Teraz okazało się, że to jest bardzo silna karta, mówiąc językiem Trumpa, w ręku Iranu. Że Iran jest w stanie to zrobić. Jest w stanie zastosować to narzędzie ponownie. Prawda? Więc no, będzie to bardzo duża trudność, również też pretekst, ale tak jak mówiłyśmy na początku, Trumpowi zależy na czasie. Jeżeli Iran uzna wycofanie się Izraela za warunek ostatecznego porozumienia, jeśli chodzi o cieśninę Ormus, to Trump będzie miał problem.
1: Jak ta wojna zmieniła relacje Stanów Zjednoczonych i samego prezydenta Trumpa z krajami Zatoki Perskiej i ich przywódcami? Wiemy, że na początku tej drugiej kadencji, ale także w tej pierwszej, bardzo mocny nacisk kładł właśnie Trump na relacje z tymi krajami i z tymi poszczególnymi przywódcami. Pamiętamy jego pierwszą wizytę na Bliskim Wschodzie jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wydawało się, że te kraje Zatoki Perskiej, inwestując wprost, dosłownie, ale także w przenośni w relacje ze Stanami Zjednoczonymi, kupują sobie taką polisę ubezpieczeniową, również ze względu na sąsiedztwo niebezpiecznego Iranu. Tymczasem ta wojna obnażyła niedoskonałość tego rozwiązania.
0: Zgadza się, ponieważ wojna dotknęła te państwa. Jak czekaliśmy, czy Amerykanie wejdą, czy nie wejdą do Iranu, były bardzo intensywne działania dyplomatyczne państw Zatoki Perskiej, żeby powstrzymać Trumpa przed tą decyzją. To się nie udało. Później mamy ataki na ich terytoria, czyli po prostu rykoszetem również ta wojna ich dotknęła, zniszczyła ich interesy, zniszczyła ich
1: rakiety latające nad głowami influencerów w Dubaju, no to było coś, co jeszcze do niedawna w ogóle nie mieściło nam się w głowie.
0: Tak, tak, dokładnie. I tutaj ten sojusz jest podważany. Oczywiście Trump może powiedzieć, że będzie inwestował w obronność. Oczywiście te państwa będą musiały kupić sprzęt Stanów Zjednoczonych, ale na pewno te relacje będzie cechowała no, większa nieufność. To jest, ale warto zwrócić uwagę, że też państwa Zatoki Perskiej, między innymi Katar, są stroną w tych negocjacjach. Tutaj te państwa też angażują swoich dyplomatów w obecne negocjacje, które trwają w ostatnich, powiedzmy, tygodniach. To, co Trump chciał zrobić za pierwszej kadencji, czyli stworzyć takie środowisko i takie sojusze, żeby Stany Zjednoczone nie musiały

0: chciały za bardzo angażować się w utrzymywanie pokoju na Bliskim Wschodzie, to zostało jakby odwrócone, bo porozumienia abrahamowe, które Stany Zjednoczone ułatwiły między niektórymi państwami arabskimi a Izraelem, miały taką sytuację spowodować. Czy Stany Zjednoczone będą gdzieś tam z daleka patrzyły oczywiście na Bliski Wschód, ale będą miały tam sojuszników, którzy nie będą zasadniczo wrodzy Izraelowi. Trudno mówić o jakimś sojuszu czy jakichś dobrych relacjach, ale będą to relacje obojętne, poprawne, prawda? Więc to był cel pierwszej kadencji Trumpa i jak widzimy, to już jest mało prawdopodobne, chociaż mówi się o poszerzeniu tych porozumień abrahamowych, żeby jeszcze kolejne państwa zawarły porozumienia z Izraelem. Natomiast w obecnej sytuacji, pamiętając jeszcze to, co się dzieje w Gazie, będzie to niezwykle trudne.
1: Mówi pani profesor o tym, że kraje Zatoki się zaangażowały w ten proces pokojowy, tak go nazwijmy, chociaż on jeszcze do pokoju jest bardzo daleki. Katarski dyplomata i mediator, podobno znakomity, znowu odwołam się do tej publikacji Washington Post, Ali Al-Tawadi, mam nadzieję, że dobrze odczytałam jego nazwisko, miał być jednym z tych, którzy po stronie amerykańskiej negocjowali, a właściwie targowali się o to porozumienie, które ma zostać podpisane w piątek. To jest oczywiście na marginesie całej dyskusji o tej wojnie na Bliskim Wschodzie, bo ona przede wszystkim przynosi śmierć, zniszczenie, cierpienie ludzi, którzy tam mieszkają, przynosi wiele konsekwencji gospodarczych dla całego świata, ale też niezwykle jest ciekawe to, w jaki sposób musiały przebiegać te negocjacje wysłanników Trumpa, którzy prezentują to transakcyjne podejście do prowadzenia negocjacji i polityki międzynarodowej w ogóle, a z drugiej strony przedstawiciele reżimu irańskiego i też spadkobiercy tej przecież wielowiekowej tradycji prowadzenia negocjacji politycznych, ale także tych targów handlowych. To musiało być niezwykle fascynujące. Ciekawe, jak wypada ta na stronę czyją ta szala się przeważy, czy Amerykanów, czy Irańczyków, nowoczesności, czy tradycji, czy tego transakcyjnego podejścia, czy tej sztuki dyplomacji. Niezwykle to jest interesujące.
0: Niezwykle, niestety nie możemy przy tym być. I pamiętajmy, że negocjacje ewentualnie, jeżeli to porozumienie dojdzie do skutku, zaczną się od piątku. Mhm. więc to będzie
1: no sam prezydent Trump mówi, ciekawe, że teraz już będzie łatwiej. Że już najgorsze jest za nami, za Amerykanami, no ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć.
0: Tak, no być może, tak jak mówimy, w grę wchodzi teraz cieśnina Ormus. I jest bardzo mało prawdopodobne, że Iran zrezygnuje ze swojego programu nuklearnego. Mówi się, że może część oddać wzbogaconego uranu, część sobie zostawić i jakoś tam technicznie, nie znam się na tym, ale zmienić jego właściwości, żeby on nie był tak wzbogacony, ale zostawi sobie wirówki, zostawi sobie wiedzę, bo tego się nie da wyrugować żadnym porozumieniem, jako taką swoistą polisę ubezpieczeniową. I tego Izrael nigdy nie zaakceptuje. Trump bardzo krytykuje porozumienie z 2015 roku wynegocjowane za prezydentury Obamy i też w gronie innych państw, w którym Iran zadeklarował się, że będzie rozmontowywał ten swój program, tą militarną część programu nuklearnego. Trump to niezwykle krytykuje, ale teraz wydaje się, że jeżeli się uda osiągnąć to, co w 2015 roku, to będzie dobrze. A tego porozumienia nie akceptował na przykład zupełnie Izrael. Uważał, że ono jest błędem, że to jest dawanie Iranowi czasu na dalsze rozwijanie programu nuklearnego, łącznie z programem rakietowym, który jest niezbędny do tego programu.
1: Portal Axios podaje dzisiaj, że nawet szef CIA przekazuje prezydentowi Trumpowi informacje, no, które z tych źródeł wywiadowczych są pozyskiwane, że Iran nie skłania się do ustępstw w kwestii nuklearnej.
0: Tak, tutaj przecież też byśmy musieli brać pod uwagę jakąś formę monitorowania. Trump twierdzi, że będzie mógł to kontrolować, w jakim miejscu będzie chciał, że będzie miał pewną swobodę kontroli, że Iran w ogóle zrezygnuje z tego programu, co jest po prostu politycznie niemożliwe, bo to oznacza koniec reżimu. To jest jedyna polisa ubezpieczeniowa,

0: przestrzeniowy.
1: A w narracji jest to po prostu dobro narodowe. To jest duma narodowa, to by była zdrada narodu, bo i tak już te wstępne porozumienia z Amerykanami przez część establishmentu i opozycji są uznawane za ustępstwo, za zdradę wobec tych, którzy zginęli za Iran w tej wojnie od lutego. Więc to nie jest taka prosta sprawa. Celem reżimu w Iranie jest utrzymanie władzy. Tak jak celem Trumpa jest utrzymanie władzy. Bez programu nuklearnego, bez tej karty przetargowej, bez kontroli nad ciśniną Ormus, ten reżim będzie znacznie osłabiony na arenie międzynarodowej.
0: Pani profesor, jeszcze jeden wątek. No, zostały nam niestety dosłownie 2 minuty, ale wątek, który jest ważny z naszego środkowoeuropejskiego i polskiego punktu widzenia. Czy to uspokojenie na Bliskim Wschodzie, które może przynieść to memorandum podpisane w piątek, może skłonić Amerykanów do tego, żeby wrócili do negocjacji dotyczących wojny w Ukrainie? Czy to na pewno jest powód... Byłby powód do radości albo no, jakiś sygnał, że może ta wojna się wkrótce zakończyć z punktu widzenia naszego i z punktu widzenia Ukraińców?
1: Z takich doniesień prasowych przywódcy europejscy są głęboko zaniepokojeni, mówiąc dyplomatycznie, takim rozwojem sytuacji, bo jeżeli przypomnimy sobie, w jaki sposób Trump chciał ten konflikt rozwiązać, w jaki sposób właściwie chciał nagrodzić w pewnym sensie Rosję za tą agresję, jakie warunki stawiał Ukrainie w swoim ostatnim planie. Nie są to najlepsze wiadomości, ale pamiętajmy, że Trump jest również nieprzewidywalny. On może zmienić zdanie, może faktycznie stracić w jakiś sposób cierpliwość do Putina, ale nie wiem, czy ta jego zapowiedź, że zajmie się tym konfliktem kolejnym, który rozwiąże, kolejną wojną, którą rozwiąże, czy to będzie właśnie na górze jego listy priorytetów. Też można przypuszczać, że spojrzy w pierwszej kolejności na Kubę, bo tutaj też ta sytuacja jest bardzo napięta, a w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa z grudnia zeszłego roku jest napisane, że zachodnia półkula jest priorytetem, więc zależy, jak uzna, czy to przeszkodzi mu, prawda, w dalszym zajęciu się sprawą kubańską, czy na początku będzie chciał tutaj ten konflikt zakończyć. Ale on wie, że to nie jest łatwe. Może nawet wie, że w taki sposób, jak chce to zrobić, nie jest to możliwe.
0: No, chociaż z Francji, gdzie kończy się szczyt G7, docierają do nas sygnały, przekazuje je premier Kanady o tym, że poglądy Trumpa w sprawie wojny w Ukrainie są teraz bardziej realistyczne. Co to znaczy? Pewnie dowiemy się wkrótce. Pani profesor Paulina Matera, amerykanistka z Uniwersytetu Łódzkiego, była z nami. Pani profesor, bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Dobrego popołudnia.
1: Wzajemnie.
2: Reklama. Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy

0: Dwie kliniki Budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo.
1: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 15.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Umowa Polska-Niemcy na rzecz obronności podpisana. Dokument opisuje obszary współpracy obu krajów. Chodzi między innymi o wojskową mobilność, logistykę, współpracę przy ochronie Morza Bałtyckiego oraz kontynuację współpracy poszczególnych rodzajów wojsk obu państw. Dokument podpisali ministrowie obrony Polski i Niemiec. Młody lekarz, który bez specjalizacji kierował SOR-em i w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie. Wszystkie umowy z Dawidem Kacprzykiem miały zostać rozwiązane. Kontrolę w szpitalu prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyniki będą znane za parę tygodni, informuje Jakub Gołąb z NFZ-u.
3: Musimy zweryfikować, czy ta praca była wykonywana, czy była wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurą, czy te wykonywanie świadczeń było prawidłowe i w związku z powyższym, czy nie było wykonywane w tym samym czasie w różnych miejscach.
2: Całościowo system wynagrodzeń lekarzy skontroluje Najwyższa Izba Kontroli na wniosek premiera. System jest zwyrodniały, tak mówił na konferencji prasowej szef rządu. Atak drona na autokar z dziećmi z białoruskiej drużyny piłkarskiej w Briańsku w Rosji. Nie żyje kobieta, która współpracowała z drużyną. 7 osób, w tym 4 dzieci, zostało rannych, poinformował gubernator obwodu briańskiego. Rosyjskie władze oskarżają Ukrainę o dokonanie tego ataku. Król wnuczków zatrzymany. Dzięki współpracy z hiszpańską policją w ręce polskich śledczych wpadł 24-letni Rom, który kierował grupą wyłudzającą pieniądze od seniorów. Poszukiwany ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości najpierw na Węgrzech, a potem został namierzony w Barcelonie. Mężczyzna nie był trudny do namierzenia, przede wszystkim ze względu na wystawny styl życia, przekazała Anna Zbroja z małopolskiej policji.
4: Żył bardzo bogato, ekskluzywnie, wykorzystywał oczywiście pieniądze pochodzące z oszustw, zapłacił za bardzo drogie, ekskluzywne hotele, wypożyczał bardzo drogie, luksusowe samochody, czyli można powiedzieć, żył bardzo na bogato.
2: Ofiarami były głównie osoby starsze, które oszustom przekazywały często oszczędności całego życia. Kilkadziesiąt osób straciło ponad 2 miliony złotych. Afrykańskie powietrze dotrze do Polski, a wraz z nim pierwsza w tym miesiącu fala upałów. W weekend w wielu miejscach kraju temperatura przekroczy 30 stopni, mówi klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, profesor Bogdan Chojnicki.
5: Wlewa się bardzo gorące powietrze afrykańskie przez Hiszpanię, Francję i Niemcy, także do Polski. Ta kulminacja tego upału, no wszystko wskazuje na to, że będzie obserwowana w okolicach soboty, niedzieli. I to będzie kulminacja, gdzie w wielu miejscach w Polsce słupki termometrów osiągną wartości powyżej 30 stopni Celsjusza.
2: Podczas upałów ważne jest odpowiednie nawodnienie i nakrycie głowy. Słońca powinny unikać osoby starsze i dzieci.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Minęła godzina 15.33.
1: Komentarz.
6: Z naszym gościem porozmawiamy teraz o sztucznej inteligencji, nowych technologiach i najmłodszych użytkownikach tych technologii. Właśnie z nami pani Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Dzień dobry, pani dyrektor.
7: Dzień dobry.
6: Jak pogodzić z jednej strony potrzebę edukacji, nauczania, tego jak posługiwać się narzędziem, którym jest sztuczna inteligencja, a z drugiej strony prowadzić taką mądrą profilaktykę uzależnień od tych nowych technologii, do których sztuczna inteligencja także się zalicza?
7: Jest to bardzo skomplikowana sytuacja, szczególnie, że nie możemy stanąć po żadnej ze stron. Nie możemy powiedzieć, że sztuczna inteligencja jest jedynie zagrożeniem i nie możemy też powiedzieć, że jest jedynie bardzo dobrym i wygodnym narzędziem. Jest jednym i drugim i dlatego jest nam tak trudno. Przede wszystkim nauczyciele, rodzice muszą posiadać jak największą wiedzę na ten temat, bo tylko wtedy stajemy się osobami, które mogą sobie z problemem jakoś radzić. wiedza, która jest dostarczana

0: młodzieży musi być olbrzymia. Przykład, który my dajemy, również musi mieć miejsce. Rozmowa, tłumaczenie. Słowo takie jak cyberprzemoc, jak hejt, jak sztuczna inteligencja powinna w tej chwili w szkole być określeniem ciągle pojawiającym się, ponieważ dzieci żyją w tym świecie. Nie ma możliwości zaklinania świata i mówienia nie nas to nie dotyczy. Ja zakażę dzieciom w szkole przynoszenia smartfonów i mam spokój. Nieprawda. Już nie tylko o to chodzi, że będzie to łamany zakaz, ale chodzi o to, że my mamy wychowywać dziecko do świata, w jakim ono funkcjonuje, a nie zamykać oczy na problemy. Mhm. Możliwości jest bardzo dużo. Rozmowa, relacje, dawanie innych rozwiązań, a nie tylko siedzenie ze smartfonem. I przede wszystkim tłumaczenie, czym jest hejt, czym jest cyberprzemoc. Rzeczy, które można tutaj robić, jest naprawdę bardzo dużo. To są odpowiednie apki, które pozwalają na zgłaszanie anonimowe przemocy, jak Rescue. To są programy takie jak Przyjazna Szkoła. Jak my na przykład w szkole mamy własny autorski Good News, czyli Dobra Wiadomość. To są takie programy, warsztaty jak Moc Słów, jak organizujemy przerwy z pedagogiem i mogę tak wymieniać bardzo długo. Wszystko to są działania, które pojedynczo nie załatwią problemu, ale wspólnie są kropelkami w oceanie pomocy dziecku.
1: Bo mówimy o takich rozwiązaniach, które no, akurat funkcjonują jednostkowo w państwa szkole, ale oczywiście odwołuje się w tej naszej rozmowie do tego, co stanie się rzeczywistością naszą, polską od 1 września w całym kraju, czyli z jednej strony zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych, a z drugiej strony słyszymy o wielkich inwestycjach i wydawanych miliardach złotych na tworzenie pracowni sztucznej inteligencji i stawiając się w roli takiego młodego człowieka, no wyobrażam sobie, że można mieć dysonans poznawczy. Z jednej strony słysząc, że nie, z telefonu komórkowego, ze smartfona nie będzie można korzystać na przerwach, ale z drugiej strony proszę bardzo, zapraszamy i będziemy egzekwować to, w jakie postępy robisz ucznie, uczennico w zakresie posługiwania się sztuczną inteligencją w takiej specjalnej pracowni.
0: Dlatego trzeba dzieciom wytłumaczyć, że sam fakt, że dziecko korzysta ze smartfona, ze sztucznej inteligencji, to nie jest problem. Problem polega na tym, jak ono korzysta. Raport, który niedawno został ogłoszony 15 czerwca, czyli Internet Dzieci 2026, pokazuje, że my dorośli nie radzimy sobie absolutnie w tym zakresie. Okazuje się, że treści edukacyjne w czasie, kiedy nasze dzieci są online, to jest tylko 1% czasu. Jeden malutki procent, mniej więcej 6 minut to jest działalność edukacyjna. Dziecko średnio mniej więcej 4 godziny i 25 minut dziennie spędza w sieci. Dzieci w wieku 7-12 lat, które korzystają z social mediów, to jest 55%, a przecież według prawa social media są dopiero od 13 roku życia dopuszczone już w tej chwili. Czyli potrafimy sobie nakładać na dzieci, na siebie jakieś ograniczenia, z którymi potem w ogóle nie ma realnej styczności. Mm-hmm. Okazuje się, że dzieci mają kontakt ze stronami erotycznymi, ze stronami pornograficznymi i to dzieci małe w wieku 7-14 lat. To jest naprawdę przerażająca sytuacja. To, co w tym raporcie mnie bardzo przeraziło, to to, że nasze dzieci mają kontakt z przemocą, z wykorzystywaniem seksualnym. Właśnie to miejsce, czyli sieć, jest miejscem, gdzie najczęściej do takiego wykorzystywania dochodzi. My mówimy o tym, że dziecko przy pomocy sztucznej inteligencji będzie odrabiało prace domowe. A my mamy do czynienia z tragediami tych młodych ludzi. Z tym, co jest naprawdę tym problemem olbrzymim. Ten raport, który po pierwsze przejrzałam, po drugie wysłuchałam konferencji, która odbywała się w Sejmie, gdzie taką skróconą pigułkę wiedzy nam podano. Ja to wszystko wysłuchałam i ja jestem przerażona. Nasze dzieci są zagrożone, a my nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Zrzucamy odpowiedzialność na szkołę, która jest tu tylko elementem, bo 13% aktywności dziecka to jest szkoła.

0: aktywności online. Reszta dzieje się poza szkołą i niewielki wpływ na to ma szkoła.
1: A czy odebranie dzieciom, pani dyrektor, telefonów w czasie, kiedy są w szkole, co ma nastąpić od 1 września, to jest pani zdaniem krok w dobrą stronę? No bo z jednej strony tylko 13%, a z drugiej strony może aż 13% i może to jest taki pierwszy krok, który trzeba wykonać w tej drodze, w tej podróży do ochrony naszych dzieci przed tymi zagrożeniami, które niosą te nowe technologie. Niesie sztuczna inteligencja, media antyspołecznościowe, bo takie pewnie trzeba będzie za chwilę nazywać. Jak pani to ocenia?
0: Jak najbardziej tak. My ten gest wykonaliśmy w naszej szkole 4 lata temu, w 2022 roku. Wspólnie młodzież, to znaczy przedstawiciele młodzieży, przedstawiciele Rady Rodziców, ja, przedstawiciele nauczycieli, opracowaliśmy sobie regulamin, który jest bardzo zbliżony do tych uregulowań, które w tej chwili będą wchodziły i on od tamtego czasu funkcjonuje. Przestałam widzieć dzieci siedzące na przerwie pod ścianami, które w ogóle istniały poza światem rzeczywistym. Przestałam widzieć dzieci zgarbione, dzieci, które boją się pójść do toalety, bo będzie zdjęcie, dzieci, które są szantażowane cyberprzemocą. To wszystko zniknęło. Czy bywa łamany ten zakaz? Oczywiście, że tak. Ale to jest tak samo jak z każdym innym zakazem. Jak z zakazem alkoholu dla nieletnich, jak z zakazem palenia. Młodzież będzie próbowała łamać. Ale to nie znaczy, że ten zakaz nie jest koniecznością. Każdy gest, który w tej chwili pozwoli po pierwsze ograniczyć użytkowanie smartfonów, po drugie przekierować na korzystne, czyli w celach edukacyjnych korzystanie ze sztucznej inteligencji, z tych właśnie nowych technologii informatycznych. Przekierowanie nie 1% strony, gdzie jest wiedza. W tej chwili nasze dzieci korzystają przede wszystkim z TikToka. Ja słyszę czasami takie interpretacje, że przecież tam jest wiedza. Nieprawda. Jeżeli coś tam jest, to informacja, nie wiedza. Wiedzę się buduje w relacjach, wiedzę się buduje w całym procesie. A tam w TikToku można sobie poszperać, znajdując tylko krótkie informacje. Muszą to zrobić dorośli. Poziom szkoły to jest ten poziom, w którym ja jako dyrektor mogę dokonywać niewielkich zmian, ale ja sobie z tym problemem nie poradzę całościowo. Z tym problemem musi sobie poradzić państwo, bo ja nie jestem w stanie w żaden sposób walczyć z big techami, odnosić się do platform antyspołecznościowych, próbować wpływać na uregulowania ogólne. Ja mogę tu i teraz wykonać niewielkie gesty, które też są bardzo istotne i ważne. Ale w tej chwili działanie państwa jest niezbędne, bo sytuacja jest naprawdę niebezpieczna.
1: Pani Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie i ważny apel w sprawie bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników internetu. Pani dyrektor, bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję
1: i
0: bardzo.
1: Dobrych wakacji życzę, bo to już chyba przed nami ostatni tydzień roku szkolnego, czyli wakacje tuż, tuż.
0: Tak, i z detoksem od wszelkich smartfonów i innych urządzeń.
1: Oby tak było. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.
2: Komentarz.
1: Z nami kolejny gość, pan Andrzej Mroczek, ekspert do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego i terroryzmu, Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
1: Dwa ważne tematy, które chcielibyśmy omówić z panem. Pierwszy to samozwańcze patrole, które legitymują obcokrajowców, między innymi na Dworcu Centralnym w Warszawie. Takie zdjęcia, takie filmy, takie relacje obiegły media, te tradycyjne i społecznościowe także. Jakiego rodzaju zagrożenie się z takimi samozwańczymi patrolami wiąże? Bo dzisiaj premier Tusk mówi o tym, że to jest taka polityczna chuliganeria. Nie wiem, czy dobrze zacytowałam słowa premiera, no ale wydaje mi się, że jednak coś więcej może się kryć za tymi samozwańczymi patrolami, które pojawiają się na Dworcu Centralnym w Warszawie.
3: Jak najbardziej zgadzam się z panią, dlatego że nic się nie dzieje bez przypadku, a mianowicie tak naprawdę w jednym czasie w różnych miejscach mają miejsce z kolei takie różnego rodzaju newralgiczne sytuacje. Tak, pamiętamy niedawno kwestię

0: Oświęcimia, mamy Niemcy, mamy dworce. Jeżeli chodzi o te patrole w Warszawie, to jest to przede wszystkim niedopuszczalne pod względem przede wszystkim nadużycia, podszywania się pod różnego rodzaju funkcjonariuszy publicznych. Osoby, które nie znają realiów, ale nawet obywatele polscy, którzy są tu na miejscu, w pierwszej chwili no, nie są w stanie jednoznacznie zweryfikować, z kim mają do czynienia.
1: Tak, bo ci ludzie to są ubrani w taki bardzo charakterystyczny sposób, w stroje przypominające no, mundury. Mają na sobie również emblematy, nie wiem, jak flaga albo polskie godło i no, naprawdę do złudzenia przypominają funkcjonariuszy służb policji czy Straży Granicznej.
0: Dlatego, tak jak powiedział rzecznik Komendy Stołecznej Policji, materiały są weryfikowane między innymi w tym kontekście, aby to odpowiednio zakwalifikować. Bo w ogóle jest zakaz używania obowiązujących mundurów, naszywek, elementów nawet. To nie trzeba używać całego munduru. Jakichś poszczególnych części, które są obecnie na stanie różnego rodzaju formacji. I to też pod tym kątem będzie, jest analizowane. No i przede wszystkim, jeżeli takie osoby żądają dokumentów, przedstawiają się, robią zdjęcia, no to tutaj możemy mieć do czynienia z wyczerpaniem znamion artykułu 227. To jest obarczone sankcją karną do roku więzienia. To jest taki występek, natomiast jeżeli dojdzie do tego kumulacja różnego rodzaju innych przewinień, no to wtedy wyroki na pewno będą wyższe, jeżeli zostanie zebrany konkretny materiał dowodowy. No jest to przede wszystkim karygodne. To nie może być tak, żeby... żyjemy w państwie prawa. Żyjemy przede wszystkim w miejscu cywilizowanym. Nie ma takiego uzasadnienia, aby w taki sposób no, jakieś osoby postępowały. Ale ja... Będziemy obserwowali w najbliższych latach, w tym roku i jak również w roku wyborczym, intensyfikację tego typu działań. To ma na celu przede wszystkim doprowadzenie do takich sytuacji wywrotowych, które no, przede wszystkim mają na celu aktywizację środowisk politycznych, tych, które no, będą konkurowały w kolejnych wyborach.
1: No tak, pokazanie jakiegoś rodzaju kompromitacji rządzących tak, i nieudolności. Już... I my tutaj musimy wejść w buty dosłownie i w przenośni służb, żeby pokazać to, jak się z tym problemem takim czy innym należy zmierzyć.
0: Ale to jest granie, tak, ale to jest granie na bardzo niskich emocjach.
1: No mnie to na przykład do... Złudzenia przypomina sytuację z zielonymi ludzikami. Ja mam takie skojarzenie. Być może zbyt daleko idące, zbyt odległe, no ale tak to z mojej perspektywy wygląda.
0: No generalnie nie możemy tego tak, pani zaznaczyła, nie możemy tak bezpośrednio tego porównywać, tak? Ale takie sytuacje są bardzo niebezpieczne, bo to na tej kanwie tworzą się tak zwane grupy paramilitarne, które no, dążą do takich, poprzez działania ekstremistyczne, dążą do obalenia porządku istniejącego porządku konstytucyjnego.
1: Jeszcze jeden wątek w naszej rozmowie. Bardzo niebezpieczna sytuacja, tragiczna w konsekwencji zabójstwo rosyjskiego aktywisty w Białej Podlaskiej. Wiele, jeśli nie wszystko, wskazuje na to, że to mogła być egzekucja wykonana z inspiracji rosyjskich albo białoruskich służb. Jak to z pana perspektywy wygląda? To jest prawdopodobne?
0: Analizując całokształt tego zdarzenia, a przede wszystkim tutaj chciałbym uczulić, przede wszystkim przy tego typu sprawach, to tak, zbiera się informacje wiktymologiczne o ofierze. Na podstawie informacji wiktymologicznych tworzy się wersje, te najbardziej prawdopodobne, ale też i inne, takie w kontekście motywacji. I sprawdza się po kolei bądź równolegle wszystkie wersje, tak aby eliminować i koncentrować uwagę na konkretnej wersji, którą z kolei uwiarygodnić.

0: udowadniają materiały dowodowe. Tu wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z typową taką egzekucją. Jeżeli informacje wiktymologiczne świadczą o tym, że mogła to być zbrodnia na tle politycznym, czyli zabójstwo polityczne, no to tutaj służby kierują swoje, orientują się na tego typu wersje i zbierają materiał dowodowy. Tu przede wszystkim no, musiało być wcześniej przeprowadzone takie rozpoznanie, rekonesans, dobór miejsca, odpowiedniego miejsca na to zabójstwo, tak? Czas, czyli ofiara z pieskiem o tej godzinie. Miejsce dosyć takie ustronne, tak? Poza zasięgiem tak jakby monitoringów. I później no, 5 strzałów to jest naprawdę bardzo dużo. No i na podstawie i później ucieczka, tak, z miejsca. Taka ucieczka, ewakuacja asekuracyjna. To wszystko się wpisywało w zaplanowane działania.
1: Sprawą zajmują się służby. Musimy oczywiście do czasu przedstawienia raportu z tego dochodzenia poczekać z tutaj stuprocentowym stwierdzeniem, kto był sprawcą i kto stał za tym zabójstwem. Tak jak mówimy, wiele może wskazywać na to, że to była sprawa polityczna i polityczna egzekucja. Z nami był pan Andrzej Mroczek, ekspert do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego i terroryzmu z Uniwersytetu Civitas. Ministrowie obrony Polski i Niemiec, Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius, podpisali w Warszawie nową umowę dwustronną o współpracy obronnej. Dotyczy ona m.in. wspólnych ćwiczeń, rozwoju infrastruktury, cyberbezpieczeństwa czy współpracy na Bałtyku. Posłuchajmy wystąpienia wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: 35 lat po tym, jak Polska i Niemcy podpisały traktat o dobrym sąsiedztwie. Wiele pokoleń czekało na taki moment, na ten moment sprzed 35 lat, kiedy mogły nasze państwa po trudnych doświadczeniach, po pokoleniach, które dążyły do tego, żeby nasze dwa kraje współpracowały, rozwijały się w pokoju, budowały swój dobrobyt, swoją pomyślność we współdziałaniu i wzajemnych dobrych relacjach. To ci, którzy byli przed nami, doprowadzili do tego, że te relacje zostały zbudowane i dzisiaj mają trwały fundament. My dokładamy kolejną cegiełkę, dokładamy kolejny element do budowania nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. Nie ma bezpieczeństwa bez Polski, nie ma bezpieczeństwa bez Niemiec, bez naszych wartości, bez naszego udziału w Unii Europejskiej i NATO. Jesteśmy filarem, europejskim filarem sojuszu, jesteśmy europejskim filarem Unii Europejskiej. Dbamy o bezpieczeństwo naszych granic, dbamy o bezpieczeństwo Europy. Umowa w dziedzinie obronności, przed chwilą przez nas podpisana, otwiera nowe pola do współpracy. W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnej odpowiedzialności, wspólnego dowództwa na Bałtyku, w dziedzinie nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie. Otwiera nowe możliwości w sprawie mobilności militarnej oraz rozwoju infrastruktury dla tej mobilności pomiędzy naszymi państwami. Bardzo dziękuję za przygotowanie umowy o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa naszych państw i rozwoju nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. To się nie stało samoistnie, za tym zawsze stoją ludzie, którzy są najwybitniejszymi ekspertami w tej dziedzinie. Ja tutaj szczególnie pragnę podziękować panu ministrowi Pawłowi Zalewskiemu, jego zespołowi za przygotowanie z naszej strony i stronie niemieckiej, panu ministrowi Pistoriusowi, jego zespołowi, za to, że znaleźliśmy tak wiele wspólnych działań, wspólne ćwiczenia, wspólną budowę Tarczy Wschód. Żołnierze wojsk inżynieryjnych Republiki Federalnej Niemiec będą wspierać polskie wojsko, polskich inżynierów, polskie firmy w budowie zabezpieczenia Europy, które jest strategicznym elementem nie tylko dla Unii Europejskiej, ale również, co potwierdził ostatnio sekretarz Dinano w Polsce, dla Stanów Zjednoczonych, które wpisały Tarczę Wschód jako jeden z elementów rozwoju bezpieczeństwa flanki wschodniej i zabezpieczenia całej Europy. Rozmawialiśmy dzisiaj.

0: dzisiaj i o tym, o tej umowie, o naszej wspólnej historii, ale skupiamy się najbardziej na przyszłości, bo na nią mamy największy wpływ w kreowaniu tego, co przed nami. Przeszłość nie idzie w zapomnienie. Polityka historyczna dla nas jest bardzo ważna, ale polityka przeszłości, rozwoju i bezpieczeństwa jest naszym obowiązkiem. Z tego obowiązku przez tą umowę się wywiązujemy. Polska i Niemcy będą dzielić dowództwo na Bałtyku. Co 4 lata następuje zmiana. Teraz to dowództwo jest w Rostocku. Od 2028 roku będzie w Gdyni. Bałtyk to jest nasza wspólna odpowiedzialność. W Brunsum dzisiaj szefem jest dowódca niemiecki, a nasz generał, generał Maciej Kliszcz, jest szefem sztabu tego dowództwa Sił Połączonych NATO. Ale za 4 lata nastąpi zmiana. To polski generał będzie dowódcą w Brunsu, a szefem sztabu będzie reprezentant państwa niemieckiego. To pokazuje, jak w wielu miejscach i w Europie, i w Sojuszu Północnoatlantyckim dzielimy współodpowiedzialność. Wydaje się, że dla naszych transatlantyckich relacji, dla współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, która jest kluczowa, jutro będziemy razem z panem ministrem w kwaterze głównej NATO na przygotowaniu do kolejnego szczytu sojuszu w Ankarze. Będziemy rozmawiać też z naszymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych, sekretarzem Hexetem. Będziemy widzieć się z innymi ministrami. Wszyscy patrzą na Polskę i Niemcy. Niemcy zmieniły konstytucję, żeby więcej wydawać na obronność. Polska już wydaje 5%. Budujemy potencjał naszych zdolności, naszych firm. Chcemy współpracy gospodarczej. Polska jest największym eksporterem do Niemiec właśnie. Jeżeli spośród państw, które najwięcej przyjmują naszych produktów, to 30% naszego eksportu trafia do Republiki Federalnej Niemiec. To są najsilniejsze relacje gospodarcze i chcemy umacniać to wszystko, co jest naszym udziałem w budowaniu bezpieczeństwa Europy i rozwoju gospodarczego. Te wielkie inwestycje w przemysł zbrojeniowy, wykorzystanie programu SEJ, wspólne ćwiczenia, operacje, sojusznicze umiejętności są bezwzględnie konieczne dla nas samych, dla naszych państw, ale również dla państw bałtyckich i wschodniej flanki NATO. Republika Federalna Niemiec rozmieszcza 5000 żołnierzy na Litwie, niedaleko granicy z Polską, po to, żeby chronić państwa bałtyckie. To jest wypełnianie planów, to jest budowanie silnej wschodniej flanki sojuszu. Niemieckie Eurofightery stacjonowały w Malborku i broniły polskiego nieba, za co bardzo serdecznie dziękuję. Patrioty chroniły lotniska w Jasionce i wiem, że zawsze możemy na siebie nawzajem liczyć. Po ataku dronów, po nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku, to właśnie Boris Pistorius był jednym z tych ministrów, który jako pierwszy do mnie zadzwonił i powiedział: jesteśmy z wami, będziemy wspierać, włączamy się w operację Eastern Shield, i od razu Eurofightery były do dyspozycji czy z lotnisk niemieckich, czy z lotnisk z stacjonowania w Polsce, w Malborku, w Mińsku Mazowieckim, zewsząd, skąd operowali.
1: Tak mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wspólnej konferencji ze swoim niemieckim odpowiednikiem po podpisaniu umowy dwustronnej o współpracy w dziedzinie obronności z Niemcami.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Po reklamie. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: Minęła 16, Łukasz Pastor, dzień dobry. Po ujawnieniu nieprawidłowości w stołecznym szpitalu południowym szef rządu zwraca się do NIK-u o kontrolę w placówkach medycznych. Tamtejszy koordynator SOR-u, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych, został zwolniony z pracy. Polska i Niemcy z lepszą współpracą w zakresie obronności. Szefowie resortów obrony podpisali umowę w tej sprawie. O jej znaczeniu opowie nasz reporter. Nowoczesne technologie wkraczają do polskich szkół. Dzięki laboratoriom sztucznej inteligencji za 2 miliardy złotych uczniowie będą zaznajamiać się z praktycznym wykorzystaniem AI. Zapraszam na szczegóły.
1: Suma wydarzeń.
2: Zarobki lekarzy pod lupą NIK-u. Premier zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę wydawania publicznych pieniędzy na ochronę zdrowia. To w związku z nieprawidłowościami w szpitalu południowym. Tam młody lekarz, były już radny Koalicji Obywatelskiej, miał zarobić w rok ponad 1,5 miliona złotych. Dodatkowo, według najnowszych doniesień, politycy tej partii oraz ich rodziny mieli korzystać z leczenia bez kolejek. Dawid Kacprzyk został zwolniony z pracy. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Witaj, Michale.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, co dokładnie szef rządu powiedział o tej sprawie i co na to koalicjanci oraz opozycja.
3: No, premier powiedział, że chce mieć dokładny raport kontrolny i wnioski wobec tych miejsc, w których mogło dochodzić do nadużyć. Jednocześnie Donald Tusk przekazał, że oczekuje od władz Warszawy pełnego wyjaśnienia sprawy rzekomego przyjmowania w szpitalu południowym bez kolejki polityków Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzin. Według portalu Zero.pl, który opisał sprawę, dla tych osób miała istnieć, miał tam powstać specjalny salonik VIP. Szef rządu zapowiedział, że jeśli te informacje się potwierdzą, wobec osób, które są za to odpowiedzialne, zostaną wyciągnięte konsekwencje.
4: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. Te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać, to musi być wyjaśnione do samego spodu. I jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna.
3: Opozycja oczywiście korzysta z okazji i nie szczędzi słów krytyki pod adresem największej partii koalicji rządowej. Marcelina Zawisza z partii Razem mówi, że mamy do czynienia z sytuacją patologiczną, bo gdy Polacy nie mogą dostać się do lekarza, ci przyjmują bez kolejki polityków Koalicji Obywatelskiej.
5: Ogranicza się badania diagnostyczne, ogranicza się dostępność systemu ochrony zdrowia. Za chwilę będziemy mieli festiwal odwoływanych i przekładanych badań, ponieważ pokończą się po prostu kontrakty. Mają osobną, odrębną ścieżkę po to, żeby dostać się do lekarza szybciej. To jest de facto plucie ludziom w twarz i każda osoba, która po prostu jest w koalicji rządzącej, dopuszcza się tego typu rzeczy, powinna natychmiast złożyć mandat, podać się do dymisji.
3: A Michał Wosie z Prawa i Sprawiedliwości przekonuje, że nie jest to jednostkowy przypadek, a do podobnych nadużyć w jego ocenie dochodzi również w innych obszarach.
6: To nie jest jakieś absolutnie szokujące, tylko tak jak ten szpital działał, tak działa całe państwo Tuska. Tak jak oni zawłaszczyli ten szpital, tak zawłaszczają całe państwo. I w każdej dziedzinie życia widać właśnie takie patologie, wszystkim czym się zajmuje Platforma Obywatelska, takie efekty przynosi.
3: Część polityków Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że te informacje są nieprawdziwe. Inni w nieoficjalnych rozmowach przyznają, że partia musi mierzyć się z poważnym kryzysem wizerunkowym. Nawet koalicjanci żądają wyjaśnień. Przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz napisała na X, że ta sprawa jest nie do obrony. Natomiast Jakub Stefaniak z PSL przekonuje jednak, że podobne sytuacje miały miejsce również za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, jak tłumaczy, potrzebne są zmiany systemowe.
7: Ja pamiętam doskonale, jak moi krajanie, ponieważ pochodzę z Lublina, byli zbulwersowani, że w jednym z lubelskich szpitali marszałek województwa lubelskiego z PiS-u zarejestrował pacjenta NN, czyli Jarosława Kaczyńskiego, i witał go z kwiatami. Takie sytuacje niestety mają miejsce, ale nic się nie zmieni, jeżeli nie będzie naprawy systemu. To trzeba systemowo rozwiązać.
3: Do dyskusji na temat zmiany w systemie zdrowia wzywa minister zdrowia Lewica. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że jego formacja jest gotowa do poparcia bardzo radykalnych zmian i przedstawił nawet cztery postulaty,

0: które powinny zostać wdrożone.
1: Określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy, zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej, właściwe w pewnym wymiarze czasowym wykorzystanie aparatury medycznej, egzekwowanie ewidencji czasu pracy lekarzy. Poddaję te rzeczy pod dyskusję.
0: Premier powiedział, że zastanawia się nad podobnymi rozwiązaniami. Tymczasem dziś Sejm w trybie pilnym rozpoczął pracę nad rządowym projektem ustawy, który ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL. To może pozwolić oszacować, jaka jest skala przypadków takich jak 28-latka, który bez specjalizacji kierował SOR-em w Szpitalu Południowym, gdzie, jak już mówiliśmy, zarobił ponad 1,5 miliona złotych w rok.
2: Przykład lekarza i radnego z Warszawy dał początek burzy wokół zarobków medyków. Komentarze na ten temat zebrał dla nas Michał Fabisiak. A my mamy jeszcze opinię z naszej anteny. Opozycja wykorzysta tę okazję do ataków na rząd. Dlatego Koalicja Obywatelska musi zareagować na te nieprawidłowości. Tak uważa dr Kinga Wojtas, politolożka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
3: I teraz pytanie, czy Emkliczek Pętliczek zostanie pozbawiona funkcji minister zdrowia, która no, nic wspólnego z tym nie miała, no ale ktoś musi być położony, prawda, w ofierze, aby wysłać sygnał do elektoratu, czy co tu jeszcze innego się pojawi? No na pewno taką reakcją no, jest próba uporządkowania systemu wynagradzania lekarzy, ale dobrze, żeby osoba wynagradzająca wiedziała i miała świadomość tego, ile komu płaci. I za co? No bo tak naprawdę ten case obnaża nam potężny kryzys w systemie ochrony zdrowia, bo tak naprawdę okazuje się, że my, płatnicy podatków, wynagradzamy lekarzy w sposób nierzetelny, no bo oni są, nawet nie są w pracy, za którą pracę my płacimy.
2: Mówiła na naszej antenie dr Kinga Wojtas. Więcej na ten temat można znaleźć na portalu polskieradio24.pl. Polska i Niemcy zacieśniają współpracę militarną. W Warszawie podpisano umowę o obronności pomiędzy ministerstwami obrony obu państw. Podpisy na dokumencie złożyli Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius. Na uroczystości jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry, Mariuszu.
4: Dzień dobry. O godzinie 14.30 przed Pałacyk Ministerstwa Obrony Narodowej na ulicy Klonowej podjechała limuzyna z ministrem obrony narodowej Niemiec Borisem Pistoriusem, którego witał polski odpowiednik wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Powitanie odbyło się ze wszystkimi honorami. Z udziałem kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego była defilada, ale też sam niemiecki minister po polsku przywitał polskich żołnierzy.
5: Czołem żołnierza! Kompania, patrzność na ramię!

0: Po blisko godzinnej rozmowie ministrów szefowie MON podpisali umowę o współpracy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że umowa otwiera nowe pola do współpracy, m.in. w zakresie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku, działań w kosmosie, ale też mobilności wojsk. Zaznaczył, że przeszłość nie idzie w zapomnienie, ale myślimy o wspólnej przyszłości.
1: Polska i Niemcy będą dzielić dowództwo na Bałtyku. Co 4 lata następuje zmiana. Teraz to dowództwo jest w Rostoku. Od 2028 roku będzie w Gdyni. Bałtyk to jest nasza wspólna odpowiedzialność. W Brunsum dzisiaj szefem jest dowódca niemiecki, a nasz generał, generał Maciej Kliszcz, jest szefem sztabu tego dowództwa sił połączonych NATO. Ale za 4 lata nastąpi zmiana. To polski generał będzie dowódcą w Brunsum, a szefem sztabu będzie reprezentant państwa niemieckiego.
0: Szef MON przypomniał, że niemieckie wojska stacjonują już na Litwie, w pobliżu polskiej granicy, a niemieckie patrioty chroniły polskie lotniska wspierające Ukrainę. Zaznaczył, że dla Polski wróg jest na wschodzie, nie na zachodzie, a szef niemieckiego Ministerstwa Obrony Narodowej Boris Pistorius nazwał polskiego ministra swoim przyjacielem i podkreślał, że ważne jest w obecnych czasach zacieśnianie współpracy naszych państw. Dodał, że ostatnie takie porozumienie było podpisane 15 lat temu w innym geopolitycznie czasie przed rosyjską agresją na Ukrainę.
2: Dlatego tak się cieszę, że możemy wraz z moim kolegą Władysławem pracować nad wzmocnieniem wschodniej flanki NATO. Obaj zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo na tej flance polega na odstraszaniu, a to wymaga silnej współpracy.

0: współpracy Polski i Niemiec.
1: A podpisanie niemiecko-polskiej umowy o współpracy odbywa się w wyjątkową rocznicę. 35 lat temu Polska i Niemcy podpisały traktat o dobrym sąsiedztwie.

0: niepodległa Polska i zjednoczone Niemcy. Na fali zmian zapoczątkowanych przez Solidarność. Mogliśmy wtedy sami zdecydować o przyszłości. Dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Nasze sąsiedztwo jest dobre, a współpraca ogólnie przyjazna.
1: Jednak dzisiejsze podpisanie polsko-niemieckiej umowy bez wcześniejszego konsultowania jej chociażby z posłami nie podoba się polskiej prawicy. Jarosław Sellin z PiS ubolewał, że nie było takiej debaty.
2: Nie mamy nad czym debatować, nawet nie wiemy, co tam jest. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby podpisywać jakieś traktaty czy umowy zacieśniające współpracę z naszymi sojusznikami w NATO czy w Unii Europejskiej, tak jak dokonano to z Francją czy z Wielką Brytanią, ale z powodu również wielu niewyjaśnionych też spraw i nierozwiązanych spraw w relacjach polsko-niemieckich, taka umowa powinna być wnikliwie przedyskutowana w polskim parlamencie.
1: Ale premier Donald Tusk, odnosząc się nie tylko do tej umowy, ale też do wczorajszego incydentu w Berlinie z udziałem prawicowych polskich działaczy, którzy szarpali się z niemiecką policją, podkreślił, że wróg Polski jest na wschodzie, a nie na zachodzie.
3: Świat jest niestabilny. Ja chcę, żeby Polska była poważanym partnerem w centrum Europy, w centrum NATO i my musimy w związku z tym zachowywać się jako państwo poważnie. Dzisiaj każdy, kto atakuje Ukrainę, pomaga Rosji. Dzisiaj każdy, kto budzi emocje polsko-niemieckie i chce rozwalić te dobre relacje polsko-niemieckie, służy Rosji. To jest elementarz.
1: A czas pokaże, jak będziemy w stanie wykorzystać podpisaną dziś umowę o współpracy polsko-niemieckiej.
4: Polska i Niemcy będą ściśle współpracować w dziedzinie obronności. Na uroczystości podpisania porozumienia był Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy. Współpraca między Warszawą a Berlinem ma jeszcze inny wymiar. W stolicy Niemiec doszło do przekazania zrabowanych podczas II wojny światowej polskich dóbr kultury. W uroczystości brał udział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
5: Bardzo się cieszymy z tych kolejnych zwrotów dla nas bezcennych dóbr polskiej kultury. Pierścień króla Zygmunta Starego czy rękopis średniowieczny Gaudium Mater Polonia. Jeśli mowa o kulturze, jej nośnikiem jest język, zależy nam na tym, aby polski był nauczany w Niemczech. To ułatwi nam wymianę handlową, międzyludzką.
4: Wcześniej Radosław Sikorski i Johan Wadepul przewodniczyli Forum Polsko-Niemieckiemu z okazji obchodów 35. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. Sprawca wciąż poszukiwany. Trwa śledztwo w sprawie morderstwa w Polsce rosyjskiego artysty, krytyka reżimu Putina. Rosyjscy niezależni komentatorzy nazywają zabójstwo zbrodnią na tle politycznym i przypominają, że moskiewski reżim likwidował już osoby, które naraziły się Kremlowi. Tę sprawę śledzi Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Maciej.
6: Dzień dobry, witam.
4: Powiedz, co wiemy o najnowszych ustaleniach śledczych?
6: Państwo pamiętają z naszych wcześniejszych doniesień, że specjalna grupa śledcza zajmuje się wyjaśnieniem zbrodni, do której doszło w Białej Podlaskiej. Początkowo zatrzymano dwóch Białorusinów, ale zostali oni zwolnieni. Rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozek powiedział dziennikarzom, że okazało się, iż nie mają oni związku z tą sprawą.
7: W tej sprawie wstępne ustalenia policji wskazywały, że ci dwaj mężczyźni mogą mieć związek z tym zdarzeniem, z tą sprawą. W związku z tym zostali procesowo zatrzymani. Gromadzony materiał dowodowy był poddawany w ciągu ostatnich kilkunastu godzin bardzo szczegółowym analizom i te analizy nie potwierdziły wstępnych przypuszczeń o związku tych dwóch mężczyzn z tym zabójstwem. W związku z tym po przesłuchaniu ich zostali zwolnieni.
6: Prokurator Marcin Kozak poinformował, że na razie nikogo więcej nie zatrzymano. Trwają poszukiwania zabójcy. Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przekazywanie wszystkich informacji, które mogą pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy. Podejrzewamy, że jest wciąż spora liczba osób, która mogła jeszcze nie rozmawiać z policjantami. Tak mówi podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
8: Apeluję raz jeszcze także o kamery z nagrań, z wideorejestratorów samochodów. Ponawiam ten apel, ponieważ za chwilę najprawdopodobniej te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych i później już nie będą żadnym materiałem dowodowym. Po prostu możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje.
6: Tymczasem do sprawy z dużą ostrożnością odnoszą się rosyjscy komentatorzy niezależni. Przypominają oni, że Siemion Skrypecki krytykował i wyśmiewał w swoich pracach moskiewski i miński reżim, ale również rosyjskich opozycjonistów i władze Ukrainy. Naraził się wszystkim, podkreślił w programie The Breakfast Show dziennikarz portalu śledczego Dossier Denis Korotkow. Jest wystarczająca liczba sił, które mogłyby być zainteresowane jego śmiercią. To mogą być rosyjskie służby specjalne, mogą

0: też być indywidualne osoby, którym nie podobało się to, co o nich on napisał, takie jak na przykład Ramzan Kadyrow. Nie należy budować poważnych wywodów na braku informacji. To nie pierwsza sytuacja, w której rosyjski reżim jest oskarżany o zabójstwo krytyków kremlowskich władz. Najgłośniejsze sprawy do tej pory to zabójstwa byłego agenta FSB, krytyka Putina Aleksandra Litwinienki, publicystki krytykującej Putina Anny Politkowskiej, lidera opozycji Borysa Niemcowa i również lidera opozycji Aleksieja Nawalnego.
1: Służby poszukują sprawcy morderstwa w Białej Podlaskiej. Tę sprawę śledzi dla nas Maciej Jastrzębski. Maćku, dziękujemy.
2: Suma wydarzeń.
1: Nakaz alimentacyjny, rozwód bez orzekania o winie oraz piecza współdzielona to rozwiązania pakietu Prawo do dzieciństwa, który chce wprowadzić Ministerstwo Sprawiedliwości. Szef resortu Waldemar Żurek przedstawił projekt zmian w prawie rodzinnym, które mają wspierać rozwój i bezpieczeństwo dzieci. Jak mówił minister, wszystkie instytucje państwa powinny wspierać wychowanie dziecka.
3: Tak, żeby zarówno sąd, jak i wszystkie podmioty, które współpracują z sądem, które dotykają bardzo ważnych, bardzo delikatnych praw, były uwrażliwione na to, że dziecko i dobro dziecka jest w centrum. Prawo rodzinne ma tak naprawdę chronić to dzieciństwo tak, żeby w tym kluczowym okresie, kiedy kształtuje się obywatel, dziecko miało prawidłową opiekę.
1: Długie procesy rozwodowe mogą spowodować u dziecka traumę na wiele lat, dodaje Waldemar Żurek.
3: Naszym celem w tym projektach, bo to jest pakiet różnych rozwiązań, jest to, żeby dziecko chronić, a jednocześnie rodziców nakierowywać na zgodne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Nie żebyśmy pchali do konfliktu, ale żebyśmy próbowali znaleźć porozumienie i dobro dziecka w centrum uwagi.
1: Pakiet Prawo do dzieciństwa trafi teraz do konsultacji społecznych. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada też stworzenie poradnika dla rozstających się rodziców. 12 tysięcy zestawów laboratoriów sztucznej inteligencji trafi do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju. Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała również program wsparcia dla nauczycieli, którzy będą pomagać uczniom w użytkowaniu nowoczesnych technologii. Prezentując nowy program, zaapelowała o zachowanie ludzkiego aspektu przy korzystaniu ze sztucznej inteligencji.
4: Niesamowicie istotne będzie, by cały czas zachować empatię i wrażliwość. Tego nam nie da maszyna. To masywny program. To oczywiście wsparcie dla nauczycielek i nauczycieli, by mogli was przeprowadzić przez tę zmianę, ale przede wszystkim zmiany w podstawach programowych, zmiany w sposobie uczenia, tak byście pozostali sobą. Mieli odwagę, ciekawość i nie bali się wyzwań, które człowiek sobie sam stworzył.
1: Dostawy sprzętu do szkół już się rozpoczęły. Zakończą się w drugiej połowie lipca. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy na zakup laboratoriów niemal 2 miliardy złotych ze środków KPO i budżetu państwa.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Stany Zjednoczone nie stworzą funduszu inwestycyjnego dla Iranu, zapowiedział to Donald Trump podczas szczytu G7 we Francji. Według medialnych doniesień taki mechanizm miał zapewnić co najmniej 300 miliardów dolarów na odbudowę i rozwój Islamskiej Republiki. Zobowiązanie to miało znaleźć się we wstępnym porozumieniu, które zostanie podpisane przez obie strony w piątek w Szwajcarii.
5: Nie inwestujemy tam, nie mamy żadnego funduszu, zapewnił Donald Trump podczas szczytu w Evian. Doniesienia o amerykańskiej obietnicy finansowej dla Iranu nazwał nieprawdziwymi informacjami. Jednocześnie Donald Trump nie wykluczył możliwości inwestycji prywatnych ani zaangażowania innych podmiotów w Iranie. Ludzie mogą inwestować, jeśli chcą. Inni mogą zdecydować się na inwestycje, ale to ich decyzja. Informacja o funduszu dla Iranu pojawia się m.in. w ujawnionym przez agencję Bloomberg 14-punktowym projekcie memorandum. W dokumencie jest mowa o tym, że Stany Zjednoczone miałyby stworzyć taki mechanizm wraz z partnerami, a szczegóły zostałyby doprecyzowane w końcowym porozumieniu negocjowanym w ciągu 60 dni. Donald Trump podkreślił jednak, że memorandum, które ma zostać podpisane w Szwajcarii, nie zostało jeszcze upublicznione. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Państwa europejskie deklarują większe możliwości obronne na wypadek konfliktu, poinformował sekretarz generalny NATO Mark Rutte w przeddzień spotkania ministrów obrony członków sojuszu w Brukseli. To odpowiedź na decyzję Stanów Zjednoczonych o zmniejszeniu puli amerykańskich wojsk na

0: wypadek kryzysu w tym regionie. Więcej na ten temat wie Agata Król.
1: Na tym polega NATO 3.0, powiedział szef Paktu Północnoatlantyckiego Mark Rutte, wskazując na intensywny wzrost wydatków i inwestycji w państwach europejskich. Silniejsza Europa w silniejszym NATO. Obserwujemy wzrost nakładów, widzimy również bardziej sprawiedliwy podział zobowiązań. Wiemy, że wraz ze wzrostem inwestycji pieniądze nie są jedynym elementem, który ma znaczenie. Musimy zapewnić naszym siłom wszystko, czego potrzebują, by dbać o nasze bezpieczeństwo. Zwiększanie inwestycji w obronność oznacza zwiększanie produkcji zbrojeniowej. Potrzebujemy tego w całym sojuszu. Po obu stronach Atlantyku. Podczas ostatniego przed szczytem sojuszu w Ankarze w lipcu spotkania szefów obrony państw NATO sojusznicy mają przedstawić postępy w budowaniu sił Europy oraz jak realizują zobowiązania podjęte w Hadze w zeszłym roku dotyczące przeznaczenia 5% PKB na obronność do 2035 roku. Agata Król, Polskie Radio.
0: Nie wolno zapominać o setkach więźniów politycznych przetrzymywanych na Białorusi, apelował w Parlamencie Europejskim Andrzej Poczobut. Laureat Nagrody Sacharowa po raz pierwszy wystąpił przed europosłami od czasu uwolnienia z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia. Na miejscu był Jan Olencki.
2: Andrzej Poczobut mówił, że nawet za murami kolonii karnej docierały do niego informacje o rezolucjach i inicjatywach podejmowanych przez Parlament Europejski. Przekonywał, że takie działania mają realny wpływ na sytuację więźniów politycznych.
3: Potrafią złagodzić zachowanie strażników więziennych, gdyż są sygnałem, że o danym więźniu nadal pamięta się, nie zważając na lata, które upływali. Dziękuję wam wszystkim za to.
2: Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola zapewniała, że Europarlament nie zamierza rezygnować z nacisków na rzecz uwolnienia więźniów politycznych. Wobec osób arbitralnie więzionych będziemy nadal jako Parlament Europejski naciskać na ich natychmiastowe uwolnienie. Andrzej Poczobut został uwolniony pod koniec kwietnia po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. W swoim wystąpieniu apelował także o dalsze wspieranie niezależnych mediów, społeczeństwa obywatelskiego i polskiej mniejszości na Białorusi. Jan Olencki, Polskie Radio, Strasburg.
4: Suma wydarzeń.
0: Porzucili swoje miejsca pracy, żeby wziąć udział w strajku ostrzegawczym. W całej Polsce przez 2 godziny protestowali pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Domagają się podwyżki w wysokości 1200 zł brutto. Dotychczas zaproponowano im jedynie 220 zł oraz jednorazową nagrodę w wysokości 4000 zł. Pracownicy ZUS-u uważają, że to zdecydowanie za mało, dlatego zdecydowali się na protest. Tak było między innymi przed siedzibą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi.
5: Są za niskie płace, wykonujemy praktycznie wszystkie zadania dla społeczeństwa. Robimy to terminowo.
6: Dużo rzeczy jednak wykonywane jest nadal ręcznie, przeliczane ręcznie, kontrolowane. Nie da się ukryć, że jednak ludzie są niezastąpieni przy tym wszystkim.
7: Każdy twierdzi, że my nic nie robimy, tylko siedzimy i kawę pijemy. Serdecznie zapraszam wszystkich, żeby zobaczyli, jak to wygląda, jak właśnie jesteśmy obłożeni pracą.
0: Jeśli dzisiejszy strajk ostrzegawczy nie przyniesie rezultatów, związkowcy zapowiadają kolejne działania. Nowoczesne skanery pojawią się w przyszłym roku na lotnisku w Pyrzowicach. Dzięki temu będzie można zapomnieć o limicie 100 ml płynów. Dodatkowo pasażerowie nie będą musieli już wyjmować elektroniki z bagażu w punkcie kontroli bezpieczeństwa. Skróci to odprawę i podniesie komfort podróży, zapowiada prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.
8: To bardzo dobra technologia, która zwiększa przepustowość portu. Na bramce można obsłużyć ponad 300 osób na godzinę. Normalnie to jest 200 osób. Podjęliśmy taką decyzję już na początku roku. Myślę, że przed sezonem my na pewno przyszłego roku będziemy mieli na terminalu B 2 ciągi bezpieczeństwa w oparciu o nowe skanery. Tak samo na terminalu A, także taką decyzję podjęliśmy i będziemy takie technologie stosować w Pyrzowicach.
0: Podobne rozwiązania wprowadziły lotniska w Krakowie, Poznaniu i w Rzeszowie. Z kamerą wśród roślin Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi transmisję z kwitnienia dziwidła olbrzymiego, które spodziewane jest w najbliższych dniach. Roślina, choć piękna, słynie raczej z zapachu przypominającego rozkładającą się padlinę. W ten sposób przyciąga owady zapylające, tłumaczy dyrektor ogrodu profesor Zygmunt Kącki.
9: Podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza. To niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić chrząszcze oraz muchówki.
0: Dziwidło kwitnie bardzo krótko, maksymalnie przez 2 noce. Dlatego ogród zdecydował się na transmisję online, by każdy mógł zobaczyć ten rzadki spektakl.
9: Będzie można patrzeć, jak zmienia się w ciągu dnia i nocy.

0: a najpiękniej i najbardziej okazale będzie wyglądał przez jedną bądź dwie noce właśnie, kiedy w pełni otwarta będzie podsadka i będzie można zobaczyć również wnętrze tego kwiatostanu.
1: Jeśli kwiat zakwitnie, ogród przewiduje wydłużenie godzin otwarcia, nawet do północy. Będzie to pierwsze kwitnienie dziwidła olbrzymiego we Wrocławiu. W Polsce roślina zakwitła dotąd tylko dwukrotnie w 2021 i 2025 roku w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. Trwającą transmisję z Wrocławia można śledzić na kanale YouTube.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Wielkie gwiazdy światowej piłki wkraczają do gry w Mundialu. Pierwsze mecze mają już za sobą Lionel Messi, Kylian Mbappe i Erling Haaland. Messi strzelił w meczu Argentyny z Algierią 3 gole i zrównał się z liderem Miroslawem Klose w klasyfikacji wszechczasów. Obaj mają po 16 bramek. O 2 mniej uzbierał dotychczas Mbappe. W starciu Francji z Senegalem dwukrotnie trafiał do siatki rywali. Król strzelców Mistrzostw Świata z 1974 roku Grzegorz Lato liczy na to, że na stadionach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych zobaczymy popis futbolowych snajperów.
3: Trzeba powiedzieć, że Mbappé, czy tam inni, czy Messi, czy no to są zawodnicy, mimo że Messi ma swoje lata, no jest bardzo skuteczny. Umie sytuację wykorzystać. Na razie początek, zobaczymy, kto tam jeszcze wyskoczy. W zależności jak trafią, to naszczelają, no. Ja ich życzę, żeby naszczelali, no, mówiąc inaczej. To nie jest taka prosta sprawa. W jednym się strzeli, a w drugim nie.
1: Dziś wieczorem pierwszy mecz w ramach tegorocznych Mistrzostw Świata rozegra Portugalia, w której barwach występuje Cristiano Ronaldo. Jest on autorem 8 trafień w mundialach. Rywalem jego drużyny będzie Demokratyczna Republika Konga. Ten mecz rozpocznie się o 19. Odliczanie trwa także w Chorwacji, która wieczorem zmierzy się z Anglią. Spotkanie budzi ogromne zainteresowanie. Chorwackie media podkreślają, że będzie to pierwszy poważny test ich odmłodzonej drużyny. O szczegółach Piotr Piętka.
4: Najwięcej emocji wywołuje oczywiście nazwisko Luki Modricia. Chorwackie portale zwracają uwagę, że 40-letni kapitan nadal pozostaje symbolem zespołu i ma poprowadzić młodszych zawodników w starciu z Anglią. Trener Dalić podkreśla jednak, że Chorwacja nie może żyć wyłącznie wspomnieniami z poprzednich mundiali. Celem jest wyjście z grupy i walka o kolejny sukces. Media w Zagrzebiu przypominają przede wszystkim półfinał Mundialu 2018, kiedy Chorwacja pokonała Anglię po dogrywce i awansowała do finału. Chorwaccy komentatorzy zwracają uwagę, że największym wyzwaniem w tym roku będzie zatrzymanie Harry'ego Kane'a. Selekcjoner Dalić mówił, że Anglia ma jednego z najlepszych napastników świata, ale zapowiada, że jego drużyna nie zamierza tylko bronić, chce grać odważnie i szukać własnych szans. W kraju atmosfera jest pełna oczekiwania, choć bez euforii znanej z czasów srebrnego Mundialu w 2018 roku. Kibice wierzą w doświadczenie, charakter i turniejową mentalność Chorwatów. Dla wielu fanów pytanie przed meczem brzmi nie, czy Chorwacja może wygrać, ale czy po raz kolejny potrafi sprawić niespodziankę przeciwko Anglii. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: A mecz Anglia-Chorwacja o 22:00. Organizatorzy piłkarskich Mistrzostw Świata już odtrąbili wielki sukces związany z rekordową frekwencją na stadionach. Znaleźli się jednocześnie w ogniu krytyki w kwestii obowiązkowych przerw w meczach, które nie każdemu przypadły do gustu. Więcej na ten temat Jan Pachlowski.
5: Z myślą o nadchodzących Mistrzostwach Świata FIFA wprowadziła obowiązkowe przerwy na nawadnianie przypadające mniej więcej na 22 minutę pierwszej połowy oraz 67 minutę drugiej, aby przeciwdziałać skutkom warunków pogodowych panujących latem w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Choć przerwy te są kluczowe dla zdrowia zawodników w upalne dni, są one zarządzane niezależnie od aktualnej temperatury, co wywołuje falę krytyki dotyczącą ich wpływu na przebieg gry. Co więcej, w praktyce dzielą one mecze na 4/4, podobnie jak w NBA czy NFL. Co jest rozwiązaniem dogodnym dla Amerykanów, dla których taki format oglądania sportu jest powszechny, a jednocześnie pozwala FIFA czerpać zyski z lukratywnych reklam emitowanych w trakcie tych 3 minut w połowie każdej z części meczu. Pisze ESPN. Ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski.
1: W popołudniowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 17:00. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
2: Była suma wydarzeń. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w

0: Nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Pay. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Dlaczego to Jagiełło wygrał wyścig po rękę królowej Jadwigi? Czego po nowym władcy oczekiwali polscy możnowładcy? I czemu miał służyć sojusz ze Złotą Ordą? Na te wszystkie pytania w najbliższej Turbo Historii odpowie Michael Morys Twarowski, historyk i autor książki Jagiełło Rex – Początek dynastii. Pojawi się także temat pierogów z serem. Polskie Radio 24, piątek, godzina 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
4: Autopromocja.
6: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Dzisiaj mamy środę, to 17 dzień czerwca i 31 minut po godzinie 16 już na zegarze. A witamy się z Państwem w składzie. Katarzyna Pilerska, Anna Pałdyna, Michał Daniluk. Przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy.
7: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
6: A zaczynamy od tematów politycznych i tych, trzeba przyznać, nie brakuje. Gospodarzem rozmów politycznych dzisiaj Marcin Zawada, który już w naszym studiu ze swoim pierwszym gościem na Państwa czeka. Zapraszamy.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
8: A naszym gościem Waldemar Sługocki, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
8: Panie pośle, korzystał pan z SOR-u Szpitala Południowego w Warszawie?
9: Nie, nie korzystałem, cieszę się bardzo. Wiem, czytałem, że jakiś salonik VIP podobno jest, nie korzystałem.
8: Dla pana kolegów i koleżanek podobno z Koalicji Obywatelskiej.
9: Nie mam takich doświadczeń, nie znam żadnej koleżanki, kolegów, nie chwalili się, więc ich nie znam, ale jeżeli tak było, to bardzo źle.
8: Wasi koalicjanci mówią o tym, że to mogą być nowe ośmiorniczki. To Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy, że to może być duży problem dla waszej partii. Pan też tak myśli, że ta kwestia to może być coś, co będzie dużym problemem dla Koalicji Obywatelskiej?
9: Ja myślę, że każde takie wydarzenie jest problemem dla każdej z partii politycznych i to nie jest tak, że to jest takie zdarzenie, które pojawia się w przestrzeni publicznej dzisiaj i jest jakimś zdarzeniem bez precedensu, bo takie precedensy, może nie wprost w ochronie zdrowia, ale mieliśmy w polskim życiu publicznym przez minione 8 lat w szczególności. No, nie powinno się to zdarzyć. Nie powinno się to bez wątpienia zdarzyć. Takie jest moje stanowisko.
8: A jak to się stało, pana zdaniem? No, pan jest w polityce od wielu lat. Jest pan teraz w Sejmie. Wcześniej był pan przez moment w Senacie. Wcześniej też był pan w Sejmie. Jak to jest możliwe, że 29-letni chłopak, który dopiero robi specjalizację, ma kilka funkcji w Szpitalu Południowym, który jest szpitalem przynależnym do samorządu warszawskiego. W tym jest też koordynatorem SOR-u i za całość w ciągu roku zarabia 1 600 000 złotych. Jest również radnym Koalicji Obywatelskiej. Tu już złożył rezygnację, a w szpitalu już nie pracuje, bo szpital go zwolnił. Właśnie komunikat został wydany. Jak do tego mogło dojść, pana zdaniem?
9: No właśnie jestem zaskoczony, że potrzebne są informacje medialne, że nikt ze służby szpitali nie monitoruje takiej sytuacji. Ale cieszę się także z tej informacji, którą dzisiaj przekazał pan premier Donald Tusk, czyli z tej regulacji, która będzie pozwalać po numerze PESEL ewidencjonować i sprawdzać de facto miejsca i zarobki lekarzy. Chodzi o to, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia, a tu w szczególności, no bo to jest młody człowiek, który jeszcze nie ma specjalizacji, no i to, że pracował w kilku miejscach, podobno, tak, ja tego nie wiem, ale to wynika z doniesień medialnych w tym samym czasie, no to wszystko oczywiście jest niezwykle naganne, nie tylko z punktu widzenia tej konkretnej osoby, ale jeżeli takie praktyki miały miejsce, to one nie powinny mieć miejsca. Chodzi o to, żeby prawo było tutaj szczelne i weryfikowało tego typu sytuacje. I to rozwiązanie, które dzisiaj na konferencji prasowej pan premier zaproponował, ma temu zapobiec.
8: Dodajmy jeszcze, że prokuratura już podjęła czynności w sprawie tego salonika VIP, tego priorytetu w przyjmowaniu polityków Koalicji Obywatelskiej, do czego miało dochodzić w Szpitalu Południowym.
9: Znaczy, tam już tu chcę powiedzieć, panie redaktorze, że tu jest mi szczególnie przykro i szczególnie negatywnie tą sytuację oceniam. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, wobec różnego rodzaju świadczeń.

0: świadczeń publicznych. Oczywiście, jeżeli dane grupy zawodowe mają jakieś przywileje, to wynika z przepisów prawa i tylko z tych przepisów prawa to powinno wynikać. Nic ponadto takie, taki serwilizm, jaki mieliśmy tutaj bez wątpienia, jeżeli to jest faktem, do czynienia nie powinien mieć miejsca. Ja to osobiście bardzo krytycznie oceniam i piętnuję każdego, kto w taki sposób w przestrzeni publicznej działa i wykorzystuje swoje stanowisko do takich celów.
1: To zamykając ten temat, kto powinien zapłacić polityczną cenę za tę całą sprawę?
0: No na pewno osoba, która dopuściła się do takiej sytuacji oraz ci, którzy tolerowali w tych miejscach, w których był zatrudniony ten młody człowiek, ponosić ewentualnie konsekwencje, bo rozumiem, że ktoś wiedział o takich praktykach. Jeżeli nie wiedział, no to pytanie, dlaczego nie wiedział i czy zachowane zostały wszelkie standardy i normy nadzorowania, kierowania jednostką ochrony zdrowia. Tak o dyrektorze konkretnej placówki, tak.
1: A polityczne konsekwencje?
0: To trudno mi powiedzieć, panie redaktorze, kto polityczne konsekwencje. No, politycznie, no przede wszystkim ten, który dopuścił się tej winy, no bo trudno winić, nie wiem, szefa struktur, jednostki, koła, w którym ten człowiek był członkiem, bo często jest tak, ja byłem szefem regionu przez dekadę, więc często jest tak, że my nie mamy wiedzy, nie znamy, znamy oczywiście w zależności jeszcze od struktury, jak jest duża struktura, która liczy, nie wiem, 1,5, 2, 3 tysiące osób, trudno jest wiedzieć, kto, jakie ma zainteresowania, w którym miejscu pracuje. To są, staż tych członków też jest bardzo zróżnicowany, więc są członkowie nowi, które niedawna są z dłuższym, krótszym stażem. To jest fizycznie niemożliwe, żeby znać wszystkich członków z imienia, nazwiska, wiedzieć o nich bardzo wiele. Są tacy, którzy są oczywiście bliżej, to zależy od zajmowanych stanowisk w strukturze partii i tak dalej. Ale tutaj nie doszukiwałbym się jakiejś odpowiedzialności, jeżeli miałbym przywoływać jakąkolwiek osobę, to tutaj bym był ostrożniejszy. Natomiast bez wątpienia, w mojej ocenie, jeżeli ta praktyka miała miejsce, no tutaj raczej chodzi o osobę, która kieruje tą jednostką ochrony zdrowia i oczywiście o samego głównego bohatera tych pejoratywnych zdarzeń.
1: I będzie was to kosztowało kilka punktów procentowych?
0: Niestety tak. Niestety chyba tak. Ubolewam nad tym, bo ten ostatni sondaż już przeprowadzony po tym zdarzeniu pokazuje, że ubywa nam punktów procentowych. No musimy dość jednoznacznie, klarownie, czytelnie w takich sprawach działać. Tak się też zdarzyło. A czy ja myślę, że w przestrzeni publicznej nie powinno być tolerancji dla tego typu zdarzeń? I znany jest pan premier Donald Tusk z dość niezwykle konkretnych działań w takich przypadkach i tu myślę takie konsekwencje będą i tu nikomu się nie upiecze. Jeżeli ktośkolwiek z państwa myśli, że komukolwiek się tutaj upiecze, to nikomu się na pewno nie upiecze.
1: No to teraz pytanie, ile koleżanek i kolegów z Koalicji Obywatelskiej drży, bo podobne jakieś zdjęcia są a propos tych, którzy w tym salonie.
0: No trzeba mieć sobie umiar, przyzwoitość i wtedy się nie drży, spokojnie śpi.
1: To panie ministrze, widzi pan? Już. Panie pośle, panie przewodniczący, bo zwracam się do wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, bo temat zdrowia tematem ważnym dla Polaków jest. Nasze pieniądze to też temat ważny. I drugi próg podatkowy. Dyskusja a propos tego progu wraca. Przemysław Czarnek mówi, że podniesiemy ten próg do 180 tysięcy. Polska 2050 mówi, my mamy swój projekt do 140 tysięcy i to już. A co na to? Pan jako człowiek, który przedsiębiorcami zajmuje się przecież bardzo mocno.
0: Przed chwilą zakończyliśmy posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju. Opiniowaliśmy poszczególne części budżetu, z wykonania poszczególnych części budżetu za rok ubiegły, 2025. Ja chcę powiedzieć, po pierwsze tak, trzeba się zastanowić i poważnie porozmawiać na temat podwyższenia drugiego progu podatkowego, bo musimy przyznać, że coraz większa grupa Polek i Polaków oczywiście zarabia coraz więcej i w jakiejś mierze, jak sami zainteresowani podnoszą, jest to niesprawiedliwe z tego punktu widzenia. Ale z drugiej strony cieszymy się, no bo po to pracujemy wszyscy, żeby te nasze pensje były jak najwyższe. No, musimy wiedzieć, że państwo żyje z różnego rodzaju danin, w tym z podatku od osób fizycznych, tak. Oczywiście, prawda, czyli z PIT-u. No i musimy też wiedzieć, że wszystkie polityki publiczne finansowane są także z podatków, czyli z tych danin, ale nie tylko podatków, także innych pochodnych, jak różnego rodzaju oczywiście akcyz, uprawnień i tak dalej.
1: Ale patrząc na gospodarkę, na nasze możliwości i na to, o czym pan mówił, że coraz więcej Polaków zarabia coraz lepiej. Wczoraj pojawiały się w mediach wyliczenia pokazujące, że to kilkadziesiąt procent więcej z nas już teraz jest na tym drugim progu podatkowym, niż było jeszcze 2 lata temu. temu. Czy w związku z tym jest pana zdaniem realna szansa, że ten drugi próg podatkowy zostanie zwiększony jeszcze w tej kadencji Sejmu?
0: A

0: znaczy ja namawiałbym pana premiera i pana Andrzeja Domańskiego, ministra finansów, do tego, żeby tej sytuacji się przyjrzeć. A czy trzeba odróżnić też dwie tutaj postawy? Z jednej strony pana posła Czarnka i pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, bo gdyby i pan, zwłaszcza pani minister Pełczyńska-Nałęcz chciała na ten temat rozmawiać, to myślę, że adresatem tej propozycji jest przede wszystkim pan premier, a potem pan minister.
1: No i trzeba apelowała pani minister o spotkanie liderów koalicji w tej sprawie.
0: Z tego, co wiem od wypowiedzi też publicznych, bo o tym powiedział pan minister Andrzej Domański w jednym z wywiadów, którego w ostatnich dniach udzielał w komercyjnej stacji radiowej konkurencyjnej do państwa, to komunikował, że takiej informacji od pani minister nie otrzymał, więc nie mam żadnych powodów, żeby nie ufać panu ministrowi. Znam się dobrze, więc nie sądzę, żeby wprowadzałby w błąd opinię publiczną, więc tutaj należałoby rozmawiać i poszukiwać porozumienia. Jeżeli chodzi o pana posła Czarnka, wiemy, że to jest gra polityczna. Mieli 8 lat, żeby zmienić też tutaj politykę podatkową, progi podatkowe dla Polek i Polaków. Nie robili tego zaraz następnego dnia. Oczywiście po przegranych wyborach partie, które są w opozycji, prześcigają się w różnego rodzaju propozycjach, które miałyby ulżyć Polkom i Polakom. Ale moje zdanie jest takie...
1: Jest taka partia, która obiecywała kwotę wolną od podatku rzędu 60 tysięcy złotych.
0: Znam ją.
1: Dość blisko pana sercu.
0: Siedzi naprzeciwko członek
1: doszli
0: pana.
1: Doszli do władzy, tak, i dokładnie. Nie ma tych kwot.
0: Tak, ale to wynika też z tego, że wtedy, kiedy jest w opozycji, taki długi okres, jak byliśmy, bo wtedy, kiedy formułowaliśmy ten program, nie mieliśmy też takiej wiedzy rzetelnej, jak wygląda stan finansów publicznych w Polsce. I koledzy z Prawa i Sprawiedliwości rządzą, niestety też nie informowali opinii publicznej o tym, jak zła jest kondycja sektora finansów publicznych, jak duży zakres finansów publicznych został wyprowadzony poza kontrolę polskiego parlamentu. To też o tym mówiliśmy wielokrotnie. Ale wracając do meritum, uważam, że trzeba porozmawiać na ten temat i zastanowić się nad podnoszeniem, zróżnicowaniem tej kwoty w ramach progu drugiego. Nie chcę wypowiadać się, jaka to powinna być kwota. To musi wyjść z wyliczeń, które przeprowadzi Ministerstwo Finansów.
1: Sytuację budżetową, bo słyszymy, że ta sytuacja nie jest... najłatwiejsza, delikatnie
0: nie
1: mówiąc, to jest to realne pana zdaniem w ogóle?
0: Panie redaktorze, musimy wiedzieć, że nigdy dotąd Polska nie wydawała 5,1% produktu krajowego brutto na obronność. Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę, gdybyśmy wydawali tak jak jeszcze do niedawna około 2% PKB na obronność, to mamy 3% PKB na różne inne polityki publiczne. I wtedy można by było rozmawiać dość... nawet nonszalancką, prowadząc debatę na ten temat, w jaki sposób zmienić ten drugi próg podatkowy. Dzisiaj sytuacja jest odmienna i to zagrożenie jest realne. Tu nie mówimy o jakichś mrzonkach, tak? To jest realne zagrożenie. Działania wojenne za naszą wschodnią granicą są prowadzone. Mamy też gigantyczne pieniądze z programu SAFE, które także będą służyły rozwojowi polskiej armii de facto poprzez dostęp, produkcję tu głównie w Polsce nowego uzbrojenia, więc czekają nas konkretne wydatki i to musi być mądrze policzone, przeliczone, ale nawet taki gest, w mojej ocenie, tak zamieniając się w, i mówiąc o czystej polityce, to myślę, że taki gest nawet z punktu widzenia Polek i Polaków, czyli podniesienie tego progu o nadminimalną kwotę, byłby dobrze widziany przez opinię publiczną. Ale to musi być skalkulowane.
1: W najbliższych dniach, może tygodniach, Andrzej Domański ma się do tych propozycji
0: tak
1: odnieść.
0: No, trzeba pewnie na wyliczenia pan minister i będzie o tym mówił.
1: Skoro o obronności pan, panie pośle, wspominał, to jeszcze kwestia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Czy myśli pan, że to jest realny scenariusz, czy to jest tylko próba wywierania nacisku na naszego partnera za oceanem, to co robi rząd, czyli podjęcie działań w celu utworzenia takiej bazy?
0: Chciałbym bardzo, żeby to było realne i to nie tylko w kontekście tych wydarzeń, bo mam nadzieję, że prędzej niż później, choć czekamy już niestety ta wojna w Ukrainie się wydłuża i nie ma na dzisiaj, trudno wskazać jakiś konkretny termin, datę jej zakończenia. Ale tak, oczywiście chciałbym, żeby wojska amerykańskie stacjonowały na stałe w Polsce, żeby taka stała baza pojawiła się. To by było niezwykle korzystne i ważne z punktu widzenia pokazania także Rosji takiego twardego sygnału, że wojska NATO są obecne na stałe, amerykańskie, lidera Paktu Północnoatlantyckiego, do którego przystąpiliśmy.

0: 12 marca 1999 roku, czyli już jesteśmy członkiem wiele, wiele lat tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, co nastąpiło 1 maja 2004 roku, więc chciałbym, żeby to było faktem. Mówi się o dużych miastach, mówi się o Wielkopolsce, mówi się o Dolnym Śląsku. Ja bym chciał zarekomendować panu premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi, ale także panu premierowi Tuskowi, województwo lubuskie.
1: Mówi poseł z ziemi zielonogórskiej.
0: Tak, dokładnie tak, dlatego województwo lubuskie, na przykład Zieloną Górę i okolice, gdzie wojska stacjonują.
1: Jest istotne, panie pośle, oczywiście, że jest, ale to jest, wydaje mi się, rzecz w tym momencie drugorzędna. Czy tutaj w tym aspekcie myśli pan, że kiedy walczymy o tę stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce, to rząd i prezydent działają w jednym kierunku, jest jakieś porozumienie, o którym my na przykład nie wiemy, że no bo wiemy, gra polityczna się toczy, tak? Obrzucają się różnymi słowami jedni i drudzy, ale czy tutaj jest jakaś realna współpraca rządu i pałacu prezydenckiego?
0: W mojej ocenie z tych doniesień i z tych informacji, które ja posiadam, to tak, bo wyjazd, wylot nawet pana prezydenta do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem było poprzedzone rozmowami, prawda?
1: Z rządem?
0: Z rządem, tak. Gdzieś w którymś z mediów wyczytałem taką informację, nawet gdzieś ją mam tutaj chyba przy sobie, mógłbym poszperać. Ale uważam, że to są tak strategiczne wydarzenia, tak strategiczne decyzje dla państwa polskiego, że warto w nich kooperować. Ja rozumiem też grę polityczną, choć uważam, że gabinet prezydenta, pałac prezydencki powinien być wolniejszy od takiej czystej, bieżącej polityki. Natomiast w sprawach strategicznych konieczna jest współpraca i myślę, że zarówno pan prezydent, a przede wszystkim pan premier, to w to nie wątpię, jest na tyle dojrzały, że zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast nie wolno brutalnie grać. Myślę, że otoczenie pana prezydenta dość ma taką dużą łatwość do gry politycznej. Zupełnie niepotrzebnie. Ja rozumiem, że niedawno byli posłami i dzisiaj są pełni wigoru i chcieliby w jakiś sposób rywalizować także z obecnymi parlamentarzystami. To jest niepotrzebne. Warto zastanowić się czasami przed wypowiedzeniem jakiegoś zdania.
1: To miejmy nadzieję, panie pośle, że to, o czym pan wspominał, czyli wejście Polski do NATO, wejście Polski do Unii Europejskiej, które były tak ponad podziałami,
0: to
1: że
0: zdarzenia.
1: Będzie trzeci element ponad podziałami, czyli stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Niech to nie dzieli, a łączy polskich polityków, no i też obywateli, rzecz jasna. Waldemar Sługocki, Koalicja Obywatelska. Dziękuję, panie pośle.
0: Dziękuję panu, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Miłego popołudnia życzę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Marcin Zawada, który wróci do państwa o 17.33. Wtedy też na naszej antenie kolejna rozmowa polityczna, a my teraz skupimy się na tematach związanych z polityką międzynarodową.
2: Światopogląd.
3: Tuż obok mnie Ernest Zozuń. Erneście, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Zaczniemy naszą rozmowę od tego, co wydarzyło się na szczycie G7 i podsumujemy to wszystko w kontekście Ukrainy, bo jak sam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówi, ten szczyt miał przynieść ważne wyniki dla wzmocnienia obrony Ukrainy oraz presji na Rosję. Czy rzeczywiście?
4: Jest nadzieja, że tak będzie. Oczywiście wszystko zależy od Donalda Trumpa, czy będzie chciał się sprawami Ukrainy i wojny ukraińsko-rosyjskiej zająć, bo on w tej chwili ma na głowie jednak ten Bliski Wschód i tym bardziej można odnieść wrażenie, się zajmuje. Zawiadomił świat, że wstępne porozumienie, właściwie nie wiadomo co, podpisane zostało między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Treści tego dokumentu na razie nikt nam nie pokazał, w związku z czym tak trochę domyślamy się, co tam może być zapisane. I jeśli rzeczywiście ten dokument ma przybierać jakieś kształty, to boję się, że w najbliższych dniach, bo 60 dni wyznaczyły sobie przynajmniej, tak twierdzi Donald Trump, obie strony na zawarcie ostatecznego porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, no to te najbliższe dni Donald Trump zajęty będzie raczej Bliskim Wschodem niż Ukrainą. Ale Wołodymyr Zełenski przyleciał do Evian, żeby z Donaldem Trumpem porozmawiać i oczywiście starał się o... No właśnie, teraz to nie jest tak, że przyjechał do amerykańskiego prezydenta i prosił go: panie prezydencie, czy może mi pan przysłać trochę patriotów, trochę jakiejś innej amunicji, trochę jakiejś jeszcze broni, może z kilkanaście Abramsów, czy na przykład samoloty F-16, tylko rozmawiał z Donaldem Trumpem o współpracy w dziedzinie produkcji oczywiście zbrojeniowej. Zaproponował Donaldowi Trumpowi, on tu się mówi o licencji, aby Stany Zjednoczone udzieliły licencji Ukrainie na wspólną produkcję.

0: części i dużych elementów do rakiet Patriot. Jeśli rzeczywiście Donald Trump byłby zainteresowany, no to będzie to duży postęp w relacjach między obu państwami, a Donald Trump raczej zainteresowany być powinien, ponieważ wystrzelał się z tych Patriotów na Bliskim Wschodzie i w tej chwili nie jest w stanie wywiązać się, Stany Zjednoczone nie są w stanie wywiązać się ze zobowiązań, które podjęły wobec innych kontrahentów. Jednocześnie ta Ukraina miała nadzieję również, że wspólnie produkując, po pierwsze, powiększy pulę tych rakiet, które powstają rok do roku, no ale jednocześnie z tej puli też trochę skorzysta, bo część z tej broni po prostu trafi na Ukrainę. Nie ma jasnej odpowiedzi ze strony Donalda Trumpa i administracji Białego Domu w tej sprawie. Mam nadzieję, że te rozmowy i ta sprawa zejdzie troszkę niżej na szczebel na przykład Pentagonu i wtedy tam specjaliści przyjrzą się temu, na ile to jest opłacalne. A wydaje się, że jest opłacalne, bo trzeba przypomnieć również jeszcze jedną rzecz. Ukraina swojego czasu była potentatem w produkcji silników rakietowych. Te zakłady cały czas są. Ludzie, którzy potrafią to robić, cały czas są. I nie jest to budowanie fabryki na przykład od nowa, tylko jest to drobna inwestycja w unowocześnienie rodzaju produkcji. Jednocześnie tutaj pojawia się również możliwość taka, że i my możemy na tym skorzystać, bo nie wszystko produkowane będzie w Ukrainie, a część ta Ukraina będzie chciała wyprowadzić poza granicę swojego kraju ze względów bezpieczeństwa.
1: Mówisz o tym, że prawdopodobnie będzie się to opłacało, no to w takim razie powinno to chyba jednak Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, przekonać, bo on lubi takie biznesowe podejście, szczególnie które no właśnie finansowo się opłaca Stanom Zjednoczonym.
0: A to też jeszcze zależy od tego, co w następnym telefonie, bo dziś Donald Trump rozmawia z Wołodymirem Zeleńskim, a jutro zapewne zadzwoni do niego Władimir Putin. No i Władimir Putin też będzie przedstawiał swoje argumenty na to, by zniechęcić Donalda Trumpa do współpracy z Ukrainą. No i zobaczymy, która z tych opcji wygra. Na razie Donald Trump powtarza takie wyświechtane regułki. Po spotkaniu z Zeleńskim mówił, że mieliśmy produktywne spotkanie, później mówił o tym, że zakończył 8 wojen i ma nadzieję, że tą ukraińską też zakończy. Na razie zmaga się z jednym i z drugim przywódcą, bo oni się nie lubią, ale ponieważ miesięcznie ginie 35 tysięcy ludzi, no to powinni oni przejrzeć na oczy i wreszcie usiąść do stołu. No to takie zdania z ust Donalda Trumpa słyszymy właściwie od początku jego prezydentury. Natomiast konkretnego rozwiązania w sprawie Ukrainy nie ma i w tej chwili, ponieważ jego uwaga przerzuciła się na Bliski Wschód, to myślę, że inni urzędnicy z administracji Białego Domu, miejmy nadzieję, zajmą się tą Ukrainą, no i podejmą tę inicjatywę, z którą wyszedł Wołodymyr Zeleński i że coś z tego będzie.
1: Na koniec tego wątku jeszcze cię tak dopytam, czy nie miałeś takiego wrażenia, że już Donald Trump w pewnym momencie był, nie wiem, znudzony, może nawet rozdrażniony tymi przedłużającymi się negocjacjami między Ukrainą a Rosją?
0: No to znaczy, wiesz co, on to traktuje trochę tak jak jeden z elementów show, które przedstawia i Amerykanom, i światu. Jak w danym wątku, czyli na przykład na Bliskim Wschodzie tak szło niejasno i nie miał się czym pochwalić, to zaczynał mówić o Ukrainie. Jak na Ukrainie nie szło i w tych rozmowach rosyjsko-ukraińsko-amerykańskich nie było żadnego postępu, no to przerzucał się na inny temat. Później przerzucił się jeszcze na inny temat, więc to jest troszkę tak, że Donald Trump to traktuje jako element show Donald Trump, takiego widowiska Donald Trump Show. No i w zależności od tego, co mu instynkt showmana podpowiada, sięga po daną sprawę. I tutaj jest, myślę, dużą sztuką właśnie ludzi, którzy otaczają Donalda Trumpa, by jednak wiedząc, że prezydent bardziej traktuje swoją prezydenturę jak widowisko telewizyjne, kształtować rzeczy, które dzieją się wokół Białego Domu i wokół Stanów Zjednoczonych w takim kierunku, by one jednak przynosiły pożytek, no oczywiście przede wszystkim Stanom Zjednoczonym, ale także światu.
1: A propos kształtowania.

0: To chyba problem mają Stany Zjednoczone, może przede wszystkim prezydent Donald Trump ostatnio w kształtowaniu zachowań, reakcji po stronie Izraela. I tutaj nawiązuje do Bliskiego Wschodu, tego wstępnego porozumienia z Iranem, no bo też tam była kwestia poruszana Libanu, żeby siły izraelskie po prostu przestały Liban atakować, przestały atakować konkretnie Hezbollah. Natomiast słyszymy również dzisiaj, że siły izraelskie miały przeprowadzić kilka ataków na południu Libanu. To podają libańska państwowa agencja prasowa. Co zatem tam się dzieje i czy to może oznaczać, że to porozumienie też Iranu ze Stanami Zjednoczonymi jest bardzo kruche?
1: Tak jest. To porozumienie przez Benjamina Netanyahu jest bardzo kruche, dlatego że wtedy, kiedy Donald Trump rozmawiał z Iranem i chwalił się, że jest bliski rozmów, no to bliski finału tych rozmów, no to spadały bomby izraelskie na południe Libanu, po czym Iran jasno mówił, kończymy te rozmowy, bo chcielibyśmy, żeby do tego porozumienia również wpisane zostało zakończenie działań Izraela w Libanie. Donald Trump posłużył się taką trochę taktyką na początku, kiedy chciał wygasić konflikt z Iranem, bo okazało się, że nie idzie mu to dobrze, a po drugie ma z tego bardzo duże polityczne konsekwencje, że Izrael, który był no, inicjatorem całego tego przedsięwzięcia, miał dostać w swoje ręce i Benjamin Netanyahu miał dostać w swoje ręce Liban, nie wtrącając się do Iranu. Natomiast Iran ujął się za Libanem i jasno mówi, nie będziemy rozmawiać, jeśli nie będziemy mówili również o tym, że uspokoimy sytuację w Libanie, że Izrael przestanie strzelać. I wtedy, kiedy Donald Trump przekonuje Iran do tego, żeby jednak jakieś ramy porozumienia, czy dochodzić do jakiegoś wspólnego stanowiska w różnych sprawach, no to w tym momencie Benjamin Netanyahu strzela na pozycję w południowym Libanie, mówiąc oczywiście, że strzela do Hezbollahu, no ale robi się awantura. No i ten Iran mówi, no jak to panie prezydencie, kto tu jest ważniejszy, czy Netanyahu, czy pan? No i okazuje się, że jednak Netanyahu, który niejedną już, jak donoszą różne źródła i przecieki z Białego Domu, niejedną awanturę miał przez Donalda Trumpa wykonaną, odkłada słuchawkę po wysłuchaniu wszelkich inwektyw, no a później robi swoje, nie przejmując się tym, co mówi mu Donald Trump. I wychodzi na to, że trochę ten ogon kręci psem, dlatego że Benjamin Netanyahu potrzebuje wojny. Jeśli tej wojny nie będzie, to naród Izraela będzie stawał przeciwko niemu. On ma olbrzymie problemy polityczne, no i również sądowe. Przed tą wojną, przypomnę, przetoczyła się fala bardzo dużych protestów przeciwko rządowi Benjamina Netanyahu właśnie w Izraelu.
0: Pytanie też, czy jest jakaś granica w tych relacjach między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, ale to już temat na osobne nasze spotkanie. Ernest Zozuń te informacje prosto ze świata państwu przedstawił. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
2: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Umowa Warszawa-Berlin o współpracy militarnej podpisana.

0: Pana, możemy na siebie liczyć, mówi szef polskiego MON-u. Warszawski lekarz z gigantycznymi zarobkami zwolniony z pracy. Sejm w trybie pilnym pracuje nad ustawą, która ułatwi prześwietlanie dochodów medyków. Zajrzymy też nad morze. Tam turyści wyczekują już upałów. Minęła 17. Łukasz Pastor, zapraszam. Polska i Niemcy w kwestii obronności mogą na siebie liczyć, zapewnia szef MON-u. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę obronną. Podczas konferencji z Borisem Pistoriusem szef MON-u podkreślał, że po zeszłorocznym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście rosyjskich dronów, Niemcy jako jedni z pierwszych byli gotowi udzielić wsparcia.
1: Zawsze możemy na siebie nawzajem liczyć. Po ataku dronów Boris Pistorius był jednym z tych ministrów, który jako pierwszy do mnie zadzwonił i powiedział: jesteśmy z wami, będziemy wspierać, włączamy się w operację Eastern Shield i od razu Eurofightery były do dyspozycji.
0: Wspólna umowa obronna obejmuje między innymi mobilność wojskową, cyberbezpieczeństwo i rozwój infrastruktury. Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie. Dawid Kacprzyk pełnił funkcję koordynatora SOR-u, mimo że nie miał wymaganej specjalizacji. Więcej w relacji Przemysława Paczkowskiego.
2: Wszystkie umowy między szpitalem a Dawidem Kacprzykiem zostały rozwiązane. Informację potwierdził mi przewodniczący Komisji Zdrowia w Radzie Warszawy Jarosław Jóźwiak. Były działacz Koalicji Obywatelskiej i radny dzielnicy Ursus nie widnieje już na stronie internetowej Szpitala Południowego jako koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego. Kacprzyk miał również zawiesić wszystkie swoje dyżury w Szpitalu Brudnowskim, który podlega marszałkowi Mazowsza. Sprawa radnego lekarza milionera oburzyła całą Polskę po ujawnieniu jego oświadczenia majątkowego. Wynika z niego, że 29-letni Kacprzyk jest posiadaczem sportowego auta Porsche Panamera z 2025 roku, a w rok zarobił w Szpitalu Południowym ponad 1,5 miliona złotych. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC.
0: Pokłosiem informacji o zarobkach lekarza jest rządowy projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków po numerze PESEL. W trybie pilnym zajmuje się nią Sejm. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia. Posłowie zwracali uwagę na to, że projekt ustawy nie przewiduje dalszych działań w kwestii zarobków lekarzy. Wiceszefowa resortu zdrowia zapewnia, są już projekty w tej sprawie.
3: Analizujemy też możliwość przywiązania, brzydko mówiąc, ale takiej lojalnościówki poprzez wynagrodzenie przy założeniu, że nawet jeżeli to będzie B2B, to będzie co najmniej połowa wymiaru równoważnika etatu. Te rozwiązania mamy w tej chwili na stole, ale szanowni państwo, żeby nie wzbudzać niepotrzebnych emocji, chcemy najpierw przeanalizować faktyczne zjawisko i to jest to narzędzie.
0: Mówiła Katarzyna Kącka. To nie koniec działań w sprawie zarobków lekarzy. Kontrolę NIK-u w placówkach medycznych zapowiedział dziś premier. Działania Roberta Bąkiewicza w Berlinie mogły mieć na celu zakłócenie budowy stałego pomnika upamiętniającego polskie ofiary II wojny światowej, ocenia szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Członków Ruchu Obrony Granic, w tym Roberta Bąkiewicza, zatrzymano w Berlinie. Chcieli umieścić krzyż przy tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny. Szef MSZ-u potępił użycie krzyża w celach politycznych.
4: Przyszedł tutaj, no chyba nie tylko po to, żeby robić burdę, ale po to, żeby osiągnąć jakiś polityczny cel, więc chyba chodziło mu o to, żeby ten proces zakłócić. No i wtedy powstaje pytanie, w czyim to robi interesie. Na pewno nie polskim. Czy krzyż, czyli coś, co jest dla milionów Polaków i Niemców świętością, powinien być używany do robienia polityki jako pałka polityczna.
0: Gdy grupa mimo zakazu ruszyła w kierunku pomnika, służby przeprowadziły interwencję. Po zakończeniu działań wszystkie osoby zostały zwolnione. Protest w sprawie referendum w Krakowie oddalony. Ze względu na liczne przypadki łamania ciszy wyborczej złożył go były opozycjonista w latach PRL Edward Nowak. Sąd stwierdził, że choć doszło do takich przypadków, nie ma dowodów na to, że miały wpływ na frekwencję i wynik referendum. Z decyzji sądu nie był zadowolony składający protest Edward Nowak.
5: Uważałem, że sprawa ma na tyle wielki ciężar gatunkowy, że rozstrzygnięcie powinno być inne. No ale jest taki, jaki jest i będę się zastanawiał, co robić dalej, czy się odwoływać, czy nie. No, muszę się zastanowić.
0: Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, 24 maja w referendum mieszkańcy Krakowa odwołali prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Od tego czasu Krakowem zarządza komisarz. Na koniec Świnoujście i wyczekiwanie upałów. W ten weekend nad Bałtykiem ma być nawet 30 stopni Celsjusza. Na tę falę ciepła czekają ci, którzy teraz wypoczywają nad morzem.
6: Czekamy.
7: Z jak dużym utęsknieniem?
6: No bardzo dużym. Jesteśmy z Poznania, więc tak czekaliśmy na plażowanie.
8: Każdy pragnie słoneczka i ciepła.
7: Jak już się zrobi słonecznie i ciepło, to co państwo będą wtedy robić?

0: żyć na plaży i się opalać. To no tak chcieliśmy. Myśmy przyjechali po to, żeby się ogrzać, nie?
1: Ciągle czekamy. Do spacerów jest okej. Natomiast do opalania jeszcze nie.
2: Ze spragnionymi słońca turystami na nadbałtyckiej plaży rozmawiała Aneta Łuczkowska. Według prognoz gorąco zrobi się nad morzem już w piątek. W sobotę możliwe będą burze.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Na Podlasiu i na Podkarpaciu przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze słońce i chmury. Temperatura przeważnie od 18 do 23 stopni. Nieco chłodniej wzdłuż wybrzeża od 16 do 18. Najcieplej na południowym zachodzie do 24.
4: Mamy już 6 minut po godzinie 17. Teraz w Polskim Radiu 24 czas na informacje prosto z regionów. Zaczniemy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w zasadzie w całej Polsce. Natomiast później zajmiemy się problemami rolników z powiatu piotrkowskiego. Te sprawy teraz przed nami. Maciej Wolny, zapraszam.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: Petenci ZUS musieli mieć dzisiaj wyjątkowo dużo cierpliwości. Od 8 do 10 we wszystkich oddziałach w kraju trwał strajk ostrzegawczy pracowników zakładu. To efekt nieudanych negocjacji zarządu ze związkami zawodowymi, których przedstawiciele domagają się podwyżek. Przed jednym z oddziałów ZUS w Poznaniu był dziś Szymon Majchrzak z Radia Poznań. Szymonie, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Powiedz, dlaczego pracownicy zdecydowali się na tak stanowczy krok?
6: No to jest efekt tych wspomnianych nieudanych negocjacji. Przedstawiciele związków zawodowych liczą, że otrzymają podwyżki o 1200 zł brutto. Dla porównania dzisiaj zarobki na start to 5200, a średnia to 7000. Tomasz Smaglewski z Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS Niezależni zapewnia, że strajk nie był wymierzony w klientów, a miał skłonić zarząd do rozmów, które stanęły w miejscu. Zwraca uwagę, że przez ostatnie lata pracownikom znacząco przybyło obowiązków, przez co pensje stały się po prostu nieadekwatne.
7: Na zakład narzuca się więcej zadań, renty wdowie, świadczenia czerwcowe, zaświadczenia stażowe, natomiast za tym nie idą pieniądze.
6: Słyszę od strony przedstawicieli zakładu, że spełnienie państwa oczekiwań to by było zwiększenie budżetu zakładu już w tym roku o 1 mld zł. Skąd wziąć pieniądze na takie podwyżki?
7: W skali budżetu państwa myślę, że 1 mld zł to nie jest jakaś kwota horrendalna.
6: Sami przedstawiciele związków zawodowych byli dziś zaskoczeni frekwencją. Jak udało mi się ustalić, według danych przekazanych przez sam zakład, wzięło w nim udział 73% osób, które przystąpiły dziś do pracy.
4: No, czy klienci, petenci odczuli ten strajk pracowników? Czy pojawiało się na przykład zaskoczenie tym, że nie można załatwić swojej sprawy?
6: Tak, ci, z którymi rozmawiałem, zdecydowanie to odczuli. Niektórzy rzeczywiście byli też zaskoczeni. Byłem przed urzędem kilka minut po 8. Na drzwiach zawisł plakat z hasłami protestujących. Do środka, owszem, można było wejść, ja to zrobiłem. Można było oddać prosty wniosek albo pobrać dokumenty, ale na spotkanie z urzędnikiem szanse były niewielkie. Ci, z którymi udało mi się porozmawiać, zostali poproszeni o to, żeby wrócić do załatwiania swoich spraw po zakończeniu strajku. O 10?
8: Od 10.
6: A wcześniej nie?
8: Nie.
9: Nic się nie udało, proszę pana. Dopiero od godziny 10 będziemy przyjmowani.
6: A co pani usłyszała?
8: Że nie mają limitu, że tylko mają ograniczoną liczbę osób.
6: Aha. I nie załatwiła pani swojej sprawy?
8: Nie, tylko zapisałam się na poniedziałek.
6: A do 10 nie chce pani poczekać?
8: Bo... No nie mam czasu.
6: Aha, czyli nie da rady dzisiaj?
8: Nie.
9: Strajk może strajkiem, ale ja przyjechałem tu z bardzo daleka, bo 50 kilometrów. No i teraz mam czekać do 10 i nie wiadomo, czy w ogóle się dostanę dzisiaj.
8: Nie wiem, może nie mam innego wyjścia.
6: Po 10 klienci byli już regularnie przyjmowani, ci oczywiście, którzy poczekali, no ale na obsługę i tak trzeba było poczekać w kolejce.
4: No tak, tutaj ten przykład pana, który jechał 50 kilometrów, no może być argumentem przeciw takim strajkom, ale z drugiej strony też było, mam wrażenie, jednak zrozumienie u części z petentów tych argumentów strajkujących pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale skoro o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych mówimy, to jak sam zakład zareagował?
6: jeszcze zanim strajk się zaczął, uprzedzał klientów, prosił o wyrozumiałość i jeżeli to możliwe, załatwienie swojej sprawy przez internet. A co do samych postulatów, no to zdaniem zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

0: Oczekiwania związkowców wykraczają poza możliwości finansowe. Tak mówiła o tym rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka.
1: Ostatnia propozycja.

0: bojowa, tak możemy na to spojrzeć, choć na razie pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych optymistycznie na to wszystko patrzeć nie mogą.
1: No, to jest rzeczywiście coś, co na pewno spędza im sens powiek, szczególnie, że jeden ze związków zawodowych, który wprawdzie nie jest członkiem układu zbiorowego, czyli takiej umowy między pracownikami a zarządem, ogłosił referendum strajkowe. Ono rozpoczęło się wczoraj, będzie jeszcze trwało kilka dobrych dni. No i jeżeli tam pracownicy wyrażą wolę, no to już w efekcie tego kroku może dojść do wspomnianego strajku nieostrzegawczego, krótkiego, tak takiego jak dzisiaj, ale dużo bardziej poważnego również w skutkach dla klientów, czyli generalnego.
0: Na te informacje o proteście w Zakładach Ubezpieczeń Społecznych zebrał dla Państwa Szymon Majchrzak z Radia Poznań. Szymonie, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: I problemy rolników przed nami, bo rolnicy, konkretnie z powiatu piotrkowskiego, wskazują na kolejne straty. Tym razem chodzi o zasiew kukurydzy. Zdaniem rolników do zniszczeń przyczyniają się dziki, których w regionie ciągle jest bardzo dużo. Sprawą zajmuje się reporter Radia Łódź, Paweł Kwiatkowski. Pawle, witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, z jakimi dokładnie problemami zmagają się rolnicy z powiatu piotrkowskiego?
2: Te problemy stwarzają tym razem dziki, które niszczą zasiewy kukurydzy. Warto zaznaczyć, że populacja tych zwierząt na terenie powiatu piotrkowskiego jest bardzo liczna. Rolnicy z gminy Łęki i Szlacheckie, z którymi rozmawiałem, powiedzieli mi, że niektóre zasiewy były zniszczone przez te zwierzęta nawet dwukrotnie.
3: Jeżeli chodzi o kukurydzę, na naszym terenie jest potężny problem, straty są duże. Po zasiewach dziki przyszły, zniszczyły ten zasiew. Część rolników przesiewała te zasiewy, te straty próbowała jakoś tam niwelować, ale to w tej chwili już nie ma sensu.
4: Kukurydza, no co 2 metry jeden jakiś krzaczek wystaje.
5: Dziki przyszły, zniszczyły całe pole, myśliwi byli, oszacowali straty. Zasialiśmy drugi raz, no i no, praktycznie wszystko, cała uprawa zniszczona.
2: Rolnicy próbowali samodzielnie rozwiązać ten problem, grodząc siatką swoje pola, ale nie przyniosło to efektu, podobnie jak inne zastosowane sposoby.
6: Mimo tego, że dostaliśmy pastucha od koła łowieckiego, to potrafiły przejść tego pastucha i im to nie przeszkadzało. Straszaki są porozstawiane i im to akurat nie przeszkadza. Dziki zachowują się tak, jakby były zaprzyjaźnione z ludźmi.
3: My uważamy, że to też jest w dużej mierze pokłosie tego, że w okresie zimowym nie można było polować na tym terenie. Ta populacja dzika jest bardzo duża. No i niestety straty są też bardzo duże. Co będzie w przyszłym roku, to nie wiemy, ale ten rok pokazuje, jak w trudnej sytuacji jesteśmy.
2: Tak jak usłyszeliśmy, zdaniem rolników konieczna jest redukcja populacji dzika na terenie powiatu piotrkowskiego. Z kolei Cezary Szatkowski, łowczy okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, wskazuje na pewne ograniczenia w tej kwestii.
7: Od grudnia 2025 roku nie możemy prowadzić gospodarki łowieckiej na terenie 2 obwodów łowieckich. One zostały zamknięte w związku z pojawieniem się martwego dzika na terenie jednego z obwodów łowieckich w powiecie piotrkowskim. Na tych 2 obwodach koła łowieckie nie mogą prowadzić żadnej gospodarki łowieckiej. W tej chwili mogą tylko zapobiegać szkodom łowieckim i oczywiście robią to, szacują szkody i wypłacają odszkodowania rolnikom.
2: I oczywiście jest jeszcze jedna kwestia. Nadal nie można zapominać o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o zagrożenia związane z afrykańskim pomorem świń. Powiatowy lekarz weterynarii w Piotrkowie Konrad Dereń przypomina o zasadach bioasekuracji.
8: Te maszyny, które później stamtąd wracają z tych rejonów do gospodarstw utrzymujących świnie, są szczególnym ryzykiem, szczególnym zagrożeniem i powinny być poddane pełnej bioasekuracji, myciu, dezynfekcji przy użyciu środków dezynfekcyjnych, a wcześniej umyte, tak aby mieć pewność, że na tych kołach pojazdów, wracając z takich miejsc, gdzie ten wirus, jak widzimy, ciągle jest aktywny, nie zostało na tych kołach zawleczony wirus do świń, bo to byłaby prawdziwa katastrofa, gdyby teraz wystąpiła nam choroba na świniach.
2: A wracając do samych strat, rolnicy obawiają się, że ucierpią także inne uprawy zboża, a zwłaszcza pszenica i owies oraz ziemniaki i buraki. A
0: powiedz, czy do problemów, z którymi borykają się rolnicy z powiatu piotrkowskiego, zalicza się także susza?
2: Ogólnie w województwie łódzkim susza cały czas pozostaje realnym zagrożeniem mimo lokalnych opadów i burz. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega, że właśnie w czerwcu w Łódzkiem możliwa jest niżówka hydrogeologiczna, czyli obniżenie poziomu płytkich wód podziemnych. Już teraz samorządy apelują o rozsądne korzystanie z wody, aby zapobiec spadkom ciśnienia w sieci wodociągowej. Ma to związek na przykład z podlewaniem ogrodów czy napełnianiem przydomowych basenów.

0: bo w godzinach największego poboru wody niektórzy mieszkańcy mogą mieć kłopot z dostępem do niej.
1: Czyli widzimy, że i tu susza, i z drugiej strony dziki. A propos dzików, warto zachować ostrożność, kiedy takie stado dzików się spotyka. No ja powiem, że u mnie na warszawskim Bemowie nawet ostatnio problem z dzikami jest, które rozciągają śmieci pozostawione, aby zostały wywiezione, to po nocy trzeba sprzątać z ulicy. No ale tak to z dzikami bywa. W każdym razie ostrożnie, kiedy takie stado spotykamy. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. Bardzo ci, Pawle, dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A teraz przed nami informacje prosto ze świata sportu. W naszym studiu już jest Sylwia Urban. Sport. Sylwia, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pytanie, czy dobry również w kontekście mundialu, bo od tego będziesz zaczynała.
2: W kontekście mundialu to wszystko zależy,
1: na
2: którą drużynę popatrzymy i na który mecz spojrzymy. Oczywiście, że tak, bo jak to zwykle bywa w sporcie, jedni przegrywają, drudzy wygrywają, jeszcze inni remisują, ale remisów ostatniej nocy nie było, więc były tylko zwycięstwa i tylko porażki.
1: Czyli jednoznaczne rozstrzygnięcie, ale ja powiem ci, że jakoś tak mam teraz z mundialem, że praktycznie go nie śledzę.
2: No to ja zupełnie odwrotnie śledzę. Obejrzałam prawie wszystkie mecze, nawet te nocne.
1: A warto w takim razie to, co do tej pory się wydarzyło? Ja widziałem kilka wyników zaskakujących.
2: Powiem tak, że niektóre drużyny zaskakują swoją niemocą. Mam tu na myśli przede wszystkim Hiszpanów, bo spodziewałam się zdecydowanie czegoś więcej po tej drużynie. Natomiast są takie mecze, które w pierwszej połowie nie za bardzo to wszystko wygląda i się klei, ale w drugiej połowie odpalają swoje petardy, silniki i wtedy faktycznie jest na co popatrzeć.
1: A to może się przekonam, bo zazwyczaj śledzę mundial, ale jakoś teraz właśnie jest z tym problem. No dobrze, to w takim razie jakie te najważniejsze informacje z mundialu są?
2: Za nami bardzo ciekawe spotkanie w grupie I. Francuzi pokonali w Nowym Jorku Senegalczyków 3-1. Dwa gole strzelił Kylian Mbappé, zapisując się w historii francuskiego futbolu. Mimo zwycięstwa mecz nie rozwiał wszystkich wątpliwości francuskich komentatorów. Finaliści poprzedniego mundialu pokazali bowiem dwie zupełnie różne twarze, a francuskie komentarze podsumował Stefan Folzer.
3: Najpierw zablokowana na amerykańskiej granicy niebieska siła wyzwoliła się dopiero w drugiej połowie, podsumował Le Parisien. W pierwszej części spotkania Francuzi razili brakiem precyzji, zgrania i skuteczności, a mistrzowie Afryki dwukrotnie byli blisko objęcia prowadzenia. Les Bleus znaleźli idealny sposób, by ostudzić entuzjazm i obniżyć poziom oczekiwań, komentował go szkoli Kip. Na początku było trochę napięcia i niepewności, przyznał selekcjoner Didier Deschamps. Zdaniem obserwatorów to właśnie jego decyzja o zmianie ustawienia w ofensywie odblokowała grę trójkolorowych. Po przerwie wynik otworzył Mbappé, a chwilę później prowadzenie podwyższył Barcola. Gdy w końcówce Senegal zdobył kontaktową bramkę, odpowiedź była natychmiastowa. Mbappé ustalił wynik meczu, zdobywając swoją 58. bramkę w reprezentacji. Tym samym został rekordzistą pod względem liczby goli strzelonych dla kadry oraz najlepszym francuskim strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Do wyrównania rekordu najskuteczniejszego zawodnika w historii mundialu, Miroslava Klose, autora 16 bramek, brakuje mu już tylko dwóch trafień. Gram po to, żeby zapisać się w historii mojego kraju i żeby mój zespół dotarł do finału i wygrał, mówił po meczu Mbappé, pytany, czy jego występ jest odpowiedzią na krytykę po trudnym sezonie. Nierealne ambicje? Le Figaro zaleca ostrożność i optymizm, podkreślając, że jeśli Les Bleus wykorzystają pełnię swojego potencjału, dysponują prawdziwie zabójczą bronią.
2: Jeśli chodzi o rekord strzelecki podczas mundialu, czyli 16 bramek strzelonych przez niemieckiego piłkarza Miroslava Klose, to właśnie dorównał mu dziś nad ranem czasu w Polsce Lionel Messi. Argentyńczyk strzelił 3 gole i obrońcy tytułu pokonali w Kansas City Algierczyków 3-0. Reakcję po wyczynie Messiego zebrał w Stanach Zjednoczonych Jan Pachlowski.
4: Messi przechodzi do historii, Argentyna miarze Algierię w meczu otwarcia Mistrzostw Świata, pisze w swoim tytule dziennik USA Today. Szaleństwo w Kansas City, Messi kompletuje hat-tricka, na gorąco ocenia telewizja Fox pokazująca w Stanach Zjednoczonych mundial. Lionel Messi zdobył swojego pierwszego hat-tricka na Mistrzostwach Świata, wyrównując jednocześnie rekord Miroslava Klose pod względem liczby bramek strzelonych w tym turnieju w trakcie kariery. Czym zapewnił tysiącom argentyńskich kibiców zgromadzonych na stadionie w Kansas City na meczu z Algierią

0: chwile, których nigdy nie zapomną, podkreśla agencja Associated Press. Hat-trick Messiego zapewnił Argentyńczykom znakomite wejście na mundial, pisze Sport Illustrated. Hat-trickiem na mundialu Lionel Messi wysłał jasny sygnał, to on będzie tu rządził, czytamy na stronie internetowej stacji CNN. Magiczny hat-trick Leo Messiego w meczu Argentyny z Algerią, pisze New York Times.
1: A były reprezentant Polski Paweł Brążek, uczestnik Mistrzostw Świata w 2006, który w 2011 strzelił gola właśnie Argentynie, jest zachwycony postawą 38-letniego zawodnika z Rosario.
2: Messi to jest dla mnie najlepszy piłkarz w historii piłki nożnej, to nie ma co ukrywać. To nawet nie chodzi o to, czy grają na niego, mało biega w defensywie i wtedy on jest wypoczęty i może pokazać swoje pełne umiejętności. Myślę, że może lepiej zagrać na pewno. Wydaje mi się, że tam jest też troszeczkę kalkulacji, bo jednak ten turniej jest długi, tak? Mam nadzieję, że Argentyna, bo jej kibicuje też dotrze jak najdalej. Spokojnie oni będą potrafili jeszcze, co pokazali 3 lata temu, nawet w finale z Francją, pokazać jeszcze dużo lepszą piłkę.
1: Jednak cieniem na Leo Messim kładzie się faul, za który nie obejrzał żadnej, nawet żółtej kartki od polskiego sędziego Szymona Marciniaka, bo to właśnie Szymon Marciniak sędziował to spotkanie. I właśnie o tym meczu i o tej sytuacji Robert Skrzyński.
3: Obrońcy tytułu Mistrza Świata, Argentyńczycy, w pierwszym meczu grupy J zmierzyli się z Algierią. Spotkanie prowadził Szymon Marciniak. Mecz był popisem występującego po raz 200 w kadrze Leo Messiego. Niemal 39-letni kapitan Argentyny poprowadził swój zespół do efektownej wygranej. Messi już w 5 minucie strzelił gola, ale okazało się, że był na spalonym. Chwilę później do bramki trafił Algierczyk Fares Chaibi, ale i ten gol nie został uznany. W 17 minucie było już 1-0, Rodrigo de Paul podał do Messiego, ten uderzył zza pola karnego i pokonał Lukę Zidana. Gra się uspokoiła, ale przebiegała pod dyktando Argentyny. W 31 minucie Messi sfaulował Aissamendiego. Zdaniem części obserwatorów powinien za to otrzymać czerwoną kartkę. Szymon Marciniak przerwał grę, ale nie zdecydował się na usunięcie z boiska kapitana Argentyńczyków. Po przerwie Messi znów pokazał klasę. Najpierw w 60 minucie dobił piłkę do bramki po strzale Alexisa McAllistera i błędzie Zidana, a później w 76 minucie ustalił wynik meczu precyzyjnym strzałem zza pola karnego. Messi ma już na koncie 16 goli w finałach Mistrzostw Świata. Tyle samo co lider klasyfikacji wszechczasów, Niemiec Miroslav Klose. Argentyna-Algieria 3-0.
1: Wysokie zwycięstwo odnieśli też Norwegowie. Foxborough wygrali z Irakijczykami 4-1. Dwie bramki dla Norwegów zdobył Erling Haaland. To był mecz w grupie I, po której Norwegia wyszła na prowadzenie z minimalnie lepszym bilansem bramkowym od Francji. Argentyna natomiast gra w grupie J i oczywiście prowadzi w niej po okazałym zwycięstwie 3-0 nad Algierią, a w drugim meczu tej grupy Austria pokonała w Santa Clara Jordanię 3-1. O tym spotkaniu Marek Solecki.
4: Faworytem tego spotkania byli Austriacy, którzy grają w finałach Mistrzostw Świata po raz pierwszy po prawie 30 latach. Po awansie z dość łatwej grupy z jedną tylko porażką i tylko z 4 straconymi golami. Reprezentacja Jordanii natomiast pokazała w regionalnych rozgrywkach, że potrafi w piłkę grać, bo grała jak równy z równym i z Arabią Saudyjską i z Koreą Południową. Prowadzenie w 20 minucie dla Austriaków. Romano Schmid zdecydował się na strzał z dystansu i trafił idealnie przy słupku. Później dwie szanse dla Jordanii. Piłka trafiła raz w poprzeczkę po kornerze. W 50 minucie bramka wyrównująca po kontrze Jordańczyków i po strzale z lewej strony w długi róg Ali Olwana, który wrócił po kontuzji. Najskuteczniejszego piłkarza w eliminacjach Mistrzostw Świata i w Pucharze Krajów Arabskich. Podrażnieni Austriacy ruszyli do ataku. Po 20 minutach zdobyli drugiego gola, ale bramka została anulowana, bo piłka otarła się gdzieś o włoski na ręce jednego z austriackich piłkarzy. VAR nie miał wątpliwości. W 76 minucie jednak po wejściu Marco Arnautowicza na boisko Austriacy dopięli swego. Bramka na 2-1 jednak samobójcza, bo piłka usnęła głowę dwóch jordańskich obrońców i trafiła do bramki zespołu z Bliskiego Wschodu. Arnautowicz miał sytuację sam na sam. Przegrał jednak z jordańskim bramkarzem. I wreszcie w ostatniej minucie 10 doliczonego czasu gry rzut karny po zagraniu ręką jednego z jordańskich graczy. Marco Arnautowicz prawą nogą w lewy róg, ustalając wynik spotkania na 3-1.
1: Dzisiaj o 19:00 Portugalia zagra z Kongo i o 22:00 Anglia z Chorwacją.
5: Najwięcej emocji wywołuje oczywiście nazwisko Luki Modricia. Chorwackie portale zwracają uwagę, że 40-letni kapitan nadal pozostaje symbolem zespołu i ma poprowadzić młodszych zawodników.

0: zawodników w starciu z Anglią. Trener Dalić podkreśla jednak, że Chorwacja nie może żyć wyłącznie wspomnieniami z poprzednich mundiali. Celem jest wyjście z grupy i walka o kolejny sukces. Media w Zagrzebiu przypominają przede wszystkim półfinał mundialu 2018, kiedy Chorwacja pokonała Anglię po dogrywce i awansowała do finału. Chorwaccy komentatorzy zwracają uwagę, że największym wyzwaniem w tym roku będzie zatrzymanie Harry'ego Kane'a. Selekcjoner Dalić mówił, że Anglia ma jednego z najlepszych napastników świata, ale zapowiada, że jego drużyna nie zamierza tylko bronić, chce grać odważnie i szukać własnych szans. W kraju atmosfera jest pełna oczekiwania, choć bez euforii znanej z czasów srebrnego mundialu w 2018 roku. Kibice wierzą w doświadczenie, charakter i turniejową mentalność Chorwatów. Dla wielu fanów pytanie przed meczem brzmi nie, czy Chorwacja może wygrać, ale czy po raz kolejny potrafi sprawić niespodziankę przeciwko Anglii. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Tymczasem polskie kluby poznały rywali, z którymi zmierzą się w drugiej rundzie eliminacji europejskich pucharów. W Lidze Mistrzów Lech Poznań trafił na duński Aarhus GF, a Górnik Zabrze na Fenerbahce Stambuł. Pierwsze mecze odbędą się 21 i 22 lipca. Natomiast w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy Raków Częstochowa zagra z maltańskim Valletta FC, a w Lidze Konferencji GKS Katowice z lepszym z pary Hajduk Split MŚK Żylina. Pierwsze spotkania 23 i 30 lipca. Polskie siatkarki pokonały w Bangkoku Bułgarki 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 12, zdobyła Julita Piasecka. W kolejnych meczach Polki zmierzą się z Ukrainkami, Holenderkami i Kanadyjkami. A Hubert Hurkacz gra właśnie w tej chwili w drugiej rundzie turnieju tenisowego na trawie w Halle. Jego rywalem jest Niemiec Daniel Altmaier. Pierwszego seta wygrał Polak 6-3, drugiego przegrał 3-6, a w trzecim jest Remis po 4.
2: To był Sport i Sylwia Urban. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
10: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
11: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
12: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: Eksperymentalne terapie i fałszywa nadzieja. Dlaczego w Polsce jest tyle zbiórek na zagraniczne leczenie? Jak mądrze pomagać chorym na rzadkie choroby? O tym między innymi będę rozmawiać z Ewą Pląsek z Fundacji Urszuli Jaworskiej. W audycji Do Pomyślenia już dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam.
13: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
15: Minęła 17.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek Wrocław. Policjanci poszukują 11-latka, który oddalił się z centrum opieki przy ulicy Borowskiej. Zaginiony ma 160 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała, ma krótkie czarne włosy oraz zielono-szare oczy. W chwili zaginięcia ubrany był w krótkie szare spodnie dresowe, ciemne buty sportowe oraz koszulkę z białym nadrukiem.

0: Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje w sprawie chłopca, o pilny kontakt pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio z komisariatem policji Wrocław Krzyki. Minister Sprawiedliwości przedstawił projekt pakietu rodzinnego dla dobra dziecka. Chodzi o to, by w razie rozstania rodziców dziecko miało prawo do równej relacji z każdym z nich. Poseł PSL-u Jarosław Rzepa mówi, że to krok w dobrym kierunku.
1: Do mojego biura nie jeden ojciec już przychodził i mówił o tych trudnych sytuacjach, a zwłaszcza jeżeli rodzina jest z dwóch stron prawnikami, to powiem, że tylko dzieci na tym tracą, a wielokrotnie ojcowie są odsuwani. Jak najbardziej uważam, że ta kwestia powinna być, bo niestety kobiety często w tych sprawach zachowują się bardzo niedobrze.
0: Opieka naprzemienna nie cieszy się w Polsce dużą popularnością, zauważa Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
2: Nie znajduje często odzwierciedlenia w wyrokach sądów rodzinnych, w zabezpieczeniach czy też w samym ustaleniu władzy i pieczy. Dla mnie istotne jest również, żeby przyspieszyć tempo orzekania orzeczniczych zespołów sądowych, które często wydają opinię wręcz realizowaną jeden do jednego przez składy orzekające. Dzieci mają prawo do miłości obojga rodziców i w tym procesie wychowawczym my jako politycy oraz cały system sądownictwa powinniśmy zrobić wszystko, żeby nie było konfliktu lojalnościowego u dzieci.
0: Projektem zajmie się teraz rząd. Tatrzański Park Narodowy wykorzystuje nie tylko fotopułapki, ale również audiopułapki. Dzięki rejestratorom dźwięku przyrodnicy mogą nasłuchiwać m.in. sów, wilków i rysi. Urządzenia są wykorzystywane zwłaszcza w nocy, mówi Stanisław Broński z parku.
3: Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych, o takiej słabej może aktywności, wrażliwych. Ograniczamy wpływ naszej obecności ludzkiej na zachowanie zwierząt. Jak na przykład nieodpowiednio ustawimy głośność i puszczamy z głośnika, stymulujemy dźwiękowo tą sowę, no to się może zdarzyć, że zbyt głośno zastymulujemy i różna reakcja może być. Brak reakcji albo jakaś agresja może się w tej sowie obudzić na to, że usłyszała konkurenta w swoim terytorium.
0: Audiopułapki mogą wychwytywać odgłosy zwierząt oddalonych o prawie 2 km. Pilotażowo do analizy nagrań jest wykorzystywana sztuczna inteligencja.
4: Mamy już 33 minuty po godzinie 17. Przypominamy, dzisiaj środa to 17 dzień czerwca.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: I tak jak było obiecane, wracamy teraz do tematów politycznych i do naszego studia wrócił również Marcin Zawada, który jest gotowy, żeby porozmawiać ze swoim kolejnym gościem.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: A naszym gościem Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie pośle.
8: Dzień dobry i dzień dobry państwu wszystkim radiosłuchaczom Polskiego Radio 24.
7: Panie pośle, stała baza wojsk amerykańskich w Polsce to marzenie, czy coś, co za chwilę może stać się realnym obiektem wokół nas, dotyczącym naszego bezpieczeństwa?
8: No, mamy deklarację pana prezydenta Trumpa, który powiedział, że strona amerykańska jest gotowa do przesunięcia 5000 żołnierzy do Polski w ramach relokacji. No i w związku z tym została podjęta też z jednej strony inicjatywa ze strony ministra obrony narodowej, aby przygotować, co się już dzieje wcześniej, potencjalne miejsca, które mogłyby być przedmiotem zainteresowania strony amerykańskiej co do lokalizacji takiej bazy, ale też rząd na wniosek Komitetu Bezpieczeństwa też przyjął specjalną rekomendację w formie uchwały o rozpoczęciu tego procesu, żeby w momencie, kiedy zostanie podjęta decyzja o tym, że przez stronę amerykańską, że jest strona amerykańska gotowa do takiej dyslokacji, żeby Polska była do tego przygotowana.
7: A czy mamy jakieś
8: informacje? Jest kilka takich miejsc.
7: Panie pośle, wybaczę pan, że wchodzę w słowo, ale muszę dopytać, czy macie jakieś informacje, że Amerykanie skłaniają się w tym kierunku, żeby tę stałą bazę wojskową w Polsce rzeczywiście stworzyć?
8: No, panie redaktorze, podstawą jest oczywiście decyzja prezydenta, która została też potwierdzona w rozmowie z prezydentem Polski. Po drugie, również wynika to z kontaktów między Sekretariatem Wojny a Ministerstwem Obrony Narodowej. Natomiast szczegóły

0: tej decyzji o dyslokacji będą uzgadniane w bezpośrednim kontakcie z głównodowodzącym wojsk NATO w Europie, z panem generałem Grynkiewiczem. Taka jest dyspozycja na tę chwilę. No to oczywiście to jest proces, który jeszcze trochę potrwa. Natomiast tak jak powiedziałem, przygotowanie tej infrastruktury to przecież nie tylko koszarowce, tak jak w wypadku rotacyjnej obecności, ale to jest cała infrastruktura, w ramach której musi się znaleźć, nazwę to w cudzysłowie, miasteczko, w którym będą nie tylko mieszkali żołnierze, ale również ich rodziny. Tam musi być infrastruktura również społeczna, która będzie służyła również zamieszkującym tam osobom. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest rozważanych kilka takich lokalizacji. One nie są w tej chwili upublicznione i nie będą, bo tego wyboru musi dokonać strona amerykańska, która z tych lokalizacji byłaby najwłaściwsza z punktu widzenia tych wymagań, które muszą zostać postawione przy tego typu akurat zmianie z rotacyjnej na stałą w Polsce.
1: Tylko jak słucham teraz pana posła, raz jeszcze podkreślę naszym radiosłuchaczom, Andrzeja Grzyba z PSL-u, przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, czyli człowieka, który dużo wie o tym, co dzieje się w kwestiach dotyczących naszej obronności, no to mam wrażenie, że ta decyzja już zapadła, skoro takie są przygotowania, to ta stała baza wojsk amerykańskich jest niemalże pewna, panie pośle, jeżeli dobrze odczytuję pana słowa.
0: Panie redaktorze, póki nie ma dokumentu z podpisem dwóch stron, to jest to w dalszym ciągu deklaracja ważna, bardzo ważna, czy najważniejsza deklaracja polityczna amerykańskiego prezydenta. Natomiast dopiero dokument, który będzie miał rangę dokumentu pisemnego, można uznać za formalne rozpoczęcie tego procesu.
1: To na koniec tego wątku, panie pośle, a możemy jakieś ramy czasowe nakreślić, kiedy moglibyśmy się takiego oficjalnego dokumentu spodziewać?
0: Panie dyrektorze, nie chcę spekulować, bo nie znam takich ram czasowych, więc mówię zupełnie szczerze, że byłoby to mało wiarygodne z mojej strony, gdybym taką datę wymienił.
1: To inny wątek dotyczący naszego bezpieczeństwa. Dzisiaj ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali nową umowę o współpracy wojskowej. No i media piszą o tym, że Niemcy chciały nam udzielić gwarancji bezpieczeństwa, ale my podobno nie chcieliśmy. Czy to prawda? Może pan to potwierdzić? A jeżeli tak było, to dlaczego Polska nie chciała tych gwarancji bezpieczeństwa ze strony Niemiec, chociaż podobne umowy z Wielką Brytanią i z Francją zostały już zawarte?
0: Panie redaktorze, no nie jest tajemnicą, że te relacje polsko-niemieckie są przedmiotem szczególnego zainteresowania głównych sił politycznych w Polsce. I nie wszystkie siły polityczne w Polsce są, że tak powiem, życzliwie nastawione akurat do tej współpracy. I to się też zmieniło wraz ze zmianą z partii rządzącej na partię opozycyjną i ten kryzys wtedy się wzmógł. Natomiast wydaje mi się, że należy podkreślić i stąd też jest powód, że to nie są tożsame umowy jak z Francją czy z Wielką Brytanią. One mają nieco inny charakter, ale też chodzi o to, żeby każda z tego typu umów mogła w sposób efektywny być wdrożona w życie. I strony, zarówno polska strona, jak i strona niemiecka uznała, że ten kształt umowy, który został dzisiaj podpisany przez ministrów obrony narodowej, ministra obrony narodowej Niemiec Pistoriusa oraz wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, jest najbardziej pożądany w obecnym momencie.
1: Czyli mówiąc zupełnie wprost, panie pośle, były obawy, że prezydent Karol Nawrocki mógłby nie podpisać takiej ustawy, tak?
0: No, nie chcę tutaj spekulować, co mogłoby się stać. No, odczytujemy też klimat polityczny, który jest w Polsce, więc to jest też niezmiernie ważne.
1: To panie pośle, jeszcze jedna kwestia. Dzisiaj Rzeczpospolita pisze o tym, że wśród oficerów Wojska Polskiego narasta przekonanie, że przywrócenie poboru to już nie jest kwestia, czy go przywrócić, ale kiedy go przywrócić. Czy myśli pan, że pobór w Polsce zostanie przywrócony rzeczywiście i kiedy mogłoby to nastąpić?
0: No, odbyły się między innymi pod auspicjami Biura Bezpieczeństwa Narodowego takie ważne debaty dotyczące akurat tego aspektu, w jaki sposób zagwarantować z jednej

0: strony o tą zmianę, istotną zmianę demograficzną, która się dzieje w polskim społeczeństwie. Bo przecież w przedziale 19 do 45 lat do roku 2030 ubędzie nam około miliona osób, które spełniałyby kryteria wiekowe i jednocześnie byłyby do dyspozycji polskich sił zbrojnych. Więc tutaj muszą być rozpatrywane różne warianty. I oczywiście ten wariant związany z przywróceniem zawieszonego kilka lat temu poboru też jest ciągle na stole. Natomiast w chwili obecnej, zarówno w ocenie wojskowych, jak i którzy zajmują się procesem rekrutacji, jak i również osób odpowiedzialnych w polskim rządzie za kwestie bezpieczeństwa, stwierdzono, że na razie nie ma takiej pilnej potrzeby, aby to zmienić. Niewykluczone jest, że w jakimś tam okresie czasu będzie to przedmiotem rozważań, gdyby się okazało, że te stany osobowe zarówno obecnych jednostek, jak i tych, które są w procesie tworzenia, żeby uzupełnić ich do optymalnych stanów osobowych w okresie pokoju i zapewnić możliwość ich rozwinięcia również w wypadku zagrożenia czy później potencjalnego konfliktu, no, że trzeba będzie tu dokonać istotnej zmiany, bo najważniejsze byłoby przeszkolenie tych osób, no i stworzenie tej kategorii, które nazywamy aktywną rezerwą. I tutaj wydaje mi się, że dokonaliśmy też, dokonanych zostało tutaj parę zmian, no chociażby to, że osoby odchodzące ze służby wojskowej, na przykład w jednostkach, które, w których jest przyspieszony czy okres przejścia na emeryturę ze względu na ich specjalizację, między innymi u specjalistów, żeby te osoby pozostawały w aktywnej rezerwie, co jest korzystne zarówno dla wojska, jak i również ważne z punktu widzenia kwalifikacji tych osób, które takie umiejętności szczególne posiadają. Ale też rozwijanie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, rozwijanie również Wojsk Obrony Terytorialnej. No tutaj można powiedzieć tak, że łącznie z kadrą zawodową, na przykład Wojska Obrony Terytorialnej, to już jest w tej chwili ponad 40 tysięcy. Bodajże 41 tysięcy to z tego, co ostatnio
1: Czyli słyszałem. Podsumowując, panie pośle, te najważniejsze informacje, pan mówił, że różne scenariusze leżą na stole, ale na razie kwestia zawieszenia tego poboru nie jest dyskutowana.
0: Nie jest dyskutowana. A gdyby w ogóle doszło, no to w tych scenariuszach rozważy się bardzo istotne skrócenie tego okresu, który według analityków, którzy znają też i obecny stan wykształcenia młodych ludzi i tak dalej, to mówią, że to nie byłby okres dłuższy niż 4 do 6 miesięcy. Ale tak jak powiedziałem, nie ma w tej sprawie decyzji. Natomiast istotnie toczy się poważna dyskusja pomiędzy wojskiem, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego oraz Ministerstwem Obrony Narodowej w tej sprawie. No bo oczywiście te różne scenariusze muszą być dobrze zdiagnozowane i opracowane co do przyszłości.
1: To na koniec naszej rozmowy, panie pośle, polityka i to już taka czysta polityka. Myśli pan, że dużą polityczną cenę zapłaci Koalicja Obywatelska za to, co teraz dzieje się wokół Szpitala Południowego w Warszawie?
0: Myślę, że nikt nie chciałby przeżywać w swojej partii politycznej takiego bezprecedensowego zdarzenia, jakie zostało opisane przez media, zarówno co do wysokości zarobku i to lekarza, który nie miał pełnych kwalifikacji, jak i również tego specjalnego traktowania, który został określony jako salonik VIP. Myślę, że w warunkach, w których służba zdrowia, a przede wszystkim dostęp pacjentów do służby zdrowia nie wszędzie jest pełen i dostępny, no wywołuje to olbrzymią bulwersację w opinii publicznej. Nie tylko wśród w ramach tutaj tego normalnego toru sporu społecznego, ale wydaje mi się, że to jest nie do zaakceptowania i wydaje mi się, że trzeba zrobić wszystko, aby tego typu przejawy z praktyki funkcjonowania publicznej służby zdrowia wyeliminować. To też pokazuje, że otwarta jest sprawa maksymalnych wynagrodzeń lekarzy w służbie zdrowia. Pytania też ale też elementarna uczciwość, no bo jeżeli ktoś pełni funkcje publiczne i wykonuje te funkcje

0: publiczne, to w tym czasie nie pracuje, tak? Więc jak można łączyć, wpisywać sobie, czy dokumentować, że było się w pracy i to szczególnie w tak wrażliwym miejscu, jak SOR, tak? Gdzie przyjmuje się wiele, wiele przypadków. Tak. No już nie mówię kwestiach, że podobno ten pan był zatrudniony bez wymaganych kwalifikacji akurat na tym odcinku, a tam kwalifikacje szczególne są potrzebne.
1: I dodajmy tylko, że prokuratura już sprawą tego saloniku VIP, jak pan to nazwał, chodzi o tą szybką ścieżkę przyjęcia dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura się tym zajmuje, a ten lekarz już w szpitalu nie pracuje. Ale na koniec, panie pośle, proszę tylko krótko, czy ktoś i kto powinien zapłacić za tę sprawę polityczną cenę?
0: No, samorząd jest organem założycielskim dla tegoż szpitala, więc wszyscy ci, którzy uczestniczyli w podejmowaniu tej decyzji o zatrudnieniu, o sposobie funkcjonowania i tak dalej, no tutaj są pierwszymi, którzy odpowiedzą za to i osobiście pewnie i politycznie.
1: Andrzej Grzyb, PSL, panie pośle, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Marcin Zawada. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia, Marcinie. Przed nami teraz zamiast polityki sprawy gospodarcze, choć te, jak często podkreślamy w Polskim Radiu 24, często też z polityką się łączą.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: A razem ze mną Marek Klapa. Marku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I ty przedstawisz te najważniejsze informacje prosto ze świata gospodarki, ale no, żeby daleko nie szukać przykładu połączenia właśnie spraw ekonomicznych, gospodarczych z polityką, to ceny paliw przed nami, od nich zaczniemy.
4: Tak, to są bardzo gorące tematy i powiem ci szczerze, ten temat chyba szybko z czołówek nie zejdzie, bo wszystko zależy od tego, co też w piątek wydarzy się w Szwajcarii. I czy faktycznie to porozumienie zostanie podpisane, jeśli tak, to na jakich warunkach? No i teraz najważniejsze, jaka narracja będzie temu towarzyszyła? No i jak taką narrację odczytają rynki? A zatem tutaj nie ma zero-jedynkowego żadnego wskazania. Tu nie ma tak, że będzie podpis i już wtedy tak, bo tu możemy odpowiedzieć.
3: Patrzymy na Bliski Wschód, tam jeszcze kwestia Izraela, który nie do końca chce się podporządkować Stanom Zjednoczonym, zaakceptować to wstępne porozumienie, a co warto podkreślić, wstępne porozumienie. Więc dalej też na bodajże 60 dni ma to zostać wszystko rozłożone, a na Bliskim Wschodzie może się sytuacja zmienić z dnia na dzień. Zobaczymy, jak to się wydarzy, ale to w takim razie proste pytanie, myślę, interesujące naszych słuchaczy, szczególnie przed tym okresem wakacyjnym. Co dalej z paliwami i CPN-em? No bo wczoraj mieliśmy wypowiedź premiera, dzisiaj szersze podejście do tematu, tym razem ze strony ministra energii Miłosza Motyki.
4: Tak jest i to jest ten sam minister, który codziennie podpisuje się pod rozporządzeniem w sprawie ceny maksymalnych, a zatem tutaj te informacje są szeroko przekazywane dalej. Zacznijmy może od ropy naftowej, bo to jest bardzo ciekawe, co dzisiaj dzieje się na tym rynku. Otóż zarówno ropa WTI w tej chwili, jak i ropa Brent znajdują się poniżej tej psychologicznej bariery $80 za baryłkę. I powinniśmy to wziąć za taką dobrą monetę, że rzeczywiście idzie wszystko w dobrym kierunku. Ropa WTI $76.69, natomiast ropa Brent tuż pod tą kreską, bo $79.60, a zatem blisko tej granicy $80. Ta granica kilka razy dzisiaj była przekroczona, ale spokojnie, ta zmienność nie jest tak duża jak jeszcze tydzień temu, dwa tygodnie temu mniej więcej. Te ceny tak spokojnie oscylują wokół pewnych wskaźników. I teraz tak. Wstępne porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem, o którym powiedziałeś przed chwilą, spowoduje spadek cen paliwa na stacjach benzynowych. Tak prognozuje również wspomniany przez ciebie minister energii Miłosz Motyka. Gość Trójki podkreślił, że stabilizacja na rynkach światowych pozwoli wycofywać się z programu obniżającego ceny paliw, a Miłosz Motyka wskazał także, że w kolejnych dniach spodziewane są spadki cen. Posłuchajmy.
5: Jeżeli ta cena ropy będzie oscylowała w granicach $80 za baryłkę, a cena importowanego paliwa w okolicy 1000 lub niżej dolarów za tonę w portach, to wtedy będziemy mogli mówić o stopniowym wygaszeniu pakietu CPN. Te przesłanki zostały osiągnięte, stąd nasza decyzja, a te prognozy, które są na dni najbliższe, chociażby na jutro, ta cena będzie niższa niż ta cena, którą mamy dzisiaj, więc w kolejnych dniach powinniśmy notować kolejne spadki cen.
4: Do cen myślę jeszcze wrócimy, ale przypomnijmy, że z

0: Zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska sprzed kilku dni, Rada Ministrów omówiła plan takiego stopniowego wygaszania pakietu ceny paliw niżej. Część programu już przestała obowiązywać od wczoraj. Nie ma już niższej akcyzy na benzynę oraz olej napędowy. Jest za to nadal ta tarcza w postaci niższego VAT-u. 8% zamiast 23%.
1: Czasami jest tak, że żyjemy z dnia na dzień, no więc idąc tym tropem, chcecie dopytać i pozostając przy cenach paliw, czego możemy się spodziewać w takim razie jutro, jeżeli chodzi o to, co zobaczymy na stacjach benzynowych?
0: Faktycznie mamy już rozporządzenie z cenami maksymalnymi na jutro i benzyna 95 będzie tańsza o kilka groszy niż dziś. Ma kosztować 6 zł i 6 groszy za litr. Cena benzyny 98 wyniesie nie więcej niż 6,72, a oleju napędowego 6,36 za litr. To samo, tak samo jak 95, te paliwa stanieją tam o kilka groszy w porównaniu z sytuacją dzisiaj. I to jest też ciekawe, bo możemy oczywiście powiedzieć, nie, no jest drożej niż na przykład przed weekendem, kiedy mieliśmy piątkę z przodu. Owszem, to prawda i tu jest efekt właśnie wyjęcia tej akcyzy. Ale teraz, jeśli spojrzymy na ceny sprzed 2 tygodni na przykład, no to ta benzyna jest tańsza. Z czego to wynika? No już nie z akcyzy, bo już wiemy, że jej nie ma, ale z tych tańszych paliw i niższych cen hurtowych, jeżeli chodzi o benzynę i olej napędowy.
1: Benzyna za nami, to teraz przejdźmy do kolejnego tematu, który już dzisiaj w Polskim Radiu 24 w czasie regionów omawialiśmy, ale to a propos było Poznania i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właśnie w Poznaniu. Tam protest pracowników ZUS-u. Teraz przed nami przykład z Lublina, ale mówiąc tak o tych protestach, o co chodzi, przypomnij.
0: No właśnie postanowiłem, skoro był Poznań, to teraz, czyli zachodnia Polska, to teraz wybierzemy się na wschód. Otóż pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych protestowali także w Lublinie. Akcja, podobnie jak w innych miastach, polegała na odejściu od biurek. Strajk ostrzegawczy trwał 2 godziny, a związkowcy żądają, i tutaj te żądania powtarzają się w kolejnych miastach, przypomnijmy, 1200 zł podwyżki, a pracodawca zaproponował im 220 zł. No i co mówią sami pracownicy i związkowcy? Otóż przedstawiciel Związku Zawodowego Niezależni w Lublinie, pan Jerzy Jakubowicz, no nie wyklucza, że w obecnej sytuacji podobne kolejne działania mogą zostać podjęte.
2: To jest pierwszy raz w historii zakładu, że my protestujemy, strajkujemy. Do tej pory, jak to jest około 90 lat historii zakładu, nigdy coś takiego się nie zdarzyło. Nigdy nas pracodawca do takiej sytuacji nie doprowadził. Jeżeli pracodawca do tego poważnie nie podejdzie, no to, chyba to nie jest nasze ostatnie słowo.
0: Czyli pierwszy i prawdopodobnie nie ostatni raz taki strajk się odbywa według zapowiedzi związkowców, a rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim, Małgorzata Korba, powiedziała, że zrealizowanie żądań związkowców, tych, o których mówiliśmy, no jest obecnie niemożliwe.
3: Zrealizowanie żądania związków zawodowych podniesienia płac o 1200 zł brutto oznaczałoby to, że ZUS musi wygospodarować dodatkowy 1 mld zł na wynagrodzenia tylko w tym roku. Takiej kwoty w budżecie ZUS na wynagrodzenia nie ma, bo przypomnę, budżet ZUS na płace jest częścią ustawy budżetowej państwa.
0: No i teraz ZUS musi się zastanowić, jak wybrnąć z tej sytuacji, i teraz podsumujmy. Poza wzrostem wynagrodzeń, o którym mówiliśmy, te 220 zł, co jest kroplą w morzu potrzeb pracowników, przynajmniej tych, które zostały przedstawione w postulatach, pracodawca zaproponował związkowcom jednorazową nagrodę w wysokości 4000 zł. Popatrz, akcja protestacyjna i nagroda.
1: O. I od razu jakieś rozwiązanie, ale a propos tego, czego chcą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 1 mld zł by to miało kosztować, tak?
0: Te tak,
1: podwyżki.
0: No.
1: To sami pracownicy mówią o tym, że w skali kraju, w skali budżetu naszego państwa, to ten 1 mld to dałoby się skądś wygospodarować.
0: No ale jednak pamiętajmy o tym, że finanse publiczne to jest taki syndrom krótkiej kołdry. Jak przeciągniesz, to stopy marzną.
1: Gdzieś coś będzie odkryte.
0: I tutaj jest problem, i to dotyczy zarówno w ogóle sfery budżetowej, chociaż tutaj pewne propozycje są, jak również samego ZUS-u.
1: A może też być taki efekt domina z kolejnymi propozycjami podwyżek w innych sektorach, innych obszarach. No
0: owszem,
1: trudny temat. Zobaczymy, jak to się w takim razie potoczy. Przed nami na koniec naszego spotkania jeszcze rynki i może zdążymy waluty.
0: No pewnie, że zdążymy. WIG dzisiaj zyskał 0,55%, a WIG 20 stracił 0,2%. MWIG 40 symbolicznie tylko 0,08%, a SWIG 80 jeszcze bardziej symbolicznie 0,04% na plusie. No i oczywiście obiecałem, zdążymy z walutami za

0: No euro płacimy 4 zł i 24 grosze. Dolar amerykański wyceniany jest na 3 zł i 66 groszy. To i jeszcze spójrzmy na franka szwajcarskiego 4,61 i funt brytyjski 4,90.
1: Te informacje przedstawił Państwu Marek Klapa. Marku, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję
1: do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
4: Zdrowit. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Kryptowaluty, piramidy, bańki inwestycyjne, czyli jak wizjonerzy i finansiści stali się przestępcami, a ich klienci z inwestorów bankrutami. Gościem programu Więcej niż Kryminał będzie profesor Marek Michalski, szef Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej UKSW. Jutro po 22 w Polskim Radiu 24. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jakie konsekwencje polityczne może mieć ujawnienie gigantycznych zarobków jednego z warszawskich lekarzy? W informacjach komentarzy naszych gości. Polska i Niemcy mogą czuć się bezpieczniej. Porozumienie o współpracy w dziedzinie obronności podpisane. Prezydent USA o szansach na zakończenie wojny na Ukrainie. Choć rozmowy były udane, to sprawa jest trudna. Minęła 18. Łukasz Pastor, zapraszam. Premier się wściekł, mówią nieoficjalnie politycy po ujawnieniu zarobków jednego z warszawskich lekarzy i stołecznego radnego. Dawid Kacprzak miał w rok zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Medyk bez specjalizacji stracił pracę. Szef rządu zapowiedział, że honoraria medyków prześwietli najwyższe.

0: Najwyższa Izba Kontroli. Równolegle Sejm pracuje nad ustawą, która umożliwi szybkie weryfikowanie zarobków lekarzy. Temat pojawił się w naszych popołudniowych audycjach. W studiu jest ze mną Marcin Zawada, autor Rozmów Politycznych. Powiedz, co przedstawiciele ugrupowań rządowej koalicji mówią o ewentualnych politycznych konsekwencjach tej sprawy.
1: Waldemar Sługocki z Koalicji Obywatelskiej przyznał, że opisywana przez media sprawa stworzenia szybkiej ścieżki przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej na SOR Szpitala Południowego w Warszawie i wysoka pensja dla byłego już radnego tej partii będzie miała swoją wysoką cenę. Dopytywany przeze mnie przyznał, że zapewne przełoży się to na spadek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. Dlatego też jego zdaniem kwestie nieprawidłowości należy sprawnie i uczciwie wyjaśnić. Jednocześnie poseł Koalicji Obywatelskiej nie chciał powiedzieć, kto personalnie powinien ponieść polityczną odpowiedzialność. Andrzej Grzyb z PSL bez wahania wskazuje natomiast na samorządowców, którzy powinni nadzorować ten szpital. Poseł, opisując tę sprawę, użył słowa bulwersujące i przyznał, że żadna partia nie chciałaby mierzyć się z takim problemem, jaki teraz przy okazji SOR-u Szpitala Południowego w Warszawie stanął przed Koalicją Obywatelską.
0: Marcin Zawada, dziękuję. Nasze polityczne rozmowy będą niebawem dostępne na polskieradio.pl/podcasty. Polska i Niemcy, Niemcy i Polska wspólnie przejmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Europie, mówił w Warszawie niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Szefowie obu resortów podpisali nową umowę o współpracy obronnej. To nowy rozdział współpracy i przyjaźni, mówił Boris Pistorius. My, Niemcy i Polacy, jako Europejczycy, mamy wspólne przekonanie. XX wiek był żywym dowodem na to, że narodowy socjalizm nigdy nie rozwiązał problemów, a jedynie je zaostrzył. I w tym duchu z wielką radością zacząłem pracę z moim przyjacielem nad bezpieczeństwem Europy i wschodniej flanki, a także Polski i krajów bałtyckich. Wspólna umowa obronna obejmuje między innymi mobilność wojskową, logistykę, cyberbezpieczeństwo i rozwój infrastruktury. Jej ważny aspekt to także współpraca przy ochronie Morza Bałtyckiego. Stołeczna policja bada sprawę samozwańczych patroli obywatelskich, które od kilku dni sieją niepokój w centrum Warszawy. Mężczyźni ubrani w stroje przypominające mundury zaczepiają i próbują legitymować obcokrajowców w okolicach dworca centralnego. Poruszają się furgonetką z napisem "Bronimy polskiej granicy". Zbierany jest materiał dowodowy, który trafi prosto do prokuratury, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Takie sytuacje są po prostu niedopuszczalne i niezgodne z polskimi przepisami prawa, ale z drugiej strony wzbudzają niepewność, strach, niewiedzę, dezorientację, jeżeli chodzi nie tylko o mieszkańców, ale także o osoby, które przybywają na przykład do Polski w celach podróżniczych.
0: Policja apeluje do wszystkich osób, które czuły się zagrożone przez samozwańcze patrole, o zgłaszanie się do najbliższych jednostek. O zakończenie wojny na Ukrainie na razie trudno, mówił o tym prezydent USA po wcześniejszych spotkaniach z przywódcami Rosji i Ukrainy. Donald Trump przebywa na szczycie G7 we francuskim Evian. Miałem bardzo udane rozmowy z prezydentem Zełenskim i Władimirem Putinem. Zakończyłem 8 wojen i prawdę powiedziawszy myślałem, że ta na Ukrainie będzie jedną z łatwiejszych do zakończenia. Ale Putin i Zełenski bardzo się nie lubią, co utrudnia sprawę, ale miałem z nimi udane rozmowy. W Evian kończy się dziś szczyt grupy G7. Donald Trump przedłuży pobyt, bo wieczorem będzie gościem specjalnym uroczystej kolacji w Pałacu Wersalskim. Na koniec Wrocław. W ogrodzie botanicznym tamtejszego uniwersytetu do kwitnienia szykuje się dziwidło olbrzymie. Jedną z najrzadszych roślin świata można już oglądać na żywo na kanale YouTube. Dziwidło słynie nie tylko z rozmiarów, ale także z charakterystycznego zapachu. Przypomina on rozkładającą się padlinę. Kwitnienie trwa bardzo krótko, zwykle nie dłużej niż dwie noce, mówi dyrektor ogrodu profesor Zygmunt Kącki.
3: Będzie można patrzeć, jak zmienia się w ciągu dnia i nocy, a myślę, że będzie to wielkie wydarzenie dla każdego miłośników roślin i ogrodu botanicznego, ponieważ na następne kwitnienie pewnie będziemy musieli poczekać 5, a nawet 6 lat, więc zachęcam do odwiedzenia ogrodu.
0: Przypomnijmy, transmisja kwitnienia na kanale YouTube. Dotychczas w Polsce dziwidło olbrzymie zakwitło jedynie 2 razy w ogrodzie botanicznym w Warszawie.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy przelotny deszcz na Pomorzu i ziemi lubuskiej, nad ranem na południu zamglenia. Termometry pokażą 8 stopni na Mazurach i ziemi świętokrzyskiej, około 10 na wschodzie i w centrum, do 16 na zachodzie.
4: Klimat.
0: Niemal w całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, w Przemyślu umiarkowana. Około 48% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń.

0: urządzeń elektrycznych.
1: Klimat. Mamy już 6 minut po godzinie 18, a przed nami teraz tematy polityczne, choć zaczniemy trochę międzynarodowo od relacji polsko-niemieckich i nowej umowy obronnej między właśnie Polską a Niemcami. Będzie też sprawa Roberta Bąkiewicza. Będą kwestie dotyczące zarobków lekarzy. To wszystko teraz przed nami w Polskim Radiu 24.
2: Debata dnia.
1: Czym by była debata bez gości? W naszym studiu Paweł Marcinkiewicz, Gazeta Wyborcza. Panie redaktorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I Jan Rojewski, tygodnik Angora i tygodnik Polityka. Dzień dobry również, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od współpracy polsko-niemieckiej. Ministrowie obrony Polski i Niemiec właśnie, Władysław Kosiniak-Kamysz, Boris Pistorius, podpisali nową umowę dwustronną o współpracy obronnej. Dotyczy ona m.in. wspólnych ćwiczeń, rozwoju infrastruktury, cyberbezpieczeństwa, współpracy na Bałtyku. Czy bezpieczeństwo może stać się nowym fundamentem relacji między Polską a Niemcami? Jan Rojewski.
3: Nie. Nie, bo...
1: Szybka, prosta odpowiedź.
3: Tak, tak, tak. To znaczy...
1: Dlaczego?
3: Nieufność Polaków do Niemców, raczej, prawdę mówiąc. Polaków do Niemców jest spora. Widać z różnych sondaży, że ona rośnie generalnie. Czyli z roku na rok my jesteśmy coraz bardziej nieufni wobec Niemców. Jest kilka przyczyn. To znaczy Polacy postrzegają dziś Niemcy nieprawdziwie, trochę jako państwo upadłe. Poniekąd na podstawie różnych takich pocztówek, które na stamtąd przychodzą, obrazków, tak, ludzie komentują, że jest trudno się po niemiecku gdziekolwiek dogadać, że jest tak dużo migrantów, że Niemcy sobie z tym nie radzą. Jest w tym oczywiście jakaś tam prawda, no ale gospodarka niemiecka radzi sobie dalej bardzo dobrze. Zwalnia, jasne, przegrywa wyścig motoryzacyjny z Chinami. Oczywiście, że tak, dalej jest największą gospodarką na kontynencie. Więc w związku z tym, że Polacy aktualnie tak postrzegają Niemcy, a do tego historycznie nawet z ostatniego 30-lecia te relacje Niemiec z Rosją, z Moskwą nie zawsze były złe, prawda? Czasem były umiarkowane. Pamiętamy kanclerza Schrödera. Patrząc jeszcze dalej w historię, to są, już musiałbym mówić o oczywistościach. Więc są powody, żeby Polacy byli sceptyczni wobec tego typu gestów. No w tym wypadku faktycznie mamy do czynienia raczej z gestem, bo wszystko to dałoby się realizować w ramach NATO. Tak naprawdę. Tutaj tego traktatu o wzajemnej obronności nie będzie, bo było ryzyko, że Karol Nawrocki by to zawetował. W związku z czym skupiono się na dokumencie, który jest mniej pojemny. A skoro jest mniej pojemny, to tak naprawdę można by powiedzieć, że te dokumenty, które i tak już mieliśmy wcześniej podpisane, wyczerpywały ramy tej współpracy. Ja w ogóle nie uważam, żeby tutaj akurat nie będzie obecności żołnierzy stałej niemieckich, tak? Chociaż oni już są na przykład w Malborku. Natomiast ja w ogóle nie uważam, żeby to, co często robimy w polskich mediach, czyli podkreślamy wagę tego, że na przykład amerykański żołnierz będzie na polskiej ziemi, zwiększało naszą obronność. Bo w momencie, gdyby była rosyjska agresja, to ten amerykański żołnierz prawdopodobnie w pierwszym momencie by był ewakuowany. Oczywiście to, że ci żołnierze są w Polsce, to pewnie by ułatwiało zbudowanie jakiegoś mostu powietrznego czy czegoś takiego. Niemniej to nie jest rzecz, która nas uchroni przed agresją. Przed agresją musimy się ochronić sami.
1: Ale ja dopytam, to w takim razie jest sens walczyć o stałe amerykańskie bazy w Polsce, skoro tak sceptycznie pan redaktor patrzy na kwestię dotyczącą wykorzystania jednak amerykańskich żołnierzy w przypadku jakiegoś zagrożenia na przykład ze strony Rosji.
3: Taka baza, jeżeli miałaby powstać, powstałaby gdzieś na zachodzie Polski, powiedzmy w Legnicy na przykład, tak, żeby było zabawnie, mogę tak powiedzieć. I na pewno nie byłaby ona przedmiotem walk w żaden sposób. Rosjanie robiliby wszystko, żeby tam ich pociski nie spadły. I na pewno ich obecność, to, że oni byli już tu byli, czy tak jak są w Poznaniu, czy w Redzikowie, to sprawia, że szybciej była, ta pomoc mogła przychodzić, szybciej Amerykanie, czy Zachód generalnie mógłby przerzucać swój sprzęt do Polski. Ale to tyle.
1: Wracając do sprawy niemieckiej, do tej umowy obronnej, czy Paweł Marcinkiewicz patrzy na to choć trochę bardziej optymistycznie, a też dopytam o kwestię zaufania. Może ta umowa będzie takim początkiem przywracania zaufania do naszego sąsiada?
4: Nie. Nie, tak samo uważam, że to... Znaczy, uważam, że bezpieczeństwo nie będzie kluczowym punktem współpracy polsko-niemieckiej. Po pierwsze dlatego, że Niemcy nie są zbrojeniowym hegemonem nawet w skali Europy. Najwięcej może Polska liczyć współpracując z Francją czy z Wielką Brytanią. Niemcy mają dużo swoich problemów, jeśli chodzi o zbrojenie. Tak naprawdę tylko i wyłącznie ich przemysł zbrojeniowy jest jakimś promyczkiem w tym, w tej nie najlepszej sytuacji ich armii. A druga kwestia jest taka, że współpraca Polski z Niemcami jest to tyle trudna w polskich realiach politycznych, na przykład taka współpraca dotycząca bezpieczeństwa,

że jest ona zależna od tego, która opcja jest u władzy, i zakładając scenariusz, w którym za trochę ponad rok do władzy wraca Prawo i Sprawiedliwość, ewentualnie z Konfederacją. Ciężko się spodziewać, żeby taka współpraca była kontynuowana, więc o tyle stabilniejszym partnerem

0: traktuje, a wręcz klientelistycznie traktuje państwa NATO, a w szczególności państwa europejskie?
1: Idąc tropem tych relacji polsko-niemieckich, ważna sprawa wywołująca sporo kontrowersji i komentarzy, czyli Robert Bąkiewicz i jego zatrzymanie w Berlinie. W tle możemy powiedzieć taka debata o pamięci historycznej, no ale premier Donald Tusk mówi dość jasno, że działania Roberta Bąkiewicza są po prostu dla nas kompromitujące w jakimś wymiarze. A jak te działania ocenia ze swojej perspektywy Jan Rojewski?
2: Rozpoczął się sezon letni. Robert Bąkiewicz uzasadnia swoją przydatność politykom Prawa i Sprawiedliwości. Rok temu bronił granic. A teraz
1: czego?
2: Godności Polaka. Ja tu się oczywiście uśmiecham. Mam na myśli to, że ta akcja była skoordynowana, czyli mówiąc wprost, Robert Bąkiewicz pojawił się w Berlinie ze swoimi kolegami po to, żeby, jeżeli dobrze rozumiem, zostawić krzyż w miejscu, gdzie ma stanąć pomnik pomordowanych Polaków przez Niemców. No tylko dlaczego on to robi dzisiaj? Dlaczego on to robi dzisiaj? Przecież nieprzypadkowo sobie wybrał dzisiejszy dzień. Właśnie po to, żeby przykryć jakiś tam sukces dyplomatyczny, powiedzmy, polskiego MSZ-u, to po pierwsze. A po drugie była to akcja skoordynowana z całym aparatem Prawa i Sprawiedliwości. No bo na miejscu już była TV Republika, prawda? Tomasz Sakiewicz powiedział parę godzin temu w Republice coś takiego, że jeżeli Kosiniak-Kamysz podpisze cokolwiek z Niemcami, to do końca życia nie wyjdzie z więzienia. To jest cytat szefa tej telewizji. A i oczywiście politycy PiS-u mieli przygotowane telefony i Twittery rozgrzane, żeby jak najszybciej o tym Bąkiewiczu wszędzie pisać, więc jest to rodzaj pewnej szopki politycznej po prostu.
1: Wszystko było przygotowane pod pewną awanturę, czy szopkę polityczną, jak mówi pan redaktor, ale też w tej sprawie
2: choć tutaj muszę dodać jedną rzecz. Mhm. Gdyby się Niemcy pozwolili mu ten krzyż zostawić, prawda, no to nie osiągnąłby swojego efektu. W ogóle nie byłoby o czym mówić. Myślę, że byłoby to, prawdę mówiąc, roztropniejsze działanie, bo komu by ten krzyż tam wadził.
1: No tak, a tutaj komentujemy jednak i komentuje też Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier. On zapowiedział, że takie zachowania jak Roberta Bąkiewicza po prostu nie będą tolerowane.
3: Zgody na prowokacje, które są wywoływane tylko po to, żeby niszczyć relacje między Polską a sojusznikami, nigdy z naszej strony nie będzie. Używanie krzyża jako tarana do swoich misji politycznych jest po prostu niegodne. Prowokacje pana Bąkiewicza i w Polsce, i za granicami służą Federacji Rosyjskiej.
1: Jaki był cel Roberta Bąkiewicza? Czy on, tak jak sugeruje Władysław Kosiniak-Kamysz, realizował misję polityczną?
4: No to tak. No. Znaczy, myślę, że to jest tak bardzo oczywiste, że aż jakoś jestem zdziwiony temu, że ktoś po prawej stronie sceny politycznej miałby w to wszystko uwierzyć. To była bardzo cienka prowokacja. Znaczy to, że Telewizja Republika jest zawsze tam, gdzie w jakiś sposób politycy PiS-u mogą zostać źle potraktowani, no to jest już jakąś zasadą, więc stało się i tak i teraz. No i tak jak mówił mój przedmówca, było to absolutnie nakierowane na to, aby pokazać, że z jednej strony niemieckie służby w ten sposób traktują Polaka, a z drugiej strony, że polski rząd z tymi Niemcami podpisuje umowę zacieśniającą współpracę obronną. Jest to była tak najbardziej oczywista prowokacja. No ale jakoś może cenne w tej całej historii jest to, że Bąkiewicz na własnej skórze przekonał się, że europejskie służby jednak potrafią łapać migrantów, którzy zakłócają spokój.
1: Prezydencki minister Marcin Przydacz o tej sytuacji mówi w ten sposób, że sytuacja jest ta absolutnie niedopuszczalna, patrząc na te obrazki, które do nas docierają, gdzie polscy obywatele są turbowani, przepychani w sposób absolutnie nieakceptowalny, traktowani przez policję niemiecką, tak mówi Marcin Przydacz, bez względu na to, jak kto ocenia działalność tego czy innego obywatela Rzeczypospolitej, to nasi obywatele zasługują na to, aby ich wesprzeć w sytuacji, w której traktuje się ich w nieodpowiedni sposób, no i zaapelował też o szybką interwencję polityczną. Taka interwencja byłaby rzeczywiście w tej sytuacji potrzebna?
2: No nie, no, tak jak już mówiliśmy wcześniej, natomiast faktem jakieś konsultacje między polską a niemiecką stroną mogłyby być, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, gdyby ta policja po prostu zignorowała Bąkiewicza, gdyby on sobie ten krzyż zaniósł gdzie chce, nikomu by się nie stała krzywda, a teraz byśmy o tym nie rozmawiali, nie byłoby tego całego niesmaku. I może czasem trzeba, ktoś by powiedział, że to byłoby uległa postawa wobec niego, a moim zdaniem całkowicie by zniszczyła jego plan. W związku z czym może lepiej w ten sposób. Oczywiście zakładam, że ci Niemcy nie mieli pojęcia, o co tam chodzi. Nie są znawcami meandrów polskiej polityki i po prostu ktoś musiałby im to wytłumaczyć wcześniej. To

0: Jedna sprawa, która też wiąże się poniekąd z działaniami Roberta Bąkiewicza. Mówimy tutaj o grupie Bronimy Polskiej Granicy. Premier Donald Tusk odniósł się do działań członków tej grupy, którzy, tutaj przypomnijmy naszym słuchaczom, mieli legitymować cudzoziemców i ocenił szef rządu, że to są ekscesy, a nie powszechne zjawisko. Tu cytat, to bardziej chuliganeria polityczna niż coś poważnego. Czy rzeczywiście tak należy to traktować jako chuliganerię polityczną?
1: Ja myślę, że to jest coś poważniejszego jednak, bo też mieliśmy ostatnio w Warszawie pobicie chłopaka z Ukrainy, a w zasadzie to próbę zabicia go, tak, bo próbowano go zrzucić z mostu, któregoś z mostów warszawskich, już nie pamiętam którego. Więc takich incydentów jest więcej. Można wskazać kontynuację właśnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, rok temu Robert Bąkiewicz bronił polskiej granicy i chyba przestał bronić w pewnym momencie, prawda? Ja tam byłem, widziałem tych obrońców granic, to są bardzo często ludzie, to byli bardzo często emeryci, ludzie, którzy przypuszczam, że po prostu są już w takim momencie życia, że potrzebują jakiejś misji. Dzieci dorosły, nie wiem, miłość się wypaliła, potrzeba jakiejś misji. No i dlatego jeździli na tą granicę razem z Bąkiewiczem obserwować ryby pływające w Odrze. I natomiast widać, że to jest jakaś kontynuacja i teraz może to doprowadzać po prostu do sytuacji, które do pobić, do jakichś dziwnych sytuacji zupełnie niepotrzebnych. Każdy, kto jako tako zna historię, doskonale wie, że tego typu paramilitarne jednostki nie zwiększają bezpieczeństwa, tylko je obniżają. Przykładem może być na przykład ORMO w polskiej historii, prawda? Nie sądzę, żeby Ochotnicze Rezerwy Milicji Obywatelskiej kiedykolwiek zwiększyły bezpieczeństwo jakiegoś obywatela. Raczej mu przeszkadzały, wlepiały mandaty za nic, robiły rewizje, trochę kradły i tak dalej. I generalnie to się tyczy każdej takiej niezorganizowanej paramilitarnej grupy, która nie jest hierarchizowana i nie ma w niej jasnych, nie jest powiedziane, pod kogo podlega. Więc nic dobrego z czegoś takiego być nie może.
0: Bo jaki jest cel w ogóle pojawienia się takich patroli? Ja mam wrażenie, że tutaj, nie wiem, próba wywołania strachu, próba wywołania poczucia zagrożenia i zwrócenia uwagi na to, że państwo sobie nie radzi?
2: Tak, absolutnie tak. I też wydaje mi się, że te grupy wyczuły, znaczy musiały wyczuć, przenosząc się jednak z nikogo nie urażając, z peryferii Polski, znaczy z obszarów przygranicznych, w których znajdowali ludzi, którzy popierali ich działania. Mówi tu o ruchu obrony granic. Oczywiście to jest działalność pod egidą Roberta Bąkiewicza. Tutaj prawdopodobnie nie. Natomiast generalnie wydaje mi się, że jest to pewne wyczucie trendu, trendu, w którym ksenofobiczne poglądy, w którym tego typu zachowania stają się coraz bardziej akceptowalne i normalne. I na tej fali po prostu chcieli popłynąć, liczą na sukces, no bo w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z kilkoma, tak jak też kolega wspominał, sytuacjami, które można nazwać jakąś manifestacją swojej ksenofobii. Mieliśmy do czynienia także z pobiciem taksówkarza z Azerbejdżanu w Warszawie na tle narodowościowym. Prawdopodobnie także mieliśmy do czynienia z tym całym zamieszaniem wokół kwestii ukraińskiej i profesora Szeptyckiego, w którym podnosiły się głosy o liczeniu, mówi to poseł Kowalski, o liczeniu Ukraińców, którzy są w instytucjach rządowych. Pojawiały się głosy dziennikarki Polsatu Gozdyry, która mówiła o deportacji Ukraińca, namawiała do deportacji Ukraińca, który nielegalnie łowił suma. Generalnie tego typu wypowiedzi w przestrzeni publicznej mam wrażenie jest coraz więcej i na tej fali po prostu ci ludzie chcą płynąć i na miejscu Donalda Tuska absolutnie bym tego nie bagatelizował. Zresztą jako pierwszy opisałem to, co działo się na dworcu centralnym, te bojówki. I tak jak faktycznie wydaje się, że to był jednorazowy przypadek, tak przynajmniej poinformowały mnie Polskie Koleje Państwowe, czyli operator dworca centralnego, tak jest to ewidentnie rozszerzenie ich działalności, bo pojawiają się po prostu nowe grupy, które mają podobny cel, czyli tak naprawdę zastraszenie cudzoziemców i manifestacja swoich ksenofobicznych poglądów. A jednak są to grupy powiązane z innymi organizacjami, tak więc to jasno pokazuje, że zjawisko jest coraz poważniejsze. Donald Tusk nie może tego bagatelizować.
0: I mogą się wzajemnie inspirować te grupy w takim razie, ale mam też wrażenie, że temat migracji stał się w naszym kraju, szczególnie dla prawicy, bardzo skutecznym narzędziem politycznej mobilizacji wyborców.
1: Parę dni temu, wczoraj, nie parę dni temu, nawet wczoraj miałem okazję rozmawiać z Jakubem Dymkiem, który napisał książkę teraz o ambicjach Polaków. I on

0: Myślę, że tam stawia taką tezę, która jest akurat tutaj bardzo, bardzo słuszna i należy ją przytoczyć. My jesteśmy już zadowoleni z poziomu naszego bogactwa i teraz przede wszystkim się boimy, że go stracimy. No na przykład właśnie na rzecz migrantów. Więc możliwe, że domeną polskiej polityki w ogóle w najbliższych latach stanie się to, jak nie tyle się rozwijać, w jaki sposób mamy nawet nie już dogonić Zachód, bo mentalnie dogoniliśmy, tylko go przegonić, jak się stać super potęgą, tylko jak ochronić obecny stan posiadania, jak ochronić obecne bogactwo. No i właśnie takie tego typu patrole, wszelakie zachowania ksenofobiczne doskonale się wpisują w ten schemat, bo migranci, którzy prawdopodobnie przyjmą pracę za mniejsze pieniądze albo gdzieś z pominięciem prawa pracy, mogą po prostu, szczególnie w zawodach niskopłatnych, mogą wypychać tych pracowników. Kilka lat temu z sondaży wynikało, że szczególną niechęcią do Ukraińców przejawiają młode kobiety w Polsce. Właśnie dlatego, że w sektorach beauty bardzo szybko ta konkurencja wzrosła i stała się poważna. No i stąd ta niechęć jest nawet zrozumiała, oczywiście, zwyczajnie po ludzku, ale też nie możemy sobie na to pozwolić, bo za chwilę będzie dochodziło do dantejskich scen i nawet już nie myśląc czysto humanitarnie, to pomyślmy w takim razie o tym, jak nasz kraj będzie postrzegany po prostu na świecie i jakby na randze naszego państwa, bo państwo, w którym bije się turystów czy migrantów, to jest raczej Rosja niż, nie wiem, państwa Zachodu.
1: Otwórzmy jeszcze jeden rozdział w naszej rozmowie pod koniec tej pierwszej części. Doniesienia Rzeczpospolitej przed nami. Wśród oficerów Wojska Polskiego kwestia przywrócenia powszechnego poboru do wojska jest kwestią czasu, a z drugiej strony nasz gość Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Sejmowej Komisji do Spraw Obronności, mówił, że na dziś takiej decyzji nie ma.
2: Muszą być rozpatrywane różne warianty. I oczywiście ten wariant związany z przywróceniem zawieszonego kilka lat temu poboru też jest ciągle na stole. Natomiast w chwili obecnej zarówno w ocenie wojskowych, jak i którzy zajmują się procesem rekrutacji, jak i również osób odpowiedzialnych w polskim rządzie za kwestii bezpieczeństwa, stwierdzono, że na razie nie ma takiej pilnej potrzeby, aby to zmienić. Niewykluczone jest, że w jakimś tam okresie czasu będzie to przedmiotem rozważań.
1: Taka bardzo bezpieczna wypowiedź, mam wrażenie, czyli dziś tego tematu nie ma, ale co będzie jutro, to nie wiadomo.
3: Tak, dlatego też ciężko myślę ją interpretować, bo wydaje mi się, że nie jest to temat na stole w ministerstwie.
1: Ale miałby znaczenie polityczne, to znaczy, bo to na pewno byłby jakiś sygnał wysłany do społeczeństwa, gdyby przywrócono taki powszechny pobór do wojska. Pytanie jaki i czy politycznie dla obecnie rządzącej koalicji byłoby to ryzykowne?
3: Myślę, że nastawienie Polaków do i do armii, i do jakiegoś zaangażowania na rzecz polskiej obronności, myślę, że jest coraz bardziej przychylne. To znaczy, coraz bardziej zaczynamy rozumieć jako Polacy to, że zagrożenie jest realne i że wymaga to jakiejś odpowiedzialności, wspólnej odpowiedzialności. Więc patrząc w ten sposób, wydaje mi się, że z każdym kolejnym miesiącem taka decyzja byłaby, o ile coś się w międzyczasie tak zwanym nie wydarzy, byłaby przyjęta coraz lepiej. Natomiast wydaje mi się, że jest to na tyle ryzykowny ruch, że koalicja rządząca nie skora do podejmowania ryzykownych decyzji, co już wielokrotnie pokazała. Takie decyzji przed jesienią przyszłego roku moim zdaniem na 99% nie podejmie.
1: Jan Rojewski.
0: Mógłbym zażartować i powiedzieć, że wszyscy w studiu jesteśmy w wieku poborowym, w związku z czym z całą pewnością wszyscy jesteśmy przeciwko. Ale nie, no, Koalicja Obywatelska, rząd nie wprowadzi powszechnego poboru, bo przegrałby wybory i tyczy się to każdej innej partii. Nie będzie poboru w Polsce powszechnego, bo ponieważ partia, kto to prowadzi, po prostu przegra wybory. To jest bardzo prosty mechanizm. Zagrożenie musiało być super poważne, a wtedy byłoby już oczywiście za późno. Jeżeli MON chciałby coś z tym robić, to powinien iść w stronę zachęt, zajęć w gminach podczas festynów, uczenia ludzi, jak się zachowywać, no jak, trochę jak z tym poradnikiem wysyłanym, prawda? Bon na strzelnicę, raczej system zachęt, bo to jest, będzie przyjęte ze zrozumieniem, tak? Przemoc, jaką niewątpliwie jest powszechny pobór, nie byłaby przyjęta przez społeczeństwo ze zrozumieniem i dotyczyłaby tylu milionów ludzi, że to po prostu pogrąży każdą partię, która się na to zdecyduje.
3: I super było to dobrowolne szkolenie, które MON zorganizował, do którego można było się zgłosić, żeby po prostu dowiedzieć się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Coś takiego, moim zdaniem, jest totalnie dobrze przyjmowane, no bo pokazuje, że państwo dba o bezpieczeństwo obywateli, a jednocześnie do niczego ich nie przymusza, więc wydaje mi się, że dalej też...
0: Pytanie, jak MON by to opowiedział i państwo by to opowiedziało, bo w momencie, w którym

0: robimy z tego jakiś rodzaj zabawy, powiedzmy, to jest jeszcze okej, a w momencie, w którym minister wyciąga plecak ewakuacyjny i go prezentuje, to wydaje mi się, że to już to czysto PR-owo nie wypada najlepiej.
1: Tutaj stawiamy przecinek, jeżeli chodzi o naszą rozmowę i naszą debatę. Wrócimy do Państwa tuż po serwisie informacyjnym około 18.33.
2: Reklama.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papam.
5: Plebiscyt Polskie Radio PL.
11: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
12: To są informacje Polskiego Radia 24.
13: Minęła 18.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie podszywania się pod funkcjonariuszy publicznych oraz legitymowania innych osób. Chodzi o członków ruchu Bronimy Polskiej Granicy, którzy w sobotę patrolowali teren Dworca Centralnego w Warszawie. Zgodnie z prawem podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem. Sejm w trybie pilnym zajmuje się rządowym projektem ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL. To pokłosie informacji medialnych o 29-letnim lekarzu z Warszawy, który w rok miał zarobić w szpitalu południowym ponad 1,5 miliona złotych, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
14: Te dane będą już agregowane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji we wrześniu. To pozwoli też oszacować, jaka jest skala tego zjawiska, czyli takich incydentów, które są zwyczajnie nieetyczne, bo to trzeba sobie powiedzieć wprost.
13: Posłowie zwracali uwagę na to, że projekt ustawy nie przewiduje dalszych działań w kwestii zarobków lekarzy. Tak mówi wiceminister Kęcka, są już projekty w tej sprawie.
14: Bo rozmyślamy zarówno nad kapem indywidualnym, ale i kapem podmiotowym. Analizujemy też możliwość przywiązania, brzydko mówiąc, ale takiej lojalnościówki poprzez wynagrodzenie przy założeniu, że nawet jeżeli to będzie B2B, to będzie co najmniej połowa wymiaru równoważenia.

0: strażnika etatu. Te rozwiązania mamy w tej chwili na stole.
1: Prokuratura sprawdza, czy w Szpitalu Południowym dochodziło do nieprawidłowości. 5 sekt, osobiste historie i mechanizmy działania, które warto znać. Jan Mrozek, Wrażliwie, sekty. To nowy podcast Polskiego Radia. Pierwszy odcinek już dostępny, mówi prowadzący Kuba Jan Mrozek.
2: W pierwszym odcinku podcastu opowiadamy o sekcie Niebo Bogdana Kacmajora. To była taka grupa, która działała w Majdanie Kozłowieckim od początku lat 90. Natomiast jej lider podporządkował sobie dziesiątki ludzi, którzy wyrzekali się nawet swoich prawdziwych imion. I w tym gronie jest chociażby Zbigniew Sajnuk, do którego dotarliśmy. On w sekcie nosił dwa imiona, Anioł Rowerowy i Ambasador, ale wspomina też, że na zmianie imion się nie kończyło.
1: Podcast już jest dostępny na stronie polskieradio.pl oraz w serwisach podcastowych.
3: Mamy 32 minuty po godzinie 18 i wracamy teraz z naszą debatą i kolejnymi tematami.
4: Debata dnia.
3: Wracają również nasi goście, Jan Rojewski, tygodniki Angora i Polityka. Witam ponownie.
5: Dzień dobry państwu.
3: I Paweł Marcinkiewicz, Gazeta Wyborcza, również jest w naszym studiu. Witam ponownie.
5: Dzień dobry.
3: Zacznijmy od tej informacji, którą słyszeliśmy przed momentem w serwisie, czyli o zarobkach lekarzy, o tym, że dalsze kroki są w tej sprawie podejmowane, polityczne, również w kontekście śledztw. Premier poinformował chociażby, że zwrócił się też do Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o kontrolę wydawania publicznych środków na ochronę zdrowia. Zapowiedział konsekwencje, jeśli autorami nieprawidłowości okażą się politycy Koalicji Obywatelskiej. To wszystko zatacza coraz szersze kręgi. Sprawa wydaje się bardzo poważna na różnych poziomach, być może przede wszystkim w tym momencie politycznym. Jan Rojewski.
5: Tak, politycznie to wygląda absolutnie fatalnie. I niezależnie od tego, jak mocno premier się wścieknie, tak tego nie będzie w stanie naprawić, więc jak gdybym był doradcą koalicji rządzącej, to bym radził jak najszybciej przykryć to czymś innym, bo tego się po prostu, z tego wyjść się po prostu nie da. Natomiast jest tutaj kilka ciekawych wątków. Wątek, który dla mnie jako dla obywatela jest istotny, to jest taki, że sprawę ostatecznie ujawniły media, które centrowo-liberalne, a nie prawicowe. To jest jednak dosyć istotne i wydaje mi się, że to jest rzecz, którą bym chętnie podkreślał w rozmowach z różnymi symetrystami, którzy mówią, że absolutnie nie ma różnicy między jedną władzą a drugą. No wydaje mi się, że jest różnica właśnie, że tak ten obieg medialny jest różnicą i patrzenie na ręce jest po prostu lepszej jakości. To jest trochę na marginesie. Natomiast jeżeli chodzi o same te kontrakty i kwoty, które na nich lekarze, dzięki nim lekarze dostają, to nie będąc ekspertem od służby zdrowia, do ochrony zdrowia, mogę powiedzieć, że jest jedna rzecz prosta, która przynajmniej przecięłaby spekulacje. To jest pełna jawność płac w sektorze publicznym w ogóle. Gdyby wprowadzić pełną jawność płac w sektorze publicznym, to przynajmniej wiedzielibyśmy, jaka jest sytuacja. Byśmy mogli powiedzieć, bo też wiem, że między lekarzami są niesnaski, tak? Że w momencie, kiedy teraz ludzie są oburzeni i to oburzenie często dajemy mu znać w rozmowach, no to wielu lekarzy mówi, ale przecież my zarabiamy może nie grosze, no ale zupełnie niższe pieniądze, prawda? Średnią krajową, powiedzmy.
3: No tak,
5: nie...
3: ale w to, o czym pan mówi, wpisuje się to rozwiązanie rządu, które dość szybko jest przedstawiane, to znaczy ta propozycja ustawy dotycząca zbierania danych o zarobkach lekarzy na podstawie numeru PESEL przez agencję rządową.
5: Tak, tylko tutaj właśnie bym poszedł krok dalej i zrobiłbym pełną jawność, tak samo jak pełną jawność w ogóle w całej budżetówce. No też by nam powiedział, kto dostaje pieniędzy zdecydowanie więcej niż reszta, kto jest kompletnie niedofinansowany. Myślę, że to są informacje akurat, do których Polacy po prostu mają prawo i też by to wiele powiedziało nam o naszych podatkach, o tym, na co są wydawane, przynajmniej w jakiejś części, ale też pozwoliłoby zmapować nierówności w Polsce. Tak? Czy nie jest czasem tak, że urzędy w niektórych miastach dostają dużo większe pieniądze niż w innych, więc generalnie myślę, że to jest rozwiązanie, które wszyscy poza tymi, którzy bardzo dużo zarabiają, by przyklasnęli.
3: Podobnie uważa pan redaktor?
6: Tak, natomiast Donaldowi Tuskowi doradziłbym jeszcze, być może próbując jeszcze jakoś pozostać w tym temacie, który ciężko będzie ominąć w najbliższych dniach, podejrzewam, to być może jakoś tak sframingować to, te sytuacje, nadać jakieś takie nowe ramy interpretacyjne dotyczące

0: tematyki służby zdrowia. Myślę, że propozycja jakiejś reformy w służbie zdrowia mogłaby w jakiś sposób pokazać dobrą wolę rządzących, jeśli chodzi o to, co dzieje się w służbie zdrowia, no bo w tym momencie pierwszym skojarzeniem związanym z służbą zdrowia są już nie tylko te osławione kolejki do SOR-ów, ale także to, że w tych kolejkach do SOR-ów uprzywilejowani byli politycy KO. To chyba Kanał Zero ujawnił, że było zorganizowane specjalne pomieszczenie VIP-owskie dla polityków KO, w którym oni mogli przesiadywać.
1: Tu mówimy o Szpitalu Południowym.
0: Tak, w Szpitalu Południowym, w którym mogli oni przesiadywać i być obsługiwani w ciągu tam 5-10 minut, czyli przed całą kolejką, powiedzmy sobie, zwykłych obywateli. Więc moim zdaniem, jeśli rząd nie podejmie jakichś systemowych działań, które pójdą dalej niż to, co teraz deklaruje Donald Tusk, no to będzie marsz po prostu do przegranej w wyborach. Wydaje mi się, że jest to afera, porównuje się do ośmiorniczek, prawda? Wydaje mi się, że ona jest nawet o tyle groźniejsza dla koalicji rządzącej, czy dla samego KO, że nie dotyka tylko i wyłącznie jakiegoś odklejenia elit politycznych, czy odklejenia rządzących, ale także odklejenia jakiejś dużej grupy ludzi i naraża na utratę zaufania do lekarzy, o których i do służby zdrowia, o której i tak dobrze się nie mówiło i której reforma była tak naprawdę takim postulatem uniwersalnym, takim postulatem walencyjnym dla wszystkich stron politycznych, dla wszystkich elektoratów. Każdy elektorat, jak jeden mąż, mówił o tym, że w służbie zdrowia po prostu jest burdel i też żadna władza się za to nie zabierała, bo wiedziała po prostu, jak tykającą bombą jest po prostu NFZ. Tak więc moim zdaniem jest to jeszcze groźniejsze, jeszcze szerszy jest to problem niż to, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku ośmiorniczek.
1: A propos tego chaosu w ochronie zdrowia, w systemie ochrony zdrowia, bo rzeczywiście można to mocniej też nazwać, premier Donald Tusk mówi w ten sposób, że nikogo nie obwiniam, ten system jest naprawdę zwyrodniały, on przez całe lata robił się coraz mniej sprawnym systemem, coraz bardziej nastawionym na śrubowanie, przynajmniej w odniesieniu do niektórych lekarzy, zarobków, tak mówi szef polskiego rządu. Zwracając uwagę na to, że te zaszłości, te błędy były popełniane na przestrzeni wielu, wielu lat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Czy to jest jakiś argument broniący w tym momencie koalicji rządzącej?
2: Nie za bardzo, nie. No nie jest, no bo ten przypadek tego młodego człowieka to jest przecież przypadek sprzed chwili, a nie sprzed, nie wiem, 10 lat. No nie da się tego obronić w żaden sposób, ale generalnie ten temat będzie bardzo grząski dla rządu, no bo nawet jeżeli by tego nie było, to było zamykanie porodówek, prawda? I teraz ktoś mógłby powiedzieć, że te dzieci się tam nie rodzą po prostu zupełnie, nie wiem, kilka urodzeń w ciągu roku, ale to brzmi bardzo źle i nie da się tego zmienić po prostu. No, a ta historia akurat brzmi fatalnie zupełnie, prawda? Tutaj wszystko pasuje, że nie dość, że milioner, to jeszcze zdobył te pieniądze w sposób niewłaściwy z budżetu państwa i jest do tego bardzo młody. No, wszystko sprowadza się do medialnej katastrofy. To nie może być gorzej. Nie może być gorzej, więc tak jak wspomniałem już przed chwilą, jeżeli ja bym miał coś zasugerować, to zróbcie wszystko, żeby zmienić temat. To jest nie do obrony. Nie jesteście w stanie z tego wyjść. A im dłużej będziecie tutaj się produkować, to będzie tylko gorzej dla was. Na pewno Koalicja Obywatelska na tym straci, jeżeli chodzi o poparcie. Myślę, że będzie tąpnięcie.
1: Gdyby to dzisiaj głosowano wotum nieufności wobec minister zdrowia, pani Sobierańskiej-Grędy, to by przeszedł? Bo miesiąc temu było takie głosowanie. Wtedy udało się panią minister obronić.
2: Wydaje mi się, że koalicja rządowa akurat jest stabilna. Parlamentarna koalicja. To znaczy, nie wyobrażam sobie tego i też nie uważam, żeby to, nie sądzę, żeby to był jej osobista przewidzenie. Wina też jest dosyć krótko ministrom akurat, więc to nie jest tak, że to jest jej konkretnie wina, ale jakieś głowy będą musiały polecieć. W związku z czym być może premier Tusk nie będzie czekał na wotum nieufności, tylko sam ją odwoła.
1: To kolejny temat w takim razie przed nami, łączący się z aferą wokół Szpitala Południowego w Warszawie, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani na SOR poza kolejką. Ona może wpłynąć na spadek poparcia tej partii w badaniach sondażowych, tak uważa poseł Koalicji Obywatelskiej Waldemar Sługocki.
3: Ten ostatni sondaż już przeprowadzony po tym zdarzeniu pokazuje, że ubywa nam punktów procentowych. No musimy to się

0: no znacznie klarownie, czytelnie w takich sprawach działać i tak się też zdarzyło. A czy ja myślę, że w przestrzeni publicznej nie powinno być tolerancji dla tego typu zdarzeń i znany jest pan premier Donald Tusk z dość no, niezwykle konkretnych działań w takich przypadkach i tu myślę takie konsekwencje będą i tu nikomu się nie upiecze. Jeżeli ktośkolwiek z państwa myśli, że komukolwiek się tutaj upiecze, to nikomu się na pewno nie upiecze.
1: United Surveys by Ibris na zlecenie Wirtualnej Polski wskazuje na poparcie dla Koalicji Obywatelskiej na poziomie 29,7%, no ale goni Koalicję Obywatelską Prawo i Sprawiedliwość 24,1%. Jest Konfederacja też przy ułożeniu mandatów. Wszystko może wskazywać na to, że jeżeli taki wynik by się pojawił w wyborach parlamentarnych, no to Prawo i Sprawiedliwość, obie konfederacje mogłyby stworzyć większość w parlamencie. Paweł Marcinkiewicz sądzi, że ta obecna afera dotycząca Szpitala Południowego może znacząco wpłynąć na dalsze pogarszanie się sondaży dla Koalicji Obywatelskiej?
2: Tak, bo ta kwestia dotyka tak naprawdę bardzo, bardzo nomen omen bolesnego punktu. Uderza w bardzo czuły punkt, bo służba zdrowia jest o tyle specyficzna, że jest bardzo... Że ta kwestia jest kwestią bardzo przyziemną. To znaczy, każdy wyborca albo sam czekał w tej kolejce na SOR-ze, albo jego mama, albo jego babcia, albo jego syn siedział godzinę, dwie godziny na SOR-ze i mierzył się z tym.
1: To tak delikatnie godzinę albo dwie.
2: Tak, tak, tak. No, no tak, dlatego wydaje mi się, że to jest o tyle po prostu... o tyle trudne do obronienia, tak jak tutaj mówił kolega, że po prostu zdenerwowało prawdopodobnie każdego, włącznie z wyborcami Koalicji Obywatelskiej, którzy tak samo jak wyborcy PiS-u czy wyborcy Konfederacji są wkurzeni na to, jak wygląda służba zdrowia. I ten elitaryzm, który tutaj zdemonstrowała Koalicja Obywatelska, stwarzając przywileje dla swoich polityków, no myślę, że będzie mocnym triggerem i na pewno wpłynie na tąpnięcie poparcia. I od tego, czy faktycznie partia będzie miała znaleźć jakiś temat zastępczy, zależy to, no bo do wyborów jeszcze jest dużo czasu i gdyby to się wydarzyło powiedzmy na miesiąc przed wyborami, czy na 3 tygodnie, no to pewnie byłoby to wiele groźniejsze. Czasu jest dużo, więc czasu na zmienienie jakichś ram dyskursu jest sporo, tylko pytanie, czy koalicja rządząca będzie umiała to zrobić.
1: Czasu jest dużo, ale ten czas też szybko biegnie, mam wrażenie, w polityce, choć rzeczywiście wiele jeszcze wydarzeń może zaistnieć. Natomiast czy te najbliższe sondaże mogą być trudną do przełknięcia lekcją dla Koalicji Obywatelskiej?
3: W tej sprawie z tym lekarzem jest jeszcze jedna rzecz, wydaje mi się, bo to mi się trochę łączy z tą przegraną Miszalskiego w Krakowie. To znaczy, czy czasem nie jest tak, że w Koalicji Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska i jej władze są tak zajęte polityką krajową i tym, żeby sondaże były wysokie, żeby wygrać wybory, że zapomniały o swoich samorządach. Ja wielokrotnie słyszałem od samorządowców w Polsce, że frajerzy idą do krajowej polityki, bo pieniądze się zarabia w samorządach. I czy czasem nie jest właśnie tak, że trochę pozostawiono tych ludzi samych sobie i tam różne patologie się namnożyły po prostu, tak, w różnych miastach. Więc to jest, gdyby to było to byłaby to rzecz bardzo trudna do odkręcenia. Pewnie niemożliwe nawet w tak krótkim czasie. Natomiast faktycznie jest jeszcze wiele miesięcy do wyborów, będzie bardzo wiele tematów. Wiemy, jak krótka jest, nawet nie tyle pamięć, co kwestia skupienia naszej uwagi po prostu. Jesteśmy bombardowani ze wszystkich stron. Bardzo trudno jest nam utrzymać uwagę. Choć tutaj oczywiście trzeba wspomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja na pewno będą robiły wszystko, żeby przypominać o tej historii. Lepsza historia już im się nie trafi. To jest niebywały politycznie prezent. I w tej perspektywie, bo z bardzo wielu sondaży na przestrzeni miesięcy wynika, że nieważne, czy te sondaże są lepsze dla KO, czy gorsze dla KO, ale KO nie jest w stanie utworzyć rządu. Nie ma sojuszników. Lewica jest słaba. PSL gdzieś na progu.
1: To może jakaś wspólna lista na przykład z PSL-em, Koalicji
3: Obywatelskiej.
1: Z PSL-em
3: to jest możliwe, natomiast tu jest jeszcze jeden temat. No to jest temat przyszłości partii Razem, tak, która możliwe, tutaj stawiam tezę, że nie chcąc iść z Lewicą Razem, tam

0: parlamentarną, zarazem też jest w parlamencie, lewicą Czarzastego, nie chcąc iść, po prostu da prawicy władzę. Że to Zandberg da prawicy władzę przez swoje podejście do polityki koalicyjnej. Tak też może być.
1: Ciekawy scenariusz i rzeczywiście tutaj z partią Razem może być różnie, bo decyzje tego ugrupowania mogą być no
0: ona zabiera te 3-4%, które mogłaby mieć razem z lewicą rządową i wtedy pewnie taki rząd, w którym Zandberg miałby nieprawdopodobnie dużo do powiedzenia, mógłby powstać w przyszłej kadencji.
1: Czyli sugeruje pan redaktor, że opłacałoby się partii Razem iść razem jeżeli, z lewicą.
0: Jeżeli chce rządzić, to tak. Jeżeli chce być klubem publicystów, to nie. No to po co? To lepiej mieć właśnie 3% subwencje i komentować rzeczywistość.
2: No tylko, że w polityce 2 plus 2 nie daje 4. Wydaje mi się, że mówienie o tym, że poparcie partii Razem, czyli te 3% wprost dopisałyby się do poparcia jakiejś większej koalicji, czy nawet lewicowej koalicji.
0: Lewicowej koalicji. Tak, dopisałyby się. Tak, dopisałyby się. Dopisałoby się, bo ci wyborcy już dalej nie mieliby gdzie pójść.
2: Wydaje mi się, że wyborcy partii Razem są o tyle specyficzni, dlatego nie winiłbym Adriana Zandberga za to, że robi jak robi, za to, że nie chce iść w jakiejś koalicji z Czarzastym, bo jest świadom tego, że jego wyborca jest wyborcą ideowym. Przede wszystkim ideowym i dla niego...
0: Jeżeli oddanie prawicy i Braunowi władzy w Polsce jest jakąkolwiek ideowością, to mamy gigantyczny konflikt w świecie pojęć w takim razie. Bo to nie jest ideowość, to jest wsobność, to jest egoizm, to jest skrajny egoizm, to jest głupota, to nie jest myślenie o państwie.
2: Ale jaką ideą jest to, aby po prostu ze wszelką cenę dopuścić do wygrania PiSu?
0: To jest całkiem sporo. To jest całkiem sporo.
2: Wydaje mi się, że szczególnie młodzi wyborcy, których znam pewnie najlepiej, czyli ta młoda grupa elektoratu, jest na tyle jeszcze nie przeżarte tymi podziałami politycznymi, że dla nich ważniejsze jest o wiele to, aby ich postulaty były reprezentowane, niż to, żeby do władzy doszedł PiS.
0: To nie chodzi o PiS, chodzi o Grzegorza Brauna, wicepremiera.
2: No tak, tak czy siak. Tak czy siak. Wydaje mi się, że nawet jeśli Adrian Zandberg i Razem zdecydowaliby się pójść Czarzastym, czy zdecydowaliby się pójść z całą dużą, szeroką ławą koalicyjną, to lwia część wyborców Razem, których dobrze znam, do wyborów by po prostu nie poszła. Tak samo jak nie poszła do wyborów prezydenckich w drugiej turze, albo nawet zagłosowała na Karola Nawrockiego, jak pokazywały badania, więc... Wydaje mi się, że robienie konia kozła ofiarnego z Adriana Zandberga jest głupie.
0: Nie, jest coś takiego, takie zjawisko jak split candidate, prawda? Że celowo się wypuszcza ileś podobnych komitetów po to, żeby ich głosy się podzieliły i po to, żeby kandydat opozycyjny wygrał. To jest zjawisko znane w polityce na całym świecie, dobrze opisane w Niemczech, gdzie często występowało, bardzo często występowało w Ameryce, gdzie się pojawiał ten trzeci kandydat, który nie miał szansy wygrać, ale po coś brał udział w wyborach, no po to, żeby ukraść po prostu i przemielić trochę głosów i tym samym drugiej stronie ułatwić zwycięstwo. I wydaje mi się, że możemy mieć, nie musimy, w przyszłości z tym tutaj do czynienia.
1: Tutaj sporo znaków zapytania, ale to jeszcze jeden temat przed nami dotyczący tego, jak poradzi sobie z tym tematem też koalicja rządząca. Przypomnijmy, że Przemysław Czarnek ostatnio, czy Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że po wygranych wyborach to ugrupowanie podniesie drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy, a to oznacza, że z wyższego progu podatkowego będzie mogło skorzystać 2,5 miliona podatników. Zysk ma wynosić wtedy od 2 tysięcy do 12 tysięcy złotych rocznie. I tak nasz gość, Waldemar Sługocki z Koalicji Obywatelskiej, uważa, że premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański powinni przyjrzeć się możliwościom finansowym państwa i możliwości podwyższenia drugiego progu podatkowego jeszcze w tej kadencji.
3: Trzeba się zastanowić i poważnie porozmawiać na temat podwyższenia drugiego progu podatkowego, bo musimy przyznać, że coraz większa grupa Polek i Polaków oczywiście zarabia coraz więcej i w jakiejś mierze, jak sami zainteresowani podnoszą, jest to niesprawiedliwe z tego punktu widzenia. Ale z drugiej strony cieszymy się, no bo po to pracujemy wszyscy, żeby te nasze pensje były jak najwyższe.
1: Przez jakiś czas było tak, że Prawo i Sprawiedliwość miało problem z takim rzucaniem tematów, które by nadawały ton bieżącej debacie politycznej. Tutaj się chyba to zmienia.
0: Możliwe, natomiast gdyby rząd podniósł drugi próg, to przypuszczam, że prezydent i tak by to zawetował.
1: No ale już by był jakiś argument na obronę, że my chcieliśmy, no ale...
0: Tak, oczywiście. No jasne, że tak. Natomiast Karol Nawrocki już...

0: już utrudniał życie przedsiębiorcom w ciągu ostatniego roku, więc wydaje mi się, że tutaj no, byłoby to, raczej przypuszczam, żeby to zawetował. Zresztą Andrzej Domański jest po prostu w najtrudniejszej sytuacji ze wszystkich ministrów, bo nie może podnieść żadnego podatku, nie może wprowadzić żadnego nowego. Zostaje mu uszczelnianie systemu tak naprawdę, które na pewno się nie będzie podobało wyborcom, no bo to przecież oznacza kolejne kontrole skarbowe i sięganie wiele lat wstecz, przeglądanie segregatorów i tak dalej. Jeżeli chodzi o dziurę budżetową, no to ona jest przecież ogromna i nie ma skąd jej zasypać, więc to jest bardzo trudna sytuacja, której prezydent nie ułatwia i wydaje mi się, że także w tym przypadku by tak było.
1: Podobnie uważa Paweł Marcinkiewicz?
2: Tak, znaczy uważam, że propozycja chyba Polski 2050 o podniesieniu
1: 140 tysięcy złotych do 140, tak.
2: 140 tysięcy złotych jest jakimś minimum przyzwoitości, bo ten próg ustanowiony w 2022 roku no, przestał być już granicą bogactwa. Dużo się od tego czasu zmieniło, więc tak, wydaje mi się, że to dobry projekt. Równocześnie propozycja PiS-u zakładająca aż 180 tysięcy w progu podatkowego jest jakąś tego rodzaju megalomanią
1: No ale kto zabroni się licytować?
2: Jest po prostu populistyczną propozycją. I która według niektórych obliczeń doprowadziłaby do stworzenia 30-miliardowej dziury budżetowej. Więc tutaj wydaje mi się, że należy podjąć odpowiedzialną decyzję.
1: Ale jak patrzeć na propozycję Polski 2050, skoro ona została wywołana, te 140 tysięcy złotych a propos drugiego progu podatkowego, no bo ja mam wrażenie, że znowu Polska 2050 szuka dla siebie takiego poletka, żeby trochę odróżnić się od obecnie rządzącej koalicji, trochę szpilek być może obecnie rządzącym powbijać, ale nadal nie przekroczyć takiej cienkiej politycznej granicy. Jan Rojewski.
0: Tak, tylko jak widzimy, to nie jest droga, która się wyborcom jakoś szczególnie podoba. No my chyba już możemy to ocenić, bo to jest wiele miesięcy takiego scenariusza i on nie doprowadził do wzrostu poparcia dla Polski 2050. Polityka dalej jest domeną liderów i w zasadzie w momencie, w którym Szymon Hołownia wypisał się z tej gry, on też oczywiście próbował to robić. To jest to samo, co Pełczyński na Łącz. To oni się nie różnią w tym przesadnie. Dokładnie tak jak pan powiedział. Niemniej jednak ta waga medialna Szymona Hołowni, który opatrzył się widzą przez 20 lat pracy w telewizji wobec Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która wciąż jest dosyć stosunkowo nową postacią w polskiej polityce, jest po prostu zupełnie inna i widać, że do Polaków to nie przemawia. Po prostu nie przemawia. I chodzi tak jak mówię, nie chodzi o to, co ta partia de facto mówi, jakie propozycje de facto będzie składała. One mogą być bardzo sensowne. Chodzi raczej o wagę lidera i tego, czy on wzbudza zaufanie, czy nie.
1: Jaka jest polityczna waga liderki Polski 2050?
2: Nie powiedziałbym, że jest to waga ciężka, na pewno. Zresztą podobnie jest też i z Centrum, czyli z tym odłamem Pauliny Henning-Kloski. Sklasyfikowałbym oba te ugrupowania raczej jako plankton polityczny. Plankton, który nie będzie miał znaczenia w przyszłorocznych wyborach. I jak rozmawialiśmy o tej szerokiej koalicji, jeśli ona by powstała, to na pewno należałoby się na niej spodziewać nazwisk, na przykład z Centrum, ale nazwisk, paru rozpoznawalnych nazwisk, takich jak Paulina Henning-Kloska, a nie jakiejś podmiotowości partii. Tak samo w koalicji obywatelskiej przez długi czas była Nowoczesna. Też partia, która dawno temu zatraciła swoją podmiotowość.
0: Skoro już wspomniałeś o Nowoczesnej, to kiedy były wybory na przewodniczącego Polski 2050, mnie zaskoczył słaby wynik Ryszarda Petru właśnie ze względu na tą medialną wagę.
2: Dlatego teraz tworzy nową partię.
0: Dlatego,
2: Konfederacja.
0: Tak. To znaczy, no okej, można się z tego śmiać. Niemniej, jeżeli chodzi o taką właśnie medialność samego człowieka, to, że ta twarz jest opatrzona i jakoś tam zaufanie wzbudza, a on miał świetny wynik w Warszawie akurat w ostatnich wyborach parlamentarnych, to dlatego zaskoczyło mnie, że nie postawili na niego, choćby po to, żeby mieć po prostu frontmana.
1: Tutaj kończymy. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Jan Rojewski, tygodniki Angora i Polityka i Paweł Marcinkiewicz, Gazeta Wyborcza, byli naszymi gośćmi. Panowie, dziękuję pięknie.
2: Dzięki wielkie.
1: A w naszym studiu Jarema Jamrożek. Witaj.
3: Dobry wieczór.
1: Zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24 już za niespełna 4 minuty.
3: Kojarzyło mi się z waszą rozmową, bo na Maderze jest jedno z najbezpieczniejszych lotnisk na świecie, więc lądowanie na Maderze zawsze wiąże się z pewnymi emocjami. Tych emocji oczywiście w Polskim Radiu 24

0: 24 nie zabraknie. Z badań przeprowadzonych przez Polską Akademię Nauk wynika, że większość z nas zaryzykuje własnym zdrowiem, byle tylko trzymać fason przed innymi. To a propos tego lądowania. O tym będziemy więcej mówić w programie Samozdrowie już po godzinie 19.30. Szymon Marciniak z kolei, czyli nasz sędzia, jest na ustach piłkarskiego świata. Są kontrowersje po meczu Argentyna z Algierią. Podobno Leo Messi miał dostać czerwoną kartkę, ale Marciniak uznał, że sam rzut wolny wystarczy. Więc w magazynie sportowym o mundialu również będziemy mówić.
1: Polityka też wróci o 21.33. Wiele będzie się działo w wieczorze Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek zostaje z Państwem, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier gasi pożary po ujawnieniu gigantycznych zarobków warszawskiego lekarza. Kontrola NIK-u, specjalna ustawa, niewykluczone też demisje. Samozwańczymi patrolami przy dworcu centralnym w Warszawie zajmuje się prokuratura. Wszczęto śledztwo w tej sprawie. Nadciąga fala upałów. To nie jest dobry czas dla starszych i schorowanych, alarmują lekarze. Minęła 19. Łukasz Pastor, zapraszam. Ta sprawa może mieć polityczne konsekwencje. Po ujawnieniu horrendalnych zarobków warszawskiego lekarza i radnego Dawida Kacprzyka, NIK skontroluje placówki ochrony zdrowia i sprawdzi, jak wydawane są publiczne pieniądze. Poprosił o to premier Donald Tusk. Przypomnijmy, młody lekarz, były już radny Koalicji Obywatelskiej, miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych w rok, a politycy tej partii oraz ich rodziny mieli korzystać z leczenia bez kolejek. Szef rządu musi gasić pożar wywołany przez partyjne doły. Michał Fabisiak.
2: W nieoficjalnych rozmowach politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, że premier się wściekł. Szef rządu, jak usłyszałem, ma świadomość, że informacje o horrendalnych zarobkach lekarzy czy przyjmowaniu polityków bez kolejki mogą poważnie zaszkodzić notowaniom jego partii. Stąd zapowiedź premiera o wyciągnięciu konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za wywołanie tego kryzysu.
3: To musi być wyjaśnione do samego spadu. Jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialny.

0: Odpowiedzialność polityczna.
1: Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że sprawa Szpitala Południowego to wierzchołek góry lodowej.
2: Tak jak oni zawłaszczyli ten szpital, tak zawłaszczają całe państwo. I w każdej dziedzinie życia widać właśnie takie patologie.
1: Zdaniem lewicy remedium może być wprowadzenie maksymalnych limitów wynagrodzenia lekarzy i zakazu łączenia praktyki prywatnej z pracą w publicznych jednostkach. Premier powiedział, że poważnie zastanawia się nad podobnymi rozwiązaniami. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: Jest śledztwo w sprawie samozwańczych patroli, które w okolicach Dworca Centralnego w Warszawie legitymują obcokrajowców. Prokuratorzy przygotowują się do oceny prawnej tych zdarzeń. W państwie prawa tylko określone służby mają przywilej kontrolowania obywateli, a każda próba podszywania się pod funkcjonariuszy będzie miała finał w sądzie, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Podszywanie się pod funkcjonariusza jest karalne, więc my będziemy działać standardowo wobec wszystkich tak samo. Jeżeli zostanie udokumentowane, że było takie podszywanie, to osoby zostaną zidentyfikowane, będą stawiane im zarzuty.
3: Nie wiadomo, czy działania samozwańczych patroli będą zakwalifikowane jako wykroczenie, czy jako przestępstwo z kodeksu karnego. To zależy od wyników analizy materiałów dowodowych. Gromadzi je Komenda Stołeczna Policji. Parlament Europejski za zaostrzeniem zasad powrotu migrantów, którzy nie otrzymali prawa pobytu na terenie wspólnoty. Nowe przepisy mają zwiększyć skuteczność odsyłania osób zobowiązanych do opuszczenia Unii. Obecny system jest nieskuteczny, przekonywał sprawozdawca projektu holenderski europoseł Malik Asmani. W tej chwili tylko 28% osób, którym odmówiono azylu, rzeczywiście wraca do kraju pochodzenia. To wywiera znaczną presję na nasze systemy migracyjne i azylowe, powoduje frustrację obywateli i podważa zaufanie do europejskiej polityki migracyjnej. Po przyjęciu stanowiska przez Parlament Europejski rozpoczną się negocjacje z państwami członkowskimi nad ostatecznym kształtem przepisów. 12 tysięcy zestawów laboratoriów sztucznej inteligencji trafi do polskich szkół. Szefowa resortu edukacji zapowiada też program wsparcia dla nauczycieli, którzy będą pomagać uczniom w użytkowaniu nowoczesnych technologii. Prezentując nowy program, Barbara Nowacka zaapelowała o zachowanie ludzkiego aspektu przy korzystaniu ze sztucznej inteligencji.
5: Niesamowicie istotne będzie, by cały czas zachować empatię i wrażliwość. Tego nam nie da maszyna. To masywny program. To oczywiście wsparcie dla nauczycielek i nauczycieli, by mogli was przeprowadzić przez tę zmianę, ale przede wszystkim zmiany w podstawach programowych, zmiany w sposobie uczenia, tak byście pozostali sobą.
3: Trwają dostawy sprzętu do szkół. Zakończą się w drugiej połowie lipca. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy na zakup laboratoriów prawie 2 miliardy złotych. Na koniec o nadciągającej zmianie w pogodzie, a przychodzi ona po chłodnych i deszczowych dniach. Nagle zrobi się ciepło, a nawet upalnie. Synoptycy prognozują, że w weekend będzie ponad 30 stopni. Taki skok temperatury nie jest obojętny dla zdrowia.
6: Każda zmiana pogody jest wyzwaniem dla ciała i o ile organizm jest młody i zdrowy, sprawnie adaptuje się do zmian. O tyle osobie starszej nie przychodzi to już tak łatwo. Mówi dr Aleksander Kania.
7: Nagle, bo tak się spodziewamy, będzie 31 stopni na zewnątrz, to nie jest to chyba dobry pomysł, by mając 70 lat i kilka chorób, w tym dniu od razu iść do lasu.
6: Nie tylko seniorzy, ale również osoby aktywne powinny stopniowo aklimatyzować się do nowych warunków.
7: Trzeba faktycznie z dnia na dzień dawkować sobie tą porcję wysiłku.
6: Wysoka temperatura zwiększa ryzyko odwodnienia, przegrzania organizmu, a także udaru cieplnego.
3: Informacje zebrała Joanna Stankiewicz.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Jutro przelotny deszcz głównie na północy, zachodzie i w centrum. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, burze. Będzie cieplej, 20-22 stopnie na północy i na terenach podgórskich Karpat, około 24 na wschodzie i w centrum, do 27 na zachodzie.
9: Sześć minut po godzinie 19.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Dobry wieczór. Przed mikrofonem Jarema Jamrożek. Dzisiejszy program przygotowali Aleksandra Jasińska i Szczepan Pawłosek. W dzisiejszym programie będziemy mówić między innymi o wysokich temperaturach, bo jak państwo słyszeli, od czwartku zacznie robić się naprawdę gorąco. Termometry pokażą po raz pierwszy w tym roku powyżej 30 stopni. No i taka aura utrzyma się w ciągu weekendu. A co za tym idzie? No, zaczynamy oczywiście od zmiany klimatu. To trochę łączy się również z polityką, bo prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która zezwala na użycie gumowych

0: nowych kul wobec dużych drapieżników zbliżających się do ludzi. No i jak tłumaczy Marek Józefiak z Greenpeace Polska, to jedna z najbardziej efektywnych metod, tu duży cudzysłów, wychowania niedźwiedzi. Zaznacza jednak, że potrzebna jest też edukacja, prewencja i profilaktyka. Zapraszam na zmianę klimatu.
1: Zmiana klimatu.
2: Patryk Michalski, zapraszam. W naszej audycji nieraz rozmawialiśmy o tym, jak łagodzić konflikty na linii człowiek-dzikie zwierzęta. Te występują głównie z naszej winy, bo dzikie zwierzęta coraz mniej nas się boją, a przecież powinny. Czy rozwiązaniem będzie przyjęta i podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt? Pozwala ona na odstraszanie niedźwiedzi, żubrów czy wilków. W jaki sposób? I czy to skuteczna metoda na to, by odganiać je od siedli ludzkich, a może potrzeba jakichś innych działań? O tym porozmawiam z moim gościem w studiu, Marek Józefiak, Greenpeace Polska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jak będzie wyglądało to odstraszanie?
3: No właśnie, ktoś pomyśli odstraszanie, jak można przestraszyć niedźwiedzia. No, niedźwiedzie będziemy...
2: Coraz trudniej go przestraszyć, skoro podchodzi coraz bliżej nas.
3: To prawda, ale mamy skuteczne metody i ta ustawa daje takie skuteczne narzędzia. Skąd wiemy, że to jest skuteczne? Bo to sprawdziliśmy. To znaczy, od teraz również poza terenami parków narodowych odpowiednie służby będą w stanie strzelać do niedźwiedzi, ale uwaga, gumowymi kulami. To jest tak zwana broń niepenetracyjna, amunicja niepenetracyjna, to znaczy to jest solidny klaps dla takiego niedźwiedzia, który daje mu sygnał, o, to się jednak nie opłaca, żeby szukać tego jedzenia w pobliżu ludzi i po prostu oducza tych złych nawyków, które niestety, można powiedzieć, sami wdrożyliśmy niedźwiedziom. W Polsce żyje niedźwiedzi zaledwie garstka.
2: Tak, ta populacja określa się 100 kilkadziesiąt osobników, tak patrząc po genotypie.
3: Tak, to znaczy dokładnie nie wiemy, ile żyje w Polsce niedźwiedzi, ale wiemy, że są dwie główne populacje. Numer jeden to jest populacja w Bieszczadach i okolicznych pasmach górskich. Tam kilka lat temu były prowadzone badania genetyczne. One wykazały, że żyje tam około 100 osobników. To wiemy z badania sprzed dosłownie 3-4 lat. W tym roku prowadzono również takie badania w Tatrach. Tam wykazano ponad 60 osobników, ale pamiętajmy, to nie jest tak, że te 60 osobników cały czas żyje po polskiej stronie Tatr. Niedźwiedzie nie widzą granic administracyjnych, więc to są niedźwiedzie, które po prostu żyją w Tatrach i w okolicznych pasmach górskich. Więc wystarczy, że taki niedźwiedź raz się pojawił po polskiej stronie, otarł się o drzewo, o pułapkę taką zastanowioną przez naukowców, czy po prostu zostawił tam odchody. No i już to wystarcza do tego, żeby pobrać próbkę genetyczną i takiego niedźwiedzia oznaczyć jako w cudzysłowie polskiego. Więc możemy rzeczywiście powiedzieć, że tych niedźwiedzi jest pewnie setka, może 100-150, więc naprawdę niewiele. Znakomita większość z nich stara się trzymać się od ludzi z daleka.
2: Tak, no bo natura dzikiego zwierzęcia jest taka, że ono z natury człowieka powinno się bać.
3: No, oczywiście niektóre zwierzęta się nauczyły żyć w pobliżu ludzi. Tak? Mamy szereg zwierząt, które żyją z nami w miastach. Natomiast w przypadku takich dużych drapieżników jak niedźwiedzie, to wręcz naukowcy nazywają, że są to gatunki antropofobiczne. To znaczy one się po prostu z natury nas boją. Jeśli zobaczymy na zagęszczenia, gdzie po prostu niedźwiedzie żyją, no to okazuje się, jeśli popatrzymy sobie na mapę Europy, to tak naprawdę są to miejsca, te ostatnie bezludne miejsca Europy, takie jak choćby Łuk Karpat, potężne pasmo górskie ciągnące się od Serbii, Rumunii po Polskę i Czechy, wręcz zahaczające o Austrię. O czym mało kto wie. Oczywiście znakomita większość niedźwiedzi tych karpackich żyje w Rumunii, ale też my mamy polską niewielką bardzo populację. I no i one zamieszkują w Polsce te ostatnie skrawki dzikich terenów, czyli właśnie głównie Bieszczady, gdzie miejscami, tak jak w nadleśnictwie Stuposiany, zagęszczenie ludności wynosi 1,5 osoby na kilometr kwadratowy. Tam prawie nikt nie mieszka. Tak? I aż dziw bierze, no nie ma tam jeszcze parku narodowego. Dlaczego mówię o tym, że my trochę nauczyliśmy te niedźwiedzie się zbliżać do nas, bo część niedźwiedzi rzeczywiście zaczęła pokazywać takie niedobre zachowania i w Tatrach zareagowano już 30 lat temu. w latach 90.
1: W jaki sposób?
3: Właśnie w ten sposób, powołując specjalną grupę interwencyjną. Tam była słynna niedźwiedzica Magda, która się zaczęła zbliżać do schroniska w Dolinie Roztoki. Piękne schronisko po drodze do Morskiego Oka. Zaczęła zbliżać się do ludzi, domagać się jedzenia i zaczęła uczyć w ten sposób

że tak można zdobywać jedzenie swoje dzieci. I tu się zaczyna problem. I teraz tak, w Tatrach powołano grupę interwencyjną i oni zaczęli prowadzić te wszystkie działania. Zlikwidowano wszelkie źródła pokarmowe.

0: tani po turystach, niestety to się nadal zdarza. Druga rzecz jest taka, że postawiono na monitoring tych problemowych niedźwiedzi i dzięki temu, że założono niedźwiedziom obroże telemetryczne, które wysyłają ciągle sygnał do naukowców, wiemy, gdzie te niedźwiedzie są. I po pierwsze, no i my jesteśmy w stanie zawczasu zareagować, gdy te niedźwiedzie, widzimy, zaczynają się zbliżać do ludzi. I wreszcie trzecia rzecz, znaczy jeśli mamy takiego problemowego już niedźwiedzia, no, zaznaczonego, nazwijmy sobie go Bartek, Krzysiek i tak dalej, akurat w TPN-ie nazywają te niedźwiedzie imionami, no to po prostu zarobimy na niego zasadzkę i rzeczywiście, gdy on się próbuje kolejny raz zbliżyć do kompostownika czy pozostawionych odpadów, to po prostu go odganiamy właśnie takim strzałem z broni i gumowymi kulami się do nich strzela.
1: Żeby po prostu mu to się źle kojarzyło, żeby wiedział, że tutaj występuje jakieś potencjalne zagrożenie, ten klaps, jak pan powiedział, nie jest miły, więc lepiej się tu nie zbliżać.
0: Tak, i jeśli zobaczymy na to, że w TPN-ie mamy co roku już ponad 5 milionów turystów, a w zasadzie o takich problemach, jak w Bieszczadach w ostatnich latach się praktycznie nie słyszy. Oczywiście nigdy nie jest tak, że tych sytuacji konfliktowych nie ma wcale. Mówimy o pewnej skali problemu. No to
1: Też można sobie porównać, no właśnie, ilu turystów odwiedza Tatrzański Park Narodowy rocznie, a ilu turystów odwiedza Bieszczady.
0: Tak, ta skala jest mniejsza oczywiście.
1: Tak jak pan powiedział,
0: kilkaset tysięcy turystów odwiedza Bieszczadzki Park Narodowy.
1: Versus 5 milionów turystów w Tatrach. I tak jak pan powiedział, też Bieszczady jako region najmniej zaludniony w Polsce, jeden z najmniej zaludnionych, a mimo wszystko w ostatnim roku chociażby właśnie tam dochodziło do takich kilku groźnych sytuacji, na których to właśnie reakcją jest między innymi ta ustawa. Taki najgroźniejszy, najtragiczniejszy przypadek to jest Kwiecień, gdzie 58-letnia kobieta niestety zginęła po ataku niedźwiedzia. No więc trzeba zareagować. Pytanie, no czy to jest ta odpowiednia reakcja, czy jednak za tym odstraszeniem powinno pójść to, co pan powiedział, czyli powoływanie tych zespołów reagowania, albo coś jeszcze?
0: Wszystko się dzieje troszeczkę, wszystko jest postawione na głowie. To znaczy, w 2011 roku czołowi polscy eksperci zajmujący się badaniem niedźwiedzi stworzyli polską strategię ochrony niedźwiedzia, gdzie te wszystkie rzeczy, które my teraz zaczynamy wdrażać, były napisane.
1: I to było gotowe.
0: Tak, to jest gotowe. I najlepsze jest to, że zapłaciliśmy za to z publicznych pieniędzy. I nikt tego nie wdrożył przez te kilkanaście lat. Problem musiał narosnąć, musiał się zdarzyć wypadek, chociaż pamiętajmy, no, ten wypadek śmiertelny miał miejsce w lesie, głęboko w lesie, więc jakby to jest trochę inna sytuacja. Natomiast no, problem narastał z tym, że część niedźwiedzi zaczęła się zbliżać do osiedli ludzkich. Takim pierwszym punktem, który zaczął je wyciągać z lasu, wywoływać tutaj w przypadku niedźwiedzia akurat z lasu, były nęciska myśliwskie. Tak? To znaczy, no pamiętajmy, myśliwi często nęcą sobie zwierzęta pod ambonami, czyli tymi wieżami drewnianymi, skąd strzelają, skąd polują. Kilkadziesiąt metrów często wysypują różnego rodzaju karmę taką roślinną.
1: No i aż grzech nie skorzysta.
0: Aż grzech nie skorzysta, tak. I niestety to ma bardzo przemożny wpływ na drapieżniki, na choćby na niedźwiedzie, bo one zaczęły coraz rzadziej zapadać w sen zimowy. Po co mam szukać, prawda? Okej, niedźwiedź jest drapieżnikiem, ale tak naprawdę jest wszystko żercą i jego dieta jest naprawdę w dużej mierze roślinna. Mhm. Oczywiście może polować, natomiast jeśli już częściej je mięso, to raczej padlinę innych, upolowaną przez inne gatunki, no bo żaden z nim nie może się równać w lesie, jest w stanie odgonić od ofiary praktycznie każdego innego drapieżca. Natomiast to był, można powiedzieć, no, niedźwiedzia przysługa, którą zrobiliśmy tym drapieżnikom.
1: No, no, no.
0: To znaczy, po prostu zaczęliśmy je wyciągać z lasu i potem się okazało, że skoro tutaj jest nęcisko, potem mamy nęcisko fotograficzne, żeby jeszcze fotografowie mogli sobie zrobić dobre zdjęcia. Te miejsca też zaczęły odwiedzać niedźwiedzie. Potem kompostowniki. Sam widziałem worki ze śmieciami, z odpadami komunalnymi zostawiane na poboczach drogi w Bieszczadach, które były odwiedzone przez niedźwiedzie dosłownie kilka godzin wcześniej. Więc no, tutaj trzeba to wszystko rozwiązać, a bym powiedział, grzechem takim pierworodnym jest to, że no, w Bieszczadach już dawno temu naukowcy postulowali, że po prostu powinniśmy mieć polskie Yellowstone. To znaczy potężny park narodowy, który będzie naszą wizytówką na świecie, nie tylko w Europie.
1: Trochę jak Puszcza Białowieska. No, tak, Bieszczady mogłyby być drugą.
0: Oczywiście. Jakby ja sam oprowadzałem po Bieszczadach ludzi z całego świata, dziennikarzy z Anglii, z Niemiec, z Francji, youtubera, który ma 2 miliony obserwujących z całego świata, który wspina się po drzewach w najstarszych lasach świata. Takich sytuacji mogłoby być więcej. To mogła być nasza wizytówka, nie tylko w języku polskim, że chcesz rzucić wszystko.

0: wszystko jechać w Bieszczady. No mój przyjaciel, którego pozdrawiam, Piotr Klub, który jest leśnikiem i przyrodnikiem, właśnie walczy o poszerzenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. On mawia...
1: Tak, i o tym też dużo się słyszy. Nawet z Piotrem Klubem raz rozmawiałem o tym, które parki narodowe powinny powstać jako pierwsze na naszej mapie, i właśnie powiększenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Pamiętam, że w tej rozmowie zaistniało. No tylko wiemy, jak jest z tworzeniem parków narodowych w Polsce, że nie jesteśmy w stanie stworzyć żadnego od ćwierć wieku. I kiedy było blisko w zeszłym roku, to niestety się nie udało. Mowa tak, o parku Doliny Dolnej Odry.
0: No i Piotr Klub rzeczony właśnie mawia już, że on ma ochotę rzucić wszystko i wyjechać z Bieszczad. Mhm. Tak? Bo po prostu, no niestety, przez ostatnie 20 lat gospodarka leśna Lasów Państwowych wkracza w kolejne doliny. Pozyskanie drewna w Bieszczadach jest większe niż tam przyrasta drewna, więc tak naprawdę lasu w lesie w Bieszczadach nam ubywa, w zasadzie puszczy w puszczy, bo tam mówimy o Puszczy Karpackiej, gdzie pod Piłami padają nawet 330-letnie drzewa, które pamiętają czasy króla Jana III Sobieskiego. I zostawmy chwilę pauzy. Wycina się do dzisiaj drzewa, które mają ponad 300 lat. Leśnicy teraz obiecali, że na terenie tej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie nie będą wycinać drzew pomnikowych, ale aktywiści zaprzyjaźnione inicjatywy Dzikie Karpaty znaleźli takie drzewa, znajdują dalej takie drzewa, gdzie są zaznaczone mimo wszystko do wycinki. Więc ja bym powiedział, to wszystko stoi na głowie, bo powinniśmy w tym miejscu mieć po prostu park narodowy, bo to on na to absolutnie zasługuje. Zresztą same Lasy Państwowe chciały oddać Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu ponad 400 kilometrów lasów właśnie w Bieszczadach jeszcze w latach 90., bo po prostu wtedy jeszcze nie stać ich było na to, żeby do tych wycinek dopłacać. Bo kolejny absurd, to jest nierentowne prowadzić tam gospodarkę leśną.
1: Tak, wasze śledztwo też wykazało, że to drewno niestety często wyjeżdża za granicę.
0: Tak, oczywiście. I sam jechałem za taką ciężarówką. Całą noc jechaliśmy właśnie kręcąc dokument z francuską telewizją. I co się okazało? Dojechaliśmy nad ranem do potężnej fabryki na Słowacji, międzynarodowego koncernu, w którym no, te zwały z drewnem, ze ściętymi drzewami ciągną się niemalże po horyzont. To wszystko mi przypominało twierdzę Sarumana z Tolkiena, z Władcy Pierścieni. Po prostu taka potężna, biała fabryka, z której się dymi i w której produkuje się, uwaga, tekturę. Jakby Czesław Miłosz pisał w latach 90., że prawda, wycinać Puszczę Białowieską to jakby rozbierać wawel na cegły. Tutaj mamy drugi wawel przyrodniczy nasz. Jakby nie rozbieramy go na cegły. My rozbieramy go na tekturę, którą zaraz po prostu wyrzucimy do kosza. Mhm. To jest jakiś absurd tak wielopoziomowy. I ostatnia sprawa. Pamiętajmy, że to się też dzieje kosztem ludzkim. Wspomniał o tym tragicznym wypadku w lesie z udziałem niedźwiedzia, ale dużo więcej ludzi ginie w Bieszczadach przy wycince drzew. I o tym absolutnie nikt nie mówi. Jakby w województwie podkarpackim jest niestety niechlubnym liderem, jeśli chodzi o ranking śmiertelności wycinek w Polsce. Ja pisząc swoją książkę Polska Rzeczpospolita Leśna sam trafiłem na przypadek, który w ogóle nie był w statystykach drwala, który zginął przy wycince. Zresztą to nie są jakieś państwowe statystyki, tylko to prowadzi branża, domagając się tak naprawdę tego, żeby ucywilizować ten rynek. Ludzie giną, czy to właśnie w momencie, kiedy się to drzewo ścina, czy też potem jak się je zwozi. Pamiętajmy, te szlaki zrywkowe, też te drogi leśne, trzeba zbudować ich całą sieć. One więcej zajmują miejsca w polskich Karpatach niż te obszary, które realnie chronimy, czyli rezerwaty i parki narodowe. 5% lasu w naszych Karpatach to są drogi leśne, którymi się właśnie ściąga to drewno z góry. Więc poziom absurdu tego wszystkiego jest tak porażający, że aż dziw, że ktoś nie powiedział jeszcze, słuchajcie, stop. Jeśli ktoś pyta, dlaczego tak jest do dzisiaj, no lasy państwowe są państwem w państwie, zarobki w lasach są znacznie wyższe niż w parkach narodowych, to jest mniej więcej 12 tysięcy złotych brutto w lasach państwowych, w tym roku w parkach narodowych średnio to jest 9,5 tysiąca. Tymczasem ci ludzie mają bardzo często takie same wykształcenie. Są po studiach leśnych, albo po studiach ochrony środowiska, albo po biologii. No nie ma jakby racjonalnych argumentów, dlaczego w parkach narodowych miałoby się zarabiać gorzej. Mamy taki projekt ustawy, która ma stworzyć specjalny fundusz, który właśnie zasili ochronę przyrody prosto z budżetu lasów państwowych. Dziwnym trafem ten projekt utknął i do tej pory nie pojawił się w Sejmie.
1: Czyli dochodzimy w takim razie do sedna, że za takim projektem o odstraszaniu niedźwiedzi powinna pójść w ogóle zmiana

0: polityki, jeśli chodzi o gospodarowanie lasami, akurat w tej części kraju, czyli w Bieszczadach, tam gdzie ta populacja niedźwiedzia jest największa, czyli jednym słowem ochrona siedlisk tego zwierzęcia.
1: Tak, no bo w ostatnich latach dochodziło do takich sytuacji, że wycinki były prowadzone 30 metrów od gawr niedźwiedzi. Jak mówię gawra niedźwiedzi, to często zorientuję się, że tak naprawdę ludzie w ogóle nie wiedzą, co to jest. Jak wygląda gawra niedźwiedzia, czyli takie zimowe legowisko niedźwiedzi, w których niedźwiedzie się rodzą. Też w skali roku, powiedzmy, no, samica rodzi mniej więcej co 2, czasem co 3 lata. Ona rodzi w gawrze, czyli najczęściej w takiej dziupli, którą ona sama wydrążyła u podnóży, w zasadzie wewnątrz, najczęściej jodeł. To są stare 200-300-letnie jodły, potężne takie, że powiedzmy 2-3 osoby muszą taką jodłę objąć. I niestety takich starodrzewów jodłowych, czyli miejsc, gdzie są takie zgrupowania gawr, nam ubywa. W zasadzie te wycinki są prowadzone w pobliżu takich gawr. To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. W sensie, jak możemy do czegoś takiego dopuszczać? Ktoś tam w końcu powinien powiedzieć stop. Jak na razie się to nie udało. Trwają próby stworzenia tam sieci rezerwatów w Bieszczadach, żeby ochronić to, co się da bez tworzenia Parku Narodowego. Natomiast, no oczywiście idzie to opornie. Lasy Państwowe przeciwko temu protestują. Oczywistym jest, że trzeba by ograniczyć tę wycinkę w tych najbardziej nadleśnictwach, które są takie jak stuposiany, lutowiska, tak najcenniejsze, Cisna, część Baligrodu. No, zobaczymy, co się stanie. Wydaje mi się, że do tej pory najważniejszą rzeczą, którą się udało osiągnąć, to pewna reforma fiskalna, to znaczy samorządy, na terenie których są parki narodowe i w mniejszej części rezerwaty, po prostu dostają pewną subwencję ekologiczną.
0: Czyli to zachęca je do tego, żeby tworzyć takie rezerwaty, takie formy ochrony przyrody na swoich terenach i wyrażać na to w przypadku parków narodowych zgodę, a w przypadku rezerwatów opinie takie pozytywne.
1: Tak.
0: Panie Marku, ale jeszcze jeden głos, bo Polski Związek Łowiecki twierdzi, że takie odstraszanie nic nie da, bo liczebność tych gatunków, czy to niedźwiedzia, czy wilka, i tak rośnie. Więc uważają, że potrzebny jest odstrzał. Tak jak to na przykład zrobili na Słowacji w zeszłym roku. Rząd słowacki wydał zgodę na odstrzał 350 niedźwiedzi w Tatrach.
1: Pamiętajmy, że sytuacja na Słowacji jest inna i też, umówmy się, my przeciwko temu protestowaliśmy. Uważaliśmy, że to, co zrobił rząd, to był bardzo duży błąd. Zresztą naruszono europejskie prawo, bo rząd Słowacji powinien był się z nami skonsultować. Ten odstrzał na Słowacji był prowadzony niedaleko granicy z Polską. My złożyliśmy w Komisji Europejskiej skargę na rząd Słowacji i zobaczymy, jak to się rozwinie. Oczywiście to już tych niedźwiedzi nie uratuje, bo ten odstrzał został w dużej mierze wykonany. W Polsce, pamiętajmy, myśliwi bardzo lubią się posługiwać danymi GUS-u. Jednocześnie jakby zupełnie wprowadzając ludzi w błąd na temat tego, jakiej jakości są te dane. GUS publikuje zupełnie nierealistyczne, wzięte z sufitu dane dotyczące liczebności niedźwiedzia, rysia, wilka i był wielokrotnie za to krytykowany przez naukowców. Mogę choćby zacytować opinię Państwowej Rady Ochrony Przyrody niedawną. I on się gęsto z tego tłumaczy. Teraz uwaga, jak GUS liczy niedźwiedzie? Otóż wysyła zapytania do nadleśnictw i do myśliwych i pyta ich, ile ich zdaniem na ich terenie jest niedźwiedzi. I taki koła łowieckie i nadleśnictwa mówią, a u nas to jest 10, u nas to 20, widzieliśmy, u nas to 15. Tyle, że niedźwiedzie nie chcą współpracować z myśliwymi leśnikami, jakby nie widzą tych granic administracyjnych i bardzo często przechodzą między nadleśnictwami.
0: I wyglądają jeszcze bardzo podobnie.
1: Oj tak, więc te same niedźwiedzie są po prostu wielokrotnie liczone. Pamiętajmy, areał osobniczy niedźwiedzia potrafi sięgać ponad 1000 km².
0: Marek Józefiak, Greenpeace Polska, był moim gościem.
1: Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda?
4: No.
5: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia.

0: wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Jest 19.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Każdy, kto atakuje Ukrainę i chce zniszczyć relacje polsko-niemieckie, pomaga Rosji. W ten sposób premier Donald Tusk komentuje wydarzenia w Berlinie z udziałem Roberta Bąkiewicza. Niemiecka policja skuła kajdankami prawicowego polityka i innych członków ruchu obrony granic, kiedy mimo zakazu chcieli postawić krzyż przy pomniku upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej. Donald Tusk dodał, że niektóre siły polityczne robią wszystko, by skonfliktować Polskę ze wszystkimi sąsiadami, szczególnie z Niemcami i Ukrainą.
9: Dzisiaj każdy, kto atakuje Ukrainę, pomaga Rosji. Dzisiaj każdy, kto budzi emocje polsko-niemieckie i chce rozwalić te dobre relacje polsko-niemieckie, służy Rosji. I to jest elementarz. Także ja nie mam żadnego usprawiedliwienia, nawet dla tych, którzy robią to ze zwykłej głupoty, bo przecież to jest tak oczywiste, że to pięciolatek powinien rozumieć.
8: Ostatecznie wszystkie osoby zostały zwolnione. Sprawę wyjaśnia polski konsul w Berlinie. Telewizja CNN opublikowała pełne 14-punktowe wstępne porozumienie USA z Iranem. Tekst jest ogólny, nie zawiera szczegółowych zobowiązań ze strony Iranu. Plan przewiduje zniesienie wszystkich sankcji, 300 miliardów dolarów na odbudowę Iranu oraz wycofanie wojsk USA z regionu. Ma to być tekst, pod którym cyfrowo podpisali się w niedzielę przedstawiciele USA i Iranu. Taki sam tekst opublikowały również agencja Bloomberg oraz irańska agencja Tasnim. Mimo to rzecznik Białego Domu stwierdził, że tekst nie odzwierciedla faktycznego stanu. Pożar autobusu miejskiego na warszawskiej Pradze Południe. Nikomu nic się nie stało, mówi Konrad Margulski z Warszawskiej Straży Pożarnej.
10: W tym momencie dogaszamy. Na miejscu są trzy zastępy gaśnicze plus grupa operacyjna komendanta miejskiego. Z moich informacji nie zabrakło poszkodowanych. No trwa dogaszanie. Wszyscy opuścili w momencie, że tak powiem, stał właśnie zadymienia, wszyscy opuścili i autobus nie został poszkodowany.
8: Pożar spowodował utrudnienia komunikacyjne. Afrykańskie powietrze dotrze do Polski, a wraz z nim pierwsza w tym miesiącu fala upałów. W weekend w wielu miejscach kraju temperatura przekroczy 30 stopni, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
11: Rzeczywiście sytuacja zrobiła się bardzo letnia, bo wlewa się bardzo gorące powietrze afrykańskie.

0: przez Hiszpanię, Francję i Niemcy, także do Polski. Ta kulminacja tego upału, no wszystko wskazuje na to, że będzie obserwowana w okolicach soboty, niedzieli. I to będzie kulminacja, gdzie w wielu miejscach w Polsce słupki termometrów osiągną wartości powyżej 30 stopni Celsjusza.
1: Przebywania na słońcu w najbardziej upalnych godzinach powinny unikać szczególnie osoby starsze i dzieci. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce protestowali dziś, domagając się wyższych wynagrodzeń. Nie było utrudnień w funkcjonowaniu placówek, mówi Paweł Szkalej, rzecznik świętokrzyskiego ZUS-u.
2: Jeżeli klienci muszą chwilę dłużej poczekać, za to oczywiście przepraszamy, ale każdy klient, który do nas przyszedł, jest obsługiwany.
1: Pracownicy domagają się wzrostu płac o 1200 zł brutto, natomiast pracodawca zaproponował 220 zł.
3: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 19.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Ile jesteśmy w stanie zaryzykować, byle nie okazać słabości? Z badań przeprowadzonych przez Polską Akademię Nauk wynika, że większość z nas zaryzykuje własnym zdrowiem, byle tylko trzymać fason przed innymi, zwłaszcza współpracownikami. Nie umiemy odpoczywać, nie umiemy wrzucić na luz. No właśnie, co robić, żeby uwolnić się od presji w świecie, który nie toleruje słabości? Zapraszam na program Samozdrowie.
5: Samozdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną, a z nami pani Katarzyna Oracz, ekspertka od szczęścia, trenerka odporności psychicznej, która sama o sobie pisze, że pomaga odnajdować lekkość w codzienności. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór.
5: Będziemy dzisiaj rozmawiać, czego się boimy, tak bym to nazwała w dużym skrócie. Zaintrygowały mnie takie badania Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, o których pisała w swoich mediach społecznościowych pani Katarzyna Oracz i które są takim zimnym prysznicem. Ile jesteśmy w stanie zaryzykować, aby tylko w pracy nie pomyśleli, że jesteśmy słabi? Takie badania nad tym, czego się boimy i dlaczego tak bardzo się chowamy. Co się takiego dzieje z nami i co z tych badań wynika?
6: Wniosków jest naprawdę sporo i myślę, że one naprawdę są, to co pani powiedziała, bardzo zimnym prysznicem, który powinien zatrzymać każdą Polkę i każdego Polaka. Przede wszystkim myślę sobie, że żyjemy w takiej iluzji. To znaczy, że prawie 2/3 z nas mówi o tym, że wszystko u nas w porządku. Natomiast jak sobie sięgniemy w te badania, a to nie są stricte wyssane z palca dane, tylko to są prawdziwe historie ludzi, którzy za tymi badaniami stoją, które mówią o tym, że rzeczywiście w dzisiejszym świecie zakładamy maskę, żeby tylko nie pokazać, że coś u nas jest nie tak.
5: No bo to takie modne, to takie światowe, to świadczy o naszej nowoczesności, tak nam się przynajmniej wydaje. My przecież przez tyle lat zastanawialiśmy się, dlaczego Polak pytany o to, co u niego słychać, zaczyna narzekać, a dlaczego tak cudownie jest na Zachodzie, a zwłaszcza w Stanach, tak, gdzie wszyscy powiedzą, że jest fantastycznie. I my też tak chcemy.
6: My też tak chcemy, natomiast myślę sobie, że te badania bardzo mocno pokazują też to, że generalnie nasze ciało, czyli coś, co nas boli fizycznie, w sensie plecy, głowa, to widać, czuć. Ale jeżeli jesteśmy o gorszej kondycji psychicznej, no to zrzucamy chwilowy stres, przeciążenie w pracy i trochę to odkładamy na drugą półkę, jak ja to mówię, nie zajmując się tym. Drugą taką rzeczą, która mnie bardzo mocno zatrzymała, kiedy analizowałam te dane, to jest, dla mnie to było nowe pojęcie, astenia, czyli taki stan, w którym my nie odpoczywamy po regeneracji, czyli my jesteśmy wiecznie, tam jest nawet użyte słowo epidemia chronicznego zmęczenia. I to jest trochę tak, że te dane rzeczywiście nas mocno przygniatają, dlatego że co drugi Polak właściwie doświadcza przewlekłego zmęczenia, które nie mija po odpoczynku.
5: A no właśnie.
6: My nie potrafimy odpoczywać.
5: Ilu z nas, i właśnie ja też Państwa zapytam, ilu z nas myśli sobie, że weekend to za mało? Właśnie. Nie wystarczyło nam czasu, właśnie. Tak przynajmniej my myślimy, tak. Nie wystarczyło nam czasu na odpoczynek, a my po prostu nie jesteśmy w stanie odpocząć, przytłoczeni, rozumiem, tak, tym ogromem zadań, które są przed nami stawiane.
6: Zadań, ale myślę też, że przebodźcowaniem, które z nas, które, że tak powiem, bombarduje nas z każdej strony. I jakby to też jest taki

0: sygnał trochę, ja myślę, dla nas alarmowy, takiego przegrzanego systemu, który nie wolno ignorować i nie można też nazywać lenistwem. Natomiast trzeba się temu absolutnie zatrzymać i przyjrzeć. Kolejna taka rzecz, która mnie bardzo mocno zatrzymała, to jest, dzisiaj się też mówi, pewnie pani redaktor też bardzo często o tym słyszy, mówi się o tym, że mamy epidemię samotności. I ta samotność ma ogromny wpływ na to, czy my czujemy się w ogóle szczęśliwi w życiu. Czyli my uważamy, generalnie jesteśmy bardzo mocno połączeni siecią, ale siecią elektroniczną, natomiast brakuje nam takiej prawdziwej relacji. Ja myślę sobie też, że patrząc nawet na kwestie, też mam trzech synów, którzy się uczą, no już najstarszy studiuje, ale też odwieczny problem na przykład jest w szkole, czy te telefony zabierać, nie zabierać i tak dalej.
1: No mają być zabierane.
0: Natomiast myślę sobie też tak, że w związku z tym, że jest to potężny problem też wśród młodzieży, no to tutaj jakby powinny być działania systemowe, które rzeczywiście ten problem samotności w jakiś sposób rozwiązują.
1: Bo wszystkim się wydaje, że oni są połączeni, prawda? Pani mówi siecią elektroniczną, tak, ale brakuje relacji, czyli to, co się widzi na ulicach, na przystankach, przed szkołą, kiedyś ludzie ze sobą, młodzież ze sobą rozmawiali, bawili się, a teraz każdy jest wpatrzony w ekran własnego telefonu.
0: I to nie trudno się, że tak powiem, tego nie zauważyć, bo wystarczy chociażby wsiąść w metro warszawskie i spojrzeć na ludzi. Jest garstka ludzi, która trzyma książkę w ręku albo po prostu rozmawia ze sobą. I jakby to jest też taka kwestia, która, że tak powiem, z tego raportu płynie. Czyli ta samotność, która tam bardzo mocno wybrzmiewa, mówi też o tym, że my czujemy dwa razy, tam jest dokładnie podane, że czujemy szczęście rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Co piąty Polak z nas. I teraz tak, wracając jakby też do tego, co pani powiedziała, a propos czego się boimy, bo to jest też taki bardzo ważny temat. My dzisiaj myślę sobie, że mamy taki ogromny strach przed stygmatyzacją. 35% boi się tej stygmatyzacji, ale też taką oceną w pracy. I teraz...
1: No właśnie, ile jesteśmy w stanie zaryzykować, aby w pracy nie pomyśleli, że jesteśmy słabi?
0: A właśnie. I teraz tak, dla mnie, jako osoby, która też zajmuje się budowaniem odporności psychicznej, to jest coś, co mnie absolutnie wręcz przeraża. Dlatego, że mamy XXI wiek, i my dzisiaj bardziej sobie cenimy opinię kolegi obok biurka, niżeli własne zdrowie. I to jest po prostu coś, co mnie naprawdę wstrząsnęło, bo myślę sobie, że absolutnie nasze zdrowie psychiczne nie podlega żadnej społecznej negocjacji. I też o tym pisałam, że to jest nasze życie, to jest nasze zdrowie, nie naszego pracodawcy. Natomiast miałam okazję też ostatnio rozmawiać w biurze z osobą, która... jest też po zwolnieniu L4 i sama mi powiedziała jakby w kontekście, z czym się mierzyła sama ze sobą, że pokazanie L4, że ona idzie na zwolnienie lekarskie w związku z gorszym samopoczuciem, no powiedziała, już to ją jakoś w jakiś sposób przygniatało. Oczywiście mówimy o tym, że to są dane wrażliwe, natomiast to też pokazuje jej jakby też emocje, kiedy o tym opowiadała, pokazują, że my bardzo boimy się, co ludzie powiedzą. Co powie rodzina, co powiedzą znajomi, co powiedzą
1: koledzy
0: ludzie.
1: W pracy.
0: Co powiedzą
1: szef
0: koledzy?
1: Pracy.
0: Szef pracy. Dokładnie tak.
1: Według tych badań ponad 30% osób chronicznie czuje, że ma zbyt mało energii. 25% badanych ma problemy ze snem. Ponad 20% straciło radość z codziennych aktywności. To olbrzymia skala takiego, powiedziałabym, smutku i nieszczęścia.
0: Tak, to jest z jednej strony tak, natomiast chciałabym tak trochę przeciwstawić, trochę, żebyśmy nie myśleli, że aż tak bardzo, bardzo źle, bo rzeczywiście te badania nie są jedynymi badaniami, które mówią o nas, o Polkach i Polaków, bo jest chociażby Światowy Raport Szczęścia, gdzie my się tam przesuwamy rzeczywiście w tym szczęściu co roku patrzę, że sobie przeskakujemy tak co 3-4 miejsca w górę. I to jest budujące. Natomiast prawda jest taka, że... my też jesteśmy przyzwyczajeni do słów muszę dać sobie radę za wszelką cenę. Czyli nie potrafimy prosić o pomoc, nie prosimy o tą pomoc.

0: I nawet w tym badaniu 54% badanych mówi, że nie szuka pomocy, bo uważa, że musi, podkreślam, poradzić sobie samodzielnie. I to jest trochę tak, ja zawsze mówię, jak operacja sama, gdyby miała sobie zoperować wyrostek. No nie jest to odwaga, a jest to ryzyko. I trzeba o tym wiedzieć. Ja często mówię o tym, jako trenerka też odporności psychicznej, że pierwsza rzecz, która w tej całej sytuacji powinna nam się zaświecić bardzo mocno na zielono, nie na czerwono, to, że my jako Polacy powinniśmy budować, wzmacniać tą odporność psychiczną w momencie, kiedy jest dobrze. Czyli kiedy w naszym życiu jest jak najmniej problemów, kiedy mamy jak najbardziej z górki, kiedy nie dotyka nas aż taka skala problemów.
1: Ale nam się wydaje, że to jest wtedy niepotrzebne.
0: Tak, właśnie, i to jest zgubne. Nam się wydaje, że wtedy jest niepotrzebne, a właśnie to są takie momenty, które nam pozwalają, jak ja to mówię, kuć trochę skałę. To jest praca codzienna i to jakby nie przyjdzie z dnia na dzień. Jeżeli uważamy, że właśnie to ja to zawsze mówię, buduj te zasoby wtedy, kiedy jest dobrze, bo wtedy, kiedy będzie źle, będziesz mogła po nie sięgnąć i je, że tak powiem, w to puste miejsce wstawić. Natomiast to chciałabym jeszcze powiedzieć, bo o tej stygmatyzacji to jakby raz, natomiast właśnie trochę chcę powiedzieć też, że ponad połowa z nas uważa, że prośba o pomoc to jest
1: okazanie słabości. Wszyscy czyhają tak. na nasze potknięcia. My tak uważamy, więc tak. My będziemy udawać, że wszystko jest fantastycznie pięknie. Dam radę, tak. No bo to zostanie docenione przez otoczenie, przez kolegów pracy, przez szefa.
0: No właśnie. Natomiast tutaj ja też jakby te wszystkie, tutaj mamy po 30%, że jesteśmy uzależnieni od opinii innej osoby, ale też tam takim bardzo dużym czynnikiem, który absolutnie bym nie pomijała, no to jest to, że nas jakby nie stać na zdrową głowę. To znaczy 48% badanych podaje brak pieniędzy jako kluczową taką przeszkodę w leczeniu i prawie połowa Polaków mówi właśnie wprost, że nie stać mnie na to, aby być zdrową psychicznie. I to jest coś, co rzeczywiście jest bardzo smutne, zatrzymujące. No i taki to jest trochę wyrzut sumienia, ja to mówię, do systemu, bo trochę mamy taką sytuację, że zdrowie psychiczne stało się taką kwestią portfela. No i wiadomo, że to prowadzi też do jakichś takich pogłębienia nierówności społecznych, co jest jakby no też nam niepotrzebne wszystkim, tak? W tej jeszcze pogarszającej się sytuacji.
1: Sięgam do tych badań, aż 54% badanych deklaruje, że rozważało wizytę u psychologa, ale po taką pomoc sięgnęło 38%. I tak, część pewnie ze wstydu, a część właśnie z powodów ekonomicznych.
0: Tak, i jeszcze trzeci punkt dodam, dlatego że co trzeci Polak myśli, że psycholog może, uwaga, albo wypisać receptę, albo czyta w jego myślach. Więc trochę...
1: Nawet nie rozróżniamy, kim jest psycholog, kim psychiatra, jakie są zakresy pomocy i obowiązków.
0: Tak, i muszę powiedzieć, że to jest trochę tak, że my nadal, to co pani powiedziała, nie wiemy do kogo idziemy, więc tu absolutnie podstaw, jak ja to mówił klasyk, że edukacja naprawdę psychologiczna powinna zaczynać się już w szkole, byśmy w ogóle wiedzieli, z czym się, że tak powiem, mierzymy jakby podczas jakby gorszejowego właśnie samopoczucia, do czego może nas to doprowadzić. I należy pamiętać o tym, że właśnie psycholog to nie jest czarodziej, tylko taki rzetelny rzemieślnik, który rzeczywiście pomaga nam budować tą naszą odporność psychiczną. Więc myślę, że ta edukacja też tu nam się bardzo mocno kłania, czyli z jednej strony mamy ogrom takich wniosków, badań, ale z drugiej strony no też mamy pewną lekcję jako społeczeństwo po prostu do odrobienia.
1: No i część z nas, wspominała już pani o tym, boi się stygmatyzacji, boi się łatki tak zwanego wariata. 35% badanych osób, 36% boi się postrzegania siebie jako tej osoby słabej, bo drżymy na myśl o tym, co powiedzą współpracownicy, rodzina i znajomi.
0: Tak. I jeszcze bym dodała do tego, że właśnie to też był taki dla mnie ciekawy wniosek, jak myślą osoby, które są zdrowe i jak są osoby, które są już w jakiś sposób zdiagnozowane. Otóż okazuje się, że osoby zdrowe wyobrażają sobie diagnozę w ogóle.

0: diagnozę w kontekście zdrowia psychicznego jako katastrofę. I to mówi 71% osób zdrowych. Natomiast jeżeli popatrzymy na osoby, które są zdiagnozowane, czują już ten wstyd znacznie mniej. I on wynosi 27%. Więc osoby zdrowe, tak jakby mam takie trochę poczucie, że nie rozumieją w ogóle całości związanego ze zdrowiem psychicznym i to jest bardzo ważne, ale to, czego się też właśnie, myślę, jako Polacy boimy, no to tego, czego nie znamy, po prostu. I to jest trochę tak, że osoby, które są bez diagnozy, wyobrażają sobie na przykład, że choroba psychiczna to jest koniec świata. No a osoby, które już są w jakiś sposób zdiagnozowane, podjęli leczenie, mówią o tym, że to nie jest aż takie straszne. Więc, no mówię, tu podstawa edukacja. Ja też bardzo często jestem pytana jako też właśnie trenerka MTQ i na tej metodzie się opieram. To jest trochę tak, że zawsze powtarzam, że buduj tą odporność proaktywnie, a nie w kryzysie, bo na koniec najważniejsze jest przesłanie, że odporność psychiczna to nie jest coś, co mamy na zawsze, to jest coś, co się buduje każdego dnia, to jest taka tarcza, którą się wykuwa każdego dnia. No i myślę sobie, że właśnie ten czas, kiedy jest dobrze, to jest ten czas, kiedy powinniśmy budować narzędzia do tego, żebyśmy rzeczywiście mieli z czego czerpać wtedy, kiedy nam jest po prostu w życiu gorzej.
1: To jak wykorzystać dany nam czas, skoro, jak pani wspominała, większość z nas, nawet mając ten czas, margines na wypoczynek, nie potrafi z tych zasobów wtedy skorzystać, skoro jest, pojawia się to zjawisko astenii, skoro weekend jest stresem, bo w niedzielę o 17 już mamy skurcz żołądka, bo myślimy o pracy. Na dodatek mamy, ja czasami tak obserwuję, cały czas potrzebę robienia czegoś. To
0: prawda?
1: Znaczy, jak ktoś nic nie robi, to znaczy, że jest z
0: A to
1: nim
0: też
1: źle.
0: Coś robi. Ja chciałabym powiedzieć, że jak nic nie robi, to też coś robi. Odpoczynek jest wiecznym, bym powiedziała, też takim dużym obszarem, który też gdzieś tam się zawodowo zajmuje, bo rzeczywiście to nie jest tak, że my sobie w naszej głowie powiemy wyjdź na weekend, odpocznij, będzie w porządku, wrócisz świeży, odnowiony i w ogóle będziesz tryskał energią. Znaczy, w ogóle odporność psychiczna zaczyna się od tego, że my sami sobie powinniśmy odpowiedzieć, ja zawsze mówię o takim uczciwości wobec siebie, czyli odpowiedzieć sobie pierwsze na pytanie, co ja czuję, bo my nie mamy czasu na to, żeby siebie zapytać w tym pędzącym czasie i biegu, co ja właściwie czuję. Ja myślę sobie, że ten pierwszy krok samoświadomości jest najważniejszy, dlatego że bez samoświadomości nawet najsilniejszy człowiek ulegnie po prostu tej awarii. I warto się zastanowić chociażby dzisiaj wieczorem, dlaczego na przykład zareagowałam na tego maila tak agresywnie, nie inaczej. Albo dlaczego znów czuję ten sam lęk. My się nie zastanawiamy, my biegniemy. Czyli to jest tak, ja zawsze mówię, samoświadomość jest takim pierwszym punktem wyjścia. Drugi taki punkt, który zawsze mówię, co następnego? To mówię, nie kop się z koniem. No i teraz powiem rzecz banalną. I właśnie ludzie, niestety te rzeczy, które mamy pod ręką są banalne, najczęściej je omijają, a one są naprawdę w zasięgu naszej ręki. I większość takiego naszego właśnie stresu pochodzi z rzeczy, na które my w ogóle nie mamy wpływu, czyli zależą od osób, czynników zewnętrznych albo w ogóle od sytuacji, na które kompletnie my nie mamy wpływu.
1: Ale my lubimy mieć ten wpływ.
0: Oczywiście. Na pogodę, na humor szefa, na to, co się dzieje w polityce, no wydaje nam się, że rzeczywiście mamy ten wpływ, no bo lubimy wszystko kontrolować. I to jest jakby takie bardzo zgubne, bo też zawsze powtarzam na swoich warsztatach, że koncentruj się i dawaj swoją energię tam, gdzie masz na to wpływ. To jest jakby taki drugi element. To nie jest poddanie się, tylko to jest taki trochę oszczędzanie baterii psychicznej. To znaczy wiedzieć, kiedy, co mi służy, wiedzieć, co mi nie służy. Jeżeli mam na to wpływ, działam. Jeżeli nie mam na to wpływu, odcinam.
1: Łatwo powiedzieć, ktoś
0: ja
1: teraz
0: wiem,
1: powie.
0: Ja wiem,
1: łatwo
0: że to
1: powiedzieć,
0: łatwo.
1: Ale w pracy jesteśmy tak obciążani rozmaitymi zadaniami i wszystko wydaje się normalne i naturalne. Czy mam wpływ, czy nie mam wpływu, mam to zrobić, bo to takie jest oczekiwanie, a ja to muszę dźwignąć.
0: Prawda jest taka, że to jest praca nad samym sobą, więc jeżeli nam potrzeba w tym momencie, żeby rozładować emocje, to najlepszym sposobem, jak ja to mówię, otwórz okno, o ile twoje okno się otwiera, bo też pracujesz.

0: byłam w biurze, gdzie okno nie było. I weź sobie kilka głębokich wdechów, pójdź się, przejdź na spacer, zejdź na dół, przejdź się, zaczerpnij świeżego powietrza. Natomiast dlatego też powiedziałam, że ten samoświadomość jest pierwszym punktem, bo jeżeli sobie tej lekcji nie odrobimy, to każdy krok będzie dla nas po prostu trudniejszy i wręcz czasami bym powiedziała niemożliwy do zrealizowania. Więc to jest praca nad sobą. Praca nad sobą nie jest łatwa, bo to jest często, jak ja to mówię, nie lubię tego słowa, ale wychodzenie poza strefę komfortu, która nie jest dla nas ani przyjemna, ani miła. My byśmy chcieli, żeby było łatwo, gładko i przyjemnie, ale tak nie jest. Praca nad sobą jest najcięższą pracą do wykonania i to nie jest praca, która nam przyjdzie myk i po roku jesteśmy nowi i żwawi i z nową energią. Natomiast to, co chciałabym też powiedzieć, że właśnie to jest trochę to, co już pani dotknęła, tych emocji, bo to one głównie jakby wpływają też na to, jak my reagujemy na pewne rzeczy. Dlatego też trzecim takim punktem ja mówię o emocjach, czyli jakby ważne jest to, co wywołało mój gniew, dlaczego tak nie inaczej zareagowałam. Może wystarczy czasami policzyć do 10. Pomaga mi przynajmniej metoda liczenia do 10, ale od tyłu. 10, 9, 8. Możemy ten głos sobie ściszać. To naprawdę pomaga.
1: Ciekawe, muszę wypróbować.
0: Tak, natomiast to jest też taka metoda, która rzeczywiście potrafi te emocje rozładować. No bo co? No emocje wtedy się pojawiają, kumuluje się to w nas i wybuchamy, dlatego trudniej jest nam zapanować nad tym krokiem, który powiedziałam jako drugi, czyli trudniej jest nam zapanować, nie mam na to wpływu. Więc te emocje, regulacja emocji, to jest coś, co ja uważam, że powinno być w ogóle przedmiotem w szkołach podstawowych, nawet już w najmłodszych grupach przedszkolnych.
1: Tyle mamy różnych zajęć, a nie uczymy chociażby tego.
0: Regulacja emocji naprawdę jest podstawą i to jest jakby kolejna rzecz, która nam pomoże chociażby wejść w ten weekend, nawet dwudniowy, czy wyjazd 3-4-dniowy z większym takim luzem, oddechem. Więc te emocje, jest mnóstwo bardzo ciekawych publikacji na temat regulacji emocji i też je polecam, bo rzeczywiście to jest taki element, który obok niego przechodzimy obojętnie, a prawda jest taka, że on nam bardzo dużo też pomaga właśnie w takim codziennym funkcjonowaniu. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym tak na koniec jeszcze powiedzieć, to trochę to, że w badaniach chociażby, jeszcze wrócę na koniec do tych badań, wyszło, że my właśnie panicznie boimy się tej oceny. I teraz wiem, że łatwo jest powiedzieć, nie bądź uzależniony od opinii innych, ale prawda jest taka, że wiara we własne też możliwości jest kluczowa, nad tą wiarą też powinniśmy pracować, bo my tak naprawdę nie potrzebujemy zewnętrznej aprobaty do tego, by wiedzieć, czy mamy kompetencje. I teraz na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć o takim ćwiczeniu, które warto sobie właśnie w tym zakresie zrobić.
1: Słuchamy.
0: Czyli na przykład zrobić sobie taką listę trzech rzeczy, w których jesteśmy dobrzy, które nam sprawiały radość i warto przypominać sobie te rzeczy codziennie. Bo prawda jest taka, że to my jesteśmy sędzią własnej wartości, nie sąsiad ani kolega z obok zbiórka. I właśnie, to jest trochę to, o czym powiedziałyśmy.
1: Ja już tak zapisałam pani. Kończę.
0: Tak, tak. Widzę, że pani zapisuje. Bardzo się cieszę. No bo taki dzisiaj wieczór, więc myślę, że warto na ten sam koniec sobie nawet usiąść w fotelu po audycji i taką listę po prostu zrobić. Bo ta wiara we własne możliwości buduje także naszą odporność psychiczną, więc mamy mnóstwo rzeczy naprawdę, które możemy zrobić właśnie teraz, kiedy jest dobrze, kiedy nas nie dotykają żadne problemy, po to, żebyśmy byli silniejsi i mogli też wspierać swoich bliskich.
1: Czyli odpowiedź na pytanie, ile jesteśmy w stanie zaryzykować, aby w pracy, w naszym otoczeniu nie pomyśleli, że jesteśmy słabi. Jesteśmy w stanie zaryzykować bardzo wiele. Zdrowie i życie, chciałoby się powiedzieć.
0: Tak, no w niektórych sytuacjach pewnie gdybyśmy się trochę dokopali różnych danych, to pewnie i życie. Także ja ze swojej strony chciałabym powiedzieć, że mocno, żeby wybrzmiało, że rzeczywiście ta odporność, na nią my mamy wpływ. W tej publikacji też napisałam, o której pani wspominała, że jeżeli my nie chcemy, nie mamy ochoty, boimy się, wstydzimy się, mamy jakieś zachowania przed tym, żeby podzielić się ze światem zewnętrznym, że idziemy na psychoterapię, to po prostu tego nie mówmy. A i tak zadbajmy o swoje zdrowie. I to jest bardzo ważne, żeby o tym wiedzieć.
1: Szanowni państwo, dbajmy o siebie. Pytanie, ile jesteśmy w stanie zaryzykować, aby w naszym otoczeniu nie pomyśleli, że jesteśmy słabi? Jesteśmy w stanie zaryzykować bardzo wiele. Własne zdrowie, własne życie. Nie róbmy tego. Szukajmy pomocy i pomyślmy o sobie. A ciekawa informacja i rada. Proszę, bo ja sobie zapisałam, żeby zapisać sobie trzy rzeczy, w których jesteśmy dobrzy i które sprawiają nam radość. I proszę

0: sobie to czytać, proszę sobie o tym przypominać. Warto, bo na pewno sprawi nam to mnóstwo satysfakcji. Gościem audycji Samozdrowie była pani Katarzyna Oracz, ekspertka od szczęścia. Trenerka odporności psychicznej, która pomaga, jak sama mówi, odnajdywać lekkość w codzienności. Serdecznie dziękuję.
1: Pięknie dziękuję i chciałabym życzyć spokojnego i dobrego wieczoru.
0: Zapraszam Państwa do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid.
14: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
15: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
16: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
17: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Śledcze przyjrzą się szpitalowi południowemu. W centrum zainteresowania jest działanie warszawskiego SOR-u. Polsko-niemiecka umowa w sprawie bezpieczeństwa, w planach współpraca wojskowa i cyberochrona. Koniec szczytu G7 we Francji. Liderzy mówili jednym głosem w kluczowych sprawach międzynarodowych. Minęła godzina 20. Kamil Olak, dobry wieczór, zapraszam. Szpital Południowy w Warszawie pod lupą śledczych. Stołeczna prokuratura okręgowa podjęła z urzędu działania w sprawie możliwych nieprawidłowości na SOR-ze. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba przekazał Polskiemu Radiu, że jedno z postępowań dotyczy podejrzenia powstania systemu, który pozwalał przyjmować część pacjentów bez kolejki,
2: który był oparty na przesłankach pozamedycznych, sprzecznych z zasadami triażu, co mogło narazić innych pacjentów SOR na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Z kolei drugie postępowanie dotyczy podejrzenia popełnienia oszustwa finansowego przez 29-letniego lekarza Dawida Kacprzyka.
2: W zakresie ewentualnego poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji poświadczającej czas wykonywanej pracy w SOR Szpitala Południowego w Warszawie.
1: Według oświadczenia majątkowego młody lekarz bez specjalizacji zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej. Warszawski Szpital Południowy przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza. Dziś zarząd szpitala wypowiedział umowę Dawidowi Kacprzykowi. Z kolei w poniedziałek szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował o rezygnacji Kacprzyka z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Współpracę w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz wspólne działania logistyczne i na Bałtyku przewiduje umowa podpisana między resortami obrony Polski i Niemiec. Podpisane dziś w Warszawie porozumienie było tematem także w Berlinie, gdzie toczy się forum polsko-niemieckie z udziałem szefów dyplomatycznych.

0: dyplomacji obu krajów.
1: Nauka języka polskiego w Niemczech oraz zwrot kolejnych dóbr kultury wywiezionych z Polski podczas II wojny światowej. Te tematy dominowały w Berlinie obok trzeciego, umowy o współpracy obronnej.
2: Jesteśmy zgodni, że Rosja pozostaje najważniejszym wyzwaniem dla europejskiego bezpieczeństwa. Powinniśmy zwiększać presję sankcyjną i konsekwentnie inwestować w nasze zdolności obronne.
1: Podkreślił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych Niemiec dodał: wszystkie tanki do spraw bezpieczeństwa wskazują, że Rosja w ciągu 3 lat może zacząć wojnę z NATO. To jest aktualne zagrożenie, na tym musimy się skupiać. Nie relatywizujemy historii i naszej odpowiedzialności za zbrodnie II wojny światowej. Sytuacja jest jednak obecnie poważna i musimy wiedzieć, co jest w tej chwili najważniejsze dla naszej wolności i dobrej przyszłości. Podkreślił Johann Wadephul. Szef niemieckiej dyplomacji zapowiedział, że jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony zwycięski projekt berlińskiego pomnika polskich ofiar wojennych. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Grupa G7 okazała jedność wobec sytuacji na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, powiedział tak prezydent Francji Emmanuel Macron, zamykając szczyt tego formatu. We francuskim Evian zakończyły się 3-dniowe obrady przywódców najbogatszych demokratycznych państw świata. Francuski prezydent podkreślił, że szczyt umożliwił zbliżenie stanowisk z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jego zdaniem po raz pierwszy w gronie G7 osiągnięto taką zbieżność stanowisk w sprawie Ukrainy. Wszyscy przyznali, że Ukraina broni się znacznie lepiej niż przewidywano, a Rosja znajduje się w trudnej sytuacji. Wszyscy zgodzili się, że należy zwiększyć wsparcie dla Ukrainy i presję na Rosję oraz utrzymać ten kurs. To prawdziwa zmiana. Jak podkreślił Emmanuel Macron, grupa G7 wyraziła także jednogłośne poparcie dla porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Kontynuowanie walk oznaczałoby zamknięcie cieśniny Ormus na wiele miesięcy, ryzyko zniszczenia infrastruktury gazowej i naftowej, destabilizując wszystko na miesiące, a nawet lata. Oznaczałoby również dalszą śmierć ludzi i nieakceptowalną sytuację w Libanie, a w konsekwencji kryzys dla całego regionu. Dlatego porozumienie, które kończy działania zbrojne od cieśniny Ormus po Liban, jest dobre. Wieczorem przywódcy Francji i Stanów Zjednoczonych będą mieli okazję kontynuować rozmowy podczas kolacji w Pałacu Wersalskim z okazji obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Unijne kraje poparły utworzenie wojskowego Schengen. Chodzi przede wszystkim o zniesienie barier na granicach, ale też poprawę infrastruktury, by przyspieszyć przerzuty żołnierzy, broni, amunicji i paliwa z Europy Wschodniej na wschodnią flankę. To przygotowanie do ewentualnego konfliktu z Rosją. Projekt wojskowego Schengen Komisja Europejska przygotowała w ścisłej konsultacji z NATO. W przeważającej części kraju występuje zagrożenie pożarowe. Ostatnie opady na Warmii i Mazurach sytuację poprawiły. Wilgotność ściółki wynosi ponad 50%, ale powrót do równowagi po suchych latach to długotrwały proces, mówi hydrolog, dyrektor białostockiego oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Marek Ksepko.
3: Jest taka ciekawa zasada, o której ludzie często nie wiedzą, że nadgonienie strat z jednego suchego roku wymaga aż 3 lat średnich. Czyli za każdym razem, kiedy mamy bardzo, bardzo suchy rok, trzeba życzyć sobie, żeby kolejne lata 3 były takie przeciętne.
0: Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak zauważa, że ostatnie opady deszczu pomogły w rozwoju leśnej roślinności.
4: Deszcz poprawił perspektywy dla tegorocznych odnowień lasu. Wiosną leśnicy na Warmii i Mazurach posadzili miliony młodych drzew i to właśnie pierwsze miesiące po posadzeniu są dla sadzonek najtrudniejsze.
0: Według rolników z kolei ostatnie opady deszczu pomogły w rozwoju upraw. Straty jednak są nie do odrobienia.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami słaby przelotny deszcz, a nad ranem silne zamglenia. Od 8 stopni na Mazurach i ziemi świętokrzyskiej, przez 10 na wschodzie i w centrum, do 16 na ziemi lubuskiej. Jutro w całej Polsce sporo chmur i wszędzie przydadzą się parasole, sucho tylko na południowym wschodzie. Na termometrach od 21 do 24 stopni, cieplej na zachodzie, nawet do 27.
6: Sześć minut po godzinie 20.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Już za chwilę, proszę Państwa, magazyn sportowy. Tomasz Kowalczyk razem ze mną. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
6: No tam jak nic czerwona kartka była. Chodzi mi oczywiście o ten mecz Argentyny, gdzie nasz sędzia Szymon Marciniak podyktował tylko rzut wolny, mimo...
8: No nawet sam Messi łapał się za głowę, co tam zrobił, że chyba będzie niedobrze. Ale pewnie tylko jeden piłkarz na 1000 takich.

0: Jej czerwonej kartki by nie dostał, akurat nazywa się Leo Messi.
1: To na mundialu takie rzeczy się zdarzają, bo są emocje, bo to się dzieje, wiesz, na żywo i jest też ogromna presja.
0: Na pewno też.
1: Do tego stopnia, że przecież sędziowie muszą tłumaczyć na przykład, dlaczego daną kartkę pokazali, poważę, prawda, muszą się tłumaczyć.
0: No kto wie, czy też Szymon Marciniak, może to będzie odważna teza, nie kalkulował trochę w głowie, co by było, jakby pokazał czerwoną kartkę, a co by było, jak nie pokazał. Jak nie pokazał, to się nic takiego ostatecznie nie stało, trochę ludzie pogadają, jakby pokazał, to by zostało na wieki wieków.
1: No to ja zapraszam Państwa już teraz na magazyn sportowy.
2: Sport.
0: A w nim dużo informacji z mundialu, będzie też garść spoza boisk w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Zaczynamy jednak właśnie od wieści z Mistrzostw Świata, bo kiedy kończył się mundial w 2022 roku, można było mieć wrażenie, że był to już zmierzch piłkarskich bogów. Tymczasem Leo Messi i Cristiano Ronaldo wciąż w świetnej formie. Messi strzelił wczoraj 3 gole i poprowadził Argentynę do zwycięstwa z Algierią. Portugalia z Ronaldo dobrze radziła sobie do pewnego momentu w meczu z Demokratyczną Republiką Konga. Na razie 1-1, o szczegółach za chwilę. A oprócz meczu Argentyna-Algieria, Austria wygrała z Jordanią 3-1, Norwegia z Irakiem 4-1, a Francja z Senegalem także 3-1. Mistrz Polski Lech Poznań i wicemistrz Górnik Zabrze poznali pierwszych przeciwników w eliminacjach Ligi Mistrzów. Obie ekipy rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. Piłkarze z Wielkopolski trafili na duński Orhus, natomiast Zabrzanie zmierzą się z Fenerbahce Stambuł. Trener Górnika Michał Gaszparik cieszy się z takiego losowania.
3: Ja jestem zadowolony, bo chciałem Fenerbahce, bo wcześniej graliśmy tam jeszcze jak byłem w Trnawie. Nie wiem, ja miałem takie marzenie, że chciałem jeszcze raz zagrać na tym stadionie przeciwko mocnemu Fenerbahce, bo to są też takie wyjątkowe mecze w tym życiu, że oni mają dużo takich już doświadczonych piłkarzy, którzy grali w tych top klubach na świecie. I jest tam niesamowita atmosfera, bardzo ładny stadion. My mamy na razie okazję zagrać przeciwko mocnemu Fenerbahce z gwiazdami.
0: Mecze tej fazy odbędą się 21 i 22 lipca. Lech i Górnik rozegrają je na wyjeździe, rewanże w Poznaniu i Zabrzu tydzień później. Z kolei Raków Częstochowa i GKS Katowice poznały rywali w drugiej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Conference League. I klub z Częstochowy zagra z maltańskim zespołem Valletta FC, z kolei zespół z Katowic zmierzy się z gorszym z pary Hajduk Split MKS Żylina. Losowanie odbyło się także w Nionie w Szwajcarii. Jagiellonia Białystok swojego rywala w trzeciej rundzie Ligi Europy pozna 20 lipca. Hubert Hurkacz odpadł w drugiej rundzie tenisowego turnieju ATP w Halle. W meczu 1/8 finału Hurkacz przegrał z reprezentantem gospodarzy, Niemcem Danielem Altemajerem 6-3, 3-6 i 5-7. Reprezentacja Polski siatkarek wygrała z Bułgarią 3-0 w setach do 12, 22 i 23 na inaugurację turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 12, zdobyła Julita Piasecka. Atakująca Magdalena Stysiak podkreśla, że mimo drobnych przestojów Polki kontrolowały mecz.
4: Wiedziałyśmy, że Bułgaria ma dobrą zagrywkę i one nas dopadły tą zagrywką. Później tylko nie mogłyśmy skończyć, ale myślę, że na pewno spokój, który miałyśmy w sobie, pozwolił nam na to, aby wygrać ten mecz w trzech setach. I to jest najważniejsze. Pozycję trzeba sobie wywalczyć i myślę, że ja i Julka damy z siebie 100%, aby pomóc zespołowi, która z nas będzie bardziej funkcjonowała i będzie lepsza, będzie grać. Tak, to jest w zespołach.
0: W następnych meczach Polki zmierzą się z Ukrainkami, Holenderkami i Kanadyjkami. A teraz, zgodnie z zapowiedzią, zajmiemy się mundialem. Houston trwa spotkanie Portugalia-Demokratyczna Republika Konga. Jak spisuje się Ronaldo i cała Portugalia, jak spisuje się nasz przedstawiciel ekstraklasy, o tym Filip Jastrzębski. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. 49. minuta tego spotkania i mamy niespodziewany wynik 1-1, choć wydaje się, że z każdą kolejną niespodzianką na tych Mistrzostwach Świata, no to jednak sensacje już takimi sensacjami nie są. Portugalia, Demokratyczna Republika

Konga 1-1. Pytałeś o Cristiano Ronaldo. No niewiele można powiedzieć o wielkiej gwieździe światowego futbolu, która dziś po raz szósty na mundialu.

0: Bardzo szybko objęli prowadzenie, bo już w 6 minucie Pedro Neto dośrodkował na głowę João Nevesa. Ten skierował piłkę do bramki i wydawało się, że ten worek właśnie się rozwiązał, ale nic bardziej mylnego, bo Portugalczycy po prostu stali w miejscu od tego czasu. Myśleli, że kolejne gole same się strzelą, no i dostali nauczkę, bo pewnie myśleli sobie, że ci zawodnicy z Afryki niewiele w ofensywie potrafią. Tymczasem przed przerwą Masuaku dośrodkował w pole karne i napastnik grający na co dzień w Newcastle United, Joan Wisa głową skierował piłkę do bramki. Szok i niedowierzanie w Houston, bo do przerwy 1-1 rozpoczęła się druga połowa tego spotkania. 50. minuta i Portugalczycy próbują uniknąć niespodzianki. Na razie remisują z Demokratyczną Republiką Konga 1-1.
1: I będziemy sprawdzać, czy Portugalia niespodzianki uniknie. Z Filipem Jastrzębskim jeszcze się połączymy. A teraz do Jana Pachlowskiego wędrujemy. Jutro w Atlancie będziesz, Janku, oglądał mecz Czechy RPA. Dziś zbierałeś echa spotkania Argentyna-Algieria. To odpowiadaj najpierw, jakie reakcje były na hat-tricka Messiego i decyzję Szymona Marciniaka.
2: Bardzo dobrze, że podkreśliłeś to już w pierwszym pytaniu, bo New York Times zaraz po spotkaniu z takim dużym znakiem zapytania na swojej stronie internetowej podkreślił, czy polski sędzia Szymon Kaczmarek nie popełnił błędu, nie wyrzucając bodajże chyba w 37 minucie spotkania Leo Messiego z boiska. Bardzo dużo się komentowało na temat tej decyzji, aczkolwiek ten hat-trick Argentyńczyka przyćmił tutaj to wszystko, co wydarzyło się w pierwszej połowie, bo amerykański internet eksplodował dosłownie po hat-tricku. Zresztą ten mundial w Stanach Zjednoczonych też jest postrzegany trochę jako taka rywalizacja Messiego z Ronaldo. I tutaj Messi zagrał wspaniale, szczególnie tutaj Florydę, na której mieszkam na stałe, była wręcz przeszczęśliwa, bo to przecież zawodnik z tego regionu zdobywa hat-trick i tak mocno wchodzi na początek tego mundialu. Wiele takich określeń jak magiczny, znakomity, niezapomniany, historyczny, wyjątkowy wieczór. Tak to komentowano w mediach w Stanach Zjednoczonych, a stacja CNN podkreśliła, że Messi już od początku mundialu bierze sprawy w swoje ręce i chce pobić rekord Niemca polskiego pochodzenia Mirosława Klose. Tak pisały media. Aczkolwiek już teraz bardziej się tutaj w Stanach Zjednoczonych patrzy na to, co się dzieje i też coraz więcej jest komentarzy dotyczących meczu Stanów Zjednoczonych. Tak więc ta decyzja Szymona Marciniaka była oceniana też raczej negatywnie wobec naszego sędziego zaraz po meczu, a teraz już się raczej o tym nie mówi.
1: A jakie nadzieje na jutrzejsze spotkanie Czechy RPA? Czego spodziewasz się po tym meczu, bo zobaczysz z trybun to spotkanie?
2: Tak, będę na żywo na tym spotkaniu. Już prawie żeśmy dotarli do Atlanty. Po drodze widzimy tutaj samochody i kibiców czeskich, których chyba jest więcej, i fanów RPA. Przypominamy Państwu, że dla obu drużyn to jest mecz być albo nie być. Troszeczkę się to nam kojarzy z reprezentacją Polski, no bo na inaugurację przegrało i RPA, i Czesi. I tutaj porażka może bardzo, ale to bardzo dużo któryś z zespołów kosztować. Aczkolwiek jak oglądałem mecz będąc w Meksyku i przekazywając Państwu tą atmosferę meksykańską, no to jednak wydaje mi się, że czeski zespół w tym przypadku jest faworytem. Też wszystko wskazuje na to, że na obiekcie w Atlancie będzie przewaga tutaj ze kibiców czeskich. To jest jeden z najpiękniejszych zresztą obiektów w Stanach Zjednoczonych, na których gości mundial może pomieścić 71 tysięcy widzów, zbudowany na zasadzie takich trójkątów po boku. Mogą to Państwo zobaczyć w internecie, znakomicie położony w downtown, w samym sercu Atlanty. I to jest obiekt zadaszony. Ten dach może się zamknąć w ciągu 12 minut, gdy jest taka potrzeba. Dlaczego o tym wspominam? Bo w Stanach Zjednoczonych, w paśmie od Teksasu, pośrodkowe Stany i dalej do wschodniego wybrzeża są ostrzeżenia ze względu na wyładowania atmosferyczne, tornada i bardzo duże opady deszczu. A jest tak, że jeżeli w przeciągu 14 kilometrów w takim dystansie wyładowania atmosferyczne są, mecz trzeba przerwać. Na szczęście w Atlancie tego nie będzie i czekamy tutaj na dobre spotkanie. Mundial się rozkręca, no i też widać więcej emocji w Stanach Zjednoczonych, bo tego mi brakowało na początku w porównaniu z tym, co zobaczyłem na początku w Meksyku.
1: No to dobrego meczu, dobrego śledzenia tego mundialu dalej. Dziękujemy, Janku.
2: Dziękuję.
1: I zmieniamy, ale tylko częściowo temat, bo pozostajemy w klimatach piłkarskich. Wiemy, że reprezentacji naszego kraju na mundialu nie ma po raz pierwszy od 2014 roku.

0: A co robią przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej, żebyśmy wrócili na Mistrzostwa Świata? Stworzyli m.in. pomysł na turniej dla dzieci do lat 7, 9 i 11, który nazywa się Copa Cabanos. O tym i innych aspektach szkolenia Marcin Dorna, dyrektor sportowy Polskiego Związku Piłki Nożnej.
1: No tak, kolejna inicjatywa, w której chcemy znowu stworzyć przestrzeń dla rozwoju najmłodszych i zawodników i zawodniczek, tworzyć środowisko, w którym będą się czuli bezpiecznie, w którym będą mogli podejmować ryzyko, a obok będą stali dorośli w postaci trenera czy rodziców, którzy to ryzyko będą akceptować, po to tylko, żeby na miarę swojego potencjału dzieci mogły się rozwijać. W kategoriach U7, U9, U11 proponujemy formułę 3x3 na 4 bramki, żeby tej kreatywności, podejmowania decyzji, tego wspomnianego ryzyka było jak najwięcej. I wierzymy w to też, że ta formuła, czy ten turniej uzupełni naszą ścieżkę rozwoju zawodników. W najmłodszych kategoriach wiekowych zależy nam przede wszystkim oczywiście na uczestnictwie, na partycypacji, na dobrej zabawie, ale też na pewnym etapie selekcjonujemy i wybieramy piłkarzy, piłkarki, którym jesteśmy w stanie wesprzeć w tym indywidualnym rozwoju, żeby dotarli na najwyższy możliwy poziom. Patrz też do pierwszej reprezentacji, bo takie przykłady z wcześniejszych formatów współzawodnictwa turnieju również mamy. No więc cieszymy się bardzo, bo to kolejna formuła, w której jestem przekonany, wiele tysięcy młodych zawodników będzie brało udział w turnieju, rozpocznie swoją przygodę z piłką i będzie gdzieś tam wspominało po latach, że być może zagrali finał na dużym stadionie, być może pojechali dzięki temu na mecz reprezentacji Polski i też jakby na tej osi czasu będzie to dla nich ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o rozwój.
0: No jeżeli chodzi o turniej z podwórka na stadion na przykład, no to już coraz więcej tych reprezentantów pierwszej drużynie, nie wiem, czy nie więcej jest tych, którzy przeszli przez turniej niż tych, którzy nie przeszli w obecnej kadrze. A wracając do tego nowego pomysłu, gra na 4 bramki, 3x3. Jak będzie tą kreatywność rozwijała, jeżeli możemy tak obrazowo naszym słuchaczom to wyjaśnić?
1: Będziemy mieli też, tak powiedzieliśmy, na skróconym, zmniejszonym polu gry, oczywiście adekwatnym do kategorii wiekowej, 4 bramki, a więc no pierwsza decyzja, którą bramkę atakować, która jest, gdzie przestrzeń jest do tego bardziej sprzyjająca. No dwa, jeżeli mamy 3 zawodników i ten w środku będzie miał w piłkę, no to już możemy podjąć decyzję, czy podawać, czy prowadzić piłkę, czy podawać w prawo, czy w lewo. Odpowiednie reakcje na ewentualną stratę piłki, współpracy, umiejętności dominacji, czy też działań w defensywie. No jak się, no w pigułce espresso z piłki nożnej. No widzimy też tych trójkowych współprac w przypadku piłki 11-osobowej na tym nawet najwyższym poziomie bardzo wiele, więc wyobrażam sobie, że to będzie coś, co znowu da taki fajny przykład do tego, jak może piłka nożna wyglądać w przyszłości, albo jacy zawodnicy od dołu też, jakim temperamentem, z jaką osobowością, jakie pokolenie tak naprawdę podąża ku dorosłości też w piłce nożnej również, więc myślę, że to będzie, no będzie to bardzo ciekawy format o tej kreatywności, o grze jeden na jeden, no nie trzeba tutaj nikogo przekonywać, po prostu tego w tej przestrzeni, przy tej liczbie zawodników będzie bardzo dużo.
0: Mimo, że w tym turnieju oczywiście dużo mniejsza liczba zawodników niż w turnieju z podwórka na stadion, to widać, że tak komplementarnie układają się te roczniki, bo tutaj do lat 7, 9 i 11, a tam 8, 10 i 12.
1: Wszystko jest całością pewnego systemu. Tak jak powiedziałem, od najmłodszych kategorii wiekowej turnieje Puchar Tymbark, turniej, ten nowy format Copa Cabanos, plus oczywiście nasz projekt certyfikacji, który się obejmuje ponad 30% wszystkich szkółek, a więc wszystkich piłkarzy i piłkarek w Polsce, której gwarantujemy pewne standardy szkolenia. Dalej mamy oczywiście na tej ścieżce rozwoju projekty, które u nas ujęte są w hasło Akademii Młodych Orłów, czy Współzawodnictwo Kadr Wojewódzkich, żeby tak naprawdę na etapie Under 15 dostać się do najmłodszej reprezentacji Polski. No i wszystko wymaga takiego szerszego kontekstu, trochę większej perspektywy, żeby to symbiotycznie w tym systemie funkcjonowało, żeby takie inicjatywy ze sobą nie rywalizowały, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby każde dziecko w każdym momencie swojego piłkarskiego życia miało miejsce i przestrzeń na to, żeby się rozwijać.
0: A jak Polski Związek Piłki Nożnej obserwuje zawodników, tych, którzy mogą zapukać za chwilę właśnie do kadry, czy tam U17, U18, U21, no widzimy, że cały czas pojawiają się jakieś perełki, jakieś przebłyski. To, co zrobił też Bartek Mazurek w barwach Jagiellonii, to jak się objawił Oskar Pietuszewski, ale czy takich nazwisk jest troszkę więcej? Jak to wygląda?
1: Jest oczywiście bardzo wielu takich piłkarzy z takim potencjałem i dzisiaj no, państwo mieli okazję spotkać, czy zobaczyć Bartka Mazurka strzelającego 3 bramki we Włoszech, czy Oskara po transferze

0: do Porto, czy wcześniej w Ekstraklasie. My znamy Oskara od 11-12 roku życia, kiedy przyjeżdżał na nasze projekty. Podobnie z Bartkiem grali wspólnie na Mistrzostwach Europy Under 17. Miałem przyjemność oglądać ten turniej na Cyprze, więc no dzisiaj ich drogą podąża wielu następnych i wielu ma potencjał, żeby to zrobić, ale oczywiście tych zmiennych, które ten proces utrudniają czy zakłócają, jest wiele i każdy z tych zawodników, który dzisiaj ma potencjał na to, żeby na tym najwyższym poziomie zagrać, musi sobie poradzić z tymi wyzwaniami. To przejście do piłki seniorskiej jest jednym z nich, ale wierzę w to, że naprawdę idzie fajna generacja młodych ludzi. Widzimy też, że wielu młodych piłkarzy jest w stanie grać na poziomie Bundesligi, na poziomie Serie A, na poziomie Ligi Portugalskiej czy w naszej Ekstraklasie i wierzę w to, że kolejni tacy właśnie podążają z tych kategorii wiekowej U15, U17, że świat piłkarski się jutro nie skończy, no to gdzieś tam w niższych kategoriach wiekowych widzimy w turnieju, choćby pewnie tym, czy wcześniej w turnieju, również w turnieju Puchar Tymbarku, kolejnych zawodników już tutaj odpowiednio 12, 10, 8-letnich, czy 11, 9, czy 7-letnich. No, każdy ma potencjał, każdy ma prawo marzyć, a my jako dorośli jesteśmy od tego, żeby stworzyć środowisko i przestrzeń do tego, żeby mogli się rozwijać.
1: To też dbanie o zawodnika pod kątem takiego rozwoju, właśnie niezależnie od wyniku. No to jest w dzisiejszych czasach szczególnie ważne, bo patrząc na to, na przykład co się dzieje wokół Oskara Pietuszewskiego, jak wyglądały takie miesiące jak styczeń, luty, marzec i jak wyglądały przykładowo komentarze po nieudanym meczu Pucharu Portugalii, gdzie już został przez internautów niektórych, anonimowych, albo nawet pod nazwiskiem sprowadzany Oskar Pietuszewski, też po tym wejściu w meczu ze Szwecją. Jak walczyć z takim zasypem informacji, który w styczniu wynosi 17-letniego chłopaka na szczyt, a pod koniec kwietnia stamtąd go sprowadza.
0: No tak, tak dzisiaj ten dzisiejszy świat dorosłej piłki wygląda naszą rolą i też zajmujemy się tym w federacji, w dziale rozwoju indywidualnego, któremu szefuje Sebastian Mila. Chcemy przygotować piłkarza nie tylko pod względem technicznym, taktycznym, motorycznym, czy wesprzeć to, co dzieje się w klubie, jeżeli chodzi o rozwój, bo trzeba pamiętać o tym, że piłkarze rozwijają się przede wszystkim w klubach. My możemy inspirować do kolejnych kroków, do dalszej intensywnej pracy, porównywać na tym najwyższym poziomie, ale mamy też wymiar społeczny i mentalny i chcemy, żeby piłkarze umieli sobie z tym radzić, aczkolwiek zgadzam się, że na jakimś też etapie liczba tych komentarzy i ich treści no nie zawsze odpowiadają rzeczywistości, dobrze o tym wiemy. Wtedy samoświadomość piłkarza, otoczenie piłkarza jest bardzo ważne.
1: To chyba Robert Lewandowski też Oskarowi Pietuszewskiemu mówił, że musi pamiętać o tym, że ci, co teraz o nim piszą, że jest wspaniały, będą pisać troszkę inne rzeczy za miesiąc, dwa.
0: No i to jest chyba mechanizm, który też dobrze to pokazuje. Ktoś bardziej doświadczony, wzorzec do naśladowania, no może być też wielką inspiracją dla tych piłkarzy. My dzisiaj też w szeregach reprezentacji młodzieżowych mamy wielu piłkarzy z takim potencjałem, a zajmują się nimi w sztabach szkoleniowych byli reprezentanci Polski również, więc mogą być doskonałym wzorcem i podpowiedzią, co robić, żeby się na takie momenty przygotować trudne, bo wszyscy przyjemnie radzimy sobie, kiedy jest sukces. Wszyscy dążymy do jak najlepszego wyniku, no ale w piłce nożnej każdy dąży do dobrego wyniku i każdy dąży do rozwoju swojej kariery. I na koniec dnia jeden zespół wygrywa ligę, jeden zespół wygrywa, nie wiem, jakieś kwalifikacji Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. Czy ktoś wygrywa Ligę Mistrzów i zostawia w polu pokonanych wielu innych znakomitych piłkarzy. Trzeba umieć znaleźć tym motywację i trzeba zbudować te nawyki od najmłodszej kategorii wiekowej. Wyobrażam sobie, że nasz format też sprawi, że zawodnicy będą umieli zachować się właściwie po zwycięstwie i będą umieć też zaakceptować porażkę i znaleźć w tym motywację do dalszej pracy.
1: Tymczasem sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej, Łukasz Wachowski, który przebywa obecnie w Miami, poinformował, że federacja czyni starania o organizację kongresu FIFA w Polsce w 2029 roku. Jak dodał, rozmawiał o tym w USA z szefem światowego futbolu Giannim Infantino. Norweski Instytut Sejsmologiczny NORSAR odnotował w Bergen wibracje ziemi po bramkach Erlinga Holanda w pierwszym meczu Mistrzostw Świata z Irakiem. Norwegowie wygrali 4-1, no i już wiemy, co to znaczy prawdziwe piłkarskie trzęsienie ziemi. A czy piłkarskie trzęsienie ziemi jest w Houston? Portugalia gra z Demokratyczną Republiką Konga, Ronaldo dołącza do Messiego, zalicza swój 6. mundial. No i czy są pioruny? O tym wszystkim Filip Jastrzębski.
2: 64. minuta spotkania i fajerwerków, piorunów i innych wydarzeń hucznych i głośnych nie stwierdzono w Houston. Houston, mamy problem, można powiedzieć. Mamy problem z tym widowiskiem, ponieważ Portugalczycy myślą chyba, że ten mecz sam się wygra z drużyną demokratycznej republiki.

0: publiki Konga 1-1. Wciąż Portugalia remisuje z tą drużyną, która wbrew pozorom nie debiutuje na mundialu, bo jako Zaire zagrała w Mistrzostwach Świata w 1974 roku. Z tą różnicą, że wówczas drużyna Zairu gola nie strzeliła na boiskach Republiki Federalnej Niemiec, a dziś w doliczonym czasie gry w pierwszej połowie spotkania wyskoczył fantastycznie w polu karnym Joan Wissa, strzelił gola wyrównującego. João Neves wcześniej w 6 minucie zdobył bramkę dla Portugalczyków, ale gra Portugalii przypomina grę Hiszpanii, bo Portugalczycy myślą, że mecz sam się wygra, a takie rzeczy na mundialu się nie dzieją. Wciąż remis w Houston.
1: I będziemy o wyniku tego meczu oczywiście informować. Filip Jastrzębski mówił o tym spotkaniu o 22:00, mecz Anglia-Chorwacja, a w nocy o 1:00 Gana-Panama, o 4:00 Uzbekistan-Kolumbia. I w ten właśnie sposób kończymy magazyn sportowy. Za uwagę dziękuję, Tomasz Kowalczyk.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Plecak. Paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy, klucze.
10: Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl.
8: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 20:30. Kamil Olak, zapraszam. Akcja ratunkowa w betonskim zakładzie górniczym EcoPlus. Po południu doszło tam do wypadku. Jego przyczyną było najprawdopodobniej tąpnięcie. Ucierpiało 4 górników, 3 z nich jest na powierzchni, 1 wciąż pod ziemią, 2 trafiło do szpitali w Bytomiu i Chorzowie na obserwację z lekkimi obrażeniami głowy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że górnik, który jest pod ziemią, został przysypany i nie ma z nim kontaktu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające działania SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi o możliwe nieprawidłowości w placówce. Młody lekarz, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych, został ze stołecznej lecznicy zwolniony. Wszystkie umowy z nim zostały rozwiązane.
12: Wszystkie umowy między szpitalem a Dawidem Kacprzykiem zostały rozwiązane. Informację potwierdził mi przewodniczący Komisji Zdrowia w Radzie Warszawy Jarosław Jóźwiak. Były działacz Koalicji Obywatelskiej i radny dzielnicy Ursus nie widnieje już na stronie internetowej Szpitala Południowego jako koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego. Kacprzyk miał również zawiesić wszystkie swoje dyżury w Szpitalu Brudnowskim, który podlega marszałkowi Mazowsza. Sprawa radnego lekarza milionera oburzyła całą Polskę po ujawnieniu jego oświadczenia majątkowego. Wynika z niego, że 29-letni Kacprzyk jest posiadaczem sportowego auta Porsche Panamera z 2025 roku, a w rok zarobił w Szpitalu Południowym ponad 1,5 miliona złotych. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC.
11: Prokuratura i policja prowadzą postępowanie w sprawie podszywania się pod funkcjonariuszy publicznych oraz legitymowania innych osób, poinformowała w mediach społecznościowych prokuratura. Chodzi o członków ruchu Bronimy Polskiej Granicy, którzy w sobotę patrolowali teren dworca centralnego. Rzecznik MSWiA Karolina Gałecka podkreśla, że takie działania są nie tylko sprzeczne z prawem, ale mają też fatalny skutek społeczny.
13: Takie sytuacje, które widzimy, czy mogliśmy zaobserwować w sieci, są po prostu niedopuszczalne i niezgodne z polskimi przepisami prawa, ale z drugiej strony wywierają też bardzo duży aspekt psychologiczny, ponieważ wzbudzają niepewność, strach, niewiedzę, dezorientację, jeżeli chodzi nie tylko o mieszkańców, ale także o osoby, które

0: przybywają na przykład do Polski w celach podróżniczych.
1: Policja apeluje do wszystkich osób, które czuły się zagrożone przez samozwańcze patrole, o zgłaszanie się do najbliższej jednostki. Rezonans magnetyczny, ultrasonograf oraz dwa aparaty do naświetlania chorych na raka to nowoczesny sprzęt, który będzie służył pacjentom Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Dyrektor placówki generału profesor Grzegorz Gierelak powiedział Polskiemu Radiu, że dla pacjentów przekłada się to na lepszy dostęp do nowoczesnych technologii.
2: To oznacza leczenia najwyższej jakości i przede wszystkim również leczenia, które będzie bardziej dostępne, dlatego że za pomocą tej generacji urządzeń diagnozujemy już szybciej niż do tej pory.
1: W Zakładzie Radioterapii Warszawskiego Instytutu Medycznego leczeni i naświetlani są pacjenci z rakiem płuca, piersi, prostaty oraz z przerzutami do mózgu. Koszt modernizacji zakładu to ponad 80 milionów złotych z KPO.
3: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 20:00.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Donald Trump twierdzi, że osiągnął w porozumieniu z Iranem 99,9% tego, co zakładał, i jeżeli nie dojdzie do porozumienia, jeżeli to porozumienie w jakikolwiek sposób zostanie naruszone, to Stany Zjednoczone wrócą do bombardowania Iranu. Razem ze mną Michał Strzałkowski. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
3: Jak ci się podoba ta zapowiedź? 99,9%. Donald Trump wydaje się być bardzo zadowolony z tego porozumienia. Czy faktycznie twoim zdaniem w piątek zobaczymy już dokument, papier i podpisy obu stron pod tym porozumieniem?
5: Nawet może jutro, powiedział też Donald Trump na zakończenie szczytu G7, że może to i w czwartek się wydarzy, może w piątek. Te 99,9% to mi się tak zawsze kojarzy z tym, jakie są wyniki wyborów w takich krajach jak na przykład Turkmenistan. Tam też zwykle dostają 99,9% ci rządzący satrapowie. No co ma Trump powiedzieć, że nie osiągnął tego, że nie ma sukcesu swojego? Jak się wczytać w te przecieki dotyczące tego, jak ma wyglądać ten dokument, który trzeba podkreślić, jest takim wstępnym dokumentem, to jest memorandum o porozumieniu, to nie jest jeszcze porozumienie pokojowe, to z drugiej strony mam wątpliwości, czy na przykład Donald Trump chciał osiągnąć to, żeby Iran korzystał ze specjalnego funduszu, który jest wart bodaj 300 miliardów dolarów na inwestycje w tym kraju, więc
3: na pewno.
5: Trochę nie jestem przekonany. Może to jest ta 0,1% właśnie, no ale zaraz będziemy się nad tym zastanawiać tak głębiej.
3: To już teraz zapraszam na Świat w powiększeniu.
4: Świat w powiększeniu.
5: A moim i Państwa gościem jest profesor Przemysław Osiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu.
5: No właśnie, mieliśmy, jak się umówiliśmy, rozmawiać bardziej o sytuacji w Libanie. Oczywiście też o to będę pana za chwilę pytał, no ale temat Iranu to jest też jeden z ulubionych pana tematów badawczo-komentatorskich, więc od tego sobie pozwolę zacząć właśnie. To, co powiedział Donald Trump, że to porozumienie właściwie już zaraz będzie, że właśnie 99,9% tego, co chciał, to osiągnął. To jest rzeczywiście sukces Trumpa, czy to raczej jest taka sytuacja, w której Trump musi ogłosić sukces na swojej konferencji prasowej, a w Iranie wystąpią inni i ogłoszą swój sukces, że oni osiągnęli 99,9% tego, co chcieli?
6: No myślę, że panie dyrektorze, moglibyśmy tutaj trochę przewrotnie powiedzieć, że pewnie nie 99,9, tylko 99,8 i też bylibyśmy pewnie bliscy tej...
5: Prawie 200% prawdy, sukcesu w sumie to by dało.
6: Prawdy prezydenta Trumpa. Rzeczywiście no, w mediach amerykańskich oczywiście opinie są bardzo podzielone, to w zależności od tego, czy ktoś wspiera obecną administrację, czy też nie. Natomiast jeśli popatrzymy na ten przekaz z Iranu, to on jest jednoznacznie pozytywny w tym momencie. Niekoniecznie przekłada się to na pozytywną ocenę samego prezydenta, bo tutaj głównie jeśli gromy spadały, to na prezydenta, ministra spraw zagranicznych, ale to jest też oczywiście element takiej wewnętrznej rozgrywki i takich próby sił między otoczeniem najwyższego przywódcy a prezydentem, czyli tak naprawdę rządem. Natomiast tutaj wracając do tego pytania pana redaktora, myślę, że z jednej strony oczywiście możemy powiedzieć, no, najważniejsze pytanie brzmi, co takiego Amerykanie zyskali dzięki tej wojnie, czego nie można było wynegocjować na drodze pokojowej w Genewie jeszcze w lutym.
5: No zwłaszcza, że Trump przedstawia czasami jako sukces to, że się udało odblokować cieśninę Ormus, cieśninę, która w ogóle nie była przed wojną.

0: zablokowana.
1: Tak, więc jakby z tego punktu widzenia, no to absolutnie nie ma wątpliwości, że jest to porażka. Tak? Natomiast myślę, że jest to też jednocześnie sukces prezydenta Trumpa i już tłumaczę dlaczego. Ponieważ najważniejsze, myślę, że z punktu widzenia prezydenta Trumpa i jego otoczenia najważniejszą kwestią w tej chwili jest jak najszybsze zakończenie wojny w Iranie, ustabilizowanie sytuacji w Zatoce Perskiej, tak żeby móc się w 100% skoncentrować na polityce wewnętrznej i na zbliżających się coraz większymi krokami wyborach połówkowych. To jest absolutnie priorytet. Te kwestie wewnętrzne mają absolutne pierwszeństwo i tak naprawdę bardziej interesują amerykańską opinię publiczną, bo trwają też prawybory, trwają już przymiarki do wyboru poszczególnych kandydatów. Także to jest to, co teraz bardziej rozpala serca i umysły Amerykanów, a sam prezydent jest bardzo, bardzo mocno zaangażowany we wspieranie ludzi, których w poszczególnych stanach popierano i nie ulega wątpliwości, że prawdopodobnie będą to chyba jedne z najważniejszych wyborów połówkowych w najnowszej historii Stanów Zjednoczonych.
0: To porozumienie, czy właściwie to memorandum o porozumieniu, które ma być podpisane w piątek, choć Trump mówił dzisiaj, że może to i czwartek będzie, znaczy powiedział tomorrow, więc nie wiem, co miał na myśli mówiąc tomorrow, czy miał na myśli czwartek, czy już, no to są zmiany stref czasowych, to być może było to też jakieś, zdarzały się takie przejęzyczenia Trumpowi, myślał o piątku, ale mówił, że to jutro, ale no, dziennikarze poznali już taki 14-punktowy właśnie projekt tego porozumienia. No i większość tych zapisów, które tam są, to nie zaskakuje. To znaczy ma tam być zapis o tym, że zarówno Iran kończy swoją blokadę, jak i swoją blokadę w Ciśnieniu Ormuz kończą Amerykanie. Że Iran się zobowiązuje do tego, że nie będzie mieć wojskowego programu nuklearnego, ale 60 dni mają trwać rozmowy na temat tego, jak dokładnie ma to być zorganizowane. No ale pojawia się też zapis o tym, że wszystkie sankcje mają być zniesione na Iran, ale także powstać taki wart 300 miliardów dolarów fundusz na rzecz odbudowy i rozwoju Islamskiej Republiki Iranu, choć Amerykanie mają się akurat nawet dolarem do tego funduszu nie dołożyć. To rozumiem, że kraje arabskie, Zatoki Perskiej by miały tam inwestować. To czy taki plan to jest plan, który ma szansę uporządkować sytuację na Bliskim Wschodzie? No bo Trump kilka dni temu mówił to samo też J.D. Vance, wiceprezydent, że jak się wdroży to porozumienie, to na 50 lat na Bliskim Wschodzie spokój gwarantowany.
1: Oczywiście, że to jest bardzo dobry ruch. Oczywiście ten fundusz odbudowy, to widziałem już takie głosy krytyczne także w polskich mediach, że to jest porażka, że jak to, nie wiem, czy to Stany Zjednoczone, tak, czy państwa arabskie Zatoki Perskiej będą jeszcze teraz nagradzać Iran w tej sytuacji.
0: Płacić za to, żeby nie ostrzeliwał na przykład tych krajów.
1: Tak, tak. No oczywiście można powiedzieć, oczywiście można podejść do tego w ten sposób, że jest to kupowanie pokoju, ale z drugiej strony myślę, że tutaj dzisiaj w jednej z wypowiedzi prezydenta Trumpa to się, no, nie zdarza mi się to często, ale tu się zgadzam z panem prezydentem, chociaż no, nie dowie się o tym zapewne. Jest tutaj pewna prawidłowość, tak? Czyli ubóstwo, a taka przemoc, skłonność do przemocy, do poparcia jakichś takich radykalnych nurtów w polityce i rzeczywiście ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej w Iranie, no to oczywiście będzie trwało bardzo długo, ale taki wzrost dobrobytu, poprawa sytuacji ekonomicznej, no być może przełoży się na złagodzenie polityki reżimu i na też na poprawę nastrojów społecznych w Iranie i na to, że no będzie to państwo, które będzie, mówiąc wprost, mniej agresywne, tak, ta projekcja siły Iranu zostanie ograniczona, bo tak naprawdę gdyby przeanalizować te ostatnie dekady obecności Stanów Zjednoczonych w regionie Bliskiego Wschodu, to z wyjątkami typu tak zwane państwo islamskie, to tak naprawdę najwięcej ofiar wśród żołnierzy amerykańskich w regionie, to tak naprawdę były to ofiary pośrednich ataków, czy inspirowanych ataków i sponsorowanych ataków przez Iran, tak? Czy chociażby przez swoich niepaństwowych sojuszników, takich jak libański Hezbollah i inne ugrupowania. Także myślę, że tutaj jest to taka oferta, jest to wyciągnięcie ręki i no, to jest danie wędki, a nie samych ryb.
0: A jeśli chodzi o te kwestie programu nuklearnego, wojskowego, no to jest największy problem tak naprawdę w tej całej sytuacji. To jest to, co się w dużej mierze nie udało tych negocjacji w Genewie przed tą wojną zakończyć. A w sprawie programu rakietowego to w ogóle nie ma tam żadnych zapisów. A przecież jeszcze niedawno Trump uważał, że w ogóle jakiekolwiek porozumienia, nawet najkorzystniejsze z punktu widzenia rywali Iranu, jeśli chodzi o broń nuklearną, to bez porozumienia w sprawie technologii rakietowych to nie ma sensu. No, dlatego to porozumienie

0: negocjowane za czasów Obamy, Trump w pierwszej kadencji do kosza wyrzucił przecież.
1: Dlatego no to myślę, że tutaj jest pewna prawidłowość, bo rzeczywiście to oczekiwanie, że Iran zadeklaruje wprost, bo sami Irańczycy wspominali o tym, że nie prowadzą, nie mają wojskowego programu atomowego. Tak? No oczywiście, czy wierzymy w to, czy nie, to już jest kwestia do dyskusji. Natomiast to istotna różnica polega na tym, że w lutym strona irańska nie dostawała praktycznie niczego w zamian. Tak? Czyli to było żądanie nie poparte tak naprawdę żadnymi konkretami, jak pamiętam, właśnie ekonomicznymi. Myślę, że tak jak już kiedyś wspomniałem w którejś z naszych rozmów, Iran jest gotowy to zadeklarować. Byłbym, myślę, nawet w stanie zadeklarować w 100% poddanie swojego programu kontroli międzynarodowej i to bardzo restrykcyjnej, ale najważniejsza jest cena, za którą to zrobi, tak? I utworzenie na przykład takiego funduszu, zniesienie sankcji, to jest to, na czym w tej chwili reżimowi w Iranie najbardziej zależy, no bo to w najlepszy sposób pozwoli ustabilizować sytuację finansową, ekonomiczną w państwie i przełoży się na różne kwestie właśnie polityczne, ekonomiczne. I wtedy też być może, o czym już kiedyś też chyba wspominałem, nie wykluczam wcale takiej możliwości, że Stany Zjednoczone za jakiś czas, bo nie teraz oczywiście, ale za jakiś czas, być może nawet w trakcie tych negocjacji, zaoferują stronie irańskiej jakiś ekwiwalent, tak? Jakieś wsparcie tego pokojowego programu rozwoju energetyki atomowej w Iranie, na przykład poprzez transfer takich technologii, oczywiście bardzo kontrolowany, tak? Poddany z jakiejś surowej kontroli, ale transfer takiej technologii stricte do wykorzystania w elektrowniach. Oczywiście no, dzisiaj to jest political fiction i pewnie część z naszych słuchaczy w tej chwili otwiera szeroko buzię i mówi nie, to jest absolutnie niemożliwe, ale myślę, że akurat w przypadku prezydenta Trumpa nie ma rzeczy niemożliwych i to już wielokrotnie udowodnił, a pamiętajmy też, że prezydent Trump lubi taką właśnie transakcyjną politykę zagraniczną i to taką, w której strona amerykańska może bardzo dużo zyskać, czy mogą zyskać bardzo dużo firmy amerykańskie.
0: No i jeszcze jeden zapis jest w tym porozumieniu, który budzi pytania. To znaczy mają ustać wszelkie walki, nie tylko te między Amerykanami a Irańczykami, ale także te, które się toczą w Libanie. Tylko że tutaj do tego tanga to akurat trzeba czworga, czy właśnie do tego, nie wiem, do tej partii brydża, bo przecież Izrael i Liban, czy właśnie Hezbollah libański bardziej muszą się, rzecz jasna, tutaj też na to wszystko zgodzić. A na razie to tak mam wrażenie, że ani ze strony Izraela, ani do końca Hezbollahu takiej chęci nie ma, a prezydent Libanu, Joseph Aoun, no wprost mówi, tutaj się nic nie załatwi bez odrębnych negocjacji po prostu, że Izrael musi po prostu i Hezbollah muszą same się ze sobą dogadać.
1: Zgadzam się z tym absolutnie, ponieważ to porozumienie nie odnosi się do obaw i na przykład oczekiwań strony izraelskiej. Jakbyśmy nie oceniali bieżącej polityki Izraela i działań podejmowanych przez to państwo, na przykład w odniesieniu do Libanu, jakbyśmy nie byli krytyczni, to nie zmienia to tego, że no, Izrael ma takie, a nie inne interesy, taką, a nie inną strategię regionalną, taką, a nie inną strategię bezpieczeństwa i to porozumienie absolutnie nie wpisuje się w tym momencie, jak rozumiem, w te wizje rządu izraelskiego. Także wcale, no dzisiaj prezydent Trump bardzo wyraźnie podkreślił, że no, w takich dobitnych, charakterystycznych dla siebie słowach, że oczekuje tutaj pełnej współpracy ze strony Izraela i jak już dzisiaj też powiedział, Izrael otrzymał no, bardzo szybko tę kopię, tak, czy wstępną wersję tego memorandum, które ma być podpisane. Natomiast tutaj też z takim oczekiwaniem, że no, strona izraelska zaprzestanie jakichkolwiek działań w Libanie. No, no tutaj rzeczywiście będzie to trudne, bo też nie wiadomo do końca, jak się zachowali Hezbollah. To też nie jest tak, że oni działają tylko i wyłącznie na zlecenie, tak, czy na zlecenia z Teheranu i nie są autonomiczni. No, już były takie przypadki w historii. Wiele razy Hezbollah, czy kierownictwo Hezbollahu pokazało, że były sytuacje, w których Hezbollah się nie liczył z dyrektywami z Iranu i wręcz działał w niektórych sytuacjach na szkodę, taką polityczną oczywiście szkodę Iranu. To się tam różnie kończyło. Były to oczywiście bardzo rzadkie sytuacje, ale to się zdarzały. Także myślę, że tutaj na przykład ataki ze strony Hezbollahu na Izrael, no, nie ma takiej możliwości, żeby Izrael na nie nie odpowiedział. No i w drugą stronę.

0: Także zgadzam się absolutnie z tym, że jak tylko uda się podpisać memorandum, moim zdaniem i dyplomacja amerykańska, i dyplomacja irańska powinny zaangażować się w rozwiązanie kwestii właśnie Libanu.
1: A jak mogą się w to zaangażować? Znaczy Iran może na przykład odciąć Hezbollah od uzbrojenia. Amerykanie jakieś tam formy nacisku też technologicznego czy finansowego na Izrael mają, ale rzeczywiście tak naprawdę Iran i Stany Zjednoczone mogą realnie na to wpłynąć?
0: Jestem przekonany, że tak, ale nie w takiej formie, w której prezydent Trump dzwoni do premiera Netanyahu i czegoś żąda albo coś wymusza. Tak samo Irańczycy nie mogą przyjąć takiej strategii, w której będą wymuszać na Hezbollahu jakieś konkretne działania bądź też pasywność. Tutaj mam raczej na myśli taką sytuację, w której jedna i druga strona, czyli zarówno Izrael, jak i Hezbollah, otrzymają na przykład wsparcie czy gwarancję bezpieczeństwa. No, być może taki ten kazus, który próbowano zastosować w przypadku bojowników Hamasu, czyli no, jakiejś amnestii, tak, możliwości rozbrojenia. No, wydaje mi się to oczywiście, to od razu powiem, wydaje mi się to bardzo, bardzo mało realne, żeby Hezbollah oczywiście z własnej woli się zaczął rozbrajać i osłabiać. To jest na dzisiaj niewyobrażalne, ale no znowu, nie ma rzeczy niemożliwych. Pytanie właśnie tutaj dużą rolę będzie odgrywał Iran i jak będzie podchodził do tych kwestii. Jeśli będzie działał w dobrej wierze i we współpracy z Amerykanami, którzy jednocześnie będą czasem dawać marchewki, czasem pokazywać kij rządowi Izraela, to myślę, że jest to do osiągnięcia. Tak, no przede wszystkim najważniejsze w tej chwili jest to, żeby doszło do trwałego i przestrzeganego przez obie strony zawieszenia ognia i to będzie pierwszy krok w dobrą stronę, potem wycofanie sił izraelskich z południowego Libanu i myślę, że to powinno ustabilizować sytuację przy jednoczesnej gwarancji, że Hezbollah nie będzie podejmował żadnych działań zaczepnych, ofensywnych przeciwko Izraelowi.
1: No ale Izrael się rzeczywiście całkowicie z tego Libanu wycofa. Bardzo często polityka Izraela no, w XX wieku też polegała na tym, żeby się nie ze wszystkich tego typu terenów wycofywać, zostawić sobie to, co jest strategicznie ważne, jak na przykład wzgórza Golan. W przypadku Syrii, to z jednej strony ma jakieś uzasadnienie takie strategiczne, wojskowe, ale z drugiej strony problem polityczny generuje na dekady. Z drugiej strony Hezbollah, Izrael wielokrotnie stawiał warunek tego, że Hezbollah się powinien rozbroić i zostać co najwyżej organizacją tylko polityczną. No Hezbollah mówi, to powiedział jeden z liderów Hezbollahu dzisiaj, nie ma mowy, Hezbollah się absolutnie nigdy nie rozbroi.
0: Na dzisiaj, no tak, zgadzam się z tym absolutnie i rozumiem absolutnie te deklaracje na dzisiaj. Natomiast myślę, że w takiej dłuższej perspektywie, musimy myśleć przede wszystkim o wyborach parlamentarnych, które w Izraelu odbędą się pod koniec października. Myślę, że do października żadnych tego typu ruchów nie będzie. Czyli żadnych, które mogłyby być zinterpretowane przez społeczeństwo izraelskie jako wycofanie się, jako pewne ustępstwo, uległość. To absolutnie nie wchodzi w grę. Natomiast po wyborach w październiku no, zobaczymy, jaki będzie nowy układ polityczny w Izraelu. No, na razie wygląda na to, że trudno przewidzieć do końca, jak będzie wyglądała sytuacja, ale jeżeli nadal premier Netanyahu, jego ugrupowanie będzie musiało się układać z takimi no, skrajnie prawicowymi, radykalnymi ugrupowaniami reprezentowanymi chociażby przez takie osoby jak Ben-Gwir czy Smotrich, no to wtedy szans nie ma na to absolutnie żadnych. Sytuacja, w której mógłby ich się pozbyć z koalicji, a myślę, że wcale nie jest to takie nierealne marzenie z jego strony. Oczywiście nikt o tym nie mówi publicznie, ale myślę, że ta koalicja jest bardzo, bardzo trudna i naraża też samego premiera Netanyahu na wiele nieprzyjemności w samym Izraelu. No wtedy być może byłoby to możliwe. Natomiast dzisiaj jest to tylko i wyłącznie spekulacja. Musimy poczekać na wybory w październiku i od listopada być może Izrael zacznie prowadzić inną politykę. Być może nowy rząd, czy z premierem Netanyahu na czele, czy z kimkolwiek innym. Na dzisiaj widać, że emocje polityczne, takie przedwyborcze w Izraelu są bardzo wysokie i praktycznie wszystkie ugrupowania No twierdzą jedno, że to porozumienie jest złe. Znaczy porozumienie amerykańsko-irańskie nie jest, jest złe. Tak? Tylko że oczywiście motywacja, krytyka tego porozumienia i motywacja polityczna

0: polityczna tych ugrupowań jest różna.
1: A jeśli chodzi o Liban, jeszcze niedawno premier Netanyahu, premier izraelski, wzywał otwarcie Libańczyków, no, tych w każdym razie, którzy Hezbollahu nie popierają, żeby ramię w ramię z Izraelem ten Hezbollah w ogóle zniszczyli, że to jest taki sam wróg dla wielu Libańczyków jak dla Izraela. No może nie taki sam, ale też poważny, w sensie tak samo poważny wróg. No to tak brzmiało jak właściwie wezwanie do krwawej wojny domowej wewnątrz Libanu.
0: To się oczywiście nie ziści, no bo jeszcze mamy bardzo wiele osób, które pamiętają krwawą i długoletnią, wieloletnią wojnę domową w Libanie.
1: Która zresztą doprowadziła do powstania Hezbollahu między innymi.
0: Dokładnie. I wszyscy też pamiętają obecność izraelską wojskową i co było z nią związane. Także myślę, że tutaj tego typu wezwania są tak samo skuteczne jak wezwania premiera Netanyahu do powstania Irańczyków w pierwszych dniach wojny. No, to było przeciwskuteczne, a w niczym nie pomagało.
1: Ale co to wszystko może oznaczać dla Libanu? Czy ten kraj się uda jakoś poukładać też na nowo? No to jest kraj, który rzeczywiście na pewno wymaga naprawy na różnym poziomie politycznym, gospodarczym, społecznym.
0: Znaczy w tym momencie nie widzę szansy na to, jeżeli kierownictwo Hezbollahu same, a już pan redaktor podkreślił dokładnie wiemy, że nie ma takiej opcji na dzisiaj, jeżeli Hezbollah sam się nie zacznie rozbrajać i wycofywać z takiej działalności stricte, nazwijmy ją delikatnie, wojskowej, no to szanse na zmianę sytuacji w Libanie, szansy nie ma, tak? Moim zdaniem szansą dla Libanu jest utrzymanie takiego bardzo kruchego status quo, bo rozumiem, że celem Izraela w tej chwili jest pokonanie, czy byłoby pokonanie Hezbollahu i wyeliminowanie go raz na zawsze, ale to jest nierealne, to jest cel, który już, to jest nierealne, bo to oznaczałoby całkowite zniszczenie Libanu przy okazji i nie tylko tych pozycji, które zajmuje Hezbollah, czy tych budynków, w których są bojownicy Hezbollahu albo dowództwo. To nie uda się tego w taki sposób zrobić, to by była druga strefa gazy za chwilę z Bejrutu i z południowego Libanu. Też to jest absolutnie nierealny scenariusz, więc tutaj tylko i wyłącznie negocjacje, tylko i wyłącznie dialog, bardzo trudny dialog wewnętrzny w samym Libanie i tak naprawdę, panie redaktorze, jest masa książek, opracowań, raportów od mniej więcej 40 lat publikowana, jak rozwiązać kwestie Libanu, jak zagwarantować pokój i bezpieczeństwo i myślę, że niestety jeszcze w najbliższych latach wiele takich raportów powstanie.
1: To na koniec chciałem jeszcze zapytać o perspektywę na najbliższy czas, no bo mamy na pewno, wszystko na to wskazuje do tego podpisania tego memorandum o porozumieniu, memorandum of understanding dojdzie, jeśli nawet nie w piątek, to w weekend, czy zaraz na początku przyszłego tygodnia. No ale tam te zapisy mówią w wielu punktach o 60 dniach. 60 dni na wynegocjowanie tego, że na jakich zasadach miałoby funkcjonować to, że Iran nie ma programu wojskowego nuklearnego. 60 dni na razie otwarcia cieśniny Ormus i brak jakichkolwiek opłat, że jakiegokolwiek myta pobieranego przez Iran za przejście przez cieśninę. Tylko co jeśli w ciągu tych 60 dni niczego się nie uda osiągnąć? Obie strony wyraźnie wojną są zmęczone. To także minie te 60 dni, a po prostu wszyscy zdążą zapomnieć, że w ogóle jakaś wojna była. No w jakimś sensie Amerykanie i Izraelczycy cofnęli na pewno program nuklearny irański dużo lat, więc trochę też na pewno spokoju kupiono.
0: To na pewno, natomiast tam też jest takie, jak widziałem w tym dokumencie, też jest wyraźnie napisane, że ten okres 60-dniowy może być przedłużany za zgodą obu stron. I śmiem podejrzewać, że tak będzie, że 60 dni to jest wbrew pozorom, to nie jest tak dużo czasu na wypracowanie tak trudnych i wymagających kompromisu i dobrej woli z obu stron rozwiązań. Także to 60 dni może nie wystarczyć, być może będzie ich potrzeba. Tak podejrzewam oczywiście w dokumencie, z dokumentu to nie wynika, ale podejrzewam, bo zwyczajowo tak jest, że pewnie i ostatnio to zresztą też Irańczycy z Amerykanami robili, czyli tak co 30 dni mogą, powiedzmy, o 30 dni mogą przedłużać. Natomiast no, pytanie właśnie, jakie te mechanizmy zostaną wypracowane. No, tutaj pan redaktor wspomniał o tym, że Iran nie będzie pobierał opłat, ale w dokumencie znowu jest postanowienie, że ma w tej kwestii ułożyć się z Omanem. I także w porozumieniu z innymi państwami położonymi w Zatoce Perskiej ma wypracować mechanizmy związane z bezpieczeństwem żeglugi. Wcale nie jest nigdzie tam napisane, że docelowo nie jest wykluczone, tak, może w ten sposób.

0: nie jest wykluczone, absolutnie możliwość taka, że Iran będzie pobierał to myto i te opłaty, na przykład wespół z Omanem. Nigdzie nie jest napisane, że tak się nie stanie, także nie ma takiego twardego postanowienia, więc to będzie negocjowane pewnie.
1: Czyli sporo jeszcze jest znaków zapytania. Bardzo dziękuję, profesor Przemysław Osiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo, miłego wieczoru.
1: Ja również mi życzę miłego wieczoru. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Kryptowaluty, piramidy, bańki inwestycyjne, czyli jak wizjonerzy i finansiści stali się przestępcami, a ich klienci z inwestorów bankrutami. Gościem programu Więcej niż Kryminał będzie profesor Marek Michalski, szef Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej UKSW. Jutro po 22 w Polskim Radiu 24. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Szpital Południowy w Warszawie pod lupą śledczych. Prokuratora sprawdzi możliwe nieprawidłowości na SOR-ze. Polska i Niemcy wzmacniają współpracę wojskową. Ministrowie obrony obu krajów podpisali nowe porozumienie. Prezydent USA zapewnia o skuteczności umowy z Iranem. Temat porozumienia wrócił podczas zakończenia szczytu G7. Minęła godzina 21. Kamil Olak, zapraszam. Śledczy przyjrzą się szpitalowi południowemu. W centrum zainteresowania jest działanie warszawskiego SOR-u. Na oddziale ratunkowym tej placówki miał powstać system, w wyniku którego pacjenci mieli być przyjmowani bez kolejki. Z kolei drugie postępowanie dotyczy podejrzenia popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kasprzyka. O szczegółach Krzysztof Koczyński.
9: Czynności sprawdzające mają wykazać, czy w szpitalu nie powstał system, który mógł zaszkodzić wielu pacjentom, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba.
10: Co mogło narazić innych pacjentów SOR na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
9: Z kolei drugie postępowanie dotyczy podejrzenia oszustwa finansowego przez 29-letniego lekarza Dawida Kacprzyka. Wedle oświadczenia majątkowego młody lekarz zarobił w 2025 roku ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej. Dziś zarząd szpitala wypowiedział umowę Dawidowi Kacprzykowi. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
8: Ta umowa otwiera nowe pola współpracy. Tak o dokumencie przyjętym w Warszawie mówi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy wojskowej między oboma krajami. Uroczystość obserwował reporter Polskiego Radia Mariusz Pieśniewski.
11: Minister Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że będziemy więcej współpracować z Niemcami, chociażby w zakresie cyberwojsk czy mobilności armii. Mówił też o współpracy w kontekście gospodarczym.
12: Budujemy potencjał naszych zdolności, naszych firm, chcemy współpracy gospodarczej. Polska jest największym eksporterem do Niemiec właśnie, jeżeli spośród państw, które najwięcej przyjmują naszych produktów, to 30% naszego eksportu trafia do Republiki Federalnej Niemiec.
11: Niemiecki minister Boris Pistorius podkreślił, że to pierwsza taka umowa od 15 lat w nowej rzeczywistości po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rozmawiamy o cyberprzestrzeni i przestrzeni kosmicznej w kontekście badań i rozwoju oraz, co jest bardzo ważne dla naszych dwóch krajów,

0: sektorze morskim na Morzu Bałtyckim. Niemiecki minister powiedział, że Polska i Niemcy wspólnie przejmują odpowiedzialność za swoją przyszłość w Europie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Niemcy oddali Polsce kolejne dobra kultury wywiezione do Niemiec przez nazistów. W czasie II wojny światowej zostały uroczyście przekazane w niemieckim MSZ w obecności szefów dyplomacji Polski i Niemiec oraz ministry kultury. To ważny dzień dla naszego kraju, mówi Marta Cienkowska.
2: Do Polski trafi pierścień Zygmunta Starego, o którym dyskusje toczyły się już od wielu miesięcy, a także XIV-wieczna Gaudy Mater Polonia, niesamowita część tak naprawdę średniowiecznego manuskryptu.
1: Ministra kultury zapowiedziała, że w najbliższych dniach wszystko, co dziś zostało przekazane w Berlinie, będzie pokazane w Polsce. Iran nigdy nie będzie posiadał broni nuklearnej, zapewnił Donald Trump. Mówił o tym podczas zakończenia szczytu G7. Amerykański prezydent bronił porozumienia, które zawarł, by zakończyć wojnę z Iranem. Przekonywał, że rozwiąże ono wszystkie kwestie związane z tym konfliktem. W niedzielę osiągnęliśmy porozumienie z Iranem, które realizuje wszystko, co sobie założyliśmy. Wszystko i znacznie więcej. Chodzi o zakończenie obecnego konfliktu, ponowne otwarcie cieśniny Ormus oraz zapobieżenie temu, by Iran kiedykolwiek zdobył broń atomową. O to w tym wszystkim chodziło. To było w 99% o tym, by Iran nie mógł mieć broni jądrowej, nie może jej rozwijać ani kupić. Donald Trump wskazał, kiedy może dojść do podpisania porozumienia oraz co stanie się, jeśli Iran nie będzie go przestrzegał. Porozumienie, które zawarliśmy z Iranem w niedzielę, zostanie wkrótce podpisane. Jutro, może pojutrze, to memorandum o porozumieniu. Jeśli nie zostanie ono zrealizowane w ciągu 60 dni, to nic, wrócimy do bombardowań. Nie chcę tego robić, bo to porozumienie jest bardzo dobre. Donald Trump poinformował, że po zakończeniu wojny z Iranem chce przeprowadzić rozmowy o denuklearyzacji z innymi mocarstwami jądrowymi, Rosją i Chinami. Osoby niepełnosprawne będą miały łatwiejszy dostęp do gdańskich plaż. Miasto kupiło 15 specjalistycznych wózków i 8 chodzików plażowych. Prezydentka Aleksandra Dulkiewicz zwraca uwagę na to, że bez problemu wózki poruszają się po piasku i umożliwiają dotarcie do linii brzegowej.
3: To są wózki sprowadzone z Australii. Wiele czasu poświęciliśmy na to, żeby znaleźć odpowiedni sprzęt dostosowany do naszej bałtyckiej plaży.
1: Pierwsze wózki już zostały przetestowane.
4: Dały radę, jest super. Jest bezproblemowo.
5: Wygodniej i lepiej.
6: Bo ostatni raz jak byłam na plaży to było więcej niż 5 lat temu, na pewno.
1: Wózki i chodziki będzie można wypożyczyć na plażach w Brzeźnie i na Stokach.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami pochmurna noc, miejscami słaby przelotny deszcz, a nad ranem silne zamglenia od 8 stopni na Mazurach i w Świętokrzyskiem, przez 10 na wschodzie i w centrum, do 16 na zachodzie. W dzień w całym kraju sporo chmur i wszędzie przydadzą się niemal parasole, sucho będzie tylko na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 21 do 24 stopni, cieplej będzie na zachodzie, tam nawet do 27.
7: Klimat.
1: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra. Na północnym wschodzie i w okolicach Trójmiasta bardzo dobra. Jedynie w Przemyślu stan powietrza jest umiarkowany. Prawie 1/5 prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W dużej części Polski, szczególnie na wschodzie, utrzymuje się susza hydrologiczna.
7: Klimat.
0: 6 minut po godzinie 21.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: Podzielę się pewną tajemnicą. Jedną z moich ulubionych teorii spiskowych jest teoria mówiąca o tym, że ptaki nie istnieją, że tak naprawdę to są miniaturowe drony, które siedzą na kablach wysokiego napięcia i w ten sposób ładują swoje baterie. Paweł Wojewódka razem
9: Słowik
0: ze mną.
9: Słowik też?
0: Ja myślę, że też. Słowik, Skowronek, Dzięcioł. Wszystkie te ptaki, tak. To taka moja ulubiona teoria spiskowa.
9: A te, które nie siedzą na drutach, na przykład kaczka, krzyżówka?
0: No to kablują. Wiesz, jak nie siedzisz na drutach, to kablujesz. A propos teorii spiskowych, bo chyba to jest jeden z wątków, które dzisiaj będziesz poruszał.
9: Tak, i to w takim społecznym zakresie, który jest bardzo ważny dla nas i jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne.
0: Zapraszam, pomówmy o tym.

0: Pomówmy o tym.
1: Dziś pomówię z panią profesor Kariną Stasiuk-Krajewską, Uniwersytet SWPS. Pani profesor jest specjalistką od dezinformacji. Dobry wieczór, pani profesor.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
1: Ale jeżeli pani pozwoli, to zacznę od tego tematu najbardziej bieżącego. On w pewien sposób z dezinformacją się łączy. Te informacje, które do nas spłynęły a propos zarobków jednego z lekarzy w Polsce. No i okazało się, że on jest tylko i wyłącznie czarnym ludem. No ale tak naprawdę dezinformacja polega na tym, że bardzo duży odsetek polskich lekarzy zatrudnionych jest na kontraktach i również zarabia tak ogromne pieniądze, dlatego że szpitale, nie mając specjalistów, zatrudniają ich na kontraktach i dają im naprawdę bardzo wysokie pensje. 100 tysięcy... 110, 120 tysięcy. Już takie informacje powoli zaczynają spływać, aczkolwiek złapaliśmy jednego czarnego luda i na nim się wyżywamy.
2: Tak, to jest dosyć typowy mechanizm, powiedzmy, dezinformacji. To znaczy tutaj sytuacja wygląda tak, że oczywiście emocje, oczywiście połączenie tego z polityką to jest też bardzo charakterystyczne, bo to, o czym pan mówi, w pewnym sensie się z tą dezinformacją zdrowotną, o której pewnie dzisiaj będziemy rozmawiać, wiąże. Bo rozmawiamy o raporcie NASK-u, który został opublikowany w ramach CEDMO, czyli Central European Digital Media Observatory, takiego hubu składającego się z Czechów, Polaków i Słowaków, gdzie właśnie zajmujemy się badaniem dezinformacji. No i tam jeden z tych wątków, ja zaraz wrócę do pana pytania, ale jeden z tych wątków jest bardzo moim zdaniem ciekawy i również bardzo niepokojący. To znaczy to jest taki wątek, który wskazuje na, jak to sobie mówimy, polityzację tej dezinformacji zdrowotnej, czyli że to wszystko zaczyna być łączone z polityką. A więc, że zaczyna to być rozgrywane, że się tak wyrażę wprost, po prostu do celów politycznych. Czyli nie dość, że mamy sytuację wprowadzania w błąd co do metod leczenia, co do jakby terapii i tak dalej, to w dodatku mamy jakby wykorzystywanie tego do celów politycznych i wtedy to już wszystko w tym kotle się tak właśnie gotuje jak teraz. Cały problem z tym wątkiem, o którym pan mówił, to jest jakby taki problem, który jest dosyć typowym narzędziem dezinformacji, manipulacji informacją, mianowicie przerysowywanie skali zjawiska. Oczywiście są lekarze, którzy zarabiają bardzo dużo, natomiast no, moje rozmowy z osobami, które wiedzą, o czym mówią, które rzeczywiście się w tym orientują, wskazują jednoznacznie na to, że to są sytuacje wyjątkowe, że to nie jest masowa skala tego zjawiska, natomiast właśnie to umasowienie, jakby mówienie o lekarzach w ogóle, mówienie o personelu medycznym w ogóle, włączanie do tego w ogóle, łączenie tego zaraz potem z kryzysem właśnie NFZ-u, i tak dalej, i tak dalej. No to jest klasyczny przykład narastania takiej lawiny złości, agresji i manipulowania informacją, przedstawianie jej tak, żeby pasowała do pewnej narracji. Proszę zobaczyć, to jest mniej więcej to samo, co się dzieje w sytuacji, no ranga problemu pewnie jest inna i obszar inny, ale mechanizm jest ten sam. No, chcę podać taki przykład, że kiedy na przykład osoba z Ukrainy coś zrobi nie tak, prawda? Będzie jakieś wykroczenie, jakieś przestępstwo. I to jest prawda, że tak się zdarzyło, prawda? Natomiast wokół tego narasta narracja, że wszyscy, że zawsze i takie dane dotyczące już zmanipulowane czy wręcz sfałszowane, które prowadzą do uogólnień. I tutaj myślę, że też mamy dosyć podobną sytuację.
1: No z zarobkami lekarzy no właśnie jest lekki problem, który wynika z tego, że brakuje pewnych specjalistów i szpital, który nie ma takiego specjalisty, chce po prostu zatrudnić. No i oferuje bardzo korzystne warunki finansowe. Prawo rynku
2: ale
1: działa.
2: To też, żebyśmy tutaj pilnowali się sami, żeby nie siać tej dezinformacji, więc ja precyzyjnie powiem to, co chciałam powiedzieć. Absolutnie tak jest, jak pan redaktor mówi. Natomiast no, problem polega na tym, na podkręcaniu, podgrzewaniu tego wątku, wykorzystywaniu go do celów politycznych i takim właśnie uogólnianiu na zasadzie, że lekarze w ogóle i wszyscy. No, tak bym powiedziała. Tak.
1: A w ogóle wszystkie szczepionki, pani profesor, to w ogóle są też do wyrzucenia, bo one działają źle na nas i to chyba jest jeden z kluczowych aspektów dezinformacji zdrowotnej i pomyśleć, że minister zdrowia wielkiego mocarstwa, czyli Stanów Zjednoczonych, bierze w tym czynny udział.
2: Tak, i to jest znowu ten wątek, dwa bardzo ważne wątki pan tutaj poruszył. Pierwszy jest taki, że ta narracja antyszczepionkowa, ona się trzyma bardzo dobrze. I

jakby w różnych kontekstach, przy czym to, co jest charakterystyczne, to jest to, od tego panowie zaczęli dzisiejszą rozmowę, że ona się bardzo silnie wiąże z narracjami spiskowymi. I to jest jakby też cecha

0: na powierzchni, to taka teoria spiskowa jest taka niefajna, prawda? No bo jest spisek, ktoś tam nie wykorzystuje i tak dalej. Ale kiedy zajrzymy, że tak się wyrażę, psychologicznie głębiej, to się okazuje, że ona jest dla nas w pewnym sensie poznawczo korzystna, bo ona nam daje poczucie rozumienia świata. To nie jest fajne, że jest spisek, ale ja już rozumiem. I paradoksalnie poczucie bezpieczeństwa w świecie. I dlatego te teorie spiskowe są tak silne i tak łatwo się rozprzestrzeniają i jakby widzimy je w większości czy we wszystkich właściwie narracjach dezinformacyjnych w różnych obszarach. To
1: No
0: jest też...
1: Bardzo istotni są tutaj tak zwani fałszywi eksperci, którzy w sposób bardzo zawodowy potrafią sprzedać te dezinformacje, pokazać na podstawie pseudoartykułów naukowych czy wyrwanych z kontekstu artykułów naukowych, że oni mają rację, że ta witamina przykładowa, witamina C leczy raka.
0: Tak. I to jest jakby ta rzecz, którą też dostrzeżono w tym raporcie, która jest kolejną moim zdaniem rzeczą bardzo niepokojącą, obok tego łączenia z wątkami politycznymi. To jest to, że coraz częściej, że jakby te osoby, które celowo wprowadzają w błąd, nauczyły się bardzo dobrze udawać, że odwołują się do badań naukowych. I to już naprawdę na takim, bo kiedyś to było tak, że tam dano tytuł profesora, napisano na podstawie badań i koniec, dano być może jakiś wykres. A teraz jak popatrzymy na te przekazy, to one robią coś takiego, że one rzeczywiście odwołują się do tekstów, które zostały opublikowane jako teksty naukowe i gdzieś tam ta granica kompletnie jest rozmywana. No, chodzi po prostu o to, o czym też piszemy w tym raporcie, że istnieje cała grupa takich czasopism, które nazywamy dosyć obrazowo czasopismami drapieżnymi, które są, tak powiedziałam, na pograniczu nauki. To znaczy one wyglądają jak czasopisma naukowe, one nawet czasami mają jakieś recenzje i tak dalej, ale żeby nich opublikować, trzeba zapłacić i te czasopisma wrzucają na strony internetowe takie teksty przed recenzjami naukowymi. Więc w tych tekstach właściwie może być wszystko albo niemal wszystko. One nawet często potem zdejmują te teksty. Ale jest taki moment i to jest ten moment, kiedy możemy sobie powiedzieć, proszę bardzo, to jest czasopismo naukowe i nawet ktoś, kto ma taki jakąś orientację w tym, to może na to popatrzeć i wygląda to jak czasopismo naukowe i w pewnym sensie nawet jest. To zaczyna wymagać bardzo dużej kompetencji i bardzo takiej, powiedziałam, jak to się mówi, insiderskiej po angielsku, pogłębionej wiedzy i orientacji.
1: No tak, i to zaszczepia w nas wątpliwości, zaszczepia w nas pewną wizję, która no, nie zgadza się z rzeczywistą wizją naukową. I tu zaczyna się problem.
0: No tak, nie zgadza się z tym, co jest uznawane za tę wiedzę medyczną, co jest tą wiedzą medyczną. Tutaj mówi się o tej medycynie opartej na badaniach, prawda? Problem jakby z argumentami naukowymi, i to należy powiedzieć z absolutnym szacunkiem dla nauki, polega na tym, że nauka czasami nie daje jednoznacznych odpowiedzi, a także pewne koncepcje, pewne interpretacje świata, które się pojawiają w nauce, one ewoluują. I to jest też często argument wykorzystywany, a przecież jeszcze rok temu, a przecież jeszcze 2 lata temu mówiliście, że coś tam. A teraz mówicie coś innego jako naukowcy czy badacze. No tak, bo na tym polega nauka, że to jest ciągłe weryfikowanie pewnych hipotez i ciągłe jakby gromadzenie wiedzy i czasami ten stan wiedzy się po prostu zmienia. Tak? I to jest normalne dla nauki, tylko proszę zobaczyć, jak to łatwo wykorzystać w takiej antynaukowej narracji.
1: No i rzecz, która dotyka nas w pewien sposób, bo już nieraz się zdarzały takie historie, że osoby wykształcone medycznie, lekarze, tutaj ładnie jest określone, wolnościowi.
0: Wolnościowi, tak, ale tak. Wzięte w cudzysłów. To
1: wzięte w cudzysłów, tak, tak, tak. Ci lekarze kreują różne teorie, podkreślając swoje zaangażowanie naukowe, umiejętności, no i opowiadają różne rzeczy. No ostatnio taka właśnie rzecz miała miejsce z jedną z panią profesor, która opowiadała o żywności i no właśnie. I no właśnie. To tak no człowiek...
0: I w zasadzie ja nie bardzo mam tutaj co powiedzieć, bo to, wie pan, no tak, po prostu tak jest i to jest rzeczywiście to zjawisko, które obserwujemy. Takie rzeczy się zdarzają. To nie są prawdopodobnie bardzo częste przypadki, natomiast one są bardzo mocno nagłaśniane. Prawda? To znaczy, to nie jest tak dużo osób tak naprawdę, ale wystarczy, że to jest jedna, druga czy trzecia osoba, która może się pochwalić Wie pan, być może ukończeniem studiów medycznych, być może tylko była na tych studiach medycznych, nie wiem, nie napisała pracy magisterskiej, nie wiem tego, to trzeba byłoby za każdym razem sprawdzić, ale te osoby są bardzo silnie jakby w tym właśnie, w tym kontekście, tej narracji takich dezinformacyjnych, zdrowotnych, bardzo silnie nagłaśniano. My się cały, jak na to patrzymy, ja teraz robię taką analizę, przeglądam te fake newsy,

0: zdrowotne i tam naprawdę cały czas przewijają się te same osoby. Więc...
1: No tak, pani profesor cesarz Wespazjan powiedział pecunia non olet, pieniądze nie śmierdzą. I tak jak patrzymy, to kto na tym zarabia? No bo te pieniądze nie śmierdzą. Blogerzy, youtuberzy, którzy zarabiają na tych wyświetleniach, na tych subskrypcjach, na tych reklamach, na tych najróżniejszych działaniach internetowych, które przynoszą pieniądze po prostu.
0: One przynoszą pieniądze także platformom, one przynoszą pieniądze także reklamodawcom, agencjom, które często gdzieś tam, nawet nie te osoby, które dezinformują, ale po prostu przy tych przekazach dezinformacyjnych, na przykład na stronach internetowych, pojawiają się reklamy. Oczywiście za tym są pieniądze, czasami to jest bardzo perfidne i szczerze mówiąc czasami wręcz zastanawiam się nad tym, dlaczego odbiorcy się na to nabierają, bo to jest dokładnie tak, że mamy taki komunikat odrzucający jakby naukową medycynę i dokładnie w następnym zdaniu jest o tym wszystkim, przeczytacie w moim poradniku, który kupicie za 29 zł, prawda? I tylko, że to jest też to, o czym rozmawiamy dużo w kontekście tej zdrowotnej dezinformacji, że niestety to często trafia do ludzi w złym stanie psychicznym, ludzi zdeterminowanych, ludzi ciężko chorych, ludzi śmiertelnie chorych, którzy za wszelką, i dlatego to jest perfidne, prawda? Którzy za wszelką cenę próbują, albo ich rodziny, bo też jak rozmawiam z lekarzami, to lekarze mówią, że często to nawet nie jest dyskusja z pacjentem, który, no cóż, mówiąc wprost, jest już w stanie terminalnym na przykład, tylko dyskusja z jego rodziną, która za wszelką cenę chce tę osobę utrzymać przy życiu i w zasadzie trudno się temu dziwić.
1: No tak, szuka sposobu na uratowanie po prostu, tak. I każda metoda jest dobra i nawet ta słynna witamina C może okazać się tym panaceum. Oczywiście się nie okaże, no nie. Ale jest ta nadzieja. To jest granie na nadziei.
0: Tak jest. I największy problem, o którym też mówią lekarze, polega na tym, że to się bardzo często wiąże z odstawieniem tych terapii zalecanych przez tą medycynę opartą na badaniach naukowych, prawda? Bo wtedy jest największa tragedia, tak? Bo wtedy mówią lekarze, tak, ten pacjent, który odstawił te nasze leki i zaczął brać coś innego, no to on po jakimś czasie, nie jestem lekarką, więc nie powiem, co, ale po różnym, pewnie w zależności od choroby, przychodzi i jest w stanie znacznie gorszym, jest w stanie takim, że być może jeszcze wcześniej dałoby mu się pomóc, a teraz już się po prostu nie da. Więc to jest też ta tragedia, prawda? Ten moment, w którym to nie tyle nawet, jak uzupełnia, to też bywa szkodliwe, ale najgorzej jest wtedy, kiedy powoduje odrzucenie tych zaleceń lekarskich.
1: No i to chyba taką bardzo istotną rolę w tej dezinformacji odgrywają te anonimowe konta. Bo tutaj można wszystko i można szaleć, bo oprócz tej dezinformacji zdrowotnej można mówić właściwie o wszystkim. Na przykład ja tutaj znalazłem wyimek z raportu, narracje na przykład antyukraińskie, antyunijne, antysystemowe. No i właśnie o to, o czym pani profesor mówiła, teorie spiskowe, zresztą tak. Przed audycją też o tym mówiliśmy.
0: Tak, to się wszystko ze wszystkim łączy i my nawet mamy całkiem konkretne dowody, że to są te same konta, które szerzyły dezinformację dotyczącą szczepionek w kontekście COVID-u. Później szerzyły dezinformację antyukraińską. Dokładnie te same konta, ci sami nadawcy. Więc widać, że to tak zupełnie technicznie i pod względem jakby nadawców oraz interesów tych nadawców, czyli po prostu w dużym skrócie powiem mieszania ludziom w głowach i destabilizacji sytuacji, no po prostu się pokrywa ze sobą. Na utrata zaufania do polityków, no może nie do polityków, ale do państwa jako takiego, bo z politykami bywa różnie, ale do państwa, do instytucji państwa, do lekarzy, to jest jakby zawsze gdzieś ta niepewność za tym idzie.
1: No i zmartwiłem się, czytając ten raport, że dziennikarze, celebryci, przedsiębiorcy również angażują się w to fałszywe propagowanie treści, czy w treści fałszywych, i to ma dosyć duży zasięg, dlatego że są to osoby, które posiadają społeczny autorytet. To są osoby, tak. pan redaktor w radiu powiedział.
0: To prawda, znaczy może to jest jednocześnie i zła i dobra wiadomość, że ten autorytet tak zwanych mediów tradycyjnych trochę cierpi kosztem autorytetu social mediów, to znaczy już nie jest tak duży jak był kiedyś, to i dobra i zła wiadomość. Natomiast tak, i to jest prawda, z tym, że ja jednak zawsze to powtarzam, jednak skala zjawiska jest nieporównywalna. Wciąż myślę, że możemy, to znaczy oczywiście mamy w mediach tak zwanych tradycyjnych dążenie do sensacji, które często prowadzi właśnie do takiej być może nadinterpretacji i tak dalej. Mamy silną tak zwaną polaryzację systemu medialnego, czyli media się mocno, zwłaszcza niektóre, opowiadają po jednej stronie sporu politycznego, też to dzisiaj przez cały dzień widzimy.

0: bardzo dobrze i to wszystko sprzyja. Ale bardzo często to jest również tak, że nawet nieintencjonalne działanie, tylko że, no powiem, przepraszam, wprost znowu trochę potocznie, że gdzieś tam przez to sito redakcyjne coś przejdzie niezauważone, że zostanie puszczone za szybko, że ktoś dokładnie nie sprawdził. Czyli często jest tak, że nie ma w tym tej intencji, no i jednak jest tego mniej niż w mediach społecznościowych i to się świetnie wiąże z tym wcześniejszym naszym wątkiem, dlatego że tam są odpowiedzialne instytucje, redakcje, ludzie, którzy się pod tym podpisują i ponoszą pewien rodzaj konsekwencji za to, takich czy innych.
1: No tak, każda informacja w polskim radiu musi być sprawdzona i nie może być wypuszczona tak, bo jest fajna i nam się podoba. I ten Michałek to zaraz nam tutaj ubarwi program, bo ten Michałek może spowodować straszne konsekwencje.
0: Nawet jeśli to się zdarzy, to potem konsekwencje ponoszą te osoby, które rzeczywiście ponoszą te osoby, które tego Michałka wypuściły. I to jest ten istotny mechanizm, którego nie ma na platformach. Tej właśnie odpowiedzialności, prawda, za słowo i za swoje działania komunikacyjne.
1: No i media, ja mówię o mediach publicznych, starają się też unikać takich jednoznacznych, emocjonalnych, językowych haseł. Deprawacja seksualna, ideologizacja, czy to tylko leczy, a to nie leczy i nie ma takiego kategorycznego stwierdzenia, że coś pomaga, a coś nie pomaga.
0: Ale politycy już nie zawsze tego unikają i to jest czasami też trudność, i mówię to znowu z pełnym szacunkiem dla dziennikarzy, dziennikarek prowadzących rozmowy z politykami, żeby powstrzymać tego rodzaju wypowiedzi.
1: Pani profesor, jak już na koniec, jak się uchronić i jak wyczuć, że to jest po prostu bełkot? Przepraszam, że tak ostro, że to jest bełkot.
0: To jest jakby pytanie, które zadajemy sobie bardzo często w różnych kontekstach. Ja powiem w ten sposób. To znaczy, mamy taki podział, ja dzisiaj nawet o tym ze studentami rozmawiałam, na tak zwany debunking i pre-banking. To tak troszkę po polsku, trochę po angielsku, bo jeszcze się nie zadomowiło do końca w języku polskim. W każdym razie chodzi o to, że jest cała seria działań, które my możemy podejmować post. To znaczy, możemy patrzeć na strony fact-checkerów, czy NASK-u na przykład, który ten raport przygotował, czy CEDMO, które ja reprezentuję, tam też różne takie tak zwane fact-checki, czyli takie sprawdzanie najbardziej ekspansywnych, takich dezinformujących też się pojawia. Możemy również sami bardzo łatwo, tylko musi nam się chcieć to sprawdzić, no najprostsza funkcja wyszukiwarek w postaci wyszukiwania obrazu pozwala nam bardzo często zauważyć, że to zdjęcie, które jest pokazywane jako manifestacja przeciwko, nie wiem, maseczkom w Anglii, jest tak naprawdę zdjęciem sprzed 5 lat z Rumunii na przykład. I to wystarczy naprawdę jedno kliknięcie, żeby to zobaczyć, że w jakich ono było innych kontekstach. Więc to jest jedna rzecz. Żeby sprawdzać, żeby podchodzić świadomie, krytycznie, mamy taką kategorię kompetencji informacyjnej, prawda? Że to jest jedna z podstawowych kompetencji we współczesnym świecie, że powinniśmy uczyć młodzież, dzieci. Często podajemy przykład Szwecji, Finlandii przede wszystkim, gdzie to się robi tak naprawdę od przedszkola. Bo potem to już jest trochę za późno. A druga rzecz, to co się nazywa, zresztą wiąże się z tym, co powiedziałam przed chwilą, tym prebankingiem, czyli właśnie przygotowywaniem odbiorców. Bo to jest takie założenie, wydaje mi się niestety słuszne, że my nie zwalczymy tej dezinformacji. Kiedyś często posługiwaliśmy się taką metaforą walczyć z dezinformacją, a teraz mówimy raczej budować społeczną odpowiedzialność, przepraszam, odporność. Odpowiedzialność to jest też dobrym słowem, ale akurat mam na myśli odporność, czyli budować społeczną odporność na dezinformację. Bo my tej fali nie powstrzymamy, da? Bo jesteśmy zaraz, zawsze krok, są za tym pieniądze, jak mówiliśmy, jesteśmy krok za późno i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy zbudujemy do pewnego stopnia tę społeczną odpowiedzialność wśród ludzi, czyli ten dystans, to myślenie wolne, mówią psychologowie, takie zatrzymaj się, zastanów, nie daj się porwać emocjom, nie udostępnij, zanim udostępnisz, to sprawdź, to wtedy być może uda nam się ten negatywny wpływ tego rodzaju przekazów zmniejszać.
1: No i chyba należy, pani profesor, dodać, że niechętni nam użytkownicy internetu, którzy gdzieś tam, prawda, nocami produkują różne wrogie treści, żeby destabilizować, też mają fantastyczne narzędzie, a mianowicie destabilizowanie przy pomocy strachu dotyczącego zdrowia. To jest ogromna bomba tak naprawdę, która może w każdej chwili, ta bomba z takim opóźnionym zapłonem, wybuchnąć. Na ten temat można długo, tak mi się wydaje. Miejmy nadzieję, pani profesor, że zrozumiemy i zaczynamy coraz bardziej rozumieć, że musimy bardzo uważnie te treści internetowych.

0: sprawę przeglądać, no żeby nie dać oszukać. Przede wszystkim oszukać. Pani profesor Karina Stasiuk-Krajewska, Uniwersytet SWPS, była Państwa i moją gościnią. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Również dziękuję serdecznie.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła godzina 21.30. Kamil Olak, zapraszam. Robert Bąkiewicz jest w Polsce znany jako osoba, która nie ma szacunku do mundury. Tak o sprawie Roberta Bąkiewicza mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wczoraj lider ruchu obrony granic razem ze współpracownikami został zatrzymany w Berlinie. Chcieli oni umieścić krzyż przy tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej.
8: Widzieliśmy nagrania, kiedy odzywał się w sposób moim zdaniem niedopuszczalny do polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej. I to niestety świadczyło wobec polskich funkcjonariuszy, że no pan Bąkiewicz chce łamać zasady i to, że ktoś nosi mundur i działa w prawie, niespecjalnie go interesuje. Nie wiem, jak było w tym przypadku, no ale jest to osoba, która ma toczone różne postępowania i jest znana z takich zachowań, które naruszają moim zdaniem prawo.
7: Minister zapewnił, że jeśli okaże się, że przy zatrzymaniu zostało naruszone prawo, Robert Bąkiewicz znajdzie się pod ochroną polskiego państwa. Unijne kraje poparły utworzenie wojskowego Schengen. Chodzi przede wszystkim o zniesienie barier na granicach, ale też poprawę infrastruktury, by przyspieszyć przerzuty żołnierzy, broni, amunicji i paliwa z Europy Zachodniej na wschodnią flankę. To przygotowanie do ewentualnego konfliktu z Rosją. Teraz rozpoczną się negocjacje unijnych krajów z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu przepisów. Projekt wojskowego Schengen Komisja Europejska przygotowała w ścisłej konsultacji z NATO. Sąd oddalił protest w sprawie referendum w Krakowie. Ze względu na liczne przypadki łamania ciszy wyborczej złożył go były opozycjonista w latach PRL-u Edward Nowak.
9: Odniosłem takie wrażenie, że sąd przyznaje mi rację, tylko oddala protest. No jestem oczywiście rozczarowany, bo uważałem, że sprawa ma na tyle wielki ciężar gatunkowy, że rozstrzygnięcie powinno być inne. No ale jest takie, jakie jest i będę się zastanawiał, co robić dalej, czy się odwoływać, czy nie. No, muszę się zastanowić.
7: Na posiedzenie sądu przyszli także przedstawiciele Komitetu Referendalnego. Były przewodniczący komitetu Jan Hoffman zaznaczał, że decyzja sądu była słuszna.
10: Abstrahując od tego, że rzeczywiście z treści orzeczenia sądu wynika, że do jakichś naruszeń ciszy wyborczej doszło, to przypominam Państwu, że sąd podzielił te naruszenia poważne, gdzie doszło i to być może nie miało wpływu na wynik głosowania albo nie wykazano od tego, gdzie w ogóle do naruszenia ciszy wyborczej nie doszło i tych przypadków sąd bardzo dużo wymienił, mniej więcej tak na moje oko porówno.
7: 24 maja w referendum mieszkańcy Krakowa odwołali prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Od tego czasu miastem zarządza komisarz.
2: Polskim Radiu 24.
11: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 21:00 lekarz Dawid Kacprzyk, czyli lekarz milioner, został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie. Sprawę włączyła się również prokuratura. Zrobiła się wokół tego również afera polityczna i od tego zaczniemy dzisiejszy stan dnia.

0: Stan dnia.
1: A gościnią dzisiejszego stanu dnia jest dr Agnieszka Zaręba, politolożka. Dobry wieczór, pani doktor.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
1: Afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani na SOR poza kolejką, może wpłynąć na spadek poparcia dla tej partii?
2: Na pewno tak, dlatego że to jest bardzo bulwersująca sprawa i taka dotycząca w zasadzie wszystkich Polaków. I pamiętajmy, że praktycznie wszystkie kampanie wyborcze zawsze są wokół zdrowia i wokół bezpieczeństwa, bo są to tematy, które są no, dla Polaków, dla wszystkich Polaków istotne, bo prawda jest taka, że prędzej czy później ze służbą zdrowia jakoś się stykamy. I przypomnę też, panie redaktorze, że w innych państwach tego rodzaju skandale, można powiedzieć, związane z takim specjalnym dostępem do służby zdrowia, no też kończyły się bardzo źle dla partii rządzącej, chociażby Węgry.
1: Kiedy ministrowie, kiedy politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, nie powinno być żadnych szybkich ścieżek, niech to wyjaśni prokuratura, sprawa, którą trzeba wyjaśnić, a nawet z lewicy słychać, że to może być kolejna afera ośmiorniczkowa, to pani zdaniem to jest dobry sposób na wybrnięcie z całej tej sytuacji?
2: Powiem szczerze, panie redaktorze, że wszystko zależy, jak się zachowa przeciwnik i na ile przeciwnik zyska na tym, co Koalicja Obywatelska, no jaki w tej chwili Koalicja Obywatelska ma problem. W ogóle koalicja rządząca, no bo to uderzy prawdopodobnie we wszystkie partie, nie tylko w Koalicję Obywatelską. I jakbyśmy tę narrację nie prowadzili, no to prawda jest taka, że uderzy to generalnie w rząd. Więc pytanie, jak zachowa się Prawo i Sprawiedliwość, jak będzie to wykorzystywać, na ile nośne to będzie hasło. Ja chcę tylko zwrócić uwagę, że w Polsce w tej chwili tak dużo mamy tych skandali, że naprawdę jeden skandal nakrywa drugi skandal, ale myślę, że politycy Prawa i Sprawiedliwości no, na pewno wykorzystają do imentu tę sytuację i na pewno w kampanii wyborczej będą bardzo mocno przy każdej okazji powtarzać, bo myślę, że to jest no, niestety dla Koalicji Obywatelskiej nośny temat i trudny do zasypania innymi kwestiami. Także no, to jest naprawdę duży, duży problem.
1: Pani doktor, dlaczego ta sprawa wywołuje aż takie kontrowersje? Ja przypominam sobie różnego rodzaju, no bo nie od dziś mamy do czynienia z aferami, nie od dziś mamy do czynienia z dużymi pieniędzmi, które wywołują wielkie emocje. Ale zastanawiam się, dlaczego akurat ta sprawa wywołała takie emocje. No przecież były i przecież sprawa Funduszu Sprawiedliwości i Villa Plus. No można by tego wymieniać w ostatnich latach, co się działo naprawdę bez liku. A tutaj pojawia się kwestia radnego, który fakt zarabia dużo i pewnie temu trzeba się przyjrzeć, chociaż już są lekarze, którzy mówią, że zarabiają nawet więcej. No ale chyba tak się zastanawiam, czy ten pokój VIP-owski to jest właśnie to, co najbardziej, przepraszam za to określenie, ludzi wkurzyło?
2: Myślę, że tak. Nie tylko nawet pokój VIP-owski, bo proszę zwrócić, panie redaktorze, uwagę, że Polacy są bardzo szczodrzy, chociażby w zbiórkach na chore dzieci. Mieliśmy niedawno taką akcję internetową, gdzie tak, zebrano no, gigantyczną kwotę.
1: 250 właśnie, milionów, czy nawet więcej.
2: Tak jest. Polacy jakby czują problem. Wiedzą, że jest niedofinansowana służba zdrowia, jest z tym ogromny problem. Myślę, że czekają na jakieś zmiany. I no właśnie tego rodzaju zbiórki, czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy właśnie ta zbiórka internetowa. Ostatnio ten sam influencer wybrał się w jakąś tam podróż rowerową i też zebrał dla dzieci bardzo dużą kwotę, więc to rodzi ogromne emocje. I uważam, że zdrowie to jest ta sytuacja, kiedy rzeczywiście Polacy bardzo mają negatywne emocje, jeżeli pojawiają się kwestie związane właśnie z jakimiś kwestiami dotyczącymi finansów. A te finanse no naprawdę robią wrażenie. Te 1 600 000, ja rozumiem, że ktoś inny może zarabiać więcej, ale jeżeli to połączymy właśnie z tym, że ten pan był radnym Koalicji Obywatelskiej, był członkiem Koalicji Obywatelskiej i to wszystko jakby stanie przed naszymi oczyma, no to mamy obraz naprawdę fatalny i dlatego bardzo łatwo opozycji będzie to wykorzystać, dlatego że
1: było też takie, przepraszam pani doktor, było takie oczekiwanie, że po tej władzy oczekuje się jednak innych standardów?
2: Tak, proszę zwrócić uwagę, że służba zdrowia została no, po zmianie, najpierw była pani z Koalicji Obywatelskiej ministrem zdrowia, teraz mamy

0: wyleciało mi teraz nazwisko pani minister z głowy. Natomiast teraz mamy według pana premiera panią, która jest bardzo dobra, jeśli chodzi o fachowość, która zarządzała szpitalami. Więc wszyscy oczekiwali cały czas, że ta reforma służby zdrowia pójdzie w takim kierunku bardzo oczekiwanym. Dlatego, że powtórzę jeszcze raz. Zdrowie i bezpieczeństwo to są bardzo nośne tematy w kampanii wyborczej. I myślę, że naprawdę Koalicji Obywatelskiej będzie bardzo trudno wybrnąć z tego, co się stało.
1: Ale to jest znamienne, pani doktor. I ja też się do tego chciałbym odnieść. Minister zdrowia pani Jolanta Sobierańska-Grenda. Również w pewnym momencie pan premier zapomniał, jak nazywa się pani minister zdrowia. Czy to też jest dowód na to, że mamy do czynienia z panią minister, która jest mało widoczna, od której wymagałoby się może częstszego zabierania głosu, bardziej widocznej polityki i mówienia o tych zmianach, które czeka służba zdrowia? Czy to jest przypadkiem taka minister, która gdzieś utknęła w korytarzach i gdzieś schowała się w cieniu, a może jest to polityk, który po prostu nie lubi blasku fleszy i zajmuje się pracą, jak pani to ocenia?
0: Ja przypomnę, panie redaktorze, że pani Sobierańska-Grenda niestety miała pewne wystąpienie w telewizji, gdzie opowiadała właśnie, że wszyscy się cieszymy i było to bardzo niefortunne i na pewno ma problemy z komunikacją i taką komunikacją ze społeczeństwem. I myślę, że to też spowodowało, że jest trochę nieobyta, jeżeli chodzi o media. Co innego, jeżeli przychodzi polityk, który w mediach, na mediach zęby zjadł, a co innego, kiedy przychodzi osoba, która mam nadzieję zajmuje się służbą zdrowia, tak jakbyśmy od tego oczekiwali. Gdzieś taka właśnie zaczyna nam się tutaj taki dysonans, bo oczekiwaliśmy, że właśnie osoba, która nie występuje w telewizji, której nie ma w mediach, to właśnie zajmuje się reformą służby zdrowia. No a tu wychodzi na to, że nie do końca. Ja też przypomnę, panie redaktorze, że ostatnie posunięcia pani ministry, chociażby rezygnacje z tych programów profilaktycznych, które też dotyczą wielu Polaków, bo z jednej strony mamy takie mocne przekonywanie w reklamach telewizyjnych, w reklamach radiowych, żeby się badać, a z drugiej strony mamy problem z rejestracją. I Polacy, kiedy rzeczywiście mają już rzeczywistość tych badań profilaktycznych, nagle okazuje się, że w niektórych sytuacjach bardzo ciężko dostać się chociażby do takich programów profilaktycznych. I to wszystko powoduje, że naprawdę myślę, że ludzie są wściekli. A przypomnę, panie redaktorze, że to, że pan Miszalski, wspomniany zresztą u państwa przed chwilą na antenie, dlatego przegrał, że właśnie wkurzył wszystkich. Tak jak pan redaktor raczył użyć tego właśnie sformułowania.
1: Przypomnę, były prezydent Krakowa. No to idą zmiany. Pokłosiem informacji o zarobkach lekarzy jest rządowy projekt ustawy, który umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków po numerze PESEL. W trybie pilnym zajmie się nim Sejm. Pierwsze czytanie projektu już odbyło się na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia. Posłowie zwracali uwagę na to, że projekt ustawy nie przewiduje dalszych działań w kwestii zarobków lekarzy. Wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kącka zapewniła, że są już projekty w tej sprawie. Proszę posłuchać pani minister.
2: Analizujemy też możliwość przywiązania, brzydko mówiąc, ale takiej lojalnościówki poprzez wynagrodzenie przy założeniu, że nawet jeżeli to będzie B2B, to będzie co najmniej połowa wymiaru równoważnika etatu. Te rozwiązania mamy w tej chwili na stole, ale szanowni państwo, żeby nie wzbudzać niepotrzebnych emocji, chcemy najpierw przeanalizować faktyczne zjawisko. I to jest to narzędzie.
1: No ja się tutaj, pani doktor, zastanawiam, bo jak żyję, to już parę razy słyszałem o różnych relacjach między służbą zdrowia a politykami. Ja pamiętam świętej pamięci Ludwik Dorn, który mówił: pokaż lekarzu, co masz w garażu, i również groził lekarzom, że pójdą w kamasze. Jakoś te relacje między politykami a służbą zdrowia, a to było 2007 rok, to było 19 lat temu, no to cały czas wydają się jakieś takie dziwnie napięte.
0: To prawda, natomiast ja powiem tak, panie redaktorze, mamy dwa kłopoty. Pierwszy kłopot to jest taki, że lekarzy póki co mamy za mało w Polsce. I to powoduje, że no, prawda jest taka, że musimy płacić im takie stawki, jakie sobie życzą, dlatego że społeczeństwo nam się starzeje, te potrzeby nam się zwiększają i nie ulega wątpliwości, że dopóki będzie mała liczba lekarzy i będzie trudno się do tego lekarza dostać, no to prawda jest taka, że te zarobki powinny rosnąć i one będą rosły. Natomiast w ostatnich latach wiemy, że jakby podprowadzono w pewien sposób do tej reformy.

0: bo mamy zwiększoną liczbę studentów na studiach medycznych. Mamy, co prawda, bardzo kontrowersyjne, ale jednak kwestie związane z dostępem do zawodu uchodźców z Ukrainy. Więc mamy kilka takich symptomów, które pokazywałyby, że jest jakaś możliwość rozwiązania tej kwestii. No i mamy to, że faktycznie należałoby powiązać w jakiś sposób zatrudnienie lekarza z jego zarobkami, w sensie właśnie tej ilości etatów. Ja przypomnę, panie redaktorze, że nasze środowisko naukowe kiedyś przeszło taką reformę i my też mamy ograniczone możliwości zatrudnienia. Do 2 chociażby, prawda? Bo kiedyś rzeczywiście ten przerost był ogromny. Profesorowie czasami, szczególnie przy tych bardzo popularnych kierunkach, potrafili pracować nawet na kilkunastu uczelniach i to były patologie. A teraz jest to powiązane z konkretnym kierunkiem. Więc ma to sens. Być może lekarze też powinni oczywiście zarabiać w pewnych miejscach godnie, ale jednak być przywiązani w pewien sposób do swojego miejsca zatrudnienia. Oczywiście zaraz się na mnie rzucą liberałowie i powiedzą, że no jest wolność i tak dalej, ale przypomnę, że właśnie środowisko naukowe coś takiego przeszło. Więc być może właśnie, jeżeli chodzi o zatrudnienie i pieniądze publiczne, bo są to pieniądze publiczne, powinny być właśnie ograniczenia w jakimś zatrudnieniu. Ale na szczęście, panie redaktorze, ani ja, ani pan nie musimy tej reformy przeprowadzać i no i cieszmy się tym, bo jest to naprawdę stajnia ołgiasza i ja podejrzewam, że jeszcze się taki nie narodził, kto by rzeczywiście reformę służby zdrowia przeprowadził w sposób zadowalający dla wszystkich. I to, panie redaktorze, ja przypomnę, że Stany Zjednoczone od wielu lat borykają się ze służbą zdrowia. Wielka Brytania, Niemcy, Francja. Więc naprawdę bogatsi od nas i bardziej zorganizowani w urzędach i w administracji naprawdę też mają duże z tym kłopoty.
1: A mnie tylko zdziwiło, znaczy nie tylko, ale to jedna z rzeczy, która mnie zdziwiła, to, że sprawa dotyczy młodego człowieka, 30-latka. Mówią, że to młodzież jest przyszłością. Zaczynam się nad tym zastanawiać. A propos młodych ludzi, bo Robert Bąkiewicz również należy do chyba tego pokolenia młodszego, a działania Roberta Bąkiewicza w Berlinie no, odbiły się echem i w Polsce, i w Niemczech, czyli próba położenia krzyża w miejscu, gdzie miałby stanąć pomnik polskich ofiar II wojny światowej. Zakończyło się to skandalem. Interweniowała policja na córkę pana Roberta Bąkiewicza. Apeluje w mediach społecznościowych o zbieranie pieniędzy na prawników, na co odpowiada jej szef MSZ-u Radosław Sikorski. Proszę posłuchać pana ministra.
2: Przyszedł tutaj, no chyba nie tylko po to, żeby robić burdę, ale po to, żeby osiągnąć jakiś polityczny cel, więc chyba chodziło mu o to, żeby ten proces zakłócić. No i wtedy powstaje pytanie, w czyim to robi interesie. Na pewno nie polskim. Czy krzyż, czyli coś, co jest dla milionów Polaków i Niemców, świętością, powinien być używany do robienia polityki jako pałka polityczna?
1: To spróbujmy, pani doktor, odpowiedzieć na pytanie, które zadał pan minister. W czyim interesie robi to Robert Bąkiewicz?
0: Panie redaktorze, odpowiedź jest bardzo prosta i myślę, że wszyscy się domyślamy, jaka to jest odpowiedź. No, pan przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość teraz traci w sondażach i potrzebuje takiej silnej, mocnej pięści, można powiedzieć, która pokaże tym wstrętnym Niemcom, zresztą jutro się to tam wybieram, więc zobaczymy, co, jak Niemcy na bieżąco będą to komentować. Pokażą tym wstrętnym Niemcom, kto jest górą. I tutaj pan Bąkiewicz no niestety bardzo wykorzystał instrumentalnie i krzyż i dziwię się też środowiskom chociażby katolickim, że z tym nie mają problemu. W jaki sposób właśnie instrumentalnie wykorzystuje się jeden z najważniejszych symboli katolików. I teraz myślę, że było to nastawione i naprawdę uważam przemyślane, w jaki sposób ta akcja zostanie przeprowadzona. Dlatego, że w takim państwie jak Niemcy, szczególnie w Berlinie, bardzo łatwo przewidzieć, co się stanie, jeżeli nie będziemy słuchać służb, jeżeli będziemy robić coś wbrew pozwoleniom, wbrew przepisom. No i stało się to, co się stało, więc myślę, że mamy skandal, pewnie skandal, mam nadzieję, że nie stanie się jakoś bardzo międzynarodowy, że uda się to zatrzymać na poziomie właśnie takim, że jest to pewna burda. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość tą narracją antyniemiecką no naprawdę też potrafi doskonale manipulować i doskonale wpływać na nawet wyniki wyborów. Bo ja przypomnę, panie redaktorze, że każde 5% na jedną

0: bo na drugą stronę oznacza dla danej partii zwycięstwo.
1: A czy przypadkiem już ten temat niemiecki nie został wyczerpany? No, ja jestem zaskoczony. Najnowszy wpis Jarosława Kaczyńskiego w mediach społecznościowych, cytując: biorąc pod uwagę, jak dzisiaj brutalnie zostali potraktowani nasi obywatele w Berlinie, jedynego, czego możemy się spodziewać ze strony Niemiec, które ani nie przepracowały swojej nazistowskiej i imperialistycznej przeszłości, ani swojego stosunku do Polaków, to noża w plecy. Czy ta nuta już przypadkiem nie została zgrana?
0: Powiem tak, panie redaktorze, znowu będziemy mówić o emocjach, dlatego że ja jestem takim pokoleniem, które pamięta, jak w szkołach uczono o Niemcach, a myślę, że jestem takim pokoleniem wyżowym, gdzie jeszcze jest bardzo wielu wyborców, o których powalczyć może Jarosław Kaczyński. I naprawdę powrót do takich resentymentów, to się udaje. Proszę zobaczyć, jak bardzo gra się też Wołyniem w tej chwili. Oczywiście też nieprzepracowanym. Natomiast jeżeli chodzi o Niemcy, mam takie wrażenie, że od lat 90. Niemcy bardzo dużo zrobiły na rzecz dialogu polsko-niemieckiego i tego gdzieś nie można zaprzepaścić. Ja myślę, że całe pokolenia w tej chwili młodych ludzi, którzy no nie głosują na Prawo i Sprawiedliwość, zupełnie inaczej Niemcy postrzegają.
1: Ale głosują na Konfederację i głosują na Konfederację Grzegorza Brauna. No trudno ich tutaj posądzić o sympatie proniemieckie.
0: Natomiast tutaj też chciałabym zwrócić uwagę, że nie zawsze, panie redaktorze, ci młodzi ludzie, którzy głosują na Konfederację, czy głosują na jedną albo drugą Konfederację, naprawdę czytają programy wyborcze tych partii, posługują się tylko pewnymi stereotypami. Jeżeli chodzi o Grzegorza Brauna, to proszę zwrócić uwagę, że na tej nucie antysemickiej, no naprawdę teraz bardzo łatwo popłynąć, bo biorąc pod uwagę, jakie obrazki mamy z Gazy i jakie mamy zachowania Benjamina Netanyahu i to, co dzieje się z nami, no to naprawdę bardzo łatwo wykorzystać taką nutę, nie pamiętając właśnie o tym, co działo się podczas II wojny światowej. No i z drugiej strony właśnie mamy tę nutę antyniemiecką. No i teraz pytanie, na ile na tej nucie antyniemieckiej można popłynąć, jeżeli chodzi o młodych ludzi? Bo mi się wydaje, że jeśli chodzi o młodych ludzi, to bardzo ciężko jednak namówić ich albo przekonać do tego, że no właśnie do takiej narracji, którą pan Bąkiewicz prezentuje. Bo pamiętajmy też, musimy też mówić o pewnych młodych, którzy nam rosną, dojrzewają, stają się wyborcami. I ci najmłodsi, najstarsze grupy licealne, co były badania ostatnio przeprowadzone, jednak chciałyby dialogu takiego rzeczywiście o przyszłości państwa. A my cały czas od polityków dostajemy pewną narrację i przeciąganie na jedną i na drugą stronę.
1: Pani doktor, to ja zapytam, to co się właściwie dzieje? Bo jeżeli czytam o tym, że w Warszawie są samozwańcze patrole kontrolujące obcokrajowców, jasne, służby się tym zajmują, ale w ogóle samo takie zjawisko. Pojawiają się jacyś ludzie w strojach przypominających mundury i roszczą sobie prawo do kontrolowania obcokrajowców. Szczerze, gdyby coś takiego spotkało mnie na wakacjach gdzieś za granicą, no czułbym się co najmniej dziwnie i no chyba to jest najlepsze określenie. Czułbym się co najmniej dziwne. To co się takiego dzieje w Polsce aktualnie? Czy to jest tylko i wyłącznie gra wyborcza, czy dzieje się coś gorszego? Czyli zaczynamy być coraz bardziej brunatni, no nie wiem jak to określić.
0: Tak, brunatniejemy. Zresztą ja jestem Kielczanką i na pewno pan redaktor słyszał, jaka była afera u nas z autobusami, w ogóle skandal, którego nawet nie chcę wspominać, żeby o Kielcach tak źle nie mówiono. Nie zmienia to faktu,
1: Dziękuję, bo sam jestem Kielczaninem.
0: Pozdrawiam. W każdym razie, panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę. Z jednej strony mamy właśnie prowadzoną narrację, a z drugiej strony dostęp do ogromnej ilości informacji. Dostęp do takiego, do takiej, brzydko mówiąc, trochę nawalanki politycznej, do wysokich emocji powoduje, że ludzie oczekują uproszczeń. Oczekują takich prostych rozwiązań na bardzo skomplikowane problemy. To jest nic innego jak definicja populizmu. Krótko mówiąc, ludzie oczekują w tej chwili od polityków prostych rozwiązań, a najprostsze rozwiązania są niestety związane z ekstremistycznymi ruchami i z tymi ekstremami. Proszę zwrócić uwagę, że nam niknie centrum kompletnie. Albo jesteśmy prawicowi, mówię też o młodych ludziach, albo kompletnie lewicowi. Więc to jest podstawowy problem. I politycy, trudno powiedzieć, czy jajko było pierwsze, czy kura, nie zmienia to faktu, że politycy bardzo wykorzystują te emocje i bardzo wykorzystują właśnie, nie mówimy, proszę zwrócić uwagę, o faktach, ale o emocjach. Też trochę dorzucę do ogródka, jeśli chodzi o dziennikarzy, dlatego że no wiadomo, że klikalność, wiadomo, że emocje na antenie, wiadomo, że kłótnia się dobrze sprzeda.

0: Da. Więc to też powoduje, że częściej oglądamy czy słuchamy właśnie tego rodzaju narracji, a nie no nudnej dyskusji o podatkach.
1: Ale ja doskonale się zgadzam z tym, że przebić się przez ten szum informacyjny również dla dziennikarzy to też nie jest prosta sprawa, bo szczerze nikt nie chce też słuchać długich, rzetelnych analiz, tylko tak jak pani mówi, oczekuje szybkich, prostych rozwiązań. Możliwe, że to też jest kierunek, którego oczekują wyborcy, to znaczy już przestaje ich, i to jest pytanie do pani, czy przestaje ich interesować praworządność i chęć wprowadzania czy odbudowy tej praworządności, tylko domagają się władzy radykalnej, która będzie rozwiązywać problemy, nawet nie respektując przepisów prawa?
0: Niestety tak. I to widać w sondażach, to widać, panie redaktorze, no to cała taka fala, no od kilku lat jako politolodzy, nawet powiedziałabym od 10 lat mówimy o kryzysie demokracji. Mówimy przede wszystkim o kryzysie instytucji państwowych, instytucji demokratycznych, takich jak sądy, takich jak parlament, takich jak egzekutywa, która jest właśnie praworządna. Myślę, że też ludzie kompletnie nie rozumieją praworządności. W Polsce to też akurat mój konik, to, że źle uczymy no takie tak zwanego WOS-u, czyli źle uczymy o polityce i zaczynamy zawsze ideologizować. Proszę zwrócić uwagę, że kolejne reformy, chociażby edukacyjne w tym zakresie, one są zawsze obarczone ideologią, a nie rzetelną wiedzą, kiedy rzeczywiście dzieci i młodzież powinny znać kwestie związane i z ekonomią, i z demokracją, bo z kolei z ekonomią, no to sam pan redaktor wie, jak wiele mamy możliwości oszukiwania ludzi, tak? To jest mniej więcej podobna sytuacja. Źle edukujemy, potem dostajemy tylko i wyłącznie narrację, potem dostajemy emocje. I no niestety przy urnach wyborczych też posługujemy się tylko i wyłącznie emocjami.
1: Dla mnie takim przykładem była kwestia Zbigniewa Ziobry. Chyba oczekiwanie społeczne było takie, że temu zaprzeczył minister Waldemar Żurek, że faktycznie ktoś spakuje go do bagażnika samochodu i przywiezie do Polski. Na co Waldemar Żurek mówi, takich rzeczy nie mogą mieć miejsca w państwie prawa. No, są przepisy, których trzeba przestrzegać. I nagle chyba było takie zdziwienie społeczne. To ja zapytam inaczej. Czy przez ostatnie lata, nie chcę też użyć jakiegoś bardzo radykalnego słowa, ale trochę zradykalizowaliśmy się, nie chcę powiedzieć zdziczeliśmy, jeżeli chodzi o kwestię przestrzegania przepisów?
0: To zależy. Z jednej strony proszę zwrócić, panie redaktorze, uwagę, że coraz bardziej rozumiemy prawo, dlatego że jest większa dostępność chociażby do adwokatów, bo mamy większe finanse na to. Ale z drugiej strony przyglądamy się to, co dzieje się w telewizji, to w jaki sposób politycy traktują sądy, to w jaki sposób komentowane są wyroki, to z jakim brakiem szacunku spotykają się sędziowie. Cały ten nakręcony hejt, ja przypomnę, prawda, o tych sędziach, którzy tam mieli kraść jakieś wiertarki czy kiełbasy, to powoduje, że gdzieś tracimy zaufanie do no, właśnie instytucji demokratycznych, instytucji praworządnych. I gdzieś ten brak zaufania i brak szacunku powoduje, no, że właśnie wyobrażamy sobie, że Waldemar Żurek pojedzie tym samochodem i wrzuci pana Zbigniewa Ziobrę do bagażnika, bo to jest taki trochę, robi nam się taki, nie chciałabym też zbyt radykalnie porównywać, ale taki trochę dziki zachód, proszę zwrócić uwagę. Oczekujemy, że będzie jakiś szeryf, który rozstrzygnie za nas, rozwiąże wszelkie problemy. Też mam takie wrażenie, że oczekujemy, że wszyscy będą myśleć tak samo, że nie będzie rozsądnej dyskusji, dlatego że no też chociażby od parlamentu należałoby oczekiwać ścierania się różnych sytuacji. I znowu wrócę do chociażby Rady Miasta w Kielcach, gdzie porównując obecną Radę Miasta, a poprzednich dwóch kadencji, no to jest, panie redaktorze, proszę mi wierzyć, różnica nieprawdopodobna, jak wyglądają sesje Rady Miasta, jak się politycy w stosunku do siebie zachowują i jak bardzo przenoszą chociażby politykę taką ogólnopolską na taki rynek gdzie lokalny, gdzie trzeba by właśnie zająć się lokalnymi problemami. I ludzie to widzą. Wyborcy to obserwują i też jakby no, czasami biorą sprawy też we własne ręce. I tu mamy niestety te wszystkie patrole, zbiórki na chore dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc gdzieś tam mamy problem generalnie z demokracją, ale to jest, no, myślę, taki problem akademicki. No ale właśnie, trzeba o nią walczyć mimo wszystko i temu wszystkiemu się przyglądać. I ja się cieszę, że państwo akurat prowadzicie takie szerokie i głębokie analizy, a nie jest to na zasadzie takiej, że mówimy krótko, szybko i byle rolka poszła.
1: Tak, te rolki to faktycznie jest zmora.

0: dzisiejszych czasów. Pani doktor, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dodam tylko, że tak mi się wydaje, że nieszanowanie z kolei tych przepisów prędzej czy później odbije się czkawką, jeżeli przyjdzie nam zmierzyć się z tymi przepisami. Będziemy oczekiwać, że te przepisy będą przestrzegane. Doktor Agnieszka Zaręba, politolożka prosto z Kielc. Pani doktor, bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego. No i jak najpiękniejszej pogody w Kielcach życzę.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję. Dobranoc.
0: Kłaniam się, pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Odpowiedzialność personalna za nieprawidłowości, tak o aferze w Szpitalu Południowym mówi Rafał Trzaskowski. Samozwańcze patrole przy dworcu centralnym pod lupą prokuratury. Rusza śledztwo w tej sprawie. Prezydent USA broni porozumienia z Teheranem. Według Donalda Trumpa skorzysta na nim także Izrael. Minęła godzina 22. Kamil Olak, zapraszam. Dotychczasowe ustalenia audytu w Szpitalu Południowym wskazują na nieprawidłowości, które powinny skutkować odpowiedzialnością personalną, poinformował w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka. Według jego oświadczenia majątkowego w rok zarobił w placówce ponad 1,5 miliona złotych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdzi działanie warszawskiego SOR-u, a szpital wypowiedział umowę z lekarzem i przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Prokuratura i resort spraw wewnętrznych wypowiadają wojnę samozwańczym patrolom, które zaczepiają obcokrajowców na stołecznych dworcach. Policja zabezpiecza już nagranie z monitoringu, a śledczy analizują, czy działania mężczyzn w mundurach z napisem "Bronimy polskiej granicy" kwalifikują się jako przestępstwo.
2: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie pozostawia złudzeń. Każda próba legitymowania podróżnych przez cywilów jest nielegalna. Rzecznik MSWiA Karolina Gałecka podkreśla, że takie akcje poza łamaniem prawa budują strach wśród podróżnych.
3: Takie sytuacje są po prostu niedopuszczalne i niezgodne z polskimi przepisami prawa.
2: Do sprawy odniósł się także minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Minister zaznacza, że w Polsce monopol na kontrolę mają tylko uprawnione służby, a podszywanie się pod funkcjonariuszy będzie ścigane z całą surowością.
4: Podszywanie się pod funkcjonariusza jest karalne.
2: PKP SA potwierdziło, że ochrona odnotowała przynajmniej jeden przypadek obecności takiej grupy na centralnym i otrzymała jasne wytyczne, by natychmiast reagować w przypadku prób kontroli pasażerów. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Grupa G7 pokazała jedność wobec sytuacji na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Tak szczyt ocenił prezydent Francji Emmanuel Macron. We francuskim Evią zakończyły się trzydniowe obrady przywódców najbogatszych demokratycznych państw świata.
5: W kwestii Ukrainy po raz pierwszy osiągnęliśmy taką zbieżność stanowisk w gronie G7, powiedział podczas konferencji prasowej Emmanuel Macron. Wśród najważniejszych ustaleń wymienił zwiększenie dostaw systemów obrony powietrznej i pocisków, wsparcie mające pomóc Ukrainie przetrwać nadchodzącą zimę oraz zaostrzenie sankcji wobec rosyjskiego sektora energetycznego. Odnosząc się do perspektywy rozmów pokojowych z Rosją, francuski prezydent przywołał stanowisko Donalda Trumpa. Powiedział bardzo jasno, powinniśmy być bardziej twardzi, a ukraińskie terytoria powinny do niej wrócić, bo do niej należą. I ma rację. Wieczorem przywódcy Francji i Stanów Zjednoczonych będą mieli okazję kontynuować rozmowy podczas kolacji w Pałacu Wersalskim z okazji obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, że Izrael powinien być zadowolony z

0: Porozumienia USA z Iranem. Dokument ma być podpisany w najbliższych dniach, prawdopodobnie w piątek, i dzięki temu ma zostać udrożniony ruch w cieśninie Ormus. Podczas konferencji zamykającej szczyt G7 mówił, że dzięki umowie minie największe zagrożenie dla Izraela. Co zyskuje Izrael? To, że nie zostanie wobec niego użyta broń atomowa. Tak po prostu powiedziałem Benjaminowi Netanyahu, Bibi. Największym zagrożeniem Izraela było to, że zrzucą atomówkę w sam środek Izraela. Wystarczyłaby jedna i po Izraelu. Tylko o tym pomyśl, Bibi. Masz teraz najważniejszą rzecz, której chciałeś, więc myślę, że Izrael może być zadowolony. Powstrzymaliśmy nuklearny holokaust. Po podpisaniu ramowego porozumienia ma się rozpocząć nowa runda negocjacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Ma ona doprowadzić do ostatecznego porozumienia. Pakiet prawa rodzinnego dla dobra dzieci przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości. Reforma opiera się na trzech kluczowych filarach, które mówią, że dziecko nie jest dobrem do podziału, a rozstanie wymaga porozumienia, a nie konfliktu. W pakiecie znajdzie się m.in. nakaz alimentacyjny. Dyrektorka Departamentu Rodziny i Spraw Nieletnich Małgorzata Łopalewska wyjaśniała, że potrzeby dziecka czekać nie mogą.
1: Nacisk kładziemy na to, że w szybkim postępowaniu mają być zaspokojone potrzeby dziecka i sąd będzie miał wgląd do podstawowych systemów, w których będzie mógł sprawdzić sytuację materialną strony pozwanej i będzie uzależnione wydanie tego nakazu od minimalnego wynagrodzenia za pracę i ilości dzieci tych samych rodziców.
0: Z kolei minister Waldemar Żurek dodał, że teraz pozew będzie można wnieść elektronicznie przy pomocy specjalnego formularza.
2: Taki formularzowy pozew, który będzie w formie elektronicznej, da też pełną informację stronie, która korzysta z niego. Sąd przez to, że będzie miał dostęp do baz danych, które dzisiaj są w posiadaniu państwa, będzie mógł szybciej procedować.
0: Sąd lub referendarz sądowy będzie miał obowiązek wydania nakazu alimentacyjnego w ciągu 7 dni od złożenia prawidłowego i kompletnego pozwu.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy nad Polską sporo chmur, a miejscami może przelotnie padać słaby deszcz. Od 8 stopni na Mazurach i na ziemi świętokrzyskiej, przez 10 w centrum i na wschodzie, do 16 na ziemi lubuskiej. Jutro nadal pochmurno i niemal wszędzie przydadzą się parasole. Sucho będzie tylko na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 21 do 24 stopni. Cieplej będzie na zachodzie, tam nawet do 27.
4: Sześć minut po godzinie 22.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: A już za chwilę antenę przejmuje Ewelina Kamińska, bo w Polskim Radiu 24 czas na audycję Do Pomyślenia. Dzisiejsza rozmowa dotyka tematu, który nie tylko porusza, ale też wyjątkowo dzieli opinię publiczną, często bardziej niż debaty o ochronie zdrowia czy pomocy społecznej. Czy w Polsce leczenie ciężkich chorób musi zaczynać się od zbiórki pieniędzy? Dlaczego pacjenci i ich bliscy coraz częściej szukają ratunku za granicą, a system ochrony zdrowia nie zawsze nadąża za najnowszymi terapiami? Będzie też o sile i jednocześnie cieniu mediów społecznościowych, o influencerach, którzy potrafią w ciągu kilku godzin uruchomić ogólnopolską falę pomocy. To rozmowa o tym, jak pomagać mądrze, skutecznie i odpowiedzialnie, szczególnie wtedy, gdy w grę wchodzą choroby rzadkie oraz walka o każdą, nawet najmniejszą szansę na uratowanie zdrowia i życia. Zapraszam.
6: Tu Polskie Radio 24, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dobry wieczór. Polacy chętnie biorą udział w zbiórkach na szczytne cele. Pokazuje to co roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale też sukces niedawnych zbiórek influencera Łatwoganga. To rodzi jednak pewne pytanie o wydolność ochrony zdrowia, no i też skuteczność państwa. Dlaczego w Polsce jest tyle zbiórek na zagraniczne leczenie? Co mogą robić rodziny ciężko chorych pacjentów? I jak rozpoznać nieskuteczne terapie, które jedynie obiecują cudy? O tym będziemy dziś rozmawiać.
3: Do pomyślenia.
6: A ze mną w studiu dzisiaj jest Ewa Pląsek, wiceprezes Fundacji Urszuli Jaworskiej. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani redaktor.
6: Polska to faktycznie jest kraj zbiórek?
7: Mamy taką kulturę zbiórek i wydaje mi się, że od kilkunastu lat, nawet zaryzykuję powiedzieć, że przodujemy na świecie, jeśli chodzi

0: wsparcie osób potrzebujących właśnie taką formą społeczną.
1: Ale skąd to się bierze? Czy to jest tylko wielkie serce naszego społeczeństwa, czy coś jeszcze za tym może stać?
0: Wielkie serce na pewno i ja chylę czoła przed każdym, kto dzieli się tym, czym może, z osobami, które z różnych powodów mają gorzej, ale z drugiej strony chyba potrzebujemy też czuć się dobrym. Jeżeli się czujemy dobrzy jako ludzie, to nam też jest lepiej.
1: I trochę też może szukamy tej dopaminy z tego, że pomagamy i uczestniczymy w jakimś wielkim wydarzeniu.
0: Pamiętajmy o tym, że system ochrony zdrowia w Polsce jest jaki jest. Wszyscy wiemy, że problemy są i na razie nic nie wskazuje na to, że miałyby zostać szybko rozwiązane. Przede wszystkim chodzi o te pieniądze, tak, o których dzisiaj będziemy też dużo rozmawiać. A natomiast my Polacy mamy taką przewrotną duszę troszkę i uważamy, że skoro ktoś mówi, że się nie da, to my pokażemy, że się jednak da.
1: I lubimy być tacy antysystemowi.
0: Tak.
1: No dobrze, to dlaczego w Polsce akurat jest tyle zbiórek na zagraniczne leczenie?
0: Widoczność tych internetowych zbiórek może sprawiać wrażenie, że faktycznie skuteczne leczenie na wiele chorób, wiele dolegliwości jest dostępnych tylko za granicą. Ta rzeczywistość jest trochę bardziej złożona. W przypadku chorób rzadkich, czy w ogóle jakichś bardzo nowoczesnych terapii, faktycznie czas dostępności w naszym kraju jest wydłużony. W innych krajach są te terapie często wprowadzane wcześniej. Jednocześnie w Polsce mamy duży problem, jeśli chodzi o wprowadzenie tych terapii w system refundacyjny. Więc to też jest jedna z tych przyczyn, gdzie tych zbiórek widzimy coraz więcej. Dotyczy to między innymi na przykład niektórych terapii genowych, o których pani wspomniała. Jednak sama dostępność tych terapii nie oznacza, że te terapie są skuteczne, że pozwolę sobie tutaj na taką małą dygresję. Część zbiórek dotyczy leczenia o potwierdzonej skuteczności, jakby z tym nie dyskutujemy, ale równie często pieniądze zbierane są na tak zwane procedury eksperymentalne.
1: Mhm. To jakie to mogą być zbiórki? Na co? Kiedy warto przyjrzeć się bliżej? Na co zbierane są pieniądze?
0: Wie pani, wszystkie terapie o udowodnionej skuteczności to są terapie potwierdzone publikacjami naukowymi. Potwierdzą je eksperci w ośrodkach leczenia tych konkretnych schorzeń. Znajdziemy pełen protokół leczenia, ponieważ jest to dostępne. A przede wszystkim trzeba pamiętać o jednym, że terapia, zanim zostanie włączona jako terapia skuteczna, przechodzi bardzo restrykcyjny proces badania klinicznego. To jest wieloletnie badanie na dużej grupie pacjentów, gdzie bardzo często porównuje się grupę pacjentów, która jest leczona daną terapią z grupą tak zwaną kontrolną, gdzie mamy jakby dowody naukowe i potwierdzenie w efekcie podawania leczenia, konkretnego leczenia grupie chorych, że to faktycznie działa.
1: Mhm. A lek na dystrofię mięśniową działa, czy nie działa?
0: Ja nie jestem ekspertem, ja nie chciałabym tutaj wchodzić w rolę ekspertów, natomiast na tą chwilę wszystkie doniesienia mówią o tym, że no, o ile w Stanach Zjednoczonych, bo to leczenie, na które w Polsce tak masowo zbieramy, ono odbywa się jednak w Stanach Zjednoczonych, chociaż wczoraj słyszałam, że ponoć też w Dubaju, ale nie odbywa się w Polsce, że jest to leczenie jeszcze jednak mimo wszystko w fazie eksperymentu. Czyli jednak to działanie na tą chwilę nie jest ostatecznie udowodnione, co ważne, my też nie znamy skutków ubocznych, takich długotrwałych i długofalowych tego leczenia. Więc z punktu widzenia i z doniesień, tak, które ja też zapoznaję się z tymi doniesieniami z ciekawości, tylko tak jak podkreślam, nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o dystrofię mięśni Duchenne. Wszystko wskazuje na to, że to jest taka nadzieja, ale nie do końca ta nadzieja jest prawdziwa. Trochę nie chciałabym tego używać, bo nie chcę nikogo urazić i broń Boże, nie mam też intencji, żeby tutaj niweczyć tą desperację, która jest naturalna, jeśli chodzi o rodziców, ale chyba trochę jest złudna.
1: Mhm, bo tu mamy bardzo trudne emocje właśnie w związku z tym, że rodziny szukają tej nadziei za wszelką cenę.
0: Ja się temu z jednej strony nie dziwię, ale ponieważ zajmuję się pomaganiem chorym, różne choroby i pomaganiem dorosłym i pomaganiem dzieciom. Trochę nauczyłam się oddzielać moje emocje od emocji tych osób, które faktycznie tej pomocy potrzebują. I to

Nie jest tak, że ja z góry mówię, że nie, słuchaj, ja ci nie pomogę, bo ja w tą terapię nie wierzę. To nie jest kwestia wiary bądź niewiary. Natomiast musimy nauczyć się oddzielania troszkę

0: Mówimy o dwóch różnych etapach badań naukowych. Eksperyment medyczny jest to coś, co nie daje nam jeszcze jednoznacznych wyników. Jest przeprowadzone często na małych, bardzo grupach pacjenckich. Często jest jeszcze w fazie obserwacji przed wejściem w badanie kliniczne, ale to nie znaczy, że pojedynczej osobie, bądź dwom, bądź trzem takim osobom, ta terapia nie przyniesie realnego skutku zdrowotnego, tego oczekiwanego, bo rozumiem, że mówimy o skutkach oczekiwanych, tak? Mhm,
1: tak. To jak rozpoznać taką terapię, na którą warto zbierać? Też jako rodzina osoby w ciężkiej sytuacji, z jakąś ciężką chorobą. Jak rozpoznać to, która terapia ma jakieś podstawy naukowe, a która jedynie no, obiecuje cud?
0: Jest kilka takich elementów, którymi możemy się posługiwać. Tak jak wspomniałam wcześniej, publikacje naukowe. Bo to, że jakaś terapia jeszcze nie jest w badaniu klinicznym, to jest być może jeszcze faza przedkliniczna, tak? Drugim takim miejscem, w którym warto szukać, przede wszystkim mówię o wiarygodnych źródłach, bo żyjemy w czasach ogromnej dezinformacji. Polecam kontakt z organizacjami pacjenckimi, ponieważ organizacje pacjenckie bardzo często specjalizują się w danej jednostce chorobowej. One mają kontakty ze specjalistami nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. No i przede wszystkim rozmowa ze swoim lekarzem prowadzącym, bo pamiętajmy, że zanim ten pacjent zdecyduje się na zbiórkę społeczną, tą taką często emocjonalną, tak, często towarzyszą jej jakieś różne wydarzenia, takie, w których chętnie bierzemy udział, bo to jest taka dobroczynność emocjonalna, to jesteśmy diagnozowani przez naszych lekarzy. Ufajmy naszym lekarzom. Oni naprawdę nie chcą nam zrobić krzywdy, mówiąc, że coś nie działa albo coś działa w sposób niepotwierdzony jednoznacznie.
1: Ale tego zaufania jednak chyba nie ma, skoro tyle osób decyduje się na niesprawdzone terapie albo szuka pomocy za granicą.
0: I ja tutaj muszę trochę włożyć kij w mrowisko, ponieważ tak, co to znaczy terapia niesprawdzona, terapia za granicą? Polska, cokolwiek byśmy nie powiedzieli o naszym systemie ochrony zdrowia, owszem, mamy problem z dostępnością do nowoczesnych terapii, mamy problem, w ostatnim czasie dość głośno się zrobiło, do specjalistycznej diagnostyki, pojawiają się problemy z dostępnością do lekarzy specjalistów. Czasem ta postawienie tej ostatecznej diagnozy trwa latami, szczególnie w chorobach rzadkich i ultrarzadkich, o których na szczęście też coraz więcej już mówimy i coraz częściej je też w Polsce dzięki refundacjom leczymy. Ale pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. My w Polsce mamy naprawdę bardzo wysoko stojące możliwości leczenia różnych schorzeń. I musimy też nauczyć się odróżniać, czytając taką zbiórkę, emocjonując się taką zbiórkę, taką różnicę, ja to nazywam, między chcę a muszę. Bo jeżeli my mamy terapię refundowaną w Polsce, w ośrodku referencyjnym, nie chcę już mówić, czy to jest dla dorosłych, czy dla dzieci, bądź mamy badanie kliniczne, które jest prowadzone w danej jednostce chorobowej, a w Polsce rynek badań klinicznych jest coraz większy i z roku na rok coraz więcej tych badań do Polski przychodzi, a jednocześnie zbiórka jest napisana bardzo enigmatycznie i ja mam tu wielki żal do organizacji, czy też portali, które zajmują się prowadzeniem takich zbiórek, udostępniają swoje subkonta, że te apele dla osób, które nie są specjalistami, bądź nie znają się, tak na co dzień nie zajmują się tą sferą zdrowotną poza swoją własną, to niestety może czasem wprowadzać w błąd i ta różnica chcę, a muszę jest bardzo istotna, bo ja nie bardzo rozumiem, dlaczego jeżeli terapia jest dostępna w Polsce, ktoś pisze, że ja muszę to zrobić w Stanach Zjednoczonych, w Hiszpanii, tak, w Portugalii czy w Niemczech. To jest taka sama terapia. Może różnica polega na tym, że w Polsce ta refundacja jest jednak objęta takim bardzo ścisłym protokołem kwalifikacji chorego. Nie każdy chory z daną jednostką chorobową może do danego leczenia zostać zakwalifikowany. Usługi, rynek usług komercyjnych, jeśli chodzi o zdrowie, jakby mniej, żeby nie powiedzieć wcale, stosuje te protokoły kwalifikacyjne. Więc to, że ktoś będzie miał pieniądze, to nie znaczy, że zostanie wyleczony w tym czy w innym ośrodku, bo pamiętać trzeba jeszcze jednej rzeczy. Każda terapia, czy to jest na etapie badań klinicznych, czy to jest terapia już włączona do refundacji, do leczenia systemowego, czy to w Polsce, czy w innym kraju, ona jest nie tylko obciążona korzyściami, ale także ryzykiem, w tym działaniami niepożądanymi. I tu jakby chciałabym wrócić do badań.

0: klinicznych. Ponieważ tak jak wspomniałam, badania kliniczne to jest proces, który jest obostrzony bardzo restrykcyjnymi przepisami prawa, ale nie tylko prawa. Zanim pacjent zostanie włączony do takiego badania, podpisuje coś, co się nazywa formularzem świadomej zgody. To jest taki dokument, który jest pisany na podstawie protokołu danego badania, ale mówiąc kolokwialnie, przetłumaczony na język pacjencki. I między innymi w ogóle zanim badanie się rozpocznie, jest oceniane przez komisję bioetyczną. Komisję bioetyczną składają, to jest zespół osób. Tam są przede wszystkim oczywiście lekarze, specjaliści, diagności, tam są pielęgniarki, ale tam są też pacjenci. Coraz więcej komisji bioetycznych zaprasza do prac nad protokołami badań właśnie pacjentów, ponieważ ta perspektywa pacjenta pozwala na przede wszystkim w momencie decyzji uczestnika na takie bezpieczeństwo, że ten uczestnik wie, w czym bierze udział. Poza tym protokół i formularz świadomej zgody mówią nie tylko o korzyściach, a często mówią, że może nawet nie przynieść korzyści, aczkolwiek może się pojawić to ryzyko. A jednym z ryzyk jest działanie niepożądane. I często jak kupujemy jakiś lek, to czytamy jego ulotkę. Ja robię to zawsze, wiem, że wiele osób też to robi. I zastanawiamy się nad tymi działaniami niepożądanymi. Wiem, że osoby, które mają takie skłonności, wręcz ich szukają czasem u siebie. Natomiast pacjent w desperacji nie bierze pod uwagę tego ryzyka, nie bierze pod uwagę powikłań. I coraz więcej też widzimy takich zbiórek, że pacjent uzbierał na jakieś leczenie, które odbywa się w innym kraju, pojawiły się te powikłania, komplikacje i po pierwsze pacjent nie jest wyleczony, ba, często pacjent jest nawet bardziej chory niż był, natomiast koszty jego leczenia, nie choroby, z którą pojechał, tylko tych powikłań związanych z tym leczeniem, też zaczynają być problemowe.
1: Tak z pani słucham i zastanawiam się... I zastanawiam się nad tym, czy to nie jest też wpływ takiego rosnącego podejścia antynaukowego, takiego, że częściej wierzymy szarlatanom, że swego czasu, znaczy Polacy też dominują wśród narodów, które najczęściej kupują jakieś suplementy diety, które obiecują im no, różne korzyści, których bardzo często nie ma przy stosowanych dawkach w takich suplementach. I to potem przenosi się na kolejne rzeczy, na wiarę w to, że chemioterapia nie pomaga, tylko jest wielkim spiskiem Big Pharmy, że leczą nas, nie wiem, wlewy z witaminy C, to też swego czasu bardzo popularne. Nie wiem, jak to w tym momencie wygląda. Cały czas
0: jest, tak. Witamina C jest królową, jak niektórzy mówią, królową witamin. Ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, jak już pani wywołała tą witaminę C, ponieważ jest to mój konik, to muszę. Ale myślę, że będzie to przydatna informacja dla wszystkich, którzy właśnie o tej witaminie C albo słyszeli, że jest taka doskonała i wspaniała na wszystko.
1: Na lewo skrętna.
0: W którą stronę byśmy jej nie skręcali, nasz organizm dobowo przyjmuje tak około 1000 miligramów do tej witaminy C. Jest ona nam potrzebna oczywiście. Natomiast nadmiar wydala z diurezą. Jeżeli my przesadzimy, to jest tak, jak wzięlibyśmy szklankę i sypali do niej cukier. I ten cukier się do któregoś momentu rozpuszcza, a od któregoś momentu zaczyna nam krystalizować. I dokładnie tak samo się dzieje z tą witaminą C, czy witamina D też jest otoczona takimi mitami, że jeżeli ktoś bierze po 40 tysięcy, tak, to będzie 100 razy zdrowszy jak ten, co bierze 2. Ta krystalizacja tych substancji niestety odbywa się w organach. Tymi organami najczęściej są nerki. I przesada może doprowadzić, można zrobić sobie wielką krzywdę, bo nie tylko doprowadzić do chorób, przewlekłych chorób nerek, do niewydolności tych nerek, a w skrajnych przypadkach nawet do zgonów z powodu niewydolności nerek. Ale na przykład używanie tej witaminy C jest to powszechna wiedza. To nie jest wiedza żadna tajemna. Na przykład obniża działanie antybiotykoterapii, która jest na przykład kluczowa w leczeniu ciężkich stanów septycznych. A stany septyczne są bardzo ciężkim powikłaniem w różnego rodzaju chorobach, przewlekłych chorobach onkologicznych. Więc z tą naszą podatnością na te różne takie teorie spiskowe Coś w tym jest. Nie wiem, czy to polega na tym, że jeżeli chcemy kogoś oszukać, to mówimy do niego językiem, który pragnie usłyszeć. Czy to wynika z tego, że właśnie brak jest tego zaufania dla systemu ochrony zdrowia, więc lekcja dla odrobienia, jeśli chodzi o personel medyczny, bo wiemy i to pacjenci też do nas jako do organizacji zgłaszają, że jest duży problem z komunikacją, komunikacją lekarz-pacjent.

0: pacjent. Pacjenci nie czują się równoprawnymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia, a jeżeli jest to jeszcze lekarz z jakimś bardzo wysokim tytułem naukowym, to czują skrępowanie, boją się zadawać pytań, boją się drążyć swoich wątpliwości i chyba to wszystko składa się właśnie na to, że jeżeli my czegoś nie zrozumiemy, to co robimy w dobie internetu? Sięgamy do tego internetu i nie potrafimy filtrować tych wiadomości. Dlatego ja jeszcze raz podkreślę, jeżeli chcemy zapoznać się z jakąś terapią, z jakimś leczeniem, bądź dotyczącym nas, bądź dotyczący zbiórki, którą byśmy chcieli wesprzeć, szukajmy wiarygodnych źródeł naukowych. W tej chwili coraz więcej takich publikacji jest tłumaczonych na język polski. Są różnego rodzaju serwisy, Pacjent w badaniach, badaniakliniczne.pl, Klinika Tiarals już w tej chwili też ma opcję tłumaczenia na język polski. A jeżeli mamy wątpliwości, zapytajmy naszego lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli ktoś chciałby suplementować cokolwiek, proszę pamiętać, że suplementujemy niedobory. Jeżeli my nie mamy tych niedoborów, to wrócę do początku tej mojej wypowiedzi, zrobimy sobie w którymś momencie krzywdę. Natomiast lekarz, nasz lekarz rodzinny, może nas wysłać na badania poziomu poszczególnych suplementów, które chcielibyśmy przyjmować i nam powie, czy warto, jeśli warto, to w jakich dawkach i jak to kontrolować.
1: To, co pani mówi, jest bardzo mądre, ale niestety wydaje mi się, że problem polega też na tym, że lubimy proste rozwiązania. Dlatego może też taka popularność zbiórek, bo wpłacamy na zbiórkę i ratujemy chore dziecko. Mamy akcję, reakcję.
0: Ja mam takie powiedzenie i nauczyłam się tego przez wiele lat. Strzeż się swoich pierwszych odruchów, bo zazwyczaj są szlachetne. Pani tutaj zahaczyła o taki temat, który jest dla mnie bardzo istotny jako dla organizacji pacjenckiej, a mianowicie o etykę tych zbiórek. Przyjrzałam się przed naszą rozmową, celowo przyjrzałam kilka i o ile kiedyś, bo kiedy czytaliśmy taką zbiórkę na tych najpopularniejszych portalach, był dokładny opis przede wszystkim samego schorzenia i opis, na czym będzie polegało leczenie. W tej chwili coraz więcej tych zbiórek jest napisanych bardzo enigmatycznie. Nie wiemy, co to jest za leczenie, nie wiemy, jakim środkiem, nie wiemy, jaka to terapia, jaki to będzie lek. Czytamy tylko, że to będzie immunoterapia i będę potrzebować 8 dawek. Kto to stwierdził? Kto się pod tym podpisał? Myślę, że tutaj potrzebna jest nam troszkę taka reforma i nasza wewnętrzna, ale i może legislacyjna, jeśli chodzi o właśnie tego typu ogłoszenia społeczne, tak? Że ja jednak skłaniam się ku temu, że powinien być ustawowy wymóg oceny eksperckiej, jeśli chodzi o taką zbiórkę. Czy eksperci się na to zgodzą? Nie wiem, być może będą, baliby się takiego trochę ostracyzmu społecznego, bo ja też mam świadomość, że to, co mówię w tej chwili, może się spotkać z różnym odbiorem. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że empatia to jest, tak jak już powiedziałam, bardzo deficytowa emocja i ktoś, kto raz zostanie wykorzystany w ramach tej empatii, może już nigdy więcej nie pomóc nikomu innemu. I stracą tylko ci, którzy potrzebują na tym. Natomiast trzeba też pamiętać, że to nie tylko wsparcie finansowe jednej konkretnej zbiórki dla konkretnej osoby jest ważne. Warto wspierać w ogóle organizacje pacjenckie, warto wspierać badania kliniczne, warto wspierać różnego rodzaju ośrodki diagnostyczne, bo to pomoże nie tylko jednej konkretnej osobie w jednej konkretnej historii, bo możemy wspólnie spowodować, że pomożemy wielu osobom.
1: Zbliżamy się do końca naszej rozmowy, więc chciałam poprosić panią jeszcze o jeden taki apel kończący do rodzin, które poszukują takich cudów.
0: Przede wszystkim weryfikacja, bo też jeżeli mogę na koniec podać przykład i to jest przykład z mojego życia, ponieważ wiele osób moich znajomych, a nie tylko znajomych, wie o tym, że pomagam i robię to bardzo często skutecznie, gdzie zgłosiła się do mnie znajoma z prośbą o pomoc dziecku. Dziecko, którego rodzina usłyszała, że jest jakaś cudowna terapia. Była to choroba onkologiczna, której leczenie w Polsce, której mamy jeden z najlepszych ośrodków referencyjnych w Europie, nie tylko w naszym kraju. Metoda niestety wiązała się z tym, że dziecko musiało zostać okaleczone poprzez amputację. Rodzina usłyszała, że jest w innym kraju za ogromne pieniądze, które trzeba przedpłacić, możliwość przeprowadzenia dokładnie tej samej terapii z możliwością zachowania kończyny. Nie wytłumaczono tej mamie, na czym to polega. Nikt nie wytłumaczył.

0: tłumaczył, to też trochę mam żal do ośrodka, tej mamie, że ta amputacja, której miałoby to dziecko i w efekcie doświadczyło. Jest to metoda leczenia, ponieważ musimy najpierw zadbać o to, żeby nie było źródła tej choroby. Dziecko wróciło po rozmowie ze mną do ośrodka, niestety było już za późno, dziecko nie żyje. Więc ja prosiłabym, mam wielki apel do tych rodzin, rozumiejąc w pełni waszą desperację i wspierając was na każdym etapie walki, zanim podejmiecie decyzję o tym, że tak, my jednak będziemy się leczyć w innym kraju, bo tam jest lepiej, skuteczniej, tyle że drogo, porozmawiajcie przede wszystkim ze swoim lekarzem, jeżeli macie problem z kontaktem z tym lekarzem. Pamiętajcie, że w Polsce w prawie pacjentów jest coś takiego, co się nazywa drugą opinią medyczną. Macie prawo wystąpić do innego ośrodka, do innego lekarza z tym samym zapytaniem. Będziemy rozmawiać, będziemy się martwić, jeżeli te opinie będą się różnić od siebie skrajnie. Natomiast nie dawajcie się ponieść tym swoim emocjom, bo ten wasz strach to jest ewidentne źródło dochodów tych, którzy na tej waszej desperacji po prostu chcą zarobić.
1: Ewa Pląsek, wiceprezes Fundacji Urszuli Jaworskiej, była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Program wydawała Kamila Kuzar, ja nazywam się Ewelina Kamińska. Do usłyszenia za tydzień.
2: Do pomyślenia. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła godzina 22.30. Kamil Olak, zapraszam. Trwa przeszukiwanie wyrobiska, w którym jest zaginiony po wstrząsie górnik w kopalni Eko Plus w Bytomiu. Nie wiadomo, jak długo akcja jeszcze potrwa. Do silnego wstrząsu w prywatnej kopalni doszło po południu. W zagrożonym rejonie 650 metrów pod ziemią było 9 górników. 8 z nich wycofało się o własnych siłach. Ostatni pozostał w wyrobisku. Z zaginionym nie udało się nawiązać kontaktu. Polska i Niemcy w kwestii obronności mogą na siebie liczyć, zapewnia Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali w Warszawie umowę obronną. Szef MON podkreślał, że po wrześniowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście rosyjskich dronów, Niemcy jako jedni z pierwszych byli gotowi udzielić wsparcia.
4: Zawsze możemy na siebie nawzajem liczyć. Po ataku dronów, po nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku, to właśnie Boris Pistorius był jednym z tych ministrów, który jako pierwszy do mnie zadzwonił i powiedział: jesteśmy z wami, będziemy wspierać, włączamy się w operację Eastern Shield i od razu Eurofightery były do dyspozycji czy z lotnisk niemieckich, czy z lotnisk stacjonowania w Polsce, w Malborku, w Mińsku Mazowieckim, zewsząd, skąd operowali.
3: Wspólna umowa obronna obejmuje m.in. mobilność wojskową, cyberbezpieczeństwo i rozwój infrastruktury. W przeważającej części kraju występuje zagrożenie pożarowe. Ostatnie opady na Warmii i Mazurach sytuację poprawiły. Wilgotność ściółki wynosi ponad 50%. Jednak wyrównanie stanu gospodarki wodnej po suchych latach to proces długotrwały, mówi hydrolog Marek Ksepko.
5: Jest taka ciekawa zasada, o której ludzie często nie wiedzą, że nadgonienie strat z jednego suchego roku wymaga aż 3 lat średnich. Czyli za każdym razem, kiedy mamy bardzo, bardzo suchy rok, trzeba życzyć sobie, żeby kolejne lata, 3 były takie przeciętne.
3: Tymczasem nadciągają upały. W ten weekend nad Bałtykiem ma być nawet 30 stopni. Na fale ciepła czekają ci, którzy teraz wypoczywają w Świnoujściu. Ze spragnionymi słońca turystami na nadbałtyckiej plaży rozmawiała nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
6: Czekamy. Z jak dużym utęsknieniem?
7: No bardzo dużym. Jesteśmy z Poznania, więc tak czekaliśmy na plażowanie.
8: Od jutra ma być ciepło, czy już dzisiaj jest ciepło?
9: Każde pragnie słoneczka i ciepła.
6: Jak już się zrobi słonecznie i ciepło, to co państwo będą wtedy robić?
10: Leżeć na plaży i się opalać.
11: Ciągle czekamy. Do spacerów jest okej. Natomiast do opalania jeszcze nie.
3: Według prognoz gorąco zrobi się nad morzem już w piątek, w sobotę możliwe będą z kolei burze. Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1 w spotkaniu grupy K piłkarskich Mistrzostw Świata. Całe spotkanie w barwach Portugalii rozegrał Cristiano Ronaldo, dla którego to 6 Mistrzostwa Świata. W drugim spotkaniu tej grupy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ten mecz o godzinie 4 w nocy polskiego czasu. Nie żyje ostatnia niedźwiedzica w warszawskim zoo. Sabina według szacunków miała już skończonych 40 lat, co jest u niedźwiedzi bardzo sędziwym wiekiem. Z kolei w gdańskim ogrodzie zoologicznym zdechła katka. Była najstarszą słonicą afrykańską w europejskim zoo. Miała 56 lat.

0: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Powtórka programu.
2: Studio Wiedzy.
3: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o AI, dlatego że nie da się ukryć, że generatywna sztuczna inteligencja stała się jednym z najważniejszych zjawisk nie tylko technologicznych, ale też społecznych ostatnich lat. Wpływa już nie tylko na sposób tworzenia treści, ale także na edukację, naukę, biznes, prawo, kulturę, medycynę, a nawet religię. W końcu papież Leon XIV swoją encyklikę poświęcił właśnie sztucznej inteligencji. Czy tego chcemy, czy nie, zmienia sposób, w jaki pracujemy, uczymy się i komunikujemy, dlatego warto znać nie tylko podstawy, ale też zaawansowane techniki pracy z modelami AI, od zrozumienia ich działania i ograniczeń, przez sztukę promptowania, po praktyczne zastosowania w bardzo różnych dziedzinach życia. O tym wszystkim porozmawiam z gościem oczywiście Studia Wiedzy, dr Małgorzata Al-Khatib, literaturoznawczyni i kulturoznawczyni z Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Oczywiście także wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego UW, gdzie jeszcze chyba trwa kurs pani doktor o generatywnej sztucznej inteligencji. To takie kreatywne warsztaty z narzędziami freemium. Dzień dobry pani doktor.
4: Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry drodzy słuchacze.
3: Mój długi wstęp służył temu, żeby też zapytać panią doktor, jak pani właściwie zaczyna zajęcia ze swoimi słuchaczami. Od wyjaśnienia czego? Wątpliwości etycznych, od tego, w jakim świecie ze sztuczną inteligencją już żyjemy, czy może od tego, po co jest nam potrzebna znajomość różnych narzędzi sztucznej inteligencji i ich wykorzystania?
4: Zwykle zaczynamy takie zajęcia od historii sztucznej inteligencji. A sztuczna inteligencja ma ponad 80 lat. Zaczęło się od słynnego eseju Turinga. No a teraz widzimy, jak ta dziedzina życia się bardzo dynamicznie rozwija. Szacuje się, że najnowsze modele sztucznej inteligencji, te zwłaszcza poświęcone kodowaniu, potrafią co 4 miesiące zwiększać swoje moce. Więc rzeczywiście żyjemy w bardzo dynamicznych czasach, bardzo zmieniającej się rzeczywistości. No i musimy sobie jakoś z tym poradzić. Musimy znaleźć jakiś punkt zawieszenia. Musimy od czegoś zacząć, więc najlepiej.
3: Ja też dodam tylko, jadąc nawet dzisiaj do radia, przeglądałam wiadomości i wpadła mi w oko jedna z pierwszych wiadomości, że oto właśnie ma się pojawić jakieś kolejne, znowu najpotężniejsze narzędzie na rynku.
4: No i właśnie takich wiadomości mamy co chwilę mnóstwo, zwłaszcza, że generatywna sztuczna inteligencja zajmuje bardzo duże znaczenie w gospodarce Stanów Zjednoczonych, tak? Szacuje się, że zwiększa PKB o 92%, więc to jest naprawdę ogromna wartość. Chodzi tutaj o głównie inwestycje w sprzęt i oprogramowanie do przetwarzania danych.
3: Ale z drugiej strony tutaj też a propos właśnie tego, że sztuczna inteligencja ta generatywna tak silnie się rozwija w Stanach Zjednoczonych, głośno też zrobiło się o protestach przeciwko powstających centrach danych. Tutaj znowu aktywniła się znana z filmu Erin Brockovich, powołała do życia taką inicjatywę i stronę, gdzie mieszkańcy różnych miejscowości mogą zgłaszać właśnie takie powstające centrum, które, tylko dodam, to nie jest mały budyneczek z kilkoma serwerami, tylko podobno
4: fabryka.
3: Fabryki o wielkości danych, tak. Kilkudziesięciu tysięcy boisk piłkarskich.
4: Jasne, i dodatkowo zużywają ogromne masy prądu,
3: wody.
4: A ponadto wody do chłodzenia. Dlatego Chińczycy stworzyli takie centrum pod wodą, w morzu. Więc sprawę chłodzenia mamy rozwiązaną i sprawę energii też w pewnym stopniu, bo wykorzystywane są wiatraki, które są zamontowane na morzu.
3: A na jakim miejscu tej skali jest obecnie Polska, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, wiedzę o niej i jej wykorzystanie i jej potencjału dla gospodarki?
4: Zajmujemy całkiem przyzwoite miejsce, jeśli chodzi o nasz kraj. To znajduje się w czołówce krajów europejskich, jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji, ale

0: Takie małe kraje jak Litwa, Łotwa nas przewyższają w pewnych sytuacjach. Buduje się też centra danych, które mają służyć nie tylko naszemu krajowi, ale też na przykład krajom bałtyckim. No i mamy świetnych, znakomitych specjalistów. Bardzo dużo prac naukowych powstaje. No ale oczywiście pojawia się kwestia funduszy, tak, których no, nie mamy za dużo. W związku z tym nie za bardzo możemy inwestować w sztuczną inteligencję, ale mamy model językowy Bielik. Dobrze się spisuje ten model, jeśli chodzi o język polski. Jeśli szkolimy nasz model językowy na polskich tekstach, to rezultat może być naprawdę zdumiewający. Mamy też Plum albo Plam, jeśli ktoś woli. Kolejny model przeznaczony dla administracji, wspierany przez konsorcjum 6 różnych instytucji i głównie przeznaczony jest właśnie do tworzenia tekstów związanych z administracją i karmiony jest, czyli trenowany na polskojęzycznych danych administracyjnych.
1: Podoba mi się używanie słowa, że się karmi sztuczną inteligencję. To też takie uczłowieczanie bytu.
0: Jest to rodzaj żargonu oczywiście.
1: To prawda, no tak? Ale karmimy danymi właściwie każdego dnia różne modele. Myślę, że dużo osób może być zaskoczonych, czy tych, które przychodzą na pani zajęcia, czy tych, które nas teraz słuchają, jak bogata jest panorama tych narzędzi. Myślę, że przeciętny użytkownik, i myślę tutaj też nie ukrywam o sobie, znam kilka aplikacji albo kilka modeli wbudowanych już w platformy społecznościowe. Natomiast tutaj jest tak duże bogactwo tego, co można wykorzystać i w jaki sposób, pani doktor?
0: No, możemy stworzyć różnego rodzaju multimedia przede wszystkim. Być może od tego należy zacząć naszą przygodę ze sztuczną inteligencją. Od tekstów, poprzez muzykę, poprzez wideo. Narzędzia są coraz silniejsze, coraz sprawniejsze i tworzą coraz ciekawsze materiały. Możemy również łączyć ze sobą różnego rodzaju narzędzia dla sprawnego przepływu pracy. Czyli korzystamy z kilku, łączymy ze sobą te konkretne, wybrane przez nas narzędzia sztucznej inteligencji i dzięki temu poprawia się nasza produktywność. Chociaż tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, bo ostatnie badania poczynione przez Uniwersytet Harvarda, wynika z nich, że niestety nie do końca ta produktywność jest dzięki modelom sztucznej inteligencji zwiększana, bo ktoś musi tę pracę później sprawdzać. Te teksty, te wytwory, te treści, które stworzymy, korzystając ze sztucznej inteligencji, ktoś to musi sprawdzić i poświęca na to znacznie więcej czasu niż ich twórca. Więc jeśli chodzi o jakieś poważne dane, to trzeba dodać tutaj, że zgodnie z ostatnimi badaniami aż 80% organizacji wdrożyło sztuczną inteligencję, ale tylko 7% w sposób efektywny korzysta z całości dostępnych środków. Także mamy tą sztuczną inteligencję, ale
1: nie do końca wykorzystujemy
0: jej potencjał.
1: Ostatnio też widziałam taki obrazek raczej prześmiewczy właśnie dotyczący tego, menedżerowie mówiący: wdrażamy sztuczną inteligencję. Ale po co? Nieważne po co, byle szybko. Także mniej więcej tak można to podsumować.
0: Tutaj jeszcze boimy się również o utratę miejsc pracy. Wiemy, że mocno zagrożeni są tłumacze. Mocno zagrożeni są prawnicy, informatycy, zwłaszcza niższego szczebla, bo modele sztucznej inteligencji świetnie kodują zamiast ludzi. Więc wykwalifikowany informatyk, który zna te narzędzia, świetnie sobie poradzi na rynku pracy, ale ten młody, który dopiero zaczyna pracę, może mieć problem z dostępem do miejsca pracy.
1: No ale też to pokazuje też, że jesteśmy w bardzo ciekawym momencie historii, bo tak naprawdę nie wiemy, jaka przyszłość nas czeka w związku z rozwojem sztucznej inteligencji.
0: Wiele organizacji zajmuje się takimi badaniami. Pojawia się mnóstwo zagrożeń związanych z dezinformacją, zagrożeń również związanych z deepfake'ami tak zwanymi, czyli tymi treściami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję, ale fałszywymi, które mogą być wykorzystane w celach przestępczych na przykład. Mamy też zagrożenia związane z naszymi danymi. wrażliwymi zwłaszcza, które również mogą wyciec przez takie nieświadome korzystanie z narzędzi. Dlatego nie podawajmy PESEL-i, nie podawajmy żadnych danych osobistych, nie podawajmy niczego.
1: PIN-u do karty

0: Chatowi GPT też nie daje.
1: Myślę, że tego już nikt nie robi. Nikt.
0: Jak ktoś by się tak wkręcił w taką rozmowę sympatyczną, nie da się ukryć z czatem, to może się zdarza.
1: Być może. Ale na pewno wiele osób korzysta z takiego poradnictwa medycznego. Tak,
0: terapeutycznego też, niestety.
1: Również terapeutycznego.
0: Bardzo często okazują się najlepszymi przyjaciółmi, w cudzysłowie oczywiście.
1: To jest prawda, ale są też takie wyspecjalizowane boty, które się wykorzystuje w psychoterapii, rzecz jasna. Natomiast jeśli ktoś nie korzysta z takiego wyspecjalizowanego, ale korzysta z ogólnie dostępnych, to może mieć później sporo trudności, więc polecam tutaj daleko pojętą ostrożność.
0: Człowieka jednak jeszcze.
1: Człowieka. Lekarze korzystają ze sztucznej inteligencji podczas opracowywania wyników badań, zwłaszcza badań obrazkowych. Tu też trzeba zwrócić na to uwagę, że ostatecznie pod diagnozą podpisuje się lekarz, więc lekarz, który korzysta z takich narzędzi, bierze na siebie odpowiedzialność i nigdy sztuczna inteligencja nie stanie przed sądem, ani nie pójdzie do więzienia, tylko pójdzie człowiek.
0: Ostatnio też w internecie krążyło takie zdjęcie pokazujące wypis ze szpitala, jeśli dobrze pamiętam, w Białymstoku, ale może to było zupełnie inne miasto. No i ktoś zapomniał wykasować ten dopisek bardzo charakterystyczny, zdaje się właśnie z czata GPT. Jeśli chcesz, mogę to napisać w bardziej informacyjno-medycznym stylu, typowym dla wypisów ze szpitala. Cytuję oczywiście z głowy, czyli z niczego, także i w takiej sytuacji się to pojawiło. Natomiast na pani zajęciach, pani doktor, przede wszystkim mowa jest o generatywnej sztucznej inteligencji wykorzystywanej w obszarach kreatywnych.
1: Jasne.
0: Ma pewnie pani doktor też świadomość, że to jest obarczone sporymi też wątpliwościami etycznymi, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i sztukę. Jak pani sobie z tym radzi?
1: Jak ja sobie z tym radzę?
0: Tak, i jak na przykład odpowiada osobom, które o to pytają, gdzie tu jest właśnie etyka? Jeśli tworzymy piosenkę albo tworzymy obraz, który został tak naprawdę wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
1: Ja pokazuję jedynie mechanizmy tworzenia tych treści, natomiast sama oczywiście nie publikuję tych treści, nie są to dla mnie treści, które są podstawą mojego zysku i tak dalej. Natomiast dzięki temu, że pokazuję, jak te treści są generowane, uświadamiam moich słuchaczy, co jest możliwe, na co trzeba zwracać uwagę, jak bardzo łatwo się dać oszukać. Podam tutaj przykład ze Spotify. Sporo list jest generowanych przez sztuczną inteligencję. Czasami bardzo trudno wykryć ingerencję sztucznej inteligencji. One są tak doskonałe, tak łatwo wpasowujące się w upodobania użytkowników, że użytkownicy nie zdają sobie sprawy, że słuchają utworu, który nie został stworzony przez człowieka. Tam nie ma naturalnej muzyki, tam nie ma naturalnego wokalu. Wszystko zostało stworzone dzięki pięknemu promptowi, który można też bardzo łatwo stworzyć, korzystając z różnych narzędzi służących do generowania tych promptów.
0: Tutaj poruszyła pani kilka bardzo ciekawych wątków, bo pierwszy, jak rozumiem, takie na przykład playlisty w serwisach streamingowych, gdzie słuchamy sobie muzyki i zupełnie nieświadomie możemy trafić na piosenki, które zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję, to w celach zarobkowych po prostu.
1: Jasne.
0: Autorzy więcej tych utworów, odsłuchań, tym
1: jasne,
0: więcej się zarabia.
1: Autorzy tych utworów dostają za to konkretne pieniądze. Nie krytykuję tego do końca, bo rozumiem tę sytuację, ale jednocześnie na zajęciach mówimy o kwestiach etycznych, o prawach autorskich, o tym, że wszystko, co jest stworzone przez sztuczną inteligencję, tak naprawdę jest w domenie publicznej. Tak?
0: Więc nie ma autora. Tak naprawdę wcześniej zostało też stworzone przez ludzkiego twórcę.
1: Na podstawie ciężkiej pracy, tak, na podstawie ciężkiej pracy wielu pokoleń różnych twórców. Mówię tutaj tylko i wyłącznie o wokalistach, tak, ale mówimy też o autorach tekstów i tak dalej. Ale z drugiej strony ten internet ma tak ogromne zasoby, że ktoś musiał wpaść na taki pomysł, żeby zrobić z tego jakiś pożytek i stworzyć technologię, która jest fenomenalna, tak? Jedyna w swoim rodzaju, bardzo rewolucyjna i dostępna
0: tak dla naprawdę mas. Wszystkim.
1: Tak, dostępna wszystkim, więc możemy tutaj się pokusić o stwierdzenie, że można z tego zrobić pożytek, można zrobić wspaniałe cuda.

0: cudowne rzeczy, ale z drugiej strony można też wykorzystać to w celach nielegalnych. I dlatego o tym wszystkim też mówimy. Uświadamiamy po prostu. Uświadamiamy. Najważniejsza jest wiedza, mechanizmy, które kierują tą sztuczną inteligencją i dzięki temu słuchacze, którzy są na moich kursach albo osoby, które się tym szczegółowo interesują, nie padną ofiarami przestępstwa.
1: A jakie mamy możliwości właściwie teraz rozpoznania, czy na przykład piosenka została wygenerowana przez sztuczną inteligencję przy obecnym zaawansowaniu
0: To jest
1: modeli?
0: Trudne. Tak naprawdę firmy streamingowe oferujące takie usługi powinny oznaczać te treści jako wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Tak robi serwis Deezer. Ale inne serwisy tego nie robią. I dla nas jest bardzo trudno rozpoznać. Zwłaszcza, że jeśli słuchamy jakiegoś utworu bardzo szybko, nie mamy czasu na refleksję i on się nam bardzo podoba, powoduje, że jesteśmy w lepszym nastroju. Nie jesteśmy w stanie tego do końca rozpoznać.
1: I tak naprawdę to nie są tylko serwisy stricte zajmujące się streamingiem muzyki. Wspomniała pani przed naszą rozmową, że także w serwisach streamingowych wideo w różnych produkcjach mogą być umieszczone piosenki, które zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
0: Znany jest przypadek takiego dokumentalnego filmu kanadyjskiego Co zrobiła Margaret? Podkreślam, jest to film dokumentalny, w którym wykorzystano sztuczną inteligencję do generowania pewnych fragmentów tego filmu. Oczywiście było to jakieś 2 lata temu, no i widzowie bardzo szybko to rozpoznali, bo wówczas modele sztucznej inteligencji, które służyły do generowania treści wideo, nie były takie mądre i na przykład Margaret czasami ma 6 palców. A w tej chwili tych usterek jest coraz mniej, no ale zwrócono na to uwagę, więc być może będzie tak, że piszemy prompt, dzisiaj chcę obejrzeć kryminał z lat 70. w takim i takim wydaniu i być może otrzymamy taki film.
1: Szczerze mówiąc, wydaje się to być bardzo nieodległą przyszłością, żeby właśnie w ten sposób dopasowywać treści, które znajdujemy w różnych serwisach.
0: Bo przypominam, że cały czas jesteśmy śledzeni w tych serwisach, tak? Śledzi się nasze preferencje, ilość czasu poświęconą na korzystanie z platformy, nasz wiek, nasze polubienia i dzięki temu proponuje nam się ogromne zestawy różnych treści, wideo, muzycznych, tekstowych, reklam marketingowych i tak dalej, a my nie możemy od tego uciec. Czy któraś witryna nam proponuje jakiś alternatywny algorytm?
1: Nie.
0: Nie, nie ma takiej sytuacji.
1: No to skoro nie można uciec, to można spróbować troszeczkę tym zawładnąć i to jest też rzecz, o której pani doktor już wspomniała, czyli ta sztuka komunikacji z generatywną sztuczną inteligencją, czyli pisanie dobrych promptów. Jak się okazuje, nie trzeba być samorodnym geniuszem, tylko można do tego zaprząc również sztuczną inteligencję.
0: Oczywiście. Powiem na wstępie, że w takim porządnym prompcie, który posłuży nam do stworzenia konkretnej treści, no trzeba zawrzeć rolę, prawda, kontekst, ograniczenia, efekt końcowy, który chcemy uzyskać. No ale jeżeli tego nie potrafimy zrobić, nie chcemy się, nie mamy czasu, nie mamy możliwości, żeby te prompty pisać samodzielnie, możemy wykorzystać również modele sztucznej inteligencji. Po pierwsze, są generatory promptów online i można z tego skorzystać. Czasami są to płatne usługi jak Prompt Builder, ale oferujące również bezpłatne limity. A czasami możemy po prostu wejść do bota i poprosić o wygenerowanie super prompta do Suno. Suno, przypominam, jest to narzędzie do tworzenia generatywnej muzyki.
1: Jaką przyszłość i jaką linię rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji pani doktor widzi, jeśli chodzi o najbliższe 2 lata, 5 lat?
0: No to jest trochę trudne pytanie.
1: Bo nikt tego nie wie, tak naprawdę?
0: Oczywiście są pewne przewidywania, więc jeśli chodzi o prognozę wzrostu, tutaj mam takie badania Goldmana Sachsa, przewiduje się, że wydatki na infrastrukturę sztucznej inteligencji wzrosną. W tej chwili mamy 765 miliardów dolarów, a w roku 31, czyli za 5 lat, tak? Za 5 lat wzrosną do 1,6 biliona.
1: Ostatnio usłyszałam takie porównanie, że to będzie więcej niż wydano na projekt Manhattan i na program Apollo.
0: No właśnie, jeden kraj, to chodzi tutaj o Kenię, był

0: zainteresowany powstaniem centrum danych na swoim terenie. To centrum danych było finansowane przez Microsoft i jeszcze jakąś firmę z Abu Dhabi. I to centrum danych miało oczywiście korzystać z sieci energetycznej kenijskiej i prezydent powiedział, no zawieszamy negocjacje, bo musiałbym wyłączyć dla waszego centrum pół kraju, jeśli chodzi o energię. Chodziło tam, nie pamiętam o jaką wartość, ale w każdym bądź razie pół kraju wyłączyć tylko po to, żeby funkcjonowało
1: jedno
0: centrum danych, no to jest za duża cena. Więc nie wiadomo, jak sobie poradzą z tym poszczególne kraje i jak sieci energetyczne, prawda?
1: No to jest też cena środowiskowa, to nie jest tylko doraźny koszt, który widzimy w kranach czy na rachunkach za prąd, ale także całkiem spory koszt i, no i takie piętno, które się również na środowisku odciska. Na koniec jeszcze chciałam zapytać pani doktor, jakie kompetencje, to też jest coś, nad czym zastanawia się wielu ekspertów, jakie kompetencje będą najważniejsze w takim świecie, który centrum będzie miał właśnie sztuczną inteligencję i poruszanie się z użyciem generatywnej sztucznej inteligencji, a które kompetencje będą zupełnie już niepotrzebne?
0: No, na pewno sztuczna inteligencja nie rozumie intencji, nie ma emocji, nie rozumie głęboko pewnych treści, nie ma intuicji w budowaniu relacji. Sztuczna inteligencja, nie mówię tutaj o robotach, tak, do których nie wszyscy mają dostęp, nie zmieni nam kranu, tak? Nie wykopie nam rowu, nie zaspokoi też do końca naszych potrzeb, jeśli chodzi o relacje. Oczywiście są boty, które mogą nas w tym wesprzeć, ale człowiek będzie nadal potrzebny, człowiek będzie nadal dominował.
1: Przez jaki czas?
0: Przez jaki czas? No właśnie, są też takie instytucje, które się zajmują rozwojem sztucznej inteligencji i tym, kiedy ta sztuczna inteligencja zacznie nam zagrażać. Nam jako człowieczeństwu, jako ludzkości całej, tak? I te ich badania, no, nie są optymistyczne, więc musimy uważać. Potrzebne są regulacje, potrzebne są pewne obostrzenia prawne. Potrzebne jest oznaczanie treści sztucznej inteligencji we właściwy sposób, tak żebyśmy nie stali się potencjalnymi ofiarami tego bardzo szybkiego rozwoju, który można porównać do rewolucji przemysłowej, tak?
1: To jest zdecydowanie wielka rewolucja, w czasie której cały czas jesteśmy. No i potrzebna jest wiedza. I trochę dzisiaj właśnie niej się pojawiło w audycji. Dzięki dr Małgorzacie Al-Khatib. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Studio Wiedzy.
3: Powtórka programu.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Warto być na bieżąco z tym, co dzieje się w kraju i za granicą, bo jak piszemy na portalu polskieradio24.pl, pewna Rosjanka przeżyła załamanie, bo nigdzie nie mogła dostać paliwa i nie wiedziała dlaczego. Media społecznościowe obiegło nagranie z rosyjskiej stacji benzynowej. Kobieta, która przyjechała zatankować, nie miała w ogóle pojęcia, dlaczego brakuje paliwa. Może nas nie słucha, ale warto wiedzieć, że właściwie codziennie pojawiają się nowe doniesienia o atakach Kijowa na rafinerię, skład i magazyny ropy naftowej. Agencja Reutera informowała pod koniec maja, że niemal wszystkie większe rafinerie w centralnej Rosji wstrzymały lub ograniczyły działalność. Dlatego warto być na bieżąco z tym, co dzieje się w kraju i na świecie. I dlatego również zachęcam państwa do wysłuchania najbliższej sumy wydarzeń.
6: Reklama.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers.
10: We may not look the same, but you're my brother.
9: To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej

0: muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, czas na wieczorną sumę wydarzeń. Kamil Olak, dobry wieczór. Oto co przed nami. We Francji zakończył się szczyt G7. Przywódcy deklarują jedność wobec Ukrainy i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Będzie też o nowej umowie obronnej Polski i Niemiec. W kraju polityczna burza wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Premier zapowiada kontrolę wydawania publicznych pieniędzy, a sprawą zajmują się już śledczy. Powiemy też o samozwańczych patrolach na dworcu centralnym, a na koniec gorąca prognoza. Do Polski napływa afrykańskie powietrze i przed nami pierwszy w tym miesiącu naprawdę upalny weekend. Czas na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: We Francji zakończył się szczyt G7. Przez 3 dni w mieście Evian odbywały się obrady przywódców najbogatszych demokratycznych państw świata. Wśród głównych tematów rozmów była wojna na Ukrainie i zakończenie konfliktu z Iranem. Na miejscu jest korespondent Polskiego Radia Stefan Folzer, z którym teraz się łączymy. Powiedz, jakie są najważniejsze ustalenia szczytu?
2: Głównym konkretem jest 9 wspólnych deklaracji i apeli przyjętych na zakończenie obrad przez przywódców państw G7 dotyczących bardzo szerokiego wachlarza tematów. To m.in. kryzys migracyjny, handel narkotykami, epidemia eboli, walka z rakiem, sztuczna inteligencja czy zrównoważony rozwój. Jednym słowem wiele kwestii społeczno-gospodarczych, którymi tradycyjnie zajmuje się G7. W tym roku jednak te tematy zeszły na dalszy plan, a rozmowy koncentrowały się głównie na kryzysach międzynarodowych. Pojawiały się obawy, że w Evian ujawnią się duże rozbieżności stanowisk ze specjalnym gościem szczytu, czyli prezydentem Trumpem, który rzeczywiście skupiał na sobie niemal całą uwagę przez te 3 dni, a podczas jednej sesji żartował nawet, że jest tutaj szefem. No i właśnie na rozmowy z nim, ale też z innymi liderami do Evian w 2 dniu szczytu przybył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Amerykański prezydent znalazł czas na spotkanie z nim. Efekt pozytywny ocenił gospodarz szczytu Emmanuel Macron, który mówił nawet o przełomie. Wszyscy przyznali, że Ukraina broni się znacznie lepiej niż przewidywano, a Rosja znajduje się w trudnej sytuacji. Wszyscy zgodzili się, że należy zwiększyć wsparcie dla Ukrainy i presję na Rosję oraz utrzymać ten kurs. To prawdziwa zmiana. A najważniejsze ustalenia dotyczące Ukrainy to zwiększenie dostaw systemów obrony powietrznej i pocisków, wsparcie mające pomóc Ukrainie przetrwać nadchodzącą zimę oraz zaostrzenie sankcji wobec rosyjskiego sektora energetycznego, m.in. przez Stany Zjednoczone. Inną delikatną kwestią było zakończenie wojny z Iranem. Trump pojawił się w Evian zaraz po ogłoszeniu porozumienia. Co dalej? Pytali inni liderzy grupy G7. No i przez 3 dni Trump energicznie bronił tej umowy, obiecując sojusznikom stabilizację sytuacji na Bliskim Wschodzie. Osiągnęliśmy porozumienie z Iranem, które realizuje wszystko, co sobie założyliśmy. Wszystko i znacznie więcej. Chodzi o zakończenie obecnego konfliktu, ponowne otwarcie cieśniny Ormus oraz zapobieżenie temu, by Iran kiedykolwiek zdobył broń atomową. Wiele pytań pozostaje jednak bez odpowiedzi. Jeśli chodzi o Emmanuela Macrona, nie uzyskał on jasnej deklaracji od Trumpa, czy ten liczy na wsparcie powołanej przez Francję Międzynarodowej Koalicji Morskiej, która miałaby zabezpieczać cieśninę Ormus. No ale jak w wielu sprawach podczas szczytów Evian, ważniejsza od meritum była forma. Wszystkim zależało chyba na tym, by nie urazić Donalda Trumpa, odłożyć na bok spory, które pojawiały się w ostatnich miesiącach i przyciągnąć go na swoją stronę. Symbolem tego była postawa prezydenta Francji, który na początku szczytu podczas prywatnej rozmowy uchwyconej przez kamery przyznał, że od

0: Był trudną dyskusję z Trumpem na temat ceł, a gdy został o to zapytany przez dziennikarzy, odpowiedział tak. Zawsze zachowywałem zaufanie wobec prezydenta Trumpa. Gdy podejmował zobowiązania, dotrzymywał słowa. Odbyliśmy dwustronną rozmowę, bardzo jasną i pełną szacunku. A sam Trump również bardzo chwalił francuskiego prezydenta. Wisienką na torcie dla niego była kolacja w Pałacu Wersalskim, na którą Emmanuel Macron zaprosił go po szczycie w Evian. Podsumowując, można odnieść wrażenie, że największym osiągnięciem szczytu w Evian jest to, że różnice zdań nie wyszły na jaw i że Trump pozostał aż do końca, nie tak jak w zeszłym roku w Kanadzie. Jedni powiedzą tylko tyle, inni aż tyle.
1: Tyle Stefan Folzer, bardzo dziękuję. A teraz w Wersalu trwa uroczysta kolacja, na którą prezydent Macron zaprosił Donalda Trumpa. Ta kolacja jest robocza, zamknięta dla prasy, natomiast upubliczniono menu. Czarna wieprzowina z Gaskonii, szparagi z Doliny Loary, drób z regionu Bourbonne w środkowej Francji, wybór serów regionalnych i tarta czekoladowa. W programie przewidziano wizytę w sali lustrzanej, koncert w Kaplicy Królewskiej i zwiedzanie wystawy poświęconej amerykańskiej wojnie o niepodległość. Władze francuskie, uzasadniając przyjęcie prezydenta Trumpa w Wersalu, zaznaczały, że to właśnie w tym pałacu król Ludwik XIV w 1778 roku przyjął prezydenta Franklina i oficjalnie uznał suwerenność Stanów Zjednoczonych. Również w Wersalu zawarto w 1778 roku traktat nazywany Pokojem Wersalskim, oficjalnie kończący amerykańską wojnę o niepodległość. A od światowej polityki przechodzimy do bezpieczeństwa w naszym regionie. Polska i Niemcy podpisały dziś nową umowę obronną. Zakłada ona m.in. współpracę na Bałtyku, rozwój logistyki wojskowej i działania w obszarze cyberbezpieczeństwa. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że porozumienie otwiera nowe pola współpracy.
2: W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnej odpowiedzialności, wspólnego dowództwa na Bałtyku, w dziedzinie nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie. Otwiera nowe możliwości w sprawie mobilności militarnej oraz rozwoju infrastruktury dla tej mobilności pomiędzy naszymi państwami. Bardzo dziękuję za przygotowanie umowy o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa naszych państw i rozwoju nowej architektury bezpieczeństwa w Europie.
1: Szef niemieckiej dyplomacji mówił z kolei, że wobec zagrożenia ze strony Rosji oba kraje muszą jeszcze ściślej współpracować. W czasach, w których mówimy o większej odpowiedzialności Europy, dobrze jest zademonstrować przez odpowiednie umowy, że musimy jak najściślej ze sobą współpracować. Jednak jeśli musimy się bronić przed zagrożeniem ze strony Rosji, a nie widzę żadnego innego dla Europy, to oznacza, że Polska i Niemcy muszą współpracować ściśle w kwestii bezpieczeństwa i wojskowości. Przy okazji spotkania w Berlinie Niemcy przekazały Polsce kolejne dobra kultury zrabowane podczas II wojny światowej. Jak zapowiedziała ministra kultury Marta Cienkowska, odzyskane obiekty w najbliższych dniach będą pokazane w Polsce.
3: Do Polski trafi pierścień Zygmunta Starego, o którym dyskusje toczyły się już od wielu miesięcy, a także XIV-wieczna Gaudium Mater Polonia, niesamowita część tak naprawdę średniowiecznego manuskryptu, który będzie można już w piątek zobaczyć w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie. Także obiekty z Muzeum Kolejnictwa. W grudniu złożyliśmy więcej wniosków restytucyjnych.
4: Kiedy można się spodziewać kolejnego takiego momentu?
3: Myślę, że jeszcze w tym roku czekają nas kolejne dobre nowiny.
1: Mówiła ministra kultury Marta Cienkowska. Polityczne emocje wywołuje sprawa Szpitala Południowego w Warszawie. Młody lekarz, który według ustaleń miał zarobić w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych, został zwolniony. Więcej na ten temat w relacji Przemysława Paczkowskiego.
5: Wszystkie umowy między szpitalem a Dawidem Kacprzykiem zostały rozwiązane. Informację potwierdził mi przewodniczący Komisji Zdrowia w Radzie Warszawy Jarosław Jóźwiak. Były działacz Koalicji Obywatelskiej i radny dzielnicy Ursus nie widnieje już na stronie internetowej Szpitala Południowego jako koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego. Kacprzyk miał również zawiesić wszystkie swoje dyżury w Szpitalu Brudnowskim, który podlega marszałkowi Mazowsza. Sprawa radnego lekarza milionera oburzyła całą Polskę po ujawnieniu jego oświadczenia majątkowego. Wynika z niego, że 29-letni Kacprzyk jest posiadaczem sportowego auta Porsche Panamera z 2025 roku, a w rok zarobił w Szpitalu Południowym ponad 1,5 miliona złotych. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC.
1: A sprawa rozzłościła premiera Donalda Tuska. Szef rządu zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie

0: Jak publiczne placówki ochrony zdrowia wydają pieniądze? Szczegóły Michał Fabisiak.
1: W nieoficjalnych rozmowach politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, że premier się wściekł. Szef rządu, jak usłyszałem, ma świadomość, że informacje o horrendalnych zarobkach lekarzy czy przyjmowaniu polityków bez kolejki mogą poważnie zaszkodzić notowaniom jego partii. Stąd zapowiedź premiera o wyciągnięciu konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za wywołanie tego kryzysu.
2: To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna.
1: Michał Woś jest Prawa i Sprawiedliwości mówi, że sprawa Szpitala Południowego to wierzchołek góry lodowej.
3: Tak jak oni zawłaszczyli ten szpital, tak zawłaszczają całe państwo. I w każdej dziedzinie życia widać właśnie takie patologie.
1: Zdaniem lewicy remedium może być wprowadzenie maksymalnych limitów wynagrodzenia lekarzy i zakazu łączenia praktyki prywatnej z pracą w publicznych jednostkach. Premier powiedział, że poważnie zastanawia się nad podobnymi rozwiązaniami. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Dlatego Najwyższa Izba Kontroli wejdzie do placówek ochrony zdrowia, by sprawdzić, jak wydawane są pieniądze publiczne. Premier Donald Tusk poinformował, że z wnioskiem do NIK-u zwrócił się samodzielnie. Sylwia Białek.
4: Po pierwsze, kontrola NIK-u wszędzie tam, gdzie, jak mówił premier Donald Tusk, mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia.
2: Żeby mieć możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć. Tych nadużyć o charakterze finansowym i tam, gdzie będą uzasadnione sytuacje, będzie to także owocowało wnioskami prokuratorskimi.
4: Po drugie, zmiany systemowe. Wczoraj rząd przyjął ustawę, która pozwala na zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Szef rządu zaznaczył, że będzie ona w Sejmie procedowana ekspresowo. System jest zwyrodniały. Przez lata robił się coraz mniej sprawnym systemem, coraz bardziej nastawionym na śrubowanie zarobków, przynajmniej w odniesieniu do niektórych lekarzy, podkreślił Donald Tusk. Premier oczekuje również szybkiego wyjaśnienia sprawy specjalnego traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej w Szpitalu Południowym. Według doniesień medialnych działacze partii mieli być przyjmowani na oddziale ratunkowym poza kolejnością. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Do sprawy włączyła się również prokuratura okręgowa w Warszawie. Śledczy sprawdzają, czy część pacjentów mogła być przyjmowana poza kolejnością, a także badają wątek możliwego oszustwa finansowego. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba przekazał Polskiemu Radiu, że jedno z postępowań dotyczy podejrzenia powstania systemu, który pozwalał przyjmować część pacjentów bez kolejki.
5: W zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, który był oparty na przesłankach pozamedycznych, sprzecznych z zasadami triażu, co mogło narazić innych pacjentów SOR na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
0: Z kolei drugie postępowanie dotyczy podejrzenia popełnienia oszustwa finansowego przez 29-letniego lekarza Dawida Kacprzyka.
5: Drugie postępowanie sprawdzające wszczęte jest w zakresie ewentualnego poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji poświadczającej czas wykonywanej pracy w SOR Szpitala Południowego w Warszawie. I tu chodzi już o czyn z artykułu 271 paragraf 3 kodeksu karnego.
0: Według oświadczenia majątkowego młody lekarz bez specjalizacji zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej. Sejm w pilnym trybie zajmuje się rządowym projektem ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia. Nowe przepisy, które daje takie uprawnienia ministrowi zdrowia oraz agencji, przedstawiła podczas Sejmowej Komisji wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.
6: Kolejna planowana zbiórka, jest to zbiórka planowana na wrzesień. W przypadku przyjęcia tej ustawy ta zbiórka będzie już zbiórką, która pozwoli na uzyskanie rzetelnych danych na PESEL o wynagrodzeniach, więc te dane będą już agregowane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji we wrześniu. To pozwoli też oszacować, jaka jest skala tego zjawiska, czyli takich incydentów, które są zwyczajnie nieetyczne, bo to trzeba sobie powiedzieć wprost.
0: Posłowie zwracali uwagę na to, że projekt ustawy nie przewiduje dalszych działań w kwestii zarobków lekarzy. Wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka zapewniła, że są już projekty w tej sprawie.
6: Bo rozmyślamy zarówno nad kapem indywidualnym, ale i kapem podmiotowym. Analizujemy też możliwość przywiązania, brzydko mówiąc, ale takiej lojalnościówki poprzez wynagrodzenie przy założeniu, że nawet jeżeli to będzie B2B, to będzie co najmniej połowa wymiaru równoważnika etatu. Te rozwiązania mamy w tej chwili na stole, ale szanowni państwo, żeby nie wzbudzać niepotrzebnych emocji, chcemy najpierw przeanalizować faktyczne zjawisko. I to jest to narzędzie.

0: Zbieraniem informacji o zarobkach lekarzy będzie zajmować się dwa razy w roku Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Potrzebna reakcja polityczna.

0: stawić krzyż przy pomniku upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski potępił w Berlinie użycie przez prawicowych aktywistów krzyża w celach politycznych.
1: Wydaje mi się, że przyszedł tutaj no chyba nie tylko po to, żeby robić burdę, ale po to, żeby osiągnąć jakiś polityczny cel, więc chyba chodziło mu o to, żeby ten proces zakłócić. No i wtedy powstaje pytanie, w czyim to robi interesie. Na pewno nie polskim. Ja mam też pytanie do naszego Kościoła katolickiego. Czy krzyż, czyli coś, co jest dla milionów Polaków i Niemców świętością, powinien być używany do robienia polityki jako pałka polityczna?
0: Jak wynika z komunikatu niemieckiej policji, gdy grupa mimo zakazu ruszyła wspólnie z krzyżem i transparentami w kierunku pomnika, służby przeprowadziły 6 interwencji ograniczających swobodę poruszania się uczestników demonstracji. Ponieważ stawiali oni opór, niemieckie służby zastosowały środki przymusu. Po zakończeniu działań policyjnych wszystkie osoby zostały zwolnione. A w Berlinie ustalono już miejsce, w którym stanie pomnik upamiętniający Polaków. Jego budowa ma skończyć się w 2028 roku. Prokuratura reaguje na samozwańcze patrole, które w okolicach stołecznego dworca centralnego legitymują obcokrajowców. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przypomina, że w państwie prawa prawo do kontroli obywateli mają wyłącznie uprawnione służby.
2: W Polsce służby mundurowe oraz te służby, które mają uprawnienia do legitymowania osób, które w Polsce przebywają, tylko one mogą dokonywać takich czynności. Podszywanie się pod funkcjonariusza jest karalne. Więc my będziemy działać standardowo wobec wszystkich tak samo. Jeżeli zostanie udokumentowane, że było takie podszywanie, to osoby zostaną zidentyfikowane, będą stawiane im zarzuty.
0: Minister Żurek dodaje, że na razie jest za wcześnie, by jednoznacznie ocenić, czy działania samozwańczych patroli zostaną zakwalifikowane jako wykroczenie, czy jako przestępstwo z kodeksu karnego. Wszystko zależy od wyników analizy materiałów dowodowych, które obecnie gromadzi Komenda Stołeczna Policji. Prokurator generalny zapewnia jednak, że wobec osób, które uzurpują sobie prawo do sprawdzania dokumentów podróżnych, organy ścigania będą stosować standardową procedurę. W sumie wydarzeń wracamy do wydarzeń z Poznania. Dwaj mężczyźni, którzy rzucili tortem w prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka, usłyszeli zarzuty i zostali zwolnieni do domów. Zastosowano wobec nich dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do prezydenta i urzędu miasta Poznania na odległość mniejszą niż 20 metrów.
3: Zarzuty w związku z wczorajszym atakiem na prezydenta dotyczą przestępstw znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Zdarzenie zakwalifikowano też jako czyn chuligan. Członkowie Federacji Anarchistycznej nie traktują swojego zachowania jako akt agresji.
4: Był to happening, który miał na celu pokazanie, że tylko w taki sposób de facto mieszkańcy Poznania mogą się ze prezydentem komunikować.
3: Zdaniem Jacka Jaśkowiaka to był jednak akt agresji i takie incydenty mogą prowadzić do bardziej niebezpiecznych wydarzeń.
5: Wszystkie akty werbalne agresji, które są widoczne, one dalej będą przechodzić jakby ewolucję.
3: Poznańska Policja skieruje do Urzędu Miasta zalecenia dotyczące bezpieczeństwa po incydencie na sesji Rady Miasta. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
6: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Dlatego my w sumie wydarzeń przenosimy się do Atlanty. 48 państw na 16 stadionach w 11 miastach w USA, 3 w Meksyku i 2 w Kanadzie. Łącznie aż 104 mecze. Choć bez reprezentacji Polski, to Mistrzostwa Świata już przyniosły mnóstwo emocji. W Atlancie jest nasz korespondent Jan Pachlowski, z którym teraz się łączymy. Dobry wieczór, Janku.
7: Witam.
0: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej powoli wchodzą w drugi tydzień rywalizacji. Przemieszczasz się po Meksyku i USA za tym, co dzieje się na turnieju. Powiedz, jak wygląda atmosfera na miejscu.
7: Przede wszystkim najpierw zerkamy na to, co dzieje się na boisku, bo szalenie ciekawe spotkanie Anglii z Chorwacją to grupa L i w 54 minucie Anglicy prowadzą 3-2. Teraz mikrofonem Polskiego Radia jesteśmy w Atlancie, byliśmy w Meksyku na inauguracji w stolicy tego kraju, byliśmy w Miami, tam patrzyliśmy, jaka jest atmosfera przy spotkaniu Urugwaj-Arabia Saudyjska, a jutro naszym celem jest mecz Czechy-Republika Południowej Afryki. I przyznam przyznam Państwu szczerze, że w porównaniu z atmosferą, która jest w Stanach Zjednoczonych, no to jednak to, co potrafią stworzyć Meksykanie, nie da się porównać. Tam widać, że cały kraj żyje mistrzostwami, tam widać te emocje, tam widać tą radość.

0: widać to głębokie zakorzenienie piłkarskie, co w Stanach Zjednoczonych nie jest aż tak spontaniczne, nie jest tak widoczne. Oczywiście emocje są. Tutaj właśnie co chwilę widzę czeskich kibiców, którzy przechadzają się po Atlancie. Jest ich przynajmniej tak wizualnie na teraz zdecydowanie więcej niż kibiców południowej Republiki Południowej Afryki. Czesi też mają swoją taką specjalną strefę kibica. To dla tych osób, którzy nie mają biletów na jutrzejszy mecz przeciwko Republice Południowej Afryki, ale tak jak podkreślam, emocje w Stanach Zjednoczonych związane z mundialem na pewno nie są takie jak w Atlancie. Mecz ten zostanie rozegrany na przepięknym stadionie. 71 tysięcy widzów może on pomieścić, z pięknie ułożony i z zasuwanym dachem. Jeżeli będzie taka potrzeba, to dach się zasunie w ciągu 12 minut.
1: Janku, choć biało-czerwonych na murawie nie zobaczymy, to wiem, że udało ci się natrafić na zaskakujący polski wątek w tych mistrzostwach.
0: Proszę sobie wyobrazić, jak to możliwe. Fabryka samochodów osobowych, tak, tak. Fabryka samochodów osobowych reklamowana podczas mundialu dochodzi do takiej sytuacji. To jest historia, która sięga jeszcze 75 roku, bo wówczas nasz producent samochodów chciał zainwestować na rynku amerykańskim i za 2 miliony wykupił reklamy. Z tej inwestycji nic się nie udało, a syndyk masy upadłościowej FSO w 2012 roku zwrócił się o zwrot tych 2 milionów dolarów, skoro do emisji reklam nie doszło. Sprawa trafiła przed sąd, ona ciągnęła się przez 13 lat, a sąd zdecydował, że tutaj, gdy nie zostało to wypłacone, to już jest za późno, aby wypłacać te pieniądze, ale reklamy muszą być emitowane i taką reklamę zauważyliśmy na meczu Katar-Szwajcaria. Tak naprawdę jest do tego i prawdziwa historia, i są zdjęcia, nie wygląda to na sztuczną inteligencję. W meczu Katar-Szwajcaria można było zobaczyć naokoło boiska na tych reklamach napis FSO, czyli Fabryka Samochodów Osobowych.
1: O czym prosto ze Stanów Zjednoczonych mówił nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A teraz w sumie wydarzenia, informacja z ostatniej chwili. Zginął, nie żyje górnik poszukiwany pod ziemią w Bytomiu. Dziś po południu doszło do wstrząsu w podziemnym korytarzu prywatnej kopalni Eko Plus w Bytomiu. Trzech górników trafiło do szpitala. Jeden z nich pozostał pod ziemią zasypany i był poszukiwany przez służby. Dotarła do nas informacja o tym, że mężczyzna niestety zginął. A teraz informacja, która jest wynikiem ustaleń naszej korespondentki Beaty Płomeckiej w Brukseli. Po raz pierwszy od lat nie będzie problemu z przedłużeniem unijnych sankcji na Rosję. Nie ma już bowiem głównego hamulcowego, czyli Viktora Orbana. Beata Płomecka ustaliła, że na spotkaniu ambasadorów unijnych krajów żaden kraj nie zgłosił sprzeciwu. Sprawa trafi teraz na europejski szczyt, który jutro rozpoczyna się w Brukseli. Sankcje gospodarcze wygasają bowiem wraz z końcem tego miesiąca. Konieczne jest teraz zielone światło europejskich przywódców dla dalszych prac, by sankcje zostały przedłużone. Do Polski napływa afrykańskie powietrze. W weekend w wielu miejscach temperatura przekroczy 30 stopni, mówi Polskiemu Radiu profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Rzeczywiście sytuacja zrobiła się bardzo letnia, bo wlewa się bardzo gorące powietrze afrykańskie przez Hiszpanię, Francję i Niemcy, także do Polski. Ta kulminacja tego upału, no wszystko wskazuje na to, że będzie obserwowana w okolicach soboty, niedzieli. I to będzie kulminacja, gdzie w wielu miejscach w Polsce słupki termometrów osiągną wartości powyżej 30 stopni Celsjusza.
1: Eksperci przypominają, że fale gorąca stają się coraz częstsze i są jednym z najbardziej odczuwalnych skutków zmian klimatu.
2: Ta zmiana klimatu, o której często mówimy, ona się właśnie tak realizuje przez takie uderzenia fal gorąca z nad Afryki. Ostatnimi czasy trochę było z nami chłodne powietrze, które nawiasem mówiąc dostarczyło nam dużą ilość wody. Teraz przyszedł czas na już taką emanację fizyczną w atmosferze zmiany klimatu, czyli bardzo wysokie temperatury.
1: Podczas upałów lekarze i synoptycy apelują o odpowiednie nawodnienie i unikanie słońca w najgorętszych godzinach dnia. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Aleksandra Jasińska. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Kamil Olak, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.
4: 25 minut po godzinie 23.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Już w piątek w Szwajcarii ma zostać podpisane memorandum kończące wojnę USA z Iranem. Porozumienie ma zakończyć prawie 4 miesiące walk, no i doprowadzić do ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Najtrudniejsze sprawy, w tym sankcje i program nuklearny, odłożono na później. Planowane porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem komentowała na antenie Polskiego Radia 24 profesor Paulina Matera, amerykanistka z Uniwersytetu Łódzkiego, z którą rozmawiała Ewa Wasążnik.
6: Jak pani ocenia trwałość tego ewentualnego jeszcze cały czas porozumienia, które ma zostać w piątek zawarte oficjalnie?
7: Przede wszystkim pamiętajmy, że to jest bardziej takie memorandum i wstęp do negocjacji właściwych, które mają trwać 60 dni, więc te 60 dni to jest taka przerwa, prawda, kiedy właściwie jesteśmy w status quo. Nikt jeszcze nie zna, przynajmniej w szerszym gronie, warunków tego porozumienia, co jest w tym memorandum, czy są najważniejsze dla Stanów Zjednoczonych rzeczy, czy są najważniejsze rzeczy dla Iranu. Jednak możemy przypuszczać, że to, co jest najważniejsze, czyli kwestia programu nuklearnego Iranu, nie będzie łatwą rzeczą do negocjacji, a to jest klucz do takiego prawdziwego i trwałego porozumienia.
6: Na razie to, co jest zawarte w tym wstępnym memorandum, które ma nas przygotować do tych właściwych negocjacji, no to tam, sądząc z tych doniesień medialnych, no główne miejsce zajmuje cieśnina Ormus i jej status i to, czy będzie żeglowna, tak jak przed wojną, czy nie.
7: Tak, to jest to, na czym Trumpowi zależy w takim krótkim okresie, ponieważ coraz bardziej jest krytykowany za to, jakie skutki ta wojna przyniosła, czyli przede wszystkim wzrost cen ropy, zablokowanie tego głównego, kluczowego szlaku handlowego i co wpływa na gospodarkę na całym świecie, ale też na gospodarkę Stanów Zjednoczonych przed wyborami. I to jest dla Donalda Trumpa najważniejsze. Zresztą ten punkt jedynie ogłosił, że będzie otwarta cieśnina Ormus. Wszyscy się do tego przygotowują, bo też jak czytamy doniesienia medialne, firmy żeglugowe podchodzą do tego z dużą ostrożnością. Jeszcze brytyjska firma wydała takie oświadczenie, że jest wysoce ryzykowne jeszcze wpływanie na cieśninę Ormus, że porty irańskie są cały czas zablokowane, że w cieśninie znajdują się miny. Oczywiście są przygotowania, że jak tylko będzie porozumienie zawarte, jeżeli będziemy wiedzieć w piątek, że faktycznie można zacząć działać, wtedy to wszystko ruszy. I to jest taki krótkoterminowy cel Donalda Trumpa, żeby tą sytuację polityczną także w samych Stanach Zjednoczonych nieco uspokoić. Ale pamiętajmy, że tego problemu nie było przed atakiem lutowym, prawda? Tak. Więc to jest tylko jakby powrót do punktu wyjścia.
6: I to powrót
7: z tego
6: do punktu
7: się cieszymy.
6: Wyjścia, pani profesor, opłacony według doniesień Washington Post grubymi miliardami dolarów, bo wierząc w te doniesienia, no to trzeba przyjąć, że 300 miliardów dolarów kosztowało Amerykanów to, żeby Iran poszedł na te ustępstwa. Ten plan dokapitalizowania Iranu, Iranu, a właściwie irańskiego reżimu, tak powinniśmy to określać, doskonale streszcza zdanie, które miało paść w czasie tych negocjacji Amerykanów z Irańczykami. Jeśli chcecie uzyskać cenę

0: jak za Rolls-Royce'a, musicie nam dać taki produkt jak Rolls-Royce.
1: Tak, to są takie doniesienia, no nikt tego nie powie, że jako pewni, że taka była cena. Poza tym no, reżim irański czuje się coraz silniejszy, ponieważ no, jest takie przekonanie, że przetrwał to najgorsze, że Amerykanie sami dążą do porozumienia i co więcej, Amerykanom zależy na czasie. I to jest atut w ręku irańskiego reżimu i to jest kolejna rzecz, która się zadziała. Wprawdzie wielu przywódców zostało zabitych, ale uważa się, że reżim wojskowy, który teraz rządzi, jest jeszcze silniejszy, co jest bardzo złą wiadomością dla obywateli, dla obywatelek Iranu, dla opozycji, która no, musi być rozczarowana tym, że Stany Zjednoczone, które jeszcze obiecywały w styczniu, kiedy były wielkie protesty, bardzo krwawo tłumione, że przyjdą na pomoc, nie przyszły. Teraz dogadują się z nowym reżimem, który właśnie uznają za pragmatyczny, tak Donald Trump określa irański reżim, że rządzą teraz ludzie pragmatyczni, którzy są skłonni do zawarcia porozumienia.
0: Mówi
1: to
0: pani,
1: nie jest
0: pani
1: dobra
0: profesor,
1: wiadomość.
0: Że Amerykanom zależy na czasie, że ten czas ich goni, pewnie głównie ze względu na zbliżający się termin wyborów tych do kongresu uzupełniających, ale być może także ze względu na sezon huraganów, który może przynieść trudności w eksporcie amerykańskiej ropy naftowej. No bo zablokowanie ciśniny Ormus sprawiło, że ceny poszybowały ropy i teoretycznie Amerykanie na tym zyskiwali, bo wzrósł popyt na tę ropę produkowaną, wydobywaną u nich i eksportowaną właśnie ze Stanów Zjednoczonych. No ale sezon huraganów może ten eksport znacznie utrudnić, dlatego trzeba się spieszyć z podpisaniem porozumienia z Irańczykami, tak żeby amerykański wyborca już wkrótce nie odczuł, że te ceny paliw także na amerykańskich stacjach benzynowych rosną, rośnie inflacja w Stanach, no bo to pogorszyłoby tę kampanijną, wyborczą sytuację i republikanów, i samego prezydenta Donalda Trumpa.
1: Dokładnie tak to wygląda, ponieważ no, Amerykanie oczywiście są największym producentem ropy po tej rewolucji łupkowej, która no, powiedzmy na początku drugiej dekady tego wieku zaistniała i faktycznie te możliwości są duże. Jeszcze Donald Trump odblokował restrykcje środowiskowe, prawda, i inne regulacje ze swoim hasłem Drill Baby Drill, prawda, czyli że bez ograniczeń można tą ropę wydobywać, no ale jednak gospodarka amerykańska ma bardzo duże potrzeby, ma zobowiązania także sojusznicze i musi trzymać rezerwy. Więc no, faktem było, że te ceny na stacjach benzynowych rosły. Po ogłoszeniu tego wstępnego porozumienia, właściwie memorandum, faktycznie nastąpił spadek cen ropy na rynkach światowych, od czego no, też Amerykanie nie mogą abstrahować, prawda? Więc na pewno to jest ważny moment. Drugą taką kwestią, która, znaczy to nie jest jedyna, bo ich jest szereg, bo po prostu nie znamy treści porozumienia, jest to, że w tym wstępnym porozumieniu jest również zakończenie operacji izraelskiej w Libanie, czyli okupacji południowej części de facto. Izrael jest zaskoczony i wydaje się, że nie akceptuje tego, że jest w tym porozumieniu. Więc to jest kolejna ważna przeszkoda, jeżeli Iran chciał tego od początku. Mówił, że tutaj powinien się Izrael wycofać z Libanu. Izrael nie jest gotowy tego zrobić, więc to może doprowadzić do tego, że te negocjacje będą przedłużane w nieskończoność. Niektórzy mówią, że nawet do końca prezydentury Trumpa.
0: No właśnie, i z tego punktu widzenia Izrael może być hamulcowym, ale także może być takim bardzo wygodną wymówką dla Amerykanów i dla samego prezydenta Trumpa w tym, że tego ostatecznego porozumienia z Iranem nie uda się osiągnąć.
1: Tak, tylko Trumpowi zależy, żeby to porozumienie było. Iran teraz wie, że może grać ciśniną Ormus. To wcześniej nie występowało w praktyce. Teraz okazało się, że to jest bardzo silna karta, mówiąc językiem Trumpa, w ręku Iranu. Że Iran jest w stanie to zrobić, jest w stanie zastosować to na

0: wszędzie ponownie, prawda? Więc no, będzie to bardzo duża trudność, również też pretekst, ale tak jak mówiłyśmy na początku, Trumpowi zależy na czasie. Jeżeli Iran uzna wycofanie się Izraela za warunek ostatecznego porozumienia, jeśli chodzi o cieśninę Ormus, to Trump będzie miał problem.
1: Z profesor Pauliną Materą, amerykanistką z Uniwersytetu Łódzkiego, rozmawiała Ewa Wasążnik. Czekamy na piątek, chociaż nawet mówiło się o czwartku w programie Świat w powiększeniu. Wspominaliśmy o tym, że do podpisania umowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem może dojść w czwartek, może dojść w piątek, więc czekamy na rozwój tej sytuacji. Tym tematem kończymy wieczór w Polskim Radiu 24. Ja przypomnę, że dzisiejszy program przygotowali Aleksandra Jasińska i Szczepan Pawłosek, za co im bardzo dziękuję. Jarema Jamrożek, dziękuję, że byli Państwo razem z Polskim Radiem 24, ale zachęcam do tego, żeby z nami pozostać, bo przed nami między innymi Między sztukami. Na co serdecznie zapraszam, spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Między sztukami.
3: Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Sanocka, witam serdecznie w audycji Między Sztukami, w której dziś zadamy pytanie, jak warszawianki i warszawiacy korzystają z kultury, czym się kierują przy wyborze oferty kulturalnej w mieście, no i jak postrzegają rolę kultury w swoim życiu. Opowiedzą o tym pani Małgorzata Bakalarz-Duverze, dyrektorka Warszawskiego Obserwatorium Kultury. Dzień dobry, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Oraz Lucja Krzyżanowska, zastępczyni dyrektorki Warszawskiego Obserwatorium Kultury. Witam serdecznie.
5: Dobry wieczór.
3: Warszawskie Obserwatorium Kultury wspólnie z agencją Ipsos zrealizowało badania, które zostały zlecone przez Miasto Stołeczne Warszawa, dotyczące właśnie uczestnictwa mieszkańców Warszawy i mieszkanek Warszawy w kulturze. To jest przedsięwzięcie, jedno z dwóch tak naprawdę, realizowanych w ramach projektu Warszawskie Uczestnictwo w Kulturze, który prowadzicie jako Warszawskie Obserwatorium Kultury. To na początek, jaka jest idea tego projektu Warszawskie Uczestnictwo w Kulturze?
4: Najistotniejsze dla nas w programie Warszawskie Uczestnictwo w Kulturze jest to, żeby nie tracić z horyzontu naszego myślenia o kulturze, zarówno uczestników i uczestniczek, jak i różnego rodzaju podmiotów kultury, które tę kulturę produkują. Dlatego z jednej strony w programie badamy raz na 3-4 lata właśnie uczestniczki i uczestników w kulturze na dużej bardzo próbie 9 tysięcy mieszkańców i mieszkanek. To jest bardzo ważna informacja i bardzo wyjątkowa w skali kraju, ponieważ ta próba jest tak duża, żebyśmy mogli zejść też niżej do każdej dzielnicy, ale z drugiej strony chcemy wspierać podmioty kultury, instytucje, organizacje pozarządowe, podmioty, które zajmują się kulturą, w tym, żeby poznawały lepiej własną publiczność i chcemy to robić proponując autobadanie, czyli taki model, w którym pomagamy instytucjom badać swoją publiczność raz do roku, co najmniej raz w sezonie. Dajemy do tego narzędzie, które powoduje, że wyniki tych pomiarów są porównywalne i są też standaryzowalne, ale oprócz tego dajemy również narzędzia i takie wsparcie merytoryczne, które po pierwsze pozwala na analitykę tych wyników, ale po drugie zastanawia się wspólnie z instytucjami, w jaki sposób pracować potem z tymi danymi, w jaki sposób myśleć o danych jako o sojuszniku naszych działań programowych, naszych działań infrastrukturalnych i przede wszystkim naszego myślenia o wspólnej przyszłości.
5: Zależy nam na tym, żeby zarządzanie kulturą i zarządzanie w kulturze opierało się o dane, opierało się o liczby, a nie wynikało tylko z jakichś takich przekonań, przedsądów, wcześniejszych doświadczeń, takiego przekonania. Zawsze tak robiliśmy, to będziemy tak robić dalej, ponieważ i też to, co pokazują wyniki naszego badania, kultura się bardzo zmienia w konsekwencji tego, jak zmienia się Warszawa. To jest inne miasto niż było kilka lat temu i w związku z tym zmieniają się potrzeby, oczekiwania dotyczące konsumpcji kultury i dlatego chcemy pokazać instytucjom, że w oparciu właśnie o dane oni mogą w lepszy sposób wykonywać swoje zadania.
4: W tych badaniach no właśnie nie chodzi o to, żeby skontrolować, nie chodzi o to, żeby obnażyć. Czasami chodzi o to, żeby powiedzieć, tak, macie rację. To, co robicie, jest świetnie wpisane w potrzeby i w charakter waszej działalności i macie tutaj dowód na piśmie. Działajcie z tym dalej. A czasami oczywiście powiedzieć, hej, no może są jakieś kierunki, w których chcielibyście

0: podążyć, o których wcześniej nie myśleliście, a dzięki danym możecie to zrobić i my wam w tym pomożemy.
1: Tytuł raportu brzmi: Kultura jest wszędzie. Poprzednio takie badanie na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy było wykonywane w 2017 roku. No, prawie dekada minęła, więc sporo się zmieniło. Tak jak powiedziała Łucja, zmieniło się również miasto. Jeżeli miałybyście ocenić tak ogólnie to, co się zmieniło i jakie procesy wpływają na to, że zmieniamy, a może nie zmieniamy, swoje upodobania i swoje podejście do kultury, to co by to było?
0: W historii świata wydarzyło się bardzo dużo. Wydarzyła się pandemia, wydarzyły się niestety nowe wojny, wydarzyło się wiele przemian demograficznych. Najważniejsza z nich, czyli raptowna wieloetniczność i wielojęzyczność Polski. To są wszystko czynniki, które są niezwykle istotne, jeśli chodzi o uczestnictwo w kulturze. Wydarzyło się też kilka takich rzeczy, jak to, że mamy nowe instytucje kultury i że mamy nowe praktyki kulturalne. Dlatego od samego początku dla nas, kiedy projektowałyśmy to badanie, bardzo było ważne pamiętanie o tym, że z jednej strony chcemy się do nich odnosić, chcemy, żeby te badania się jakoś widziały, ale z drugiej strony, że jednak ten sposób na ich porównywalność, czy ten zakres ich porównywalności ma oczywiście swoje ograniczenia. Więc bardzo je ostrożnie porównujemy, ale jednak spróbowaliśmy wyłonić pewne trendy i one są bardzo interesujące, ponieważ na pytanie, czy coś się zmieniło albo czy coś zostało tak samo, mogę spokojnie powiedzieć tak. Zmieniło się i tutaj niespodzianki. Więcej niż w 2017 roku chodzimy do teatru i kina. To jest niespodzianka. Można byłoby sobie wyobrazić, że kultura cyfrowa nas bardziej zdominowała, ale tak nie jest. Mniej niż w 2017 roku chodzimy w gości, ale częściej i więcej chodzimy na miasto. I to jest taka opowieść o tym, jak prywatyzujemy sferę domową, natomiast otwieramy nowe możliwości i nowe potencjały dla strefy publicznej, dla naszych praktyk uczestnictwa w kulturze. No i proszę bardzo, co zostało tak samo? Domy kultury. Domy kultury cieszą się stabilnym zainteresowaniem i użytkowaniem, tak jak to było w 2017 roku. I oczywiście to nie znaczy, że nic się nie zmieniło, ponieważ akurat jak chodzi właśnie o te lokalne formy uczestnictwa w kulturze, to one oczywiście przeszły trajektorię wielu zmian, ale wylądowały na tych samych wskaźnikach i to jest bardzo interesująca informacja.
1: A czy w raporcie udało się odpowiedzieć na pytanie, czy też taki był wasz cel? Po co w ogóle nam jest kultura, w zależności, nie wiem, czy od wieku, czy od miejsca, w którym mieszkamy, czy w zależności od wykształcenia, czy raport pokazał, jakie są odpowiedzi mieszkańców i mieszkanek Warszawy na tak postawione pytanie?
2: Tak, pytaliśmy o to, jakie są właściwie oczekiwania względem ulubionych aktywności kulturalnych i to, co też tutaj jest ważne, to to, że my podeszliśmy w tym badaniu do definiowania w ogóle kultury bardzo szeroko. Zgodnie z najnowszymi jakby trendami w badaniach dotyczących uczestnictwa kultury w kulturze, nie definiujemy tej kultury tylko i wyłącznie jako uczestnictwo w jakichś zinstytucjonalizowanych formach, jak chodzenie do teatru, chodzenie do kina czy czytanie książek, ale myślimy o tym bardzo szeroko i też pozwalamy respondentom wybierać z dość dużego katalogu różnych czynności to, co według nich jest kulturą, więc tam obok teatru pojawia się właśnie chodzenie w gości, a obok baletu pojawia się wyjście na miasto, żeby potańczyć. Te najważniejsze oczekiwania, które są rzeczywiście niezwykle też spójne, niezależnie od tego, czy pytamy kobiety, czy pytamy mężczyzn, tam są jakieś drobne różnice ze względu na wiek na przykład, to jest to, żeby to uczestnictwo w kulturze pozwoliło nam się oderwać od codzienności. Żeby jednak było czymś wyjątkowym, odświętnym, czymś, co nas od tego codziennego życia odrywa. Żeby było źródłem rozrywki, zabawy, ale żeby też pozwoliło na chwilę wytchnienia i do tego, żeby było okazją do spędzenia czasu z innymi. To jest taki top tych oczekiwań.
0: I to ma swoje bardzo ważne konsekwencje. Pierwsza z nich jest taka, że pomysł na te podziały, które gdzieś pokutują w dyskursie publicznym, na podział na kulturę wysoką i popularną, nie mają racji bytu. I bardzo chcemy, i ciągle mówimy o tym głośno, chcemy, żeby to wybrzmiało. Mówienie o kulturze wysokiej jako antidotum, czy jako też lepszej wersji kultury jest, i w ogóle takie wartościowanie praktyk kulturalnych jest szkodliwe, przede wszystkim nieprawdziwe, ponieważ z tych spójnych oczekiwań, o których powiedziała Łucja, wynika to, że dla uczestników życia kulturalnego istotne jest przy wyborze praktyki kulturalnej, istotne jest właśnie to, w jaki sposób ta praktyka odpowiada na te oczekiwania, a nie na przykład w jaki sposób dana praktyka kulturalna kogoś kultywuje, uwzniaśla i właśnie ciągnie w górę. Mówiąc bardziej kolokwialnie, żeby to

0: to było bardziej zrozumiałe, bo to jest najważniejsze. Jeśli wiemy o tym, że niemalże ogół badanych szuka oderwania od rzeczywistości, szuka olśnienia, szuka zawładnięcia uwagą, szuka szansy do tego, żeby spotkać się z innymi, to to jest rzecz, która jest dla nas wszystkich wspólna. To, w jaki sposób to zrealizujemy, jest z naszej perspektywy równoważne. To znaczy, czy pójdziemy, żeby to zrobić, żeby osiągnąć te, spełnić te oczekiwania, pójdziemy posłuchać Zenka Martyniuka, czy pójdziemy na Wagnera, to są środki w osiągnięciu celu. To, jaką formę uczestnictwa w kulturze wybieramy, nie jest celem samym w sobie. I to jest bardzo istotne, dlatego że to także zaprasza do tego, żeby jakoś unikać wreszcie tego wartościowania, co jest lepsze, a co jest gorsze. Trzecia konsekwencja tej spójności oczekiwań jest taka, że skoro chodzi nam o to wszystkim o to samo, to najważniejsze jest to, żeby zapewnić nam wszystkim szansę do tego, żeby korzystać z tej kultury właśnie tak. Czasem tak, a czasem tak, a czasem tak. I żeby to była kwestia mojego wyboru, a nie konieczności.
1: I to, co jest ciekawe i o czym warto w tym miejscu wspomnieć i co trochę nas zaskoczyło, ponieważ pytaliśmy również o bariery w dostępie do kultury. I tam oczywiście pojawiły się takie rzeczy jak brak czasu, zmęczenie, za duże koszty, takie dosyć standardowe. Ale to, co było ciekawe i jest istotne w kontekście tego, o czym powiedziała Małgorzata, jest to, że prawie 40% badanych powiedziało, że nie uczestniczyło w jakimś wydarzeniu, chociaż miało chęć i możliwości, ponieważ odczuwało rodzaj wstydu, niepewności, jak zachować się w instytucji kultury. I co jest ważne, to to, że częściej mówią o tym mężczyźni i częściej mówią o tym osoby z wyższym wykształceniem. Co kieruje nas trochę w stronę takiego myślenia, że z jednej strony wraz z podnoszeniem jakby swojego poziomu formalnej edukacji rośnie też poczucie i przekonanie, czy też wiedza o tym, że w tych instytucjach kultury obowiązują jakieś zasady, jakiś rodzaj kodu, kodeksu zachowania, ale nie wiemy jakiego, ponieważ nie uczestniczyliśmy, ponieważ nie mamy jakby doświadczenia. I tutaj pojawia się wątek edukacji kulturalnej, która w związku z tym powinna młodych ludzi od małego tego uczestnictwa w kulturze uczyć. To znaczy, że każdy powinien w wieku szkolnym chociaż raz pójść do opery, chociaż raz pójść na balet, żeby zobaczyć rzeczywiście, jak w takiej instytucji się zachować.
2: Może te bariery łatwiej przeskoczyć, jeżeli nie idzie się do tej opery, pozostańmy przy tym przykładzie, w pojedynkę, tylko w towarzystwie.
0: A rzeczywiście mamy swoje preferencje na temat tego, gdzie chodzimy w pojedynkę, a gdzie w towarzystwie. I rzeczywiście prawdopodobnie opera byłaby w kategorii razem. Największy potencjał do zachowań społecznych mają przede wszystkim przedstawienia i wystawy. To filmy i seriale są takimi formami, którym często oddajemy się w pojedynkę.
2: Czy odbiorców kultury w Warszawie można jakoś pogrupować, jakoś ich nazwać? Zauważyłyście takie wspólne jakby tendencje, oczekiwania, tak aby można było w jakiś sposób, no na przykład siebie gdzieś zauważyć, utożsamić się z którąś grupą?
1: Tak, w nawiązaniu też do badania z 2017 roku pokusiliśmy się o zrobienie segmentacji. Segmentacja to jest taki rodzaj analizy statystycznej, który polega na tym, że bierze się ogół populacji, w tym przypadku mieszkańców Warszawy, i sprawdzamy właśnie statystycznie, w jaki sposób tych wszystkich warszawiaków i warszawianki można podzielić na grupy, które są możliwie wewnętrznie spójne, czyli możliwie wewnętrznie do siebie podobne, a jednocześnie jak najbardziej różniące się od tych pozostałych grup, czyli pogrupowanie ich na takie segmenty. Ta analiza segmentacyjna, którą przeprowadziliśmy, bazowała na trzech głównych wymiarach. Ważność kontaktu z kulturą i sztuką, czyli na takim pytaniu po prostu, na ile jest dla ciebie istotny kontakt z kulturą i sztuką, ulubionymi formami kontaktu z kulturą i oczekiwaniami względem tych ulubionych form kontaktu z kulturą. Nie włączaliśmy do tej analizy, te segmenty nie bazują na zmiennych demograficznych, takich jak wiek, płeć. One są wtórne w stosunku do tych trzech wymiarów, które przed chwilą wymieniłam. I w ten sposób udało nam się wyłonić pięć segmentów. Pierwszy z nich to są zrelaksowani indywidualiści, którzy stanowią 26% warszawiaków. To są takie osoby, które rzadziej wychodzą z domu, są bardziej nastawione na to, żeby właśnie w taki zrelaksowany, spokojny z tej kultury korzystać. Drugą grupą są ciekawskie obierze światy. To są osoby, które ciągle chcą poszerzać swoje horyzonty, eksperymentują, podróżują, ale też podróżują po Warszawie, to znaczy, że trochę pójdą do muzeum, trochę pójdą do jakiejś nowej knajpy, są bardzo otwarci też na poznawanie nowych kultur. Trzecią grupą to są towarzyscy bywalcy. Dla nich przede wszystkim istotne jest spotkanie, bycie z innymi, sama forma tej kultury i w ogóle jakby to, ta kultura jakby ma dla nich mniejsze znaczenie. Ważne jest, żeby być razem. Czwartą grupą są nienasyceni pasjonaci. Tutaj się śmiejemy, że to są przede wszystkim

0: pracownicy warszawskich instytucji kultury. To są takie osoby, które niełatwo jest zaszufladkować. Sama ta kultura jest dla nich bardzo istotna i tutaj pojawia się właśnie opera, pojawia się balet, pojawiają się teatry. To są takie osoby rzeczywiście zanurzone w tej warszawskiej kulturze. I ostatnia grupa to są miejskie wiercipięty. To są takie osoby, które mają wieczne poczucie, mówiąc kolokwialnie, FOMO. One po prostu czują, że w Warszawie non-stop coś się dzieje, wszystko jest ciekawe i zarówno chcą pójść właśnie tutaj na jakiś, potańczyć gdzieś i pójść na wystawę, nie wiem, starych tramwajów i pójść do nowej knajpy i pójść do teatru na jakiś stand-up, a zaraz potem pobiec do teatru na 5-godzinne przedstawienie, które ich po prostu poruszy. Więc oni po prostu nie potrafią usiedzieć w miejscu, cały czas chcą coś robić, są też bardzo na bieżąco z ofertą. Na naszej stronie wok.art.pl jest narzędzie, taki krótki psychotest, w którym można sprawdzić, do którego segmentu się należy. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań, które są pytaniami oczywiście wziętymi z naszego badania. Zajmuje to chwilę i dostaje się informacje, do którego segmentu się należy.
1: Tak jak wspomniała Łucja, są miejskie wiercipięty, tak, to była ta ostatnia grupa, czyli ci, którzy chcą zobaczyć wszystko i możliwie wszędzie. W raporcie też jest takie zdanie mówiące o tym, że ta szeroka i różnorodna oferta to jest coś wspaniałego, ale jednocześnie dla niektórych może być trudnością w wyborze, co po prostu wybrać. Czy rzeczywiście tak jest?
2: Tak, to jest taki dosyć ciekawy paradoks. On się też wiąże trochę z tym wątkiem dotyczącym podziałów, prawdziwych i nieprawdziwych podziałów kultury. Powinnam tutaj dodać, że oprócz ankiety, która jest jakby główną kanwą dla tego raportu, przeprowadziliśmy także szereg wywiadów grupowych i to stąd wzięły się cytaty w raporcie, ale to także oznaczało, że mogliśmy dopytać o różne kwestie. No i to, co wydało nam się bardzo interesujące, to to, że tak jak podział na kulturę wysoką i popularną, oprócz tego, że jest szkodliwy, to w ogóle nie występował w rozmowach z osobami uczestniczącymi w wywiadach. Tak ciekawym podziałem kultury była dla ludzi jakby łatwość zapewnienia sobie danej rozrywki, danego segmentu kultury. Czyli kultura była łatwa lub trudna i to nie merytorycznie, ale właśnie powiedzmy logistycznie. Kultura łatwa to ta, która jest pod palcami, czyli ta, którą mamy w telefonie, ta, którą możemy mieć na ekranie komputera, do której bardzo łatwo jest dotrzeć. Kultura trudna to ta, którą trzeba zaplanować, którą trzeba właśnie wybrać. I okazało się, że zarówno kwestie związane po prostu z, nie wiem, z cenami biletów, czy z dostępnością niektórych biletów, jak i właśnie kwestie związane z tym, że trzeba podjąć jakiś wybór, że trzeba coś przeczytać, albo że trzeba dotrzeć do jakiejś informacji, że te informacje nie są w jednym miejscu, albo że jest ileś różnych ciekawych wydarzeń, które ze sobą kolidują. To powoduje, ku naszemu zdziwieniu, powodowało właśnie wśród wielu osób badanych, które uczestniczyły w tych grupowych wywiadach, taki rodzaj paraliżu, który usadzał ich w domu. I rzeczywiście pewne bogactwo oferty kulturalnej okazało się, że stanowi również utrudnienie.
1: W raporcie pytali Państwo o to, jak respondenci ustosunkowują się do takich zdań jak: nawet w przedstawieniach dla pełnoletnich widzów nie powinno być na gości. Albo przedstawienia, wystawy, ani koncerty nie powinny być finansowane z pieniędzy podatników. Przedstawienia, wystawy, koncerty nie powinny dotyczyć polityki. Albo na przykład: szkoda wydawać pieniądze, żeby chodzić na przedstawienia, wystawy i koncerty. No i na przykład, losując, przedstawienia, wystawy i koncerty nie powinny dotyczyć polityki. Czy to jest dla niektórych pewien, nie wiem, wyznacznik, czy być może coś, co ich odpycha od kultury?
2: Oczekiwanie, zestaw oczekiwań w stosunku do kultury jest takie, że ona pozwoli nam oderwać się od rzeczywistości, że zajmie nasz umysł, że da nam chwilę wytchnienia, że będzie szansą do spotkania się z innymi. Które z tych oczekiwań spełnia polityka?
1: No żadne, trzeba to głośno powiedzieć.
2: Tak, więc to jest chyba najłatwiejsza interpretacja odpowiedzi na to pytanie. Natomiast są dwa ciekawe pytania z tych, o których pani wspomniała, które wcale nie są oczywiste, albo w interpretacji których warto pokusić się o niuans. Ponieważ wbrew pozorom jest tak, że bardzo dużo osób powiedziało, że nie jest szkoda wydawać pieniądze, żeby chodzić na przedstawienia, wystawy i koncerty. I jednocześnie, że nie należy finansować wystaw i koncertów z pieniędzy podatników. Mało tego, do tego dorzucimy jeszcze jedną zmienną. No taką mianowicie, że 49% wszystkich badanych uznało, że kultura jest ważna w ich życiu. To powoduje, że łatwe rzucanie szybkich interpretacji, które na pewno są teraz, pojawiły się w głowach naszych słuchaczy i słuchaczek, wymaga pewnego namysłu i uwagi. Mamy dużo różnych oczywiście ścieżek interpretacyjnych. Jedna z nich jest taka, że i trochę się wiąże też z tym pytaniem dotyczącym na gości i polityki.

0: polityki. Jedna jest na przykład taka, że ludzie nie chcą finansować kultury ze środków publicznych, ponieważ uważają, że ta kultura to nie jest ta kultura, z której korzystają. Że nie należą, że nie wiedzą, jak się zachować, że oferta kulturalna właśnie nie jest w stanie sprostać tym ich oczekiwaniom, o których już wcześniej mówiliśmy. W związku z tym, krótko mówiąc, jest za dużo polityki, za dużo na gości, nie wiem, jak mam się zachować, dlaczego to ma być finansowane z moich środków, ponieważ tam, gdzie chcę chodzić, muszę i tak zapłacić duże pieniądze, bo na przykład chodzę do podmiotów komercyjnych. No i to jest jedna ścieżka interpretacyjna. Jest też inna ścieżka interpretacyjna, taka, która mówi, że kultura jest traktowana jako taka sfera prywatna. Tak? To jest strefa mojego czasu wolnego. Ja podejmuję te decyzje, oczywiście, ale to też oznacza, że nie mam oczekiwania, że państwo, miasto, że sfera publiczna zapewni mi ten rodzaj aktywności. Więc to są dwa możliwe wytłumaczenia tych danych i tego, jak te dane na siebie nachodzą. To, co jest dla nas istotne, to to, żeby pamiętać właśnie o tym, że te odpowiedzi nie są oczywiste i należy widzieć je w kontekście wielu pytań, a nie tylko jednego wybranego z kontekstu pytania.
1: Ale też niezależnie od tego, którą z tych ścieżek interpretacyjnych pójdziemy, no to dojdziemy jednak do wniosku, że pewnej refleksji wymaga zastanowienie się nad właśnie rolą tak naprawdę instytucji kultury i kultury w życiu publicznym społeczeństwie i jednak w jaki sposób mówić ludziom, w jaki sposób przekonywać ich do tego, że instytucje kultury są jednak miejscami, w których warto mówić o kwestiach istotnych dla współczesności, o kwestiach związanych ze społeczeństwem obywatelskim i że jednak nie jest to tylko domena prywatnej rozrywki, ale właśnie jest to też miejsce takiej społecznej refleksji.
2: To na zakończenie, last but not least, absolutnie. Czy wyniki tego raportu Kultura jest wszędzie trafią do warszawskich instytucji kultury? Czy to jest raport, który można zobaczyć, odczytać na stronie internetowej? Czy to jest raport dla chętnych? Co z tymi danymi się będzie działo?
1: To jest raport absolutnie dla wszystkich. Jest dostępny na naszej stronie internetowej www.wog.art.pl. Jest tam dostępny raport w całej swojej okazałości, bardzo obszerny. Jest dostępny skrót dla osób, które chcą szybciej zapoznać się z wynikami. Jest też dostępna prezentacja, którą pokazywaliśmy na konferencji, na premierze tego badania. Ale też to, co jest istotne, dostępna jest również baza danych oraz kwestionariusz, z którego korzystaliśmy. Co oznacza, że każda osoba, która jest zainteresowana, jest ciekawa, chciałaby zrobić jakieś swoje analizy, poszukać odpowiedzi na swoje pytanie, może z tych danych skorzystać i może taką analizę sobie przeprowadzić. Więc liczymy bardzo na to, że badacze, socjologowie, kulturoznawcy będą korzystali z tych danych, będą na nich pracowali, będą się wynikami swoich badań dzielili.
0: Tak, a żeby odpowiedzieć na pytanie, co będzie działo się z danymi, to mogę na pewno powiedzieć, będzie się działo. Po pierwsze, jest dla nas dosyć istotne, żeby wyniki, każdorazowe wyniki autobadania mogły się jakoś spotykać i przeglądać w tym szerszym kontekście ogólnomiejskiego badania uczestnictwa w kulturze. Po drugie, chcemy pilnować tego, żebyśmy jakby wspierali instytucje i zespoły różnych podmiotów kultury w tym, w jaki sposób wykorzystują dane jako swoich sojuszników.
2: Jak Państwo słyszą, w Warszawskim Obserwatorium Kultury wiele się dzieje, a ja przypominam, że raport Kultura jest wszędzie jest dostępny na stronie internetowej www.wog.art.pl. Polecamy, są też ankiety, można sprawdzić, czy na przykład zaliczają się Państwo do miejskich wiercipięt, a grup jest jeszcze więcej. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Doktor Małgorzata Bakalarz-Duwerże, dyrektorka Warszawskiego Obserwatorium Kultury. Dziękuję.
0: Dobranoc.
2: I pani doktor Lucja Krzyżanowska, zastępczyni dyrektorki. Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję i dobranoc.
2: Katarzyna Sanocka, dziękujemy. Do usłyszenia i dobranoc.
3: Między sztukami.

0: Powtórka programu. Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Tragiczny wypadek w kopalni w Bytomiu. Pod ziemią zginął górnik. Nie będzie problemu z przedłużeniem sankcji na Rosję. Takie są ustalenia korespondentki Polskiego Radia w Brukseli. Dziwidło olbrzymie z Wrocławia. Lada moment zakwitnie. Ruszyła nietypowa transmisja online. Minęła północ. Kamil Olak, zapraszam. W kopalni Eko Plus w Bytomiu zginął górnik. Do zdarzenia doszło na głębokości około 650 metrów. Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, powiedział na antenie TVP Info, że ratownicy wydobyli ciało mężczyzny.
2: Na tą chwilę akcja ratunkowa została zakończona. Ratownicy górniczy wydobyli niestety ciało górnika już na powierzchnię. Medycy stwierdzili brak czynności życiowych. Dalszymi procedurami zajmuje się prokurator.
1: Dwóch innych górników odniosło obrażenia. Jeden został hospitalizowany. Zabytki polskiego kolejnictwa, pierścień Jagiellonów oraz średniowieczny rękopis. Niemcy zwróciły Polsce kolejną partię dóbr kultury zrabowanych podczas II wojny światowej. Do przekazania doszło w Berlinie podczas forum polsko-niemieckiego.
3: W obecności szefów dyplomacji obu krajów zwracane przez Niemcy dobra odebrała polska ministra kultury.
4: Kolejne obiekty polskiego dziedzictwa wracają do Polski. Skradzione obiekty podczas II wojny światowej. Do Polski trafi pierścień Zygmunta Starego, a także XIV-wieczna Gaudy Mater Polonia, niesamowita część tak naprawdę średniowiecznego manuskryptu, także obiekty z Muzeum Kolejnictwa.
3: Poinformowała ministra Marta Cienkowska. Te artefakty opowiadają też poruszającą historię Europy, jak pierścień XVI-wiecznego władcy Zygmunta. Cieszę się, że możemy go, jak i inne przedmioty, zwrócić w końcu Polsce, mówił minister spraw zagranicznych Niemiec. Johann Wadefuhl zapewnił, że zwracane będą kolejne dobra kultury i dziedzictwa skradzione przez nazistów. Z Berlin Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Po raz pierwszy od wielu lat nie będzie problemu z przedłużeniem unijnych sankcji na Rosję. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła, że na spotkaniu ambasadorów unijnych krajów żadne państwo nie zgłosiło sprzeciwu. Nie ma już głównego hamulcowego, czyli Viktora Orbana, który będąc premierem Węgier co jakiś czas decyzję blokował. Teraz sprawa trafi na europejski szczyt, który dziś rozpoczyna się w Brukseli.
5: Konieczne jest teraz zielone światło europejskich przywódców dla dalszych prac, by sankcje zostały przedłużone. Viktor Orban w ostatnich latach utrudniał podjęcie tej decyzji, wywołując irytację w Unii i stawiał żądania. Tym razem żadnych targów nie będzie, a w grze jest jeszcze przedłużenie sankcji o 12 miesięcy, a nie jak do tej pory o pół roku. Jak informowałam, ta propozycja jest na stole. Viktor Orban na to się nie zgadzał, bo traciłby możliwość częstszego szantażowania Unii, a tak robił to co pół roku. Nowy rząd w Budapeszcie nie zamierza tej decyzji blokować, ale nie jest jasne, czy na szczycie szef Rady Europejskiej poprosi przywódców o zgodę dla 12 miesięcy. No i jak zareaguje premier Słowacji? Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Porozumienie pomiędzy USA a Iranem, wynegocjowane 14 czerwca, zostanie podpisane wkrótce, zapowiedział wieczorem Donald Trump. Dodał, że jeśli nie zostanie zrealizowane w ciągu 60 dni, to strona amerykańska powróci do bombardowań. Opublikowane przez dziennikarzy 14-punktowe porozumienie obejmuje przede wszystkim niezwłoczne zakończenie operacji wojskowych na frontach z uwzględnieniem Libanu. Obie strony zobowiązują się nie wznawiać działań wojennych oraz respektować nawzajem swoją suwerenność i integralność terytorialną. Po podpisaniu porozumienia Stany Zjednoczone zobowiązały się też do zniesienia blokady morskiej cieśniny Ormus w ciągu 30 dni. Andrzej Poczobut odebrał w Parlamencie Europejskim Nagrodę Sacharowa. Jest to najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie praw człowieka oraz walki o wolność przyznawane przez Unię Europejską. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi o tym, że jest laureatem nagrody, dowiedział się podczas pobytu w białoruskim więzieniu. Andrzej Poczobut podkreślił w TVP Info, że ma ona dla niego ogromne znaczenie.
6: Byłem bardzo wzruszony, to jest bardzo ważna nagroda i to też był sygnał, że nie zważając na czas, który upłynął od momentu mego aresztowania, od momentu mojego skazania, o mnie nadal się pamięta i nie tylko Polacy na Białorusi pamiętają, nie tylko w Polsce o mnie się pamięta, ale też w Unii Europejskiej.
1: Parlament

0: Europejski przyznał Andrzejowi Poczobutowi nagrodę w październiku 2025 roku. Dziwidło olbrzymie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego szykuje się do kwitnienia. Jedną z najrzadszych roślin świata będzie można oglądać na żywo w rozkwicie w internecie. Dziwidło olbrzymie słynie nie tylko ze swoich rozmiarów, ale także z charakterystycznego zapachu przypominającego rozpadającą się padlinę. Jak mówi dyrektor ogrodu profesor Zygmunt Kącki, kwitnienie trwa bardzo krótko, zwykle nie dłużej niż dwie noce.
1: Następne kwitnienie pewnie będziemy musieli poczekać z 5, a nawet 6 lat, więc zachęcam do odwiedzenia ogrodu. Będzie można go oglądać również w nocy. Myślę, że nawet do 24 będziemy ogród udostępniać tym, którzy zechcą zakosztować przyjemnej, w cudzysłowie, woni Amorphophallus tytanum.
0: Może być ciekawie. Dotychczas w Polsce dziwidło olbrzymie zakwitło jedynie dwa razy w 2021 i 2025 roku w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W dzień w całej Polsce sporo chmur i wszędzie przydadzą się parasole. Sucho będzie tylko na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 21 do 24 stopni. Cieplej będzie na zachodzie Polski, tam do 27. Jest 6 minut po północy.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. W naszej audycji nieraz rozmawialiśmy o tym, jak łagodzić konflikty na linii człowiek-dzikie zwierzęta. Te występują głównie z naszej winy, bo dzikie zwierzęta coraz mniej nas się boją, a przecież powinny. Czy rozwiązaniem będzie przyjęta i podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt? Pozwala ona na odstraszanie niedźwiedzi, żubrów czy wilków. W jaki sposób i czy to skuteczna metoda na to, by odganiać je od siedlisk ludzkich, a może potrzeba jakichś innych działań? O tym porozmawiam z moim gościem w studiu, Marek Józefiak, Greenpeace Polska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Jak będzie wyglądało to odstraszanie?
4: No właśnie, ktoś pomyśli odstraszanie, jak można przestraszyć niedźwiedzia. No, niedźwiedzie będziemy...
3: Coraz trudniej go przestraszyć, skoro podchodzi coraz bliżej nas.
4: To prawda, ale mamy skuteczne metody i ta ustawa daje takie skuteczne narzędzia. Skąd wiemy, że to jest skuteczne? Bo to sprawdziliśmy. To znaczy, od teraz również poza terenami parków narodowych odpowiednie służby będą w stanie strzelać do niedźwiedzi, ale uwaga, gumowymi kulami. To jest tak zwana broń niepenetracyjna, amunicja niepenetracyjna, to znaczy to jest solidny klaps dla takiego niedźwiedzia, który daje mu sygnał, o, to się jednak nie opłaca, żeby szukać tego jedzenia w pobliżu ludzi i po prostu oducza tych złych nawyków, które niestety, można powiedzieć, sami wdrożyliśmy niedźwiedziom. W Polsce żyje niedźwiedzi zaledwie garstka.
3: Tak, ta populacja określa się 100, 100 kilkadziesiąt osobników, tak patrząc po genotypie.
4: Tak, to znaczy dokładnie nie wiemy, ile żyje w Polsce niedźwiedzi, ale wiemy, że są dwie główne populacje. Numer jeden to jest populacja w Bieszczadach i okolicznych pasmach górskich. Tam kilka lat temu były prowadzone badania genetyczne, one wykazały, że żyje tam około 100 osobników. To wiemy z badania sprzed dosłownie 3-4 lat. W tym roku prowadzono również takie badania w Tatrach. Tam wykazano ponad 60 osobników, ale pamiętajmy, to nie jest tak, że te 60 osobników cały czas żyje po polskiej stronie Tatr. Niedźwiedzie nie widzą granic administracyjnych, więc to są niedźwiedzie, które po prostu żyją w Tatrach i w okolicznych pasmach górskich, więc wystarczy, że taki niedźwiedź raz się pojawił po polskiej stronie, otarł się o drzewo, o pułapkę taką zastanowioną przez naukowców, czy po prostu zostawił tam odchody, no i już to wystarcza do tego, żeby pobrać próbkę genetyczną i takiego niedźwiedzia oznaczyć jako w cudzysłowie polskiego. Więc możemy rzeczywiście powiedzieć, że tych niedźwiedzi jest pewnie setka, może 100-150, więc naprawdę niewiele. Znakomita większość z nich stara się trzymać się od ludzi z daleka.
3: Tak, no bo natura dzikiego zwierzęcia jest taka, że ono z natury człowieka powinno się bać.
4: No, oczywiście niektóre zwierzęta się nauczyły żyć w pobliżu ludzi. Tak? Mamy szereg zwierząt, które żyją z nami w miastach. Natomiast w przypadku takich dużych drapieżników jak niedźwiedzie,

0: To wręcz naukowcy nazywają, że są to gatunki antropofobiczne. To znaczy one się po prostu z natury nas boją. Jeśli zobaczymy na zagęszczenia, gdzie po prostu niedźwiedzie żyją, no to okazuje się, popatrzymy sobie na mapę Europy, to tak naprawdę są to miejsca, te ostatnie bezludne miejsca Europy, takie jak choćby Łuk Karpat, potężne pasmo górskie ciągnące się od Serbii, Rumunii po Polskę i Czechy, wręcz zahaczające o Austrię, o czym mało kto wie. Oczywiście znakomita większość niedźwiedzi tych karpackich żyje w Rumunii, ale też my mamy polską niewielką bardzo populację. I no i one zamieszkują w Polsce te ostatnie skrawki dzikich terenów, czyli właśnie głównie Bieszczady, gdzie miejscami, tak jak w nadleśnictwie Stuposiany, zagęszczenie ludności wynosi 1,5 osoby na kilometr kwadratowy. Tam prawie nikt nie mieszka. Mhm. Tak? I aż dziw bierze, no nie ma tam jeszcze parku narodowego. Dlaczego mówię o tym, że my trochę nauczyliśmy te niedźwiedzie się zbliżać do nas, bo część niedźwiedzi rzeczywiście zaczęła pokazywać takie niedobre zachowania i w Tatrach zareagowano już 30 lat temu. W latach 90. Właśnie w ten sposób powołując specjalną grupę interwencyjną. Tam była słynna niedźwiedzica Magda, która się zaczęła zbliżać do schroniska w Dolinie Roztoki. Piękne schronisko po drodze do Morskiego Oka. Zaczęła zbliżać się do ludzi, domagać się jedzenia i zaczęła uczyć w ten sposób, że tak można zdobywać jedzenie swoje dzieci. I tu się zaczyna problem. I teraz tak, w Tatrach powołano grupę interwencyjną i oni zaczęli prowadzić te wszystkie działania. Zlikwidowano wszelkie źródła pokarmowe.
1: Czyli naukowcy mówią, oni tropili wszelkie pozostawione resztki jedzenia nawet przez turystów i zbierali je, żeby
0: od drugiej strony, to znaczy oczywiście po pierwsze zabezpieczono, jakby zlikwidowano wszelkie miejsca, gdzie można śmieci wyrzucać. Mhm. Idziemy do Parku Narodowego, zabieramy to, co przynieśliśmy ze sobą po prostu do domu. Ja byłem kiedyś wolontariuszem w Tatrzańskim Parku Narodowym. Muszę powiedzieć, że nie zawsze to oczywiście działa, bo jakby jednym z zadań moich jako wolontariusza było sprzątanie po turystach. Niestety to się nadal zdarza. Druga rzecz jest taka, że postawiono na monitoring tych problemowych niedźwiedzi i dzięki temu, że założono niedźwiedziom obroże telemetryczne, które wysyłają ciągle sygnał do naukowców, wiemy, gdzie te niedźwiedzie są. I po pierwsze, no i my jesteśmy w stanie zawczasu zareagować, gdy te niedźwiedzie, widzimy, zaczynają się zbliżać do ludzi. I wreszcie trzecia rzecz, znaczy jeśli mamy takiego problemowego już niedźwiedzia, no, zaznaczonego, nazwijmy sobie go Bartek, Krzysiek i tak dalej, akurat w TPN-ie nazywają te niedźwiedzie imionami, no to po prostu zarobimy na niego zasadzkę i rzeczywiście, gdy on się próbuje kolejny raz zbliżyć do kompostownika czy pozostawionych odpadów, to po prostu go odganiamy właśnie takim strzałem z broni i gumowymi kulami się do nich strzela.
1: Żeby po prostu mu to się źle kojarzyło, żeby wiedział, że tutaj występuje jakieś potencjalne zagrożenie, ten klaps, jak pan powiedział, nie jest miły, więc lepiej się tu nie zbliżać.
0: Tak, i jeśli zobaczymy na to, że w TPN-ie mamy co roku już ponad 5 milionów turystów, a w zasadzie o takich problemach, jak w Bieszczadach w ostatnich latach się praktycznie nie słyszy. Oczywiście nigdy nie jest tak, że tych sytuacji konfliktowych nie ma wcale. Mówimy o pewnej skali problemu. No to
1: czy też można sobie porównać, no właśnie, ilu turystów odwiedza Tatrzański Park Narodowy rocznie, i ilu turystów odwiedza Bieszczady.
0: Tak skala jest mniejsza oczywiście.
1: Tak jak pan powiedział,
0: kilkaset tysięcy turystów odwiedza Bieszczadzki Park Narodowy.
1: Versus 5 milionów turystów w Tatrach. I tak jak pan powiedział, też Bieszczady jako region no, najmniej zaludniony w Polsce, jeden z najmniej zaludnionych, a mimo wszystko no, w ostatnim roku chociażby, no właśnie tam dochodziło do takich kilku groźnych sytuacji, na których to właśnie reakcją jest między innymi ta ustawa. Taki najgroźniejszy, najtragiczniejszy przypadek to jest Kwiecień, gdzie 58-letnia kobieta niestety zginęła po ataku niedźwiedzia. No więc trzeba zareagować. Pytanie, no czy to jest ta odpowiednia reakcja, czy jednak za tym odstraszeniem powinno pójść to, co pan powiedział, czyli powoływanie tych zespołów reagowania, albo coś jeszcze?
0: Wszystko się dzieje troszeczkę, wszystko jest postawione na głowie. To znaczy w 2011 roku czołowi polscy eksperci zajmujący się badaniem niedźwiedzi stworzyli polską strategię ochrony niedźwiedzia, gdzie te wszystkie rzeczy, które my teraz zaczynamy wdrażać, były napisane.
1: I to było gotowe.
0: Tak, to jest gotowe. I najlepsze jest to, że zapłaciliśmy za to z publicznych pieniędzy. I nikt tego nie wdrożył przez te kilkanaście lat. Problem musiał narosnąć, musiał się zdarzyć wypadek, chociaż pamiętajmy, no, ten wypadek śmiertelny miał miejsce w lesie, głęboko w lesie, więc jakby to jest trochę inna sytuacja. Natomiast no, problem narastał z tym, że część niedźwiedzi zaczęła się zbliżać do osiedli ludzkich. Takim pierwszym punktem, który zaczął je wyciągać z lasu, wywoływać tutaj w przypadku niedźwiedzia akurat z lasu, były

nęciska myśliwskie. Mhm. Tak? To znaczy, no pamiętajmy, myśliwi często nęcą sobie zwierzęta pod ambonami, czyli tymi wieżami drewnianymi,

0: Ej, niedźwiedź jest drapieżnikiem, ale tak naprawdę jest wszystko żarcą i jego dieta jest naprawdę w dużej mierze roślinna. Mhm. Oczywiście może polować, natomiast gdzieś już częściej je mięso, to raczej padlinę innych, upolowaną przez inne gatunki, no bo żaden z nim nie może się równać w lesie, jest w stanie odgonić od ofiary praktycznie każdego innego drapieżca. Natomiast to był, można powiedzieć, no, niedźwiedzia przysługa, którą zrobiliśmy tym drapieżnikom. No, no, no. To znaczy, po prostu zaczęliśmy je wyciągać z lasu i potem się okazało, że skoro tutaj jest nęcisko, potem mamy nęcisko fotograficzne, żeby jeszcze fotografowie mogli sobie zrobić dobre zdjęcia. Te miejsca też zaczęły odwiedzać niedźwiedzie, potem kompostowniki. Sam widziałem worki ze śmieciami, z odpadami komunalnymi zostawiane na poboczach drogi w Bieszczadach, które były odwiedzone przez niedźwiedzie dosłownie kilka godzin wcześniej. Więc no, tutaj trzeba to wszystko rozwiązać, a bym powiedział, grzechem takim pierworodnym jest to, że no, w Bieszczadach już dawno temu naukowcy postulowali, że po prostu powinniśmy mieć polskie Yellowstone. To znaczy potężny park narodowy, który będzie naszą wizytówką na świecie, nie tylko w Europie.
1: Trochę jak Puszcza Białowieska. No, tak, Bieszczady mogłyby być drugą.
0: Oczywiście. Jakby ja sam uprowadzałem po Bieszczadach ludzi z całego świata, dziennikarzy z Anglii, z Niemiec, z Francji, youtubera, który ma 2 miliony obserwujących z całego świata, który wspina się po drzewach w najstarszych lasach świata. W takiej sytuacji mogłoby być więcej. To mogła być nasza wizytówka, nie tylko w języku polskim, że chcesz rzucić wszystko i jechać w Bieszczady. No, mój przyjaciel, którego pozdrawiam, Piotr Klub, który jest leśnikiem i przyrodnikiem, właśnie walczy o poszerzenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. On mawia...
1: Tak, i o tym też dużo się słyszy. Nawet z Piotrem Klubem raz rozmawiałem o tym, które parki narodowe powinny powstać jako pierwsze na naszej mapie, i właśnie powiększenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Pamiętam, że w tej rozmowie zaistniało. No tylko wiemy, jak jest z tworzeniem parków narodowych w Polsce, że nie jesteśmy w stanie stworzyć żadnego od ćwierć wieku. I kiedy było blisko w zeszłym roku, to niestety się nie udało. Mowa tak, o parku Doliny Dolnej Odry.
0: No i Piotr Klub rzeczony właśnie mawia już, że on ma ochotę rzucić wszystko i wyjechać z Bieszczad, tak? Bo po prostu, no niestety, przez ostatnie 20 lat gospodarka leśna Lasów Państwowych wkracza w kolejne doliny. Pozyskanie drewna w Bieszczadach jest większe niż tam przyrasta drewna, więc tak naprawdę lasu w lesie w Bieszczadach nam ubywa, w zasadzie puszczy w puszczy, bo tam mówimy o Puszczy Karpackiej, gdzie pod Piłami padają nawet 330-letnie drzewa, które pamiętają czasy króla Jana III Sobieskiego. I zostawmy chwilę pauzy. Wycina się do dzisiaj drzewa, które mają ponad 300 lat. Leśnicy teraz obiecali, że na terenie tej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie nie będą wycinać drzew pomnikowych, ale aktywiści zaprzyjaźnionej inicjatywy Dzikie Karpaty znaleźli takie drzewa, znajdują dalej takie drzewa, gdzie są zaznaczone mimo wszystko do wycinki. Więc ja bym powiedział, to wszystko stoi na głowie, bo powinniśmy w tym miejscu mieć po prostu park narodowy, bo to on na to absolutnie zasługuje. Zresztą same Lasy Państwowe chciały oddać Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu ponad 400 kilometrów lasów właśnie w Bieszczadach jeszcze w latach 90., bo po prostu wtedy jeszcze nie stać ich było na to, żeby do tych wycinek dopłacać. Bo kolejny absurd, to jest nierentowne prowadzić tam gospodarkę leśną.
1: Tak, wasze śledztwo też wykazało, że to drewno niestety często wyjeżdża za granicę.
0: Tak, oczywiście. I sam jechałem za taką ciężarówką. Całą noc jechaliśmy właśnie kręcąc dokument z francuską telewizją. I co się okazało? Dojechaliśmy nad ranem do potężnej fabryki na Słowacji, międzynarodowego koncernu, w którym no, te zwały z drewnem, z ściętymi drzewami ciągną się niemalże po horyzont. To wszystko mi przypominało twierdzę Sarumana z Tolkiena, z Władcy Pierścieni. Po prostu taka potężna, biała fabryka, z której się dymi i w której produkuje się, uwaga, tekturę. Jakby Czesław Miłosz pisał w latach 90., że prawda, wycinać Puszczę Białowieską to jakby rozbierać wawel na cegły. Tutaj mamy drugi wawel przyrodniczy nasz. Jakby nie rozbieramy go na cegły. My rozbieramy go na tekturę, którą zaraz po prostu wyrzucimy do kosza. To jest jakiś absurd tak wielopoziomowy. I ostatnia sprawa. Pamiętajmy, że to się też dzieje kosztem ludzkim. Wspomniał o tym tragicznym wypadku w lesie z udziałem niedźwiedzia, ale dużo więcej ludzi ginie w Bieszczadach przy wycince drzew. I o tym absolutnie nikt nie mówi. Jakby w województwie podkarpackim jest no, tym niestety niechlubnym liderem, jeśli chodzi o ranking śmiertelności wycinek w Polsce. Ja, pisząc swoją książkę Polska Rzeczpospolita Leśna, sam trafiłem na

0: przypadek, który w ogóle nie był w statystykach Drwala, który zginął przy wycince. Zresztą to nie są jakieś państwowe statystyki, tylko to prowadzi branża, domagając się tak naprawdę tego, żeby ucywilizować ten rynek. Ludzie giną, czy to właśnie w momencie, kiedy się to drzewo ścina, czy też potem jak się je zwozi. Pamiętajmy, te szlaki zrywkowe, też te drogi leśne, trzeba zbudować ich całą sieć. One więcej zajmują miejsca w polskich Karpatach niż te obszary, które realnie chronimy, czyli rezerwaty i parki narodowe. 5% lasu w naszych Karpatach to są drogi leśne, którymi się właśnie ściąga to drewno z góry. Więc poziom absurdu tego wszystkiego jest tak porażający, że aż dziw, że ktoś nie powiedział jeszcze, słuchajcie, stop. Jeśli ktoś pyta, dlaczego tak jest do dzisiaj, no lasy państwowe są państwem w państwie, zarobki w lasach są znacznie wyższe niż w parkach narodowych. To jest mniej więcej 12 tysięcy złotych brutto w lasach państwowych. W tym roku w parkach narodowych średnio to jest 9,5 tysiąca. Tymczasem ci ludzie mają bardzo często takie same wykształcenie. Są po studiach leśnych, albo po studiach ochrony środowiska, albo po biologii. No nie ma jakby racjonalnych argumentów, dlaczego w parkach narodowych miałoby się zarabiać gorzej. Mamy taki projekt ustawy, która ma stworzyć specjalny fundusz, który właśnie zasili ochronę przyrody prosto z budżetu lasów państwowych. Dziwnym trafem ten projekt utknął i do tej pory nie pojawił się w Sejmie.
1: Czyli dochodzimy w takim razie do sedna, że za takim projektem o odstraszaniu niedźwiedzi powinna pójść w ogóle zmiana polityki, jeśli chodzi o gospodarowanie lasami, akurat w tej części kraju, czyli w Bieszczadach, tam gdzie ta populacja niedźwiedzia jest największa. Czyli jednym słowem ochrona siedlisk tego zwierzęcia.
0: Tak, no bo w ostatnich latach dochodziło do takich sytuacji, że wycinki były prowadzone 30 metrów od gawr niedźwiedzi. Jak mówię gawra niedźwiedzi, to często zorientuję się, że tak naprawdę ludzie w ogóle nie wiedzą, co to jest, jak wygląda gawra niedźwiedzia, czyli takie zimowe legowisko niedźwiedzi, w których niedźwiedzie się rodzą. Też w skali roku, powiedzmy, no, samica rodzi mniej więcej co dwa, czasem co trzy lata. Ona rodzi w gawrze, czyli najczęściej w takiej dziupli, którą ona sama wydrążyła u podnóży, w zasadzie wewnątrz, najczęściej jodeł. To są stare 200-300-letnie jodły, potężne takie, że powiedzmy dwie, trzy osoby muszą taką jodłę objąć. I niestety takich starodrzewów jodłowych, czyli miejsc, gdzie są takie zgrupowania gawr, nam ubywa. W zasadzie te wycinki są prowadzone w pobliżu takich gawr. To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. W sensie, jak możemy do czegoś takiego dopuszczać? Ktoś tam w końcu powinien powiedzieć stop. Jak na razie się to nie udało. Trwają próby stworzenia tam sieci rezerwatów w Bieszczadach, żeby ochronić to, co się da bez tworzenia Parku Narodowego. Natomiast no, oczywiście idzie to opornie. Lasy państwowe przeciwko temu protestują. Oczywistym jest, że trzeba by ograniczyć tę wycinkę w tych najbardziej nadleśnictwach, które są no, takie jak stuposiane, lutowiska, tak najcenniejsze, Cisna, część Baligrodu. No, zobaczymy, co się stanie. Wydaje mi się, że do tej pory najważniejszą rzeczą, którą się udało osiągnąć, to pewna reforma fiskalna, to znaczy samorządy, na terenie których są parki narodowe i w mniejszej części rezerwaty, po prostu dostają pewną subwencję ekologiczną.
1: Czyli to zachęca je do tego, żeby tworzyć takie rezerwaty, takie formy ochrony przyrody na swoich terenach i wyrażać na to w przypadku parków narodowych zgodę, a w przypadku rezerwatów opinie takie pozytywne.
0: Dokładnie tak.
1: Panie Marku, ale jeszcze jeden głos, bo Polski Związek Łowiecki twierdzi, że takie odstraszanie nic nie da, bo liczebność tych gatunków, czy to niedźwiedzia, czy wilka, i tak rośnie. Więc uważają, że potrzebny jest odstrzał, tak jak to na przykład zrobili na Słowacji w zeszłym roku. Rząd słowacki wydał zgodę na odstrzał 350 niedźwiedzi w Tatrach.
0: Pamiętajmy, że no, sytuacja na Słowacji jest inna i też, umówmy się, my przeciwko temu protestowaliśmy, uważaliśmy, że to, co zrobił rząd, to był bardzo duży błąd i zresztą naruszono europejskie prawo, bo rząd Słowacji powinien był się z nami skonsultować. Ten odstrzał na Słowacji był prowadzony niedaleko granicy z Polską. My złożyliśmy w Komisji Europejskiej skargę na rząd Słowacji i zobaczymy, jak to się rozwinie. Oczywiście to już tych niedźwiedzi nie uratuje, bo ten odstrzał został w dużej mierze wykonany. W Polsce, pamiętajmy, myśliwi bardzo lubią się posługiwać danymi GUS-u. Jednocześnie jakby zupełnie wprowadzając ludzi w błąd na temat tego, jakiej jakości są te dane. GUS publikuje zupełnie nierealistyczne, wzięte z sufitu dane dotyczące liczebności niedźwiedzia, rysia, wilka i był wielokrotnie za to krytykowany przez naukowców.

0: Mogę choćby zacytować opinię Państwowej Rady Ochrony Przyrody niedawną. I on się gęsto z tego tłumaczy. Teraz uwaga, jak GUS liczy niedźwiedzie? Otóż wysyła zapytania do nadleśnictw i do myśliwych i pyta ich, ile ich zdaniem na ich terenie jest niedźwiedzi. I taki koła łowieckie i nadleśnictwa mówią, a u nas to jest 10, u nas to 20, widzieliśmy, u nas to 15. Tyle, że no, niedźwiedzie nie chcą współpracować z myśliwymi leśnikami, jakby nie widzą tych granic administracyjnych i bardzo często przechodzą między nadleśnictwami.
1: I wyglądają jeszcze bardzo podobnie.
0: Oj tak, więc te same niedźwiedzie są po prostu wielokrotnie liczone. Pamiętajmy, areał osobniczy niedźwiedzia potrafi sięgać ponad 1000 km². Tymczasem no, nadleśnictwo stuposiane ma kilometrów 95. Więc naprawdę to nie ma nic wspólnego z naukowością. Te liczby są kilkukrotnie zawyżone. Zresztą gdyby im wierzyć, to musielibyśmy ustanowić rekord świata i stwierdzić, że Polska jest mistrzem świata, jeśli chodzi o gęstość występowania niedźwiedzi, ich zagęszczenia tej populacji, bo nawet najbardziej zasobne w dzikie zwierzęta, nie wiem, miejsca na Alasce, gdzie tam niedźwiedzie, prawda, jedzą łososie prosto z potoków i potrafią w wielkich zgrupowaniach tam koczować, prawda, przy potokach i rzekach, nie równają się temu, co się dzieje w Bieszczadach. Tymczasem ja znam wielu mieszkańców Bieszczad i znam, nie wiem, leśnika, który no, widział w życiu raz niedźwiedzia. Tak? Umówmy się, to nie jest tego typu sytuacja. Możemy stwierdzić rzeczywiście, że liczebność niedźwiedzi w Polsce wzrosła, bo po II wojnie światowej można było ich naliczyć może kilkanaście. Natomiast dzisiaj...
1: Ale to no, nadal... nie jest przyrost jakiś skokowy po prostu.
0: Tak, no, to jest kilkadziesiąt lat konsekwentnej ochrony tego pięknego symbolu polskiej przyrody. I też pamiętajmy, no, ludzie po coś w te Bieszczady jeżdżą. Nie po to, żeby widzieć park miejski, w którym wszystko jest przycięte pod sznurek, tylko jednak zaznać tej dzikości, której właśnie w mieście nie są w stanie zaznać. I zresztą nigdzie nie są w stanie zaznać. Pamiętajmy, lasy takie gospodarcze, ja sam się wychowałem przy lesie, po drugiej stronie od mojego bloku był las, ja często w nim organizowałem zbiórki harcerskie i tak dalej, i tak dalej. Ale ja nie wiedziałem za dzieciaka, że tak naprawdę bawię się w produkcie lasopodobnym, a nie w puszczy. To był po prostu las, a puszcza to jest coś zupełnie innego. Jeśli przeliczymy sobie na lata ludzkie, to drzewa są wycinane w wieku tak naprawdę 18-20 lat. U progu dorosłości. No bo z gospodarczego punktu widzenia to ma sens. Więcej specjalnie już nie urośniemy, prawda? Ewentualnie jakoś przez lata wszerz troszeczkę. I tak samo jest z drzewami. Natomiast dopiero w takim miejscu jesteśmy zobaczyć, że no, całą piękną piramidę życia, tak? Znaczy, gdzie są i drzewa młode, i drzewa dojrzałe, i drzewa starzejące się, stare, wreszcie te, które są martwe. I w Puszczy Białowieskiej przykładowo my wiemy, że około połowy wszystkich gatunków, które tam występuje, jest związana z dużą ilością martwego drewna. Czyli z tego, że te dęby w Puszczy Białowieskiej są w stanie dożyć do kilkuset lat, a niektóre nawet ponad tysiąca. Tak samo jest w Karpatach z bukami czy jodłami. One mogą tam dożyć kilkuset lat, oczywiście, jeśli im na to pozwolimy.
1: Tak,
0: niestety
1: im na to pozwolić.
0: Dzisiaj Park Narodowy obejmuje tam tylko jedną siódmą areału występowania niedźwiedzi. No miejmy nadzieję, że to się zmieni i doczekamy tego, że Bieszczady będą po prostu należycie chronione w taki sposób, jak na to zasługują.
1: Mogą być naszym przyrodniczym Wawelem, tak jak pan to pięknie nazwał, i przed wakacjami myślę, że warto zaapelować, to też o czym wspomnieliśmy, żeby jeśli tam się wybierzemy na wakacje, to absolutnie nie zostawiać po sobie żadnych śladów, nie ułatwiać niedźwiedziom zdobywania pożywienia. Warto zrobić wszystko, żeby te dzikie zwierzęta dalej pozostały dzikie. A za tę rozmowę bardzo dziękuję. Marek Józefiak, Greenpeace Polska, był moim gościem.
0: Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A razem ze mną Marek Klapa. Marku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I ty przedstawisz te najważniejsze informacje prosto ze świata gospodarki, ale no, żeby daleko nie szukać przykładu połączenia właśnie spraw ekonomicznych, gospodarczych z polityką, to ceny paliw przed nami, od nich zaczniemy.
4: Tak, to są bardzo gorące tematy i powiem ci szczerze, ten temat chyba szybko z czołówek nie zejdzie, bo wszystko zależy od tego, co też w piątek wydarzy się w Szwajcarii. I czy faktycznie to porozumienie zostanie podpisane, jeśli tak, to na jakich warunkach? No i teraz najważniejsze, jaka narracja będzie temu towarzyszyła.

0: No i jak taką narrację odczytają rynki, a zatem tutaj nie ma zero-jedynkowego żadnego wskazania. Tu nie ma tak, że będzie podpis i już wtedy tak, bo tu możemy odpowiedzieć.
1: Patrzymy na Bliski Wschód, tam jeszcze kwestia Izraela, który nie do końca chce się podporządkować Stanom Zjednoczonym, zaakceptować to wstępne porozumienie, a co warto podkreślić, wstępne porozumienie, więc dalej też na bodajże 60 dni ma to zostać wszystko rozłożone, a na Bliskim Wschodzie może się sytuacja zmienić z dnia na dzień. Zobaczymy, jak to się wydarzy, ale to w takim razie proste pytanie, myślę, interesujące naszych słuchaczy, szczególnie przed tym okresem wakacyjnym. Co dalej z paliwami i CPN-em? No bo wczoraj mieliśmy wypowiedź premiera, dzisiaj szersze podejście do tematu, tym razem ze strony ministra energii Miłosza Motyki.
0: Tak jest i to jest ten sam minister, który codziennie podpisuje się pod rozporządzeniem w sprawie ceny maksymalnych, a zatem tutaj te informacje są szeroko przekazywane dalej. Zacznijmy może od ropy naftowej, bo to jest bardzo ciekawe, co dzisiaj dzieje się na tym rynku. Otóż zarówno ropa WTI w tej chwili, jak i ropa Brent znajdują się poniżej tej psychologicznej bariery $80 za baryłkę. I powinniśmy to wziąć za taką dobrą monetę, że rzeczywiście idzie wszystko w dobrym kierunku. Ropa WTI $76.69, natomiast ropa Brent tuż pod tą kreską, bo $79.60, a zatem blisko tej granicy $80. Ta granica kilka razy dzisiaj była przekroczona, ale spokojnie, ta zmienność nie jest tak duża jak jeszcze tydzień temu, dwa tygodnie temu mniej więcej. Te ceny tak spokojnie oscylują wokół pewnych wskaźników. I teraz tak. Wstępne porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem, o którym powiedziałeś przed chwilą, spowoduje spadek cen paliwa na stacjach benzynowych. Tak prognozuje również wspomniany przez ciebie minister energii Miłosz Motyka. Gość Trójki podkreślił, że stabilizacja na rynkach światowych pozwoli wycofywać się z programu obniżającego ceny paliw, a Miłosz Motyka wskazał także, że w kolejnych dniach spodziewane są spadki cen. Posłuchajmy.
2: Jeżeli ta cena ropy będzie oscylowała w granicach $80 za baryłkę, a cena importowanego paliwa w okolicy 1000 lub niżej dolarów za tonę w portach, to wtedy będziemy mogli mówić o stopniowym wygaszeniu pakietu CPN. Te przesłanki zostały osiągnięte, stąd nasza decyzja, a te prognozy, które są na dni najbliższe, chociażby na jutro, ta cena będzie niższa niż ta cena, którą mamy dzisiaj, więc w kolejnych dniach powinniśmy notować kolejne spadki cen.
0: Do cen myślę jeszcze wrócimy, ale przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska sprzed kilku dni Rada Ministrów omówiła plan takiego stopniowego wygaszania pakietu ceny paliw niżej. Część programu już przestała obowiązywać. Od wczoraj nie ma już niższej akcyzy na benzynę oraz olej napędowy. Jest za to nadal ta tarcza w postaci niższego VAT-u. 8% zamiast 23%.
1: Czasami jest tak, że żyjemy z dnia na dzień, no więc idąc tym tropem, chcecie dopytać i pozostając przy cenach paliw, czego możemy się spodziewać w takim razie jutro, jeżeli chodzi o to, co zobaczymy na stacjach benzynowych?
0: Faktycznie mamy już rozporządzenie z cenami maksymalnymi na jutro i benzyna 95 będzie tańsza o kilka groszy niż dziś. Ma kosztować 6 zł i 6 groszy za litr. Cena benzyny 98 wyniesie nie więcej niż 6,72, a oleju napędowego 6,36 za litr. To samo, tak samo jak 95, te paliwa stanieją tam o kilka groszy w porównaniu z sytuacją dzisiaj. I to jest też ciekawe, bo możemy oczywiście powiedzieć, nie, no jest drożej niż na przykład przed weekendem, kiedy mieliśmy piątkę z przodu. Owszem, to prawda i tu jest efekt właśnie wyjęcia tej akcyzy. Ale teraz jeśli spojrzymy na ceny sprzed dwóch tygodni na przykład, no to ta benzyna jest tańsza. Z czego to wynika? No już nie z akcyzy, bo już wiemy, że jej nie ma, ale z tych tańszych paliw i niższych cen hurtowych, jeżeli chodzi o benzynę i olej napędowy.
1: Te informacje przedstawił Państwu Marek Klapa. Marku, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
4: Samo zdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samo zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa. A ze mną, a z nami pani Katarzyna Oracz, ekspertka od szczęścia, trenerka odporności psychicznej, która sama o sobie pisze, że pomaga odnajdować lekkość w codzienności. Dobry

0: wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać, czego się boimy. Tak bym to nazwała w dużym skrócie. Zaintrygowały mnie takie badania Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, o których pisała w swoich mediach społecznościowych pani Katarzyna Oracz i które są takim zimnym prysznicem. Ile jesteśmy w stanie zaryzykować, aby tylko w pracy nie pomyśleli, że jesteśmy słabi. Takie badania nad tym, czego się boimy i dlaczego tak bardzo się chowamy. Co się takiego dzieje z nami i co z tych badań wynika?
1: Wniosków jest naprawdę sporo i myślę, że one naprawdę są, to co pani powiedziała, bardzo zimnym prysznicem, który powinien zatrzymać każdą Polkę i każdego Polaka. Przede wszystkim myślę sobie, że żyjemy w takiej iluzji. To znaczy to, że prawie 2/3 z nas mówi o tym, że wszystko u nas w porządku. Natomiast jak sobie sięgniemy w te badania, a to nie są, że tak powiem, stricte wyssane z palca dane, tylko to są prawdziwe historie ludzi, którzy za tymi badaniami stoją, które mówią o tym, że rzeczywiście w dzisiejszym świecie zakładamy maskę, żeby tylko nie pokazać, że coś u nas jest nie tak.
0: No bo to takie modne, to takie światowe, to świadczy o naszej nowoczesności, tak nam się przynajmniej wydaje. My przecież przez tyle lat zastanawialiśmy się, dlaczego Polak pytany o to, co u niego słychać, zaczyna narzekać, a dlaczego tak cudownie jest na Zachodzie, a zwłaszcza w Stanach, tak, gdzie wszyscy powiedzą, że jest fantastycznie. I my też tak chcemy.
1: My też tak chcemy, natomiast myślę sobie, że te badania bardzo mocno pokazują też to, że generalnie nasze ciało, czyli coś, co nas boli fizycznie, w sensie plecy, głowa, to widać, czuć. Ale jeżeli jesteśmy o gorszej kondycji psychicznej, no to zrzucamy chwilowy stres, przeciążenie w pracy i trochę to odkładamy na drugą półkę, jak ja to mówię, nie zajmując się tym. Drugą taką rzeczą, która mnie bardzo mocno zatrzymała, kiedy analizowałam te dane, to jest, dla mnie to było nowe pojęcie, astenia. Czyli taki stan, w którym my nie odpoczywamy po regeneracji, czyli my jesteśmy wiecznie, tam jest nawet użyte słowo epidemia chronicznego zmęczenia. I to jest trochę tak, że te dane rzeczywiście nas mocno przygniatają, dlatego że co drugi Polak właściwie doświadcza przewlekłego zmęczenia, które nie mija po odpoczynku.
0: A no właśnie.
1: My nie potrafimy odpoczywać.
0: Ilu z nas, i właśnie ja też Państwa zapytam, ilu z nas myśli sobie, że weekend to za mało? Właśnie. Nie wystarczyło nam czasu, właśnie, tak przynajmniej my myślimy, tak, nie wystarczyło nam czasu na odpoczynek, a my po prostu nie jesteśmy w stanie odpocząć, przytłoczeni, rozumiem, tak, tym ogromem zadań, które są przed nami stawiane.
1: Zadań, ale myślę też, że przebodźcowaniem, które z nas, które, że tak powiem, bombarduje nas z każdej strony. I jakby to też jest taki sygnał trochę, ja myślę, dla nas alarmowy, takiego przegrzanego systemu, który nie wolno ignorować i nie można też nazywać lenistwem. Natomiast trzeba się temu absolutnie zatrzymać i przyjrzeć. Kolejna taka rzecz, która mnie bardzo mocno zatrzymała, to jest, dzisiaj się też mówi, pewnie pani redaktor też bardzo często o tym słyszy, mówi się o tym, że mamy epidemię samotności. I ta samotność ma ogromny wpływ na to, czy my czujemy się w ogóle szczęśliwi w życiu. Czyli my uważamy, generalnie jesteśmy bardzo mocno połączeni siecią, ale siecią elektroniczną, natomiast brakuje nam takiej prawdziwej relacji. Ja myślę sobie też, że patrząc nawet na kwestie, też mam 3 synów, którzy się uczą, no już najstarszy studiuje, ale też odwieczny problem na przykład jest w szkole, czy te telefony zabierać, nie zabierać i tak dalej.
0: No mają być zabierane.
1: Mają być zabierane. Natomiast myślę sobie też tak, że w związku z tym, że jest to potężny problem też wśród młodzieży, no to tutaj jakby powinny być działania systemowe, które rzeczywiście ten problem samotności w jakiś sposób rozwiązują.
0: Bo wszystkim się wydaje, że oni są połączeni, prawda? Pani mówi siecią elektroniczną, tak, ale brakuje relacji, czyli to, co się widzi na ulicach, na przystankach, przed szkołą, kiedyś ludzie ze sobą, młodzież ze sobą rozmawiali, bawili się, a teraz każdy jest wpatrzony w ekran własnego telefonu.
1: I to nie trudno się, że tak powiem, tego nie zauważyć, bo wystarczy chociażby wsiąść w metro warszawskie i spojrzeć na ludzi.

0: ludzi. Jest garstka ludzi, która trzyma książkę w ręku albo po prostu rozmawia ze sobą. I jakby to jest też taka kwestia, która, że tak powiem, z tego raportu płynie. Czyli ta samotność, która tam bardzo mocno wybrzmiewa, mówi też o tym, że my czujemy dwa razy, tam jest dokładnie podane, że czujemy szczęście rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Co piąty Polak z nas. I teraz tak, wracając jakby też do tego, co pani powiedziała, a propos czego się boimy, bo to jest też taki bardzo ważny temat. My dzisiaj myślę sobie, że mamy taki ogromny strach przed stygmatyzacją. 35% boi się tej stygmatyzacji, ale też taką oceną w pracy. I teraz...
1: No właśnie, ile jesteśmy w stanie zaryzykować, aby w pracy nie pomyśleli, że jesteśmy słabi?
0: A właśnie. I teraz tak, dla mnie, jako osoby, która też zajmuje się budowaniem odporności psychicznej, to jest coś, co mnie absolutnie wręcz przeraża. Dlatego, że mamy XXI wiek, i my dzisiaj bardziej sobie cenimy opinię kolegi obok biurka, niżeli własne zdrowie. I to jest po prostu coś, co mnie naprawdę wstrząsnęło, bo myślę sobie, że absolutnie nasze zdrowie psychiczne nie podlega żadnej społecznej negocjacji. I też o tym pisałam, że to jest nasze życie, to jest nasze zdrowie, nie naszego pracodawcy. Natomiast miałam okazję też ostatnio rozmawiać w biurze z osobą, która... jest też po zwolnieniu L4 i sama mi powiedziała jakby w kontekście, z czym się mierzyła sama ze sobą, że pokazanie L4, że ona idzie na zwolnienie lekarskie w związku z gorszym samopoczuciem, no powiedziała, już to ją jakoś w jakiś sposób przygniatało. Oczywiście mówimy o tym, że to są dane wrażliwe, natomiast to też pokazuje jej jakby też emocje, kiedy o tym opowiadała, pokazują, że my bardzo boimy się, co ludzie powiedzą. Co powie rodzina, co powiedzą znajomi, co powiedzą
1: koledzy
0: ludzie.
1: W pracy.
0: Co powiedzą
1: szef
0: koledzy?
1: Pracy.
0: Szef pracy. Dokładnie tak.
1: Według tych badań ponad 30% osób chronicznie czuje, że ma zbyt mało energii. 25% badanych ma problemy ze snem. Ponad 20% straciło radość z codziennych aktywności. To olbrzymia skala takiego, powiedziałabym, smutku i nieszczęścia.
0: Tak, to jest z jednej strony tak, natomiast chciałabym tak trochę przeciwstawić, trochę, żebyśmy nie myśleli, że aż tak bardzo, bardzo źle, bo rzeczywiście te badania nie są jedynymi badaniami, które mówią o nas, o Polkach i Polaków, bo jest chociażby Światowy Raport Szczęścia, gdzie my się tam przesuwamy rzeczywiście w tym szczęściu co roku patrzę, że sobie przeskakujemy tak co 3-4 miejsca w górę. I to jest budujące. Natomiast prawda jest taka, że... my też jesteśmy przyzwyczajeni do słów muszę dać sobie radę za wszelką cenę. Czyli nie potrafimy prosić o pomoc, nie prosimy o tą pomoc. I nawet w tym badaniu 54% badanych mówi, że nie szuka pomocy, bo uważa, że musi, podkreślam, poradzić sobie samodzielnie. I to jest trochę tak, ja zawsze mówię, jak operacja sama, gdyby miała sobie zoperować wyrostek. No nie jest to odwaga, a jest to ryzyko. I trzeba o tym wiedzieć. Ja często mówię o tym, jako trenerka też odporności psychicznej, że pierwsza rzecz, która w tej całej sytuacji powinna nam się zaświecić bardzo mocno na zielono, nie na czerwono, to, że my jako Polacy powinniśmy budować, wzmacniać tą odporność psychiczną w momencie, kiedy jest dobrze. Czyli kiedy w naszym życiu jest jak najmniej problemów, kiedy mamy jak najbardziej z górki, kiedy nie dotyka nas aż taka skala problemów.
1: Ale nam się wydaje, że to jest wtedy niepotrzebne.
0: Tak, właśnie. I to jest zgubne. Nam się wydaje, że wtedy jest niepotrzebne. A właśnie to są takie momenty, które nam pozwalają, jak ja to mówię, kłuć trochę skałę. To jest praca codzienna i to jakby nie przyjdzie z dnia na dzień. Jeżeli uważamy, że właśnie to ja to zawsze mówię, buduj te zasoby wtedy, kiedy jest dobrze, bo wtedy, kiedy będzie źle, będziesz mógł sobie mogła po nie sięgnąć i je, że tak powiem, w to puste miejsce wstawić. Natomiast to chciałabym jeszcze powiedzieć, bo o tej stygmatyzacji to jakby raz. Natomiast Właśnie, trochę chcę powiedzieć też, że ponad połowa z nas uważa, że prośba o pomoc to jest
1: okazanie słabości.
0: Słabości.
1: Wszyscy

0: czyhają tak. na to, żebyś na nasze tak. potknięcia. My tak, tak uważamy, więc tak. my będziemy udawać, że wszystko jest fantastycznie pięknie. Dam radę, tak. no bo to zostanie docenione przez otoczenie, przez kolegów pracy, przez szefa.
1: No właśnie. Natomiast tutaj ja też jakby te wszystkie, tutaj mamy po 30%, że jesteśmy uzależnieni od opinii innej osoby, ale też tam takim bardzo dużym czynnikiem, który absolutnie bym nie pomijała, no to jest to, że nas jakby nie stać na zdrową głowę. To znaczy 48% badanych podaje brak pieniędzy jako kluczową taką przeszkodę w leczeniu i prawie połowa Polaków mówi właśnie wprost, że nie stać mnie na to, aby być zdrową psychicznie. I to jest coś, co rzeczywiście jest bardzo smutne, zatrzymujące. No i taki to jest trochę wyrzut sumienia, ja to mówię, do systemu, bo trochę mamy taką sytuację, że zdrowie psychiczne stało się taką kwestią portfela. No i wiadomo, że to prowadzi też do jakichś takich pogłębienia nierówności społecznych, co jest jakby no też nam niepotrzebne wszystkim, tak? W tej jeszcze pogarszającej się sytuacji.
0: Sięgam do tych badań. Aż 54% badanych deklaruje, że rozważało wizytę u psychologa, ale po taką pomoc sięgnęło 38%. I tak, część pewnie ze wstydu, a część właśnie z powodów ekonomicznych.
1: Tak, i jeszcze jest tutaj, jeszcze trzeci punkt dodam, dlatego że co trzeci Polak myśli, że psycholog może, uwaga, albo wypisać receptę, albo czyta w jego myślach. Więc trochę...
0: Nawet nie rozróżniamy, czy tak. kim jest psycholog, kim psychiatra, jakie są tak. zakresy pomocy i obowiązków.
1: Tak, i muszę powiedzieć, że to jest trochę tak, że my nadal, to co pani powiedziała, nie wiemy do kogo idziemy, więc tu absolutnie podstawa podstaw, jak ja to mówił klasyk, że edukacja naprawdę psychologiczna powinna zaczynać się już w szkole, byśmy w ogóle wiedzieli, z czym się, że tak powiem, mierzymy jakby podczas jakby gorszejowego właśnie samopoczucia, do czego może nas to doprowadzić. I należy pamiętać o tym, że właśnie psycholog to nie jest czarodziej, tylko taki rzetelny rzemieślnik, który rzeczywiście pomaga nam budować tą naszą odporność psychiczną. Więc myślę, że ta edukacja też tu nam się bardzo mocno kłania, czyli z jednej strony mamy ogrom takich wniosków, badań, ale z drugiej strony no też mamy pewną lekcję jako społeczeństwo po prostu do odrobienia.
0: No i część z nas, wspominała już pani o tym, boi się stygmatyzacji, boi się łatki tak zwanego wariata. 35% badanych osób, 36% boi się postrzegania siebie jako tej osoby słabej, bo drżymy na myśl o tym, co powiedzą współpracownicy, tak. rodzina i znajomi.
1: Tak. I jeszcze bym dodała do tego, że właśnie to też był taki dla mnie ciekawy wniosek, jak myślą osoby, które są zdrowe i jak są osoby, które są już w jakiś sposób zdiagnozowane. Otóż okazuje się, że osoby zdrowe wyobrażają sobie diagnozę, w ogóle diagnozę w kontekście zdrowia psychicznego jako katastrofę. I to mówi 71% osób zdrowych. Natomiast jeżeli popatrzymy na osoby, które są zdiagnozowane, czują już ten wstyd znacznie mniej. I on wynosi 27%. Więc osoby zdrowe, tak jakby mam takie trochę poczucie, że nie rozumieją w ogóle całości związanego ze zdrowiem psychicznym i to jest bardzo ważne, ale to, czego się też właśnie myślę jako Polacy boimy, no to tego, czego nie znamy. Po prostu. I to jest trochę tak, że osoby, które są bez diagnozy, wyobrażają sobie na przykład, że choroba psychiczna to jest koniec świata. No a osoby, które już są w jakiś sposób zdiagnozowane, podjęli leczenie, mówią o tym, że to nie jest aż takie straszne. Więc no mówię, tu podstawa edukacja. Ja też bardzo często jestem pytana jako też właśnie trenerka MTQ i na tej metodzie się opieram. To jest trochę tak, że zawsze powtarzam, że buduj tą odporność proaktywnie, a nie w kryzysie, bo na koniec najważniejsze jest przesłanie, że odporność psychiczna to nie jest coś, co mamy na zawsze, to jest coś, co się buduje każdego dnia, to jest taka tarcza, którą się wykuwa każdego dnia. No i myślę sobie, że właśnie ten czas, kiedy jest dobrze, to jest ten czas, kiedy powinniśmy budować narzędzia do tego, żebyśmy rzeczywiście mieli z czego czerpać wtedy, kiedy nam jest po prostu w życiu gorzej.
0: To jak wykorzystać dany nam czas, skoro, jak pani wspominała, większość z nas nawet

0: mając ten czas, margines na wypoczynek, nie potrafi z tych zasobów wtedy skorzystać, skoro jest, pojawia się to zjawisko astenii, skoro weekend jest stresem, bo w niedzielę o 17 już mamy skurcz żołądka, bo myślimy o pracy. Na dodatek mamy, ja czasami tak obserwuję, cały czas potrzebę robienia czegoś. To
1: prawda?
0: Znaczy, jak ktoś nic nie robi, to znaczy, że jest z
1: a to
0: nim
1: też
0: źle.
1: Coś robi. Ja chciałabym powiedzieć, że jak nic nie robi, to też coś robi. Odpoczynek jest wiecznym, bym powiedziała, też takim dużym obszarem, który też gdzieś tam się zawodowo zajmuje, bo rzeczywiście to nie jest tak, że my sobie w naszej głowie powiemy wyjdź na weekend, odpocznij, będzie w porządku, wrócisz świeży, odnowiony i w ogóle będziesz tryskał energią. Znaczy, w ogóle odporność psychiczna zaczyna się od tego, że my sami sobie powinniśmy odpowiedzieć, ja zawsze mówię o takim uczciwości wobec siebie, czyli odpowiedzieć sobie pierwsze na pytanie, co ja czuję, bo my nie mamy czasu na to, żeby siebie zapytać w tym pędzącym czasie i biegu, co ja właściwie czuję. Ja myślę sobie, że ten pierwszy krok samoświadomości jest najważniejszy, dlatego że bez samoświadomości nawet najsilniejszy człowiek ulegnie po prostu tej awarii. I warto się zastanowić chociażby dzisiaj wieczorem, dlaczego na przykład zareagowałam na tego maila tak agresywnie, nie inaczej. Albo dlaczego znów czuję ten sam lęk. My się nie zastanawiamy, my biegniemy. Czyli to jest tak, ja zawsze mówię, samoświadomość jest takim pierwszym punktem wyjścia. Drugi taki punkt, który zawsze mówię, co następnego? To mówię, nie kop się z koniem. No i teraz powiem rzecz banalną. I właśnie ludzie, niestety te rzeczy, które mamy pod ręką są banalne, najczęściej je omijają, a one są naprawdę w zasięgu naszej ręki. I większość takiego naszego właśnie stresu pochodzi z rzeczy, na które my w ogóle nie mamy wpływu, czyli zależą od osób, czynników zewnętrznych, albo w ogóle od sytuacji, na które kompletnie my nie mamy wpływu.
0: Ale my lubimy mieć ten wpływ.
1: Oczywiście. Na pogodę, na humor szefa, na to, co się dzieje w polityce, no wydaje nam się, że rzeczywiście mamy ten wpływ, no bo lubimy wszystko kontrolować. I to jest jakby takie bardzo zgubne, bo też zawsze powtarzam na swoich warsztatach, że koncentruj się i dawaj swoją energię tam, gdzie masz na to wpływ. To jest jakby taki drugi element. To nie jest poddanie się, tylko to jest takie trochę oszczędzanie baterii psychicznej. To znaczy wiedzieć, kiedy, co mi służy, wiedzieć, co mi nie służy. Jeżeli mam na to wpływ, działam. Jeżeli nie mam na to wpływu, odcinam.
0: Łatwo powiedzieć, ktoś
1: ja
0: teraz
1: wiem,
0: powie.
1: Ja wiem,
0: łatwo
1: że to
0: powiedzieć,
1: łatwo.
0: Ale w pracy jesteśmy tak obciążani rozmaitymi zadaniami i wszystko wydaje się normalne i naturalne. Czy mam wpływ, czy nie mam wpływu, mam to zrobić, bo to takie jest oczekiwanie, a ja to muszę dźwignąć.
1: Prawda jest taka, że to jest praca nad samym sobą, więc jeżeli nam potrzeba w tym momencie, żeby rozładować emocje, to najlepszym sposobem, jak ja to mówię, otwórz okno, o ile twoje okno się otwiera, bo też pracowałam w biurze, gdzie okno nie było, i weź sobie kilka głębokich wdechów, pójdź się, przejdź na spacer, zejdź na dół, przejdź się, zaczerpnij świeżego powietrza. Natomiast dlatego też powiedziałam, że ten samoświadomość jest pierwszym punktem, bo jeżeli sobie tej lekcji nie odrobimy, to każdy krok będzie dla nas po prostu trudniejszy i wręcz czasami bym powiedziała niemożliwy do zrealizowania. Więc to jest praca nad sobą. Praca nad sobą nie jest łatwa, bo to jest często, jak ja to mówię, nie lubię tego słowa, ale wychodzenie poza strefę komfortu, która nie jest dla nas ani przyjemna, ani miła. My byśmy chcieli, żeby było łatwo, gładko i przyjemnie, ale tak nie jest. Praca nad sobą jest najcięższą pracą do wykonania i to nie jest praca, która nam przyjdzie myk i po roku jesteśmy nowi, i żwawi, i z nową energią. Natomiast to, co chciałabym też powiedzieć, że właśnie to jest trochę to, co już pani dotknęła, tych emocji, bo to one głównie jakby wpływają też na to, jak my reagujemy na pewne rzeczy. Dlatego też trzecim takim punktem ja mówię o emocjach, czyli jakby ważne jest to, co wywołało mój gniew, dlaczego tak nie inaczej zareagowałam. Może wystarczy czasami policzyć do 10. Pomaga mi przynajmniej metoda liczenia do 10, ale od tyłu. 10, 9, 8. Możemy ten głos sobie ściszać. To naprawdę pomaga.
0: Ciekawe, muszę wypróbować.
1: Tak, natomiast to jest też taka metoda, która rzeczywiście potrafi te emocje rozładować. No bo co? No emocje wtedy się pojawiają, kumuluje się to w nas i wybuchamy, dlatego trudniej jest nam zapanować nad tym krokiem, który powiedziałam jako drugi, czyli trudniej jest nam zapanować, nie mam

0: na to wpływu. Więc te emocje, regulacja emocji to jest coś, co ja uważam, że powinno być w ogóle przedmiotem w szkołach podstawowych, nawet już w najmłodszych grupach przedszkolnych.
1: Tyle mamy różnych zajęć, a nie uczymy chociażby tego.
0: Regulacja emocji naprawdę jest podstawą i to jest jakby kolejna rzecz, która nam pomoże chociażby wejść w ten weekend, nawet dwudniowy, czy wyjazd 3-4-dniowy z większym takim luzem, oddechem. Więc te emocje, jest mnóstwo bardzo ciekawych publikacji na temat regulacji emocji i też je polecam, bo rzeczywiście to jest taki element, który obok niego przechodzimy obojętnie, a prawda jest taka, że on nam bardzo dużo też pomaga właśnie w takim codziennym funkcjonowaniu. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym tak na koniec jeszcze powiedzieć, to trochę to, że w badaniach chociażby, jeszcze wrócę na koniec do tych badań, wyszło, że my właśnie panicznie boimy się tej oceny. I teraz wiem, że łatwo jest powiedzieć, nie bądź uzależniony od opinii innych, ale prawda jest taka, że wiara we własne też możliwości jest kluczowa, nad tą wiarą też powinniśmy pracować, bo my tak naprawdę nie potrzebujemy zewnętrznej aprobaty do tego, by wiedzieć, czy mamy kompetencje. I teraz na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć o takim ćwiczeniu, które warto sobie właśnie w tym zakresie zrobić.
1: Słuchamy.
0: Czyli na przykład zrobić sobie taką listę trzech rzeczy, w których jesteśmy dobrzy, które nam sprawiały radość i warto przypominać sobie te rzeczy codziennie. Bo prawda jest taka, że to my jesteśmy sędzią własnej wartości, nie sąsiad ani kolega z obok z biurka. I właśnie, to jest trochę to, o czym powiedziałyśmy.
1: Zaraz tak zapisałam pani.
0: Kończąc.
1: Patrzę, że zapisałam
0: tak,
1: sobie.
0: Tak, widzę, że pani zapisuje, bardzo się cieszę. No bo taki dzisiaj wieczór, więc myślę, że warto na ten sam koniec sobie nawet usiąść w fotelu po audycji i taką listę po prostu zrobić. Bo ta wiara we własne możliwości buduje także naszą odporność psychiczną, więc mamy mnóstwo rzeczy naprawdę, które możemy zrobić właśnie teraz, kiedy jest dobrze, kiedy nas nie dotykają żadne problemy, po to, żebyśmy byli silniejsi i mogli też wspierać swoich bliskich.
1: Czyli odpowiedź na pytanie, ile jesteśmy w stanie zaryzykować, aby w pracy, w naszym otoczeniu nie pomyśleli, że jesteśmy słabi. Jesteśmy w stanie zaryzykować bardzo wiele, zdrowie i życie, chciałoby się powiedzieć.
0: Tak, no w niektórych sytuacjach pewnie gdybyśmy się trochę dokopali różnych danych, to pewnie i życie. Także ja ze swojej strony chciałabym powiedzieć, że mocno, żeby wybrzmiało, że rzeczywiście ta odporność, na nią my mamy wpływ. A jeszcze jedną rzecz na sam koniec chciałabym powiedzieć, że w tej publikacji też napisałam, o której pani wspominała, że jeżeli my nie chcemy, nie mamy ochoty, boimy się, wstydzimy się, mamy jakieś zachowania przed tym, żeby podzielić się ze światem zewnętrznym, że idziemy na psychoterapię, to po prostu tego nie mówmy. A i tak zadbajmy o swoje zdrowie. I to jest bardzo ważne, żeby o tym wiedzieć.
1: Szanowni państwo, dbajmy o siebie. Pytanie, ile jesteśmy w stanie zaryzykować, aby w naszym otoczeniu nie pomyśleli, że jesteśmy słabi? Jesteśmy w stanie zaryzykować bardzo wiele. Własne zdrowie, własne życie. Nie róbmy tego. Szukajmy pomocy i pomyślmy o sobie. A ciekawa informacja i rada, proszę, bo ja sobie zapisałam, żeby zapisać sobie trzy rzeczy, w których jesteśmy dobrzy i które sprawiają nam radość. I proszę sobie to czytać, proszę sobie o tym przypominać. Warto, bo na pewno sprawi nam to mnóstwo satysfakcji. Gościem audycji Samozdrowie była pani Katarzyna Oracz, ekspertka od szczęścia, trenerka odporności psychicznej, która pomaga, jak sama mówi, odnajdywać lekkość w codzienności. Serdecznie dziękuję.
0: Pięknie dziękuję i chciałabym życzyć spokojnego i dobrego wieczoru.
1: Zapraszam państwa do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Powtórka programu.

0: Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał z Iranem memorandum, którego celem jest zakończenie wojny, poinformował przedstawiciel Białego Domu. Ze strony irańskiej dokument podpisał prezydent Masud Pezeszkian. W niedzielę memorandum podpisali cyfrowo amerykański wiceprezydent J.D. Vance i główny negocjator irański Mohammad Baker w obecności prezydenta Trumpa. Kraje Unii Europejskiej poparły utworzenie wojskowego Schengen. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo Europy, a chodzi przede wszystkim o zniesienie barier na granicach, by przyspieszyć transport żołnierzy, broni, amunicji i paliwa z Europy Zachodniej na wschodnią flankę. Ostateczny kształt przepisów zostanie ustalony podczas negocjacji unijnych państw z Parlamentem Europejskim.
1: Czasami przerzut wojsk z zachodu na wschodnią flankę zajmuje i do 45 dni. Zgodnie z propozycją komisji procedury mają być skrócone do 3 dni, a w sytuacjach nadzwyczajnych ma być tryb awaryjny i zgoda na przemieszczanie wojsk na obszarze Unii bez konieczności uzyskiwania pozwoleń. Kraje członkowskie zmieniły propozycję komisji, by jeszcze bardziej usprawnić podejmowanie decyzji. Zdecydowały, że same będą mogły uruchomić procedury po otrzymaniu wniosku od jednego lub kilku państw bez czekania na wniosek Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie radnego i lekarza bez specjalizacji, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w warszawskim szpitalu południowym. Zarząd szpitala wypowiedział umowę mężczyzny po potwierdzeniu nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku szpitalnego oddziału ratunkowego. System funkcjonowania SOR-ów wymaga sprawdzenia, przyznała na antenie jedynki rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
2: Tego będzie dotyczyło postępowanie, żeby zweryfikować, czy faktycznie te wielogodzinne dyżury, które są zadeklarowane w grafiku, były faktycznie godzinami dyżurów, czy też były po prostu godzinami w grafiku. To jest też taki moment, w którym powinniśmy zająć się całym systemem, bo jedną rzeczą są zarobki, które oburzają, ale drugą rzeczą jest bezpieczeństwo pacjentów.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział wejście przez Najwyższą Izbę Kontroli do szpitali, by sprawdzić, jak wydawane są publiczne pieniądze.
3: To są aktualności jedynki.
0: Zwolnieni do domu zostali dwaj mężczyźni zatrzymani po rzuceniu ciastem w prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Otrzymali zakaz zbliżania się do urzędu miasta i prezydenta na odległość bliższą niż 20 metrów. Wobec mężczyzn zastosowano też policyjny dozór.
4: Zarzuty w związku z wczorajszym atakiem na prezydenta dotyczą przestępstw znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Zdarzenie zakwalifikowano też jako czyn chuligański. Członkowie Federacji Anarchistycznej nie traktują swojego zachowania jako akt agresji.
5: Był to happening.
4: Zdaniem Jacka Jaśkowiaka to był jednak akt agresji i takie incydenty mogą prowadzić do bardziej niebezpiecznych wydarzeń.
6: Wszystkie akty werbalne agresji, które są widoczne, ale dalej będą przechodzić jakby ewolucję.
4: Poznańska policja skieruje do Urzędu Miasta zalecenia dotyczące bezpieczeństwa po incydencie na sesji Rady Miasta. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Jedność wobec sytuacji na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Takie stanowisko po spotkaniu grupy G7 przedstawił gospodarz wydarzenia. Prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że szczyt umożliwił zbliżenie stanowisk z Donaldem Trumpem.
7: W kwestii Ukrainy po raz pierwszy osiągnęliśmy taką zbieżność stanowisk w gronie G7, powiedział podczas konferencji prasowej Emmanuel Macron. Wśród najważniejszych ustaleń wymienił zwiększenie dostaw systemów obrony powietrznej i pocisków, wsparcie mające pomóc Ukrainie przetrwać nadchodzącą zimę oraz zaostrzenie sankcji wobec rosyjskiego sektora energetycznego. Odnosząc się do perspektywy rozmów pokojowych z Rosją, francuski prezydent przywołał stanowisko Donalda Trumpa. Powiedział bardzo jasno, powinniśmy być bardziej twardzi, a ukraińskie terytoria powinny do niej wrócić, bo do niej należą. I ma rację. Uczestnicy szczytu jednogłośnie poparli również porozumienie z Iranem. Pytany o spór handlowy z Trumpem, Macron powiedział, że przeprowadził z nim szczerą i konstruktywną rozmowę. Zawsze zachowywałem zaufanie wobec prezydenta Trumpa, zaznaczył. Wieczorem przywódcy Francji i Stanów Zjednoczonych będą mieli okazję kontynuować rozmowy podczas kolacji w Pałacu Wersalskim z okazji obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Na koniec przenosimy się na mundialowe areny. Aż 6 goli padło w starciu Anglii z Chorwacją, zakończonym wynikiem 4-2. Najlepszy na boisku okazał się zdobywca 2 bramek Harry Kane. Przed nami 2 nocne spotkania. Przed kilkoma minutami rozpoczęło się starcie Gany z Panamą i tu mamy bezbramkowy remis w 5. minucie spotkania, a o 4:00 pierwszy gwizdek w meczu Uzbekistanu z Kolumbią.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy miejscami przelotne opady deszczu, a nad ranem, zwłaszcza na południu Polski, silne mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 8 stopni na Mazurach i ziemi świętokrzyskiej do 16 na ziemi lubuskiej. W dzień także przelotnie popada, a na południowym zachodzie zagrzmi. Termometry pokażą od 20 stopni na północy, około 24 na wschodzie i w centrum i do 27 na krańcach zachodnich.
1: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Jakub Kukla, dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: I rozpoczyna się część komentarzy. Mariusz Marszałkowski jest z nami, wicenaczelny portalu Defense24. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Witam pana bardzo serdecznie. Porozmawiamy dziś między innymi o kwestiach energetycznych. Kończy się program CPN, ceny paliwa niżej. W tle oczywiście pojawia się ewentualność porozumienia między Stanami a Iranem. W pana odczuciu to jest dobry moment, żeby ten program zacząć wygaszać?
4: Panie redaktorze, sytuacja geopolityczna jest taka, że ona zmienia się jak w kalejdoskopie. Dzisiaj cieszymy się z osiąganego porozumienia. Za 2-3 dni możemy znów być po tej stronie, w której znowu zaczną się ataki, bo któraś ze stron złamie porozumienie i znów ceny ropy zaczną wystrzelą w górę. Czy z perspektywy kierowcy nie ma chyba dobrego momentu, czy dobrego okresu, w którym taka tarcza mogłaby zostać wygaszana, przynajmniej w najbliższym czasie. Natomiast z perspektywy państwa, funkcjonowania koncernu takiego jak Orlen, czy w ogóle innych firm działających jednak na rynku konkurencyjnym, no to taka sytuacja, w której mamy sztucznie ceny maksymalne ustawione, no też nie jest prawidłowa, też nie jest pożądana z perspektywy takiej nawet giełdowej. Zatem jeżeli pokój rzeczywiście zapanuje na Bliskim Wschodzie, jeżeli będziemy mieli sytuację, kiedy cieśnina Ormus zostanie w pełni odblokowana bez ryzyka irańskich ataków, no to wtedy będziemy mogli powiedzieć, że nawet te ceny maksymalne są zbyt wysokie w stosunku do warunków rynkowych. Natomiast na razie ten kalejdoskop, ta sytuacja rynkowa, takie napięte wyczekiwanie, co się stanie, będzie wpływało negatywnie na te ceny surowca. Zatem one i tak będą wyższe niż przed okresem, kiedy ta wojna się zaczęła. I ona pewnie już pozostanie na tym poziomie, niestety, dlatego że już ciśnienie Ormus nie będzie tą ciśnieniem Ormus, która była przed lutym tego roku, czyli ze swobodą przepływu, z takim poczuciem bezpieczeństwa, pomimo że ten region i tak jest trudny, ale tam jednak było zawsze spokojnie, bo po prostu już naruszono pewną tkankę wrażliwą, która prawdopodobnie będzie nam się odzywała co jakiś czas, i ta nieufność pozostanie.
2: Z drugiej strony znamy ten mechanizm aż za dobrze, że ceny dość łatwo się podnosi, a dużo trudniej potem obniża, nawet jeśli są ku temu przesłanki. Wspomnieliśmy o porozumieniu między USA a Iranem. To porozumienie Donald Trump, amerykański prezydent, zapowiadał wielokrotnie. Niektóre media doliczyły się takich zapowiedzi kilkadziesiąt. Myśli pan, że teraz naprawdę jest szansa, żeby do jakiegoś porozumienia doszło? Czy właściwie wróżymy z fusów?
4: Nie wiadomo tak ostatecznie. Donald Trump decyduje właściwie, jak popatrzymy sobie, jak te negocjacje wyglądają, to niestety, ale patrząc z perspektywy Iranu, bo nawet nie znamy do końca tego całego tego porozumienia, jakie są konkrety tego porozumienia, bo to, co się pojawia, to są raczej przecieki prasowe i też trudno powiedzieć, która strona, który ten przeciek jest bardziej wiarygodny. Wczoraj na przykład pojawiły się informacje ze strony Al-Arabii, czyli stacji telewizyjnej z Arabii Saudyjskiej, która dotarła rzekomo do tego treści porozumienia, to patrząc na to, jak tam są zapisane właśnie akcenty, to można powiedzieć, że Iran, przegrywając militarnie wojnę, wygrał

0: wygrał ten układ, no bo tam są zapisy takie jak zniesienie sankcji całkowite, które były nałożone wcześniej, brak, nawet stworzenie jakiegoś funduszu odbudowy przez Stany Zjednoczone i państwa Zatoki na rzecz Iranu. Mamy tam również elementy związane z możliwością inwestowania właśnie w Iranie, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne i branżę energetyczną. Mamy też, co jest największym, właśnie to już wcześniej wspominałem, tym takim kontrowersyjnym elementem, to właśnie kwestia zwierzchności nad Ciśniną Ormus. Ciśnina Ormus do momentu wybuchu wojny była ciśniną, która była z pełnym dostępem międzynarodowym, pełnym dostępem swobody żeglugi zgodnie z konwencją prawie morza. Natomiast teraz ciśnina Ormus ma być dzielona pomiędzy, ten ruch ma być kontrolowany, ma być regulowany przez Iran i Oman, czyli te dwa państwa, które leżą właśnie po przeciwnej stronie tej ciśniny. No i każde państwo, każdy armator, który będzie chciał przejść przez tą ciśninę, będzie musiał uiszczać opłatę, która będzie ustalana przez te dwie strony za przejście. Czyli automatycznie poza kosztami frachtu, poza kosztami ubezpieczenia, taki armator będzie musiał doliczać, przechodząc przez ciśninę Ormus, właśnie to takie myto, które zostanie nałożone. Więc to z perspektywy rynkowej no jest również trudne i no, trudno wyrokować, jak długo to się właśnie utrzyma, bo może być tak, że to porozumienie szybko zostanie złamany przez którąś ze stron.
1: Czyli mimo siłowej przewagi Izraela i Stanów Zjednoczonych, Irańczykom udało się przede wszystkim prezydenta Donalda Trumpa, nomen omen, zaszachować. Zobaczymy, jak będzie rozwijała się sytuacja w tej części świata, ale popatrzmy też na to, co dzieje się bliżej, za naszą wschodnią granicą. Ukraina robi wszystko, żeby odciąć rosyjskie siły na Krymie od zaopatrzenia. To wygląda na bardzo przemyślaną operację i mogłoby to wpłynąć jakoś na trwający już przecież piąty rok konflikt?
0: No bez wątpienia to ma wpływ już teraz widoczny na możliwości rosyjskie na tym odcinku zaporowskim, tym południowym odcinku frontu. Pamiętajmy, że Rosjanie dotychczas zaopatrywali Krym czy okolice tego południowego frontu w dwójnaku sposób. Pierwszy to most krymski i dostawy przez most krymski, czyli przez ciśnienie kerczeńską, tam ten nowy most budowany po aneksji Krymu przez Rosję. I ten szlak został częściowo ograniczony ze względu na to, że Ukraińcy kilkukrotnie atakowali ten most z powodzeniem. Pewnie w jakim stopniu też naruszając jego konstrukcję. Zatem tam na przykład jest zakaz przewozu paliwa i zakaz przewozu cystern z paliwami, również tymi kolejowymi. Zatem ten szlak został mocno ograniczony. Oczywiście on może zostać wznowiony z ryzykiem jakimś dla konstrukcji mostu. No i druga trasa to ta nowa trasa, która powstaje cały czas pomiędzy granicą rosyjską a Krymem poprzez okupowane terytorium właśnie tej południowej części Ukrainy, czyli nad wybrzeżem Morza Azowskiego. I tamta trasa właśnie znajduje się w zasięgu tych ukraińskich dronów, które teraz polują na między innymi cysterny rosyjskie, na cysterny i cywilne, i wojskowe. No i to wpływa na sytuację również dwójnasób. Pierwszy to jest oczywiście sytuacja na Krymie związana z dostawami paliw, czyli te kolejki na stacjach paliw, braki w dystrybutorach, które już zaczynają się rozlewać też na inne części regionu, nie tylko na Krym, ale także na pozostałą część Rosji. A druga rzecz to jest oczywiście kwestia zaopatrzenia wojska w paliwa. Już można czytać choćby z relacji rosyjskich żołnierzy na Telegramie, że ta sytuacja paliwowa wpływa na działania wojenne. Choćby dlatego, że pierwsza rzecz, słysząc paliwo, myślimy od razu o motoryzacji, o samochodach. To jest pierwsza rzecz, czyli kwestia mobilności wojskowej zaczyna być ograniczana. A druga kwestia, no dzisiejszy konflikt, nowoczesny konflikt zbrojny wymaga dużej ilości energii, dużej ilości prądu.

a ten prąd nie jest z gniazdka, nazwijmy to, z sieci, tylko po prostu jest wytwarzany w generatorach, które muszą być zasilane paliwem. I na przykład drony, ładowanie baterii dronów, różnych kamer, różnych zagłuszaczy, różnych systemów walki radioelektronicznej, no to są właśnie te elementy, które wymagają dużej ilości energii. I żeby ta energia była, musi być paliwo. No jeżeli nie będzie paliwa, czy będzie paliwo ograniczone, no to te elementy współczesnego konfliktu zbrojnego, jakim są drony właśnie, system rozpoznania,

0: logistykę wpływają na to, ale też wpływają na to oczywiście ataki na infrastrukturę produkcyjną, czyli rafinerie, magazyny paliw. To wszystko, co widzimy od właściwie już kilku lat, kiedy Ukraińcy atakują Rosję z użyciem tych dronów, właśnie atakują taką infrastrukturę.
1: A gdyby rzeczywiście doszło do porozumienia amerykańsko-irańskiego i ceny surowców spadły, to to też nie byłaby dobra informacja dla Moskwy. To jeszcze jedna kwestia na koniec. Chodzi mi o to, co dzieje się wokół ewentualnej stałej bazy amerykańskiej w Polsce. W tej sprawie obradował Rządowy Komitet Bezpieczeństwa Narodowego. Potem rząd przyjął specjalną uchwałę. To wszystko wygląda tak, jakby amerykańscy żołnierze już się pakowali i za chwilę mieli wsiąść do samolotu, żeby przylecieć do Polski. Czy to nie jest trochę przedwczesne?
0: No, to znaczy, ja myślę, że to jest pewien krok w procesie, to znaczy pewien element w procesie, który następuje, w którym my, po pierwsze, wywieramy pewną presję na stronę amerykańską w jeden sposób. W drugi sposób no, przygotowujemy się praktycznie, jeżeli rzeczywiście miałoby dojść do takiej relokacji amerykańskich żołnierzy. Bo pamiętajmy, my dotychczas mieliśmy obecność amerykańską głównie w formie rotacyjnej, czyli takiej, w której przyjeżdżało do nas brygada pancerna, czy jakaś zmechanizowana ze Stanów Zjednoczonych na 9 miesięcy. Ci żołnierze 9 miesięcy tutaj byli rozmieszczeni, no i potem wracali do siebie, do domów, nie zabierając rodzin, nie zabierając całego jakby życia prywatnego ze sobą. Jeżeli mówimy o stałej obecności wojskowej, to ci żołnierze przylatują tutaj już z rodzinami, dzieci idą do szkoły, żony czy mężowie szukają pracy na rynku, no i tak to funkcjonuje. Jeżeli te dwie obecności, dwa typy obecności różnią się tym, że trzeba przygotować odpowiednią infrastrukturę, trzeba przygotować odpowiednie ramy prawne też dla funkcjonowania tych rodzin, choćby kwestie pobytu w naszym kraju tych rodzin. Zatem ta uchwała ma przygotować właśnie przepisy nasze krajowe również do tego, jeżeli ci Amerykanie będą. No i myślę, że teraz właśnie ta cała uchwała, jeżeli zostanie przyjęta i przygotowana, ona po prostu trafi też do Amerykanów. Amerykanie będą widzieli, gdzie mają wskazane terytorium, gdzie mają, jakie mają prawa, jakie mają przepisy i wtedy na podstawie tego będą podejmować już swoje ostateczne decyzje.
1: I miejmy nadzieję, że amerykański prezydent zdania nie zmieni. Mariusz Marszałkowski, wicenaczelny portalu Defense24. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry państwu. Małgorzata Żuchowska.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Profesor Danuta Plecka, politolożka, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry pani profesor.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Jak pani odbiera to, co się wydarzyło z Robertem Bąkiewiczem w Berlinie?
4: No jest to wydarzenie skandaliczne z perspektywy naszych relacji z sąsiadami, ale ja chciałabym szczerzej na to spojrzeć, dlatego że gdyby państwo polskie zareagowało adekwatnie do sytuacji, w momencie, kiedy Bąkiewicz ze swoimi, no nie boję się użyć takiego sformułowania, bojówkami, stali na granicy polsko-niemieckiej, rewidując przejeżdżające samochody, zagrażając bezpieczeństwu innych obywateli, gdyby wówczas państwo polskie zareagowało, dzisiaj nie mielibyśmy wstydu na skalę międzynarodową.
3: Jakże się z panią zgadzam, pani profesor? To właściwie było moje drugie pytanie, tak? Albo kolejne, w zależności od tego, jak będzie się rozwijać nasza rozmowa. Sami jesteśmy sobie winni w takim razie, w moim przekonaniu.
4: Tak, sami jesteśmy sobie winni. Ja pamiętam, jak politycy koalicji rządzącej wówczas wyjaśniali w kuluarach, nie wprost, że wolą nie tykać ruchu polskich granic, żeby nie umacniać tego ruchu w świadomości, żeby jak gdyby nie budować takiego mitu. Proszę zobaczyć, jak nam się to wymknęło spod kontroli. Nie jesteśmy w stanie jako państwo, bo ja mówię w tym momencie nie jako ja, jako Danuta Plecka, tylko my jako państwo nie jesteśmy w stanie rozliczyć Bąkiewicza, Brauna. Dano się zagrał temu państwu i nam, obywatelom również, Zbigniew Ziobro, Romanowski. To są sytuacje, które w ogóle się nie powinny zdarzać. I teraz, co robi państwo, które...

0: ma zdrową strukturę instytucjonalną i taką skonsolidowaną demokrację. To państwo potrafi zareagować. Ja tu mówię o państwie niemieckim. To państwo potrafi zareagować. I to nie tylko na Bąkiewicza jako skrajny przypadek, ale generalnie potrafi zareagować. Proszę zobaczyć, alternatywa dla Niemiec jest pod kontrolą służb. Dlatego, że działania i poglądy, które głosili politycy tego ugrupowania, wymknęły się poza to, co szeroko promuje demokracja, czyli poza jakieś takie wartości równościowe, pluralistyczne. To jest trudność w reżimie demokratycznym ujarzmić skrajności, ale niektórym się udaje to zrobić, a niektórzy po prostu patrzą, co dalej się z tego tworzy, jak to się dalej rozwinie. Dzisiaj dla nas jest to bardzo duży wstyd. Nie rozumiem pana ministra Przydacza, który puszcza oko do Bąkiewicza i jemu podobnych. Powinniśmy zareagować z całą mocą jakiś czas temu jako państwo. Nie zrobiliśmy tego. Dzisiaj mamy tego efekt i pilną potrzebę już w tej chwili nie puszczania oka, nie puszczania na żywioł skrajnych przypadków, tylko bardzo wyraźnej reakcji i powiedzenia stop, dalej nie pozwalam, aby tak się działo.
1: Dodam coś jeszcze, pani profesor, bo mamy posłowie Grzegorza Brauna świętują w ambasadzie rosyjskiej jakąś uroczystość. Właściwie to chyba mniej istotne, o co chodzi, to zdaje się było 11 czerwca i nic. Prawda? Grzegorz Braun ma mnóstwo zarzutów o przekroczenie i to nie chodzi o działalność polityczną, tylko chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej na przykład ludzi, z którymi czy przeciwko którym protestuje, o zniszczenie mienia. I to trwa, nie wiem, latami, bo już nawet nie miesiącami. Ja wiem, Parlament Europejski musi zdecydować w sprawie immunitetu, ale już zdaje się zdecydował.
0: Pani redaktor, Grzegorz Braun w ogóle powinien być poza nawiasem życia publicznego. Świece hanukowe, wykład profesora, przepraszam, zapomniałam nazwiska, dotyczącego pogromów żydowskich, Holokaustu, roli Polaków w tym wszystkim, czyli przedstawiający badania naukowe, zniszczone kamery, mikrofony. I co się dzieje? Organizatorzy przerywają wykład, żeby nie eskalował konflikt. To nie jest konflikt.
1: Profesor Jan Grabowski. Tak, dobrze pamiętam.
0: Bardzo, bardzo dziękuję, bo mi się myli, znaczy chciałam powiedzieć profesor Engelking, ale pani profesor nie była obecna na tym wykładzie, tylko profesor Jan Grabowski właśnie. Nietykalność cielesna, pani ginekolog, która zgodnie z prawem postąpiła, i dała szansę prawdopodobnie pacjentce na dalsze zdrowe życie.
1: Ale pani profesor, nawet gdyby pan Grzegorz Braun miał wątpliwości, czy pani doktor działa zgodnie z prawem, to są ścieżki wyjaśnienia tej... Pani doktor, czy ktokolwiek inny, prawda? To są ścieżki wyjaśnienia tej sprawy, jest rodzaj interwencji poselskiej. Można to zrobić tylko immunitet, ten czy inny, nie obowiązuje zwykłych pospolitych przestępstw. Immunitet dotyczy sfery, w której działa ten czy inny poseł. I
0: wszystko się zgadza.
1: Prawda? Tak, I jeżeli pan poseł ten czy inny, znowu użyję tego określenia, przekracza czy narusza nietykalność cielesną, na przykład pani doktor, to policja nie powinna się... To nie jest moja opinia. Ja korzystam z opinii zasłyszanych po tym wydarzeniu. To policja nie powinna mieć wątpliwości, czy interweniować, czy nie. Ale jeszcze a propos samego Roberta Bąkiewicza. Podobno ma złamane żebra, podobno został kopnięty w twarz. Ja widziałam filmy kilkukrotnie kopnięty w twarz. Widziałam film z tej interwencji. Tam się nic takiego nie wydarzyło. Ale jeżeli... wykrzykiwali ci panowie, bo tam nie był, Robert Bąkiewicz nie był sam, wykrzykiwali do niemieckich policjantów gestapo, to kto wie, czy nie będą ponosić za to odpowiedzialności. Bo,
0: powinni.
1: Prawda? Bo u naszych zachodnich sąsiadów, podobnie jak u nas, policja i urzędnicy państwa są pod szczególną ochroną i kto wie, czy nie czeka ich odpowiedzialność także za to.
0: Bardzo dobrze, taką odpowiedzialność powinni ponieść, ale jeszcze wracając do Brauna i do Bąkiewicza, nawet w tych zdarzeniach, jak to bardzo jest niestety na szczęście poturbowany, Proszę zwrócić uwagę na taką sytuację.
1: Muszę dopytać, jak to bardzo jest poturbowane na szczęście? Co to znaczy na szczęście?
0: Nie.

0: przepraszam, wymknęło mi się. Niestety. W każdym razie proszę zwrócić na to uwagę również na taką kwestię. Kiedy panowie na granicy polsko-niemieckiej zatrzymywali polskie samochody, mówiąc, że proszę otworzyć bagażnik, bo my tu stoimy na straży polskich granic, to wówczas, na przykład gdyby mnie to spotkało, to mogłabym nie wytrzymać i, nie wiem, rzucić jakimś ordynarnym słowem. Jakiś rosły mężczyzna mógłby nie wytrzymać, mogłoby dojść do rękoczynu. Jestem przekonana, że państwo polskie nie zareagowałoby, czy policja mogłaby nie zareagować na działania tej grupy, która się nazywała Ruchem Obrony Granic, ale zareagowałoby na działanie szeregowego obywatela. I to samo dotyczy relacji pomiędzy zwykłym obywatelem a politykiem, w tym przypadku Braunem. Ale mamy też do czynienia z posłem Mejzą, który przekraczał prędkość, prawda, zasłaniając się immunitetem, nie chciał za to odpowiadać i tak dalej, i tak dalej. To powinno się zmienić.
1: Przyprowadza do Sejmu patoinfluencera na przykład, prawda?
0: Na przykład.
1: Gości
0: na
1: go przykład. na specjalnych tak. warunkach. To znaczy, pani profesor, może za daleko pójdę, ale mówię to z pełną świadomością, że to, co się wydarzyło, może być także na rękę Robertowi Bąkiewiczowi, prawda? No bo to
0: oczywiście.
1: Polscy patrioci oczywiście. Zostali zaatakowani przez niemieckich bandytów, bo i takie określenia się pojawiają. Jest jeszcze jedna sytuacja, która mnie oburza. Po dworcu centralnym w Warszawie szwendają się, i znowu używam świadomie tego słowa, ludzie w czymś ubrani, w coś podobnego do munduru, z insygniami przypominającymi te wojskowe, żołnierskie, i przepytują o cel wizyty i pewnie o coś jeszcze, ludzie o nieco innym odcieniu skóry. Skandal. Pisze o tym prasa. Nie wiem, czy była jakaś interwencja z tym związana, ale dopóki będziemy pozwalać na takie sytuacje, no to pan Robert Bąkiewicz będzie robił, co będzie chciał.
0: Oczywiście, że tak. A proszę zobaczyć, jak to głęboko sięga, bo to nie tylko wypytywanie obcokrajowców o cel wizyty przez osoby do tego nieuprawnione. Ale na przykład te grupy młodych ludzi, którzy chodzą po ulicach i pytają, dlaczego masz ubraną taką krótką spódniczkę, dziewczynkę, która jest młodsza od nich, albo chłopca, dlaczego masz, jesteś tak ostrzyżona, a nie inaczej.
1: No ale to zostało, że tak powiem, wyrwane z korzeniami. To zostało ukrócone, to się już nie dzieje, zdaje się.
0: W porządku, ale proszę zobaczyć, że to dorośli dali przykład. Tak? I w mojej ocenie cały czas brakuje państwa. Cały czas brakuje państwa w tych miejscach, w których powinno ono być.
1: No ale co, pan minister Kierwiński boi się, znaczy no nie sam pewnie, tak? Tylko zachowuje się tak jak... No zgodnie z pewnym trendem, tak? Czy polityczną zgodą. Znaczy co, nie ruszamy, nie żeby nie...
0: Tak, udajemy, że tej sytuacji nie ma. Po prostu, bo tak jest wygodniej, bo jest problem, który trzeba rozwiązać. Trzeba podjąć jakieś działania. Czy sieć nam to wybaczy? Internet będzie się grzał od tego na rok przed wyborami, że nie stoimy w obronie polskich obywateli? Pani redaktor, wygodniej...
1: Którzy demonstrują z krzyżem w Berlinie, tym złym Berlinie.
0: Właśnie, w tym dobrym krzyżem.
1: Tak, biorąc pod uwagę to, że dziś ma dojść do podpisania nie traktatu, bo musiałby go ratyfikować prezydent, to też sytuacja postawiona na głowie. Tylko umowy międzynarodowej z Niemcami gwarantującej nam wzajemne bezpieczeństwo. Dziś rano w jednym z wywiadów Małgorzata Wasserman pytana o to, czy... ta sytuacja w Berlinie to przypadek, czy może nie, w związku z dzisiejszym faktem, twierdziła, że współpracujemy z Niemcami na niezwykle niekorzystnych dla nas warunkach, ale pytana o konkrety jakoś nie była w stanie ich podać.
0: To jest polityczna narracja, prawda? Wchodzimy, jesteśmy w permanentnej kampanii, a to już jest prekampania do wyborów parlamentarnych. I politycy Prawa i Sprawiedliwości, polityczki, politycy Prawa i Sprawiedliwości wykorzystają na pewno to, co się wydarzyło wczoraj w Berlinie z udziałem Bąkiewicza i jego kolegów. I będzie to narracja, która będzie obecna w kampanii wyborczej na pewno. Tylko proszę zobaczyć, że to są cały czas puste słowa, tak? Puste słowa pani Małgorzaty Wasserman na niekorzystnych warunkach. Czyli na jakich? Gdzie jest brak tej korzyści?
1: Gdzie jest ten niemiecki but w safe?

0: Ja pozwoliłam sobie nawet swojego czasu na żart, że tam ani buta, ani sznurowadła nie ma. Bo jak została opublikowana lista umów, taka szersza lista umów w związku z SAFE, to rozsądnie dodano do nich na przykład polski kontrahent, polski kontrahent, polski kontrahent, polski kontrahent. Tam zdaje się jedna albo dwie umowy były oparte na jakiejś międzynarodowej współpracy. Tyle.
1: Kanadyjczykami, z tego co dobrze się orientuję.
0: Dokładnie, bo tak. Oni przystępują do SAFE. Pani profesor, patrzę na stronę Wirtualnej Polski, tam najnowszy sondaż Koalicja Obywatelska 29,7. Trochę mniej niż w innych sondażach. To jest, patrzę na autorstwo, zaraz spojrzę, bo gdzieś mi to United Service dla Wirtualnej Polski. Dziękuję bardzo. Droga redakcjo, za pomoc, tak. Prawo i Sprawiedliwość wyżej niż zwykle, 24,1. I dalej Konfederacja, Sławomira Mentzena, Krzysztofa Bosaka, 12,2. Grzegorz Braun, 9,6. Lewica, 7,1. PSL ledwo trzyma się nad progiem 5%. Co istotne, przewaga bloku opozycyjnego nie jest jeszcze przesądzona, bo o układzie sił może przesądzić 7,7% niezdecydowanych. Czy to, co się dzieje wokół pana doktora, radnego z Warszawy, to są takie ośmiorniczki sprzed lat?
1: Znaczy, na pewno to zaszkodzi Koalicji Obywatelskiej, tylko dzisiaj pojawia się pytanie, czy krótkoterminowo, czy długoterminowo. Dlatego, że to nie są ośmiorniczki sprzed lat, bo my jesteśmy w innym miejscu jako społeczeństwo. Jeżeli Willa Plus nie zaszkodziła Prawu i Sprawiedliwości, to myślę, że ta kwestia też nie zaszkodzi aż tak bardzo Koalicji Obywatelskiej. Już tłumaczę dlaczego. Gdyby to była kwota, która tam pada, chyba jest 1 600 000, prawda, czy 700 tysięcy zarobione w roku przez osobę nieuprawnioną, co podkreślam. I w ogóle do tego nie powinno dojść, bo to jest skandal, naprawdę nad skandale. Ale dla przeciętnego obywatela, bo pani redaktor, my trochę jesteśmy obok ekonomii, umówmy się, jako obywatele. Dla nas to jest taka rzecz wtórna. I dla przeciętnego obywatela 1 600 000 czy 1 700 000 zarobione w roku to jest abstrakcja. Gdyby to było przedstawione przez taką narracją, nie wiem, coś, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, na przykład zarabiał 20 tysięcy, no to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić i wtedy byśmy powiedzieli o złodziej. Ale tutaj chodzi o głębszą rzecz. Po pierwsze, tak jak już wcześniej powiedziałam, jest to skandal nad skandale i w ogóle to się nie powinno zdarzyć. Po drugie, ten człowiek nie miał uprawnień bycia koordynatorem. Po trzecie, w czasie, w którym nie wykonywał swoich obowiązków, ktoś za niego wykonywał te obowiązki. Po czwarte, apeluję, żebyśmy nie sięgali po narzędzia populistyczne, uderzające w grupy zawodowe związane z szeroko pojętą medycyną, czyli w lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, laborantów itd., itd., itd., bo ta narracja populistyczna, ona już nawet przenika do rządu, albo inaczej wykorzystuje ją Donald Tusk, który powołując nową ministrę zdrowia swego czasu przy rekonstrukcji rządu, powiedział, że będzie nam chodziło o pacjenta, a nie lekarza, czyli mamy to narrację, znowu pokaż lekarzu, co masz w garażu. Rzecz nie w tym. No człowiek tak, tylko był radnym Koalicji tak. Obywatelskiej, czyli był jest politykiem, czy był politykiem.
0: Był, bo już jeszcze
1: jedna rzecz, która być może unika w przestrzeni publicznej nam wszystkim. Był członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej, czyli samorządu lekarskiego. Jeżeli samorząd lekarski nie oczyści się z takich osób, to trudno będzie mi dalej bronić jak gdyby zawodów medycznych, ale Koalicja Obywatelska powinna bardzo restrykcyjnie zareagować na takie działanie tego konkretnego człowieka. Bo to
0: no tak, będą wyjaśnienia
1: działanie.
0: Przede wszystkim, bo to już nawet nie chodzi o same kwoty, tylko też o to, że żeby tyle zarobić, to pan doktor musiałby pracować 11 godzin dziennie.
1: Nie jest to możliwe fizycznie.
0: Może jest, bo jest bardzo młody, nie wiem tego, ale jest jeszcze jeden aspekt.
1: Został zatrudniony bez uprawnień jako koordynator, tak, prawda? Tak. I szpital się tłumaczy, że w drodze konkursu.
0: Do którego nikt inny się nie stawił.
1: Tak, trzeba było ten konkurs unieważnić. Po
0: dokładnie.
1: Prostu.
0: Ale też myślę sobie, że na tej fali wraca pomysł oczywiście regulowania pensji lekarskich. Jakie mieliśmy tego konsekwencje, to pewnie wielu z nas pamięta, bo lekarze wyjeżdżali masowo za granicę, żeby zarobić gdzieś więcej, bo skoro

0: mogą zarobić gdzieś więcej, to robią. Do tego wszystkiego pojawia się pomysł taki, żeby zabronić łączenia pracy w publicznych placówkach ochrony zdrowia i prywatnych. Ciekawa jestem, jakie będą tego konsekwencje wobec braku specjalistów, prawda? Jest jeszcze jedna sprawa, o której piszemy też na polskieradio24.pl. Nigdy nie sądziłam, że będę cytowała portal Zero.pl, a jednak. Bo ten portal ujawnia, że politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejnością na SOR-ze w warszawskim szpitalu, tym południowym. Tam podobno miał być jakiś specjalny gabinecik z kanapą i z telewizorem. I koledzy pana doktora mówią, że poza kolejnością na SOR-ze, na którym trzeba czekać kilkanaście godzin, jeśli nie więcej, chodzi o jakąś prominentną polityczkę Koalicji Obywatelskiej, że właściwie czekała na badania kilka minut, a jej stan zdrowia tego w ogóle nie uzasadniał.
1: Tak, ale to jest zdarzenie, które wcześniej, kilka tygodni wcześniej pojawiło się również w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie szef, ówczesny szef regionu kujawsko-pomorskiego, senator Lenz, tak, przyprowadził swojego syna, sprowadził lekarza niezatrudnionego w placówce i tak dalej, i tak dalej. Ta historia jest szeroko znana. I proszę zobaczyć, że tam Koalicja Obywatelska potrafiła zareagować szybko. Bez względu na tłumaczenia, Lenz już nie jest szefem struktur kujawsko-pomorskich i na pewno nie trafi na listę Koalicji Obywatelskiej, które będą sporządzane w sprawie najbliższych wyborów parlamentarnych, bo taka deklaracja też padła w przestrzeni publicznej. Jednocześnie został rozliczony ze swoich działań czy braku działań dyrektor tego szpitala i tu powinna być przeprowadzona analogiczna sytuacja. Nie ma świętych krów. Bez względu na to, czy to jest polityk Prawa, Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy czy czegokolwiek, jest takim samym obywatelem. Ale znowuż spojrzałabym na tę sytuację szerzej.
0: Musimy kończyć, dlatego, pani profesor.
1: Niestety. Jedno zdanie.
0: Proszę.
1: Zareagowali obywatele, czyli ten instrument demokracji, który jest najważniejszy. My, obywatele.
0: Dziękuję pani za komentarz. Profesor Danuta Plecka
1: bardzo
0: z nami
1: dziękuję.
0: W Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Profesor Marek Leszczyński, ekonomista, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: To zanim o tym, jak się zdaniem pana premiera doskonale inwestycyjnie rozwijamy, to chcę pana zapytać, co nas czeka na stacjach benzynowych wkrótce, po powrocie akcyzy do stanu sprzed, po tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i po tym, jak to wkrótce przestanie obowiązywać CPN.
3: Pani redaktor, to jest tak, że no przed nami wakacje. Zawsze w tym okresie wakacyjnym ceny paliwa na stacjach benzynowych szły w górę. Trochę, bo dystrybutorzy, właściciele stacji chcieli zarobić dodatkowe pieniądze i to jest jakby normalne zachowanie rynkowe. Natomiast tutaj ta ingerencja ze strony rządu, najpierw program CPN, teraz będzie wygaszany, jak słyszymy, no ale jednak sytuacja na rynkach międzynarodowych, w ciśnienie Ormus, wydaje się, że się stabilizuje, tak, że te ceny ropy obniżyły się na rynkach światowych, no będziemy mieli pewnie konsekwencje tego finalnie, że ceny na stacjach benzynowych też się trochę obniżą, ustabilizują i gdzieś tam skompensuje się te różne sygnały rynkowe. Może nie będzie jakiejś radykalnej podwyżki cen tej sezonowej na stacjach paliw. Ja no, oczekuję tutaj pewnej stabilizacji jednak.
0: No tak, tylko podobno sytuacja ma wrócić do stanu sprzed interwencji rządu, ale mamy nie zapłacić więcej, to znaczy co się zmieni? Przypomnę, że zdaje się przed wybuchem konfliktu cena ropy oscylowała wokół $60 za baryłkę. Teraz to jest...
3: No teraz tam jest około 70, tak.
0: No wczoraj jeszcze było 83, no to może leci rzeczywiście na łeb na szyję, ale jednak jest droższa niż do tej pory. To w takim razie jak to zrobić, żebyśmy nie zapłacili więcej? Ile będzie w tej politycznej interwencji, a ile rozsądku?
3: No mamy ten podatek od ponadnormatywnych zysków, tę propozycję, jak słyszeliśmy, ona będzie procedowana to trochę jest taki sygnał dla rynku, żeby nie szaleć z tymi cenami. Ja nie wiem, czy dokładnie to wróci.

0: wróci do tych cen sprzed konfliktu. Nie jestem co do tego przekonany. To mogą być jakieś korekty w górę, ale no, nie oczekiwałbym, że to będą jakieś skokowe podwyżki czy duże różnice w stosunku do tego, co było. Nie sądzę, żeby to było dokładnie tyle samo. Zobaczymy. Tu świat jest bardzo dynamiczny, jeżeli chodzi o ceny ropy, jak Państwo doskonale wiecie. Także tu nie powiem tak, że będzie to na 100%, tak jak dokładnie przed konfliktem.
1: No ja myślę, że ja jestem laikiem, ale ja się nie spodziewam, żeby było podobnie. No, no chyba, że minister Domański wykona jakiś ekstra gimnastyczny, oczywiście ekonomiczny ruch.
0: Myślę, że przy tym napiętym budżecie i dość skomplikowanej sytuacji finansów publicznych to jakieś takie ekstra gimnastyczne ruchy w postaci znowu dosypywania pieniędzy są mało prawdopodobne, bo minister Domański i tak ma, powiedziałbym, ból głowy z tym wszystkim.
1: Czy próbował pan oszacować, albo może ktoś, albo może spotkał pan taką, gdzieś znalazł pan taką analizę, ile nas i nasz budżet kosztował CPN?
0: Powiem szczerze, nie rzucę konkretnymi kwotami, ile to nas kosztowało finalnie, jeżeli chodzi o budżet i innych uczestników rynku. Także nie odpowiem na to pytanie tak w sposób wiarygodny.
1: Rozumiem. No to zostawiamy ten temat. Local content w gospodarce jest ważny podpis pana premiera. Tusk podpisał rekomendację w sprawie lokalnego contentu, czyli udziału krajowych przedsiębiorstw i komponentów realizacji kluczowych inwestycji. Chodzi o wspieranie polskich firm, zwiększenie ich udziału w łańcuchach dostaw przy największych projektach realizowanych w kraju. To jest wyjaśnienie tego, na czym ma polegać zapowiadana przez premiera repolonizacja?
0: Pan premier zapowiadał nie tylko repolonizację, ale też zapowiadał taki skok w tym roku i w najbliższym. Wielki skok inwestycyjny i wielki skok rozwojowy. Były takie zapowiedzi. To, o czym w tej chwili mówimy, czy o czym rozmawiamy, czyli ta repolonizacja, to powiem tak, jest to pewien element na pewno interwencjonizmu ze strony rządu. Natomiast polskie firmy wielokrotnie zgłaszały takie postulaty, że w procedurach przetargowych czy w procedurach realizacji inwestycji są poniekąd w gorszej sytuacji w stosunku do firm czy z Unii Europejskiej, czy nawet spoza Unii Europejskiej. I tutaj ten element jakby ukłonu w stronę polskich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw będących w gestii Skarbu Państwa, myślę, że nie jest niczym nadzwyczajnym, bo taką politykę interwencjonizmu od wielu, wielu lat w sposób albo zawoalowany, albo mniej zawoalowany prowadzą na przykład Francuzi. Hasło francuskie kupuj europejskie, to znaczy kupuj francuskie tak naprawdę. I Francuzi mają znakomicie opanowaną dyplomację ekonomiczną, znakomicie opanowaną umiejętność lokowania swoich produktów na rynku europejskim i pozaeuropejskim. My się tego uczymy. Jakby te regulacje, tu jest takie chodzenie trochę po cienkim lodzie, bo z jednej strony, żeby no wspomóc trochę lokalny biznes, czy krajowy, nawet nie lokalny, krajowy biznes i kapitał i dać ten sygnał do akumulacji kapitału krajowego, co jest bardzo ważne z punktu widzenia procesów rozwojowych naszej gospodarki. To jest jedna rzecz. A druga, żeby nie być posądzonym o tutaj działania przeciwko konkurencji, czyli żeby nie...
1: Żeby Komisja Europejska, mówiąc tak, najprościej, nie miała się do czego przyczepić.
0: Mhm. Dokładnie o to chodzi. Więc tutaj to są takie delikatne próby. Tam są wskaźniki rzędu tam 5%, 15%, 10% przy tych wagach przy ocenie kwalifikacji wykonawców czy głównych realizatorów różnego rodzaju przedsięwzięć. Także no zobaczymy, jak... No myślę, że zanim to ujrzało światło dzienne, to nasze służby sprawdziły i jaka będzie reakcja Komisji Europejskiej, jaki będzie sygnał z Brukseli. To nie jest jakiś falstart. To myślę, że jest to przygotowane.
1: No właśnie miałam pana zapytać o jakieś miejsce w Europie, w którym dzieją się takie cuda. Myślę o jakiejś patriotycznej mobilizacji czy świadomości społeczeństwa dotyczącej tego, jak wraca, tak? I w jaki sposób wraca zaangażowanie czy szanse dla lokalnego kontentu. Mówi pan o Francji. Czego trzeba było użyć, żeby Francuzi przekonali się do takich

0: rozwiązań. Oprócz, no, wiadomo, podatki, pieniądze, to się pewnie wszystko do tego sprowadza, ale potrzebna jest jeszcze jakaś świadomość, że nam się to kalkuluje.
1: Świadomość jest potrzebna, to znaczy potrzebne jest coś takiego, co my nazywamy kulturą i pewnym patriotyzmem gospodarczym, to znaczy rozumianym w taki sposób realny, nie jako deklaratywny, to znaczy pewna zasada dotycząca na przykład kultury zakupów. Kupujemy przede wszystkim od lokalnych producentów, lokalnych dostawców, kierując się oczywiście jakością i kierując się też preferencjami konsumenta, ale jeżeli kupujemy od lokalnych producentów, od lokalnych dostawców czy od krajowego producenta, jeżeli jakość tych produktów jest oczywiście odpowiednia, no to my tak naprawdę kreujemy miejsca pracy. Zwłaszcza tak zwany import substytucyjny, czyli jeżeli kupujemy produkty obcego pochodzenia, które moglibyśmy z powodzeniem wyprodukować w kraju przy danych posiadanych zasobach, to my importujemy bezrobocie, albo inaczej, dajemy zatrudnienie na innych rynkach pracy. Czyli to jest taki element takiej świadomości ekonomicznej. I Francuzi to mają, oni zresztą, ja podziwiam ich za to, że oni no, mają jakby taką wysoką świadomość własnych dokonań, kultury, gospodarki.
0: No ale to trzeba było zbudować, tak?
1: No to trzeba było zbudować.
0: I to prawdopodobnie nie jest kwestia lat, tylko wieków.
1: Tak.
0: No dobrze, jaką my w takim razie mamy szansę? Bo żebyśmy się nauczyli tego typu działania, to znowu rząd musi stworzyć korzystne warunki dla takich rozwiązań, tak jak pan powiedział, i nie drażnić Komisji Europejskiej, delikatnie, tak, delikatnie mówiąc. W jakich obszarach to się może sprawdzić? Myślę o energetyce. Niezwykle, znaczy bardzo duże środki na ten temat, na transformację energetyczną mamy. To jest też wojsko, nie wiem czy ono się mieści w tych rozwiązaniach, ale tam też z wojskiem na przykład w ramach SAFE współpracują polskie firmy,
1: tak,
0: które niekoniecznie mają swoją produkcję nastawioną na cele militarne, robią przy okazji inne rzeczy.
1: Tak. Dzisiaj to jest tak, że ta produkcja na rzecz wojska, czy na rzecz szerzej rozumianej obronności, to bardzo często know-how, czy te produkty są wymyślane w strefie cywilnej. To niekoniecznie wojsko wymyśla te produkty. Ono konsumuje wiedzę, innowacje. I teraz połączenie dokonań, czy odkryć, czy prac projektowych w naszym sektorze innowacyjnym i transfer tego do sektora obronnego, to jest jakby clue. Bo to jest z jednej strony polska myśl techniczna, albo przynajmniej w jakiś sposób powiązana, i transferowanie tego do sfery i obronnej, i potem cywilnej, albo najpierw cywilnej, potem obronnej, to różnie bywa. Czyli na pewno ten wykorzystanie środków, mądre wykorzystanie środków SAFE jako ten mechanizm pobudzania inwestycji krajowych, zwiększania mnożnika zatrudnienia i w efekcie no, budowania naszego bogactwa narodowego, bo to w końcu o to chodzi, prawda? Czyli mnożenia kapitału, zasobów finansowych i przedsiębiorstw, i gospodarstw domowych. Drugim takim obszarem na pewno wartym, to co pani powiedziała, pewnej aktywnej polityki ze strony rządu, i to się trochę już dzieje, to jest energetyka, bo my jesteśmy przed tym wielkim skokiem transformacji energetycznej. On się już zaczął pomału, no ale tak, przed nami budowa elektrowni atomowych, energetyka rozproszona, powiązanie tej energetyki rozproszonej z aktywnością samorządu, lokalnych wspólnot, czy rozwijanie tych postaw prosumenckich, czyli produkcja energii elektrycznej na potrzeby lokalnych wspólnot, co zresztą daje znakomite efekty nie tylko w zakresie budowania bezpieczeństwa energetycznego, ale też no, daje taką poduszkę bezpieczeństwa w przypadku no, różnych zagrożeń o charakterze militarnym, niemilitarnym. Z tych doświadczeń chociażby na wojnie na Ukrainie to widać, mhm, tak, że jeżeli mamy energetykę rozproszoną i wiele źródeł alternatywnych energii, to trudniej jest jakby odciąć kraj od zasobów energii i od takiej płynności w dostawie energii elektrycznej.
0: Unieszkodliwić jakiś większy obszar kraju, prawda?
1: Na przykład.
0: Jednym działaniem. Ale ja myślę, że przełożenie jest proste. Znowu z pozycji laika na to patrzę. Ale jeżeli wiem, że local content obowiązuje, tak? Czy te rekomendacje

0: obowiązują. I wiem, że będę miała w pewnym sensie pierwszeństwo przed, nie wiem, firmami zagranicznymi, to dlaczego mam się nie rozwijać?
1: Pierwszeństwo, ale rozumiane w takim rozumieniu pozytywnym.
0: Atrakcyjności, to znaczy, powiedziałabym,
1: atrakcyjności, tak? Tak, pierwszeństwo pod warunkiem, że spełnią wszystkie kryteria.
0: I że mój produkt jest lepszy niż ten zagraniczny na przykład, co też mnie skłania do rozwoju.
1: Tak, albo jest przynajmniej tak samo dobry. Tak? Jeżeli mamy na przykład znakomitych producentów, nie wiem, obrabiarek, czy pociągów, czy czegokolwiek innego, to dlaczego mamy kupować na rynkach zagranicznych, jeżeli ten nasz produkt jest dobry i możemy go spokojnie kupić tutaj i użytkować w kraju i również wdrożyć strategię eksportową. My jesteśmy w tej chwili w fazie wielkiego przełomu gospodarczego. Już naprawdę nie jesteśmy krajem gdzieś tam na rubieżach Europy Wschodniej, tylko bardzo agresywnie dobijamy się do głównego nurtu europejskiego. To wcale nie jest na wyrost, bo jeżeli nie będziemy mieli ambicji, to też nie stworzymy pewnych programów działania.
0: Zdaje się, że ambicje są, tylko nie można ludziom przeszkadzać. To znaczy
1: nie
0: tym, którzy mają pomysły, prawda? Tworzyć pewne sprzyjające warunki, takie jak na przykład local content, przyglądać się propozycjom, przy większych inwestycjach dbać o infrastrukturę na przykład, prawda? Czy o cenę energii.
1: Które
0: stabilność prawa, bo to też jest bardzo ważny element tych rozwiązań gospodarczych, ale też kto wie, czy nie w dalszym kroku uprościć procedury dochodzenia swoich praw przed sądami gospodarczymi, bo to też jest jeden z ważniejszych elementów.
1: To jest jeden z ważniejszych elementów, pani redaktor. Tutaj niestety, ale sądy gospodarcze czy orzecznictwo kuleją te ciągnące się procesy, niedobór kadr tak naprawdę specjalistów od prawa gospodarczego, prawa finansowego. To jest ta dziura, że tak powiem, systemowa, którą trzeba prędzej czy później wypełnić, bo się po prostu to zatyka. Co jeszcze jest istotne i co tutaj w tej rozmowie...
0: Pozwolę sobie tylko dodać, bo dwa dni temu rozmawiałam z prezesem Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrianem Furgalskim i on mówi tak, wydaje nam się, że mamy za dużo urzędników. Rozmawialiśmy o rozwoju kolei w związku także z Portem Polska, CPK, Port Polska, tak?
1: Nie mogę
0: się przestawić na te nazwy. I on mówi, jest za mało ludzi, którzy po pierwsze się na tym znają, a dwa będą w stanie sprawnie i właściwie od ręki działać. Po prostu brakuje nam urzędników wykwalifikowanych na przykład do tych spraw. To tak a propos tego, o czym pan mówił.
1: Brakuje specjalistów, którzy łączą wiedzę z zakresu techniki, prawa i ekonomii. To są rzadkie kwalifikacje na rynku.
0: No i tym pewnie będziemy jeszcze długo, długo przegrywać. No dobrze, no to jeśli stworzymy takie warunki, to tak jak powiedziałam, no wystarczy potem ludziom nie przeszkadzać. I oni sami wszystko wymyślą. Ja zdecydowanie to upraszczam, tak? Ale prawda, nie zabijać przedsiębiorczości. To mały czy większy właściciel firmy, nie wiem, produkujący coś albo mający w głowie coś innowacyjnego, to on sobie z tym poradzi.
1: Myślę, że tak, natomiast tutaj nie wolno zapominać przy tych wielkich projektach inwestycyjnych, przy tych ambitnych, o czymś, co jest tak naprawdę solą polskiej gospodarki, czyli drobny biznes, małe, średnie firmy, które właśnie cierpią czasami z powodu nadregulacji. Przedsiębiorcy narzekają na przykład na kwestie dotyczące regulacji stosunków pracy czy wysokich, jakby ciągle rosnących minimalnych wynagrodzeń. Ja wiem, że z punktu widzenia pracownika to jest w porządku, ale z punktu widzenia przedsiębiorcy takiego, który wchodzi na rynek albo chce rozwinąć swoją działalność, dla niego to jest pewnego rodzaju gorset. I tutaj kwestia znalezienia tego złotego środka kompromisu, żeby nie zabić przedsiębiorczości, a jednocześnie chronić tą słabszą stronę rynku pracy.
0: Panie profesorze, ja często wracam do tych słów, bo one mnie szczególnie uderzyły podczas pierwszej prezentacji programu deregulacji gospodarki i nie tylko. Premier użył takiego określenia, żyje nam się lepiej i wszyscy powinni to czuć. Z nastawieniem na słowo powinni. No ale czy notowania rządu, czy samego premiera wskazują, że jednak tego nie czujemy. To co się takiego dzieje, że my nie odbieramy wszystkimi zmysłami? Także tego, o czym pan mówi, że sobie radzimy, że jesteśmy innowacyjni, że jeśli nie wyprzedzamy tej Europy, to na pewno...

0: ją gonimy?
1: Gonimy ją i to dość szybko, w dobrym tempie. Ta luka rozwojowa się zmniejsza, a nie zwiększa i to wszelkie dane to pokazują. Oczywiście, no mamy pewne tutaj obszary do nadrobienia i to nam przeszkadza, no chociażby ten dług publiczny czy niski poziom nakładów na badania i rozwój ciągle w Polsce. Zawsze to jest tak, że to jest, powiedzmy, rozwój ma różne prędkości i nie wszyscy jednakowo korzystają z owoców tego rozwoju. I w Polsce mamy z tym do czynienia. Czyli są takie grupy dochodowe, które można nawet powiedzieć, że one relatywnie odczuwają, że stoją w miejscu, bo dochody ich rosną wolniej niż pozostałych. To widać w ujęciu na przykład regionalnym. Ten pociąg metropolii jedzie bardzo szybko, natomiast ten pociąg miast średnich i mniejszych jedzie dużo wolniej. I w związku z tym powstaje pewnego rodzaju dychotomia i w odbiorze społecznym, w ocenie społecznej może się pojawić taka frustracja, taka ocena, że no dobrze, w telewizji słyszę, czy w publikatorach, że jest lepiej, że się rozwijamy, że mamy wyższe dochody. Natomiast ja tego nie czuję u siebie w gminie, albo ja tego nie czuję u siebie w kieszeni. I w tym nie ma sprzeczności.
0: Już pomijam naszą narodową tendencję do narzekania, prawda? Ale tak, to jest jakby inna sprawa. Panie profesorze, dosłownie przed chwilą marszałek w Sejmie, marszałek Włodzimierz Czarzasty mówił o projekcie zmian w systemie zdrowia. Jeśli nie chce pan o tym rozmawiać, bo nie uprzedzałam pana, to absolutnie będzie to zrozumiałe. Ale pan marszałek mówił o projekcie, który pozwoli sprawdzać zarobki lekarzy w powiązaniu z PESEL-em. Jakie to może mieć konsekwencje? Znowu wracamy do pełnej kontroli. Lekarzowi będzie wolno pracować albo prywatnie, albo w państwowej służbie zdrowia, bo i takie są projekty. Wszystko przez, prawda, tego młodego lekarza, który zarobił potężne pieniądze w rok.
1: Ja się znowu, pani redaktor, obawiam jednego. Czy to nie jest taka bardzo szybka odpowiedź na informacje prasowe dotyczące przypadku, nie mówię, że jednostkowego, bo takich przypadków jest trochę. Ale czy to jest reprezentatywne dla całego środowiska? Jeżeli weźmiemy całą populację lekarzy i zbadamy, czy przeanalizowalibyśmy tę strukturę wynagrodzeń, to tam rzeczywiście mamy do czynienia z pewną kumulacją wynagrodzeń, z kominami płacowymi, ale dotyczy to pewnej grupy, czyli koncentruje się to tam, nie wiem, w 10 czy kilkunastu procentach, natomiast reszta środowiska nie zarabia jakoś nadzwyczaj wysoko, nie odbiega.
0: Musimy kończyć, panie profesorze, przepraszam, że tak. No tak, a te decyzje mogą uderzyć we wszystkich, także tych, którzy
1: mogą
0: zarabiają tyle, co my.
1: Dopiero startują,
0: dokładnie.
1: Tak?
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Profesor Marek Leszczyński, ekonomista z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zaczynamy je od rosyjskiego ataku na Kijów. Na stolicę Ukrainy spadły rakiety balistyczne. Słychać eksplozje, poinformował Tymur Tkaczenko, szef wojskowej administracji miasta. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały też, że seria rakiet balistycznych została wystrzelona w kierunku obwodu połtawskiego w centralnej Ukrainie. Polska i Niemcy podpisały w Warszawie umowę o współpracy wojskowej. Porozumienie parafowali ministrowie obrony obu państw.
1: Minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że będziemy więcej współpracować z Niemcami, chociażby w